0: informację, która szerzy się przede wszystkim w mediach społecznościowych i ma za zadanie chronić pacjenta. Chronić pacjenta, który ma duże obawy, lęk i jest w dużej dozie niepewności, jeśli chodzi o ewentualne rokowanie.
1: Katarzyna Kęcka uspokaja też osoby zajmujące się ziołolecznictwem. Ich kary zapisane w ustawie nie obejmą. Dodaje, że przepisy mają jasno stanowić, że ziołolecznictwo może wspierać leczenie, ale nie może go zastępować. Lokomotywa pociągu towarowego wykoleiła się wczoraj na stacji Zagnańsk. Nikt nie został poszkodowany. Służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia w Świętokrzyskiem, a ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. Na miejscu pracowały dwa zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Strażacy zabezpieczali teren do czasu przyjęcia działań przez służby kolejowe. Według ich ustaleń podczas jazdy manewrowej część kół lokomotywy wypadła z szyn. Maszyna ciągnęła 14 wagonów załadowanych kruszywem. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Nie ma, tak jak już wspominałam, utrudnień w ruchu. Prokuratura chce przesłuchać małoletnich świadków ataku na ukraińskie dzieci w Legnicy. Zatrzymana 26-latka odpowie za użycie przemocy wobec trojga nastolatków z powodu ich przynależności narodowej. Karolina O. miała uderzyć ich w twarz i spowodować lekkie obrażenia ciała. Zdaniem prokuratury działała z pobudek chuligańskich. Śledczy mają dowody, zeznania matek pokrzywdzonych i nagranie z monitoringu. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz mówi, że podejrzana przyznała się do uderzenia nastolatków, ale zaprzecza, by zdziałała z pobudek ksenofobicznych.
2: Będą te zeznania oczywiście potrzebne. Dzisiaj już prokurator kieruje wnioski do sądu o przesłuchanie małoletnich. W tej sprawie uzyskaliśmy zeznania matek pokrzywdzonych, które dokładnie określiły przebieg zdarzenia. Co też istotne, pani w trakcie wyjaśnień nie zaprzeczyła temu, iż powiedziała, że nie przebywają one na swoim terytorium i nie powinny się tak zachowywać, w jaki sposób ona to określiła.
1: 26-latce grozi do 7,5 roku więzienia.
3: To są aktualności jedynki.
1: Coraz więcej kleszczy w Tatrach alarmują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeszcze kilkanaście lat temu ich obecność w niższych partiach gór była sporadyczna. Dziś w lesie łatwo złapać kleszcza. Wyraźnie więcej jest ich w reglu dolnym. Jedną z głównych przyczyn może być ocieplanie się klimatu, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Ten kleszcz pospolity, inaczej zwany psi, czy łąkowy kleszcz, no możemy zawleć gdzieś tam z Polski, czy na własnym ciele, czy też na naszych pupilach.
1: Kleszcze mogą przenosić m.in. boreliozę i powodować kleszczowe zapalenie mózgu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W ciągu dnia na zmianę słońca i chmury będzie też przelotnie padać, miejscami zagrzmi, burza lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 55 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i najpierw będzie rosło, a następnie spadało.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Naszym gościem w studiu jest Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting. Dzień dobry, panie Oskarze.
6: Dzień dobry.
5: No i zaczynamy od tych nowych propozycji, może od tego, tych nowych propozycji dotyczących wieku emerytalnego, bo one są bardzo ciekawe, tak bym powiedziała. Już mówię, o co chodzi. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz zaproponowała powiązanie wieku emerytalnego z rodzicielstwem. No to jest zupełnie nowy pomysł, no i bardzo kontrowersyjny.
6: To prawda, ten temat wieku emerytalnego wraca co jakiś czas. Cały czas oczywiście mówimy tylko o zapowiedziach, pomysłach. Nie ma żadnego projektu ustawy, który mógłby...
5: Ale w przestrzeni medialnej już się pojawiło.
6: Jak najbardziej i to nie dzisiaj, tylko tak naprawdę od wielu tygodni gdzieś ten temat wraca. Pojawiają się pomysły, żeby ten wiek emerytalny został zrównany. Pojawiają się pomysły, żeby on był zrównany w dół. Niektórzy mówią, żeby w górę. Ja oczywiście opowiadam się za tym, żeby
5: o
6: ten...
5: Zrównaniu porozmawiamy. Trzymajmy się tej propozycji, bo chciałabym, żeby pan ją tutaj skomentował przede wszystkim.

0: wszystkim.
1: Jeżeli chodzi o tę propozycję powiązania wieku emerytalnego z posiadaniem, urodzeniem dziecka, no to to jest tak naprawdę łączenie dwóch systemów i tego nie powinniśmy robić. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny i przechodzenie na emeryturę i wysokość emerytury, ona powinna być powiązana przede wszystkim z pracą, czyli z tymi składkami, które przez całą aktywność zawodową odprowadzamy. I tak ten system został skonstruowany, żeby każda składka odprowadzona do systemu miała znaczenie. A warto też pamiętać o tym, że część kobiet nie chce, część kobiet nie może mieć dzieci. Także
0: to jest trudny temat po prostu.
1: To jest trudny temat i myślę, że w tej dyskusji dotyczącej wieku emerytalnego powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym, jak ten system jest skonstruowany i ewentualne zmiany powinny dotyczyć tego wyrównywania wieku emerytalnego, podnoszenia wieku emerytalnego, a nie łączenia go tutaj, tak jak w tej propozycji. Szczególnie też, że pojawiały się pytania, czy będzie jakiś projekt ustawy w tym zakresie. No i tutaj odpowiedzi były takie, że raczej tego projektu, czy w ogóle, że tego projektu na razie nie będzie. Także to jest na razie tylko takie rozmawianie i rzucanie pomysłów.
0: No ale jak mówimy o tym rzucaniu, to ja zacytuję. Kobiety, które nie urodziły dzieci, powinny mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni. Tak właśnie ostatnio powiedziała pani minister. No to może być naprawdę taki system, taka zmiana, gdyby się pojawiła, że to byłoby bardzo niesprawiedliwe według mnie.
1: Tak i myślę, że to się nie zostanie to wprowadzone. Czyli nawet jeżeli to stałoby się poza zapowiedzią, stałoby się również i pojawiłby się jakiś projekt ustawy w tym zakresie, to myślę, że ostatecznie i tak nie zostałoby to uchwalone. Także myślę, że o wieku emerytalnym powinniśmy rozmawiać, o wyrównywaniu wieku emerytalnego powinniśmy rozmawiać, bo też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wiek emerytalny w Polsce, jeżeli porównamy go sobie do innych krajów Unii Europejskiej, to jeżeli chodzi o kobiety, to jest ten najniższy wiek w Unii Europejskiej, czyli 60 lat w przypadku kobiet. Większość krajów ma dużo wyższy i równy wiek dla obu płci, czyli ta reforma, która kiedyś została w Polsce wprowadzona, czyli dążenie do tego, żeby wiek emerytalny był z jednej strony równy, a z drugiej strony wyższy, czyli do 67 roku życia, ona do tego zmierzała. Dzisiaj bylibyśmy w trakcie tej reformy, gdyby ona nie została zatrzymana. To, że została zatrzymana, to był błąd, no bo to powoduje przede wszystkim to, że ten wiek emerytalny kobiet jest niższy, a niższy wiek emerytalny oznacza, że co do zasady są wtedy niższe świadczenia.
0: Tym bardziej, że my dłużej żyjemy przecież.
1: Coraz dłużej żyjemy i to, że dłużej żyjemy wpływa...
0: Kobiety przede wszystkim, to chciałam też powiedzieć.
1: Tak, i to wpływa na to, w jakie są te świadczenia wyliczane, bo też pamiętajmy, że w dużym skrócie system emerytalny jest tak skonstruowany, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli składamy wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to ten cały kapitał, który mamy zgromadzony, który jest waloryzowany przez całą naszą aktywność zawodową, jest dzielony przez dalszą średnią trwania życia, co oznacza, że jeżeli przechodzimy wcześniej, no to jest dzielony przez większą liczbę miesięcy, a to daje nam niższe świadczenie i dlatego też świadczenia kobiet dzisiaj są dużo niższe.
0: Panie Oskarze, jeśli chodzi o tą dyskusję o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, to można powiedzieć, że ona odżyła. Jak pan to widzi? Co się tutaj może wydarzyć?
1: Faktycznie
0: czy coś się wydarzy? Może tak pana zapytam.
1: Dyskusja odżyła. Dyskusja pewnie jeszcze będzie trwała. Wakacje, lipiec to jest dobry temat, dobry termin, żeby dyskutować, ale ja nie spodziewam się, żeby coś się wydarzyło w tej kadencji, czy nawet w kolejnej kadencji parlamentu. Także myślę, że tak co jakiś czas będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. A szkoda, że nie mamy nawet projektu ustawy, o którym moglibyśmy dyskutować, bo to też zawsze szczegóły są istotne, jeżeli chodzi o takie zmiany i też jaki byłby horyzont, jeżeli chodzi o to, kiedy ten wiek emerytalny miałby zostać zrównany. Przypomnę, że ta reforma już sprzed ponad 10 lat, ona przewidywała, że wiek emerytalny kobiet na poziomie 67 lat miał być dopiero w roku 2040, czyli dzisiaj to jeszcze byłoby 14 lat do tego wyrównania na poziomie 67 lat. Także pytanie, jak ta dzisiejsza reforma zostałaby skonstruowana, ale tak jak powiedziałem, ja się nie spodziewam, żeby coś w tym roku, czyli w tej kadencji parlamentu, czyli do wyborów w 2027 roku, czy w kolejnej kadencji parlamentu do roku 31, raczej nic się nie wydarzy w tym temacie.
0: Wspomniał pan o krajach Unii Europejskiej, że my tutaj bardzo odstajemy i mamy ten najniższy w Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet. Jak to generalnie wygląda w Unii? Możemy to jakoś zgeneralizować?
1: Możemy powiedzieć, że większość krajów Unii Europejskiej ma równy wiek dla obu płci, czyli nie mamy tutaj tego różnicowania. Są kraje, które mają zróżnicowany, ale dążą do tego i są w trakcie reform, żeby ten wiek emerytalny kobiet i mężczyzn był równy. No i też są zapowiedzi tego, żeby ten wiek emerytalny w wielu krajach był dużo wyższy niż ten nawet wiek emerytalny mężczyzn. Czyli ten poziom, nawet jeżeli byśmy osiągnęli w Polsce to wyrównanie na poziomie 65 lat, to też nie byłoby tak, że to byłby najwyższy wiek emerytalny w Europie, bo są kraje, które już mają albo dążą do tego, żeby on był na poziomie 66, 67, 67.

0: 8 lat. Także tutaj widzimy, że nawet jeżeli on by został wyrównany na poziomie 65 lat, to i tak nie bylibyśmy na tym etapie najwyższego w Unii Europejskiej wieku emerytalnego. Ale ogólnie zasada jest taka, żeby dążyć do wyrównywania i nieróżnicowania ze względu na płeć. I myślę, że ta szansa gdzieś pewnie w pewnym momencie się powinna pojawić i ta reforma zostanie przeprowadzona. Dobrze by było, żeby to nie była reforma mająca na celu obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn.
1: No bo przecież takie głosy też są.
0: Bo takie pomysły są. Myślę, że tutaj społecznie ono miało większe szanse na też takie szybsze przyjęcie i taką zgodę na taką reformę. Tylko pamiętajmy, że im niższy wiek emerytalny, tym te świadczenia są niższe. No bo tutaj jeżeli będziemy mieli to wyrównanie na przykład na poziomie 63, 64 lat, bo też takie pomysły są, żeby spotkać się gdzieś w połowie, no to też oznaczałoby, że ten wiek emerytalny będzie oznaczał dla części osób też niższe świadczenia. Oczywiście zakładając, że te osoby od razu przechodziłyby na emeryturę, no bo też pamiętajmy, że to jest możliwość, a nie obowiązek przejścia. My możemy pracować, mając w przypadku kobiet 61, 62, 63 lata.
1: I tak też się dzieje.
0: I tak też
1: często
0: się dzieje, natomiast no jednak większość decyduje się na to przejście na emeryturę, ale też coraz więcej osób łączy pracę i emeryturę, czyli przechodzi na emeryturę, zatrudnia się w takim samym bądź mniejszym wymiarze czasu i łączy po prostu otrzymując wtedy z jednej strony wynagrodzenie, z drugiej strony świadczenie w postaci emerytury. Także takie też możliwości są. No i też pamiętajmy, że każdy rok pracy to jest wyższe świadczenie co do zasady. Bo też każdy indywidualnie musi sobie sprawdzić swoją sytuację, bo też różnie wyglądały te aktywności zawodowe poszczególnych osób, także tutaj też nie można generalizować. Ale jeżeli ktoś jest w okolicy wieku emerytalnego czy w wieku nawet 50+, to warto, żeby się już coraz bardziej tym interesować, zweryfikować, sprawdzić, ile tego kapitału udało nam już się zgromadzić. Szczególnie, że w czerwcu mieliśmy waloryzację tego kapitału, także tutaj możemy zobaczyć, ile tego kapitału jest już po tej rocznej czerwcowej waloryzacji konta subkonta.
1: Tym bardziej, że w ZUS-ie możemy to sobie przeliczyć i wszystko sprawdzić, prawda? To też jest takie, mamy ułatwienie, mamy te kalkulatory, warto tam zajrzeć, warto pójść do ZUS-u i też tam możemy się umówić przecież normalnie na wizytę.
0: Dokładnie tak. No i też myśleć o tej emeryturze dużo wcześniej, już nie tylko z perspektywy tych osób, które są w okolicy wieku emerytalnego, ale również najmłodsi powinni myśleć o emeryturze jak najwcześniej, bo też im wcześniej zaczynamy oszczędzać, tym ten kapitał później jest gromadzony i waloryzowany przez kolejne lata. Także tutaj im więcej mamy na początku, tym później w ramach tych waloryzacji to też procent składany w praktyce zwiększa ten nasz zgromadzony kapitał.
1: Panie Oskarze, jeszcze o tym oszczędzaniu to porozmawiamy, ale tak sobie myślę nad tym, co pan przed chwilą powiedział, że ta różnica pomiędzy nami, a pomiędzy Polską a Unią Europejską, jeśli chodzi o ten wiek emerytalny, one są naprawdę duże. My tak, można by powiedzieć, odstajemy.
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza w przypadku kobiet. Bo tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn i ta różnica między 65 a 66 czy 67 lat, no to już nie jest tak dużo. Natomiast w przypadku kobiet faktycznie to jest bardzo, bardzo niski wiek emerytalny. I też oczywiście pamiętajmy, kiedyś praca była inna, kiedyś ten rynek pracy wyglądał też zupełnie inaczej, ale w przyszłości, bo to też warto powiedzieć, że te zmiany i reformy, które ewentualnie zostałyby wprowadzone, no to nie polegałyby na tym, że mamy rok 20, na przykład 30 i w roku 2032 ten wiek emerytalny nagle o kilka lat idzie w górę. Tak tego
1: tak
0: typu
1: się
0: reform
1: dzieje.
0: Się nie przeprowadza, także to też nie obejmowałoby tych wszystkich osób, które dzisiaj są w okolicy wieku emerytalnego. Ewentualnie może to byłaby kwestia kilku miesięcy różnicy, co też nie jest aż tak dużą różnicą, ale to byłoby odpowiednio rozłożone, szczególnie, że ta różnica jest dość duża, no bo dzisiaj pomiędzy wiekiem emerytalnym kobiet a mężczyzn to jest 60 miesięcy różnicy, a jeżeli sobie już wtedy spojrzymy właśnie z perspektywy nie lat, a miesięcy, to też widzimy, że to jest bardzo, bardzo dużo, a każdy ten miesiąc ma znaczenie, jeżeli chodzi o dzielenie tego kapitału przez dalszą średnią trwania życia, także im mniej tych miesięcy, przez które jest dzielony nasz kapitał, tym to świadczenie jest w takiej sytuacji wyższe wyliczone.
1: Ja jeszcze chciałabym, żebyśmy o zmianach dla wcześniejszych emerytów porozmawiali, bo rząd zmienił zasady projektu i ZUS nie przeliczy emerytur tak, jak zapowiadano. Zamiast zapowiadanego przeliczenia świadczeń pojawił się taki nowy mechanizm. Możemy o tym powiedzieć więcej?
0: Tak, tutaj chodzi o takie zmiany, które dotyczyły osób, kobiet urodzonych w latach 54-59, które pobierały wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku. Mężczyzn urodzonych w latach 49-52 oraz w roku 1954, które spełniały analogiczne warunki i osoby, wobec których ZUS zastosował mechanizm pomniejszania wynikający z jednych z przepisów.

0: dotyczących właśnie wyliczenia tego świadczenia. I tu chodziło o po prostu przechodzenie na wcześniejszą emeryturę. Tutaj są prace prowadzone i mające na celu wypracowanie jakiegoś kompromisowego rozwiązania. Natomiast tak jak pani wskazała, to jest na razie projekt ustawy. Zobaczymy, w jakim kształcie on najpierw wyjdzie z rządu, później z parlamentu. Także warto wspominać, że ten temat jest cały czas procedowany. Pojawiają się nowe projekty i rozwiązania. Natomiast o tym, jak to będzie ostatecznie wyglądało, to myślę, że będzie okazja jeszcze
1: będziemy jeszcze
0: powiedzieć.
1: Rozmawiać. Oczywiście. Przechodzimy do kolejnego, nie mniej ważnego tematu. Pan już o tym wspomniał, że w każdym wieku warto oszczędzać, a właściwie powiedział pan, że jak najwcześniej, tym najlepiej. I porozmawiajmy o PPK, bo one z najnowszych danych to wynika, że nie zwalniają tempa, nawet w tym okresie wakacyjnym. I pracownicze plany kapitałowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam są rekordowe aktywa, jak spojrzymy na ten ostatni biuletyn. Rosnąca partycypacja, czyli to uczestnictwo w tym programie, po prostu rośnie. Coraz więcej osób chce uczestniczyć w tym programie. Tak wyglądają najnowsze dane i dobrze.
0: Tak, jeżeli sobie spojrzymy na te dane, które zostały opublikowane na stronie mojeppk.pl na koniec czerwca tego roku, czyli w połowie już roku 26, ta wartość aktywów to było niespełna, 54 miliardy złotych, a z tych najnowszych danych już z tego tygodnia to jest ponad 55 miliardów złotych, także widzimy, że one cały czas rosną. Natomiast w trakcie czerwca przybyło kolejnych 43 tysiące osób, które oszczędzają w PPK. W sumie to już jest ponad 4 miliony 400 tysięcy osób. Także widzimy, że cały czas ta wartość aktywów rośnie. Coraz więcej osób przekonuje się do PPK, bo też pamiętajmy, że ta konstrukcja pracowniczych planów kapitałowych jest taka, że w momencie, kiedy jesteśmy zatrudnieni, kiedy jesteśmy w odpowiednim wieku, czy 18-54 lata, to pracodawca nas automatycznie zapisuje do PPK. Natomiast jeżeli my nie chcemy oszczędzać w tej formie, to musimy zrezygnować. W przyszłym roku będziemy mieli automatyczny zapis, czyli ta powtórka z tego, co miało miejsce w roku 2023, czyli ci wszyscy, którzy zrezygnowali, zostaną automatycznie znowu zapisani. Też warto od razu podkreślić, jeżeli ktoś nie będzie chciał oszczędzać w tej formie, to będzie miał taką możliwość zrezygnowania, czyli złożenia deklaracji rezygnacji.
1: Ale dobrze byłoby, żeby ta kwota powitalna była troszkę większa, prawda?
0: Tak,
1: bo jednak trochę lat minęło, już ta kwota się nie zmieniła.
0: Od lat wskazuje, że ta waloryzacja zasilań ze środków publicznych, czyli wpłata powitalna 250 zł, czy dopłata roczna 240 zł, to zwłaszcza ta druga, bo o ile ta pierwsza powitalna, ona jest jednorazowa, no to już ta dopłata roczna 240 zł, ona jak
1: też
0: najbardziej powinna być
1: wyższa.
0: Pojawiały się też różne pomysły, żeby na przykład ona nie była roczna, kwartalna, albo żeby też była dopłatą taką, która jest też jakimś bonusem dla osób, które oszczędzają, nie rezygnują z PPK, nie dokonują zwrotów. Czyli takie nagradzanie tych osób, które są w PPK przez X lat, na przykład przez 2, 3, 4, 5 lat i nie rezygnują. I za to też dodatkowo zachęcać, tak żeby pokazywać, że to jest ten program długoterminowego.
1: A żeby nie wychodzić, tak? Żeby tak, być lojalnym,
0: dokładnie,
1: rozumiem.
0: Dokładnie,
1: tak,
0: żeby
1: bo tak dużo osób przecież wychodzi z tego programu.
0: Wykonywać zwrotu, nie wypłacać tych środków, tylko żeby właśnie też nagradzać te osoby, które są i oszczędzają. Myślę, że to też mogłoby być dobrą zachętą dla części osób.
1: Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Pani Milena Kruszewska, prezes Fundacji Watch Health Care ze mną w studiu.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani prezes. Wczoraj usłyszeliśmy od premiera Donalda Tuska więcej konkretów na temat tego planu, który ma zmienić system ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim zarobki lekarzy. Dobry kierunek?
4: No przede wszystkim dla osób z ochrony zdrowia to, o czym mówił pan premier, na pewno nie jest jakąś taką nowością i też nie jest czymś, co można by nazwać specjalną reformą. To jest raczej takie naklejanie plasterka na rany i to dosyć duże rany rzeczywiście. Jest to odpowiedź na duże medialne doniesienia, które są niepokojące, ale trudno tu mówić o dużych reformach i też trudno się zgodzić, że akurat wynagrodzenia lekarzy to jest ten największy problem ochrony zdrowia dzisiaj.
3: 76 800 zł miesięcznie to ma być ten górny limit zarobków dla lekarzy.
4: Pytanie... Przy czym jest to oczywiście kwota za dwa etaty, bo na tyle pozwalamy dzisiaj, mamy pozwalać lekarzom, jeżeli mają umowę z NFZ.
3: Pytanie, dla kogo to jest ograniczenie, a dla kogo to może być szansa na to, żeby sobie te zarobki podwyższyć?
4: No właśnie, to jest chyba taki największy niepokój, że niestety to, co dziś chcemy nazwać górną granicą, za chwilę może się stać dolną granicą, bo oczywiście jest mnóstwo lekarzy, którzy zarabiają mniejsze pieniądze i oni będą chcieli oczywiście zarabiać więcej i równać do tych

0: największych sum. Jest też mnóstwo innych zawodów medycznych, o których też nie możemy zapominać. Pielęgniarki zarabiają nieźle, ale nadal nie tak dobrze jak lekarze i też będą chciały zarabiać więcej, więc to rzeczywiście może spowodować te zwiększone oczekiwania pracowników ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o płace. A po drugie, lekarze przyzwyczajeni, ci lekarze, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że zarabiali dużo więcej, może im się trochę odechcieć pracować.
1: Premier Tusk mówił wczoraj o tym, że ma świadomość, że niektórzy z tych propozycji będą niezadowoleni. Posłuchajmy.
2: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
1: Te propozycje to jest dopiero początek tej krętej i wyboistej drogi, która może nas doprowadzić do finału ostatecznego wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Kto tutaj może się okazać najbardziej niezadowolony z tych propozycji?
0: No, mówię to z przykrością, ale wydaje mi się, że ostatecznie pacjenci będą niezadowoleni, bo dla nich teoretycznie nic się nie zmieni na pewno na lepsze, a może się zmienić na gorsze, bo pamiętajmy, że ci lekarze, którym się odechce pracować, oczywiście nie zakładam, że to będzie duża liczba, ale pacjenci mogą to odczuć w sposób po prostu taki, że będą dłużej czekać na pomoc lekarzy, przede wszystkim w szpitalach. Już dzisiaj czekamy na świadczenie medyczne średnio 4 miesiące. To jest 2 razy więcej niż 12 lat temu, więc jest coraz gorzej z roku na rok. W tych przedstawionych przez pana premiera propozycjach nie ma takich systemowych reform, czyli na przykład, czy idziemy w kierunku odwracania piramidy świadczeń zdrowotnych, co pięknie brzmi i wszyscy eksperci o tym mówią, ale to tak naprawdę oznacza na przykład zamykanie oddziałów szpitalnych czy szpitali, bo chcemy przekierowywać uwagę na podstawową opiekę zdrowotną, tak żeby ten system rzeczywiście nie był tylko od leczenia, ale także od zabezpieczenia zdrowia, a to możemy osiągnąć podstawowej opiece zdrowotnej. To są takie rzeczy jak to, czy dalej liczymy na to, że dzisiaj niewydolny NFZ sam sobie poradzi, czy na przykład chcemy robić konkurencję na rynku i otwierać, tak jak kiedyś mieliśmy kasy chorych, które rywalizowały o pacjenta. I to są takie systemowe reformy, których dzisiaj brakuje, tak żeby pacjenci czy inne osoby w systemie były rzeczywiście z tego systemu zadowolone.
1: Na razie rozmawiamy o pieniądzach, o zarobkach i też cały czas zastanawiam się, na ile ograniczenie tych zarobków niektórych lekarzy, bo to też pewnie trzeba byłoby tak określać, sprawi, że pieniędzy w systemie na świadczenia dla pacjentów będzie więcej. Na ile system to poczuje?
0: System realnie tego nie odczuje. Naprawdę wynagrodzenia lekarzy to nie jest, tak jak mówimy, że 80% szpitali pochłaniają wynagrodzenia, ale to nie są tylko wynagrodzenia lekarzy, a my wydajemy ogromne pieniądze na samo utrzymanie szpitali, na refundację leków, na kupno sprzętu, który często się w tych szpitalach kurzy, jest nieużywany. Więc tych nieracjonalności w systemie jest dużo więcej niż samo to, że pojedynczy lekarze zarabiają zdecydowanie za dużo niż powinni i w jakiś sposób drenują ten budżet i systemu, i szpitala.
1: To, co się dzieje teraz, to jest oczywiście reakcja na te afery ujawnione przez media ostatnio. No, trudno się dziwić, że w ten sposób rządzący postępują, no bo muszą w jakiś sposób zagospodarować
0: to oburzenie. Symptom, że rzeczywiście rząd odpowiada na patologie, które wykryli dziennikarze, ale szczerze mówiąc, to nie były patologie, o których my w ochronie zdrowia nie wiedzieliśmy.
1: No właśnie, czy trzeba wprowadzać nowe jakieś systemy, limity, nowe rozporządzenia, czy nawet pisać nowe ustawy, które później musi podpisać pan prezydent, żeby to weszło w życie i zaczęło działać? Czy nie wystarczy skutecznie używać tych mechanizmów, które już teraz są w systemie zaszyte?
0: Tak, ma pani rację. My rzeczywiście mamy bardzo przeregulowany system i mamy taką tendencję do tego, że na każdą katastrofę, na każdą wpadkę, na każdy problem od razu produkujemy mnóstwo aktów prawnych, w których gubią się i sami lekarze, i dyrektorzy szpitali. Zresztą to też jest tak, że przecież mamy mnóstwo aktów prawnych dzisiaj, ale widocznie one nie są odpowiednio egzekwowane, skoro lekarze mogli doprowadzać do takich nadużyć. I to nie jest tak, że sami lekarze do tego doprowadzali, bo o takich nadużyciach musieli wiedzieć też dyrektorzy szpitali, same rejestratorki, pielęgniarki. To nie jest
1: księgowi,
0: tak, że
1: prawda,
0: oczywiście,
1: którzy przygotowywali listę płac.
0: Czyli po prostu to prawo jest nieszczelne i tu jest ten główny problem.
1: No właśnie, główny problem. Jak go rozwiązać? Bo rozmawiamy o tych pensjach, rozmawiamy o tej reakcji na kryzys. Za rok wybory. Mówimy też o tym, że jest bardzo niewiele czasu, żeby wprowadzić takie prawdziwe systemowe zmiany. No ale jeżeli nie zaczniemy tej podróży od pierwszego kroku, no to nigdy się w nią nie wybierzemy.
0: Przy czym ja nadal uważam, że tego pierwszego kroku, no, tym pierwszym krokiem na pewno nie jest uregulowanie płac lekarzy. To nie jest palący problem. To jest oczywiście kwestia, która nas szokuje, bo te pieniądze, o których mówimy, są generalnie nieosiągalne dla zwykłego Polaka.
1: I pewnie też dla wielu

0: u lekarza.
1: I oczywiście, ale nadal to nie jest systemowy krok i pewnie nie jeden ekspert, który u pani jest, zawsze mówi, że my marzymy o tym, żeby wszyscy się spotkali przy jednym stole z każdej partii i ustalili taki plan na kilka lat, że tego się będziemy trzymać. To się nie dzieje od lat i szczerze mówiąc dzisiaj też się tak zastanawiałam, czy u pani o tym nie powiedzieć, że chciałabym, żeby tak było, ale mam coraz mniej nadziei, tym bardziej rzeczywiście za rok są kolejne wybory. Nie wiemy, czy te zmiany, o których dziś mówi pan premier, wejdą w życie.
0: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Lewicy, mówił wczoraj o tym, że po tych przyszłorocznych wyborach obecna większość rządząca ma szansę utrzymać władzę pod warunkiem, że właśnie skutecznie zajmie się problemem zmian w systemie ochrony zdrowia.
1: To prawda, bo ja myślę, że bezpieczeństwo zdrowotne obok bezpieczeństwa finansowego to jest taki filar bezpieczeństwa w ogóle dla Polaków i takie szczęście w nieszczęściu, bo bardzo się cieszę, że dziennikarze podejmują ten temat, że głośno mówimy o tym, że są lekarze, którzy nadużywają swoich możliwości, jeżeli chodzi o finanse i przy okazji to też powoduje taką ogólnopolską debatę o stanie ochrony zdrowia i o tym, jak pacjenci się w tym systemie odnajdują, a jak chociażby pokazują raporty naszej fundacji, pacjenci nie są zadowoleni z opieki medycznej w Polsce.
0: No i właśnie, dlaczego czteromiesięczne kolejki do specjalistów albo roczne oczekiwanie na realizację pod Warszawą, tutaj mój osobisty przykład, CIT-owe skierowanie na rehabilitację, trzeba czekać rok, żeby doczekać się właśnie na takie świadczenie. Dlaczego to nie wzbudza takich społecznych emocji i takiej reakcji rządzących, jak te afery, o których rozpisywały się ostatnio?
1: To jest świetne pytanie. Ja myślę, że my też poniekąd jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się, że w ochronie zdrowia jest źle i lepiej nie będzie, a jeżeli chcemy, żeby było lepiej, to musimy iść do lekarza prywatnie,
0: wziąć pieniądze, zapłacić
1: prywatną wizytę i wejść tym sposobem do publicznego systemu. Ja dzisiaj nawet sobie przeglądałam internet i było dla mnie szokujące, że w takich grupach poświęconych różnych chorobom pacjentki wprost pisały, do którego lekarza pójść prywatnie, żeby dał skierowanie na oddział szpitalny.
0: Żeby wziął do siebie i położył na swoim oddziale.
1: Dokładnie. I to jest, no my wiemy, że to jest przestępstwo, to jest korupcja, ale pacjenci właściwie traktują to już jak oczywistość, więc dobrze, że dziennikarze dużo o tym piszą i dużo uświadamiają, bo my naprawdę za swoją składkę zdrowotną powinniśmy mieć taką opiekę, żeby nie czekać 4 miesiące na w teorii gwarantowane świadczenie medyczne.
0: E-kolejka coś w tym zmieni?
1: No właśnie, to jest też świetny temat, ponieważ jeżeli chodzi o e-rejestrację i e-kolejkę, to my czekamy na nią kilka lat. Każdy właściwie minister zdrowia obiecuje, że to wprowadzi. A czemu to tak nie wychodzi? Ponieważ nie można powiedzieć, że e-rejestracja czy e-kolejka skrócą kolejki do świadczeń znacząco, ale pokażą, jak te kolejki wyglądają. I to jest na pewno nic komfortowego dla rządzących.
0: Czyli w ten sposób może to zadziałać, że ktoś zobaczy.
1: To tak, to jest taki mobilizacyjny, bym powiedziała, projekt, ponieważ rzeczywiście, jeżeli ograniczymy możliwość tych saloników VIP dzięki e-rejestracji e-kolejce, to faktycznie dla polityków to może być mobilizujące, żeby jednak coś zrobić, bo już nie tak łatwo jest mi się wepchnąć bokiem do ochrony zdrowia.
0: Te saloniki VIP rzeczywiście fizycznie w szpitalach w Polsce są, działają?
1: No niestety tak i to często sami lekarze przyznają, że oni się po prostu boją odmówić takiej pomocy. Lekarz istnieje dzięki dyrektorowi szpitala, dyrektor szpitala dzięki szpitalowi, szpital dzięki politykowi. I niestety ta patologia, że ochrona zdrowia jest tak bardzo spolitykowana, no
0: i upartyjniona,
1: właśnie, powoduje, że lekarze się boją odmawiać takiej pomocy, a politycy wiedzą, że mogą z niej skorzystać. I przez to też nie wiedzą, jak bardzo różni się ich wizja ochrony zdrowia od tej, którą zna przeciętny Polak.
0: Co powinno być pani zdaniem tym pierwszym krokiem w podróży do celu, jakim jest uzdrowienie systemu ochrony zdrowia w Polsce? Bo mówimy o tym, pani o tym mówi, że ta dyskusja o zarobkach lekarzy tym pierwszym krokiem na pewno nie jest.
1: U nas rzeczywiście też wielką patologią, poza samą wyceną świadczeń, że niektóre świadczenia są wycenione za wysoko, niektóre za nisko. I to wcale nie jest tak proste, żeby to zmienić. Bo ja przypomnę, że kiedyś był wiceminister zdrowia, który chciał troszkę przyciąć świadczenia w kardiologii, która u nas w Polsce jest bardzo dobrze wyceniana. My mamy naprawdę kardiologię na światowym poziomie, żeby część tych pieniędzy przerzucić na pediatrię, która w Polsce jest dosyć niedofinansowana. I niestety opór środowiska był tak duży, że tego się nie dało właściwie zrobić. Więc to nie są proste rzeczy. Natomiast z takich rzeczy systemowych warto by było wreszcie rzeczywiście odejść od tego nastawienia na leczenie szpitalne do leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej. Mamy świetnie wykształconych lekarzy podstawowej opiece zdrowotnej, którzy chyba nieco się nudzą, którzy często wolą wypisać to skierowanie, bo też na to nalega pacjent, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że no jak specjalista to pewnie wie więcej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to też jest specjalista, też spokojnie może leczyć na przykład cukrzycę, otyłość, podstawowe kwestie dermatologiczne. Z tym tym wszystkim możemy pójść do

0: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I generalnie tak jest, że te najlepsze systemy na świecie głównie skupiają się na zatrzymywaniu zdrowia w dobrej kondycji, czyli podstawowa opieka zdrowotna, a nie na tym, żeby pacjenta hospitalizować, zarabiać na nim, też żeby lekarz na nim zarabiał przez tą hospitalizację.
1: Dzisiaj Senat zajmuje się ustawą Lex Szarlatan. Mhm. Czy to, że te kolejki są tak długie do lekarzy specjalistów, ale także w wielu miejscach do lekarzy rodzinnych, jest w pewnym sensie uzasadnieniem, bo nie chcę powiedzieć usprawiedliwieniem tego, że polscy pacjenci tak chętnie korzystają z usług uzdrowicieli?
0: No niestety tak. To jest też tak, że pacjent z dolegliwością, z chorobą czy z wizją tego, że coś mu grozi zdrowotnie, jest bardzo podatny na manipulacje. Jeżeli ma do wyboru lekarza, na którego ma czekać 4 miesiące i jeszcze ma na przykład złe wspomnienia, bo wie, że ten lekarz być może kiedyś źle potraktował, albo pani rejestratorka się nie uśmiechała. No różne są sytuacje, wszyscy je znamy. Jeżeli trafia do tak zwanego uzdrowiciela, który ma dla niego dużo czasu, który jest przekonujący, ciepły, otwarty i zapewnia, że terapia, którą proponuje, jest skuteczna, to pacjent może uwierzyć takiemu człowiekowi, ale to jest właśnie szarlataństwo.
1: Czy ta ustawa rzeczywiście może zablokować działanie takich oszustów? Powiedzmy sobie to wprost.
0: To jest dobry pierwszy krok, aczkolwiek rzeczywiście widzę, że te ruchy antyszczepionkowe, czy antylekarskie, antynaukowe są bardzo zmobilizowane. Zresztą chyba u państwa na antenie byłam w programie, w którym widzowie mogli się wdzwaniać. Rozmawialiśmy o kolejkach i wdzwonił się pan, który stwierdził, że no tak, teraz wchodzi Lex Szarlatan i to wydłuży kolejki, ponieważ pacjenci, którzy nie mogą się dostać do lekarza, to my im nie możemy pomóc, a nie jesteśmy Big Pharmą. No to nie do końca tak jest. Przede wszystkim Lex Szarlatan nie zablokuje żadnej działalności legalnie działającej gospodarczej, natomiast zablokuje oszukiwanie pacjentów, bo to jest oszukiwanie, kiedy ktoś nam mówi, że dane zioło wyleczy nam raka. Żadne zioło raka nie wyleczy i mało tego, często jest tak, że pacjent, który uwierzy takiej osobie, że może brać te ziółka, suplementy, witaminki czy inne różne produkty, on trafia do lekarza w takim stanie, w którym często nie można mu pomóc. I to jest największa tragedia tych osób.
1: Co się takiego wydarzyło u progu XXI wieku, że ludzie przestali wierzyć i ufać naukowym dowodom, naukowcom, ekspertom, lekarzom, którzy do tej pory cieszyli się ogromnym autorytetem, a zaczęli szukać rozwiązania swoich najpoważniejszych problemów zupełnie gdzie indziej?
0: Tak, ja myślę, że my byliśmy przekonani, że im więcej będziemy możliwości dotarcia do wiedzy, tym będzie nam łatwiej podejmować decyzje. Okazało się, że tak nie jest, że my jesteśmy bombardowani informacjami, a łatwiej nam jest przyjąć te, które są jak najbardziej zrozumiale nam wyjaśnione. Naprawdę u szarlatana, u osoby, która wie, jak na nas wpłynąć, jak wpłynąć na naszą psychikę, będziemy się często czuć lepiej niż u lekarza, który wiadomo, ma mało czasu, jest skupiony na faktach, może mu brakować empatii chociażby ze zmęczenia, ponieważ wiemy, że lekarze pracują dużo. I to porównanie niestety wychodzi na niekorzyść lekarzy, ale my musimy pamiętać, że jest rzecznik praw lekarza, który słusznie chce mieć większy wpływ na ten system. Rzecznik praw pacjenta, tak, przepraszam, że rzecznik praw pacjenta istnieje i może działać w takich sytuacjach.
1: Pandemia coś w tym zmieniła?
0: Na pewno, ale to nie tylko w Polsce, to wszędzie, bo przeciętnemu pacjentowi, przeciętnemu człowiekowi jest trudno zrozumieć, jak to możliwe, że nagle powstaje szczepionka, która ma mi pomóc.
1: Z dnia na dzień,
0: z dnia na dzień.
1: Dlatego, że pojawia się problem.
0: Tak jest. Komunikacyjnie to nie są rzeczywiście proste rzeczy. Dlatego tym bardziej dobrze, że taka ustawa jak Lex Szarlatan powstaje i mam nadzieję, że będzie podpisana przez prezydenta, bo to jest taki pierwszy krok. Pierwszy krok dotyczący także edukacji, bo my musimy wiedzieć, że jesteśmy, kiedy jesteśmy w kiepskiej formie psychicznej, fizycznej, zdrowotnej, jesteśmy bardzo podatni na manipulacje.
1: Cieszę się, że pani o tym powiedziała, bo rzeczywiście kary, restrykcje, zakazy to jedno, edukacja i takie uświadamianie nas pacjentów, którzy często w sytuacji krańcowo trudnej tracimy zdrowy rozsądek, nomen omen, to jednak przygotowanie takie edukacyjne jest niezwykle
0: tak
1: ważne,
0: jest,
1: żeby mieć
0: że
1: takie zaplecze.
0: Pamiętajmy, że od lekarza rzeczywiście często możemy usłyszeć złe informacje, od szarlatana nie. To, że usłyszymy złe informacje, czasami może nam uratować życie, jeżeli wiemy, że ma pani raka, ma pan nieuleczalną chorobę, ale z którą może pan żyć jakiś czas. To wszystko są komunikaty, które są no, nieprzyjemne, ale są prawdziwe, oparte na faktach, na wiedzy i zapewniam państwa, że żaden lekarz nie ma na celu nas oszukiwać. On też chce nas wyleczyć, tak samo jak my chcemy być zdrowi, bo on też jest człowiekiem.
1: Dużo zdrowia życzę i pani, i państwu, naszym
0: bardzo
1: słuchaczom.
0: Dziękuję.
1: Pani Milena

0: Ruszewska, prezes Fundacji Watch Health Care, była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, połączyła się z nami. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: W kalendarzu półmetek wakacji, końcówka lipca, a sezonu ogórkowego w polskiej polityce próżno szukać.
3: No rzeczywiście, nie nudzimy się tego lata. Mamy co obserwować, mamy o czym mówić, mamy o czym myśleć.
0: Pani profesor, to teraz nasz ulubiony temat, chociaż nie wiem, czy nasi słuchacze nie są już powoli zmęczeni komentarzami do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, no ale trudno o tym nie mówić, bo cały czas ta historia dzieje się na naszych oczach komunikacyjnie. Kto jest właśnie właścicielem tej głównej narracji dotyczącej tego, co tak naprawdę dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości? Harcerze? Maślarze? Zakon PC? Prezes Kaczyński?
3: Nie sądzę, żeby którekolwiek z tych podmiotów, o których pani wspomniała, tutaj zdominowały opowieść o tym, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje. Każdy z nich stara się forsować swoje poglądy. Mamy też do czynienia z tym, że różne media, które są blisko tej prawej strony sceny politycznej, też wspierają różne ośrodki, czy też może i tyle wspierają, albo dają swoje łamy do głoszenia czy wspierania poglądów różnych tutaj podmiotów. No i mamy oczywiście też media społecznościowe, które są poza wszelką kontrolą tych podmiotów instytucjonalnych. Także tutaj ja nie widzę jednego lidera tej całej opowieści. Natomiast ten brak lidera opowieści tego, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje, myślę, że dobrze odzwierciedla to, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje. To znaczy tego, że odzwierciedla dobrze to, że nie ma tutaj znowu takiego podmiotu i to jest, myślę, jedno z takich największych zaskoczeń, chociaż też sytuacja nie jest nowa, bo ona gdzieś tam od 2025 roku albo wcześniej jeszcze troszkę zaczęła się w tym kierunku rozwijać. Mianowicie, że nie ma jednego ośrodka, który tak naprawdę zdecyduje, co się wydarzy i przetnie ten marsz ku schyłkowi tego ugrupowania.
0: To, że kryzys jest, to widać gołym okiem. Można się zastanawiać, czy to jest tylko kryzys wizerunkowy, strukturalny, sondażowy czy ideowy. Do czego ten kryzys doprowadzi, pani profesor? Będzie rozłam w PiS-ie? No bo to jest kluczowe pytanie, które sobie wszyscy zadajemy.
3: Znaczy, ja jestem przekonana, że w tej chwili sprawy zaszły już na tyle daleko, jeżeli chodzi o absolutnie brak zaufania, że jakiekolwiek w tej chwili porozumienie, nawet jeżeli ono zostanie zawarte, to ono nie będzie dotrzymane w tym sensie, że partnerzy będą bardzo podejrzliwi względem siebie i każde działanie będą traktowali jako intencjonalnie stanowiące zapowiedź rozstania. Także w moim przekonaniu prędzej czy później, być może później niż prędzej, nastąpi jakiś rozpad. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę poza tymi najbardziej prominentnymi politykami i po jednej i po drugiej stronie, jeżeli tutaj będziemy mówić tylko o dwóch stronach sporu, który występuje w Prawie i Sprawiedliwości, otóż ci politycy, oni sobie poradzą w polityce, tak? Ich pozycja jest na tyle wysoka, że nie muszą się, myślę, obawiać o właśnie własną pozycję. Natomiast jest cała masa polityków, nazwijmy to drugiego szeregu, którzy są absolutnie niepewni tego, co się wydarzy. Wszelkie rozstrzygnięcia, które w tej chwili leżą na stole, o których też i państwo mówicie, to znaczy takie czy inne postanowienia, one są obciążone, jak powiedziałam, ogromnym brakiem zaufania. Także nawet jeżeli strony umówią się dzisiaj na taki czy inny kształt list wyborczych, to myślę, że im bliżej będzie tworzenia tych list wyborczych, tym to napięcie, ono nie zniknie, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z ogromnymi ambicjami różnych polityków i one te ambicje, one nie znikną. Także one będą moim zdaniem absolutnie funkcjonować i prędzej czy później będą się znowu ujawniać. A powtarzam, tutaj punktem wyjścia jest absolutnie brak zaufania. W związku z tym każde działanie będzie traktowane jako rodzaj dywersji, jako rodzaj wypowiedzenia umów, do których ewentualnie w tej chwili dojdzie. Obydwa ugrupowania, czy też te frakcje, o których pani wspomniała, czy inaczej, wszelkie rozwiązania są, które w tej chwili leżą na stole, są obciążone obciążone ryzykiem, bo sytuacja jest tego rodzaju, że każdy z nich ma swoje wady i zalety dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast co się wydarzy, jest w konsekwencji jest trudne do przewidzenia. Brak zaufania moim zdaniem tutaj jest absolutnie kluczową rzeczą, która spowoduje, że no prędzej czy później

0: dojdzie do jakichś przetasowań takich bardzo istotnych, a być może do właśnie rozejścia się spod tego wspólnego szyldu polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: My naturalnie skupiamy się na tym ultimatum, nad tym, co się dzieje i dziać się będzie w najbliższych godzinach, decyzje, które będą zapadały, ale tak naprawdę prawdziwym testem będzie ta chwila, o której pani wspomniała, czyli układanie list wyborczych, bo to będzie taki prawdziwy sprawdzian lojalności i także ten argument, który Jarosław Kaczyński będzie mógł użyć w rozmowie z przedstawicielami różnych frakcji. No ale 6,2% poparcia deklarowanego w niektórych sondażach, które się pojawiły, a które uwzględniają już Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jako partię, która mogłaby się pojawić na polskiej scenie politycznej. To także jest argument z kolei po stronie byłego premiera, że ze mną też możecie wejść do parlamentu. Nie jesteście tylko skazani na Jarosława Kaczyńskiego.
0: Ależ oczywiście, że tak. I tak naprawdę przecież cała ta sytuacja to jest kwestia, to jest walka o władzę, o decyzyjne w samym Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast oczywiście te wskaźniki, o których pani mówi, są bardzo poważne, ale one równocześnie świadczą o tym, że to litanie się z Mateuszem Morawieckim może mieć skutek tego rodzaju i nie sądzę, żeby to się podobało prezesowi, że prezes też będzie musiał w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw wewnątrz partii tutaj uwzględniać stanowisko Mateusza Morawieckiego w stopniu większym niż dotychczas, a przede wszystkim nie spodoba się to tak zwanym maślarzom, prawda?
1: A ten sondaż, pani profesor, to jest tylko wynik, ten wynik sondażowy, to jest tylko rezultat takiego efektu świeżości, nowej jakości, która się pojawia, na razie zapowiedź. Czy to jest, to świadczy o tym, że jednak jest zapotrzebowanie wśród prawicowego elektoratu na takie ugrupowanie, które zapowiada, obiecuje Mateusz Morawiecki?
0: No myślę, że to poparcie, ono oczywiście jest wyrazem tego, o czym pani mówi, że jest jakaś część elektoratu, która nadal jest blisko sposobowi myślenia Prawa i Sprawiedliwości, ale nie akceptuje tej takiej dramatycznej wolty w kierunku nacjonalistyczno konserwatywnym, mówiąc tak eufemistycznie, tak? Natomiast to, czy mamy do czynienia z pewną stałą tendencją, czy nie, będziemy mogli wnioskować dopiero, przepraszam, po kolejnych sondażach. Jeden sondaż jaskółki jest, znaczy jeden sondaż jeszcze wiosny nie czyni. I to o to też myślę jest w tym momencie sprawa, mianowicie, że jeżeli na tym etapie musiałaby się wyłonić jakaś alternatywa dla Mateusza Morawieckiego, czyli zostałby w pewnym sensie zmuszony do wyjścia z PiS-u, to zaczyna funkcjonować w świadomości wyborców jako już odrębny byt, prawda? Czyli wtedy pojawia się regularnie w sondażach i wtedy na podstawie tych notowań sondażowych można wnioskować, jaki będzie ewentualny, czy jakie są możliwości uzyskania poparcia pozwalającego na wejście do parlamentu i jakiej wysokości to poparcie będzie, czyli ile miejsc rzeczywiście będzie miał. Sam fakt obecności i takiego poparcia na poziomie 7% nie jest w polskiej polityce niczym nowym, oczywiście, ale jest to sygnał, który myślę nie pozwala rozwijać scenariuszy, jakich scenariuszy jako bardziej prawdopodobnych, innych jako mniej prawdopodobnych. Natomiast to, o czym pani redaktor powiedziała, no niewątpliwie jest jakaś część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, która chce może nie tak zideologizowanej polityki, ale któremu bliska jest, czy której to części bliska jest. Bliskie są pewne pomysły proponowane przez Mateusza Morawieckiego, być może także i są to osoby, no, które gdzieś tam dobrze wspominają rządy Mateusza Morawieckiego.
1: Czekamy zatem na te rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, największej partii opozycyjnej w Polsce. Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była z nami.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ze mną w studiu pani Joanna Sadzik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna. To jest to stowarzyszenie, które organizuje co roku szlachetną paczkę. Dzień dobry, pani prezes.
3: Dzień dobry.
1: Mówię o tej dacie, dlatego że będziemy zapowiadały i zachęcały do tego, żeby zgłaszać się jako wolontariusze szlachetnej paczki. No i to może dziwić się trochę naszych słuchaczy, że taki apel...
3: Że lato,
1: że półmetek wakacji, a my o szlachetnej paczce, która jest kojarzona z okresem świąt Bożego Narodzenia.

0: Narodzenia.
1: Rzeczywiście przed świętami Bożego Narodzenia ta pomoc wędruje do osób, które jej najbardziej potrzebują, ale żebyśmy dokładnie wiedzieli, do kogo powinna zawędrować ta pomoc, no to tak, my już od kilku miesięcy pracujemy nad Szlachetną Paczką 2026. Już zbieramy w tym momencie historie, adresy tych osób, do których powinniśmy dotrzeć. Już można je zgłaszać przez naszą stronę internetową. Zarówno osoby prywatne, jak i też instytucje, szkoły, przedszkola i inne instytucje, pielęgniarki środowiskowe, ośrodki zdrowia. Możecie Państwo też zgłosić swoich sąsiadów. Ale przede wszystkim w tym momencie, to ten moment, kiedy szukamy ludzi od dobrej roboty, czyli wolontariuszy, takie osoby, które w swoim lokalnym środowisku, tam gdzie mieszkają, chciałyby pomóc czasem swoim sąsiadom. Łatwiej jest iść w koszulce wolontariusza Szlachetnej Paczki i pomóc sąsiadce, bo wtedy trochę się nie trzeba tłumaczyć, dlaczego się nagle zainteresowałam. Dlaczego teraz? Musimy wyszkolić wolontariuszy. Taki wolontariusz musi iść do rodziny przygotowany. Ale też to nie jest łatwe nawiązać kontakt, nawiązać dobrą relację z taką osobą, która potrzebuje pomocy, bo bardzo często ta osoba po prostu trochę się wstydzi. Zwykle świat ją zawiódł tyle razy, że nie ma zaufania do obcych ludzi, a przecież jesteśmy obcymi ludźmi, jak jesteśmy wolontariuszami i wchodzimy do kogoś do mieszkania, więc czasem jedno spotkanie nie wystarczy. Spotykamy się z rodzinami już od końca lata, więc już wkrótce zaczniemy odwiedzać rodziny, tak żeby, no w zeszłym roku to było blisko 20 tysięcy rodzin, które otrzymały pomoc, więc to jest wiele domów do odwiedzenia. Odwiedzamy mniej więcej 30 tysięcy domów, a do 20 tysięcy domów wędruje pomoc materialna.
0: Bardzo byśmy chcieli, żeby liczba tych potrzebujących, którzy liczą na pomoc ze Szlachetnej Paczki, regularnie spadała, ale wolontariusze cały czas w tej wielkiej mocy i wielkiej liczbie, żeby byli gotowi do pomocy, do współpracy, do tego, żeby dzielić się tą swoją dobrą energią i swoim zaangażowaniem.
1: Mówi swoim pani, czasem.
0: I swoim czasem przede wszystkim tym, co mamy najcenniejszego i tym, czego najbardziej nam chyba brakuje, nawet w tym czasie urlopowym, ale to zostawiamy na marginesie. Mówiła pani o szkoleniach. Czyli to nie jest tak, że z ulicy przychodzimy i mówimy, że jesteśmy chętni do pomocy i gotowi poświęcić ten czas, żeby nieść pomoc. Trzeba się nauczyć tego, jak robić to mądrze i dobrze.
1: Ja powiem ze swojego doświadczenia. Zostałam wolontariuszką, mając 30 kilka lat. To było w 2012 roku. I nie zdawałam sobie z tego sprawy, że za rogiem, w dużym mieście, jakim jest Kraków, istnieje taka bieda, która tak wygląda, aż tak wygląda. Wygląda tak jak czasem są takie zdjęcia, które nam pokazują naprawdę taki świat, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, że naprawdę on istnieje zaraz obok. Ja bardzo dobrze pamiętam moje pierwsze rodziny, które odwiedziłam i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to było jedno z najsilniejszych przeżyć dla mnie, takich w ogóle, w całym moim życiu. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, że istnieją osoby, które żyją z zawalonym dachem, które żyją w jednej izbie w kilka osób, które nie jedzą po to, żeby ich dziecko z niepełnosprawnością miało zapewnione leki, które mimo tego, że pracują i pracują na cały etat, to w związku z tym, jak drogie są mieszkania, jak trudno jest wynająć mieszkanie za jakieś logiczne pieniądze w dużym mieście, jak okazuje się, że mimo tej pracy, ciężkiej pracy, kuriera, salowej, osoby sprzątającej, nie mogą wyżywić siebie i swojego dziecka, nie wystarcza im na, nie tylko na wakacje, ale na buty na zimę, na kurtkę na zimę, na łóżko, na takie rzeczy, które wydają się, no przynajmniej mi, takimi rzeczami zwykłymi i normalnymi.
0: Trzeba się przygotować na zderzenie z taką trudną rzeczywistością.
1: Niewątpliwie trzeba się przygotować.
0: Myśląc o szkoleniach, szczerze mówiąc, w pierwszym odruchu pomyślałam o tym właśnie, żeby nauczyć tych ludzi, którzy się zgłaszają i są pełni dobrych chęci, jak skutecznie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ale teraz, kiedy pani mówi o tym, jak to jest trudne doświadczenie, to myślę o tym, że trzeba też siebie przygotować, żeby nie zapłacić za tę pomoc samemu zbyt wysokiej emocjonalnej ceny.
1: Tak, my co prawda pomagamy w stowarzyszeniu, mamy psychologów, mamy osoby, które pomogą, osoby, które są wiele lat wolontariuszami i zwykle takiego świeżaka, bo tak nazywamy nowych wolontariuszy, niezależnie od tego, ile ma lat, czy to jest osoba, która ma lat 18, czy to jest

0: osoba, która ma 67 lat, nie puszczamy samego z drugim takim świeżakiem, tylko zawsze idzie z wolontariuszem, który już niejedno widział i wie, jak wygląda, jak może wyglądać sytuacja u danej rodziny. Jednocześnie tak, to szkolenie jest po to, żeby się przygotować, żeby też trochę porobić sobie takich ćwiczeń na odporność psychiczną, żeby w ogóle usłyszeć, że nie będzie łatwo, bo to nie jest łatwy wolontariat, ale z drugiej strony, żeby usłyszeć te wszystkie dobre rzeczy, czyli to jest taki wolontariat, który naprawdę daje poczucie, że zmienia się świat na dobre, że tak całego świata nie zmienia, ale mogę zmienić świat jednej rodziny, jednej osoby, jednej starszej pani, która tylko marzy o tym, żeby ktoś wypił z nią herbatę, a od 10 lat nie wychodzi, ponieważ jest więźniarką 4. piętra, nie ma windy, ma za słabe nogi, żeby zejść po te 4 piętra niżej i wyjść na zewnątrz, wyjść na spacer. W związku z czym ten wolontariusz to czasem jest pierwsza osoba od wielu, wielu lat, która po prostu miała czas na to, żeby usiąść, wypić tą herbatę i porozmawiać. I no, jak badamy nasze rodziny, to mówią, że to jest najważniejsze. Więc ma się jako wolontariusz mnóstwo satysfakcji z tej pracy i takie poczucie wpływu i tego, że nie jesteśmy bezradni z tym światem, ale też zyskujemy takie poczucie, że w momencie, kiedy nam podwinie się noga, kiedy nam się coś wydarzy trudnego w życiu, to zawsze znajdzie się ten drugi człowiek, który wyciągnie do nas rękę. I myślę, że to jest takie nie do przecenienia.
1: Musicie rywalizować z innymi organizacjami o wolontariuszy?
0: Mamy wspólnych wolontariuszy.
1: Czy Stowarzyszenie Wiosna i Szlachetna Paczka to jest taka marka, że właściwie ustawiają się kolejki chętnych do tego, żeby włączyć się w to dzieło?
0: Myślę, że wiemy, że to jest trudny wolontariat i taki, że jak się zobowiązujemy, no to nie możemy po tygodniu powiedzieć, nie, słuchajcie, byłem u tej rodziny, ale już nie chcę jej pomagać. Więc to jest wolontariat, który zobowiązuje do tego, że jeżeli już byłam u rodziny, jeżeli znam historię jej, to nie narażam tej rodziny na to, żeby tą historię musiała opowiadać w nieskończoność komukolwiek innemu. Więc powiedziałabym tak, kolejki się do nas nie ustawiają, ale ja mam nadzieję, że jak co roku rzeczywiście ponad 9 tysięcy wolontariuszy ruszy do rodzin, będzie odwiedzać rodzinę. Każdy wolontariusz średnio pomaga 3 rodzinom, ale jeżeli mają państwo mniej czasu i wiecie państwo, że chcecie pomóc swojej sąsiadce, sąsiadowi i szukacie na to sposobu, to świetnym sposobem jest zgłoszenie się do Szlachetnej Paczki, zgłoszenie tej rodziny, której chcecie pomóc, do Szlachetnej Paczki, a potem po prostu zrobienie tego. Ze swoim szefem w wolontariacie ustalicie, ile macie dokładnie czasu, ile możecie tego czasu na ten wolontariat poświęcić. Każda kolejna rodzina, która może na nas liczyć, to jest kolejna rodzina, która już w grudniu będzie mogła poczuć, że nie jest sama na świecie. Jej świat po prostu się zmieni. I to możemy zrobić my.
1: Czy trzeba spełnić jakieś warunki? Trzeba się wykazać jakimiś kompetencjami, żeby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
0: Szlachetnapaczka.pl to jest ten adres, pod którym można się zgłosić. Każda osoba, która ma 18 lat i nie mamy limitu wieku, bo wiemy, jak świetnymi wolontariuszami, wolontariuszkami potrafią być osoby, które właśnie przyszły na emeryturę, mają trochę więcej czasu, mają ogromne doświadczenie życiowe, spokój w sobie zazwyczaj i to jest nie do przecenienia. Dają też spokój tym młodszym wolontariuszom, którzy mają 18-19 lat i dla których rzeczywiście ten wolontariat może być szczególnie trudny. Więc zapraszamy tak naprawdę wszystkich między 18 a dowolnym rokiem życia. Trzeba być osobą, która jest gotowa na otwartość, jest gotowa trochę wyjść poza swoją strefę komfortu i takie swoje poglądy, swoje myślenie, dlatego że idziemy do bardzo różnych rodzin, do takich rodzin, które mogą się z nami zgadzać we wszystkim, co im tam powiemy, ale mogą też mieć kompletnie inne poglądy niż my. I zwyczajnie ja lubię przytaczać słowa Radka, to jest nasz wolontariusz, który mówi, wiecie jakie mam poglądy, ale jak wchodzę do paczkowej rodziny, to zostawiam je przed progiem i jestem pełny otwartości na to, co tam usłyszę, bo jestem po to, żeby właśnie być dla drugiego człowieka. Więc tą otwartość trzeba mieć w sobie.
1: Jakoś weryfikujecie tych kandydatów?
0: Jak zgłoście się państwo na stronie szlachetnapaczka.pl, to mniej więcej do 48 godzin oddzwania rekruter. To jest taka osoba, której można zadać absolutnie wszystkie pytania o wolontariat, powiedzieć też o swoich obawach, jakie się ma. To jest osoba doświadczona i to jest taki pierwszy weryfikator, czy na pewno to jest wolontariat dla państwa. Czy ten czas, który macie, czy te rzeczy, które chcecie poświęcić,

czy ta lokalizacja, w której chcecie być, to na pewno jest rzeczywiście wolontariat dla was. Potem zapraszamy na szkolenie i w czasie tego szkolenia też poznajecie bardziej Szlachetną Paczkę, poznajecie bardziej to, co robimy. Też pierwsza styczność z historiami rodzin, tymi historiami, które bywają trudne i wtedy też jeszcze można zweryfikować,

0: Mamy nawet w Stowarzyszeniu Wiosna takich pracowników, którzy dawno temu otrzymali szlachetną paczkę. I to była tak, ta chwilowa pomoc, to wyciągnięcie ręki rzeczywiście wtedy, kiedy potrzebowali tego najbardziej. A dlaczego mówię o nastolatkach? Bo to są bardzo często takie młode osoby, które czekają na tą swoją osiemnastkę po to, żeby zostać wolontariuszem szlachetnej paczki, bo chcą oddać to, co dostali. Ale też bardzo często, jak już zrozumieją te osoby starsze, że ten wolontariat jest dla nich rzeczywiście, że to nie jest wolontariat. Tak jak czasem jak myślimy wolontariat, to myślimy takim stereotypem, że to jest licealista, że to jest student.
1: Tak,
0: studenci w dzisiejszych czasach, proszę państwa, mają co robić. Oni studiują i pracują, bardzo rzadko mają jeszcze czas na wolontariat. Wolontariat to jest świetna opcja dla kobiet na przykład 40+ i mężczyzn 40+, którym właśnie dzieci już dorosły i mają trochę więcej czasu, dlatego że no właśnie, już te dzieci nie są osaskami. Zapraszamy, zapraszamy partnerów, partnerki, zapraszamy małżeństwa, zapraszamy rodzeństwa, zapraszamy świetny sposób, żeby zrobić coś razem dla drugiego człowieka, coś dobrego.
1: Szlachetnapaczka.pl.
0: Szlachetnapaczka.pl to jest dobry adres.
1: Tam odsyłamy wszystkich chętnych do tego, żeby zostać wolontariuszem tej akcji. Pani Joanna Sadzik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę, była z nami. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I powodzenia. Trzymamy kciuki.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Przyszłość Prawa i Sprawiedliwości może wyklarować się dziś podczas spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z założycielem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński oceniał w TVP Info, że rozłam w PiS to dobra wiadomość, bo pogrąża Jarosława Kaczyńskiego. Według polityka lider opozycji popełnił bardzo dużo szkodliwych błędów.
4: On jest takim politycznym ojcem tych najgorszych ruchów na polskiej prawicy, czyli kwestii konfederacji pana Brauna, bo to, że wyhodował tych polityków związanych z Braunem, to jest jego największy zarzut.
3: Decyzję władz PiS wykonał Jacek Sasin, rozwiązując Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Mateusz Morawiecki zapowiedział jednak, że nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. Także Łukasz Schreiber nie zamierza wycofywać się z tego stowarzyszenia. Mówił o tym na antenie radiowej jedynki.
5: Był ten moment napięcia, ale wszystko udało się bardzo dobrze ustalić, porozumieć. Stąd przyznam szczerze, że no nie rozumiem tego zamieszania, które się wydarzyło.
3: Prezydium PiS-u jest natomiast zdania, że działalność w zewnętrznych organizacjach szkodzi wizerunkowi partii. W aktualnościach ponownie zaglądamy na Florydę, by sprawdzić, jak Robertowi Lewandowskiemu idzie debiut w amerykańskiej lidze piłkarskiej. Na stadionie w Miami mecz tamtejszego Interu z nową drużyną lewego Chicago Fire obserwuje Jan Pachlowski. Powiedz, jaki wynik po pierwszej połowie?
6: 62. minuta tego spotkania. 1-2 przegrywa Fire na wyjeździe z Interem. Dwie bramki Luisa Saaresa. Robert Lewandowski miał taki pewien udział przy golu na 1-0 jeszcze w pierwszej połowie dla Fire, ponieważ tutaj bramkarz nowo dostał podanie od swojego kolegi Robert Lewandowski. Biegł, no i tak żartowaliśmy, że się trochę go przestraszył i skierował piłkę do własnej bramki, ale powiem, dwie bardzo mocne odpowiedzi gospodarzy. Robert Lewandowski aktywny, Robert Lewandowski szuka gry, ale po pierwsze to jest debiut. Nie spodziewajmy się tego za dużo. On tutaj się uczy gry Ligi MLS, uczy się gry z nowym zespołem. No i też jak się podkreśla ten serwis, jaki miał, jeżeli chodzi o dogrania piłki w Barcelonie, czy wcześniej Bayern Monachium, no to w Lidze MLS i Fire to jeszcze nie jest to. Ale wierzymy, że wszystko, co najlepsze jeszcze przed nim. Robert Lewandowski z pewnością nie będzie grał 90 minut w tym spotkaniu. Zobaczymy jak na razie po 62 minutach, ale podkreślamy, przy debiucie Lewandowskiego Bayern przegrywa na wyjeździe z Interem. 1-2.
3: A z Miami mówił o tym Jan Pachlowski. Uwaga, dziś nad polskim wybrzeżem mogą pojawić się trąby wodne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że zjawisko może wystąpić na wschodnim wybrzeżu i w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
7: Porywy wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę. Jest to 7 stopień w skali Beauforta, więc nie spodziewamy się sztormu, ale trzeba pamiętać, że już przy takiej prędkości wiatru te fale na wybrzeżu mogą być znaczne.
3: Wiatr w tym rejonie osłabnie w piątek. Nie żyje ekonomista profesor Stanisław Gomułka. W latach 90. pełnił funkcję

0: doradcy ministra finansów. W 1991 roku konsultował przemiany gospodarcze w Rosji. W 2008 roku był wiceministrem finansów. W swojej pracy koncentrował się na teorii wzrostu gospodarczego i makroekonomii. W latach 1970-2005 był związany z Katedrą Ekonomii w London School of Economics. Wykładał także na uniwersytetach Harvarda, Stanforda, Columbia i University of Pennsylvania. Stanisław Gomułka miał 85 lat.
1: To są aktualności jedynki.
0: Sycylia walczy z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Palermo, gdzie ogień od kilku dni niszczy lasy, gospodarstwa rolne i zagraża mieszkańcom.
2: Rozprzestrzenianiu się pożarów sprzyjają wysokie temperatury i silny wiatr. W ciągu ostatnich 3 dni spłonęły setki hektarów lasów, zniszczone zostały uprawy i gospodarstwa, a hodowcy ponoszą poważne straty. W niektórych miejscowościach wystąpiły również przerwy w dostawach energii elektrycznej. Regionalny oddział Unii Rolników Włoskich alarmuje, że sytuacja jest dramatyczna i domaga się od władz Sycylii ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Organizacja apeluje też o szybkie uruchomienie pomocy finansowej dla poszkodowanych mieszkańców, przedsiębiorców i rolników. Według nich tylko natychmiastowe działania pozwolą ograniczyć skutki katastrofy i odbudować zniszczone gospodarstwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Czwartek ze słońcem, ale też z chmurami i deszczem. Termometry pokażą od 17 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 21. Na południowym wschodzie wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do około 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 998 hektopaskali i spada.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Na początek Arkadiusz Gruszczyński, redaktor Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, redaktorze.
4: Witam serdecznie, cześć, dzień dobry.
3: Cześć. Rozmasuje się konflikt w Prawie i Sprawiedliwości, czy będzie ostateczne zwarcie?
4: No, zdania są podzielone w tej sprawie. Wczoraj pytałem się kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości, co tam faktycznie... Jak się może zakończyć ten konflikt? No i tak mówią, no 50-50, że podobno prezes Jarosław Kaczyński chce się dogadać z Mateuszem Morawieckim. Podobno wysyła komunikaty, wiadomości, że jest gotowy na porozumienie z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. No, ale wszystko wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki wyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości albo zostanie z tej partii wypchnięty. Mam wrażenie, że dzisiaj obserwujemy taką grę, pewnie ją znasz i pamiętasz, kto mrugnie pierwszy. I czy Jarosław Kaczyński pierwszy wyrzuci Morawieckiego i jego zwolenników z Prawa i Sprawiedliwości, czy były premier pierwszy opuści partię i założy swoje własne ugrupowanie. Szczególnie, że w ostatnich sondażach, chyba już nawet 3, pojawiło się to, no jeszcze nie faktycznie założone, ale już obecne ugrupowanie Morawieckiego, które może liczyć nawet na 6% poparcia, co jest sygnałem alarmowym dla Nowogrodzkiej na pewno, ale jednocześnie może być zachętą dla zwolenników Morawieckiego, że by zaryzykowali i wyszli z partii.
3: Ale to jest tak, że prezes Jarosław Kaczyński przestraszył się tej liczby stronników Mateusza Morawieckiego i skali rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, bo też z drugiej strony trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby nawet ułożenie tego konfliktu teraz mogło być trwałe. To znaczy, to już widzimy, że to jest od punktu zapalnego do punktu zapalnego, że ten konflikt w PiS-ie, ten podział wraca jak bumerang.
4: No pytanie gdzie jest granica tego, czego oczekuje od Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki? No bo jeżeli sobie założymy, że były premier zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, no to ta partia, żeby nie była targana takimi konfliktami, które obserwujemy od kilku miesięcy, musiałaby zgodzić się na strategię Morawieckiego, czyli musiałaby zrezygnować z kandydata na premiera, którym jest dzisiaj Przemysław Czarnek, musiałaby zmienić kurs o 180 stopni, czyli z takiego antyunijnego, antyukraińskiego, mniej, bardzo radykalnego, na bardziej technokratycznego.

0: tematyczne, bardziej związane z opowieścią o inwestycjach i potrzebnych reformach, bo taką dzisiaj strategię reprezentuje Mateusz Morawiecki. To jest raczej nie do wyobrażenia, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zainwestowało bardzo dużo czasu, pieniędzy, siły i też politycznej energii, żeby bić się dzisiaj o wyborcę, który jest przy Konfederacjach, Mentzena, Bosaka i Grzegorza Brauna. No więc to jest jakby bardzo ważna kwestia, jeżeli Mateusz Morawiecki zostałby w partii, to jaka ta partia musiałaby być, żeby nie targały nią wewnętrzne problemy. Nie wyobrażam sobie, że Jarosław Kaczyński zgadza się w 100% z Mateuszem Morawieckim i przestawia wajchę i że sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość będzie do najbliższych wyborów podążało ścieżką, którą chce, żeby podążał Mateusz Morawiecki, dlatego że wtedy odezwałaby się przecież druga frakcja, ta frakcja, która jest przy Przemysławie Czarnku, jest wokół Jacka Sasina, czyli zwolenników takiego ostrzejszego, nawet powiedziałbym radykalnego kursu prawicowego. Więc jeden problem, zsypanie jednego problemu, rozwiązanie jednego problemu uruchomi kolejny i tak się to ta partia będzie ze sobą wewnętrznie kłóciła przy włączonych kamerach.
1: Właśnie, bo myślę sobie o tych kłótniach i o tym, do jakiego języka też sięgają politycy, po jaki język sięgają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Myślę też o sondażach, które w ostatnim czasie się pojawiły. Tylko jeden z tych sondaży nie daje Mateuszowi Morawieckiemu szansy na przekroczenie progu wyborczego. Pozostałe dają mu stosunkowo niezły wynik w granicach 6-7%. Może to jest najlepszy dowód na to dla Mateusza Morawieckiego, że warto zaryzykować, warto wypłynąć na głębie, parafrazując, i spróbować zawalczyć o tych polityków centrum, szczególnie, że nie ma konkurencji aż takiej dużej wśród tych wyborców, wśród partii, które chcą walczyć o wyborców centrum.
0: To prawda i jeszcze były ostatnio takie badania szczegółowe pracownicy BOS na temat struktury elektoratu partii prawicowych i okazuje się, że Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka przyciągnęła do siebie nie wyborców rozczarowanych Prawem i Sprawiedliwością, tylko tych wyborców, którzy do 2025-2026 roku nie interesowali się polityką, aż w końcu usłyszeli program dla siebie, który reprezentuje ta Konfederacja. Czyli taka narracja polityków Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba się bić o wyborcę, który odpłynął do Konfederacji, jest fałszywa, dlatego że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy są rozczarowani, po prostu nie wskazują nikogo w badaniach sondażowych i czekają na swoją propozycję. I w tę niszę paradoksalnie może się wbić Mateusz Morawiecki. Pytanie jest inne. Czy były premier będzie wiarygodny dla wyborców, na przykład tych, którzy głosowali w 2023 roku na trzecią drogę, no bo tam było najwięcej elektoratu, który miał bardziej konserwatywne, bardziej centrowe, bardziej zachowawcze, prorynkowe poglądy. Dlatego, że nie możemy zapominać o tym, że Mateusz Morawiecki, mimo dzisiejszego wizerunku, który pieczołowicie buduje, był twarzą wszystkich najbardziej haniebnych rozwiązań, pomysłów, reform rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście politycy mogą zmieniać swoje zdanie, mogą zmieniać poglądy, ale jeszcze ani razu nie usłyszałem z ust Mateusza Morawieckiego jakiegoś takiego publicznego wyznania win, czy takiego przyznania się do tego, że wiele kwestii, wiele decyzji, które były podejmowane w trakcie jego rządów, były błędne, były szkodliwe, szkodziły Polsce na arenie międzynarodowej, były decyzjami, które no nie wiem, na przykład niszczyły wymiar sprawiedliwości, czy szczuły na mniejszości, na kobiety, czy na mniejszości seksualne. Nie było takiego takiego speechu Mateusza Morawieckiego, więc oczywiście jest pytanie też o ten sufit poparcia dla Morawieckiego. Też nie możemy zapominać o tym, że rozdrobniona prawica oznacza brak rządów. No zawsze tak jest. No, przecież cztery partie, które mają się, no ta czwarta, która ma się pojawić po

0: prawej stronie sceny politycznej, no to nie jest dobra perspektywa dla prawicy, dlatego że tak rozdrobniona scena polityczna po prawej stronie nie przejmie rządu. Dlatego ja sobie nie wyobrażam rząd prawicy stworzony z czterech partii. To kto tam miał być premierem? Sławomir Mentzen z wicepremierami Morawieckim i Braunem? No przecież to jest nie do wyobrażenia. Przecież taka koalicja rozpadnie się po miesiącu. Więc te wszystkie, o tych wszystkich sprawach na pewno wie Mateusz Morawiecki i rozważa w swoim politycznym sercu, co mu się dzisiaj bardziej opłaca. Ja też słyszałem taką też od jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, kiedy oczywiście my wszyscy pytamy się tych polityków, czy jest możliwa do wyobrażenia koalicja obywatelskiej z partią Mateusza Morawieckiego. No i czy ten polityk mówi, w tym momencie nie, dlatego że Mateusz Morawiecki wychodzi z PiS-u za późno. Gdyby wyszedł w grudniu 2023 roku, czy w styczniu 2024, byłby autentycznym politykiem, który odcina się od Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj według tego mojego rozmówcy jest za późno.
1: To poświęćmy, jeszcze mamy półtorej, dwie minuty rozmowy. Chciałem zapytać cię o kondycję koalicji rządzącej po aferze medycznej, po dymisjach w warszawskim ratuszu, po propozycjach przedstawionych przez minister Sobierańską-Grędę. Czy udało się Donaldowi Tuskowi i rządowi uciec do przodu w tych sprawach?
0: Raczej Donald Tusk wybrał taką strategię na przeczekanie. Nie zdymisjonował ani szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, ani ministry zdrowia, co okazało się na początku błędem, ale dzisiaj już widać, kiedy te myśli elektoratu są gdzieś indziej, bo są wakacje, ludzie nie zajmują się, nie śledzą polityki tak jak w ciągu całego roku, to może paradoksalnie wydawać się dobrą strategią. Jednak ostatnie badania CBOS-u związane z zaufaniem do polityków i oceną rządu pokazały, że ta strategia była błędna. O 6 punktów procentowych malało zaufanie do premiera Donalda Tuska i o 6 punktów również procentowych do Rafała Trzaskowskiego. To jest sygnał alarmowy i jasna ocena wyborców afery w Szpitalu Południowym. Jednocześnie pierwszy raz od 2025 roku, od września 2025 roku, oceny rządu spadły poniżej 30%. Tak złych rządów nie było od blisko roku. To jest kolejnym sygnałem alarmowym dla rządu i jasnym sygnałem, że obywatelom, społeczeństwu nie podoba się to, jak została rozwiązana afera w Szpitalu Południowym.
1: Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję redaktorze za poranny komentarz.
0: Dzięki.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
3: Eugeniusz Smolar, ekspert do spraw międzynarodowych i były szef polskiej sekcji BBC. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam.
3: Zgadza się pan z tym, że tak wygląda bagno polityczne?
4: Przede wszystkim bagno wojskowe. Polityczne oczywiście ma ogromne znaczenie i konsekwencje, ale mamy do czynienia, tak jak to słusznie opisał dziennik Politico, mamy do czynienia z bardzo trudnymi wyborami i każdy z tych wyborów dla prezydenta Trumpa i polityki Stanów Zjednoczonych, dla jej statusu na i nie tylko Bliskim Wschodzie, są bardzo trudne, bardzo ryzykowne i bardzo kosztowne.
3: Każdy, kto mówi o wysłaniu żołnierzy, jest moim zdaniem oderwany od administracji i z pewnością oderwany od prezydenta, twierdzi Alex Gray. To jest były szef sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego podczas pierwszej kadencji Trumpa. Donald Trump traci sojuszników także z grona republikanów, którzy łapią się za głowę. Znaczy, czy prezydent w tej sprawie może zostać sam, pana zdaniem, i robić co chce?
4: Z pewnością nie. Pamiętajmy o tym, że wśród wyborców republikańskich około 40% uważa go niemal za pomazańca Bożego, za człowieka, który realizuje ich marzenia, ale jednocześnie rzeczywiście doszło do bardzo poważnych napięć w tym ruchu MAGA, dlatego że prezydent Trump na przykład w swoim przemówieniu inauguracyjnym, zwycięskim w listopadzie 2024 roku ogłosił,

0: nie wszczynam wojen, kończę wojny. A tymczasem, gdy się porówna statystykę, to 2 lata rządów ponownych Donalda Trumpa, podczas tych 2 lat on wszczął więcej konfliktów zbrojnych różnego rodzaju, o różnej skali, którykolwiek wcześniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Także ci ludzie, którzy liczyli, że prezydent Trump skupi się przede wszystkim na ich własnym dobrobycie, na rozwoju gospodarki amerykańskiej, na rozpoznaniu i załatwieniu problemów społecznych, skupił się i to z własnej woli. Nie został do tego zmuszony niejako przez okoliczności, przez atak zewnętrzny. Skupił się na wojowaniu na zewnątrz, w warunkach, w których Departamentowi Obrony, czy jak to się dzisiaj nazywa, Departamentowi Wojny, zaczyna brakować środków. A również i my na tym cierpimy, dlatego że na przykład wykorzystanie pocisków Patriot na Bliskim Wschodzie w wojnie z Iranem doprowadziło do tego, że zamówienia sojusznicze, w tym polskie, nie będą zrealizowane w przewidzianym terminie, tylko opóźnione, co osłabia naszą obronność, ale również osłabia obronność na przykład Korei Południowej, Japonii, które również liczą na dostawy tej bezcennej tak naprawdę obecnie amerykańskiej broni, która jest w stanie bronić przed atakami rakiet balistycznych. Ja już nie wspomnę o Ukrainie, która również na to liczy.
1: Donald Trump, to są wypowiedzi dosłownie z ostatnich godzin i dni, twierdzi, że ewentualne uderzenia Stanów Zjednoczonych sprawią, że Iran będzie potrzebował nawet 25 lat na odbudowę kraju. Tylko pytanie zasadnicze, myślę, w tej sytuacji, ilu lat będą potrzebowały Stany Zjednoczone, żeby wrócić do militarnej normy? Czy ktoś się nad tym zastanawia? Czy ktoś mu to wytyka? Czy ktoś to liczy?
0: Na pewno nie tylko ktoś, ale istnieją ośrodki profesjonalne, które to czynią, ale dzieje się to w warunkach, w których ostateczne słowo ma prezydent Donald Trump, który już nie jest otoczony środowiskiem eksperckim. Podam przykład. Ponad 35% dyplomatów i ekspertów zostało wyrzuconych z Departamentu Stanu. Również w podobnej skali usunięto profesjonalnych pracowników z Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, który bezpośrednio służy radą prezydentowi. Mamy do czynienia z, jak to się powiada, cyry jak cyry, ale te metody, to znaczy rozpoznajemy w działaniach prezydenta Trumpa od początku jego kadencji intencję wzmocnienia Stanów Zjednoczonych wobec perspektywy, jak to nazwać, konkurencji światowej, ale również i ewentualnego starcia zbrojnego na tle Tajwanu. Mowa jest oczywiście o Chinach. I tutaj ten konflikt na Bliskim Wschodzie, konflikt z Iranem, sprawił, że Chiny, które chociaż ucierpiały, podobnie jak i wszystkie kraje świata, na wzroście cen energii, ropy i gazu, tak naprawdę były do tego dobrze przygotowane i wyjdą z tego, no nie chcę powiedzieć zwycięsko, bo zachowują się dość pasywnie w tej sytuacji, ale w każdym razie osiągną bardzo poważne korzyści w warunkach osłabienia Stanów Zjednoczonych, nie tylko wojskowego, nie tylko gospodarczego, finansowego, bo Departamentowi Obrony zaczyna brakować środków, na które musi przyznać Kongres, ale również ze względu na rolę Stanów Zjednoczonych jako takiego zbornika bezpieczeństwa sojuszników, nie chcę powiedzieć zachodnich, bo mówimy również o sojusznikach w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Azji, bo biorąc pod uwagę Australię, Nową Zelandię, prawda. To sprawia, że mamy powody do zaniepokojenia, ponieważ w interesie Polski, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, są Stany Zjednoczone, które są silne, które są w stanie przekonywać, a nie tylko zmuszać dyktatem Trumpa, przekonywać sojuszników do podjęcia działań. Tutaj niektóre działania prezydenta Trumpa spotkały się z dobrym efektem. Mowa o tym, że skłonił, czy wręcz zmusił sojuszników europejskich do zbrojenia się. 5% dochodu narodowego brutto na szeroko pojęte zbrojenia. To jest oczywiście coś, czego Trump się domagał, ale to jest tak naprawdę w naszym interesie. Także trudno to krytykować. Polska jest rzeczywiście krajem wiodącym, ale my to czynimy nie, żeby zaspokoić oczekiwania prezydenta Trumpa czy jego otoczenia.

0: No ale czynimy to w naszym własnym interesie bezpieczeństwa.
1: W takich sytuacjach przypominam sobie poprzednią konferencję bezpieczeństwa w Monachium, podczas której J.D. Vance postawił Europę w kącie. Albo próbował to zrobić. Pamiętam komentarze, które się wtedy pojawiały. Oprócz tych pełnych zdziwienia, zdumienia, co się dzieje w świecie, z tym światem, który znamy, po takie, że jeśli Europa wykorzysta ten moment i pójdzie w stronę samodzielności, to może tylko na tym zyskać i zaskoczyć tym samym Amerykanów. To były też opinie płynące od byłych amerykańskich wojskowych, no tych decyzyjnych bardzo. I tak się właśnie dzieje.
0: Absolutnie tak się dzieje, ale pamiętajmy o tym, że przy tym, że istnieje maksymalnie posunięta zbieżność w polityce bezpieczeństwa i nasza zależność od Stanów Zjednoczonych, to jednocześnie mamy bardzo różne interesy gospodarcze i również pewną odmienną wizję, jakby to określić, kulturowo-cywilizacyjną. Wiceprezydent Vance rok wcześniej, ale również Marco Rubio, sekretarz stanu w tym roku, w lutym, na tejże samej konferencji bezpieczeństwa, przedstawili bardzo podobną wizję rozwoju Europy, która wyraźnie odbiega od wizji tego ruchu MAGA. Ma ona na celu osłabianie Unii Europejskiej, wzmacnianie państw narodowych kosztem Unii, a zwróćmy uwagę, że w Departamencie Stanu chyba w ciągu ostatniego tygodnia czy 10 dni powstał specjalny departament wyposażony w odpowiednie środki finansowe, $1 milion, żeby wspomagać te ruchy na świecie, ale my się niepokoimy głównie o Europę, które mają być bliskie tej właśnie koncepcji Make America Great Again. Co oznacza, że niektóre państwa, i tutaj ostrzeżenie padło już ostre z Berlina, kanclerza Merca, ale my również mamy powody do niepokoju, że dojdzie do ingerowania w wybory w poszczególnych krajach członkowskich, wspierając te ruchy, te odłamy i te osoby, jak na przykład prezydenta Nawrockiego, które są bliskie koncepcjom Białego Domu i prezydenta Trumpa.
1: Czyli to wyjdzie pana zdaniem poza kwestię deklaracji i kurtuazyjnych odwiedzin J.D. Vance'a albo pan Bondi, bo ona była w Polsce, a J.D. Vance na Węgrzech, choć potem pojawił się...
0: Ale nie tylko. Nie tylko pan Bondi otwarcie wsparła w imieniu Białego Domu prezydenta Nawrockiego.
1: No tak, no o tym mówię, tak, tak.
0: I prezydent Trump chwalił się, że dzięki niemu prezydent Nawrocki osiągnął tak wspaniały sukces. W związku z tym...
1: Czy przypuszcza pan, że poza tą sferą, tak jak powiedziałam, kurtuazji, deklaracji i wsparcia werbalnego pójdą pieniądze na rzecz na przykład tej czy innej organizacji, tej czy innej strony politycznej, która się będzie kalkulowała MAGA?
0: Jak najbardziej. I publiczne wsparcie również. Publiczne wsparcie. To będzie, co ma swoje znaczenie. Polacy mają powody, żeby się niepokoić o swoje bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone nadal stanowią taką osnowę bezpieczeństwa, ostateczną, przeciwko ewentualnemu zagrożeniu ze strony Rosji, Putina. I w związku z tym wielu ludzi może dojść do wniosku, że no lepiej wesprzeć te ugrupowania, które jakby dobrze żyją z Białym Domem i osobiście z prezydentem Trumpem. Rzeczywiście mamy powody do niepokoju, ponieważ niezależnie skąd pochodziłyby tego rodzaju wpływy, to żadne państwo nie chce sobie pozwolić na to, żeby ktokolwiek inny dyktował im wyniki wyboru.
1: No właśnie i dlatego chciałam zacytować, czy wrócić do pewnego żartu, że każdy, kto chce wygrać wybory, powinien zaprosić J.D. Vance'a do swojego kraju, bo żartowano, pewnie pan pamięta, po wyborach na Węgrzech, bo on tam wspierał Viktora Orbana, który poniósł porażkę. No i potem sobie żartowano, że jeśli ktoś chce wygrać wybory, to powinien sprzyjać zaproszeniu właśnie J.D. Vance'a przez kontrkandydata.
0: To prawda, tylko...
1: No ale żarty żartami.
0: Żarty żartami, to jest po 16 latach już zmęczenia Orbanem, a przede wszystkim fatalnej sytuacji gospodarczej, odmiennie od Polski, która rozwija się bardzo dynamicznie nadal, ponad 3% wzrostu dochodu narodowego brutto. Także mamy do czynienia jakby z inną sytuacją emocjonalną, psychologiczną i również Inaczej się w Polsce postrzega rolę Stanów Zjednoczonych niż to robiły Węgry, które

0: opowiedziały się na przykład w wojnie z Ukrainą po stronie rosyjskiej.
1: A propos samego Donalda Trumpa, wie pan, kogo widziałby na stanowisku szefa ONZ-u? Bo czeka nas zmiana.
0: Nie słyszałem o tym.
1: Nie słyszał pan?
0: Nie.
1: Znowu się, no właśnie. No chciałby...
0: Lato i gorąco.
1: Lato, blisko, Grzegorz Lato, Gianni Infantino.
0: No tak, no to jest ten cały cyrk związany z mistrzostwami świata, z próbą Trumpa, ten kontredans, który on wyczyniał, żeby się ustawić na tle zwycięskiej drużyny hiszpańskiej. To są rzeczy żałosne, no ale niestety Amerykanie wybrali takiego prezydenta, jakiego wybrali, ale konsekwencje ponosi cały świat.
1: Jasne. No, na szczęście zastanawiałam się, jak szybko Hiszpanie to zrobią, że wymarzą gumką Donalda Trumpa z tych ujęć i rzeczywiście zrobili to bardzo szybko. Mamy technologię, bo Donald Trump nie chciał zejść z tego podium. Najchętniej to pewnie on by wzniósł puchar.
0: Nie wiem, czy pani założyła, bo to jest niesłychanie znamienne, że gdy obie drużyny, nie tylko hiszpańska, ale i argentyńska, przechodziły wzdłuż tego szpaleru oficjeli i oni w ogóle nie patrzyli na Trumpa. Oni brali od niego tam medal, który tam zawieszał na szyi, natomiast on nie był traktowany przez tych ludzi, przez tych zawodników jako punkt odniesienia. To było dla mnie bardzo interesujące. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że Trump bardzo energicznie wspiera przywódcę argentyńskiego, takiego skrajnego liberała, prawda? To są rzeczy, które oczywiście to są żarty, ale to również nie są żarty, bo one pokazują, gdyby Trump był człowiekiem, który stanowi punkt odniesienia w sensie pozytywnym, to wtedy by każdy miał ochotę uścisnąć jego dłoń, no w końcu prezydent Stanów Zjednoczonych, prawda?
1: Ale on tam został wygwizdany. On został wygwizdany na tym stadionie, panie Eugeniuszu.
0: No tak, to są widzowie. Natomiast ja zwróciłem uwagę na zachowanie zawodników, prawda? No. Ale to jest tak naprawdę margines wielkiej polityki. Najważniejsze jest to, że pewne cele polityki amerykańskiej, które prezydent Trump sobie postawił, nie są realizowane nie ze względu na brak strategii, bo ta istnieje, ale ze względu na sposób jej wykonania przez prezydenta Trumpa.
1: Tak, bo co z tego, że ociera się o śmieszność, kiedy cały czas ma wpływ? Pan wspomniał o tej niepowetowanej stracie. W tej sytuacji przypominam sobie często słowa Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta, które padły na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Ja chcę wierzyć w Stany Zjednoczone jako ostoję wolności. Ja oczywiście dokonuję pewnego skrótu tego, o czym mówił Marek Wałkuski, ale nie tylko przez działania w Iranie, czy wobec Władimira Putina, ale też przez wycofywanie środków na przykład na organizacje pomocowe w całym świecie, czyli to USAID. Stany Zjednoczone tracą rolę też takiego mentalnego lidera w świecie.
0: Zdecydowanie, dlatego że polityka dyktatu, którą uprawia Trump, odpowiada jego wedle analiz ludzi, którzy wiedzą na ten temat znacznie więcej niż ja, odpowiada jego osobowości. Ale polityka dyktatu może być akceptowana wobec państw, które znajdują się w dramatycznej sytuacji, ale nawet nie czyni tego Ukraina. Proszę zwrócić uwagę, że Ukraina przerzuca zakupy broni na inne kraje, na kraje europejskie. Zamówiła ponad 100 na przyszłość oczywiście, zamówiła ponad 100 samolotów Rafale we Francji, zamówiła również samoloty w Szwecji, a nie zamawia ich w Stanach Zjednoczonych. Podobnie Kanada, proszę zwrócić uwagę na zmiany, które tam nastąpiły. Otóż Kanada podpisała umowę z Niemcami, bodajże i Holandią, na budowę nowych okrętów podwodnych dla Kanady. Zawęża się, zwiększa się współpraca kanadyjsko-europejska. To pokazuje niepokój licznych sojuszników, również w Azji, co do postępowania Stanów Zjednoczonych, co do gwarancji bezpieczeństwa, co do stabilności jej polityki, i to wszystko składamy na kolanach prezydenta Trumpa. Co oznacza, że niebezpieczeństwo, że niektóre państwa będą ze względu na własne interesy gospodarcze, ale również i bezpieczeństwa, zaczną układać się z Chinami, a wedle ostatniego

0: tego raportu sprzed 2 tygodni renomowanego ośrodka Pew Research, większość ludzi na świecie, łącznie z Europą, postrzega obecnie Chiny jako bardziej pozytywny aktor sceny międzynarodowej, stabilny i przewidywalny niż Stany Zjednoczone. To jest dramatyczny wynik.
1: Tak, był taki sondaż. W tym sondażu też była informacja o tym, że my się trochę różnimy od reszty świata. No ale może dajemy prezydentowi Stanów Zjednoczonych i samym Stanom Zjednoczonym jakieś szanse. W moim przekonaniu ta sytuacja, wspomniał pan o Kanadzie, pokazała coś jeszcze, że jest opcja. Że jest inna opcja niż sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Bo nie wiem, czy ktoś oprócz kanadyjskiego premiera, szukam teraz w pamięci, tak postawił się, mówiąc kolokwialnie, Donaldowi Trumpowi jak on. No może premier Hiszpanii swojego czasu, ale poza tym?
0: No, wie pani, tak naprawdę, jeżeli zwróci pani uwagę na Europę, to gdy wyjdziemy poza zasłonę dyplomatycznych słów, to tak naprawdę Europa stawia się Stanów Zjednoczonych. I zmusiła Stany Zjednoczone do przyjęcia rozwiązań w dziedzinie tych taryf celnych, na które Europa stanie się je zgodzić, i uprzedziła Stany Zjednoczone, że jeśli oni zechcą podwyższyć cła na jakieś znowu towary, a to jest to Wunderwaffe niby amerykańskie i Trumpa, to Europa zareaguje zdecydowanie. Również mimo ostrzeżeń osobistych również Trumpa, Europa nakłada ograniczenia na funkcjonowanie tych wielkich koncernów cyfrowych. Ostatnio nałożyła ogromną, wieleset milionową dolarów karę chyba na Facebook, na Metę, załamanie zasad, które w Europie rządzą. To się bardzo nie podoba oczywiście w Stanach Zjednoczonych. To jest między innymi powód, dla którego rząd premiera Tuska odkłada nałożenie podatku cyfrowego na wielkie koncerny cyfrowe, pozostawiając to w rękach Komisji Europejskiej.
1: No tak, bo ja nie sądzę, żeby Karol Nawrocki takie przepisy podpisał tak swoją drogą jako świetny kolega Donalda Trumpa, więc ostatnie cła, ja jeszcze jedną sytuację chciałabym przypomnieć. Mamy do czynienia z pożarami w Kanadzie. Dym z nad Kanady dociera do Stanów Zjednoczonych i Donald Trump mówi, że to jest niedopuszczalne, żeby oni nam tak powietrze zanieczyszczali, a premier Carney mówi tak, jak się u was paliło, to wam pomagaliśmy, a jak się u nas pali, to chcecie nas karać. I to jest idealne podsumowanie funkcjonowania teraz Stanów Zjednoczonych, takie konfrontacyjne w świecie. Bo ja nie sądzę, ja jestem przekonana, że służby amerykańskie, amerykańscy strażacy ruszyli mimo wszystko na pomoc Kanadzie, prawda? Nie znam szczegółów, ale jestem przekonana, że gdyby była taka potrzeba, to doszłoby do takiej sytuacji. A ten straszy, przepraszam, Donald Trump, na przykład cłami na wino, i podniesieniem ceł na wino i, uwaga, kije hokejowe.
0: No tak, ale również i na przykład na aluminium, który ma ogromne znaczenie na przykład w produkcji zbrojeniowej. Kanada jest wielkim producentem aluminium, podobnie zresztą jak kraje regionu Bliskiego Wschodu, ze względu na tani gaz, ponieważ gaz jest używany do produkcji aluminium. To wszystko, wie pani, to wszystko czyni obraz niesłychanie skomplikowany i wszyscy patrzą na to, co zrobi prezydent Trump lub czego on nie zrobi, co jest w jakimś sensie zabójcze dla wzajemnego zaufania do planowania przyszłości, ponieważ my nie wiemy, co jutro rano się stanie. No ta przytaczana przez panią de facto anegdota, ale która jest zabójcza w swoich efektach, że nałoży nowe taryfy celne na Kanadę, dlatego że tam palą się na wielką skalę lasy.
1: No ale takie są fakty, tylko wracając jeszcze do tegorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, był na niej Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, którego podejrzewamy o jakieś prezydenckie aspiracje, prawda? Nie wiem, czy on już jakieś oficjalne deklaracje składał, chyba nie. Nie. Myślę, że za wcześnie, prawda? Ale on powiedział coś niezwykle znamiennego, że nawet jeśli dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, to są rzeczy, których nie da się odwrócić. To nie ma takiej możliwości, żeby w świat diplomacji, gospodarki

0: gospodarki wrócił do stanu sprzed. I że nie ma się co obrażać na rzeczywistość, w której funkcjonujemy, tylko trzeba iść do przodu. No i mam wrażenie, że część świata idzie do przodu. Na przykład Unia Europejska, prawda? Jakbyśmy na Mercosur nie patrzyli, to jest to rodzaj uniezależnienia się od Stanów Zjednoczonych. Umowy handlowe z Indiami, rozmowy z Chinami. No nie próżnujemy.
1: Nie, zupełnie nie, ale proszę zwrócić uwagę, że my to robimy nie ze względu na Stany Zjednoczone, tylko ze względu również na własny po prostu interes.
0: No tak.
1: Interes również i gospodarczy, to znaczy, ale jednocześnie powinniśmy pamiętać, ja to powtarzam w różnego rodzaju wypowiedziach, że nie ma bardziej zintegrowanych gospodarek niż gospodarka europejska i amerykańska. Nie istnieje. To znaczy wymiana handlowa z Chinami, czy wymiana handlowa z Indiami, to jest ułamek tego, co wiąże Europę ze Stanami Zjednoczonymi. Fascynujemy się Chinami, prawda, i rozwojem w ciągu ostatnich tam 30 lat. Ale proszę zwrócić uwagę, że od roku 2000 inwestycje amerykańskie w Europie były kilkunastokrotnie większe niż inwestycje amerykańskie w całej Azji Południowo-Wschodniej, łącznie z Chinami. I w drugą stronę również. Inwestycje europejskie są znacznie większe, wielokrotnie większe w Stanach Zjednoczonych niż w Chinach, czy w Indiach, czy w innych krajach. Także postępuje jakby budowanie różnego rodzaju pławików, zabezpieczeń przed nieprzewidywalnymi działaniami prezydenta Trumpa, ale jednocześnie wzmacniamy się na różne sposoby, również kłaniając się jemu nisko, prawda, jak to ostatnio nastąpiło w czasie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Różne miłe słowa są kierowane do Trumpa, żeby podłechtać jego egocentryzm, ale jednocześnie robimy różne rzeczy, które nas wzmacniają, co również oznacza, że wzmacniają nas pozycji negocjacyjnej wobec samych Stanów Zjednoczonych.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Świat zmienia się na naszych oczach, prawda? Zna pan tę chińską klątwę, abyśmy żyli w ciekawych czasach. No to mamy. Chcieliśmy, to mamy. Woli pan nudę. No dobrze, to w takim razie obyśmy się ponudzili w najbliższym czasie trochę chociaż.
1: Obyśmy się ponudzili bez Putina.
0: Tak, Eugeniusz Smolar z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A z nami Sławomir Jagiełła, ekspert BCC, Business Center Club do spraw ochrony zdrowia. Dzień dobry panu.
3: Witam państwa. Dzień dobry pani.
0: Marzy nam się taka konferencja, prawda, podczas której pan premier, pani minister zdrowia i jeszcze szef NFZ-u, żeby było troje do tanga, żeby ogłosił, prawda, takie radykalne zmiany w służbie zdrowia, które skróciłyby kolejki, takie jak te połączenia kolejowe. Tak przyszło mi teraz do głowy. To jest możliwe w naszym systemie, czy nie?
3: Ma pani redaktor rację. Marzy nam się chyba wszystkim siłom politycznym.
0: Niech ona będzie na Dworcu Zachodnim, ta konferencja, prawda?
3: Niech będzie na Dworcu Zachodnim, niech będzie gdziekolwiek, ale żeby się te osoby mogły decyzyjne spotkać, a tu jest rozbieżność, bo każdy ciągnie swoje strony z dwóch powodów. Raz, że są grupy zawodowe, a po drugie politycy wyczuwają już presję wyborów i jest ciężko podejmować te decyzje dotyczące wydatków, szczególnie, że powstaje i budżet i szukamy pieniędzy na tą ochronę zdrowia wszędzie, tylko możemy, u rolników, u lekarzy. Także ta konferencja mogłaby się spotkać nawet u państwa.
0: Zapraszamy. Pod warunkiem sensownych propozycji, tak? Bo to jest antena Polskiego Radia 24. Jak się łatwo domyślić, ten najgorętszy spór toczy się wokół stawek dla lekarzy, no bo mamy tego największą świadomość, prawda? Po ostatnich aferach. Myśmy jeszcze kilka dni temu rozmawiali z dziennikarką Interi, która napisała artykuł o szpitalu w Braniewie i tam się okazało, że doba pana doktora, jednego z lekarzy, miała

0: 72 godziny, gdybyśmy tak wzięli pod uwagę wszystkie godziny, które przepracował. W związku z tym jasne jest, że skupiamy się na stawkach. To nie jest starcie, to jest dialog, mówi pani minister Sobierańska-Grenda. Od 240 zł za godzinę dla lekarzy przejdzie?
1: Ja powiem tak, że wczoraj rozmawiałem z jednym z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i już mi powiedział, że on by był szczęśliwy, gdyby ta stawka weszła, bo on ma 140 zł na godzinę, więc ten limit górny oczywiście jest limitem dla mnie i dla moich znajomych lekarze bardzo wysoki i ja myślę, że ten limit nie przejdzie z powodu pierwszego i najważniejszego, że no specjalizacja nie jest równa specjalizacji. Lekarz pierwszego kontaktu nie jest równy kardiochirurgowi wysokiej klasy, który pracuje na bloku operacyjnym i robi przeszczep serca. I też mamy zapłacić 240 zł za godzinę?
0: Nie, tak, no ja rozumiem, że to nie jest dla wszystkich 240, tylko to jest stawka stopniowalna.
1: No stopniowana. Jeszcze nie ma do tego żadnych wytycznych, jeżeli chodzi o wykształcenie i o rodzaj specjalizacji. Na razie wychodzimy ze stawki z podstawowej, która nie ma do żadnych wytycznych, jeżeli chodzi
0: o... Ja tylko dodam tutaj, że pan doktor, od którego wszystko się zaczęło, ten bez specjalizacji, w jednym ze szpitali, w których pracował, zarabiał 350 zł na godzinę.
1: Powiem tak, że są to porażające stawki, ale powiem tak, że są osoby, które pracują w rentgenodiagnostyce i pracują w domu, niekoniecznie w szpitalu i zarabiają 1000 zł rentgenodiagnostycy za opisywania badań, na przykład rezonansu czy tomografii.
0: Jednej sztuki? Przepraszam, za jednostkę?
1: Za godzinę, ale to się robi wtedy hurt, nie praca i ta praca traci na jakości, ale to są i takiego rodzaju stawki. Także 240 zł ja myślę, że to jest stawka, która nie jest stawką wygórowaną, ale w zależności od specjalizacji.
0: No tak, tylko czy ministerstwo sobie z tym poradzi? Bo nie wiem, ilu jest lekarzy w Polsce? Ponad 100 tysięcy.
1: Ponad 100 tysięcy, dokładnie.
0: Tak. Według ostatnich informacji tych, którzy zarabiają horrendalne pieniądze, zostali policzeni, jest ich ponad 600. To na pewno nie wszyscy, ale powiedzmy o tej względnej proporcji, tak? Tych wszystkich do tych, którzy zarabiają nie wiadomo ile. No ale w takim razie pozostali ruszą po te 240. Czy ministerstwo to udźwignie? Czy budżet to udźwignie?
1: Ja myślę, że nie udźwignie takiej ilości, ale ja powiem taki dodatek, że oczywiście jako były dyrektor szpitala powiem tak, że jeżeli lekarze dostaną te 240 zł, to powiem tak, że mamy też personel tak zwany podstawowy, pielęgniarski, położne, mamy też personel administracyjny i zawsze jest tak w każdym szpitalu, że jeżeli podnosi się stawki lekarzom, to stawki idą wszystkim, bo wszystkie grupy zawodowe się upomną o te pieniądze, więc mówimy tutaj tak delikatnie o lekarzach, ale trzeba wziąć pod uwagę, że lekarz...
0: Konsekwencje tych decyzji po prostu, prawda? No tylko pytanie, czy ten projekt, czy jest w nim jakiekolwiek wskazanie, że to ma być ciężar dla budżetu, czy znowu będzie tak, że drodzy dyrektorzy szpitali, zwłaszcza powiatowych, radźcie sobie sami?
1: Na razie nie ma wytycznych. Mogę tylko zasugerować rozwiązanie takie, że będzie, że radźcie sobie sami, że będzie zmiana procedur wytycznych co do procedur i znowu będzie żonglowanie procedurami. Róbmy to, co się opłaca, a nie co należy wykonywać u pacjenta. Bo już były takie przypadki, że bardzo dobrze były płatne zgłębnikowanie i karmienie pacjentka przez sondę żołądkową i płacono za to 50 zł, więc szpital wykazywał całą chirurgię przez karmienie sondą żołądkową, żeby 50 zł zarobić. Więc tutaj władze zostawią, myślę, szpitale samym sobą. Nie będą dosypywać, bo nie ma z czego.

0: go dosypywać z tych pieniędzy, ale to jest naturalne prawo rynku. Ja bym to tak zostawił, bo te szpitale po prostu zostaną wyeliminowane z rynku, bo tych szpitali mamy za dużo. Ja mogę podać przykład. Szpital mamy w Grójcu i jest to szpital powiatowy. Mamy 25 kilometrów szpital w Nowym Mieście, który jest oddalony 25 kilometrów od tego szpitala w jednym powiecie, dwa szpitale, a przecież mamy eurokoptery, które jadą, lecą szybciej do Warszawy niż jedzie karetka na przykład do szpitala na Banacha wysokospecjalistycznego. Więc te szpitale powinny zostać.
1: Tylko proszę powiedzieć wyborcom w roku wyborczym, zamkniemy wam szpital.
0: No i tutaj wchodzimy w politykę i bez względu na to, czy pani minister powie, czy jest z rozdania politycznego, czy nie jest z rozdania politycznego, to powiem tak. Nie jest na pewno, bo znam kilkanaście lat panią minister Jolantę Grendę, Sybierańską Grendę, ale powiem tak, że otaczają ją politycy. I to oni decydują, czy ona te pieniądze dostanie i jak się ten system będzie rozwijał.
1: A, to skoro pan zna panią minister, tak, która jest menadżerem w służbie zdrowia, zarządzała też pomorskimi szpitalami, tak, teraz jest oskarżana o lenistwo, o nieróbstwo. To jest możliwe, żeby przez ten rok nic nie zrobiła?
0: Powiem tak. Znam panią Jolantę Grendę jeszcze z czasów, kiedy była dyrektorem szpitala w Malborku. Była również dyrektorem Wydziału Zdrowia, więc to nie... To
1: Urzędu
0: jest
1: Marszałkowskiego chyba, tak?
0: Tak,
1: w Gdańsku, tak.
0: Tak. I powiem tak, jest to osoba niezmiernie i pracowita, tylko że jest osobą, która z tych ministerstw, nawet jak państwo zobaczą, wtorkowe rozpoczęcie spotkań rządowych, to pani Jolanta Sobierańska-Grenda jest osobą, która nie nawiązuje kontaktu z ministrami, jest apolityczna, pracuje w skrytości, co są tak zwani pracownicy administracyjni. To jest typowy urzędnik, on pracuje, on nie jest politykiem.
1: No dobrze, ale nie dostała takiego parasola od premiera, bo on jej coś obiecał, tak? Zero polityków w ministerstwie, ale jak sądzę, poszła za tym jakaś deklaracja, że będzie jej otwierał drzwi albo wyważał te zamknięte przez polityków. To się nie udaje chyba.
0: W kwestii organizacyjnych się udaje, w kwestii finansowych się nie udaje, ale ta kwestia finansowa dotyka wszystkich ministerstw, bo wiadomo, że najczęściej odwiedzanym ministrem jest minister Domański, minister finansów, który dzieli i rządzi środkami. I tutaj te drzwi jest trudno otworzyć, bo tu każdy z ministerstw i z ministrów
1: chce więcej.
0: Chce więcej, tak.
1: No tak, tylko że jest to ta sfera naszego życia, przez którą politycy będą bardziej surowo oceniani niż przez jakikolwiek inny pryzmat. I wracając do konferencji, która przed chwilą, to pewnie przejdzie w pewnym sensie bez echa te 4700 kilometrów tras kolejowych, ale ludzie będą przypominać panu premierowi, ile stoją w kolejce do lekarza na przykład. Poza tym wie pan, jeżeli w tym roku się znajdzie, bo się znajdzie, głęboko w to wierzę, tych 14 miliardów na pokrycie deficytu NFZ-u, znaczy, że te pieniądze skądś można wziąć. No, jeśli pan minister nie dołoży NFZ-owi, to w przyszłym roku będzie musiał dołożyć więcej niż 14.
0: Znacząco więcej, ponieważ nie tylko lekarze kosztują, nie kadra medyczna, ale też kosztuje modernizacja szpitali. No i co najważniejsze w medycynie, najważniejsza jest technologia. Mówi się, że 70% dobrego leczenia to jest pełna diagnostyka, a diagnostyka wymaga większych kosztów niż wynagrodzenia lekarzy, więc będzie trzeba znaleźć te pieniądze w systemie. I jest kilka rozwiązań, ale są to rozwiązania polityczne, na przykład płacenie pełnych składek przez rolników, przez wyłączenie pewnych grup, które nie płacą.
1: Ponad 20 takich grup jest, zdaje się.
0: Ponad 20.
1: Panie Sławomirze.
0: Się ukrywa, bo na przykład taksówkarze kupują 2 hektary ziemi, zostają rolnikami i też jeżdżą na taksówce i też są rolnikami, nie płacą.

0: składki zdrowotne i to jest cała, cała maszyna ukrywania się przed opłatami czy daninami publicznymi.
1: A
0: prawda?
1: Ktoś policzył, ile zysku byłoby z tego, gdyby rolnicy płacili stawkę podobną jak inni? Ktoś to policzył?
0: Nikt nie policzył, ale...
1: Okej. To zostawmy to, bo chciałabym jeszcze zdążyć zacytować panią minister, która mówiła o jasnych zasadach i wspólnej odpowiedzialności za pacjenta, między innymi.
2: Mamy 2 projekty ustaw i 5 projektów rozporządzeń ministra zdrowia, które mają na celu wprowadzenie transparentności, dostępie do publicznej ochrony zdrowia, wynagrodzeń personelu pracującego w jednostkach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również sporo zmian dla naszych pacjentów związanych z e-rejestracją, z e-kolejkami.
1: To pani minister Sobierańska-Grenda. Panie Sławomirze, odczujemy rejestrację i e-kolejkę?
0: Odczujemy i to znacząco, bo zmiany, to co mówi, to co nawet dzisiaj mi rozmawiałem ze znajomą, ona mi powiedziała, że już nie ma możliwości dostania się poza kolejką po tych wszystkich skandalach. Ja tutaj mówię o jednym ze szpitali warszawskich, ale i oczywiście tych wszystkich innych.
1: Też im zadrży ręka, prawda? Tym innym.
0: Zadrży ręka, zanim ktoś...
1: Kogoś dopisze gdzieś, tak.
0: Gdzieś do listy i ja głęboko w to wierzę, że te zmiany, ja uważam, że powinny iść głęboko i jeszcze głębiej i one by nic nie kosztowały, bo jeżeli byśmy zrobili system na przykład przedpłacania za wizytę, nie wiem, 25% za każdą wizytę i nie stawiasz się na wizytę i ci z karty to schodzi po prostu i zabieramy te pieniądze, ludzie jakby zobaczyli, ile to kosztuje i jak tracą, to takie dodatkowe mechanizmy mogłyby zabezpieczyć i zwiększyć, zwolnić te miejsca, które osoby, które się nie pojawiają.
1: No bo niezrealizowane wizyty to miliony w skali kraju.
0: Tak, ja powiem tak, dokładnie. A wracając do jeszcze do jednej rzeczy, bo to muszę powiedzieć. Mówiliśmy o tej konferencji takiej wspólnej.
1: Zostało nam lekarzy. 1,5 minuty, to zostawiam panu.
0: Tak, lekarzy, pielęgniarek, ja powiem tak. System jest tak złośliwy wobec Ministerstwa Zdrowia, że najpierw dyrektorzy szpitali zrobili protest przed Ministerstwem Zdrowia, a później powiedziano, że pani minister nie wyszła na zewnątrz do nich porozmawiać. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że wszyscy od dawna wiemy, odkąd jest rządy Platformy Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej, tak, że we wtorki jest posiedzenie rządu. Więc najlepiej zrobić we wtorek pod ministerstwem demonstrację, bo wiemy, że pani minister nie ma wtedy, bo jest u premiera. I chcę powiedzieć, że to też jest wykorzystywanie jako brak dialogu z ministerstwem. Ten dialog jest konieczny, niezbędny. Może powiem tak, nie źle, bardzo dosadnie to powiem, ale może pan prezydent Nawrocki niepotrzebnie rozebrał ten stół okrągły, gdzie powinien...
1: On jest w Muzeum Historii Polski, więc można tam przy nim usiąść, prawda? To niby sprytne, ale też w pewnym sensie nieuczciwe, nawet nie w pewnym sensie to, o czym pan mówi. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Sławomir Jagiełła, ekspert BCC do spraw ochrony zdrowia z nami w Polskim Radiu 20.
3: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Klimat jaki jest, każdy widzi.
2: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
3: Ale my nie załamujemy rąk.
4: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
3: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
3: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
3: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
3: i Patryk

0: Michalski.
1: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Podróż z północy na południe oraz z zachodu na wschód Polski w 3 godziny i pociągi jeżdżące 350 km na godzinę. To plany rządu na rozwój kolei. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
1: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać trzema słowami: wygodniej, szybciej i więcej.
2: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. I szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
1: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: W najbliższy wtorek prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry, wybranego w czerwcu przez Sejm nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia Nawrocki wręczy akt powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Kandydaturę Patyry zgłosiły w Sejmie kluby koalicji rządzącej. Niedawno, po 39 dniach od wyboru, sędzia skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki odwiedza obecnie Litwę, gdzie spotyka się z miejscowymi Polakami. Tam w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że zamierza być w Grodnie 13 września. Tego dnia odbędzie się zjazd Polaków na Białoruś.
3: Ja po prostu jestem Polakiem z Naddniemna i tyle. No, ja tam się urodziłem, tam jest moja rodzina, przez stulecia mój ród żył. No, to już naturalne, że ja chcę tam żyć.
0: Podkreślił również, że od wielu lat jest jednym z liderów Związku Polaków na Białorusi, dlatego chce być tam z tamtejszymi Polakami. Jak zaznaczył, członkowie organizacji oczekują jego powrotu. Dziś dojdzie do spotkania szefów dyplomacji USA i Rosji w Manili na marginesie szczytów ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Marco Rubio i Siergiej Ławrow będą rozmawiać o wojnie na Ukrainie. Tomasz Sajewicz.
4: Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że w stolicy Filipin dojdzie do rozmów z szefem rosyjskiej dyplomacji. Dodał, że spotkanie będzie poświęcone wojnie na Ukrainie. Zapytany, czy będzie naciskał na Rosjan w tej kwestii, stwierdził, że będzie rozmawiał. Wojna na Ukrainie, jak sądzę, pod wieloma względami utrudniła Rosji i USA znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To nie znaczy, że nie będziemy szukać innych obszarów potencjalnej współpracy, ale z drugiej strony chcielibyśmy, aby ta wojna szybko się zakończyła. Uważamy, że byłoby dobrze dla Rosji, gdyby ta wojna się zakończyła, więc poruszymy ten temat. W Manili trwa spotkanie szefów dyplomacji państw ASEANu. Marco Rubio spotkał się m.in. z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi. Omawiano perspektywę kolejnego szczytu przywódców Chin i USA, który planowany jest na wrzesień. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Bez zdobytej bramki Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Jego drużyna przegrała na wyjeździe z Interem Miami 2-3. Dwie bramki zdobył Luis Suarez. Lewy zszedł z boiska w 63 minucie. W meczu nie grał Lionel Messi, który po mundialu ma urlop. I na koniec jeszcze zaglądamy do województwa kujawsko-pomorskiego. Rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie po raz kolejny przyciągnął miłośników natury z całej Polski. W miejscowości Krzewent, niedaleko Włocławka, powstał obóz ornitologiczny, w którym obrączkowane są ptaki.
6: Miejsce skupia i ściąga ptaki z wielu rejonów. Jest to punkt bardzo ważny, przystankowy, żerowiskowy dla ptaków różnych. Od takich dużych wodnobłotnych, gęsi, żurawi, aż po takie drobne, jak łapiemy, takie wróblowate.
7: Każdy dzień jest bardzo rutynowy. Pierwszy, co się dzieje każdego dnia, to pierwszy obchód zaraz po wschodzie słońca, obchody.

0: to po prostu przejście się po sieciach i zobaczenie, jakie ptaki do nich wpadły. I wtedy też zbieramy te ptaki po drodze, wkładamy je do takich specjalnych materiałowych worków, do których one jakby bezpiecznie mogą trafić i potem są przetransportowane do obozu, gdzie obrączkarz się zajmuje tym, żeby je zaobrączkować.
1: A obrączkowanie daje szansę na badanie m.in. tras migracji, długości życia i zmian liczebności danej populacji ptaków. Obóz ornitologiczny potrwa do pierwszych dni listopada. Nadal można zgłaszać się, a szczegóły w internecie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Czwartek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 17 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do około 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 998 hektopaskali i spada.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Naszym gościem w studiu jest Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy Herka Payroll Consulting. Dzień dobry, panie Oskarze.
4: Dzień dobry.
3: No i zaczynamy od tych nowych propozycji, może od tego, tych nowych propozycji dotyczących wieku emerytalnego, bo one są bardzo ciekawe, tak bym powiedziała. Już mówię, o co chodzi. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz zaproponowała powiązanie wieku emerytalnego z rodzicielstwem. No to jest zupełnie nowy pomysł, no i bardzo kontrowersyjny.
4: To prawda, ten temat wieku emerytalnego wraca co jakiś czas. Cały czas oczywiście mówimy tylko o zapowiedziach, pomysłach. Nie ma żadnego projektu ustawy, który mógłby...
3: Ale w przestrzeni medialnej już się pojawiło.
4: Jak najbardziej i to nie dzisiaj, tylko tak naprawdę od wielu tygodni gdzieś ten temat wraca. Pojawiają się pomysły, żeby ten wiek emerytalny został zrównany. Pojawiają się pomysły, żeby on był zrównany w dół. Niektórzy mówią, żeby w górę. Ja oczywiście opowiadam się za tym, żeby...
3: O tym zrównaniu porozmawiamy. Trzymajmy się tej propozycji, chciałabym, żeby pan ją tutaj skomentował przede wszystkim.
4: Jeżeli chodzi o tę propozycję powiązania wieku emerytalnego z posiadaniem, urodzeniem dziecka, no to to jest tak naprawdę łączenie dwóch systemów i tego nie powinniśmy robić. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny i przechodzenie na emeryturę i wysokość emerytury, ona powinna być powiązana przede wszystkim z pracą, czyli z tymi składkami, które przez całą aktywność zawodową odprowadzamy. I tak ten system został skonstruowany, żeby każda składka odprowadzona do systemu miała znaczenie. A warto też pamiętać o tym, że część kobiet nie chce, część kobiet nie może mieć dzieci. Także
3: to jest trudny temat po prostu.
4: To jest trudny temat i myślę, że w tej dyskusji dotyczącej wieku emerytalnego powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym, jak ten system jest skonstruowany i ewentualne zmiany powinny dotyczyć tego wyrównywania wieku emerytalnego, podnoszenia wieku emerytalnego, a nie łączenia go tutaj tak jak w tej propozycji. Szczególnie też, że pojawiały się pytania, czy będzie jakiś projekt ustawy w tym zakresie. No i tutaj odpowiedzi były takie, że raczej tego projektu, czy w ogóle, że tego projektu na razie nie będzie. Także to jest na razie tylko takie rozmawianie i rzucanie pomysłów.
3: No ale jak mówimy o tym rzucaniu, to ja zacytuję. Kobiety, które nie urodziły dzieci, powinny mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni. Tak właśnie ostatnio powiedziała pani minister. No to może być naprawdę taki system, taka zmiana, gdyby się pojawiła, to byłoby bardzo niesprawiedliwe według mnie.
4: Tak i myślę, że to się nie zostanie to wprowadzone. Czyli nawet jeżeli to stałoby się poza zapowiedzią, stałoby się również i pojawiłby się jakiś projekt ustawy w tym zakresie, to myślę, że ostatecznie i tak nie zostałoby to uchwalone. Także myślę, że o wieku emerytalnym powinniśmy rozmawiać, o wyrównywaniu wieku emerytalnego powinniśmy rozmawiać, bo też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wiek emerytalny w Polsce, jeżeli porównamy go sobie do innych krajów Unii Europejskiej, to jeżeli chodzi o kobiety, to jest ten najniższy wiek w Unii Europejskiej, czyli 60 lat w przypadku kobiet. Większość krajów ma dużo wyższy i równy wiek dla obu płci, czyli ta reforma, która kiedyś została w Polsce wprowadzona, czyli dążenie do tego, żeby wiek emerytalny był z jednej strony równy, a z drugiej strony wyższy, czyli do 67 roku życia, ona do tego zmierzała. Dzisiaj bylibyśmy w trakcie tej reformy, gdyby ona nie została zatrzymana. To, że została zatrzymana, to był błąd, no bo to powoduje przede wszystkim to, że ten wiek emerytalny kobiet jest niższy, a niższy wiek emerytalny oznacza, że co do do zasady są wtedy niższe. Świat

0: doświadczenia.
1: Tym bardziej, że my dłużej żyjemy przecież.
0: Coraz dłużej żyjemy i to, że dłużej żyjemy wpływa...
1: Kobiety przede wszystkim, to chciałam też powiedzieć.
0: Tak, i to wpływa na to, w jakie są te świadczenia wyliczane, bo też pamiętajmy, że w dużym skrócie system emerytalny jest tak skonstruowany, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli składamy wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to ten cały kapitał, który mamy zgromadzony, który jest waloryzowany przez całą naszą aktywność zawodową, jest dzielony przez dalszą średnią trwania życia, co oznacza, że jeżeli przechodzimy wcześniej, no to jest dzielony przez większą liczbę miesięcy, a to daje nam niższe świadczenie. I dlatego też świadczenia kobiet dzisiaj są dużo niższe.
1: Panie Oskarze, jeśli chodzi o tą dyskusję o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, to można powiedzieć, że ona odżyła. Jak pan to widzi? Co się tutaj może wydarzyć?
0: Faktycznie.
1: Czy coś się wydarzy? Może tak pana zapytam.
0: Dyskusja odżyła. Dyskusja pewnie jeszcze będzie trwała. Wakacje, lipiec to jest dobry temat, dobry termin, żeby dyskutować, ale ja nie spodziewam się, żeby coś się wydarzyło w tej kadencji, czy nawet w kolejnej kadencji parlamentu. Także myślę, że tak co jakiś czas będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. A szkoda, że nie mamy nawet projektu ustawy, o którym moglibyśmy dyskutować, bo to też zawsze szczegóły są istotne, jeżeli chodzi o takie zmiany i też jaki byłby horyzont, jeżeli chodzi o to, kiedy ten wiek emerytalny miałby zostać zrównany. Przypomnę, że ta reforma już sprzed ponad 10 lat, ona przewidywała, że wiek emerytalny kobiet na poziomie 67 lat miał być dopiero w roku 2040, czyli dzisiaj to jeszcze byłoby 14 lat do tego wyrównania na poziomie 67 lat. Także pytanie, jak ta dzisiejsza reforma zostałaby skonstruowana, ale tak jak powiedziałem, ja się nie spodziewam, żeby coś w tym roku, czyli w tej kadencji parlamentu, czyli do wyborów w 2027 roku, czy w kolejnej kadencji parlamentu do roku 31, raczej nic się nie wydarzy w tym temacie.
1: Wspomniał pan o krajach Unii Europejskiej, że my tutaj bardzo odstajemy i mamy ten najniższy w Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet. Jak to generalnie wygląda w Unii? Możemy to jakoś zgeneralizować?
0: Możemy powiedzieć, że większość krajów Unii Europejskiej ma równy wiek dla obu płci, czyli nie mamy tutaj tego różnicowania. Są kraje, które mają zróżnicowany, ale dążą do tego i są w trakcie reform, żeby ten wiek emerytalny kobiet i mężczyzn był równy. No i też są zapowiedzi tego, żeby ten wiek emerytalny w wielu krajach był dużo wyższy niż ten nawet wiek emerytalny mężczyzn. Czyli ten poziom, nawet jeżeli byśmy osiągnęli w Polsce to wyrównanie na poziomie 65 lat, to też nie byłoby tak, że to byłby najwyższy wiek emerytalny w Europie, bo są kraje, które już mają albo dążą do tego, żeby on był na poziomie 66, 67, 68 lat. Także tutaj widzimy, że nawet jeżeli on by został wyrównany na poziomie 65 lat, to i tak nie bylibyśmy na tym etapie najwyższego w Unii Europejskiej wieku emerytalnego. Ale ogólnie zasada jest taka, żeby dążyć do wyrównywania i nieróżnicowania ze względu na płeć. I myślę, że ta szansa gdzieś pewnie w pewnym momencie się powinna pojawić i ta reforma zostanie przeprowadzona. Dobrze by było, żeby to nie była reforma mająca na celu obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn.
1: No bo przecież takie głosy też są.
0: Bo takie pomysły są. Myślę, że tutaj społecznie ono miało większe szanse na też takie szybsze przyjęcie i taką zgodę na taką reformę. Tylko pamiętajmy, że im niższy wiek emerytalny, tym te świadczenia są niższe. No bo tutaj, jeżeli będziemy mieli to wyrównanie na przykład na poziomie 63, 64 lat, bo też takie pomysły są, żeby spotkać się gdzieś w połowie, no to też oznaczałoby, że ten wiek emerytalny będzie oznaczał dla części osób też niższe świadczenia. Oczywiście zakładając, że te osoby od razu przechodziłyby na emeryturę, no bo też pamiętajmy, że to jest możliwość, a nie obowiązek przejścia. Możemy pracować, mając w przypadku kobiet 61, 62, 63 lata.
1: I tak też się dzieje.
0: Natomiast no, jednak większość decyduje się na to przejście na emeryturę, ale też coraz więcej osób łączy pracę i emeryturę, czyli przechodzi na emeryturę, zatrudnia się w takim samym bądź mniejszym wymiarze czasu i łączy po prostu, otrzymując wtedy z jednej strony wynagrodzenie, z drugiej strony świadczenie w postaci emerytury. Także takie też możliwości są. No i też pamiętajmy, że każdy rok pracy to jest wyższe świadczenie co do zasady, bo też każdy indywidualnie musi sobie sprawdzić swoją sytuację, bo też różnie wyglądały te aktywności zawodowe poszczególnych osób, także tutaj też nie można generalizować, ale jeżeli ktoś jest w okolicy wieku emerytalnego, czy w wieku nawet 50+, to warto, żeby się już coraz bardziej tym interesować, zweryfikować, sprawdzić, ile tego kapitału udało nam już się zgromadzić. Szczególnie, że w czerwcu mieliśmy waloryzację tego kapitału, także tutaj możemy zobaczyć, ile tego kapitału jest już po tej rocznej czerwcowej waloryzacji konta subkonta.
1: Tym bardziej, że w ZUS-ie możemy to sobie przeliczyć i wszystko sprawdzić, prawda? To też jest takie, mamy ułatwienie, mamy te kalkulatory, warto tam zajrzeć, warto pójść do ZUS-u i też tam możemy się umówić przecież normalnie na wizytę.
0: Dokładnie tak. No i też myśleć o tej emeryturze dużo wcześniej, już nie tylko z perspektywy tych osób,

0: które są w okolicy wieku emerytalnego, ale również najmłodsi powinni myśleć o emeryturze jak najwcześniej, bo też im wcześniej zaczynamy oszczędzać, tym ten kapitał później jest gromadzony i waloryzowany przez kolejne lata. Także tutaj im więcej mamy na początku, tym później w ramach tych waloryzacji to też procent składany w praktyce zwiększa ten nasz zgromadzony kapitał.
1: Panie Oskarze, jeszcze o tym oszczędzaniu to porozmawiamy, ale tak sobie myślę nad tym, co pan przed chwilą powiedział, że ta różnica pomiędzy nami, a pomiędzy Polską a Unią Europejską, jeśli chodzi o ten wiek emerytalny, one są naprawdę duże. My tak, można by powiedzieć, odstajemy.
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza w przypadku kobiet. Tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn i ta różnica między 65 a 66 czy 67 lat, no to to już nie jest tak, tak dużo. Natomiast w przypadku kobiet faktycznie to jest bardzo, bardzo niski wiek emerytalny. I też oczywiście pamiętajmy, kiedyś praca była inna, kiedyś ten rynek pracy wyglądał też zupełnie inaczej, ale w przyszłości, bo to też warto powiedzieć, że te zmiany i reformy, które ewentualnie zostałyby wprowadzone, no to nie polegałyby na tym, że mamy rok 20, na przykład 30 i w roku 2032 ten wiek emerytalny nagle o kilka lat idzie w górę. Tego typu reform się nie przeprowadza, także to też nie obejmowałoby tych wszystkich osób, które dzisiaj są w okolicy wieku emerytalnego. Ewentualnie może to byłaby kwestia kilku miesięcy różnicy, co też nie jest aż tak dużą różnicą, ale to byłoby odpowiednio rozłożone, szczególnie, że ta różnica jest dość duża, no bo dzisiaj pomiędzy wiekiem emerytalnym kobiet a mężczyzn to jest 60 miesięcy różnicy, a jeżeli sobie już wtedy spojrzymy właśnie z perspektywy nie lat, a miesięcy, to też widzimy, że to jest bardzo, bardzo dużo, a każdy ten miesiąc ma znaczenie, jeżeli chodzi o dzielenie tego kapitału przez dalszą średnią trwania życia, także im mniej tych miesięcy, przez które jest dzielony nasz kapitał, tym to świadczenie jest w takiej sytuacji wyższe wyliczone.
1: Ja jeszcze chciałabym, żebyśmy o zmianach dla wcześniejszych emerytów porozmawiali, bo rząd zmienił zasady projektu i ZUS nie przeliczy emerytur tak, jak zapowiadano. Zamiast zapowiadanego przeliczenia świadczeń pojawił się taki nowy mechanizm. Możemy o tym powiedzieć więcej?
0: Tak, tutaj chodzi o takie zmiany, które dotyczyły osób, kobiet urodzonych w latach 54-59, które pobierały wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku, mężczyzn urodzonych w latach 49-52 oraz w roku 1954, które spełniały analogiczne warunki, i osoby, wobec których ZUS zastosował mechanizm pomniejszania wynikający z jednych z przepisów dotyczących właśnie wyliczenia tego świadczenia. I tu chodziło o po prostu przechodzenie na wcześniejszą emeryturę. Tutaj są prace prowadzone i mające na celu wypracowanie jakiegoś kompromisowego rozwiązania. Natomiast tak jak pani wskazała, to jest na razie projekt ustawy. Zobaczymy, jak w jakim kształcie on najpierw wyjdzie z rządu, później z parlamentu. Także warto wspominać, że ten temat jest cały czas procedowany. Pojawiają się nowe projekty i rozwiązania. Natomiast no, o tym, jak to będzie ostatecznie wyglądało, to myślę, że będzie okazja jeszcze
1: Będziemy jeszcze rozmawiać. Oczywiście. Przechodzimy do kolejnego nie mniej ważnego tematu. Pan już o tym wspomniał, że w każdym wieku warto oszczędzać, a właściwie powiedział pan, że jak najwcześniej, tym najlepiej. I porozmawiajmy o PPK, bo one z najnowszych danych to wynika, że nie zwalniają tempa, nawet w tym okresie wakacyjnym. I pracownicze plany kapitałowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam są rekordowe aktywa, jak spojrzymy na ten ostatni biuletyn. Rosnąca partycypacja, czyli to uczestnictwo w tym programie, po prostu rośnie. Coraz więcej osób chce uczestniczyć w tym programie. Tak wyglądają najnowsze dane. I dobrze.
0: Tak, jeżeli sobie spojrzymy na te dane, które zostały opublikowane na stronie mojeppk.pl na koniec czerwca tego roku, czyli w połowie już roku 26, ta wartość aktywów to było niespełna 54 miliardy złotych, a z tych najnowszych danych już z tego tygodnia to jest ponad 55 miliardów złotych, także widzimy, że one cały czas rosną. Natomiast w trakcie czerwca przybyło kolejnych 43 tysiące osób, które oszczędzają w PPK. W sumie to już jest ponad 4 miliony 400 tysięcy osób. Także widzimy, że cały czas ta wartość aktywów rośnie. Coraz więcej osób przekonuje się do PPK, bo też pamiętajmy, że ta konstrukcja pracowniczych planów kapitałowych jest taka, że w momencie, kiedy jesteśmy zatrudnieni, kiedy jesteśmy w odpowiednim wieku, czy 18-54 lata, to pracodawca nas automatycznie zapisuje do PPK. Natomiast jeżeli my nie chcemy oszczędzać w tej formie, to musimy zrezygnować. W przyszłym roku będziemy mieli automatyczny zapis, czyli ta powtórka z tego, co miało miejsce w roku 2023, czyli ci wszyscy, którzy zrezygnowali, zostaną automatycznie znowu zapisani. Też warto od razu podkreślić, jeżeli ktoś nie będzie chciał oszczędzać w tej formie, to będzie miał taką możliwość zrezygnowania, czyli złożenia deklaracji rezygnacji.
1: Ale dobrze byłoby, żeby ta kwota powitalna była troszkę większa, prawda?
0: Tak,
1: bo jednak
0: jak najbardziej.
1: Trochę lat minęło, już ta kwota się nie zmieniła.
0: Od lat wskazuję,

0: że ta waloryzacja zasilania ze środków publicznych, czyli wpłata powitalna 250 zł, czy dopłata roczna 240 zł, to zwłaszcza ta druga, bo o ile ta pierwsza powitalna, ona jest jednorazowa, no to tak, ta dopłata roczna 240 zł, ona jak też najbardziej powinna być wyższa. Pojawiały się też różne pomysły, żeby na przykład ona nie była roczna, kwartalna, albo żeby też była dopłatą taką, która jest też jakimś bonusem dla osób, które oszczędzają, nie rezygnują z PPK, nie dokonują zwrotów. Czyli takie nagradzanie tych osób, które są w PPK przez X lat, na przykład przez 2, 3, 4, 5 lat i nie rezygnują. I za to też dodatkowo zachęcać, tak żeby pokazywać, że to jest ten program długoterminowego.
1: A, żeby nie wychodzić, tak? Żeby być lojalnym.
0: Dokładnie,
1: rozumiem.
0: Dokładnie,
1: tak, żeby tak dużo osób przecież wychodzi z tego programu.
0: Żeby nie dokonywać zwrotu, nie wypłacać tych środków, tylko żeby właśnie też nagradzać te osoby, które są i oszczędzają. Myślę, że to też mogłoby być dobrą zachętą dla części osób.
1: Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Pani Milena Kruszewska, prezes Fundacji Watch Health Care, ze mną w studiu.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani prezes. Wczoraj usłyszeliśmy od premiera Donalda Tuska więcej konkretów na temat tego planu, który ma zmienić system ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim zarobki lekarzy. Dobry kierunek?
4: No przede wszystkim dla osób z ochrony zdrowia to, o czym mówił pan premier, na pewno nie jest jakąś taką nowością i też nie jest czymś, co można by nazwać specjalną reformą. To jest raczej takie naklejanie plasterka na rany i to dosyć duże rany rzeczywiście. Jest to odpowiedź na duże medialne doniesienia, które są niepokojące, ale trudno tu mówić o dużych reformach i też trudno się zgodzić, że akurat wynagrodzenia lekarzy to jest ten największy problem ochrony zdrowia dzisiaj.
3: 76 800 zł miesięcznie. To ma być ten górny limit zarobków dla lekarzy.
4: Pytanie... Przy czym jest to oczywiście kwota za dwa etaty, bo na tyle pozwalamy dzisiaj, mamy pozwalać lekarzom, jeżeli mają umowę z NFZ.
3: Pytanie, dla kogo to jest ograniczenie, a dla kogo to może być szansa na to, żeby sobie te zarobki podwyższyć?
4: No właśnie, to jest chyba taki największy niepokój, że niestety to, co dziś chcemy nazwać górną granicą, za chwilę może się stać dolną granicą, bo oczywiście jest mnóstwo lekarzy, którzy zarabiają mniejsze pieniądze i oni będą chcieli oczywiście zarabiać więcej i równać do tych największych sum. Jest też mnóstwo innych zawodów medycznych, o których też nie możemy zapominać. Pielęgniarki zarabiają nieźle, ale nadal nie tak dobrze jak lekarze i też będą chciały zarabiać więcej, więc to rzeczywiście może spowodować te zwiększone oczekiwania pracowników ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o płace. A po drugie, no lekarze przyzwyczajeni, ci lekarze, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że zarabiali dużo więcej, może im się trochę odechcieć pracować.
3: Premier Tusk mówił wczoraj o tym, że ma świadomość, że niektórzy z tych propozycji będą niezadowoleni. Posłuchajmy.
5: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
3: Te propozycje to jest dopiero początek tej krętej i wyboistej drogi, która może nas doprowadzić do finału ostatecznego wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Kto tutaj może się okazać najbardziej niezadowolony z tych propozycji?
4: No, mówię to z przykrością, ale wydaje mi się, że ostatecznie pacjenci będą niezadowoleni, bo dla nich teoretycznie nic się nie zmieni na pewno na lepsze, a może się zmienić na gorsze, bo pamiętajmy, że ci lekarze, którym się odechce pracować, oczywiście nie zakładam, że to będzie duża liczba, ale pacjenci mogą to odczuć w sposób po prostu taki, że będą dłużej czekać na pomoc lekarzy, przede wszystkim w szpitalach. Już dzisiaj czekamy na świadczenie medyczne średnio 4 miesiące. To jest dwa razy więcej niż 12 lat temu, więc jest coraz gorzej z roku na rok. W tych przedstawionych przez pana premiera propozycjach nie ma takich systemowych reform, czyli na przykład, czy idziemy w kierunku odwracania piramidy świadczeń zdrowotnych, co pięknie brzmi i wszyscy eksperci o tym mówią, ale to tak naprawdę oznacza na przykład zamykanie oddziałów szpitalnych czy szpitali, bo chcemy przekierowywać uwagę na podstawową opiekę zdrowotną, tak żeby ten system rzeczywiście nie był tylko od leczenia, ale także od zabezpieczenia zdrowia, a to możemy osiągnąć w podstawowej opiece zdrowotnej. To są takie rzeczy jak to, czy dalej liczymy na to, że dzisiaj niewydolny NFZ sam sobie poradzi, czy na przykład chcemy robić konkurencję na rynku i otwierać, tak jak kiedyś mieliśmy kasy chorych, które rywalizowały o pacjenta. I to są takie systemowe reformy, których dzisiaj brakuje, tak żeby pacjenci czy inne osoby w systemie były rzeczywiście z tego systemu zadowolone.
3: Na razie rozmawiamy o pieniądzach, o zarobkach.

0: I też cały czas zastanawiam się, na ile ograniczenie tych zarobków niektórych lekarzy, bo to też pewnie trzeba byłoby tak określać, sprawi, że pieniędzy w systemie na świadczenia dla pacjentów będzie więcej. Na ile system to poczuje?
1: System realnie tego nie odczuje. Naprawdę wynagrodzenia lekarzy to nie jest, tak jak mówimy, że 80% szpitali pochłaniają wynagrodzenia, ale to nie są tylko wynagrodzenia lekarzy, a my wydajemy ogromne pieniądze na samo utrzymanie szpitali, na refundację leków, na kupno sprzętu, który często się w tych szpitalach kurzy, jest nieużywany, więc tych nieracjonalności w systemie jest dużo więcej niż samo to, że pojedynczy lekarze zarabiają zdecydowanie za dużo niż powinni i w jakiś sposób drenują ten budżet i systemu, i szpitala.
0: To, co się dzieje teraz, to jest oczywiście reakcja na te afery ujawnione przez media ostatnio. No, trudno się dziwić, że w ten sposób rządzący postępują, no bo muszą w jakiś sposób zagospodarować
1: to oburzenie.
0: Tak, to jest
1: oczywiście jakiś dobry symptom, że rzeczywiście rząd odpowiada na patologie, które wykryli dziennikarze, ale szczerze mówiąc, to nie były patologie, o których my w ochronie zdrowia nie wiedzieliśmy.
0: No właśnie, czy trzeba wprowadzać nowe jakieś systemy, limity, nowe rozporządzenia, czy nawet pisać nowe ustawy, które później musi podpisać pan prezydent, żeby to weszło w życie i zaczęło działać? Czy nie wystarczy skutecznie używać tych mechanizmów, które już teraz są w systemie zaszyte?
1: Tak, ma pani rację. My rzeczywiście mamy bardzo przeregulowany system i mamy taką tendencję do tego, że na każdą katastrofę, na każdą wpadkę, na każdy problem od razu produkujemy mnóstwo aktów prawnych, w których gubią się i sami lekarze, i dyrektorzy szpitali. Zresztą to też jest tak, że przecież mamy mnóstwo aktów prawnych dzisiaj, ale widocznie one nie są odpowiednio egzekwowane, skoro lekarze mogli doprowadzać do takich nadużyć. I to nie jest tak, że sami lekarze do tego doprowadzali, bo o takich nadużyciach musieli wiedzieć też dyrektorzy szpitali, same rejestratorki, pielęgniarki. To nie jest
0: księgowi,
1: tak, że...
0: prawda?
1: Oczywiście.
0: Którzy przygotowywali listę płac.
1: Czyli po prostu to prawo jest nieszczelne i tu jest ten główny problem.
0: No właśnie, główny problem. Jak go rozwiązać? Bo rozmawiamy o tych pensjach, rozmawiamy o tej reakcji na kryzys. Za rok wybory. Mówimy też o tym, że jest bardzo niewiele czasu, żeby wprowadzić takie prawdziwe systemowe zmiany. No ale jeżeli nie zaczniemy tej podróży od pierwszego kroku, no to nigdy się w nią nie wybierzemy.
1: Przy czym ja nadal uważam, że tego pierwszego kroku... No, tym pierwszym krokiem na pewno nie jest uregulowanie płac lekarzy. To nie jest palący problem. To jest oczywiście kwestia, która nas szokuje, bo te pieniądze, o których mówimy, są generalnie nieosiągalne dla zwykłego Polaka.
0: I pewnie też dla wielu lekarzy.
1: To oczywiście, ale nadal to nie jest systemowy krok i pewnie nie jeden ekspert, który u pani jest, zawsze mówi, że my marzymy o tym, żeby wszyscy się spotkali przy jednym stole z każdej partii i ustalili taki plan na kilka lat, że tego się będziemy trzymać. To się nie dzieje od lat i szczerze mówiąc, dzisiaj też się tak zastanawiałam, czy u pani o tym nie powiedzieć, że chciałabym, żeby tak było, ale mam coraz mniej nadziei, tym bardziej rzeczywiście, za rok są kolejne wybory. Nie wiemy, czy te zmiany, o których dziś mówi pan premier, wejdą w życie.
0: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Lewicy, mówi wczoraj o tym, że po tych przyszłorocznych wyborach obecna większość rządząca ma szansę utrzymać władzę pod warunkiem, że właśnie skutecznie zajmie się problemem zmian w systemie ochrony zdrowia.
1: To prawda, bo ja myślę, że bezpieczeństwo zdrowotne obok bezpieczeństwa finansowego to jest taki filar bezpieczeństwa w ogóle dla Polaków i takie szczęście w nieszczęściu, bo bardzo się cieszę, że dziennikarze podejmują ten temat, że głośno mówimy o tym, że są lekarze, którzy nadużywają swoich możliwości, jeżeli chodzi o finanse, i przy okazji to też powoduje taką ogólnopolską debatę o stanie ochrony zdrowia i o tym, jak pacjenci się w tym systemie odnajdują, a jak chociażby pokazują raporty naszej fundacji, pacjenci nie są zadowoleni z opieki medycznej w Polsce.
0: No i właśnie, dlaczego czteromiesięczne kolejki do specjalistów albo roczne oczekiwanie na realizację pod Warszawą, tutaj mój osobisty przykład, CIT-owe skierowanie na rehabilitację, trzeba czekać rok, żeby doczekać się właśnie na takie świadczenie. Dlaczego to nie wzbudza takich społecznych emocji i takiej reakcji rządzących, jak te afery, o których rozpisywały się ostatnio?
1: To jest świetne pytanie. Ja myślę, że my też poniekąd jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się, że w ochronie zdrowia jest źle i lepiej nie będzie, a jeżeli chcemy, żeby było lepiej, to musimy iść do lekarza prywatnie,
0: wziąć pieniądze, zapłacić
1: prywatną wizytę i wejść tym sposobem do publicznego systemu. Ja dzisiaj nawet sobie przeglądałam internet i było dla mnie szokujące, że w takich grupach poświęconych różnych chorobom pacjentki wprost pisały, do którego lekarza pójść prywatnie, żeby dał skierowanie na oddział szpitalny.
0: Żeby wziął do siebie i położył na swoim oddziale.
1: Dokładnie. I to jest, no my wiemy, że to jest przestępstwo, to jest korupcja, ale pacjenci właściwie traktują to już jak oczywistość, więc dobrze, że dziennikarze dużo o tym piszą i dużo uświadamiają, bo my naprawdę za swoją składkę zdrowotną powinniśmy mieć taką opiekę, żeby nie czekać 4 miesiące na teorii gwarantowane świadczenie medyczne.

0: olejka coś w tym zmieni?
1: No właśnie, to jest też świetny temat, ponieważ jeżeli chodzi o e-rejestrację i e-kolejkę, to my czekamy na nią kilka lat. Każdy właściwie minister zdrowia obiecuje, że to wprowadzi. A czemu to tak nie wychodzi? Ponieważ nie można powiedzieć, że e-rejestracja czy e-kolejka skrócą kolejki doświadczeń znacząco, ale pokażą, jak te kolejki wyglądają. I to jest na pewno nic komfortowego dla rządzących.
0: Czyli w ten sposób może to zadziałać, że ktoś zobaczy
1: to, tak, to jest taki, mobilizacyjny, bym powiedziała, projekt, ponieważ rzeczywiście, jeżeli ograniczymy możliwość tych saloników VIP dzięki e-rejestracji e-kolejce, to faktycznie dla polityków to może być mobilizujące, żeby jednak coś zrobić, bo już nie tak łatwo jest mi się wepchnąć bokiem do ochrony zdrowia.
0: Te saloniki VIP rzeczywiście fizycznie w szpitalach w Polsce są, działają?
1: No niestety tak, i to często sami lekarze przyznają, że oni się po prostu boją odmówić takiej pomocy. Lekarz istnieje dzięki dyrektorowi szpitala, dyrektor szpitala dzięki szpitalowi, szpital dzięki politykowi. I niestety ta patologia, że ochrona zdrowia jest tak bardzo spolitykowana, no,
0: i upartyjniona,
1: właśnie, powoduje, że lekarze się boją odmawiać takiej pomocy, a politycy wiedzą, że mogą z niej skorzystać. I przez to też nie wiedzą, jak bardzo różni się ich wizja ochrony zdrowia od tej, którą zna przeciętny Polak.
0: Co powinno być pani zdaniem tym pierwszym krokiem w podróży do celu, jakim jest uzdrowienie systemu ochrony zdrowia w Polsce? Bo mówimy o tym, pani o tym mówi, że ta dyskusja o zarobkach lekarzy tym pierwszym krokiem na pewno nie jest.
1: U nas rzeczywiście też wielką patologią, poza samą wyceną świadczeń, że niektóre świadczenia są wycenione za wysoko, niektóre za nisko. I to wcale nie jest tak proste, żeby to zmienić, bo ja przypomnę, że kiedyś był wiceminister zdrowia, który chciał troszkę przyciąć świadczenia w kardiologii, która u nas w Polsce jest bardzo dobrze wyceniana. My mamy naprawdę kardiologię na światowym poziomie, żeby część tych pieniędzy przerzucić na pediatrię, która w Polsce jest dosyć niedofinansowana. I niestety opór środowiska był tak duży, że tego się nie dało właściwie zrobić. Więc to nie są proste rzeczy, natomiast z takich rzeczy systemowych warto by było wreszcie rzeczywiście odejść od tego nastawienia na leczenie szpitalne do leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej. Mamy świetnie wykształconych lekarzy podstawowej opiece zdrowotnej, którzy chyba nieco się nudzą, którzy często wolą wypisać to skierowanie, bo też na to nalega pacjent, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że no jak specjalista to pewnie wie więcej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to też jest specjalista, też spokojnie może leczyć na przykład cukrzycę, otyłość, podstawowe kwestie dermatologiczne. Z tym wszystkim możemy pójść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I generalnie tak jest, że te najlepsze systemy na świecie głównie skupiają się na zatrzymywaniu zdrowia w dobrej kondycji, czyli podstawowa opieka zdrowotna, a nie na tym, żeby pacjenta hospitalizować, zarabiać na nim, też żeby lekarz na nim zarabiał przez tą hospitalizację.
0: Dzisiaj Senat zajmuje się ustawą Lex Szarlatan. Czy to, że te kolejki są tak długie do lekarzy specjalistów, ale także w wielu miejscach do lekarzy rodzinnych, jest w pewnym sensie uzasadnieniem, bo nie chcę powiedzieć usprawiedliwieniem tego, że polscy pacjenci tak chętnie korzystają z usług uzdrowicieli?
1: No niestety tak. To jest też tak, że pacjent z dolegliwością, z chorobą czy z wizją tego, że coś mu grozi zdrowotnie, jest bardzo podatny na manipulacje. Jeżeli ma do wyboru lekarza, na którego ma czekać 4 miesiące i jeszcze ma na przykład złe wspomnienia, bo wie, że ten lekarz być może kiedyś źle potraktował, albo pani rejestratorka się nie uśmiechała. No różne są sytuacje, wszyscy je znamy. Jeżeli trafia do tak zwanego uzdrowiciela, który ma dla niego dużo czasu, który jest przekonujący, ciepły, otwarty i zapewnia, że terapia, którą proponuje, jest skuteczna, to pacjent może uwierzyć takiemu człowiekowi, ale to jest właśnie szarlataństwo.
0: Czy ta ustawa rzeczywiście może zablokować działanie takich oszustów, powiedzmy sobie to wprost?
1: To jest dobry pierwszy krok, aczkolwiek rzeczywiście widzę, że te ruchy antyszczepionkowe, czy antylekarskie, antynaukowe są bardzo zmobilizowane. Zresztą chyba u państwa na antenie byłam w programie, w którym widzowie mogli się wdzwaniać. Rozmawialiśmy o kolejkach i wdzwonił się pan, który stwierdził, że no tak, teraz wchodzi Lex Szarlatan i to wydłuży kolejki, ponieważ pacjenci, którzy nie mogą się dostać do lekarza, to my im nie możemy pomóc, a nie jesteśmy Big Pharmą. No to nie do końca tak jest. Przede wszystkim Lex Szarlatan nie zablokuje żadnej działalności legalnie działającej gospodarczej, natomiast zablokuje oszukiwanie pacjentów, bo to jest oszukiwanie, kiedy ktoś nam mówi, że dane zioło wyleczy nam raka. Żadne zioło raka nie wyleczy i mało tego, często jest tak, że pacjent, który uwierzy takiej osobie, że może brać te ziółka, suplementy, witaminki czy inne różne produkty, on trafia do lekarza w takim stanie, w którym często nie można mu pomóc. I to jest największa tragedia tych osób.
0: Co się takiego wydarzyło?

0: żyło u progu XXI wieku, że ludzie przestali wierzyć i ufać naukowym dowodom, naukowcom, ekspertom, lekarzom, którzy do tej pory cieszyli się ogromnym autorytetem, a zaczęli szukać rozwiązania swoich najpoważniejszych problemów zupełnie gdzie indziej.
1: Tak, ja myślę, że my byliśmy przekonani, że im więcej będziemy możliwości dotarcia do wiedzy, tym będzie nam łatwiej podejmować decyzje. Okazało się, że tak nie jest, że my jesteśmy bombardowani informacjami, a łatwiej nam jest przyjąć te, które są jak najbardziej zrozumiale nam wyjaśnione. Naprawdę u szarlatana, u osoby, która wie, jak na nas wpłynąć, jak wpłynąć na naszą psychikę, będziemy się często czuć lepiej niż u lekarza, który wiadomo, ma mało czasu, jest skupiony na faktach, może mu brakować empatii chociażby ze zmęczenia, ponieważ wiemy, że lekarze pracują dużo. I to porównanie niestety wychodzi na niekorzyść lekarzy, ale my musimy pamiętać, że jest rzecznik praw lekarza, który słusznie chce mieć większy wpływ na ten system. Rzecznik praw pacjenta, tak, przepraszam, że rzecznik praw pacjenta jest, istnieje i może działać w takich sytuacjach.
0: Pandemia coś w tym zmieniła?
1: Na pewno, ale to nie tylko w Polsce, to wszędzie, bo przeciętnemu pacjentowi, przeciętnemu człowiekowi jest trudno zrozumieć, jak to możliwe, że nagle powstaje szczepionka, która ma mi pomóc.
0: Z dnia na dzień,
1: prawda?
0: Z dnia
1: na dzień.
0: Dlatego, że pojawia się problem.
1: Tak jest. Komunikacyjnie to nie są rzeczywiście proste rzeczy. Dlatego tym bardziej dobrze, że taka ustawa jak Lex Szarlatan powstaje i mam nadzieję, że będzie podpisana przez prezydenta, bo to jest taki pierwszy krok. Pierwszy krok dotyczący także edukacji, bo my musimy wiedzieć, że jesteśmy, kiedy jesteśmy w kiepskiej formie psychicznej, fizycznej, zdrowotnej, jesteśmy bardzo podatni na manipulacje.
0: Cieszę się, że pani o tym powiedziała, bo rzeczywiście kary, restrykcje, zakazy to jedno, edukacja i takie uświadamianie nas pacjentów, którzy często w sytuacji krańcowo trudnej tracimy zdrowy rozsądek, nomen omen, to jednak przygotowanie takie edukacyjne jest niezwykle
1: tak
0: ważne,
1: jest,
0: żeby
1: bardziej,
0: mieć
1: że
0: takie zaplecze.
1: Pamiętajmy, że od lekarza rzeczywiście często możemy usłyszeć złe informacje, od szarlatana nie. To, że usłyszymy złe informacje, czasami może nam uratować życie, jeżeli wiemy, że ma pani raka, ma pan nieuleczalną chorobę, ale z którą może pan żyć jakiś czas. To wszystko są komunikaty, które są nieprzyjemne, ale są prawdziwe, oparte na faktach, na wiedzy i zapewniam państwa, że żaden lekarz nie ma na celu nas oszukiwać. On też chce nas wyleczyć, tak samo jak my chcemy być zdrowi, bo on też jest człowiekiem.
0: Dużo zdrowia życzę i pani, i państwu, naszym
1: bardzo
0: słuchaczom.
1: Dziękuję.
0: Pani Milena Kruszewska, prezes Fundacji Watch Health Care, była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, połączyła się z nami. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: W kalendarzu półmetek wakacji, końcówka lipca, a sezonu ogórkowego w polskiej polityce próżno szukać.
3: No rzeczywiście, nie nudzimy się tego lata. Mamy co obserwować, mamy o czym mówić, mamy o czym myśleć.
0: Pani profesor, to teraz nasz ulubiony temat, chociaż nie wiem, czy nasi słuchacze nie są już powoli zmęczeni komentarzami do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, no ale trudno o tym nie mówić, bo cały czas ta historia dzieje się na naszych oczach komunikacyjnie. Kto jest właśnie właścicielem tej głównej narracji dotyczącej tego, co tak naprawdę dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości? Harcerze, maślarze, zakon PC, prezes Kaczyński?
3: Nie sądzę, żeby którekolwiek z tych podmiotów, o których pani wspomniała, tutaj zdominowały opowieść o tym, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje. Każdy z nich stara się forsować swoje poglądy. Mamy też do czynienia z tym, że różne media, które są blisko tej prawej strony sceny politycznej, też wspierają różne ośrodki, czy też może i tyle wspierają, albo dają swoje łamy do głoszenia czy wspierania poglądów różnych tutaj podmiotów. No i mamy oczywiście też media społecznościowe, które są poza wszelką kontrolą tych podmiotów instytucjonalnych. Także tutaj ja nie widzę jednego lidera tej całej opowieści. Natomiast ten brak lidera opowieści tego, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje, myślę, że dobrze odzwierciedla to, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje, to znaczy tego, że odzwierciedla dobrze to, że nie ma tutaj znowu takiego podmiotu i to jest, myślę, jedno z takich największych zaskoczeń, chociaż też sytuacja nie jest nowa, bo ona gdzieś tam od 2025 roku albo wcześniej jeszcze troszkę zaczęła się w tym kierunku rozwijać, mianowicie, że nie ma jednego ośrodka, który tak naprawdę zdecyduje, co się wydarzy i przetnie ten marsz ku

0: ku schyłkowi tego ugrupowania.
1: To, że kryzys jest, to widać gołym okiem. Można się zastanawiać, czy to jest tylko kryzys wizerunkowy, strukturalny, sondażowy czy ideowy. Do czego ten kryzys doprowadzi, pani profesor? Będzie rozłam w PiS-ie? No bo to jest kluczowe pytanie, które sobie wszyscy zadajemy.
0: Znaczy, ja jestem przekonana, że w tej chwili sprawy zaszły już na tyle daleko, jeżeli chodzi o absolutnie brak zaufania, że jakiekolwiek w tej chwili porozumienie, nawet jeżeli ono zostanie zawarte, to ono nie będzie dotrzymane w tym sensie, że partnerzy będą bardzo podejrzliwi względem siebie i każde działanie będą traktowali jako intencjonalnie stanowiące zapowiedź rozstania. Także w moim przekonaniu prędzej czy później, być może później niż prędzej, nastąpi jakiś rozpad. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę poza tymi najbardziej prominentnymi politykami i po jednej i po drugiej stronie, jeżeli tutaj będziemy mówić tylko o dwóch stronach sporu, który występuje w Prawie i Sprawiedliwości, otóż ci politycy, oni sobie poradzą w polityce, tak? Ich pozycja jest na tyle wysoka, że nie muszą się, myślę, obawiać o właśnie własną pozycję. Natomiast jest cała masa polityków, nazwijmy to drugiego szeregu, którzy są absolutnie niepewni tego, co się wydarzy. Wszelkie rozstrzygnięcia, które w tej chwili leżą na stole, o których też i państwo mówicie, to znaczy takie czy inne postanowienia, one są obciążone, jak powiedziałam, ogromnym brakiem zaufania. Także nawet jeżeli strony umówią się dzisiaj na taki czy inny kształt list wyborczych, to myślę, że im bliżej będzie tworzenia tych list wyborczych, tym to napięcie, ono nie zniknie, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z ogromnymi ambicjami różnych polityków i one te ambicje, one nie znikną. Także one będą moim zdaniem absolutnie funkcjonować i prędzej czy później będą się znowu ujawniać. A powtarzam, tutaj punktem wyjścia jest absolutnie brak zaufania. W związku z tym każde działanie będzie traktowane jako rodzaj dywersji, jako rodzaj wypowiedzenia umów, do których ewentualnie w tej chwili dojdzie. Obydwa ugrupowania, czy też te frakcje, o których pani wspomniała, czy inaczej, wszelkie rozwiązania są, które w tej chwili leżą na stole, są obciążone ryzykiem, bo sytuacja jest tego rodzaju, że każdy z nich ma swoje wady i zalety dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast co się wydarzy, w konsekwencji jest trudne do przewidzenia. Brak zaufania, moim zdaniem, tutaj jest absolutnie kluczową rzeczą, która spowoduje, że no prędzej czy później dojdzie do jakichś przetasowań takich bardzo istotnych, a być może do właśnie rozejścia się z tego wspólnego szyldu polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: My naturalnie skupiamy się na tym ultimatum, nad tym, co się dzieje i dziać się będzie w najbliższych godzinach, decyzje, które będą zapadały, ale tak naprawdę prawdziwym testem będzie ta chwila, o której pani wspomniała, czyli układanie list wyborczych, bo to będzie taki prawdziwy sprawdzian lojalności i także ten argument, który Jarosław Kaczyński będzie mógł użyć w rozmowie z przedstawicielami różnych frakcji. No ale 6,2% poparcia deklarowanego w niektórych sondażach, które się pojawiły, a które uwzględniają już Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jako partię, która mogłaby się pojawić na polskiej scenie politycznej. To także jest argument z kolei po stronie byłego premiera, że ze mną też możecie wejść do parlamentu. Nie jesteście tylko skazani na Jarosława Kaczyńskiego.
0: Ależ oczywiście, że tak i tak naprawdę przecież cała ta sytuacja to jest kwestia, to jest walka o władzę, o decyzyjne w samym Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast oczywiście te wskaźniki, o których pani mówi, są bardzo poważne, ale one równocześnie świadczą o tym, że to litanie się z Mateuszem Morawieckim może mieć skutek tego rodzaju i nie sądzę, żeby to się podobało prezesowi, że prezes też będzie musiał w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw wewnątrz partii tutaj uwzględniać stanowisko Mateusza Morawieckiego w stopniu większym niż dotychczas, a przede wszystkim nie spodoba się to tak zwanym maślarzom, prawda?
1: A ten sondaż, pani profesor, to jest tylko wynik, ten wynik sondażowy, to jest tylko rezultat takiego efektu świeżości, nowej jakości, która się pojawia, na razie zapowiedź. Czy to jest, to świadczy o tym, że jednak jest zapotrzebowanie wśród prawicowego elektoratu na takie ugrupowanie, które zapowiada, obiecuje Mateusz Morawiecki?
0: No myślę, że to poparcie, ono oczywiście jest wyrazem tego, o czym pani mówi, że jest jakaś część elektoratu, która nadal jest blisko sposobowi myślenia Prawa i Sprawiedliwości, ale nie akceptuje tej takiej dramatycznej wolty w kierunku nacjonalistyczno-

0: konserwatywnym, mówiąc tak, eufemistycznie, tak? Natomiast to, czy mamy do czynienia z pewną stałą tendencją, czy nie, będziemy mogli wnioskować dopiero, przepraszam, po kolejnych sondażach. Jeden sondaż jaskółki jest, znaczy jeden sondaż jeszcze wiosny nie czyni. I to o to też, myślę, jest w tym momencie sprawa, mianowicie, że jeżeli na tym etapie musiałaby się wyłonić jakaś alternatywa dla Mateusza Morawieckiego, czyli zostałby w pewnym sensie zmuszony do wyjścia z PiS-u, to zaczyna funkcjonować w świadomości wyborców jako już odrębny byt, prawda? Czyli wtedy pojawia się regularnie w sondażach i wtedy na podstawie tego, tych notowań sondażowych można wnioskować, jaki będzie ewentualny, czy jakie są możliwości uzyskania poparcia pozwalającego na wejście do parlamentu i jakiej wysokości to poparcie będzie, czyli ile miejsc rzeczywiście będzie miał. Sam fakt obecności i takiego poparcia na poziomie 7% nie jest w polskiej polityce niczym nowym, oczywiście, ale jest to sygnał, który myślę nie pozwala rozwijać scenariuszy, jakich scenariuszy jako bardziej prawdopodobnych, innych jako mniej prawdopodobnych. Natomiast to, o czym pani redaktor powiedziała, no niewątpliwie jest jakaś część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, która chce może nie tak zideologizowanej polityki, ale któremu bliska jest, czy której to części bliska jest. Bliskie są pewne pomysły proponowane przez Mateusza Morawieckiego, być może także i są to osoby, no, które gdzieś tam dobrze wspominają rządy Mateusza Morawieckiego.
1: Czekamy zatem na te rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, największej partii opozycyjnej w Polsce. Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była z nami i komentowała te wydarzenia, których świadkami jesteśmy tu i teraz. Pani profesor, bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ze mną w studiu pani Joanna Sadzik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna. To jest to stowarzyszenie, które organizuje co roku szlachetną paczkę. Dzień dobry pani prezes.
3: Dzień dobry.
1: Mówię o tej dacie, dlatego że będziemy zapowiadały i zachęcały do tego, żeby zgłaszać się jako wolontariusze szlachetnej paczki. No i to może dziwić się trochę naszych słuchaczy, że taki apel...
3: Że lato,
1: że półmetek wakacji, a my o szlachetnej paczce, która jest kojarzona z okresem świąt Bożego Narodzenia.
3: Rzeczywiście przed świętami Bożego Narodzenia ta pomoc wędruje do osób, które jej najbardziej potrzebują, ale żebyśmy dokładnie wiedzieli, do kogo powinna zawędrować ta pomoc, no to tak, my już od kilku miesięcy pracujemy nad Szlachetną Paczką 2026. Już zbieramy w tym momencie historie, adresy tych osób, do których powinniśmy dotrzeć. Już można je zgłaszać przez naszą stronę internetową. Zarówno osoby prywatne, jak i też instytucje, szkoły, przedszkola i inne instytucje, pielęgniarki środowiskowe, ośrodki zdrowia. Możecie państwo też zgłosić swoich sąsiadów. Ale przede wszystkim w tym momencie, to ten moment, kiedy szukamy ludzi od dobrej roboty, czyli wolontariuszy, takie osoby, które w swoim lokalnym środowisku, tam gdzie mieszkają, chciałyby pomóc czasem swoim sąsiadom. Łatwiej jest iść w koszulce wolontariusza Szlachetnej Paczki i pomóc sąsiadce, bo wtedy trochę się nie trzeba tłumaczyć, dlaczego się nagle zainteresowałam. Dlaczego teraz? Musimy wyszkolić wolontariuszy. Taki wolontariusz musi iść do rodziny przygotowany. Ale też to nie jest łatwe nawiązać kontakt, nawiązać dobrą relację z taką osobą, która potrzebuje pomocy, bo bardzo często ta osoba po prostu trochę się wstydzi. Zwykle świat ją zawiódł tyle razy, że nie ma zaufania do obcych ludzi, a przecież jesteśmy obcymi ludźmi, jak jesteśmy wolontariuszami i wchodzimy do kogoś do mieszkania, więc czasem jedno spotkanie nie wystarczy. Spotykamy się z rodzinami już od końca lata, więc już wkrótce zaczniemy odwiedzać rodziny, tak żeby... No w zeszłym roku to było blisko 20 tysięcy rodzin, które otrzymały pomoc, więc to jest wiele domów do odwiedzenia. Odwiedzamy mniej więcej 30 tysięcy domów, a do 20 tysięcy domów wędruje pomoc materialna.
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby liczba tych potrzebujących, którzy liczą na pomoc ze Szlachetnej Paczki, regularnie spadała, ale wolontariusze cały czas w tej wielkiej mocy i wielkiej liczbie, żeby byli gotowi do pomocy, do współpracy, do tego, żeby dzielić się tą swoją dobrą energią i swoim zaangażowaniem.
3: Mówi pani, swoim czasem.
1: I swoim czasem przede wszystkim.

0: wszystkim tym co mamy najcenniejszego i tym, czego najbardziej nam chyba brakuje, nawet w tym czasie urlopowym, ale to zostawiamy na marginesie. Mówiła pani o szkoleniach. Czyli to nie jest tak, że z ulicy przychodzimy i mówimy, że jesteśmy chętni do pomocy i gotowi poświęcić ten czas, żeby nieść pomoc. Trzeba się nauczyć tego, jak robić to mądrze i dobrze.
1: Ja powiem ze swojego doświadczenia. Zostałam wolontariuszką, mając 30 kilka lat. To było w 2012 roku. I nie zdawałam sobie z tego sprawy, że za rogiem, w dużym mieście, jakim jest Kraków, istnieje taka bieda, która tak wygląda, aż tak wygląda. Wygląda tak jak czasem są takie zdjęcia, które nam pokazują naprawdę taki świat, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, że naprawdę on istnieje zaraz obok. Ja bardzo dobrze pamiętam moje pierwsze rodziny, które odwiedziłam i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to było jedno z najsilniejszych przeżyć dla mnie, takich w ogóle, w całym moim życiu. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, że istnieją osoby, które żyją z zawalonym dachem, które żyją w jednej izbie w kilka osób, które nie jedzą po to, żeby ich dziecko z niepełnosprawnością miało zapewnione leki, które mimo tego, że pracują i pracują na cały etat, to w związku z tym, jak drogie są mieszkania, jak trudno jest wynająć mieszkanie za jakieś logiczne pieniądze w dużym mieście, jak okazuje się, że mimo tej pracy, ciężkiej pracy, kuriera, salowej, osoby sprzątającej, nie mogą wyżywić siebie i swojego dziecka. Nie wystarcza im na, nie tylko na wakacje, ale na buty na zimę, na kurtkę na zimę, na łóżko, na takie rzeczy, które wydają się, no przynajmniej mi, takimi rzeczami zwykłymi i normalnymi.
0: Trzeba się przygotować na zderzenie z taką trudną rzeczywistością.
1: Niewątpliwie trzeba się przygotować.
0: Myśląc o szkoleniach, szczerze mówiąc, w pierwszym odruchu pomyślałam o tym właśnie, żeby nauczyć tych ludzi, którzy się zgłaszają i są pełni dobrych chęci, jak skutecznie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ale teraz, kiedy pani mówi o tym, jak to jest trudne doświadczenie, to myślę o tym, że trzeba też siebie przygotować, żeby nie zapłacić za tę pomoc samemu zbyt wysokiej emocjonalnej ceny.
1: Tak, my co prawda pomagamy w stowarzyszeniu, mamy psychologów, mamy osoby, które pomogą, osoby, które są wiele lat wolontariuszami i zwykle takiego świeżaka, bo tak nazywamy nowych wolontariuszy, niezależnie od tego, ile ma lat, czy to jest osoba, która ma lat 18, czy to jest osoba, która ma 67 lat, nie puszczamy samego z drugim takim świeżakiem, tylko zawsze idzie z wolontariuszem, który już niejedno widział i wie, jak wygląda, jak może wyglądać sytuacja u danej rodziny. Jednocześnie tak, to szkolenie jest po to, żeby się przygotować, żeby też trochę porobić sobie takich ćwiczeń na odporność psychiczną, żeby w ogóle usłyszeć, że nie będzie łatwo, bo to nie jest łatwy wolontariat, ale z drugiej strony, żeby usłyszeć te wszystkie dobre rzeczy, czyli to jest taki wolontariat, który naprawdę daje poczucie, że zmienia się świat na dobre, że tak całego świata nie zmienia, ale mogę zmienić świat jednej rodziny, jednej osoby, jednej starszej pani, która tylko marzy o tym, żeby ktoś wypił z nią herbatę, a od 10 lat nie wychodzi, ponieważ jest więźniarką czwartego piętra, nie ma windy, ma za słabe nogi, żeby zejść po te 4 piętra niżej i wyjść na zewnątrz, wyjść na spacer. W związku z czym ten wolontariusz to czasem jest pierwsza osoba od wielu, wielu lat, która po prostu miała czas na to, żeby usiąść, wypić tą herbatę i porozmawiać. I no, jak badamy nasze rodziny, to mówią, że to jest najważniejsze. Więc ma się jako wolontariusz mnóstwo satysfakcji z tej pracy i takie poczucie wpływu i tego, że nie jesteśmy bezradni z tym światem, ale też zyskujemy takie poczucie, że w momencie, kiedy nam podwinie się noga, kiedy nam się coś wydarzy trudnego w życiu, to zawsze znajdzie się ten drugi człowiek, który wyciągnie do nas rękę. I myślę, że to jest takie nie do przecenienia.
0: Musicie rywalizować z innymi organizacjami o wolontariuszy.
1: Mamy wspólnych wolontariuszy.
0: Czy Stowarzyszenie Wiosna i Szlachetna Paczka to jest taka marka, że właściwie ustawiają się kolejki chętnych do tego, żeby włączyć się w to dzieło?
1: Myślę, że wiemy, że to jest trudny wolontariat i taki, że jak się zobowiązujemy, no to nie możemy po tygodniu powiedzieć, nie, słuchajcie, byłem u tej rodziny, ale już nie chcę jej pomagać. Więc to jest wolontariat, który zobowiązuje do tego, że jeżeli już byłam u rodziny, jeżeli znam historię jej, to nie narażam tej rodziny na to, żeby tą historię musiała opowiadać w nieskończoność komukolwiek innemu. Więc powiedziałabym tak, kolejki się do nas nie ustawiają.

0: wieją, ale ja mam nadzieję, że jak co roku rzeczywiście ponad 9 tysięcy wolontariuszy ruszy do rodzin, będzie odwiedzać rodzinę. Każdy wolontariusz średnio pomaga 3 rodzinom, ale jeżeli mają państwo mniej czasu i wiecie państwo, że chcecie pomóc swojej sąsiadce, sąsiadowi i szukacie na to sposobu, to świetnym sposobem jest zgłoszenie się do Szlachetnej Paczki, zgłoszenie tej rodziny, której chcecie pomóc, do Szlachetnej Paczki, a potem po prostu zrobienie tego. Ze swoim szefem w wolontariacie ustalicie, ile macie dokładnie czasu, ile możecie tego czasu na ten wolontariat poświęcić. Każda kolejna rodzina, która może na nas liczyć, to jest kolejna rodzina, która już w grudniu będzie mogła poczuć, że nie jest sama na świecie. Jej świat po prostu się zmieni. I to możemy zrobić my.
1: Czy trzeba spełnić jakieś warunki? Trzeba się wykazać jakimiś kompetencjami, żeby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
0: Szlachetnapaczka.pl to jest ten adres, pod którym można się zgłosić. Każda osoba, która ma 18 lat i nie mamy limitu wieku, bo wiemy, jak świetnymi wolontariuszami, wolontariuszkami potrafią być osoby, które właśnie przyszły na emeryturę, mają trochę więcej czasu, mają ogromne doświadczenie życiowe, spokój w sobie zazwyczaj i to jest nie do przecenienia. Dają też spokój tym młodszym wolontariuszom, którzy mają 18-19 lat i dla których rzeczywiście ten wolontariat może być szczególnie trudny. Więc zapraszamy tak naprawdę wszystkich między 18 a dowolnym rokiem życia. Trzeba być osobą, która jest gotowa na otwartość, jest gotowa trochę wyjść poza swoją strefę komfortu i takie swoje poglądy, swoje myślenie, dlatego że idziemy do bardzo różnych rodzin, do takich rodzin, które mogą się z nami zgadzać we wszystkim, co im tam powiemy, ale mogą też mieć kompletnie inne poglądy niż my. I zwyczajnie ja lubię przytaczać słowa Radka, to jest nasz wolontariusz, który mówi: wiecie, jakie mam poglądy, ale jak wchodzę do paczkowej rodziny, to zostawiam je przed progiem i jestem pełny otwartości na to, co tam usłyszę, bo jestem po to, żeby właśnie być dla drugiego człowieka. Więc tą otwartość trzeba mieć w sobie.
1: Jakoś weryfikujecie tych kandydatów?
0: Jak zgłoście się państwo na stronie szlachetnapaczka.pl, to mniej więcej do 48 godzin oddzwania rekruter. To jest taka osoba, której można zdać absolutnie wszystkie pytania o wolontariat, powiedzieć też o swoich obawach, jakie się ma. To jest osoba doświadczona i to jest taki pierwszy weryfikator, czy na pewno to jest wolontariat dla państwa. Czy ten czas, który macie, czy te rzeczy, które chcecie poświęcić, czy ta lokalizacja, w której chcecie być, to na pewno jest rzeczywiście wolontariat dla was. Potem zapraszamy na szkolenie i w czasie tego szkolenia też poznajecie bardziej Szlachetną Paczkę, poznajecie bardziej to, co robimy. Też pierwsza styczność z historiami rodzin, tymi historiami, które bywają trudne i wtedy też jeszcze można zweryfikować tą swoją chęć.
1: Czy zdarzają się tacy wolontariusze albo chętni do tego, żeby wolontariuszem Szlachetnej Paczki zostać, którzy jakiś czas temu sami byli obdarowywani?
0: Wielu. Pozdrawiam ich serdecznie, bo wiem, że niektórzy słuchają. Szczególnie w tych rodzinach, gdzie są nastolatki, to bardzo często i wydarzył się jakiś, wiecie państwo, no od takiego zagrożenia ubóstwem dzieli nas to, że stracimy pracę tak naprawdę i możemy być w chwilowym dołku.
1: Choroba,
0: dzieli nas
1: wypadek.
0: Jakaś choroba, dokładnie, wypadek. Coś, co mija. Mamy nawet w Stowarzyszeniu Wiosna takich pracowników, którzy dawno temu otrzymali Szlachetną Paczkę i to była tak, ta chwilowa pomoc, to wyciągnięcie ręki rzeczywiście wtedy, kiedy potrzebowali tego najbardziej. A dlaczego mówię o nastolatkach? Bo to są bardzo często takie młode osoby, które czekają na tą swoją osiemnastkę po to, żeby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki, bo chcą oddać to, co dostali. Ale też bardzo często, jak już zrozumieją te osoby starsze, że ten wolontariat jest dla nich rzeczywiście, że to nie jest wolontariat. Tak jak czasem jak myślimy wolontariat, to myślimy takim stereotypem, że to jest licealista, że to jest student.
1: Tak,
0: studenci który sobie w dzisiejszych czasach, proszę państwa, mają co robić. Oni studiują i pracują, bardzo rzadko mają jeszcze czas na wolontariat. Wolontariat to jest świetna opcja dla kobiet na przykład 40+ i mężczyzn 40+, którym właśnie dzieci już dorosły i mają trochę więcej czasu, dlatego że no właśnie, już te dzieci nie są osaskami. Zapraszamy partnerów, partnerki, zapraszamy małżeństwa, zapraszamy rodzeństwa, zapraszamy Świetny sposób, żeby zrobić coś razem dla drugiego człowieka, coś dobrego.
1: Szlachetnapaczka.pl.
0: Szlachetnapaczka.pl to jest dobry adres.
1: Tam odsyłamy wszystko.

0: wszystkich chętnych do tego, żeby zostać wolontariuszem tej akcji. Pani Joanna Sadzik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę, była z nami. Bardzo pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicę. Zastąpi na tym stanowisku kończącego kadencję profesora Marcina Wiącka.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że zależy jej na tym, by urząd był miejscem otwartym, w którym odbywa się szeroki dialog. Podkreślała, że zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest skłanianie instytucji państwowych do działania.
2: To stanowi o jego sile i sprawczości, a nie ilość wystąpień i podjętych interwencji. Urząd Rzecznika powinien być przede wszystkim urzędem obywatela.
1: Nowa RPO podkreślała też, że rolą Rzecznika nie jest jedynie reagowanie na naruszenia praw obywatelskich, ale też zapobieganie im, zanim dotkną konkretnych ludzi.
2: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
1: Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich to adwokat i działaczka społeczna, która współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czwartek jest ostatnim dniem, w którym posłowie PiS-u mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Oświadczeń nie zamierzają składać politycy związani z Mateuszem Morawieckim i zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Frakcja Morawieckiego przekonuje, że jej organizacja poszerza ofertę programową. Większość kierownictwa partii uznała jednak, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia. Podejrzani o pobicie 67-latka na przystanku w Poznaniu i wulgarne zachowanie w pojeździe usłyszeli zarzuty. Prokurator przesłuchał obu mężczyzn i przedstawił im zarzuty pobicia oraz znieważenia oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała.
3: Mężczyźni zostali zatrzymani w sprawie pobicia seniora, który w piątek 17 lipca stanął w obronie ukraińskiego nastolatka atakowanego w tramwaju. Sprawcy byli już wielokrotnie notowani przez służby za przestępstwa kryminalne. Podejrzani usłyszeli też zarzut znieważenia obywateli Indii z powodu ich przynależności narodowej. Starszy z podejrzanych odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej obywatela tego kraju, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
4: Wszystkie te przestępstwa, którym im się zarzuca, popełnione zostały i traktowane są jako występek chuligański.
3: Prokurator zastosował wobec mężczyzn dozór policji. Marcinowi J. i Janowi T. grozi do 5 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Krótko, ze spadku cen paliw cieszyły się firmy transportowe, choć do rekordu jeszcze brakuje. Ceny oleju napędowego wróciły do poziomu z maja i wciąż rosną. Jak sobie z tym radzą przewoźnicy, to sprawdziła Aneta Łuczkowska.
5: Wykres przedstawiający, jak kształtują się ceny paliw w hurcie, znów budzi obawy. Ceny cały czas rosną. Teraz to prawie 6,5 zł za litr diesla netto, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
6: Cena netto w okolicach 5 zł jest tą ceną, która gwarantuje, że ten transport będzie odbywał się w sposób zyskowny, płynny, bez niepotrzebnych napięć cenowych.
5: Przewoźnikom jest teraz nieco łatwiej niż wiosną. Wielu firmom udało się podnieść frachty, czyli to, ile pobierają za transport towarów. Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Według Stowarzyszenia Przewoźników to jeszcze nie jest pełny obraz sytuacji, bo wielu transportowców zamiast kończyć działalność zawiesza licencję i czeka na lepszą koniunkturę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami i te mogą pojawić się dziś w całej Polsce. Będzie im towarzyszył dość silny wiatr. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.
8: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, między innymi na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzom będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
0: Burzom mogą towarzyszyć też opady drobnego gradu na wschodnim wybrzeżu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim. Może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 17.

0: 11 stopni na północy i w obszarach podgórskich, do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do około 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali, obecnie na barometrach 1 hektopaskal więcej.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. W Polsce, w Europie, a także na całym świecie działają instytucje, stowarzyszenia, które walczą o prawa przyrody, zwierząt, no tego, co wokół nas, tego, co samo się nie odezwie, samo o pomoc nie poprosi, ale są tacy, którzy są wrażliwi na dobro i zwierząt, i natury, i przyrody. No i taka osoba dzisiaj ze mną w audycji Zmiana Klimatu, Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Stowarzyszenie Otwarte Klatki, to od razu myślimy o tych zwierzętach, które są hodowane i zamykane w klatkach. I już niejednokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że ten dobrostan zwierząt tam jest mocno zaburzony. Ale czym poza tym zajmuje się stowarzyszenie? W jakich sprawach staracie się walczyć czy też pomagać?
3: My staramy się pomagać tam, gdzie w jak największej skali, w jak największym stopniu jesteśmy w stanie pomóc zwierzętom. Głównie rzeczywiście zajmujemy się zwierzętami hodowlanymi, nie dlatego, że to jest dla nas jakaś specjalna kategoria, ale dlatego, że tych zwierząt jest po prostu bardzo dużo i w ogromnej większości żyją w bardzo złych warunkach i każda zmiana, którą jesteśmy w stanie wywalczyć dla zwierząt hodowlanych, to jest jednocześnie systemowa, ogromna zmiana dla wielu tysięcy czy milionów liczb. To nie znaczy, że uważamy, że zwierzęta towarzyszące czy dzikie zwierzęta nie zasługują na pomoc, tylko staram się codziennie zadawać sobie pytanie, jak, mając zasoby, które mamy, jesteśmy w stanie pomóc zwierzętom. Nasza odpowiedź to skupienie na zwierzętach hodowlanych, szczególnie tych, które są w największych ilościach, w najgorszych warunkach chowane. Do niedawna jednym z naszych dużych tematów były zwierzęta futerkowe. Udało się wywalczyć w Polsce zakaz i przez najbliższe już niecałe 8 lat będziemy świadkami tego, jak te fermy się rzeczywiście jedna po drugiej zamykają, aż Polska będzie wolna od ferm futrzarskich. Obecnie nasze najważniejsze tematy to chów klatkowy kurniosek. Niestety w Polsce wciąż ponad 60% kurniosek jest trzymanych w klatkach. My robimy wszystko, żeby to zmienić. Od wielu lat z dużym poparciem społecznym rozmawiamy przede wszystkim z biznesem, aby firmy spożywcze, sieci handlowe, producenci żywności zmieniali swoje polityki, czy też wprowadzali takie polityki ochrony zwierząt związane ze stopniowym wycofywaniem jaj klatkowych ze sprzedaży, czy też zużycia. To jest nasze największe, najważniejsze działanie teraz. Staramy się być bardzo zazwyczaj skupieni na takim naszym kluczowym celu. Tym celem jest teraz odejście w Polsce od chowu klatkowego kurniosek, ale czasem też angażujemy się w inne ważne tematy. Mamy kampanię Rośliniemy, która ma na celu to, aby na rynku były dostępne atrakcyjne, dobrej jakości produkty roślinne, które jeśli ktoś poszukuje alternatyw dla produktów odzwierzęcych, to żeby mógł je w sklepach znaleźć. W przyszłości będziemy też dużo więcej działać na rzecz kurczaków hodowanych na mięso, których jest w Polsce hodowanych co roku prawie 1,5 miliarda. I tutaj rzeczywiście będziemy musieli zrobić bardzo dużo pracy, żeby tym kurczakom pomóc.
2: Pojawiły się słowa angażujemy, walczymy, działamy. No właśnie, w jaki sposób się walczy o te zwierzęta? Jakimi metodami trzeba docierać do ludzi, rozmawiać, działać, żeby to przyniosło efekt?
3: Ogromna większość naszych działań nie ma nic wspólnego z tym, co ludzie sobie wyobrażają jako aktywizm na rzecz zwierząt. Nie ma przywiązywania się do czegokolwiek. Zazwyczaj nie musieliśmy jeszcze nigdy tego robić. Na pewno na przestrzeni kilkunastu lat działania nauczyliśmy się dużo o tym, jak ważna jest cierpliwość w działaniu na rzecz zmian dla zwierząt. I czy to w działaniach na rzecz zmiany prawa, czy też we współpracy z biznesem, z firmami, prowadzimy długie rozmowy prowadzące do tego, aby udało się dobre zmiany dla zwierząt wprowadzać, a jednocześnie budujemy taką świadomość społeczną i poparcie publiczne, żeby te zmiany rzeczywiście były możliwe. Czyli na co dzień staramy się docierać do jak największej

0: tej liczby odbiorców poprzez media społecznościowe, media tradycyjne, wydarzenia i wszelkie sposoby, aby ludzie w Polsce wiedzieli o tym, jakie są wyzwania związane z ochroną zwierząt, aby na przykład wiedzieli o tym, że wciąż dużo jaj używanych w Polsce to jaja z chowu klatkowego i że musimy coś z tym zrobić. Staramy się też wzbudzać takie większe poczucie potrzeby zaangażowania wśród ludzi, bo my sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Potrzebujemy ludzi, którzy na przykład wyślą maile do polityków. Potrzebujemy ludzi, którzy napiszą do firmy, która wykorzystuje jaja klatkowe. Potrzebujemy też wsparcia finansowego. To też jest ważny aspekt działania dla zwierząt, że wspieramy finansowo organizacje, które się tym zajmują. Na co dzień też prowadzimy po prostu wiele działań, które są małymi elementami takich długich, długich negocjacji, czy to z politykami, czy to z firmami, mając gdzieś na horyzoncie cel, do jakiego dążymy, żeby na przykład dana sieć handlowa wycofała całkowicie ze sprzedaży jaja klatkowe. To nie wydarza się z dnia na dzień, to nie wydarza się nawet z tygodnia na tydzień. To są często długie miesiące i lata rozmów, przekonywania, czasem też prowadzenia publicznych kampanii wobec firm, ale my przede wszystkim jesteśmy takimi negocjatorami w imieniu opinii publicznej, w imieniu osób, którym zależy na losie zwierząt i negocjujemy, czy to z polityką, czy to z biznesem, pozytywne zmiany dla zwierząt.
1: Tematy, którymi się zajmujecie i o których pan wspomniał, czyli zakaz hodowli zwierząt na futra i zakaz chodu klatkowego, nie są to kontrowersyjne tematy, przynajmniej dla nas, dla naszego społeczeństwa. To znaczy nikt raczej nie chce, żeby zwierzęta siedziały w klatkach, te hodowane na futro. Nikt raczej nie chce, żeby kury się tłoczyły, więc tu jest chyba trochę taka łatwość przekonania nas, konsumentów, że właśnie ta droga, którą promujecie, którą chcielibyście, żebyśmy podążali, jest tą drogą lepszą. Tutaj nie ma takiej kontrowersji, a niech te kury żyją w klatkach, co mnie to obchodzi, ja chcę jajko, tanie.
0: Rzeczywiście to poparcie społeczne jest duże i to pomaga w każdej rozmowie z firmą czy z politykiem, kiedy możemy pokazać, że na przykład 70% Polaków jest przeciwko trzymaniu kur w klatkach, czy czasem nawet więcej. To zawsze pomaga i to jest bardzo ważny argument. Z drugiej strony niestety patrząc, to są argumenty ekonomiczne, bo mówimy na przykład o jajkach, które są po prostu najtańsze, ponieważ to zwierzęta płacą część tej ceny. Ta niska cena jajka wynika z tego, w jakim cierpieniu żyją zwierzęta trzymane w klatkach. Więc niestety są z jednej strony te argumenty etyczne czy wsparcie społeczne, z drugiej strony mamy argumenty ekonomiczne. Niestety wpływ konsumentów też jest rzeczywiście ograniczony. Możemy jako konsumenci na przykład unikać jaj z chowu klatkowego, kupując jaja, ale nie mamy już za bardzo wpływu na to, kiedy kupujemy na przykład ciastka zawierające jaja. Trudno wtedy uzyskać informacje, z jakiego chowu są to rzeczywiście produkty, więc nasza rola jako konsumentów też czasem jest ograniczona i dlatego tak ważne jest to, że nie możemy przerzucać winy na konsumentów. To nie jest tak, że wszystkie decyzje są w ich rękach. Musimy też oczekiwać konkretnych zmian i od polityków, i od firm, które nastawione są na zysk, ale nie mogą zapominać o tym, że społeczeństwo wymaga od nich pewnych określonych minimalnych standardów tego, jak traktują zwierzęta. Nie mówimy to o jakichś naprawdę wymyślnych kwestiach. Mówimy tu o dosyć fundamentalnych kwestiach, na przykład jak nie trzymanie zwierząt w klatkach, kiedy wiadomo zarówno z danych naukowych, jak nawet dla każdego, kto zobaczy po prostu, jak to wygląda, że te zwierzęta żyją w ogromnym cierpieniu i możemy to po prostu zmienić.
1: Działając no właśnie nie tak aktywnie, w sensie nie przypinając się i nie walcząc i nie robiąc dużo hałasu, tylko rozmowami można takie sprawy załatwiać. A kto się angażuje? Kto jest w takim stowarzyszeniu? Jacy ludzie są tak wrażliwi na dobro zwierząt, że postanawiają poświęcić swój czas i działać i coś zrobić, żeby poprawić sytuację zwierząt hodowanych w klatkach?
0: To, co jest fajnego w Ruchu Praw Zwierząt, to, że są to dość różni ludzie, których łączy troska o zwierzęta. To nawet nie zawsze są ludzie, którzy, jak to się mówi, kochają zwierzęta, tylko to są też ludzie, którzy mają takie poczucie niesprawiedliwości, która się dzieje zwierzętom, krzywdy i postrzegają to tak, że tak świat nie powinien działać, tak ludzie zwierząt nie powinni traktować. Z jednej strony są osoby, które po prostu w stowarzyszeniu pracują. Czas, jaki ludzie mogą przeznaczać na działanie na zwierząt, jest bardzo ważnym zasobem. Więc stowarzyszenie zatrudnia ludzi do tej pracy. Z drugiej strony to jest rzesza osób stojących za stowarzyszeniem w postaci darczyńców, w postaci osób wspierających na przykład protesty jakieś, czy osób wysyłających kartki pocztowe do polityków w sprawie ferm futrzarskich. To jest duża społeczność, dosyć luźno związana tym, że mamy konkretne cele na rzecz lepszej ochrony

0: zwierząt, nie tylko w takim znaczeniu ogólnym, że chcemy świata lepszego dla zwierząt, ale że teraz, w danym momencie, chcemy coś konkretnego wywalczyć, tak jak wywalczyliśmy zakaz hodowli zwierząt na futro, czy w innych przypadkach mamy inne określone cele, więc są to różni ludzie w różnym wieku, z różnym backgroundem i tak dalej, ale łączy ich wspólny cel działania na rzecz zwierząt. To nie jest cel lewicowy, prawicowy, liberalny czy konserwatywny. Jest to ponadpartyjny, ponadpolityczny cel i myślę, że powinniśmy bardzo unikać przypisywania ochrony zwierząt jakimś takim konkretnym nurtom politycznym czy światopoglądowym. Naprawdę różni ludzie mogą być połączeni przez troskę o zwierzęta.
1: No a działają też, wspierając Stowarzyszenie Otwarte Klatki, czy inne fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz zwierząt, czy roślin, czy planety, wspierają właśnie nas, was też, zwykli obywatele jak my, czyli wysyłając maile, wysyłając listy, podpisując petycje. No i właśnie ta ostatnia rzecz mnie trochę ciekawi, jeśli chodzi o petycje. Często są takie właśnie, podpisz petycję, zostaw swój numer, adres, jakieś dane osobowe i ta petycja podpisana ma znaczenie, ma dla nas wartość. Jaką ona ma wartość? Jak ważne są takie petycje, których naprawdę w internecie jest mnóstwo i czasami może nieświadomie albo je omijamy, albo podpisujemy na odczepnego, bo nas ktoś zaczepi, czy właśnie w internecie się wyświetliło. Jaką taka petycja ma moc?
0: Oczywiście ja mogę powiedzieć tylko za nasze petycje, jaką ma moc. Nie mogę mówić za inne petycje, które się spotyka. W naszym przypadku to są dwa cele takie. Po pierwsze, no, petycje mają swój własny cel tego, że są przedstawione jakiemuś urzędowi, instytucji czy firmie. I trudno powiedzieć jednoznacznie, jaka jest minimalna liczba podpisów, żeby coś zadziałało, ale zawsze jest to bardzo ważny sygnał dla tego podmiotu, że jest duże poparcie publiczne dla proponowanych zmian. Zawsze, kiedy rozmawiamy z firmami, z sieciami handlowymi, pokazujemy to, jak dziesiątki tysięcy ludzi podpisuje tego typu petycje. I to jest dowodem na to, że poparcie publiczne dla tych zmian jest. Ale z drugiej strony też to, że ktoś zostawi dane typu mail, numer telefonu, to pozwala nam na to, aby taka osoba nie zakończyła swojego działania na podpisie, ale to nam pomaga w tym, żeby zaprosić taką osobę do wspólnego działania. I to niekoniecznie musi być przyjechanie na protest, to może być wysłanie jakiegoś maila, to może być po prostu odczytywanie informacji o tym, co my robimy. Jeśli ktoś będzie chciał, to oczywiście może potem zrezygnować, ale myślę, że zachęcałbym do tego, żeby nie bać się zostawiać kontakt do siebie, również telefoniczny, ponieważ to nie jest tak, że my działamy sami. My potrzebujemy społeczności stojącej za nami i to, że możemy być z kimś w kontakcie, to znaczy, że możemy napisać komuś, że hej, twój mail jest teraz bardzo ważny w tym, żeby wywalczyć w Polsce zakaz hodowli zwierząt na futro. To jest coś, co pozwala nam być o wiele bardziej skutecznymi i również pozwala nam tworzyć taką większą społeczność, która razem osiąga cele.
1: Ale tak jak pan wspomniał, te zmiany nie dzieją się natychmiast. Potrzeba czasami miesięcy, a nawet lat, żeby udało się wywalczyć chociaż drobną rzecz na rzecz zwierząt, chociaż coś, co może im pomóc w tym codziennym życiu. Jak nie stracić cierpliwości? Jak nie poddać się, że jednak tym razem się nie udało, ale nie składamy broni, tylko działamy dalej?
0: My tego nie robimy dla siebie i dla własnego ego, tylko robimy to dla zwierząt. I myślę, że my jesteśmy winni zwierzętom odpowiedzialność w naszych działaniach, ale również jesteśmy winni im cierpliwości, ponieważ ta cierpliwość jest konieczna, żeby być skutecznymi. Łatwo zapomnieć, że pewne zmiany, które rzeczywiście się zadziały, były efektem wielu, wielu lat działania. My właściwie jeszcze nieformalnie to działaliśmy od 2011 roku w temacie zakazu hodowli zwierząt na futro. Zakaz został podpisany przez prezydenta pod koniec 2025 roku. I oczywiście w momencie kulminacji prac nad zakazem wydawało się, że to właśnie jest teraz, że od miesięcy tym się zajmujemy. To było właściwie 14 lat działania grupy osób, która potem się przekształciła w Otwarte Klatki, która potem zbudowała całą społeczność wokół siebie, żeby ten zakaz był możliwy. Jeśli my publikujemy news o tym, że sieć handlowa na przykład wycofuje jaja klatkowe, to nie znaczy, że spotkaliśmy się z nią wczoraj i o tym pogadaliśmy. To być może znaczy, że od na przykład 2-3 lat prowadziliśmy z nimi na ten temat rozmowy, przedstawiliśmy poparcie społeczne, argumenty naukowe za tym, ale też słuchaliśmy ich wątpliwości, ich obaw i szukaliśmy dobrych rozwiązań dla wszystkich. Więc

0: Ta cierpliwość jest ważna, bo jest to element po prostu skutecznego działania.
1: Ale tak jak pan wspomniał, wy działacie latami, a wystarczy jeden podpis prezydenta czy polityków. Ustawa, która przejdzie, która jest korzystna dla zwierząt i dzieje się tak, jak być powinno i tak, jak chcielibyście, żeby się działo, to rzeczywiście taka skala jest spora, że tutaj tyle ludzi próbuje, chodzi, rozmawia, a potem tylko czekamy na jeden podpis, na jedną decyzję.
0: Tak wygląda proces legislacyjny. W firmach też to często tak wygląda, że ostatecznie od jednej osoby dużo zależy, ale no to też nie dzieje się w próżni. My jako Otwarte Klatki wraz z całą tą społecznością za nami robiliśmy bardzo dużo, żeby ta decyzja o podpisaniu ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro była dla prezydenta jak najłatwiejsza, żeby było mu jak najłatwiej podjąć taką decyzję. I tak samo we współpracy z firmami zajmujemy się tym, żeby firmom było łatwo podjąć dobre decyzje. I oczywiście czasem są takie sytuacje, że trzeba trochę wyjść do konfrontacji i jednak kampanie publiczne do polityków czy do firm się zdarzają, ale jednak w większości naszych działań musimy zajmować się tym, żeby dla polityków czy przedstawicieli biznesu decyzje dobre dla zwierząt były jak najłatwiejsze, bo wtedy rzeczywiście mają one szansę zaistnieć.
1: No tylko myślę, że frustrujące może być to, że skoro walczy się tyle lat, no to nie wszystkie zwierzęta doczekają tych pozytywnych zmian, bo widzimy, że kolejne zostają uśmiercone, zabite, kolejne skończyły swoje życie i może dopiero następne pokolenie albo następne, albo jeszcze następne spotka się z lepszym traktowaniem. I to jest chyba trochę takie frustrujące, że nie udało się w tym roku. To znaczy, że ileś zwierząt musiało w tym cierpieniu dalej tkwić.
0: Jeśli ktoś spotka na przykład potrąconego psa przy ulicy, którym pomoże, którego przywróci do pełni sił i zdrowia, to myślę, że nie zastanawia się wtedy nad tym, że na świecie jest jeszcze dużo psów, które potrzebują pomocy. To jest jedno zwierzę, które widzimy, któremu udało się pomóc. I podobnie musimy starać się myśleć o tym, że owszem, jest na świecie miliardy zwierząt hodowanych w bardzo złych warunkach, ale przykładowo dzięki działaniom w ostatniej dekadzie w Polsce 4 miliony mniej kurniosek jest trzymanych w klatkach, niż gdyby tych działań nie było. Wyobraźmy sobie więc może, nie wiem, nawet myślę, że boisko piłkarskie by nie wystarczyło na jakiejś bardzo dużej powierzchni, że te 4 miliony kur to są konkretne zwierzęta, każde jest konkretną, indywidualną istotą ze swoją historią, podmiotowością. Każde z nich z osobna udało nam się uratować od tego najgorszego cierpienia w klatce. Razem ich jest kilka milionów i niestety łatwiej nam myśleć czasem o tym jednym zwierzęciu niż 4 milionach. Ale polecam tą gimnastykę umysłu, żeby jednak jakoś nauczyć się myśleć o tym, że w tych 4 milionach to jest po prostu 4 miliony indywidualnych istot, które każde mogłoby dostać imię, jeśli by było pod naszą opieką i które zasługuje na taką samą troskę, jak kiedy znajdziemy jedno zwierzę w potrzebie.
1: Czyli szklanka do połowy pełna. Raczej staramy się w ten sposób myśleć. To jeszcze na koniec chciałam zapytać o to, jakie znaczenie ma taka walka o zwierzęta i ten ich dobrostan w kontekście zmian klimatu. Czy to chodzi tylko o te zwierzęta i ich cierpienie, czy to też wpływa na planetę? W jaki sposób one są trzymane, w jaki sposób wygląda ich życie?
0: Staram się nie wychodzić poza swoją ekspertyzę za mocno i naszym celem jest pomoc zwierzętom, zmniejszanie cierpienia zwierząt. Jednocześnie jesteśmy blisko innych organizacji, które zajmują się klimatem i które wskazują na powiązanie przemysłowej hodowli zwierząt wpływem na zmiany klimatu. Więc my się tym bezpośrednio nie zajmujemy, bo staramy się być bardzo skoncentrowani na naszej ścieżce osiągania tych celów, ale współpracujemy też z organizacjami, które mają cele bardziej związane z ochroną klimatu i które dostrzegają problemy wynikające z tego, jak obecnie wygląda ta masowa hodowla zwierząt.
1: Jak słychać, Otwarte Klatki się nie poddają w swoich działaniach. Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki, był dzisiaj gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. Z nami dr Jacek Tulimowski, ginekolog położnik. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o problemie, który dosyć często się chyba zdarza, bo często słyszymy o hiperprolaktynemii. O co w tym chodzi? Co to takiego jest i kogo to spotyka? Czy no, tylko kobiety?
4: Spotyka każdego człowieka, czyli kobiety przede wszystkim, ale również i mężczyzn.

0: Jeżeli chodzi o kobiety, to kobiety chorujące na hyperprolaktynemię nazywane są kobietami z PRL-u. A dlaczego z PRL-u?
1: No właśnie, dlaczego?
0: Dlatego, że skrót angielski jest prolaktyna, czy PRL. W związku z tym są to kobiety z PRL-u. Proszę Państwa, ale troszeczkę mniej żartów, a bardziej konkretów. Cóż to takiego jest?
1: Zaburzenie hormonalne.
0: Tak, to jest zaburzenie hormonalne polegające na stałym lub występującym okresowo podwyższeniem produkcji prolaktyny. A prolaktyna to jest taki hormon, który w organizmie zwykłego człowieka, zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej, jest wytwarzany przez przedni płat przysadki mózgowej. To jest taka struktura w mózgu, która produkuje hormony. No i ten hormon
1: jest... Do czego nam jest ta prolaktyna potrzebna?
0: No, ona jest potrzebna do różnych rzeczy. Na przykład popatrzmy sobie z perspektywy naszego życia. Po pierwsze tak, prokreacja, prawda? Czy zajście w ciąży lub nie zajście w ciąży. Zajście, czyli odpowiednia prolaktyna. Nie zajście, zbyt wysoka prolaktyna.
1: Nie jest to oczywiście jedyny problem, jedyny powód zaburzeń płodności.
0: Tak, dokładnie tak. Następnie jesteśmy już w ciąży i mamy laktację, czyli początek laktacji, uruchomienie tego całego procesu, który po porodzie zakończy się karmieniem własnego dziecka. W związku z tym prolaktyna przyspiesza dojrzewanie przewodów mlekowych, produkcję mleka i tak dalej. Wszystkie procesy, które doprowadzają finalnie do tego, że po porodzie pacjentka może już przyszła mama, a potem mama może karmić swoje dziecko. I to są te rzeczy ważne. Oczywiście prolaktyna też pojawia się w różnych aspektach naszego życia, na przykład w czasie snu. Pojawia się oczywiście w innych patologiach i niepatologiach. Dlaczego? Bo możemy powiedzieć w ten sposób, że podwyższenie czy hyperprolaktynemia to jest rzecz, która może być spowodowana fizjologicznie, raz, patologicznie, dwa, i trzecia rzecz spowodowana może być przyjmowaniem leków.
1: Ale zapytam, bo jeżeli mówimy o hiperprolaktynemii i wpływie na płodność, zapytam też o wpływ na samopoczucie albo cykl miesięczny kobiety.
0: No i tu jest najgorsza sprawa, dlatego że bardzo dużo pacjentek zgłasza się z powodu nieprawidłowego miesiączkowania. Jest to, po pierwsze, miesiączki są nieregularne, miesiączki mogą być no, na tyle nieregularne, że dwa cykle mogą być w czasie normalnego, fizjologicznego jednego, czy na przykład co 15 dni. Następnie mogą być zaburzenia polegające, i tu jest taka cała tetrada zaburzeń, czyli może przychodzi pacjentka, która mówi tak, panie doktorze, proszę teraz słuchać, może panie takie objawy u siebie znajdą. Mam zaburzenia miesiączkowania, raz. Mam zaburzenia owulacji. Ktoś powie, no dobrze, ale panie doktorze, jak ja mam stwierdzić, że mam zaburzenia owulacji?
1: Nie mogę zajść w ciąży.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Czyli generalnie planujemy macierzyństwo, nie stosujemy środków antykoncepcyjnych, współżyjemy regularnie, ciąży nie ma. Może być to zasługa nadmiernego stężenia prolaktyny. Następnie możemy mieć kłopoty z obniżonym libido. To już cały czas dotyczy seksu. Potem zaburzeniami dotyczącymi lubrykacji, na przykład ginekologicznej strony, czyli dlaczego zaburzenie libido, bo mamy suchość pochwy, mamy zespół GSM, w związku z tym nie chcemy współżyć, zaburza nam się libido wtórnie.
1: GSM, same
0: tak
1: skróty.
0: Jest. Po, czyli mamy tak zwaną dyspareunię, czy bolesne, niekomfortowe stosunki. Fizjologicznie to jest naganne. Patologicznie się to pojawia. Co powoduje w konsekwencji co? Powoduje zaburzenie również orgazmu, więc pacjentka zgłasza się również do seksuologa, bo mówi, panie doktorze, coś się ze mną dzieje. Ona nie bierze tego na karb hyperprolaktynemii, tylko na przykład zaburzeń hormonalnych sfery ginekologicznej. Następnie cóż mamy jeszcze? Mamy nadpobudliwość przemieszaną ze stanami lękowymi, czy taką sinusoidę. Raz jest wspaniale, czy jakby euforia, potem jest depresja, czy zaburzenia lękowe pod względem falowania nastrojowego. Potem mamy również reakcje lękowe same w sobie. Potem mamy kłopoty z skórą. Pojawiają się zmiany pseudotrądzikowe lub trądzikowe, czyli pacjentka sygnalizuje to, że ma kłopoty z wyglądem twarzy, głównie twarzy, że jej to przeszkadza. No, szuka tego w nadmiarze męskich hormonów czy testosteronu. Oczywiście to też jest możliwe, bo jedna jednostka chorobowa nie wyklucza drugiej jednostki chorobowej. Natomiast problemem tu staje się fakt, że te dolegliwości mogą występować wszystkie lub kilka z nich. Nie muszą być pełnoobjawowe te dolegliwości.
1: No pełnoobjawowe, no to naprawdę katastrofa.
0: Ale,
1: w ogóle.
0: Ale jedna rzecz, która się pojawia u pacjentek niebędących w ciąży, z którymi się te panie do nas, na przykład do mnie do gabinetu dość często zgłaszają, to jest bolesność piersi, i tu mamy trzy rzeczy. Obrzęk piersi czy mastodynia, bolesność czy mastalgia i twardość i taka guzowatość piersi, która się nazywa w języku medycznym mastopatia. I te trzy rzeczy lub każda z nich występuje właśnie w przypadku hyperprolaktynemii. A do końca, żeby tego nie było za dużo albo za mało, to oprócz trzy razem, czy mastopatia, mastodynia, mastalgia, mamy jeszcze mlekotok, czy czwarte M.

0: Szanowni Państwo, ciężkie jest życie kobiety. I to, przemowę adresuję i do naszych słuchaczy, i do słuchaczy, ale powiem, że natura jest sprawiedliwa, bo dotyczy też mężczyzn.
1: Tak, bo mężczyzna, proszę zobaczyć, jak kiedyś zapytają Państwo płeć brzydką, czy może mieć człowiek pokroju brzydkiego, hyperprolaktynemię, to większość mężczyzn mówi, ale prolaktyna, ci, którzy wiedzą, co to jest prolaktyna, mówi, ale to jest hormon kobiecy. To jest hormon ludzki, nie kobiecy, więc panowie też mają problemy z hyperprolaktynemią i u nich objawia się to na przykład w zaburzeniach seksualnych pod postacią na przykład zaburzeń potencji, spadku libido, zaburzeń erekcji na przykład. Może być również ginekomastia, czy powiększenie piersi, może być bolesność piersi. Przecież proszę pamiętać, że rak piersi zdarza się u 1% mężczyzn. Rak piersi. Może być również tkliwość piersi, mogą być guzki w okolicy brodawek sutkowych i to też dotyczy mężczyzn. Proszę też pamiętać, że zaburzenia płodności u mężczyzn, czy zaburzenie w tym wypadku spermatogenezy, czyli będziemy tutaj bardziej kamyczki wrzucali do ogródka męskiego, może być spowodowane nadmiarem prolaktyny czy hyperprolaktynemią. I dlatego na przykład panowie, którzy mieli przyjemność spotkać się z panem doktorem andrologiem z powodu niepłodności męskiej, dowiedzieli się oprócz różnych badań typu określenia funkcji tarczycy, hormonów wszystkich tarczycy, TSH, FT3, FT4, również doktor endokrynolog albo endokrynolog androlog zlecił również poziom prolaktyny.
0: Albo spotkali się z doktorem Jackiem Tulimowskim, który za każdym razem, gdy diagnozuje przyczynę niepłodności, to przygląda się i kobiecie, i jej partnerowi.
1: No bo ciąża, drodzy Państwo, ja już wiele lat pracuję w zawodzie, ale nie spotkałem się z taką pacjentką, która samoistnie bez partnera zaszła w ciążę. Jakiś partner zawsze musi być. Ale wracając do tej hyperprolaktyny.
0: Skąd ona się bierze?
1: Tak jest. Jeszcze jedna rzecz, o której pacjentki proszą, żeby to zlikwidować, zmniejszyć, to jest nadwaga, to są kłopoty w ogóle z wagą, nie tylko nadwaga, to jest otyłość tworząca się i to są obrzęki. I teraz proszę zobaczyć, że to jest bardzo zagadkowa jednostka chorobowa, ta hyperprolaktynemia. Dlaczego? Dlatego, że na początku kobieta właściwie nie wie, do kogo ma się udać. No jeżeli to są zaburzenia miesiączkowania, to udaje się do ginekologa, no jest logiczne, prawda? Ale jeżeli ma na przykład kłopoty skórne, załóżmy trądzik, przetłuszczającą się skórę, to nasuwa się stwierdzenie, no może dermatolog. Jeżeli ma na przykład kłopoty z libido, zaburzenia popędu i tak dalej, to może seksuolog. Więc generalnie rzecz biorąc, jakbyśmy chcieli tą jednostkę chorobową rozebrać na czynniki pierwsze, to byśmy obdzielili tą jednostką kilku specjalistów. A właściwie to jest taka jednostka, którą się powinien zająć ginekolog. I teraz, dlaczego te pacjentki trafiają do mnie do gabinetu? No trafiają dlatego, że w większości przypadków, to co powiedziała pani redaktor bardzo słusznie, nie mogą zajść w ciążę. I teraz jak zaczynamy taką diagnostykę? Oczywiście od bardzo dokładnie zebranego wywiadu, to jest jedna sprawa. Tu jeszcze dochodzą takie bardzo ciekawe rzeczy, drobne, ale bardzo ważne w wywiadzie klinicznym. Pytamy również o bóle głowy, o to, czy to są bóle migrenowe, czy o innym charakterze. Pytamy również o to, czy pacjentka ma kłopoty ze wzrokiem, czy ma zaburzenia widzenia, czy ma tak zwane widzenie lunetowate. Ktoś powie, no dobrze, panie doktorze, ale jak ja mam sprawdzić, czy ja źle widzę? To nie chodzi o ostrość widzenia, to chodzi o tak zwane kąty widzenia. I teraz proszę sobie zrobić taki bardzo prosty test, a mianowicie bierzemy, wyciągamy sobie rękę do przodu i patrzymy na tą rękę. Następnie patrząc cały czas do przodu, tą rękę odsuwamy na bok do kąta prostego. I tak mamy skonstruowane wzrok, że my nadal ją widzimy, mimo że ona jest w kącie prostym między patrzeniem naszym i tym kątem, który jest. Jeżeli przestajemy ją widzieć, to znaczy, że coś się dzieje z tym kątem padania.
0: I to też hormony mogą być?
1: Nie, to jest to, że ta przysadka, która produkuje nadmiar prolaktyny, jak Państwo wiedzą, to są zaburzenia funkcji przysadki. Ona produkuje tą prolaktynę w nadmiarze, dlatego że tam się wytwarza mikro- albo makrogruczolak, który nadprodukuje tą prolaktynę. I teraz ten gruczolak znajduje się w takiej strukturze anatomicznej, która się nazywa siodłem tureckim. I tam jest skrzyżowanie nerwów wzrokowych. Jeżeli ten guz przysadki, nazwijmy to szumnie, zaczyna rozpychać się, to on uciska skrzyżowanie nerwów wzrokowych, tym samym może powodować to, że te gałęzie zewnętrzne powodują to, że one są uciśnięte i automatycznie promień widzenia nam się zmniejsza. My widzimy w postaci zawężonej. I dlatego jednym z objawów jest również bóle głowy, zaburzenia widzenia, widzenie lunetowate, kłopoty, zawroty głowy. I to wszystko, niech Państwo zobaczą, to jest cały czas nieszczęsna hyperprolaktynemia.
0: Guz przysadki brzmi bardzo groźnie.
1: Kiedyś bardzo groźnie to brzmiało, kiedy nie mieliśmy odpowiedniej diagnostyki, kiedy nie mogliśmy tego leczyć.

0: zachowawczo i wtedy rzeczywiście, i są do tej pory, ja tylko bardzo panie proszę, jeżeli padnie określenie hyperprolaktynemia, to proszę daleko rączki od klawiatury i nie wpisywanie jak leczymy, albo wpisywanie guz przysadki, bo automatycznie będzie guz przysadki, operacje. Operacje w XXI wieku guzów przysadki są sporadyczne. Praktycznie ja w swoim życiu klinicznym nie widziałem takiej operacji. To jest tylko coś, co znam z literatury, ponieważ mamy tak dostosowane dobre leki i postępowanie terapeutyczne, że operacji się obecnie nie wykonuje. Natomiast no wiadomo, że słowo guz kojarzy się z operacją, ale proszę to odłożyć ad actam, tego obecnie nie ma.
1: Hiperprolaktynemia może być spowodowana guzem przysadki, ale czym jeszcze? Bo zdaje się, że pan doktor wspominał również,
0: sprawa,
1: niektóre leki mogą
0: tak
1: to
0: jest,
1: wywołać.
0: Tak jest, na przykład bardzo popularne leki, na przykład SSRI-e, czy leki blokujące wychwyt serotoniny, czy leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe, obecnie no niestety w dużych ilościach konsumowane. Potem leki, które stosujemy do leczenia chorób przewodu pokarmowego, popularny metoklopramid, też powoduje hyperprolaktynemię. Zwykła antykoncepcja hormonalna, niezależnie od konfiguracji brania leków, w 10-30% może powodować hyperprolaktynemię. Leki, w stosunku do których mamy wątpliwości, że mogą powodować hyperprolaktynemię, wymagają zmiany. Na przykład dotyczy to również leków do leczenia choroby wrzodowej żołądka. Więc proszę zobaczyć, że tych leków jest całe multum. I teraz, co jest ważne? Ktoś powie, panie doktorze, no ale po co pan o tych lekach w ogóle mówi? Drogie panie, zaraz panią powiem jedną rzecz. Jeżeli panie się zjawią u lekarza, na przykład gastroenterologa, a zamierzają panie planować w najbliższym czasie macierzyństwo, to warto zapytać pana doktora, czy wyżej wymienione leki, które on właśnie zapisał szumnie
1: nie mogą
0: na klawiaturze,
1: wywołać tego
0: dokładnie
1: efektu.
0: Pani redaktor, czy nie mogą wywołać efektu hyperprolaktynemii, ponieważ ta hyperprolaktynemia zablokuje nam możliwości zajścia w ciążę. Więc w związku będzie tak, choroba wrzodowa wyleczona, ciąży nie ma, szukamy przyczyny.
1: Guz, niektóre leki, co jeszcze może wywołać
0: stres?
1: Stres nasz powszedni.
0: Nasz powszedni i proszę mi uwierzyć, bo robiono badania, bo to nie jest tak, że panu doktorowi Tulimowskiemu się przewidziało, czy pani redaktor wspólnie coś wymyśli. Są twarde badania, które mówią o tym, że poddawano badaniom próbę pacjentek, które pracowały w sytuacjach stresowych, to próby pacjentek, które pracowały w sytuacjach, nazwijmy, niestresowych. Oczywiście to oceniono odpowiednio, żeby to potem zrandomizować. I okazało się, że te pacjentki, które pracują w sytuacjach stresowych, to mogą być sytuacje w pracy, to może być na przykład utrata pracy, to może być zgon osoby bliskiej, mają z tego powodu podwyższony poziom prolaktyny. I reakcja może być bardzo ciekawa, mianowicie tak, stres, przemęczenie, przepracowanie, zaburzenie miesiączkowania, brak miesiączki. I wszyscy bierzemy pod uwagę, że może tarczyca, bo tu też jest ważne, żeby tą tarczycę w diagnostyce hyperprolaktynemii wyeliminować. Ale proszę pamiętać o tym, że my mówimy o nadmiarze prolaktyny, a tarczyca prolaktyny nie wytwarza. Państwo zapytał, no dobrze, ale panie doktorze, no przesadka, ginekologia, tarczyca, to jak to wszystko się łączy? To proszę sobie wyobrazić skrzyżowanie wielopoziomowe i jak na jednym poziomie się zacznie korkować skrzyżowanie, to po pewnym czasie zacznie się korkować na innym. I tak samo tutaj, ten cykl produkcji hormonów, przysadka produkuje kilka hormonów, tarczycowe, prolaktynę, tyrotropinę, załóżmy melanotropinę i tak dalej, FSH, LH. I teraz jeżeli tam się zaburzy jedna pętla, to po pewnym czasie zaburzą się inne. W związku z tym pacjentka z nadmiarem prolaktyny może być kłopoty z włosami, z cerą, zaburzenie miesiączkowania, niepłodność, brak owulacji, to się wszystko sprzęga do jednego tygla.
1: No i jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z hiperprolaktynemią? Jakie badania się robi? Czy to są badania, zwykłe badania krwi? Czy potrzebny będzie, nie wiem, tomograf, rezonans?
0: No i to jest bardzo słuszne i bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Znowuż mamy naszą pacjentkę po dokładnym zebraniu wywiadów, po ocenie, po ewentualnie, czy można, czy jest potrzeba, panie zapytają, robienia USG. No można zrobić USG, żeby ocenić na przykład, czy było owulacje, no bo bardzo często przy hiperprolaktynemii cykle są bezowulacyjne. No zrobiliśmy, mamy podejrzenie hiperprolaktynemii, kierujemy pacjentkę na badania hormonalne. Oczywiście w tych badaniach oprócz poziomu prolaktyny również staramy się sprawdzić poziom hormonów tarczycowych, czyli podstawowe badania, czyli tyrotropina, potem tyroksyna i trójjodotronina. Oczywiście jaka prolaktyna? I to są dwie szkoły. Kiedyś uważano, że powinno się robić prolaktynę na czczo i prolaktynę po teście z metoklopramidem. Na czym polega test? A mianowicie po pobraniu prolaktyny w laboratorium pacjentka otrzymuje tabletkę metoklopramidu czy dopaminolityku, czyli takiego leku, który działa na receptory D2 czy dopamin w ośrodkowym układzie nerwowym. To jest taki receptor, który powoduje wyrzut tej prolaktyny. I teraz cóż się dzieje dalej? Po połknięciu tej tabletki organizm powinien wyprodukować tą prolaktynę w warunkach fizjologicznych na poziomie

0: zimy od 2 do 6 razy poziomu spoczynkowego. Czyli pacjentka na co miała przykładowo 420 jednostek, to po teście powinno być maksymalnie 20 razy 6, 120 jednostek. I to był taki test, który się w niektórych miejscach stosuje. Teraz niektórzy endokrynolodzy mówią, nie, w ogóle testu nie potrzeba, poziom prolaktyny tylko na czczo plus klinika. Ale ja wracam znowu do słów profesora Neumanna, który mówi w ten sposób, to się przydaje. Dlaczego? Bo jeżeli mamy pacjentkę, która ma podane ten lek, czyli metoklopramid, i ma wzrost bardzo znaczny stężenia prolaktyny po leku, to mamy tak zwaną hiperprolaktynemię czynnościową, czyli coś się dzieje z funkcją przysadki. Natomiast jeżeli ta pacjentka po podaniu tego samego leku ma nieznaczny wzrost poziomu prolaktyny, to co się dzieje? Ona prawdopodobnie ma mikro- albo makrogruczolaka, bo przy makro- albo mikrogruczolaku, mimo podania tego leku, poziom prolaktyny praktycznie nie rośnie. I to jest to różnicowanie.
1: I wtedy potrzebny będzie na przykład rezonans magnetyczny?
0: I wtedy właśnie dalsza część diagnostyki. Mamy podwyższoną prolaktynę i teraz jeszcze nie do końca rezonans. Jeżeli mamy podwyższoną prolaktynę na czczo i podwyższoną po teście, to wdrażamy leczenie. I teraz jakie leczenie? Czy to są leki hormonalne? Nie, są to leki receptorowe, czyli działają na receptor D2, czyli ten receptor dopaminergiczny D2 w ośrodkowym układzie nerwowym. One go pobudzają, a on jednocześnie hamuje wydzielanie prolaktyny, czy blokuje. I teraz ktoś powie, no dobrze, panie doktorze, ale pan tak mówi o tych receptorach, dajemy leki, ale ja się staram o ciążę. No to jak to leki? No właśnie bardzo dobrze, bo jeżeli pani ma podwyższony poziom prolaktyny, dzięki to któremu nie może pani zajść w ciążę, to dostanie pani preparaty bardzo dobre, takie naprawdę konkretnie działające, czyli to są preparaty, które są selektywne, czyli działają konkretnie na jeden receptor, i następnie w trakcie brania tych preparatów pani się stara o ciążę. Jeżeli pani zajdzie w ciążę, pani odstawia ten preparat i prowadzi pani ciążę. Bardzo często tak się zdarza. Czyli to jest fajna metoda leczenia, bo to nie jest tak, że pani zje leki, pani się wyleczy i pani zaproponuje potem planowanie macierzyństwa, tylko pani leczy się planując macierzyństwo. A jeżeli pani nie będzie miała miesiączki, wykona pani test ciążowy, okaże się, jest dodatni, to pani przerywa branie tego leku i prowadzimy już normalnie ciążę.
1: Ale jeżeli badania potwierdzą, że chodzi o guz, to rozumiem, że ta diagnostyka tak, gdzieś tam jeżeli, idzie dalej. I czy wymaga to wtedy leczenia jakiegoś farmakologicznego?
0: Tak jest, ale tutaj wracamy do tego. Jeżeli podaliśmy leki i uzyskaliśmy stabilizację w wyniku badań hormonalnych, to dalej te leki podajemy. Musimy je podawać przez wiele miesięcy. Proszę nie zdziwić, jeżeli lekarz powie, pani Aniu, pani Magdo, to leczenie może trwać na przykład 2 lata, pół roku, 8 miesięcy, 14 miesięcy. Nie ma leczenia dwumiesięcznego, nawet jeżeli po 2 miesiącach uzyskamy stabilizację w wyniku badań. To jest jedna sprawa i jeżeli te wyniki po tym miesiącu leczenia się poprawią, to wtedy lekarz może zdecydować o podawaniu leków krótki czas, na przykład 12 miesięcy. Natomiast jeżeli po leczeniu wyniki się nie poprawią, to dopiero wtedy wykonujemy badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem, żeby ocenić dokładnie siodło tureckie, przysadkę, lokalizację i potem w zależności od tego, co tam jest, w większości przypadków dajemy dalej te leki, ale niestety czasami przez wiele, wiele lat, nawet 2, 3, 5 lat. To są leki dobrze tolerowane, to są leki, zwłaszcza te selektywne najnowszych generacji, są bardzo dobrze tolerowane, mają bardzo mało działań ubocznych. Te starej generacji niestety mają bardzo dużo działań ubocznych.
1: Jakich? Co to takie?
0: Nudności, wymioty, bóle piersi, biegunki, złe samopoczucie, zawroty głowy. Bardzo złe dolegliwości bólowe, które naprawdę zaburzają funkcjonowanie pacjentek. Dlatego podajemy nowe generacje, natomiast nowe generacje mają jedną skomplikowaną wadę, a mianowicie są to leki drogie i nierefundowane.
1: Niestety.
0: No niestety.
1: A czy każda hiperprolaktynemia wymaga leczenia?
0: Znaczy inaczej, jeżeli mamy podwyższoną prolaktynę na czczo, bez jakiejkolwiek kliniki, bez zaburzeń miesiączkowania, bez zaburzeń owulacji, to wymaga obserwacji. Natomiast jeżeli mamy klinikę, która skaża na przykład typu bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia, zaburzenia miesiączkowania plus prolaktyna podwyższona, musi być to leczone. Dlaczego? No dlatego, że w konsekwencji też może powodować pewne dolegliwości, chociażby no, ten przerost płata przedniego przysadki może powodować ucisk na siodło tureckie, potem destrukcję tego siodła. No przeróżne rzeczy. Oczywiście to są rzeczy już takie tragiczne, końcówka tego wszystkiego. Natomiast proszę pamiętać, że głównym dla mnie zdanie, przynajmniej powodem zgłoszenia się kobiety do lekarza ginekologa i podejrzewania hiperprolaktynemii są kłopoty A z możliwością zajścia w ciążę, B z zaburzeniami cyklu miesiączkowego, co przeszkadza pacjentce, bo ona chce wiedzieć,

0: co się z nią dzieje, dlaczego na przykład, i to może być tak, że ona nie wie, że to jest hiperprolaktynemia, bo to może być coś, co pojawiło się samoistnie, to może być coś, co zostało wyindukowane przez doktora gastrologa, na przykład z powodu leku. To też jest bardzo ważne, drogie panie. Proszę pamiętać o tym, jeżeli udajecie się po poradę do doktora psychiatry, to jest obecnie bardzo często. Takie mamy po prostu czasy.
1: Czasy stresujące,
0: oczywiście,
1: nerwowe.
0: No to jest tak, jak dawniej ktoś miał naciśnienie i starał się leczyć ziółkami. No teraz idzie do doktora kardiologa o specjalizacji na ciśnienie tętnicze. Tak samo mamy problemy psychiczne. Udajemy się do lekarza, którym się tym zajmuje, czy do psychiatry. To jest logika, normalna logika myślenia. Chcemy się lepiej czuć. Ale proszę zawsze pamiętać, zawsze z lekarzem psychiatrą proszę po pierwsze powiedzieć, jeżeli planują panie macierzyństwo, że chcą panie w jakimś czasie, na przykład panie doktorze za pół roku, za rok, za dwa planować macierzyństwo. Po drugie, następna rzecz, wypytać dokładnie o działania uboczne danego preparatu, który zostanie przepisany, żeby potem nie było na zasadzie takiej, że mam bolesne piersi, tkliwe piersi, mlekotok na przykład, mam bóle brzucha, mam jakieś zaburzenia na przykład związane z nudnościami. Pytanie, no może się lepiej czuję psychicznie, ale jakoś się czuję fizycznie gorzej. Żeby to zostało nam na początku terapii wyjaśnione.
1: Wymieniał pan doktor tyle leków i jakby tych gałęzi medycyny w których leczeniu można, stosując leki, wywołać hiperprolaktynemię, że właściwie wynika z tego, że kobiety, które w ogóle planują ciążę, powinny przy okazji każdej wizyty u lekarza, mówiąc wprost, się tym pochwalić, tak, że mają taki plan po to, żeby to leczenie
0: to jest
1: dostosować
0: bardzo,
1: do jej
0: pani redaktor, to
1: możliwości.
0: Jest, tak, to jest bardzo, bardzo fajne i trafne stwierdzenie, że jeżeli planujemy macierzyństwo, to powinniśmy poinformować innych lekarzy. Bywa czasami tak, że pacjentka planująca macierzyństwo jest pacjentką internistyczną, żeby na przykład zapytać się, panie doktorze, pan mi zaordynował leki, na przykład niektóre leki dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego, na przykład metylodopa i tak dalej, też wywołują hiperprolaktynemię. Więc proszę zobaczyć, jakbyśmy zaczęli wymieniać leki, które mogą wywołać hiperprolaktynemię, to ja myślę, żebyśmy ich wymienili z 20. I przynajmniej 20. I teraz problem polega na tym, z różnych grup. Kardiologia, gastrologia, psychologia, psychoterapia i psychiatria i tak dalej. I teraz warto to zebrać i dlatego ja zawsze uważam to, co pani powiedziała, bardzo zresztą takie złote słowa, typu planujesz macierzyństwo, bierzesz jakieś leki, mówię jakieś, zorientuj się, czy te leki nie są przeciwwskazane do planowania macierzyństwa. Załóżmy, patrz, ograniczają ci płodność.
1: Szanowni Państwo, to bardzo cenna wiedza i warto na to zwrócić uwagę. Dziś w audycji Samozdrowie z doktorem Jackiem Tulimowskim, ginekologiem, położnikiem, rozmawialiśmy o temacie, który często jest niezdiagnozowany, o hiperprolaktynemii. O hiperprolaktynemii, która, jak słyszeliśmy, dotyka i kobiety, i mężczyzn. W przypadku kobiet ma cały wachlarz objawów i wpływa na płodność, samopoczucie, cykl menstruacyjny, plany życiowe. Rozmawialiśmy o tym, jakie daje objawy, kiedy warto się badać i jak wygląda leczenie. Serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor i bardzo panie proszę, proszę mówić i proszę pytać. Proszę pytać, czy dany lek ordynowany dla pań, niezależnie od schorzenia, czy to jest kardiologia, ginekologia, czy to jest endokrynologia, ma wpływ a na pani zachowanie, czy ten lek posiada jakieś przykre albo jakiekolwiek objawy uboczne i czy nie koliduje jego stosowanie z planowanym przez panie w przyszłości macierzyństwem.
1: Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: Dziś pomówię z panią dr Malwiną Puchalską-Kamińską, psycholożką Uniwersytet SWPS i Sopot. Taki kierunek wakacyjny, pani doktor.
4: Rzeczywiście wakacyjny, odczuwamy to na przykład w stosunku do Warszawy, widać wzmożony ruch uliczny, korki. Więc jest różnica, tak inaczej się spędza czas w Trójmieście, a inaczej w Warszawie w okresie wakacyjnym.
3: Można powiedzieć, że pani mieszkając w Sopocie jest cały czas na urlopie.
4: Ja akurat nie mieszkam w Sopocie, ale w okolicy też nad morzem. No, korzystam z otoczenia. Często bywam na plaży. Nawet mamy taką pogodę niezbyt wakacyjną, ale to nie przeszkadza w tym, żeby wyjść na spacer. I myślę, że też to, że otaczają nas turyści, ludzie, którzy

0: trochę w bardziej zwolnionym tempie niż w Warszawie się poruszałem, też wpływa pozytywnie na to, jak spędzamy czas po pracy. Myślę tutaj ludzie mieszkający w Trójmieście czy w podobnych okolicach, takich bardziej turystycznych.
1: No dobrze, wobec tego porozmawiajmy o tym, jak przygotowujemy się do urlopu. Ja wspominałem te dawne czasy, o te przygotowania do urlopu, naprawdę, no właściwie jak się dostało, prawda, w czasy MWP, no albo ten ośrodek zakładowy, a człowiek był zadowolony, wyjeżdżał na 2 tygodnie, szczęśliwy, dzieci na kolonie, też do ośrodka zakładowego, albo gdzieś w podobnej organizacji, chociażby harcerstwo i tak dalej, i tak dalej. I właściwie kilkadziesiąt lat temu nikt się nie zastanawiał nad tym, jak się przygotować do urlopu. Urlop wspaniale. No a dziś osiołkowi w żłobach dano. No i mamy problem.
0: No rzeczywiście to jest inny kontekst. To jest słuszna uwaga, że kiedyś mniej było tego wyboru. No i różnie możemy do tego podchodzić, że teraz mamy większe możliwości, może być to też odebrane jako większa wolność, ale z drugiej strony mamy też badania, które pokazują, że im więcej mamy opcji do wyboru, tym mniej szczęśliwi jesteśmy finalnie z dokonanego wyboru, bo no, różne są mechanizmy, a przede wszystkim takie, że zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy dokonali innego wyboru. Mamy taki żal podecyzyjny, wybieramy, załóżmy, wakacje w Egipcie, okazuje się, że jest za ciepło, to wtedy zaczynamy myśleć o tym, a mogliśmy jechać gdzieś w Europie,
1: albo
0: mogliśmy w ogóle.
1: Do Norwegii.
0: Albo tak, też kierunek coraz bardziej atrakcyjny na północ w związku z upałami. Ale właśnie ta możliwość wyboru, mnogość wyborów sprawia, że dłużej też zastanawiamy się nad tym, gdzie my chcemy spędzić te wakacje, co zabiera nam, no mówiąc tak językiem psychologicznym, zasoby, energię, czas, powoduje, że jesteśmy zmęczeni jeszcze przed wyjazdem. No nie zawsze, tak, bo to nie wszystkich to dotyczy, ale na pewno jest różnica między tym, jak jest teraz, a jak było. Plus właśnie może być większe rozczarowanie, rozgoryczenie, jeżeli się okaże, że ten nasz wybór nie był idealny.
1: A czy występuje coś takiego jak stres przedurlopowy, czyli to takie, Niemcy to nazywają Reisefieber, no takie zdenerwowanie.
0: Stres jest przed wszystkim właściwie, tak. Stres jakby może być konsekwencją wielu różnych wydarzeń, również tych pozytywnych, więc jakby nie ma takiej jednostki chorobowej, tak, i leków na to w aptece nie znajdziemy, tak jak mówiono kiedyś, że tak, lęk przed poniedziałkiem. Ale no to zależy od wielu rzeczy, od tego, gdzie wyruszamy. Jeżeli to jest daleka podróż, no to wiadomo, że wiąże się to też z ilością decyzji, z przygotowaniami, więc no wiele rzeczy może wpływać na to, że ten stres przed podróżą się pojawia. Często też napięcia w domu, a konieczność spakowania, zaplanowania pewnych rzeczy, no to jest jednak taki proces, który wymaga od nas aktywności, więc zdecydowanie może towarzyszyć nam stres przed podróżą.
1: No tak, wiele się zmieniło, dlatego że rodziny nie są już wielopokoleniowe i na przykład jeżeli w domu zostają zwierzęta, a my chcemy pojechać na urlop, to się zaczyna problem. No albo hotel dla zwierząt, a jak nie ma hotelu na zwierząt, albo ktoś nie chce oddawać, no to jakaś rodzina dalsza, bliższa, znajomi, przyjaciele, grafik karmienia, grafik przychodzenia, grafik drapania. No i to jest chyba ten jeden też z problemów, z którym się stykamy. Z kim zostawić zwierzę, jak wyjeżdżamy na urlop?
0: Na przykład, tak, to mi jest bardzo dobrze znany problem. Dzisiaj też ze znajomymi o tym rozmawiałam, bo mamy psa i kota w domu i idealna sytuacja jest taka, kiedy ktoś do nas przyjeżdża i zajmuje się domem pod naszą nieobecność. Co jest możliwe w związku z tym, że mieszkamy nad morzem, tak? To znajdują się chętni, którzy właśnie się tu wybierają. Ale też to, co pan powiedział o tym właśnie, że na przykład jest hotel dla zwierzaków, to jest też przywilej naszych czasów. Z jednej strony właśnie, że z takich rozwiązań możemy korzystać, których kiedyś nie było i mogliśmy tylko polegać na sobie nawzajem. Mam na myśli wykorzystując relacje bliskie, dalsze, sąsiadów, prawda?
1: No tak,
0: i udzielając
1: sobie
0: pomocy.
1: Ale była babcia na przykład, czy dziadek,
0: tak, bo tak,
1: przy rodzinie
0: tak,
1: wielopokoleniowej i babcia, dziadek byli w domu, no i tym czworonogiem sympatycznym się zajmowali.
0: Tak,
1: no, a dziś...
0: Tak, no właśnie... Tak, my
1: dziś
0: jesteśmy w stanie za to płacić.
1: Niektórzy mówią, że taki stwór bardzo sympatyczny to jest taka kotwica, bo jak już urlop, to spędzać z kotem czy z psem w domu, bo nie ma z kim
0: no
1: zostawić tego przyjaciela.
0: To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Tak, ale właśnie to, że my już nie mamy takich silnych więzi

0: ze sobą. No to jest fakt i właśnie między innymi on jest też związany z tym, że dużo usług zostało skomercjalizowanych, więc my też, jedna z wielu przyczyn, nie potrzebujemy też tak bardzo dbać o te więzi, bo w cudzysłowie trochę wszystko jesteśmy w stanie kupić. Tak jak opieka nad zwierzętami, czy kiedyś nad dzieckiem, żeby wyjść gdzieś, no to te relacje z dziadkami trzeba było utrzymywać, czy się chciało, czy się nie chciało. Często się chciało oczywiście, bo nie mówię, że tylko z tego powodu, żeby dziadkowie się zajęli dzieckiem, ale teraz możemy umówić opiekunkę, tak, wysłać dziecko gdzieś na nocowankę, więc też jest mniejsza ta taka potrzeba właśnie utrzymywania tych więzi, co przekłada się też na to, że te więzi się luzują i wcale tak. Badania pokazują, na nasz dobrostan pozytywnie to nie wpływa, bo no właśnie, więzi się rozluźniają, a co innego na pewno jest zostawić zwierzaka z babcią czy pod opieką sąsiada, niż wysłać
1: Do
0: do
1: hotelu.
0: hotelu, co może się wiązać tak ze stresem dla zwierzaka, ale też finalnie dla człowieka,
1: No
0: który
1: dobrze,
0: to zwierzę zostawia.
1: ale czy dobrym pomysłem na takie bezproblemowe przygotowanie się do urlopu, już zdecydowaliśmy, gdzie jedziemy, przygotowanie to już jest poza nami, już wykupiliśmy stworzenie tak zwanej checklisty, czyli mamy taką listę rzeczy, które musimy przed tym urlopem załatwić, żeby taką spokojną głową, wyluzowani na ten urlop pojechać.
0: I tak i nie, bo z jednej strony na pewno przygotowanie spowoduje, że no, nie zapomnimy o ważnej rzeczy i wypiszemy sobie, jeżeli wypiszemy sobie te najważniejsze, to może nasz stres przed i w trakcie też osłabić, bo okaże się właśnie, że o niczym ważnym nie zapomnieliśmy. Z drugiej strony takie nadmierne podchodzenie do urlopu jako do projektu, który musi być idealnie zorganizowany, gdzie mamy listę zadań, podział obowiązków i tak dalej, może przypominać trochę projekt w pracy. A przecież chcemy, żeby ten urlop trochę inaczej wyglądał, żeby był odpoczynkiem od pracy, od tego naszego trybu, takiego napięcia, sprawczości, tylko trochę wyluzowania, więc może warto przygotowywać, tak bym powiedziała, listy, ale też ze zdrowym rozsądkiem, żeby nie traktować tego jako kolejnego projektu, który musi być idealnie dopięty na 100%.
1: Doktor Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka, Uniwersytet SWPS, ale jednak zalecam wyjazd urlopowy i to tak przed siebie, bez planu, jadę przed siebie. Dziękuję pani serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim udanych urlopów, oczywiście.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
6: W czerwcowym numerze miesięcznika kulturalno-społecznego Odra, pisma niezwykle poważnego, ukazał się nie mniej poważny tekst Śledztwo w sprawie kryminału. Naszym gościem będzie autor tego artykułu, krytyk literacki i bloger Przemysław Poznański. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Radia 24.
1: Złagodzi konflikt w PiS-ie czy go zaostrzy? W południe spotkanie Kaczyński-Morawiecki.

0: Współpracownik byłego premiera, europoseł Piotr Müller, zapewnia, że członkowie stowarzyszenia nie mają zamiaru działać na szkodę Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że chodzi o to, by partia otwierała się na nowe środowiska i pozyskiwała nowych wyborców.
1: Cały czas liczę, że jednak na koniec w tym wszystkim przyjdzie taki rozsądek po prostu, który pokaże, że my zjednoczeni mamy większe szanse na wygranie wyborów i że przyjdzie taka refleksja, że ostatnie lata zawsze wtedy, kiedy akurat byliśmy szerokim obozem politycznym, wygrywaliśmy, a gdybyśmy wąskim obozem, przegrywaliśmy.
0: Tymczasem, jak ocenił w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, rozłam w PiS-ie to dobra wiadomość, bo ostatecznie pogrąża Jarosława Kaczyńskiego. Według polityka Koalicji Obywatelskiej lider opozycji popełnił bardzo dużo szkodliwych błędów.
2: Kaczyński jest politykiem, który powinien zniknąć z polskiej sceny politycznej, ale tak naprawdę to, że wyhodował tych polityków związanych z Braunem, to jest jego największy zarzut.
0: Dziś ostatni dzień dla posłów PiS na złożenie deklaracji w sprawie przynależności do stowarzyszeń. 800 milionów pasażerów rocznie, podróż z północy na południe oraz z zachodu na wschód w 3 godziny. To plany rządu na rozwój kolei. Budujemy najnowocześniejszą kolej w Europie, mówił premier Donald Tusk o zamiarach dotyczących tej gałęzi transportu. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać trzema słowami – wygodniej, szybciej i więcej.
4: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem, więcej, bo więcej połączeń i szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
3: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Ambasadorowie unijnych krajów spróbują dziś w Brukseli uzgodnić najnowsze sankcje na Rosję. Blokuje je Grecja, która chce zniesienia zakazu tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego do państw spoza Unii, uzgodnionego jesienią ubiegłego roku. Porozumienie musi być osiągnięte dziś, bo od jutra limit cenowy na rosyjską ropę wzrośnie z 44 dolarów za baryłkę do ponad 90. Podejrzani o pobicie 67-latka na przystanku w Poznaniu i wulgarne zachowanie w pojeździe usłyszeli zarzuty. Prokurator przesłuchał 40-letniego Marcina J. i 38-letniego Jana T. i przedstawił im zarzuty pobicia oraz znieważenia i spowodowania lekkich obrażeń ciała. O szczegółach Maciej Szefer.
5: Mężczyźni zostali zatrzymani w sprawie pobicia seniora, który w piątek 17 lipca stanął w obronie ukraińskiego nastolatka atakowanego w tramwaju. Sprawcy byli już wielokrotnie notowani przez służby za przestępstwa kryminalne. Podejrzani usłyszeli też zarzut znieważenia obywateli Indii z powodu ich przynależności narodowej. Starszy z podejrzanych odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej obywatela tego kraju, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
6: Wszystkie te przestępstwa, którym im się zarzuca, popełnione zostały i traktowane są jako występek chuligański.
5: Prokurator zastosował wobec mężczyzn dozór policji.
6: Zakazał także im kontaktowania się z pokrzywdzonym w jakikolwiek sposób.
5: Marcinowi J. i Janowi T. grozi do 5 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: W informacjach jeszcze Warszawa, której ulicami przeszedł 15 Marsz Pamięci. W 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej z warszawskiego getta uczczono pamięć ofiar. Setki osób przeszły sprzed pomnika Umschlagplatz na skwer Racheli Auerbach. Wielu uczestników miało wstążki pamięci z imionami osób zamordowanych podczas akcji eksterminacyjnej.
7: Zawsze uczestniczę w tym marszu przez pamięć przyjaciół moich rodziców, którzy zginęli.
8: To jest być może ostatnia szansa, żeby zobaczyć jeszcze osoby, które coś pamiętają z tego okresu.
9: To dla nas bardzo ważna tradycja.
10: Idę dla Hesi. To jest bardzo głębokie przeżycie. Jak zawsze biorę tą wstążkę i przywiązuję sobie do nadgarstka, jak czytam to imię. Taka leciutka, jak się ją niesie, ale w sercu jest taka ciężka.
11: Mam imię Perla. Imię nadaje twarz osobie. Dlatego ja sobie przywiązuję, tak jak co roku, na nadgarstku, żeby być jeszcze bliżej. Czuję taką łączność po prostu z tymi ludźmi.
0: Tegoroczne obchody były poświęcone kobietom w warszawskim getcie, szczególnie tym anonimowym, które walczyły o przetrwanie swoich najbliższych.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano

0: dla 13 województw. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu, lokalnie gradu, a także podmuchy porywistego wiatru. W niektórych miejscach może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych, mówi Anna Gryczman z IMGW.
1: Nie wykluczamy, że pojawią się leje kondensacyjne, czyli takie zalążki trąb powietrznych u podstawy tych chmur burzowych. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe jest utworzenie się trąb wodnych.
0: Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 do 20 stopni.
2: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza o poranku niemal w całym kraju, tylko w Radzyniu Podlaskim i kilku miejscach na południu jest dobra. Prawie 17% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Według prognoz do końca dnia sieć nie będzie przeciążona, a od godziny 14 przez godzinę zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, już 6:07 na zegarach, a przed nami czwartek, 23 dzień lipca. I 204 dzień roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną są Justyna Błońska, Patrycja Pindakiewicz, Paweł Szymankiewicz, a po stronie informacji Aleksandra Augustyniak i Rafał Boguta. Jesteśmy z Państwem aż do godziny 9 i będą z nami goście. Po 7:07 Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia i senator Lewicy. Po 8:07 Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości i kiedyś w 2021 roku kandydat tej partii na rzecznika praw obywatelskich. A po 8:30 komentarze. Najpierw profesora Sławomira Sowińskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a przed godziną 9:00 profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:43, a zajdzie o 20:41, więc dzień trwa już mniej niż 16 godzin. Imieniny obchodzą Brygida, Bogna, Joanna, Jan oraz Bolesław.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
12: Kalendarium historyczne.
13: 23 lipca w roku 1422 Władysław Jagiełło wydał w Czerwińsku przywilej dla szlachty.
14: Obiecuje, że nie będzie bił monety bez zgody rady. Rada miała czuwać nad właściwą polityką emisyjną po to, żeby nie dochodziło do psucia monety kruszcowej, która mogłaby zawierać mniej kruszcu. Nie może być konfiskaty dóbr, twierdzi następny punkt tego przywileju, bez wyroku sądowego. Nie można więzić nikogo, jeżeli za tym nie stoi właśnie postanowienie sądu. Wykładnia praw ma się odbywać według statutów spisanych przez Kazimierza Wielkiego, a zatem mamy do czynienia z prawem kodyfikowanym.
13: Przypomniał profesor Wojciech Fałkowski. Tego dnia, lecz w roku 1792 Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji Targowickiej, zbrojnego spisku magnatów wspieranego przez carycę Katarzynę II.
15: Twórcy Konstytucji 3 maja z obawy przed represjami opuścili Polskę. Niektórzy z nich, wśród nich Hugo Kołłątaj, pozostawili oświadczenia, że gotowi są przystąpić do Targowicy, jeżeli zostaną zachowane ich urzędy i dochody, a te dla Hugona Kołłątaja były dosyć ważne, dlatego że stanowiły jego jedyne źródło utrzymania.
13: Przybliżał profesor Jacek Staszewski. 197 lat temu zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser i dramatopisarz, nazywany ojcem teatru polskiego. Jego opera Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, była wystawiana w przededniu powstania kościuszkowskiego. Bogusławskiego upamiętniają między innymi osiedla krakowiaków oraz górali w pobliżu Nowochódzkiego Teatru Ludowego. W roku 1842 urodził się dr Henryk Jordan. Do czasów obecnych kojarzony jest ze stworzonymi w Krakowie ogrodami zabaw dla dzieci.
16: Ważnym elementem dla Jordana było połączenie gimnastyki, ćwiczeń fizycznych wzmagających tężyznę, gibkość, a jednocześnie zdrowie z wychowaniem patriotycznym. I dwa te elementy.

0: Starał się połączyć w pierwszym parku zabaw dla dzieci, które stworzył w Krakowie.
1: Przybliżała dr Anna Majdecka-Strzeżek. Pierwszy park otwarty przez doktora Jordana działa do tej pory niedaleko krakowskich Błoni. 23 lipca w roku 1892 urodził się ostatni cesarz Etiopii, Haile Selassie. Przyłączył państwo do Ligi Narodów i zakazał niewolnictwa, a także ogłosił pierwszą w historii Etiopii konstytucję, przekształcając kraj w monarchię konstytucyjną. Został pozbawiony władzy w wyniku puczu wojskowego. Rok później zmarł. Według wyznawców rastafarianizmu jest on mesjaszem. 100 lat temu zmarł chemik William Ramsay. Był odkrywcą czterech szlachetnych gazów – neonu, argonu, kryptonu i ksenonu. Za odkrycie tych gazów i ustalenie ich miejsca w układzie okresowym otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w roku 1904. W roku 1942 do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince przewieziono pierwszy transport Żydów z Warszawy. Jak przypomina historyk Monika Krawczyk, droga do obozu rozpoczynała się na warszawskim Umschlagplatzu.
2: Wyjeżdżało stąd codziennie od 4 do nawet 10 tysięcy ludzi dziennie. W pierwszym rzędzie ofiarą padli najsłabsi, chorzy, wyciągnięci ze szpitali, starsze osoby, dzieci, które tutaj przypędzono z sierocińców. Potem już nie miało znaczenia, czy ktoś jest silny, czy ktoś jest słaby. Liczyło się to, że określona liczba osób musiała zapełnić te pociągi.
1: Do czasu likwidacji obozu w listopadzie 1943 roku zamordowano w nim około 800 tysięcy osób, w większości Żydów. Tego dnia, lecz w roku 1944 wyzwolono niemiecki obóz koncentracyjny w Majdanku w południowo-wschodniej części Lublina.
3: Wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, zastając małą grupę jeńców radzieckich, a także polskich chłopów. Kilka dni później powstał tutaj tak zwany obóz internowania, obóz NKWD, w którym przetrzymywano polskich oficerów, podoficerów Armii Krajowej i Batalionu Chłopskich.
1: Mówił Wiesław Wysok z Państwowego Muzeum na Majdanku. W roku 1983 Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gaszerbrum 1.
4: Wraz z Wojtkiem Kurtyką w tej konkurencji jesteśmy w ścisłej czołówce, a były sezony, że byliśmy po prostu najlepsi.
1: Mówił po powrocie z wyprawy Jerzy Kukuczka. 15 lat temu zmarła piosenkarka i autorka tekstów Amy Winehouse. Jest zaliczana do słynnego Klubu 27, czyli grupy muzyków, którzy po osiągnięciu sukcesu zmarli w wieku 27 lat. Są wśród nich m.in. Kurt Cobain czy Jimi Hendrix.

0: Kalendarium historyczne.
1: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: Będzie naukowo w tym przeglądzie prasy, ale zaczniemy od wątków politycznych. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej rok ministra Waldemara Żurka i od razu opinia: sukcesu nie było. Szefowi resortu sprawiedliwości nie udało się usprawnić sądów i wyprowadzić Temidy z poważnego kryzysu. Pozostaje, jak pisze Mateusz Mikowski na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, pozostaje czekanie na przełom. Niezły ten Żurek, co? W ten sposób o działaniach nowego premiera, nowego ministra i prokuratora generalnego wypowiadał się blisko przed rokiem premier Donald Tusk. Niewykluczone jednak, że szef rządu znacząco zmienił zdanie w tej sprawie, bowiem coraz częściej słyszy głosy, że minister walczy o przetrwanie. Waldemar Żurek miał rok, żeby nie tylko, przepraszam najmocniej, sprostać wymaganiom premiera, ale przede wszystkim, choć częściowo, naprawić wymiar sprawiedliwości pogrążony w głębokim kryzysie. Czy mu się udało? To już odsyłam Państwa na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Tam analiza działań ministra Żurka przez ostatnich 12 miesięcy. To przechodzimy do wątków naukowych. Ciemności zakryją Hiszpanię. Tak pisze Gazeta Wyborcza na czwartej i piątej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. A mowa oczywiście o zaćmieniu słońca. Hiszpania czekała na to ponad 100 lat. 12 sierpnia cień księżyca przetnie ten kraj od Galicji po wybrzeże Morza Śródziemnego. Całkowite zaćmienie słońca potrwa w najlepszych miejscach niespełna 2 minuty, ale o powodzeniu wyprawy zdecydują bardzo ziemskie sprawy. Chmury, widok na zachodni horyzont i korki.

0: Znajdą Państwo rozmowę z hiszpańskim fizykiem i członkiem hiszpańskiej grupy do spraw astronomii, jednego z największych hiszpańskich stowarzyszeń astronomicznych, o tym, jak będzie wyglądało to zaćmienie Słońca, wie przez jakie tereny przejdzie i co zrobić, żeby bezpiecznie je obserwować. Ale Gazeta Wyborcza podpowiada także, że w naszym kraju zaćmienie z 12 sierpnia będzie widoczne jako głębokie zaćmienie częściowe, rozpoczynające się krótko po 19:10. Co prawda nie zobaczymy korony słonecznej ani nagłego zapadnięcia ciemności, ale nisko nad horyzontem będziemy mogli zobaczyć bardzo wyraźny sierp nadgryzionego przez księżyc Słońca. Szczegóły zaćmienia, które czeka nas już za 3 tygodnie na 4. i 5. stronie Gazety Wyborczej, a w tym samym periodyku, w tym samym dzienniku, tyle że na stronie 17. Joanna Bujakiewicz pisze o starożytnych Egipcjankach. Jeśli myśleliście, że kobiety z egipskiej królewskiej elity całymi dniami leżały w pałacach i pachniały, byliście w błędzie. Kobiety z wyższych sfer były silne i wyprostowane. I wysportowane, wyprostowane pewnie też. Do takiego wniosku doszli badacze, którzy po ponad 100 latach ponownie przyjrzeli się szczątkom kobiet pochowanych w królewskiej nekropolii Daszur na południu od Kairu. Należały one do najwyższych kręgów egipskich elity. Niektóre były związane z rodziną faraona Amamneta II, jednego z władców 12 dynastii, który panował w Egipcie około 4000 lat temu. Grobowce odkryto pod koniec XIX wieku, ale dotąd egiptolodzy nie poświęcali szczególnej uwagi zachowanym kościom. Bardziej interesowało ich bogate wyposażenie grobów. Za element symboliczny podkreślający status pochowanych kobiet uznawano znalezioną w komorach grobowych broń, m.in. łuki, strzały i sztylety. Nowe badania zachowanych szczątków sugerują jednak, że taka interpretacja nie była do końca słuszna. Broń mogła być czymś więcej niż tylko grobowym rekwizytem. Łuki i sztylety mogły mieć w życiu wysoko urodzonych Egipcjanek praktyczne zastosowanie. Przynajmniej część księżniczek prawdopodobnie ćwiczyła za życia umiejętności, które archeologia długo kojarzyła przede wszystkim z mężczyznami. Tak jak na przykład strzelanie łuku. Nie znaczy to jeszcze, że brały udział w walkach. Ich kości pokazują jednak, że życie egipskiej elity mogło wymagać więcej siły i sprawności niż dotąd zakładano. Więcej na ten temat na 17 stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. Stany Zjednoczone po raz kolejny zaatakowały cele w Iranie. Dowództwo Centralne Armii Amerykańskiej poinformowało, że działania te mają ograniczyć zdolności bojowe Iranu, które, jak napisano w komunikacie, stanowią zagrożenie dla statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. A my mamy połączenie z Mileną Rashid-Szehab, korespondentką Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, Mileno.
1: Dzień dobry.
0: Z drugiej strony jemeńscy rebelianci Huti przyznali się w czwartek do ataku na 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, a to wszystko po ogłoszeniu przez nich blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. Jak bardzo zaostrzona jest teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie?
1: Rzeczywiście dość mocno, dlatego że Arabia Saudyjska dotąd jakoś oprócz ataków, które dotykały nawet Riad, wychodziła dość tak dość bez szwanku z tej wojny, a teraz wygląda na to, że mocno ją dotknie ta blokada, bo w tej chwili zablokowany jest właściwie cały półwysep arabski. Z jednej strony jest zablokowana cieśnina Ormus, czyli cały eksport ropy ze strony Zatoki Perskiej, a z drugiej strony Huti blokują Morze Czerwone, blokują porty saudyjskie. Jest to ważne też dla nas, dlatego że saudyjska ropa to jest także ropa, w dużym stopniu ropa, którą kupuje Orlen. Ta saudyjska ropa jest właściwie zablokowana i Huti, którzy są od lat w konflikcie z Arabią Saudyjską, ale ten konflikt się zaostrzył na początku ubiegłego tygodnia, oni apelują do armatorów, oni apelują do firm żeglugowych, żeby się 2 razy zastanowiły, zanim wypuszczą jakiś statek, bo każde wypuszczenie statku i przełamanie tej blokady może się spotkać z atakiem, więc te firmy po prostu może się okazać, że ze względów na przykład ubezpieczeniowych nie będą się decydowały na jakieś takie ryzykowne manewry, więc to na pewno będzie wpływało na cenę ropy. Dzisiaj znowu wzrosła już teraz do 96 dolarów za baryłkę. Zwróćmy uwagę, że

0: jeszcze 2 tygodnie temu, gdy przed tą ostatnią eskalacją, to już było 75, jeśli dobrze pamiętam, dolarów za baryłkę, więc to jest dosyć znaczny wzrost. I to też pokazuje, że cała gospodarka właściwie będzie dotknięta tym, co się dzieje. Zwłaszcza, że ta wojna raczej się chyba rozpędza, o czym świadczą ostatnie decyzje kongresu i przyznanie większych wydatków na wsparcie, na wydatki wojskowe, bo Izba Reprezentantów przyjęła właśnie taką ustawę o wydatkach w wysokości ponad biliona dolarów, więc na pewno tutaj te pieniądze też pójdą na wojnę na Bliskim Wschodzie, też idą na wspieranie Izraela. Zresztą Pete Hegseth, czyli szef Pentagonu, apeluje jeszcze o zwiększenie o kolejne miliardy wydatków na cele związane z wojną w Iranie. Powiedział 2 dni temu, że to jest niecałe 40 miliardów dolarów, ale eksperci mówią, że ta rzeczywisty koszt wojny to już teraz jest jakiś czterokrotnie większy. Do tego dochodzą nowe rodzaje ataków, bo dzisiaj Amerykanie zaczęli już mówić o tym, że Irańczycy zaczynają atakować amerykańską infrastrukturę krytyczną, atakując od strony takiego cyberbezpieczeństwa. To są cyberataki powiązane przez grupy hakerskie związane z Irańczykami, więc to jest jakieś nowe potencjalne zagrożenie, które będziemy obserwować.
1: Milena Rashid-Szechab, korespondentka Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie. Dzięki wielkie, Mileno. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał przez telefon z wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. To była dobra, ważna rozmowa o tym, jak ożywić dyplomację i przybliżyć pokój, napisał Zełenski na platformie X i dodawał, że pokój jest potrzebny, pokój z godnością i Ukraina jest od dawna do niego gotowa. W tle, w Kijowie, dochodzi do znaczącej rekonstrukcji najwyższych władz wojskowych i resortu obrony. Zmiany objęły m.in. stanowisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy oraz kierownictwo Sztabu Generalnego. Działania prezydenta dotyczące zmian w rządzie oceniała na naszej antenie Maria Piechowska, ekspertka do spraw Ukrainy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, z którą rozmawiał Michał Strzałkowski.
2: Czy te wszystkie ruchy mogą sytuację na Ukrainie uspokoić? Na to chyba liczy Wołodymyr Zełenski.
3: Tak, on rzeczywiście tą zmianę głównodowodzącego tak naprawdę przeprowadził pod wpływem ulicy. Oczywiście już wcześniej mówiło się, że generał syrski powinien odejść. On nie był lubiany, był oskarżany o wiele takich decyzji, które były bardzo trudne.
2: O szafowanie życiem żołnierzy przede wszystkim.
3: No właśnie, też o nieudaną tą ekspedycję kurską. No tutaj było wiele, jakby mu zarzucano. Więc do pewnego czasu mówiło się, że on być może powinien odejść. Natomiast raczej nikt się nie spodziewał, że to będzie teraz. I w ogóle te zmiany to jest taki łańcuszek tak naprawdę, który zaczął się zupełnie niewinnie. Bo od tego, że zrezygnowała z funkcji ambasadora Stefaniszyna. Tutaj wtedy Zełenski sobie wymyślił, żeby na jej miejsce z funkcji ambasadora w Stanach Zjednoczonych, czyli takiej najważniejszych, powiedzmy, wśród ambasadorów teraz, jeżeli chodzi o politykę ukraińską. I Zełenski wymyślił sobie, żeby na jej miejsce wysłać Swyrydenko, czyli już teraz byłą premier. I to pociągnęło za sobą tak naprawdę cały łańcuszek zmian, które właśnie doprowadziła nas do tego punktu, gdzie jesteśmy teraz, czyli właśnie były protesty społeczne, mamy zmianę no już nie tylko rządu, ale głównodowodzącego, teraz w sztabie zmiany, przecież to akurat zmiany w sztabie to było też oczywiste, że one muszą być, jak zmienia się głównodowodzący.
2: No i oczywiście problemów wszystkich się nie udało w tej sytuacji usunąć, bo chociażby minister obrony zdymisjonowany no w ostry sposób krytykuje no, różnych ludzi właściwie.
3: Tak, Fedorow jest bardzo popularną osobą, bo nawet trudno go momentami nazwać politykiem, bo to był rzeczywiście taki urzędnik, który specjalista, ekspert, który no, przeprowadził Ukrainę przez niesamowicie tak naprawdę zaawansowany projekt cyfryzacji, najpierw jeszcze w Ministerstwie właśnie Cyfryzacji. Teraz od pół roku był w Ministerstwie Obrony i przez te pół roku już miał bardzo ambitne

0: plany, część ich wprowadził, część mu się po prostu nie udało w tym Ministerstwie Obrony. To były plany dotyczące od zmienienia reformy systemu mobilizacji po system zamówień publicznych do wojska, więc no, miał bardzo ambitne plany. On też bardzo mocno stawiał na drony i cyfryzację armii. I tutaj to się spotyka się, że tak powiem, z tym samym, no, co obecny głównodowodzący, czyli generał Michał Drapaty. On też te pomysły jakby podzielał, więc tutaj ta dymisja Fedorowa, no Sławiński w jakiś sposób próbował właśnie zastąpić tak trochę, żeby ten tłum niezadowolony, który wyszedł protestować, trochę uspokoić. No, Fedorowa nie bardzo był w stanie przywrócić, bo to by oznaczało przyznanie się do błędu, a wiadomo, że Sławiński tego bardzo nie lubi, ale w ten sposób wyznaczył osobę o podobnych poglądach na głównodowodzącego.
1: No właśnie, ten nowy głównodowodzący, generał Drapaty, to też taka postać, która jest barwna i natychmiast zaczęto przypominać nagrania z 2014 roku, kiedy to zaczęły się te różne działania zielonych ludzików, innych separatystów prawdziwych, nieprawdziwych. No i tam w Mariupolu, który wtedy się udało Ukrainie utrzymać, bardzo brawurowo generał Drapaty, wtedy chyba kapitan czy major chyba jeszcze, w brawurowy sposób przełamywał barykadę wzniesioną przez rzekomych separatystów, a prawdopodobnie rosyjską agenturę. No i już wtedy go zauważono.
0: Tak, to był taki filmik, gdzie on wchodzi, wiadomo, że on był w pierwszym takim
1: bojowym wozie piechoty, jak to się chyba fachowo nazywa.
0: No właśnie, gdzie on po prostu ten wóz przejeżdża przez tą barykadę, wznosząc się praktycznie w powietrze i stąd w ogóle...
1: No jak w filmie Bullitt ze Steve'em McQueenem to wygląda po prostu, tak, jak z hollywoodzkiego filmu.
0: No właśnie, i on tutaj przeszedł do historii jako właśnie ten latający wóz piechoty. Tak, on się wsławił wtedy i tak naprawdę w ogóle dalsza jego historia jeszcze przed 22 rokiem, no to jest walka nieustanna właśnie w Donbasie. Tam bardzo wiele ciekawych, brawurowych historii, takich, w których on się wsławił, jest. I to jest też właśnie ważne, bo to jest przykład tego nowego typu dowódcy, który zdobywał całe swoje doświadczenie i tak naprawdę całą swoją ścieżkę tą karierę wojskową, to on w warunkach bojowych. To nie to, że on po prostu dostawał kolejne nominacje za to, że siedział gdzieś na poligonie. On po prostu walczył cały czas. I stąd jego bardzo duża popularność. Popularność też wynika z tego, że on właśnie starał się być blisko żołnierzy, dba o nich, też właśnie na takim poziomie systemu zarządzania. On uważa, że trzeba dać większą odpowiedzialność niższemu dowódcy, jakby najniższemu szczeblu dowódców, żeby oni też umieli się uczyć na własnych błędach. To jest taki nowoczesny system, który jest totalnie w opozycji do systemu zarządzania, który tak naprawdę chciał lub prowadził Syrski, który lubił bardzo centralizację, a nawet powiedziałabym często jednoosobowe sterowanie i podejmowanie decyzji naprawdę takich, których powinni podejmować
1: to dużo jeszcze niżej. Był generał, który się w jakimś sensie w czasach sowieckich kształcił, więc no, też to było widoczne.
0: To jest ta opozycja i tutaj rzeczywiście Fedor Drapaty pod każdym względem jest symbolem tego nowego systemu dowodzenia, również w braniu odpowiedzialności za własne błędy. Więc to też jest ważne gdzieś tam dla ukraińskiego społeczeństwa w tym momencie.
2: Z Marią Piechowską, ekspertką do spraw Ukrainy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, rozmawiał Michał Strzałkowski, a za chwilę informacje i Rafał Boguta.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 6.30. Rafał Boguta, zapraszam. W południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma się spotkać z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Główny temat: przynależność do stowarzyszeń. Prezes zakazał swoim posłom członkostwa w zewnętrznych stowarzyszeniach. Dziś ostatni dzień na składanie deklaracji w tej sprawie, a tej nie zamierza składać Mateusz Morawiecki i posłowie związani z jego stowarzyszeniem Rozwój.

0: Twój Plus. Frakcja Morawieckiego przekonuje, że stowarzyszenie poszerza ofertę programową PiS. Większość kierownictwa partii uznała jednak, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia. Budujemy najnowocześniejszą kolej w Europie, deklaruje premier Donald Tusk. Program zintegrowanej sieci kolejowej przewiduje inwestycje sięgające kilkuset miliardów złotych do 2050 roku. Szef rządu wskazał, że docelowo każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
1: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii, o nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 km. O zmodernizowanych, istniejących liniach kolejowych 5600 km. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
0: Premier przypomniał też, że przez ostatnie 2,5 roku udało się zbudować kilkadziesiąt nowych połączeń kolejowych i przystanków oraz wyremontować istniejące dworce kolejowe. Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś i wziąć udział w 11. Zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Wydarzenie odbędzie się 13 września w Grodnie. Działacz potwierdził to w rozmowie z wileńskim korespondentem Polskiego Radia.
2: Mam zamiar 13 być w Grodnie na zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Niech się to sytuacja już naturalnie rozwija. No, oczywiście, że nikt nie da żadnych gwarancji. Ja też nie jestem osobą naiwną, ale no, należy podjąć pewne działania, no, które ja jakby no, sobie ułożyłem, jak ja się będę zachowywał.
0: Andrzej Poczobut spotyka się z przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie. Organizatorem spotkania jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. We wrześniu pilotażowo w wybranych szkołach od przyszłego roku dla wszystkich chętnych bezpieczny i bezpłatny e-dziennik. To narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Ma służyć na przykład do elektronicznego transferu świadectw szkolnych. Do e-dziennika będzie się można zalogować poprzez aplikację mObywatel, tłumaczy wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Przygotowujemy rozwiązanie, które też będzie w przyszłości dobrowolnym rozwiązaniem dla szkół, które ma przygotować pilotażowy dziennik, który będzie tam w kilkudziesięciu placówkach testowany, tak żebyśmy mieli pewność, że to będzie rozwiązanie sprawdzone, bardzo nie tylko bezpieczne, ale wygodne do korzystania.
0: W realizację projektu zaangażowane jest Ministerstwo Cyfryzacji.

0: Niemal 3/4 kraju objęte jest ostrzeżeniami pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Łatwiej będzie mi wymieniać miejsca bez ostrzeżeń. To południe województwa lubuskiego, dolnośląskie, Opolszczyzna, cała Wielkopolska i południowa część kujawsko-pomorskiego. Temperatura niezbyt wysoka w ciągu dnia, maksymalnie 21 stopni i tyle będzie na Podkarpaciu, a na przeważającej części kraju, na przeważającym obszarze kraju od 18 do 20 stopni. Czwartkowy poranek. Zawitał do nas Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Cześć Tomku, co
1: słychać? Cześć, dzień dobry. No dobry wieczór był dla Roberta...
0: Myślałem, że powiesz dobry wieczór.
1: Roberta Lewandowskiego, który grał wieczorem oczywiście naszej porze, w końcu zadebiutował. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od pierwszej do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Wszystko na własne oczy śledził Jan Pachlowski. Powiedz Janku, jak to się wszystko skończyło?
2: Przede wszystkim tutaj trzeba podkreślić, że wydaje mi się, że wynik wcale nie jest najważniejszy z perspektywy polskiego kibica. Fire to spotkanie przegrało 2-3, aczkolwiek pierwsza bramka kuriozalna, bo bramkarz gospodarzy Interu Miami sam sobie gola strzelił po podaniu od kolegi, po prostu zamachnął się i nie trafił w piłkę. I ona wpadła do bramki. Tak troszeczkę uśmiechaliśmy się, oglądając mecz z polskimi dziennikarzami. Nie złośliwie, ale Robert Lewandowski biegł w stronę bramkarza i być może po prostu bramkarz go wystraszył, że ma przed sobą taką gwiazdę. Aczkolwiek z drugiej strony przecież na co dzień występuje w jednym zespole z Leo Messim czy Luisem Suarezem, który zresztą w tym meczu zdobył dwie bramki.

0: bramki. Oczywiście po spotkaniu Robert Lewandowski spotkał się z polskimi dziennikarzami i posłuchajmy, co o tym swoim debiucie powiedział.
1: Ciężko, żebym ja czuł presję, gdzie to po paru treningach zagrałem mecz i oczekiwałbym też od siebie czy od kolegów drużyny, że żeby to wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. No to nie jest piłkarzem praktycznie niemożliwe. Nie, no myślę, że wydaje, że ja gdzieś tam bardziej się skupiam na tym kolejnym meczu, na tym, żeby gdzieś tam zgrywać się z chłopakami, gdzieś tą swoją też formę szlifować i żeby ją też podnosić, więc zarówno w kontekście fizyczności, ale też i zrozumienia, więc nie, no to jakby to ja nie oczekiwałem, że po pierwszym meczu wszystko będzie funkcjonowało tak jak należy, bo w żadnym nigdy zespole tak coś takiego nie ma i jakby no to jest piłka nożna, ten proces musi się odbić, więc tak samo będzie tu. No, mi się wydaje, że gdzieś każdy mecz też da mi dużo takiego pozytywnego bodźca, no bo to też wiadomo, że trening treningami, ale mecze pomagają w tym, żeby gdzieś tam się zaadoptować szybciej.
0: Robert Lewandowski podkreślał po meczu, że potrzebuje rzeczywiście jeszcze adaptacji, natomiast występ naszego zawodnika był ogromną frajdą dla polskich kibiców, którzy licznie stawili się na meczu na stadionie, zresztą nowym, bardzo pięknym Interu Miami. Posłuchajmy, co powiedzieli do mikrofonu Polskiego Radia.
2: Generalnie jesteśmy zaskoczeni, bo przyjechaliśmy z Hamburga i przyszliśmy na Messiego, a tu Lewandowski gra i normalnie znak od Boga, dziękujemy za ten mecz, jesteśmy za Lewandowskim i kibicujemy Chicago teraz.
3: Wygrają puchar w tym roku z Lewandowskim.
0: To jest duże wydarzenie. W ogóle jesteście zaskoczeni, że on wybrał Stany Zjednoczone?
4: Troszeczkę tak, bo myślałem, że pójdzie do Arabów, tak jak dużo zawodników to zrobiło. Aczkolwiek nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będzie strzelał pod 15 goli.
0: Pewnie różnie ten mecz będzie oceniany. Robert Lewandowski w pewniejszych momentach meczu był bardziej aktywny. Też było widać brak zgrania. Pierwsze koty za płoty też będzie narzekanie, że Liga MLS to nie jest ten poziom, bo to nie jest ten poziom lig, w których poprzednio występował, ale dajmy jeszcze czas naszemu napastnikowi. Zobaczmy, jak to będzie w kolejnych meczach.
5: No i oczywiście będzie to sprawdzał Jan Pachlowski, z którym rozmawialiśmy.
0: Janku.
5: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
5: Dodajmy, że zespół z Chicago jest na trzecim miejscu w tabeli na wschodzie. Rywal dzisiejszy Inter Miami na pozycji numer 2. A tymczasem FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu, który jak wiemy zakończył się w niedzielę. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się przedstawiciele 6 federacji. W bramce Vozinha z Republiki Zielonego Przylądka. Obrona to Hiszpan Pedro Porro, Francuz Dayot Upamecano, Argentyńczyk Lisandro Martinez i Hiszpan Marc Cucurella. W pomocy Rodri z Hiszpanii, Michael Olise z Francji i Jude Bellingham z reprezentacji Anglii, a w ataku Argentyńczyk Leo Messi, Francuz Kylian Mbappé i Norweg Erling Haaland.
0: Zmieniamy dyscyplinę.
5: Tak jest. Polacy zajęli 6. miejsce w drużynowej rywalizacji Kanadyjczycy podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahoma City. Złoto dla Brytyjczyków, drudzy Francuzi, a na 3. miejscu Niemcy. Biało-czerwoni startowali w składzie Michał Wiercioch, Kacper Sztuba i Szymon Nowobilski. Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski uzyskali też awans do półfinałów indywidualnie w konkurencji C1. Dziś Klaudię Zwolińską zobaczymy w jej koronnej konkurencji K1, w której zdobywała Mistrzostwo Świata w zeszłym sezonie, a także wicemistrzostwo olimpijskie. Belki Jasper Philipsen wygrał po finiszu z dużej grupy 17. etap kolarskiego Tour de France. Koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar. A siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w środę w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0. Brazylijki wygrały z Japonkami 3-1.
0: Tomasz Kowalczyk wraca za godzinę. Dzięki Tomku, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
0: 20 minut pozostało do godziny 7, a do końca dnia politycy PiSu mają czas na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Nie chcą tej deklaracji złożyć osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki, a to sprawia z kolei, że Prawo i Sprawiedliwość stoi na krawędzi rozłamu. O szczegółach Michał Fabisiak.
6: Stanowisko kierownictwa PiS jest jasne. Chcesz pozostać w Prawie i Sprawiedliwości? Złóż deklarację o tym, że nie pracujesz na rzecz politycznego stowarzyszenia. Jej brak, jak wynika ze słów wicerzecznika partii Mateusza Kurzejewskiego, będzie aktem nielojalności wobec partii oraz jej prezesa.
7: Deklaracją lojalności wobec pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz deklaracją

0: Racją woli pozostania w Prawie i Sprawiedliwości jest wypełnienie tego oświadczenia, które stanowi załącznik do uchwały Prezydium Komitetu Politycznego i ten komunikat wydaje mi się, że jest dość jasny.
1: Bo jak dodaje, każdy, kto tego nie rozumie, szkodzi nie tylko partii, ale też i Polsce.
0: Wszystkie działania, które zmierzają do tego, żeby nie podpisać tego oświadczenia, przybliżają nas do rozłamu, który będzie bardzo szkodliwy nie tylko dla naszej partii, ale również dla Polski.
1: Posłowie związani z frakcją Morawieckiego mówią, że są lojalni wobec partii i nie muszą tego udowadniać poprzez złożenie tego czy innego oświadczenia. Ponadto, jak europoseł Piotr Miller, przekonują, że Stowarzyszenie Rozwój Plus poszerza elektorat PiSu.
2: Działajmy w kilku nurtach. Pokazujmy, że partia jest partią wielkiego namiotu, tak jak to było przez lata. Krótko mówiąc, że dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości, 25-letnie dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości, które potrafiło połączyć z jednej strony myśl konserwatywną, z drugiej strony solidaryzm społeczny, akceptację i wsparcie dla wolnego rynku, takie podejście eurorealistyczne, ale nie antyunijne, ani nie naiwnie proeuropejskie, to wszystko dało się połączyć w jednej partii. I dzięki temu ta partia odnosiła sukcesy w ostatnich latach.
1: Z niepokojem tej sytuacji przyglądają się parlamentarzyści PiS niezwiązani z żadną z frakcji. Senator Jerzy Chruścikowski apeluje do obu stron o opamiętanie.
3: Nie możemy rozbijać prawicy. I tak jest porozbijana, w związku z tym nie chciałbym sytuacji, żeby się powtórzyła po tak zwanym słynnym AWS-ie.
1: A senator PiSu Grzegorz Bierecki przypomina, że siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze było zróżnicowanie.
4: Zjednoczona Prawica zawsze miała bardzo szeroką ofertę i składała się z ludzi, którzy przychodzili z różnych środowisk, z różnej wielkości miast, z różnych miejscowości, regionów. Tak więc to zróżnicowanie zawsze było siłą Zjednoczonej Prawicy i jestem przekonany, że zostanie to utrzymane.
1: Zdaniem rządzących rozłam PiS jest nieunikniony. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy uważa, że wewnątrzpartyjne spory zaszły za daleko.
5: Kiedy tak bardzo narastają emocje, kiedy do tego stopnia, że wybuchają w mediach społecznościowych, to im dłużej taki stan trwa, tym trudniej jest to pogodzić, bo ostatecznie polityka jest o emocjach i kiedy te emocje zaczynają rządzić samymi politykami, to bardzo ciężko jest tym zarządzić, a ewidentnie prezes Kaczyński stracił panowanie nad partią.
1: A Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę na doniesienia medialne mówiące o tym, że osoby związane z Mateuszem Morawieckim zalegają ze składkami.
6: To pokazuje, że na pewno nie czują takiej więzi z organizacją, bo zazwyczaj jak ktoś wspiera swoją organizację też finansowo, to czuje się wobec niej lojalny. Myślę, że tamte więzi już dawno zostały przerwane, takiej elementarnej lojalności wobec macierzystej organizacji.
1: Czwartek to ostatni dzień na złożenie deklaracji, ale też i na zorganizowanie spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
7: Sprawy oceniali na naszej antenie publicyści. Paweł Marcinkiewicz z Gazety Wyborczej i Jan Rojewski z tygodników Angora i Polityka. Z gośćmi rozmawiała Maria Furdyna.
8: Jaka jest stawka w tej grze?
9: Podzielę ta przyszłość tak naprawdę, no bo Mateusz Morawiecki się nie wycofa na tym etapie. 31 lipca jest jego impreza stowarzyszeniowa. Ona jest duża. Tam jest naprawdę zaangażowane w to bardzo wiele osób, organizacje. Już trochę pieniędzy trzeba było na to wydać. Dobra, na to jeszcze można by machnąć ręką. Ale z moich informacji wynika, że to nie jest ostatnia impreza, która odbędzie się pod tym szyldem. Jesienią jest planowana większa impreza, żeby nie powiedzieć kongres. Tam już robią się takie podchody, jaki duży biznes trzeba by zaprosić. Jakie wielkie firmy, które w Polsce funkcjonują, są takie, których nie możemy pominąć przy naszej już zadaszonej jesiennej imprezie. Ona by się idealnie przecież wpisywała w kalendarz wyborczy przyszłego roku, prawda? Można by wziąć rozpęd i akurat wydaje mi się, że uwaga polskiego wyborcy jest w tym momencie tak rozproszona, że ten rok to jest tak w sam raz. Żeby coś nowego się pojawiło i żeby to coś nowego mogło jeszcze do siebie tych wyborców przyciągnąć. No ale z drugiej strony możemy zapytać, jakich wyborców? PiS ma w tym momencie 17% poparcia w nowym sondażu. Tragiczny wynik, nie pamiętam kiedy miał tak niskie poparcie. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie znaleźć sondaż przed 2007 rokiem, prawdę mówiąc, że miał tak niskie poparcie. I to jest pierwsza sprawa. Po drugie, mamy obecnie też wynika z tego dwie partie kolejne prawicowe, które wchodzą do parlamentu. A Mateusz Morawiecki mówi, że ja to bym chciał być taką zrównoważoną, racjonalną, kulturalną centroprawicę. Okej, tylko czy na świecie w ogóle jest zapotrzebowanie na taką partię? I już nie mówię tylko o Polsce. Spójrzmy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzie Nigel Farage miażdży torysów. AfD, prawda, zastępuje tradycyjne.

0: tradycyjną prawicę w Niemczech. W Ameryce partia Trumpa wyparła republikanów, którzy tam... Mam ludzie Trumpa w ramach partii republikańskiej wyparli republikanów, ale ta wymiana na prawicę, na tą prawicę populistyczną i tożsamościową dzieje się wszędzie. Więc wydaje mi się, że ten strzał Morawieckiego jest trochę kulą w płot. On po prostu szuka wyborcy, który nie istnieje. A wyborca centrowy, który głosował w ostatnich wyborach na Koalicję Obywatelską czy na PSL, no dali Bóg nie poprze premiera, przeciwko któremu zagłosował w tym wielkim plebiscycie.
1: Paweł Marcinkiewicz, czy można powiedzieć tak, że Mateusz Morawiecki nie chce odejść, chce być wyrzucony, a Jarosław Kaczyński wolałby, żeby Mateusz Morawiecki sam odszedł, a nie żeby został wyrzucony? Bo nikt chyba do końca nie chce podjąć tej decyzji.
2: Tak, myślę, że im szybciej Mateusz Morawiecki podejmie, tym lepiej dla niego. Bo każdy dzień zwłoki, w której Mateusz Morawiecki przekonuje, że chce być i w PiS-ie, i nie w PiS-ie, i chce tworzyć stowarzyszenie, i chce być członkiem partii Jarosława Kaczyńskiego, a jednocześnie no, nie ulega temu ultimatum, który postawił prezes Kaczyński. Myślę, że osłabia go w oczach czy przyszłych współpracowników jego przyszłej ewentualnej partii, czy też jakiegoś stronnictwa, które stworzy, czy w oczach działaczy PiS-u, z którymi może przyjdzie mu, znaczy na pewno przyjdzie mu współpracować, ale może przyjdzie mu współpracować w ramach jednej partii, tak jak dotychczas. I myślę, że w tym momencie, faktycznie na ten rok przed wyborami, jeśli się nią miałaby się powiedzieć jakaś konwencja, czy jakieś zalążki nowej partii, to członkowie PiS-u, czy też ludzie gdzieś w tej centroprawicowej orbicie, których będzie szukał Morawiecki, będą przede wszystkim patrzeć na to, kto będzie listy wyborcze układał i te listy wyborcze, które mają szansę zebrać jak największą ilość mandatów. Według tego najnowszego sondażu to chyba 20 parę mandatów, które Rozwój Plus ewentualnie mogłoby przytulić.
3: Z Pawłem Marcinkiewiczem z Gazety Wyborczej i Janem Rojewskim z tygodników Angora i Polityka rozmawiała Maria Furtyna. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nową rzeczniczką praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę, popartą wcześniej przez Sejm, a zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Gregorczyk-Abram zastąpi na tym stanowisku kończącego dzisiaj kadencję profesora Marcina Wiącka. O wyzwaniach stojących przed nową rzeczniczką praw obywatelskich mówiła na naszej antenie politolożka dr Agnieszka Zaremba.
4: Rzeczywiście jest bardzo ciekawa osoba. To jest adwokatka, która była bardzo mocno zaangażowana i w wolne sądy, i w to, żeby tę praworządność w Polsce próbować odzyskiwać. Zaangażowana też w procesy, które toczyły się przed europejskimi trybunałami. A przy tym osoba, która zawsze jest kojarzona z walką też NGO-sów o prawa człowieka. Więc rzeczywiście, a przy tym jeszcze do tego, panie redaktorze, osoba niezwykle, mam wrażenie, sympatyczna. Pani Gregorczyk-Abram bardzo często wspominała o tym, że będzie apolityczna i podczas właśnie tych zarzutów, kiedy mówiono, że jest to tylko kandydatka jednej strony politycznej, to bardzo to mocno podkreślała i ja myślę, że poradzi sobie z tym, dlatego że... No mówię, prawa człowieka nie mają barw politycznych, więc moim zdaniem przed nią zadanie oczywiście trudne, bo tych kwestii mamy bardzo dużo w tej chwili w Polsce. Mamy też problemy oczywiście związane z mniejszością ukraińską i respektowaniem ich praw, również praw obywatelskich i praw ludzkich. Natomiast myślę, że jest to osoba niezwykle też ambitna i bardzo profesjonalna. Ja szczerze powiem, mogę tylko mówić o niej w superlatywach, więc myślę, że sobie poradzi z tym trudnym zadaniem.
5: A to a propos tych zarzutów, które się pojawiały, tych kontrowersji powiedzmy dotyczących polityki, ale te zarzuty głównie ze strony obecnej opozycji, a propos tego, że pani adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram jest zaangażowana politycznie. Czy te zarzuty mają jakieś potwierdzenie w faktach, czy są totalnie wydumane?
4: Prawda jest taka, panie redaktorze, że te kwestie, które były przez panią mecenas tutaj bardzo mocno na agendę wkładane, bo ona bardzo często też udzielała się w mediach, no to trudno byłoby, żeby nie trzymała akurat tej strony, która była tą stroną chroniącą praworządność i to gdzieś naturalnie kojarzy się jednak z poprzednią opozycją. Natomiast moim zdaniem praworządność naprawdę nie ma barw politycznych i moim zdaniem tych faktów bardzo... Te fakty bardzo ciężko znaleźć w jej działalności.
5: Kandydaturę mecenas Gregorczyk Abram na rzecznika praw obywatelskich wysunęli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. No i wydawałoby się, że już

0: Chociażby przez to ten wybór raczej jest oczywisty i że pani mecenas zostanie rzeczniczką praw obywatelskich, to raczej pewne. No ale chyba tym bardziej, kiedy po drugiej stronie Prawo i Sprawiedliwość wystawia kandydaturę Adama Borowskiego, opozycjonisty z czasów PRL, w trzeciej RP związany ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Jaka to była kandydatura i czy miała jakiekolwiek szanse tak merytorycznie w starciu z panią mecenas?
1: Oczywiście merytorycznie żadnych szans nie miała, ale tutaj właśnie upatrywałabym przede wszystkim takiej kandydatury politycznej, bo zresztą w kuluarach bardzo często politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że to chodzi raczej o to, żeby pokazać, żeby przeciwstawić się kandydaturze pani mecenas. No i rzeczywiście ten akurat, no nie wiem, polityk, działacz, bardziej działacz chyba, jest taką osobą wybitnie kontrowersyjną i nawet podczas przesłuchania w Sejmie bardzo takie kontrowersyjne tezy wygłaszał, więc moim zdaniem to dopiero była taka bardzo polityczna kandydatura. No merytorycznie, z tego co wiem, pan Borowski nie ma jakiegoś tam wykształcenia prawniczego, więc tym bardziej nie bardzo wyobrażam sobie, że taka osoba miałaby pełnić tę funkcję, zwłaszcza, że prawnicy, nie mówię tutaj o profesorze Wiącku, ale chociażby profesor Ewa Łętowska czy profesor Adam Bodnar, no to naprawdę osoby, które kojarzą nam się właśnie z tą ochroną praw człowieka, więc tym bardziej musimy myśleć o szacunku dla tej instytucji. No i myślę, że pani Gregorczyk Abram, tak jak już powiedziałam, na pewno sobie z tym poradzi.
0: To jeszcze na koniec tego wątku. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, wspominanego przez nas profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, kończy się jutro, 23 lipca. Jaka to była kadencja i czy rzeczywiście, bo pan profesor też podsumowując swoją pracę, podkreślił, że udało się udowodnić, że właśnie rola Rzecznika Praw Obywatelskich, czy funkcjonowanie w ogóle Rzecznika Praw Obywatelskich jest za jego kandydatury po prostu apolityczne. Czy rzeczywiście możemy tak podsumować te lata?
1: Myślę, że tak. Myślę, że ta kandydatura, znaczy ten urząd był prowadzony w taki sposób bardzo wyważony, bardzo apolityczny. Mam takie tylko wrażenie, że było niewiele działań takich, które propagowałyby prawa człowieka i prawa obywatelskie wśród naszego społeczeństwa, zważywszy, że poziom zaufania w polskim społeczeństwie jest bardzo niski. Więc i w ogóle działalność ludzi w organizacjach pozarządowych, które chociażby właśnie wspierają prawa obywatelskie, jest taki niewielki. Też proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że też chociażby udział w wyborach, prawda, które też to są nasze prawa obywatelskie, z roku czasami bywają wyższe, czasami niższe, ale rzeczywiście jest z tym problem. Więc ja bym raczej oceniała tę kadencję jako taką dość bezbarwną. Porównując do poprzedników, no to naprawdę trudno znaleźć coś, co kojarzyłoby się bardzo konkretnie z panem profesorem.
2: Z politolożką dr Agnieszką Zarembą rozmawiał Maciej Wolny. Rząd stawia sobie ambitne cele kolejowe. Polacy mają podróżować jak Japończycy, szybko i wygodnie. Resort Infrastruktury realizuje program zintegrowanej sieci kolejowej, która zakłada m.in., że podróż przez całą Polskę będzie trwała zaledwie 3 godziny. Szczegóły projektu przedstawili premier Donald Tusk, minister infrastruktury Dariusz Klimczak i odpowiedzialny za budowę CPK Piotr Malepszak. Każdy zapewniali, że każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Sylwia Białek.
3: Polska będzie miała najszybszą kolej w Europie, tak mówił premier Donald Tusk. Według rządowych planów z Warszawy do wszystkich dużych aglomeracji będzie można dotrzeć w 100 minut. Podróż przez Polskę ma zająć 3 godziny i to zarówno ze wschodu na zachód, jak i z północy na południe.
4: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolej dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
3: W ramach programu ma powstać 2,5 tysiąca km linii dla kolei dużych prędkości oraz ponad 2 tysiące km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Dodatkowo zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 tysiąca km istniejących linii.
4: Wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. Zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
3: Premier zaznaczył, że każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń.

0: dalekobieżnych.
1: Ten program tak zwanych szprych, on był zdecydowanie skromniejszy, także jeśli chodzi o możliwość połączenia z do tej pory wyłączonymi obszarami, miejscowościami w Polsce. Tak jak powiedziałem, naszą ambicją było od pierwszego dnia, aby to, co było wyłączone przez lata albo nigdy nie miało połączenia kolejowego, nie czekało na finał tej wielkiej sprawy, jaką jest zintegrowana sieć kolejowa, tylko żeby już teraz te połączenia łączyły Polaków.
0: Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak zaznaczył, że Polska Kolej przewiezie w przyszłym roku blisko 500 000 pasażerów. Docelowo będzie to 800 milionów.
2: Mówiliśmy bardzo często o tej bliskiej liczbie 500 000 pasażerów. Ten krok chcemy osiągnąć w przyszłym roku. W tym roku to już będzie 470 milionów i 100 milionów więcej niż w 2023 roku. Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To też jest fakt warty odnotowania. Nigdy na polskiej sieci kolejowej nie było tyle pociągów. To jest 7 tysięcy pociągów dobowo dzisiaj uruchamianych na polskiej sieci kolejowej.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślał, że wartość realizowanych na kolei inwestycji sięga 100 miliardów złotych. To nie tylko środki z budżetu, ale także fundusze europejskie, zakup taboru, elektryfikacja linii, dobudowywanie dodatkowych torów, cyfryzacja kolei, ale także budowanie parkingów przy dworcach kolejowych, wyliczał minister.
3: Porównując się do 2023 roku, kiedy przejęliśmy władzę, PKP Intercity dziennie realizuje 130 połączeń więcej. Tych pasażerów też jest więcej, 31%. Ale to, co jest ważne na przyszłość, w tej kadencji kupiliśmy najnowocześniejsze pociągi hybrydowe, jakie oferuje polski rynek u polskiego przedsiębiorcy. Są na testach, w przyszłym roku pojadą do wielu polskich miejscowości.
0: W ostatnim czasie pociągi wróciły między innymi do Karpacza, do Ciechocinka, do Kłobucka, Łomży i Rabki Zdroju. W przygotowaniu są kolejne przedsięwzięcia. Do Olecka, Bytowa, Złotoryi, Sokołowa Podlaskiego czy Ostrowi Mazowieckiej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Groźny pożar na warszawskim Targówku. W ogniu stanął warsztat. Rozmowa ostatniej szansy w Prawie i Sprawiedliwości. W południe spotkanie prezesa partii z byłym premierem. Senat zdecydował. Sylwia Gregorczyk-Abram nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Ogromne kłęby czarnego dymu uniosły się nad warszawskim Targówkiem. Strażacy walczą z pożarem warsztatu przy ulicy Krasnobrodzkiej. Według świadków słychać było też wybuchy. Prawdopodobnie mają one związek z pojazdami znajdującymi się na terenie salonu i serwisu samochodowego. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków.

strażaków przed niespełna godziną. Na miejsce natychmiast skierowano 20 zastępów Straży Pożarnej. Na razie nie przekazano informacji ani o przyczynach pożaru, ani o ewentualnych poszkodowanych osobach. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o niezbliżanie się do miejsca pożaru. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem

0: mówi, że jest lojalny wobec partii, więc nie widzi potrzeby składania kolejnej lojalki.
1: Wiecie państwo, ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Ja nawet nie wiem coś w tych załącznikach, w związku z tym to też jest dla mnie jedna rzecz. A druga rzecz, że ja pokazuję to przez czyny, że nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: Frakcja Mateusza Morawieckiego przekonuje, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS. Większość kierownictwa partii uznało jednak, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia partii, dlatego zakazało posłom, aby pracowali na jego rzecz. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewice. Zastąpi na tym stanowisku kończącego kadencję profesora Marcina Wiącka. W Senacie przedstawiła m.in. swoją wizję na sprawowany urząd. O szczegółach Dagmara Kędzior.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że zależy jej na tym, by urząd był miejscem otwartym, w którym odbywa się szeroki dialog. Podkreślała, że zadaniem rzecznika praw obywatelskich jest skłanianie instytucji państwowych do działania.
3: To stanowi o jego sile i sprawczości, a nie ilość wystąpień i podjętych interwencji. Urząd rzecznika powinien być przede wszystkim urzędem obywatela.
2: Nowa RPO podkreślała też, że rolą rzecznika nie jest jedynie reagowanie na naruszenia praw obywatelskich, ale też zapobieganie im, zanim dotkną konkretnych ludzi.
3: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
2: Nowa rzecznik praw obywatelskich to adwokat i działaczka społeczna, która współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem na to stanowisko był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Rosja i Stany Zjednoczone wracają do rozmów o wojnie na Ukrainie. Dziś w stolicy Filipin, Manili, ma dojść do spotkania szefów dyplomacji Siergieja Ławrowa i Marco Rubio. Amerykański sekretarz stanu potwierdził te informacje w rozmowie z korespondentem Radia Swoboda.
4: Siergiej Ławrow już jest na Filipinach, gdzie uczestniczy w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Rosyjskie MSZ potwierdziło, że później spotka się z szefem amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Rosyjski minister poinformował, że chce dowiedzieć się, co miał na myśli Donald Trump, gdy mówił o rychłym zakończeniu wojny. Negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie z udziałem Stanów Zjednoczonych nie toczą się od lutego. Nie ma również bezpośrednich kontaktów w tej sprawie między Rosją i Ukrainą. Z wypowiedzi przedstawicieli Kremla, w tym samego Władimira Putina oraz podejmowanych przez Rosję działań, wynika, że rosyjski reżim nie chce skończyć wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na norweskiej wyspie Utoja upamiętniono ofiary zamachu sprzed 15 lat. 22 lipca 2011 roku Anders Breivik pozbawił życia 69 młodych osób, które uczestniczyły w obozie Partii Pracy. Były sekretarz generalny NATO, obecnie minister finansów Norwegii, Jens Stoltenberg, przypomniał, że pamięć o ofiarach tragedii jest istotna dla społeczeństwa. Ważne jest, aby upamiętnić ten dzień, częściowo po to, aby oddać hołd tym, którzy zostali zabici oraz okazać wsparcie wszystkim osobom, które wciąż noszą w sobie głębokie poczucie straty, ale także po to, by chronić wartości, które zostały zaatakowane, otwartość i demokrację. Te wartości są w Norwegii silne, jednak nienawiść wciąż istnieje. Nadal pojawiają się groźby przemocy i musimy się im przeciwstawić, a ten dzień jest odpowiednią okazją, by jasno wyrazić ten sprzeciw. W 2012 roku Breivik został skazany na karę 21 lat pozbawienia wolności z możliwością jej przedłużenia. Ataki sprzed 15 lat są uważane za najtragiczniejszy akt przemocy w powojennej historii Norwegii i stały się symbolem zagrożeń związanych z ekstremizmem i mową nienawiści.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami niemal w całym kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla 12 województw. Burzom będą towarzyszyły opady deszczu, lokalnie gradu, a także porywisty wiatr. Nad Bałtykiem możliwe są trąby wodne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 20 na Podkarpaciu. Jutro ma być spokojniej, ale nadal chłodno. Ocieplenie prognozowane jest w weekend. W niedzielę na Dolnym Śląsku termometry mogą pokazać 29 stopni.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry ponownie. 7:06 na zegarach, a na kartkach kalendarza czwartek, 23 dzień lipca. 204 dzień 2020.

0: tego 6 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę naszego porannego spotkania. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:43, a zajdzie o 20:41. Dzień trwa bez 3 minut 16 godzin. Imieniny obchodzą Brygida, Bogna, Joanna, Jan oraz Bolesław. Przesyłamy Państwu najlepsze życzenia.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Porannym gościem Polskiego Radia 24 jest Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia i senator Lewicy. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram będzie odpowiednią osobą na stanowisku Rzeczniczki Praw Obywatelskich?
2: Myślę, że tak. Tutaj jakichś specjalnych wątpliwości czy uwag do tej kandydatury nie miałem. Wiem, że prawej stronie działalność czy historia działalności pani rzecznik się nie podoba, no ale to jest nie bardzo zaskakujące, ponieważ w czasach PiSu broniła również ludzi przed tym, co wówczas można nazwać bezprawnymi działaniami rządu, w związku z tym nie chcą się do tego przyznać, ale osoba, która sprawdziła się w boju, że tak powiem, czyli pokazała, że rzeczywiście te prawa człowieka to nie tylko zapisy w konstytucji, zapisy w ustawach, czy wiedza wyniesiona z seminariów czy konferencji, ale również realna obrona praw obywatelskich, jest odpowiednią osobą do tego, żeby piastować tą funkcję.
0: Tylko Prawo
2: to stanowisko.
0: Jasne, tylko Prawo i Sprawiedliwość mówi, że Sylwia Gregorczyk-Abram jest zaangażowana po jednej stronie politycznego sporu, czyli po waszej stronie szeroko rozumianej. Między innymi wskazuje na to, na jej udział, rzekomy udział w przejmowaniu mediów publicznych, czy już nie rzekomy, ale wprost udział w komisji, która badała naruszenia praw obywatelskich i organizacji pozarządowych zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy to nie dyskwalifikuje jej jako apolitycznej rzeczniczki praw obywatelskich?
2: W ten sposób byśmy musieli wybrać kogoś, kto w ogóle nie uczestniczył w życiu publicznym naszego kraju w ostatnich latach, ponieważ niestety mamy taką polaryzację, że osoby, które zajmują się również tymi sprawami, praworządnością, prawami człowieka, musiałyby się niestety opowiadać po jednej ze stron. Tak trochę po prostu było. Bardzo trudno być takim symetrystą, jak na przykład ktoś wysyła oddziały kontrterrorystów na demonstrację kobiet i powiedzieć, ja się muszę zastanowić, czy to jest zgodne, czy niezgodne z prawami człowieka. Tutaj jedni mówili, że to jest jak najbardziej zgodne i pewnie by chcieli powołać kogoś, kto twierdzi, że takie siukanie po oczach, na przykład pani marszałek Biejat, to było bardzo wskazane i właściwe. Drudzy uważają inaczej, dlatego myślę, że bardzo trudno byłoby wybrać kogoś, o kim można by powiedzieć, że totalnie nie był, nazwijmy to, zwolennikiem praw człowieka w okresie, kiedy rządził PiS. Będą mieli takie zdanie. Najważniejsze, o tyle się zgodzę, że najważniejsze jest to, jak będzie pani rzecznik teraz sprawowała swój urząd. Powinna być jak najbardziej niezależna, powinna stać na straży również praw osób, które dzisiaj nie chcą jej wyboru. Jeżeli tak będzie postępować, to myślę, że te wątpliwości zostaną rozwiane.
0: Zdanie podsumowania poproszę od pana i ocenę kadencji pana profesora Marcina Wiącka, bo pojawiają się i takie zarzuty, że była zbyt zachowawcza, za mało medialna, zbyt mało konfrontacyjna momentami, zbyt mało wyrazista.
2: Konfrontacyjna to może nie, to takiego słowa bym nie użył. Ale rzeczywiście była spokojna i mam wrażenie, że przeprowadził też ten urząd przez taki dosyć burzliwy czas. Więc tutaj należy mu to oddać. Nie mam jakichś zastrzeżeń do tego typu sprawowania funkcji.
0: A czemu Senat nie decydował wczoraj w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? Sejm wybrał na to stanowisko pana Mateusza Szpytmę.
2: Trudno powiedzieć. Myślę, że są to ustalenia koalicyjne, na bardzo wysokim poziomie, ponieważ

0: ponieważ jak wiadomo, ta kandydatura no nie ma wsparcia całego obozu rządzącego, albo nawet większości, można tak spokojnie powiedzieć. Więc myślę, że toczą się jakieś rozmowy zakulisowe, aczkolwiek ja mam dość sprecyzowane poglądy w zakresie tej kandydatury.
1: Na tak czy na nie?
0: I no raczej na nie. No tutaj oczywiście okaże się to w głosowaniu, okaże się to w całym procesie. Będą zadawane pytania, będziemy rozmawiać z kandydatem. No ale w tej chwili, jak wiadomo, zarówno Platforma, Koalicja Obywatelska, jak i Lewica no nie jest zwolennikiem tej kandydatury. Wiem, że PSL jest tutaj. PSL powołuje się na taką działalność odnośnie docenienia ruchu ludowego i zapewne taka jest i ten kandydat ma tutaj pewne zasługi. Natomiast nie mogę powiedzieć, że miał zasługi jakieś szczególne w upamiętnieniu ruchu socjalistycznego, niepodległościowego, całego tego nurtu, który reprezentuje Polska Partia Socjalistyczna. Są jakieś przebłyski, jakieś pojedyncze próby docenienia czy Ignacego Daszyńskiego, czy innych polityków PPS-u, ale no niestety raczej jest to kandydat, który przedstawia ten punkt widzenia, że jeżeli krew przelana za Polskę była taka za bardzo czerwona, to nie należy jej w żaden sposób czcić. Natomiast jakieś inne, no to już tak i bardzo inne ugrupowania, czy inne obozy, które w historii również zasłużyły się Polsce, no są bardzo doceniane, ale więc to jest ja nie tak, mogę że... powiedzieć, żeby to był taki człowiek.
1: Ale to jest tak, że ludowcy próbują nakłonić jeszcze koalicję, pozostałe ugrupowania koalicji rządzącej do poparcia tej kandydatury, bo ja tylko przypomnę, że, tak. Że w Sejmie Mateusz Szpytma przeszedł głosami PiS-u, PSL-u, Konfederacji i części Polski 2050.
0: Myślę, że tak, że tutaj są takie próby. I tak naprawdę to myślę, że powinien się za to wziąć kandydat, który powinien zabiegać o spotkania na przykład ze środowiskiem PPS-u, które reprezentuje, czy z innymi, ale tego nie robi, więc czy uda się to załatwić poprzez polityczne rozmowy? No każdy senator ma swój głos, ma wolny głos. Nie wiem, jak wypadnie ostatecznie głosowanie, kto zostanie przekonany do tej kandydatury, kto nie. Mnie na razie ta kandydatura nie przekonuje.
1: Panie senatorze, ja przypomnę, że Wojciech Konieczny, senator Lewicy, a także przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej jest gościem Polskiego Radia 24. Czy jakiego efektu negocjacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, czy też ultimatum się pan spodziewa? Czy rzeczywiście rozmowy dzisiaj prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, rozmowy zaplanowane na 12 w pańskiej ocenie przyniosą jakiś rezultat, że uchronią partię przed tym rozłamem, czy rozłam jest nieunikniony?
0: Ja jestem zwolennikiem tezy, którą niektórzy też głoszą, że jest to tak zwana ustawka, czyli jest to takie zagranie, które ma nam przedstawić na koniec dwa oblicza Prawa i Sprawiedliwości, to takie właśnie bardziej technokratyczne, takie nazwijmy to nowoczesne, premiera Morawieckiego i ten taki skostniały PiS odwołujący się do swojego takiego stałego elektoratu plus uśmiechający się mocno do elektoratu Konfederacji. I to rozejście, jeżeli nastąpi, to moim zdaniem będzie rozejściem jednak zaplanowanym. Oczywiście o tym nie wiemy i oczywiście się o tym nie dowiemy, ponieważ taka ustawka, żeby miała sens, to musi wyglądać na prawdziwy rozłam. Więc no tutaj ja mam po prostu takie zdanie, no mogę się mylić, na pewno są zwolennicy również innych tez, ale ja mam takie przekonanie, że jeżeli obóz prawicowo-radykalny uzyskałby większość w przyszłych wyborach, to ten rozłam, tak jak się teraz długo zaczyna, tak się bardzo szybko skończy. Natomiast jeżeli no, ten obóz nie wygra wyborów przyszłorocznych, to może być początek rzeczywiście już, to ten rozłam się utrwali, ponieważ no, o tym, że to jest ustawka, jeżeli ktoś wie, to wie na pewno niewiele osób. Natomiast no, ci ludzie, którzy odejdą, to oni pójdą za tym i oni odejdą. I potem, jeżeli nie będzie zwycięstwa w wyborach, to ten rozłam może się utrwalić i wtedy możemy powiedzieć, że to był początek czegoś więcej.

0: Ja czekam z dosyć dużym na to, co się wydarzy. Sądzę, że te elektoraty są dość zabetonowane, że to nie spowoduje takich wielkich przesunięć, o których chyba myśli były premier Morawiecki, więc też nie dawałby mu takiego pola do tego, że on uzyska tutaj jakieś znaczące poparcie społeczne dzięki tym ruchom? Myślę, że nie.
1: Czy jeśli dobrze pana, panie senatorze, rozumiem, najlepszym lepiszczem dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości szeroko rozumianego jest władza, a obecnie strategią na zdobywanie, na pomnażanie głosów wyborców jest podział?
0: Tak to sobie wyobrażają. Oczywiście zdają sobie sprawę, myślę, że ta ilość tych głosów to jest tam, myślę, że mają taką nadzieję, że to będzie 10%. No ale przy notowaniach PiS-u to może być dużo, jeżeli by im się udało te głosy skądś zabrać. Również z części tej obecnej koalicji rządzącej, bo myślę, że tutaj ten zabieg ma to na myśli. Więc zawsze to jest coś. To tutaj myślę, że ten wynik wyborczy w przyszłym roku to będzie się opierał na, nie wiem, 10 posłach, 15 posłach. Która strona będzie miała więcej? Bo ja oczywiście liczę Konfederację Brauna i Konfederację Mentzena już razem z PiS-em Morawieckim, bo to wiadomo, że to będzie dopiero wielkie lepiszcze, kiedy uda im się uzyskać 231 głosów. Mam nadzieję, że nie w Sejmie, więc ja na to patrzę spokojnie. Te ruchy muszą być wykonywane, ponieważ to są ruchy taktyczne, które no, tak wytrawni politycy jak Jarosław Kaczyński no, muszą wykonywać. On nie odda możliwości zwycięstwa tak po prostu, bo PiS będzie miał słabe notowania. Nie, to on już dzisiaj temu stara się zapobiec, więc no, te działania dla mnie są ustawką, aczkolwiek wiem, że niektórzy, czy może nawet wiem, że to jest prawdziwy rozłam.
1: A to jeśli jesteśmy przy wątkach partyjnych i przy układzie sił przed przeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, to tylko jednym pytaniem postaram się od pana dowiedzieć, czy jaką wizję startu lewicy pan widzi? To znaczy, czy zjednoczona lewica, tak jak w 2023 roku, od dawnego SLD po partię Razem z PPS-em włącznie, czy jednak nie uda się pogodzić Czarzastego i Zandberga?
0: No panie redaktorze, jestem senatorem Paktu Senackiego. Widzę korzyści płynące ze wspólnego startu. Tutaj nie mówię o wspólnej liście całego obozu dzisiaj rządzącego. Natomiast myślę bardziej o lewicy. Ja widzę te różnice, widzę tą również pewną zaciekłość taką po stronie partii Razem, która no, bardzo, że tak powiem, otrząsa się z każdej myśli czy z każdej propozycji współpracy. No, sądzę, że tutaj rozwiązaniem, które dzisiaj wydaje mi się jeszcze możliwe, byłoby coś, co zrobił PSL z trzecią drogą w zeszłych wyborach. To znaczy start był Razem, ale od razu było dopowiedziane, że tworzą osobne byty.
1: Czyli taktyczny sojusz.
0: Być może tak, być może, ponieważ ten taktyczny sojusz, patrząc przez pryzmat również takiej po prostu ilości posłów i tak dalej, sukcesu wyborczego, zawsze będzie lepszy dla tych wszystkich ugrupowań, jeżeli pójdą razem. To znaczy partia Razem może się dostać do Sejmu lub się może nie dostać. I wpływ na to, co się dzieje w Polsce, jeżeli się nie dostanie do Sejmu, no będzie miała jeszcze mniejszy niż ma teraz. No teraz wiadomo, że nie chce uczestniczyć w procesie rządzenia. Okej. Natomiast no pytanie, czy na pewno no tak w ten sposób chcą postępować, że tak jak kiedyś udało im się doprowadzić do tego, że PiS przejął władzę, czy to jest cel na przyszły rok? No mam nadzieję, że nie.
1: Panie senatorze, ostatni wątek naszej rozmowy to wątek oczywiście zdrowotny do pana jako do byłego wiceministra zdrowia. W tym tygodniu na posiedzeniu rządu przyjmowane czy też analizowane były ustawy, które wprowadzają zmiany zaproponowane przez minister Sobierańską-Grędę, w tym maksymalne wynagrodzenie lekarzy, maksymalny czas pracy lekarzy. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki podpisał tę tak zwaną ustawę o jawności zarobków i czasu pracy lekarzy. Czy w pańskiej ocenie to rzeczywiście pomoże i kiedy te regulacje mogłyby wejść realnie w życie?
0: Regulacje czasu pracy lekarzy, to znaczy ewidencja czasu pracy lekarzy, jest rzeczą bardzo potrzebną i pomocną. Oczywiście

0: wyjdą tutaj różne ciekawe rzeczy i nie mam na myśli tego, że jak teraz się dowiadujemy, że o tak zwanej bilokacji czy tych innych nieprawidłowościach, no ale też trochę wyjdzie na to, że tych lekarzy w Polsce mamy mało i że oni pracują bardzo dużo. Czy ja jako lekarz również mogę powiedzieć, że kiedy pracowałem normalnie w szpitalu, w pogotowiu, na SOR-ze i tak dalej, też pracowałem bardzo dużo. Dzisiaj tutaj przed naszym połączeniem lektor w radio podał u Państwa, że do końca dnia zostało 16 godzin. No więc sobie proszę wyobrazić, że te dwa etaty, o których mówimy,
1: tym lektorem byłem, 16 godzin. Tym lektorem byłem ja akurat, ale tak, proszę dokończyć.
0: Przepraszam, nie widziałem, ale wie pan, to chciałbym, żeby sobie wszyscy słuchacze uświadomili, że no to jest ten czas pracy, który fundujemy tym lekarzom w tych zapisach. I w związku z czym, no oczywiście nie dziwię się temu, ponieważ no dalej będzie tak, że lekarze będą musieli pracować więcej niż etat i to będzie jeszcze długo, o ile kiedykolwiek się to skończy. W związku z czym tutaj te regulacje są potrzebne, no, ucywilizowanie zarówno no, zarobków, ponieważ no te sytuacje, o których słyszałem, to są niewiarygodne dosyć sprawy, które się działy jednak w tych szpitalach, czy w tych spółkach szpitalnych, czy gdzie indziej. No i ewidencja czasu pracy. Oczywiście cieszę się, że w tym zapisie jest, że ona będzie jakby retrospektywnie zbierała, to znaczy za poprzedni miesiąc będzie NFZ zbierał dane, ponieważ szpital to nie jest taka instytucja, gdzie można przewidzieć co do godziny, gdzie dany lekarz w danym dniu będzie, więc tutaj te takie sztywne reguły jak w lecznictwie otwartym są niemożliwe, ale wydaje mi się, że ten projekt to uwzględnia i się cieszę. Natomiast no, diabeł wyjdzie w szczegółach. Ja tutaj widzę pewne niebezpieczeństwo, o którym się mówi, że ta norma tych 250 zł dotyczy tylko tej sytuacji, w której lekarz pracuje na NFZ. To trochę może jednak stanowić zagrożenie przejścia lekarzy do systemu prywatnego, no ale to też zobaczymy w szczegółach, jak to rozwiązanie będzie zaproponowane.
1: Ja bym jeszcze tylko dodał, że nie będzie zmiany i poprawy sytuacji, jeśli nie będzie konsekwencji i sankcji wyciąganych wobec lekarzy za oszukiwanie systemu. A takich sankcji i konsekwencji nie ma żadnych.
0: To jest, panie redaktorze, bardzo istotne, bo jeżeli dowiadujemy się, że w tym mogilnie ukarany jest szpital za to, co robiła ta spółka lekarska, to znaczy, że są ukarani w pewnym sensie pacjenci, no bo ten szpital tak. Nie będzie miał na
1: żadnemu, na lekarzowi, zakup, żadnemu lekarzowi, który wyłudzał pieniądze z systemu ochrony zdrowia, włos z głowy, nie to, że nawet nie spadł, nawet nie zmienił kierunku ułożenia. Wojciech Konieczny.
0: Może do tego doprowadzić dyrekcja tego szpitala. No gorzej, jak ta dyrekcja również w tym uczestniczyła.
1: Albo prokuratura,
0: sama podpisywała tę umowę,
1: którą rządzi minister Żurek. Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia, senator Lewicy, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej. Dziękuję, panie senatorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.
1: Mamy połączenie ze starszym kapitanem Wojciechem Gralcem, rzecznikiem prasowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie rzeczniku, panie kapitanie.
9: Dzień dobry, witam państwa.
1: Trwa pożar na warszawskim Targówku. Płonie jeden z warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej. Według świadków słychać było wybuchy. Prawdopodobnie mają one związek z pojazdami znajdującymi się na terenie salonu i serwisu samochodowego. Panie kapitanie, co wiemy na temat tego pożaru? Co potencjalnie mogło być jego przyczyną? Jak wygląda teraz akcja gaśnicza?
9: No, w godzinach porannych otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze warsztatu samochodowego oraz kilku salonów samochodowych, które znajdują się w Warszawie przy ulicy Krasnobrodzkiej. Zadysponowane zostały dosyć duże siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na miejscu pracuje ponad 30 zastępów straży pożarnej. Szacunkowo pewnie to jest około 100 strażaków.

0: Na chwilę obecną pożar jeszcze nie jest zlokalizowany, czyli nie zatrzymano jego rozwoju. Niemniej jednak fotografie, które przed chwilą otrzymałem, świadczą o tym, że ten słup dymu już zmienił kolor. Nie jest to taki ciemny, czarny, gęsty dym, tylko bardziej szary, bądź też biały, co świadczy o tym, że występuje tam dużo pary wodnej i działania gaśnicze przynoszą owocny skutek i pożar jest gaszony, zmniejsza się jego intensywność. Co do przyczyn, no ciężko nam to jest określić z uwagi na to, że przyczynami pożaru będzie się zajmowała policja pod nadzorem prokuratury. To, co pan mówił, że mieszkańcy mogli słyszeć jakieś tam wystrzały czy huki. No, jeżeli płonęły pojazdy czy jakieś warsztaty samochodowe, mogły to być jakieś puszki na przykład z farbami w aerozolu, czy na przykład podczas pożaru zwykła opona samochodu, która wskutek temperatury po prostu rozerwie się i słyszymy po prostu uwolnienie gwałtowne powietrza z opony, więc to może sugerować czasami taki wystrzał, czy też huk, czy jak niektórzy będą to nazywać wybuchniem. Nie, jednak nie mamy informacji, aby dochodziło tam do jakichś wybuchów, jak również nie mamy na szczęście informacji o osobach poszkodowanych. Szacunkowa powierzchnia pożaru na chwilę obecną to jest około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jest to dosyć duży pożar. Na pewno dogaszanie jego jeszcze kilka godzin potrwa. Na miejscu jest grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Miejmy nadzieję, że ten pożar uda nam się dosyć szybko zlikwidować i zagrożenie zostanie zlikwidowane. Apelujemy również do mieszkańców okolicznych budynków, aby no nie starać przeszkadzać służbom ratowniczym, nie zbliża się do miejsca pożaru z uwagi na to, że poruszają się tam pojazdy uprzywilejowane z służb, które biorą udział w działaniach gaśniczych, co stwarza również zagrożenie dla ruchu drogowego, więc zachowajmy szczególną ostrożność, śledźmy komunikaty na przykład regionalnego systemu ostrzegania, czy też ewentualnie, jeżeli będą wydane komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zachowajmy spokój i pozwólmy strażakom pracować.
1: Rozumiem, panie kapitanie, że nie było potrzeby ewakuacji ludności dookoła tego warsztatu?
0: Nie posiadam informacji, aby prowadzono ewakuację mieszkańców, które znajdują się w pobliżu miejsca pożaru.
1: Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy komendanta głównego z Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękuję za rozmowę, a już za chwilę informacje i Rafał Boguta.
2: Reklama. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert bardziej
2: masz. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Kłęby dymu nad Warszawą. Na targówku płonie warsztat samochodowy. Według świadków słychać było wybuchy. Prawdopodobnie mają one związek z pojazdami znajdującymi się na terenie salonu i serwisu samochodowego. Na miejscu pracuje 30 jednostek Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Służby zaapelowały do okolicznych mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru ze względów bezpieczeństwa. W samo południe ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Rozmowa ma dotyczyć przede wszystkim działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, za którym stoi Mateusz Morawiecki. Bliski współpracownik byłego premiera, europoseł Piotr Müller, zapewnia, że członkowie stowarzyszenia nie mają zamiaru działać na szkodę PiS.
11: Cały czas liczę, że jednak na koniec w tym wszystkim przyjdzie taki rozsądek po prostu, który pokaże, że my zjednoczeni mamy większe szanse na wygranie wyborów.
10: W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiS zobowiązało członków partii do zakończenia działalności.

0: działalności w organizacjach prowadzących działalność o charakterze politycznym, uznając, że ich funkcjonowanie szkodzi działalności ugrupowania. Mamy mieć najszybszą i najnowocześniejszą kolej w Europie, zapowiada rząd. Szczegóły przedstawił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak mówił, część nowoczesnych pociągów jest już w produkcji, a na te najszybsze ogłoszono przetarg.
1: Te pociągi się już produkują w Chorzowie. I to, co jest ważne, ogłosiliśmy pierwsze przetargi na kolej dużych prędkości, ale także ogłosiliśmy przetarg na zakup high-speedów, pociągów kolei dużych prędkości. Nasz cel jest jasny. Polska kolej ma być najlepsza w Europie, ma mieć najlepsze parametry, być bezpieczna, punktualna i dojeżdżać zarówno do dużych miast, jak i do małych miejscowości.
0: Sieć zakłada budowę 4700 km nowych linii kolejowych. Pierwszy 1000 km ma powstać do 2035 roku. Na koniec uwaga na kleszcze, a tych jest coraz więcej. Także w Tatrach alarmują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeszcze kilkanaście lat temu ich obecność w niższych partiach gór była sporadyczna. Dziś w lesie łatwo złapać kleszcza. Wyraźnie więcej jest ich w Reglu Dolnym. Jedną z głównych przyczyn może być ocieplanie się klimatu, mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Ten kleszcz pospolity, inaczej zwany psim czy łąkowy kleszcz, no możemy zawleć gdzieś tam z Polski, czy na własnym ciele, czy też na naszych pupilach.
0: Kleszcze mogą przenosić m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.

0: Zdradzieckie z tych kleszczów żyjątka, nie ma co ukrywać. Przed nami burzowy i deszczowy dzień na terenie województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Będzie akurat bez burz i prawdopodobnie bez deszczu. Pozostała część kraju objęta chmurami, a także niską temperaturą. Od 17 stopni na wybrzeżu, 18-20 w centrum do 21 stopni na Podkarpaciu. Siódma 34 na zegarach, Tomasz Kowalczyk w studiu. Dzień dobry,
1: witam
0: Tomku.
1: Ponownie.
0: Witamy ponownie i zapraszamy na informacje sportowe.
2: Sport. Robert Lewandowski już po debiucie w lidze MLS w barwach Chicago Fire. Jego ekipa grała na wyjeździe z Interem Miami. W zespole z Florydy zabrakło odpoczywającego Leo Messiego, ale nie przeszkodziło to Interowi wygrać 3-2, ale występ Lewandowskiego chwalą kibice na Florydzie.
3: Wygrają puchar w tym roku z Lewandowskim.
4: Nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będzie strzelał pod 15 goli.
5: Dziękujemy za ten mecz. Jesteśmy za Lewandowskim i kibicujemy Chicago teraz.
0: Ja wiem, że jest taka tendencja do hagiografizowania Roberta Lewandowskiego, ale nie sądzę, że pieniądze nie były czynnikiem przy jego wyborze.
1: No zawsze są czynnikiem wyboru pracy. Pieniądze, to o tym też musimy wszyscy pamiętać. Chicago Fire na trzecim miejscu na wschodzie, Inter pozycję wyżej. Pieniądze odegrały sporą rolę w przyznawaniu Mistrzostw Świata w 2034 roku w Arabii Saudyjskiej i teraz FIFA ma problem. Chodzi o to, że impreza miałaby być przeprowadzona zimą, tak jak w Mistrzostwa Świata w Katarze, by uniknąć nadmiernych upałów. Jednak w 2034 roku, w podobnym czasie, 12 listopada do 12 grudnia wypada Ramadan. W krajach muzułmańskich oznacza to zaburzenie normalnego rytmu życia publicznego. Harmonogramy spotkań towarzyskich czy zawodowych przesuwa się na późniejsze nocne terminy i może być problem. Teoretycznie można by przenieść mundial na początek 2034 roku, ale wówczas kolidowałoby to z zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Salt Lake City. Dwie duże imprezy w tym samym czasie to za dużo. W marcu z kolei 2034 roku zacznie się tradycyjna pielgrzymka Hadżacz do Mekki, a potem rosnące temperatury uniemożliwiłyby komfortowe i bezpieczne dla zdrowia rozegranie spotkań. Alternatywą mogłoby być przesunięcie imprezy na początek 2035 roku, czyli w rok nieparzysty, jak to nigdy się jeszcze nie zdarzyło. FIFA nie wskazała, że rozważa taki ruch, ale ograniczenia kalendarzowe sprawiają, że nie można tego scenariusza całkowicie

0: się wykluczyć. Brzmi konkluzja Politico. No i mają problem.
1: No to tylko, żebyśmy wszyscy mieli takie problemy jak FIFA. Ja mam jeszcze jedną taką wątpliwość. W 2034 roku to ten upał rzeczywiście może być upalny, o ile ta planeta nie spłonie do tego czasu.
0: Oj tak, dlatego takie problemy. Polacy zajęli 6. miejsce w drużynowej rywalizacji Kanadyjczycy podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahoma City. Złoto dla Brytyjczyków. Biało-czerwoni startowali w składzie Michał Wiercioch, Kacper Sztuba i Szymon Nowobilski, a ten ostatni zwraca uwagę, że drużynowa rywalizacja wyglądała bardzo widowiskowo.
2: My tak wczoraj właśnie rozmawialiśmy o tych teamach, że naprawdę to jest chyba jedna z najbardziej widowiskowych takich konkurencji, bo jednak trzy osoby na to, że płyną, muszą cały czas się unikać i spłynąć jak najszybciej. Właśnie mówiliśmy wczoraj, że na Igrzyskach Olimpijskich jakby to było, to by było piękne, naprawdę. I zrobić półfinały, finały do tego, naprawdę super konkurencja jest, ale też w tej prostocie teoretycznie, w której po prostu trzeba stanąć na starcie, spłynąć przez bramki i zrobić jak najlepszy czas, to jednak tutaj w te trzy osoby na tej trasie, nawet tej dzisiaj łatwiejszej trasie, tak to można nazwać, takiej szybkiej, no to jest dużo, dużo błędów niestety i to jest jednak ta gra nerwów.
0: Szymon Nowobilski w rywalizacji indywidualnej zajął 21. miejsce w kwalifikacjach i tym samym wywalczył awans do półfinału, podobnie jak 16. w rywalizacji pani Klaudia Zwolińska, a pani Klaudia wicemistrzyni olimpijska z Paryża będzie startować dziś w swojej koronnej konkurencji K1. Za nami kolejny etap kolarskiego wyścigu Tour de France. O szczegółach opowie Krzysztof Kuzak.
3: Belg Jasper Philipsen wygrał 17. etap w żółtej koszulce lidera, niezmiennie Słoweniec Tadej Pogaczar. Aktywna jazda Michała Kwiatkowskiego. Dziś kolarska karawana wyglądała jak talia kart, tasowana przez cały etap od startu w Chambéry do mety w Varron. Z peletonu co rusz ktoś wyskakiwał samotnie lub w grupie, jedni uciekali, inni gonili. Swoje trzy grosze dorzucił Michał Kwiatkowski. Znalazł się w sześcioosobowej ucieczce, która jednak nie dojechała do mety. Nie dojechał także jadący samotnie na ostatnich kilometrach Belg Jasper Stuyven, ale ostatecznie to jego rodak i imiennik Jasper Philipsen okazał się asem sprintu i jako pierwszy przeciął linię mety. I mógł odetchnąć z ulgą, bo jak przyznał po etapie, do dziś był najbardziej sfrustrowanym kolarzem w drużynie Alpecin Premier Tech, a może i w całym peletonie. Byłem świetnie przygotowany, naprawdę w życiowej formie, jednak początkowe etapy to był koszmar. Nie potrafiłem odnaleźć właściwego rytmu, ani tego uczucia, którego tak bardzo pragnąłem. Dopiero na 17. etapie w końcu odniosłem zwycięstwo. To sukces dla całej drużyny, która nie przestawała we mnie wierzyć. Chcę wszystkim podziękować. Podczas każdej kolacji byłem tym złym przy stole. Byłem tak rozczarowany sobą i sfrustrowany brakiem wygranej etapowej. Zespół musiał sobie z tym radzić, nie tylko kolarze, ale i obsługa techniczna. To zwycięstwo dedykuję im wszystkim. Drugie miejsce zajął Szwajcar Mauro Schmidt, a trzecie Holender Olaf Kuj. Michał Kwiatkowski ostatecznie 42, po nim grupa z liderem Słoweńcem Tadejem Pogaczarem, a po niej m.in. Kamil Gradek, 67. Pogaczar ma nadal 4,5 minuty przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem oraz prawie 7 minut nad Meksykaninem Isaaciem del Toro. Kwiatkowski 120, a Gradek opuścił ostatnią pozycję. Jest przedostatni, 163. Jutro górski etap z metą w alpejskiej stacji narciarskiej Orsier-Merlet.
0: A wyścig potrwa do niedzieli.
1: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Wolność słowa i sytuacja na Białorusi to najważniejsze tematy otwartego spotkania z Andrzejem Poczobutem. To spotkanie odbyło się wczoraj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki oraz działacz na rzecz polskiej mniejszości na Białorusi spotkał się z litewskimi Polakami. Przed spotkaniem z Andrzejem Poczobutem rozmawiał nasz wileński korespondent Kamil Zalewski.
4: 13 września, zlot Polaków na Białorusi. Chce pan tam być i planuje pan tam być?
5: Ja już zmęczyłem się powtarzać. No tak, oczywiście. Przecież ja od pierwszego momentu zawsze mówię, że wrócę na Białoruś. No i oczywiście, że będę wracał na Białoruś. I 13, mam zamiar 13 być w Grodnie na zjeździe Związku Polaków na Białorusi.
4: Tutaj pytanie zasadnicze. A co będzie, jeżeli przez granicę pana nie puszczą?
5: Znaczy, no poczekajmy. Niech się to sytuacja już naturalnie rozwija. No oczywiście, że nikt nie da żadnych żadnych gwarancji. Ja też nie jestem osobą naiwną, ale no należy podjąć pewne działania, no, które ja jakby no sobie ułożyłem jak ja się będę zachowywał.
4: Ale wszyscy pamiętamy też, wspominał pan, że takie gwarancje

0: Gwarancję panu, czy może będzie mógł pan powrócić na Białoruś? To gwarancję, nie wiem, od władz białoruskich, od Amerykanów?
1: Znaczy od władz białoruskich, przedstawiciele władz białoruskich o tym mówili, ale no poczekajmy, sprawdzimy to i jakby zobaczymy, ile warte są były te słowa.
0: Panie Andrzeju, tutaj podkreśla się, że to pana druga zagraniczna wizyta w Wilnie, na Wileńszczyźnie. Jakie znaczenie dla pana ma pobyt tutaj właśnie w Wilnie?
1: Znaczy te związki, które ziemia gruzińska, gdzie się ja urodziłem, miała z Wileńszczyzną, no to przez całą historię, nie tylko tam w czasach mojego dzieciństwa, ale i znacznie wcześniej, no i teraz nawet po dzień dzisiejszy, przecież ta północna Grudzieńszczyzna, no zawsze jakby no ciążyło ją w stronę Wilna, tu przecież dużo ludzi z Grodna, z Grudzieńszczyzny, którzy wyjechali i jakby dzisiaj już są mieszkańcami Litwy i tak dalej. Te związki są bardzo mocne, historyczne, więc mi się wydaje, że nikogo nie powinno dziwić, że ja chcę odwiedzić Wilno, że ja będę w Wilnie, że się będę spotykał z Wilnianami.
0: Jak panu się podoba to, w jaki sposób potoczyła się historia mniejszości polskiej na Litwie, bo to taka, mam wrażenie, mogła być alternatywna historia również Polaków białoruskich.
1: No niestety, Litwa była przygotowana, naród litewski, społeczeństwo Litwy było przygotowane na 91 rok i rozpad Związku Sowieckiego i ten scenariusz, który obrał naród litewski, Litwa obrała, no to on okazał się jedynym prawidłowym. No ja chcę przypomnieć, że wtedy Białoruś i Ukraina, no mówili o tym, że po co kraje bałtyckie kłócą się z Rosją, jeżeli można od Rosji dostawać tanie surowce, z Zachodu dostawać technologii i być pomostem pomiędzy jednym światem a drugim. To było bardzo takie ambitne, no takie pełne pychy przekaz był wtedy. Ja ten przekaz pamiętam. No i teraz się okazuje, że te surowce energetyczne tanie i dla Ukrainy, i dla Białorusi. No są cholernie drogie, tak? No jeżeli zobaczymy, jaką cenę się teraz płacą te państwa. Także no, Litwa tym pozytywnym przykładem jest tego, jak należało się zachować na początku lat 90.
0: No i przy okazji prawie uporządkowała swoje sprawy z mniejszością polską, prawda?
1: Znaczy, no ja nie jestem znawcą tematów mniejszości polskiej. Wiem, że jakby no, są pewne problemy, ale oczywiście, że z naszego punktu widzenia, no gdybyśmy my mieli takie problemy, to ja bym był szczęśliwy.
0: To spotkanie tutaj w Wilnie będzie dotyczyć też wolności słowa. Jaki przekaz z pana ust płynie tutaj do uczestników tej dyskusji?
1: Znaczy, no, dla mnie jest oczywiste, że sytuacji no, tego, co jest w Polsce, tego, co jest na Litwie, no, nie można porównać z tym, co mamy na Białorusi. No bo na Białorusi dzisiaj faktycznie niezależnych od władzy mediów w ogóle już nie ma. Jest bardzo uważny, czytany przez służby internet i władze reagują na byle krytykę w sieciach socjalnych, więc to Białoruś dzisiaj bez 5 minut państwo totalitarne i te problemy, o których ja będę opowiadał, dzięki Bogu nie dotyczą Litwy, nie dotyczą Polaków na Litwie, nie dotyczą Polski. Ale moim zdaniem, no tak po sąsiedzku warto znać o tym, jak wygląda rzeczywistość tuż obok.
0: Będąc 13 września w Grodnie, w jaki sposób pana obecność wpłynie na tamtejszych Polaków? Czy może ma pan już teraz jakieś sygnały płynące ze strony Związku Polaków na Białorusi na ten temat?
1: Ależ oczywiście, ja się spotykałem z ludźmi ze Związku Polaków, rozmawiałem z dużą ilością ludzi ze Związku Polaków. Ludzie czekają, że ja przyjadę i jedno z pierwszych pytań, tak samo jak mnie, po tą stronę granicy pytałem, czy rzeczywiście, czy na pewno, czy może nie trzeba i tak dalej, to tam pytałem po prostu, kiedy ja przyjadę i tak dalej. Tam ludzie czekają. Ja jestem jednym z liderów Związku Polaków od wielu lat, więc to jest naturalne, że ja chcę być razem z Związkiem Polaków.
0: Podbudowuje ich to?
1: Bez wątpienia.
0: No bo mogło się wydawać, że wróci pan do Polski i już pan tam zostanie.
1: No nie wiem, ja od samego początku miałem zupełnie inny plan. Ja bym nie wyjechał, gdybym nie te zapewnienia, które no, odebrałem jako poważny sygnał, że będę mógł wrócić.
0: Przed pana powrotem wypuszczono innych więźniów politycznych z Białorusi. Ja pamiętam, że przed tym, zanim tutaj pewna grupa dotarła, pojawiły się takie nieoficjalne informacje, że pan też będzie wypuszczony. Mimo wszystko potem okazało się, że właśnie pan ponoć postawił zaporowe żądanie, że wyjedzie pan stamtąd pod warunkiem, że będzie mógł pan zostać na Białorusi, to prawda?
1: Generalnie ja w ogóle nie zmierzałem wyjeżdżać z Białorusi. To dopiero jakby już w wyniku tych pertraktacji, które ze mną były prowadzone już na granicy faktycznie, no to wtedy się zgodziłem i przyjąłem tą ofertę.

0: Polsce. A tak generalnie, no ja od wielu lat, przecież siedząc w więzieniu, odmawiałem wyjazdu za granicę i to było jakby no, moje stanowisko, no dlatego, że mówię, no to już wielokrotnie tłumaczyłem w wywiadach, nie chcę to raz jeszcze jakby tłumaczyć i powtarzać, ale tak, rzeczywiście jakby i w 21, 22 i później ja dostawałem te propozycje wyjazdu, no i mówię, odmawiałem rzeczywiście. A tu sytuacja była inna, dlatego, że po raz pierwszy powiedziano, że ja po pierwsze dostaję paszport, tym się różni od reszty jakby ludzi, którzy byli wyważeni za granicę i po drugie, ja w każdej chwili będę mógł wrócić. Ja generalnie planowałem tego samego dnia wrócić, tylko że jak zobaczyli mnie, jakim ja jestem w stanie, mówią, nie, no czy trzeba koniecznie do szpitala i ten szpital to właśnie tak się trochę pociągnęło.
1: Panie Andrzeju, to upór, odwaga, chęć pokazania dyktatorowi, że są tacy ludzie, którzy czują tę, no, wolność chyba w sercu, brzmi banalnie, ale nie mam innych słów tutaj do określenia tego.
0: Znaczy, ja po prostu jestem Polakiem z Naddniemna i tyle. No, ja tam się urodziłem, tam jest moja rodzina, tam są przez stulecia mój ród żył. No, to już naturalne, że ja chcę tam żyć, to po pierwsze, no, po drugie, no, mówię, to zobowiązanie wobec ludzi. No, w 2005 roku, kiedy podejmowaliśmy walkę o niepodległość organizacji, kiedy władze zdelegalizowali Związek Polaków faktycznie. Znaczy ja byłem jedną z osób, które nawoływały do protestu, do tego, żeby stanąć po stronie niepodległości organizacji, żeby ją bronić. No. I ludzie poszli za mną, no. za nami, z Angeliką Borys, za wtedy też Angeliką Rechwą i tak dalej. I my dzisiaj jesteśmy na Białorusi, dlatego, że jakby zdajemy sobie sprawę, że ci ludzie poszli za nami, no i my niesiemy odpowiedzialność za nich.
1: Jak pan pojedzie tam na Białorusi, będzie miał pan jakąś ochronę?
0: Ale jaką ochronę? No myślę, że będzie białoruskie KGB monitorowało moją działalność, być może będą chodzić, nie wiem. Różnie to może się potoczyć. Ale tak to będzie wyglądało.
1: Zapytam na koniec, jako miłośnik Grodna, jest to moim zdaniem jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Za czym pan najbardziej tęskni? Bo ja tęsknię za widokiem ze Starego Zamku na Niemen.
0: Tak, dokładnie. Ja tęsknię za Niemnem, za grodzieńskim krajobrazem, za ludźmi, którzy tam ciągle są i których mam nadzieję, że już niebawem zobaczę.
1: Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
2: Z Andrzejem Poczobutem rozmawiał wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski. 7:49 już na zegarach. W naszym studiu Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Błażeju. Zaczynamy informacje gospodarcze.
3: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od ambitnych rządowych planów dotyczących rozwoju kolei, których szczegóły właśnie przedstawił premier Donald Tusk. A chodzi m.in. o budowę kilku tysięcy nowych tras kolejowych. Według założeń programu Zintegrowanej Sieci Kolejowej do 2050 roku ma powstać 4700 km nowych linii, a ponad 5,5 tysiąca km istniejących tras ma zostać zmodernizowanych. To wszystko ma sprawić, że podróż przez całą Polskę ma zająć około 3 godzin. To oczywiście przy założeniu, że będziemy korzystać z kolei dużych prędkości, która będzie jeździć 350 km na godzinę. Rząd chce też walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, a efektem tej walki ma być to, że docelowo każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Jak mówił premier Donald Tusk, podróże koleją po Polsce mają być wygodniejsze i szybsze.
5: Wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. Zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
4: A o to, czy te założenia są z jednej strony racjonalne, a z drugiej realne, zapytałem prezesa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adriana Furgalskiego. Według niego to oczywiście ambitne założenia, ale całkiem realne. I tu pada przykład polskich dróg. Dziś już może mało kto to pamięta, ale jeszcze 30 lat temu mieliśmy zaledwie kilkaset kilometrów dróg szybkiego ruchu. Obecnie jest już to ponad 5,5 tysiąca kilometrów. Nie oznacza to jednak, że na drodze do realizacji tych celów nie będziemy natykać się na różne przeszkody. A jedną z największych, zdaniem Adriana Furgalskiego, może być biurokracja.
6: My dzisiaj musimy odblokować Krajową Izbę Odwoławczą, bo wszyscy się na wszystko odwołują. To jest zatkane.

0: i proces inwestycyjny spowalnia. Musimy przyspieszyć procedury środowiskowe, procedury w kwestiach związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę, pozwolenia, które wydają Wody Polskie. Tam wszędzie wszystko się blokuje, te urzędy są niedoinwestowane, tam nie ma odpowiedniej liczby pracowników i dzisiaj niestety największą bolączką jest proces przygotowania do wbicia tej symbolicznej pierwszej łopaty. Legniemy w gruzach, jeżeli nie odblokujemy administracji.
1: Tu dodajmy, że w sumie koszt planowanych inwestycji w ramach zintegrowanej sieci kolejowej szacowany jest na ponad 600 miliardów złotych. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o konsumpcji i są one zaskakująco dobre. Zresztą generalnie czerwcowe dane z polskiej gospodarki pozytywnie zaskakują. Tak też było w przypadku pokazanych w tym tygodniu wyników naszego przemysłu czy budowlanki. Jeśli zaś chodzi o samą sprzedaż, to ta w czerwcu była wyższa o 6,2% w porównaniu do poprzedniego roku. Ekonomiści obstawiali odczyt na poziomie 5,2%, a rok temu o tej porze wzrost ten wynosił 2,2%. To, co napędzało konsumpcję w ubiegłym miesiącu, to m.in. paliwa, ale też, i to szczególnie istotne, tzw. dobra trwałe, jak auta czy meble oraz sprzęt RTV i AGD. Według ekonomistów może to sugerować odbudowę nastrojów konsumenckich, które w ostatnich miesiącach nie były najlepsze. A po lepszych od oczekiwań danych ekonomiści rewidują swoje prognozy wzrostu polskiego PKB w tym roku. Tak też zrobili analitycy z PZU, którzy podnieśli je właśnie z 3,4 do 3,6%. Saldo. Rząd nie rezygnuje z tak zwanego podatku cyfrowego, a tego chcieliby m.in. Amerykanie, którzy już od dłuższego czasu próbują zablokować tę daninę i straszą nas różnymi konsekwencjami. Na razie jednak to się nie udaje, a strona polska argumentuje przy tym, że podatek cyfrowy nie jest wymierzony w amerykańskich gigantów technologicznych, którzy działają i płacą podatki w Polsce. Nowa danina ma dotknąć przede wszystkim firmy chińskie. Jej szczegóły, jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, mamy poznać do końca lipca.
2: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków, nie zatrudnia tutaj pracowników, nie inwestuje. I to jest właśnie odpowiedź na tę rosnącą lukę podatkową.
1: Według wstępnych założeń podatek cyfrowy ma wynieść 3% i przez pierwsze lata jego obowiązywania do budżetu ma wpłynąć z tego tytułu kilka miliardów złotych. Tu warto dodać, że podobna danina obowiązuje na przykład w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech, a nad jej wprowadzeniem pracują także Niemcy. A my spójrzmy teraz na rynki finansowe, a tam kolejny rekord Orlenu. Jego akcje właśnie zbliżyły się do poziomu 152 zł i ustanowiły historyczny szczyt. Od początku 2026 akcje Orlenu zyskały już ponad 65%, a jego kapitalizacja przekroczyła 175 miliardów, co czyni Orlen najcenniejszą spółką na GPW. Jednocześnie dzięki tej rekordowej wycenie Orlen zyskał właśnie status 6. największej spółki z sektora oil and gas w Europie. Tu warto dodać, że hossę widzimy nie tylko na akcjach Orlenu. Środowa sesja na GPW przyniosła też na przykład wyraźne umocnienie spółek z sektora energetycznego. Finalnie cała polska giełda urosła wczoraj o 0,32%, a najwięcej między innymi za sprawą Orlenu zyskał WIG20, który urósł o 0,6%. Tym samym największy indeks rodzimego parkietu znajduje się już o krok od pokonania rekordu wszechczasów ze szczytu hossy z 2017 roku. Jeśli zaś chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,78 zł. Kurs euro to 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,66 zł.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację.

0: NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: W czerwcowym numerze miesięcznika kulturalno-społecznego Odra, pisma niezwykle poważnego, ukazał się nie mniej poważny tekst Śledztwo w sprawie kryminału. Naszym gościem będzie autor tego artykułu, krytyk literacki i bloger Przemysław Poznański. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kłęby czarnego dymu nad warszawskim Targówkiem. Strażacy walczą z pożarem warsztatu samochodowego. O północy mija ultimatum prezesa PiS w sprawie udziału w stowarzyszeniach. W południe rozmowy Kaczyński-Morawiecki. Burze z deszczem, grad i inne zjawiska pogodowe. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Pożar na warszawskim Targówku. Płonie jeden z warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej. Według świadków rano było słychać wybuchy. Prawdopodobnie mają one związek z pojazdami znajdującymi się na terenie salonu i serwisu samochodowego. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec mówił na naszej antenie, że nad dzielnicą unosił się ciemny dym.
2: Na chwilę obecną pożar jeszcze nie jest zlokalizowany, czyli nie zatrzymano jego rozwoju. Niemniej jednak fotografie, które przed chwilą otrzymałem, świadczą o tym, że ten słup dymu już zmienił kolor. Nie jest to taki ciemny, czarny, gęsty dym, tylko bardziej szary, bądź też biały, co świadczy o tym, że występuje tam dużo pary wodnej i działania gaśnicze przynoszą owocny skutek i pożar jest gaszony, zmniejsza się jego intensywność. Nie mamy informacji, aby dochodziło tam do jakichś wybuchów, jak również nie mamy na szczęście informacji o osobach poszkodowanych.
1: Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin, a w okolicy płonącego warsztatu należy liczyć się z utrudnieniami. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma się spotkać z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Do północy posłowie PiS mają czas na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Rzecznik partii Rafał Bochenek powiedział, że osoby, które nie złożą

złożą takiego oświadczenia, same wykluczą się z Prawa i Sprawiedliwości. Oświadczeń nie zamierzają składać politycy związani z Morawieckim. Frakcja skupiona wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus przekonuje, że

0: Polski.
1: Mam nadzieję, że pragmatyzm wygra, że w tym pragmatyzmie jednak liczebność naszego obozu, szerokość tego namiotu, szerokość poglądów spowoduje, że jakby będziemy cały czas trwać po to, aby w przyszłym roku jesienią te wybory, Koalicja Obywatelska, koalicja rządząca i koalicja zlepiona z różnych środowisk, ale głównie rządzący Donald Tusk, po prostu te wybory przegrali.
2: A zaraz po informacjach naszym kolejnym porannym gościem będzie Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. W Krakowie ma zapaść wyrok w głośnym procesie lekarzy Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Rodzina Ziobrów od 20 lat zabiega o ukaranie medyków, zarzucając im błędy doprowadzające do śmierci mężczyzny. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, ruszyła apelacja. Pełnomocnik rodziny Ziobrów domaga się przed krakowskim sądem okręgowym uchylenia wyroku uniewinniającego czterech lekarzy ze szpitala uniwersyteckiego. Twierdzi, że medycy popełnili rażący błąd medyczny w wyborze metody leczenia Jerzego Ziobry. Prokuratura wnosi o utrzymanie wyroku uniewinniającego lekarzy. Na podtrzymanie wyroku liczą też obrońcy medyków. W połowie sierpnia mija termin przedawnienia karalności w tej sprawie. Jerzy Ziobro zmarł 2 lipca 2006 roku. Wielkopolska policja wyjaśnia sprawę odurzania i wykorzystywania seksualnego kobiet. Służby wskazują, że to krajowy wątek w szokującym procederze, który polegał także na publikowaniu nagrań w internecie. W związku z tą sprawą zatrzymano dwóch Wielkopolan. Więcej o tym w relacji Macieja Szefera.
3: Schemat działania tzw. Akademii Gwałtu został opisany przez dziennikarzy amerykańskiej stacji CNN. W tym miesiącu zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn z Wielkopolski. Andrzej Borowiak z Komendy Województwa wyjaśnia, jak wyglądał ten bulwersujący proceder.
4: Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
3: Borowiak wskazuje, że zdarzenia te nagrywano, a potem przesyłano za sprawą komunikatorów internetowych. Prywatny detektyw Maciej Szuba dodaje, że proceder polegający na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie to sprawa wymagająca szczególnej uwagi śledczych.
5: Było to i jest, jak widać, duże zagrożenie dla kobiet.
3: Zgodnie z decyzją prokuratury podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: We wrześniu pilotażowo w wybranych szkołach od przyszłego roku dla wszystkich chętnych chodzi o bezpieczny i bezpłatny e-dziennik. To narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Ma służyć na przykład do elektronicznego transferu świadectw szkolnych. Do e-dziennika będzie można się zalogować przez aplikację mObywatel, tłumaczy wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
6: Przygotowujemy rozwiązanie, które też będzie w przyszłości dobrowolnym rozwiązaniem dla szkół, które ma przygotować pilotażowy dziennik, który będzie tam w kilkudziesięciu placówkach testowany, tak żebyśmy mieli pewność, że to będzie rozwiązanie sprawdzone, bardzo nie tylko bezpieczne, ale wygodne do korzystania.
2: W realizację projektu zaangażowane jest Ministerstwo Cyfryzacji.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami na znacznym obszarze kraju. W tej chwili ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje na obszarze 11 województw. Należy spodziewać się dynamicznej pogody, mówi Anna Gryczman z IMGW.
8: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, między innymi na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzą będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę.
2: Burzą mogą też towarzyszyć opady drobnego gradu. Synoptyczka dodała, że w niektórych miejscach może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych, a nad Bałtykiem trąb wodnych. Na termometrach maksymalnie od 17 do 20 stopni.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Punktualnie 8:07 na zegarach, czwartek, 23 dzień lipca przed nami i 204 dzień 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Po godzinie 8:30 życie polityczne będziemy komentować z profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. A przed godziną 9:00 poświęcimy czas na zmiany w ukraińskim rządzie oraz na sytuację na Ukrainie i w ukraińskiej polityce po dymisji ministra obrony i szefa

0: ukraińskiej armii. No, naszym gościem będzie profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A na początek zajmiemy się problemami w Prawie i Sprawiedliwości.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Złożył pan deklarację o nieprzynależności do żadnego stowarzyszenia zewnętrznego?
2: Tak, złożyłem taką deklarację. Ta sprawa wydaje mi się dosyć oczywista. Jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest formacją wielonurtową, od konserwatystów, z chadeków, niepodległościowców, aż do centrystów. Natomiast działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Nie tworzymy żadnych organizacji, stowarzyszeń, innych formacji politycznych.
0: Ale nie wszyscy w tym namiocie Prawa i Sprawiedliwości się mieszczą. Michał Dworczyk wczoraj nawet drwił z ultimatum, z komunikatu rzecznika Rafała Bochenka, sugerując, że to wręcz język komunistyczny, język PZPR-u.
2: To wydaje mi się są niemądre słowa, dlatego że te decyzje władz Prawa i Sprawiedliwości są decyzjami racjonalnymi. Każdy musi się zdecydować, czy działa w jednej formacji politycznej, czy w innej formacji politycznej. Nie można stać okrakiem.
0: No tak, ale rozumiem, że spór jest także sporem ideowym, to znaczy o to, czy Prawo i Sprawiedliwość ma się licytować z Grzegorzem Braunem na prawicowe tezy, czy ma zmierzać w kierunku centrum. To jest to samo pytanie, które wisi nad waszą partią już od dobrych kilku miesięcy.
2: To pytanie wisi nad każdą partią. Przecież w Koalicji Obywatelskiej też cały czas trwa dyskusja, czy ma być tak, jak jest radykalne, lewicowo, liberalnie, czy ma być partią bardziej umiarkowaną. Więc tego rodzaju dyskusja jest dyskusją dopuszczalną i możliwą. W takiej dużej formacji partii ludowej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, tak jak wcześniej powiedziałem, różne nurty są dopuszczalne. Mi jest bliski ten nurt konserwatywno-wolnościowy, ale rozumiem, że są inne wrażliwości, chadecka, ludowa, czy taka centrystyczno-technokratyczna, i nie ma żadnego powodu, żeby takie środowisko nie mogło funkcjonować w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No i niezależnie zresztą też od losów tej grupy Morawieckiego, to takie osoby w Prawie i Sprawiedliwości pozostaną, więc jeśli chodzi o taką paletę poglądów, to ona w Prawie i Sprawiedliwości pozostanie szeroka.
0: No tak, tylko że do momentu, w którym Prawo i Sprawiedliwość reprezentowało tę linię centrową, bardziej nazwijmy ją w ten sposób, firmowaną przez Mateusza Morawieckiego, to byliście u władzy przez 7 lat. Kiedy po przegranej postawiliście na kurs prawicowy, to wasze notowania zaczęły spadać.
2: Wie pan, przedstawia pan taką tezę.
0: Celowo.
2: Rzecznik Mateusza Morawieckiego.
0: Nie, rzecznikiem ale, nie. Celowo
2: proszę zwrócić, Tak, proszę zwrócić uwagę, że właśnie ze względu na taką linię centrową powstały dwie duże formacje prawicowe, które mają, cieszą się sympatią 1/4 Polaków. I myślę, że to jest jak najlepsza diagnoza pokazująca, że coś stało się nie tak. Ale myślę, że ale też wiele osób w samym Prawie i Sprawiedliwości zwracało na to uwagę przez lata. Ja należałem do pierwszej z tych osób, które mówiły o tym, że ten technokratyczny kurs, takie technokrytyzowanie się Prawa i Sprawiedliwości w drugiej kadencji doprowadzi do powstania w Polsce dużej prawicowej formacji, tak jak to się stało w innych państwach. Takie formacje powstały przecież w Hiszpanii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, więc była to nieuchronna konsekwencja. To był błąd, którego jakby twarzą był i jest Mateusz Morawiecki. Natomiast być może nie ma sporu w tej kwestii, że Prawo i Sprawiedliwość powinno mówić różnymi głosami, bo jest partią bardzo różnorodną i nie ma powodu, żebyśmy Polakom o tym nie mówili. i nie pokazywali różnych spojrzeń na różne kwestie. A poza tym wszyscy musimy się specjalizować. No nie każdy może zajmować się energetyką.

0: Nie każdy może zajmować się na przykład edukacją, ochroną środowiska czy wartościami podstawowymi. Jedni z nas są bardziej wiarygodni, lepiej wyspecjalizowani w jednym obszarze, drudzy w innym. Na przykład my jako środowisko konserwatywne zorganizowaliśmy niedawno, 2 tygodnie temu w Warszawie, konwencję Rodzina, Edukacja i Demografia, gdzie pokazaliśmy, nie tylko pokazaliśmy, ale zobowiązaliśmy się do wprowadzenia prorodzinnego PIT-u, tak aby rodziny w większym stopniu może mogły skorzystać, czyli można powiedzieć kolejnego obniżenia podatków. Nie ma powodu, żeby inne środowiska nie występowały z innymi propozycjami.
1: Panie pośle, o 12 ma dojść do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z premierem, byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Pan to traktuje jako rozmowę ostatniej szansy?
0: Dobrze, że do takiej rozmowy dochodzi, że jakby trzeba tą dyskusję doprowadzić do końca, natomiast trzeba ją też zakończyć. Mam nadzieję, że tutaj decyzje, jakiekolwiek będą podjęte, będą takimi decyzjami ostatecznymi i za miesiąc czy dwa ta dyskusja nie powróci.
1: Czy po tym spotkaniu nad Nowogrodzką pojawi się biały dym fajki pokoju, czy czarny dym rozłamu?
0: Ja tego nie wiem. No tutaj decyzja leży w środowisku Mateusza Morawieckiego, a w gruncie rzeczy to jest decyzja tych posłów, którzy indywidualnie muszą podjąć decyzję. Wydaje mi się, że podział jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Mm-hmm.
1: No rozumiem, że dla podziału oznaczałby też zmniejszenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj Rafał Bochenek pisał, że niezłożenie tej deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń będzie skutkowała z automatu wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości.
0: No to jest jakby naturalne. No trzeba się zdecydować, czy działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości, czy tworzymy byty równoległe.
1: Czy na tym całym sporze ucierpiał autorytet prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako pewnego rodzaju hegemona i w Prawie i Sprawiedliwości, i po prawej stronie sceny politycznej?
0: Na pewno na tym sporze całe Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w trudniejszej sytuacji. No i tym większa jest odpowiedzialność tej grupy Morawieckiego, no bo to ona do tej sytuacji doprowadziła, nad czym ubolewam, ponieważ tak jak już to kilkakrotnie wybrzmiało w naszej rozmowie, różnice w poglądach są dopuszczalne, są rzeczą normalną w partii wielonurtowej, w partii wielkim namiocie. Natomiast niepotrzebnie zajmujemy tym opinię publiczną i to już kolejny miesiąc.
1: Rozumiem, że to po stronie stronników Mateusza Morawieckiego jest też jakaś walka o własną tożsamość polityczną. To jeszcze jedno pytanie w tym wątku. Czy dopuszczacie w Prawie i Sprawiedliwości zmianę kandydata na premiera? Wczoraj pojawiły się takie spekulacje, że to Zbigniew Bogucki mógłby być kandydatem na premiera, który pogodzi zwaśnione strony w Prawie i Sprawiedliwości. Sam Bogucki zaprzeczał, w Polsat News mówił, że pozostaje szefem kancelarii prezydenta, ale być może to byłby jakiś wybieg do przodu, to znaczy znalezienie innego kandydata niż Przemysław Czarnek, który przynajmniej na razie pogodzi te właśnie stowarzyszenia, te grupy, te frakcje.
0: W lutym 2025 roku takie same pytania padały w odniesieniu do Karola Nawrockiego, który był naszym kandydatem na prezydenta. Wiele lat wcześniej padały w stosunku do Andrzeja Dudy. No decyzja została podjęta i to jest dobra decyzja. Przemysław Czarnek ma wiele atutów. Jest bardzo dobrze wykształconym, elokwentnym człowiekiem, aktywnym i pracowitym. Jeśli sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości będzie taka wewnętrznie spokojna, te notowania będą się stopniowo poprawiać i one się już dwukrotnie poprawiały i za każdym razem ten okres wzrostów kończył się takimi nieeleganckimi działaniami ze strony tego środowiska centrowego.
1: Czyli to sabotaż był?
0: No, jakaś konkurencja, która przybiera formy, które są już nieakceptowane, takie bym powiedział nawet nie koleżeńskie, bo tak jak powiedziałem, różne środowiska, różne nurty w ramach Prawa i Sprawiedliwości mogą funkcjonować, no ale nie powinno to szkodzić całości. Ta decyzja dotycząca premiera dawno zapadła, a kandydata

0: na premiera. Jest nim Przemysław Czarnek i jego wspieramy.
1: To czekamy.
0: Zresztą przy tej okazji już dzisiaj zapraszam na wielkopolski piknik patriotyczny 6 września o godzinie 15 w Biedrusku, tak jak co roku, i w tym roku właśnie gościem specjalnym będzie Przemysław Czarnek.
1: Dobrze, to segment reklamowy mamy za sobą. Przypominam, że o 12 spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, a termin ultimatum, termin na złożenie deklaracji mija w partii o północy. Sylwia Gregorczyk-Abram to dobra kandydatka na rzeczniczkę praw obywatelskich, przepraszam.
0: Powiedziałem wcześniej o tym, że w Koalicji Obywatelskiej zwycięża ten nurt lewicowo-liberalny, radykalny, takiej radykalnej zmiany, rewolucji obyczajowej. No i nowa rzecznik praw obywatelskich jest przedstawicielką takiego spojrzenia na sprawy obyczajowe, kulturowe w Polsce. Jednocześnie oczywiście była taką prominentną działaczką tej takiej radykalnej części polskich sądów czy opinii publicznej, która opowiadała się za taką odtworzeniem tego, co było przed rokiem 2015 w polskim sądownictwie, reprezentantką wolnych sądów, uczestniczyła w tej akcji zajęcia mediów publicznych, które dzisiaj są w likwidacji.
1: Których pan dzisiaj jest gościem.
0: No, jest to... Tak, i bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Natomiast no, nie jest to na pewno osoba, która łączy. W przypadku szefa Najwyższej Izby Kontroli udało się wybrać osobę, która jest osobą jakkolwiek wybraną przede wszystkim z inicjatywy obozu rządzącego, no jednak człowiekiem takim cieszącym się autorytetem ponad podziałami. Pani Gregorczyk-Abram musi na to zapracować, jeśli chce być rzecznikiem, który właśnie cieszy się dobrą opinią wśród Polaków wszystkich barw, i tego jej z okazji wyboru życzę.
1: Ja bardzo państwa przepraszam za te szumy, które państwo słyszą w tle, ale ktoś bardzo rozsądnie wymyślił, że praca w radiu i wiercenie o godzinie 8.20 to jest świetny pomysł, więc to tylko wiertarka, proszę się nie przejmować. Ale wracając do naszej dyskusji o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Adam Borowski to był kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, no i to też z pewnością nie był kandydat, który mógłby jednoczyć, a na pewno nie był kandydatem, który cieszyłby się statusem, czy też przymiotem apolityczności.
0: No, Adam Borowski to jest człowiek legenda, człowiek Solidarności.
1: Człowiek klubów Gazety
0: opozycji
1: Polskiej.
0: Opozycji także, ale też no, opozycji antykomunistycznej, więc jest to osoba o pięknej karcie życiowej i w tym sensie taki człowiek bardzo, bym powiedział, wiarygodny, bo swoim życiem pokazał służbę Polsce, też prawom i wolnościom obywatelskim, i to w czasach, kiedy wiązało się to z ryzykiem więzienia i prześladowania. Także to bardzo taka jasna postać.
1: Czy pan jest w stanie odtworzyć proces decyzyjny w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który zapada w Pałacu Prezydenckim? Wczoraj była informacja, że w przyszłym tygodniu prezydent przyjmie ślubowanie od wybranego sędziego Patyry. Wstrzymywał się z tym ślubowaniem przez dłuższy czas. Nadal na ślubowanie oczekuje czworo sędziów wybranych już kilka dobrych miesięcy temu. Znaczy, czy prezydent podejmuje tę decyzję w sposób czysto uznaniowy? Od kogo przyjmuje ślubowanie, a od kogo nie?
0: Myślę, że nie. No, ślubowanie od pana sędziego Patery będzie przyjęte w ciągu miesiąca, więc trudno mówić tu o jakiejś.
1: No tak, ale wcześniej sędzia Patera pisał do kancelarii prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania i nie dostawał nawet odpowiedzi.
0: No tak, ale zaproszenie na uroczystość przyjęcia ślubowania jest przecież odpowiedzią, więc wydaje mi się, że to jest dyskusja o niczym. Został wybrany i został, i to ślubowanie, jak rozumiem, jak słyszę, zostanie przyjęte. No, zasadniczy problem polega na tym, o czym już kiedyś z panem rozmawiałem, że Koalicja Obywatelska w roku 2024 skalkulowała, że nie będzie wybierać zgodnie z kalendarzem konstytucyjnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tylko hurtowo. We wrześniu 2024 roku ukazał się

0: artykuł, teraz jest idealny czas na zakończenie sporu w Trybunale Konstytucyjnym, którym napisałem, wskazując na to, że w grudniu 2024 roku upływają kadencje trójki sędziów, no i dobrze by było na te miejsca wybrać niezwłocznie właśnie trójkę sędziów. Po drugie, żeby wybrać osoby, które cieszą się takim szerokim autorytetem naukowym, co wzmacniałoby Trybunał, kończyło tą dyskusję i te spory, które wiele lat trwały, no ale zwyciężyło przekonanie, żeby tego nie robić. I był to wielki błąd, który wywołał później lawinę kolejnych decyzji, bo po pierwsze dwa lata opóźnienia, po drugie no, wybranie takich jednak w istotnej części aktywistów prawniczych, a nie osób, które wyróżniają się wiedzą prawniczą. No plus to groteskowe przedstawienie w Sejmie przy magnetofonach i złożenie ślubowania jakoby w obecności no prezydenta, tak, ale to, przecież w oczywisty ale sposób pominął pan jeden, niezgodnie jedno, z przepisami
1: jedno
0: prawa.
1: Wydarzenie w tym całym ciągu wydarzeń. To znaczy tak jak pan mówi, koalicja rządząca przekalkulowała sobie zwłokę w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak prezydent sobie przekalkulował i do dzisiaj nie wiemy, dlaczego od czworga sędziów nie przyjął ślubowania, a od dwóch sędziów przyjął. No to też nie ma tutaj żadnego uzasadnienia, poza widzimisię prezydenta.
0: Nie no, ja myślę, że prezydent wyszedł z założenia, że ta czwórka sędziów nie spełnia wymogów posiadania wysokiej wiedzy prawniczej.
1: Ale to nie prezydent jest od decydowania, to nie prezydent jest od sprawdzania kwalifikacji sędziów na kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: No tu się z panem nie zgadzam. To nawet Trybunał Konstytucyjny, ten dawny sprzed tych sporów ustrojowych w 15-16 roku, powiedział, że Trybunał nie może przyjąć ślubowania od osoby na przykład, która nie miałaby obywatelstwa polskiego, albo nie miałaby wykształcenia prawniczego.
1: Ale tutaj nie zachodziły te przesłanki.
0: To nie są skrajne sytuacje. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że te sytuacje potwierdzają, że prezydent musi takiej oceny dokonać, czy osoba, która została wybrana przez Sejm, spełnia konstytucyjne i ustawowe warunki wyboru na sędziego. No jeżeli ktoś uczestniczy w takich no, przedstawieniach w Sejmie niezgodnie z przepisami prawa, no to wyraźnie dowodzi tego, że nie posiada wyróżniającej wiedzy prawniczej, nie mówiąc już o tym, że nie posiada także nieskazitelnego charakteru.
1: No tak, tylko że to wystąpienie, to ślubowanie w Sejmie było konsekwencją upartego nieodbierania ślubowania przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Na pewno gdyby te osoby zachowały się powściągliwie, tak jak powinni zachować się sędziowie w każdej sytuacji, ten argument nie byłby przytaczany.
1: Ale nie byłoby też odbioru przysięgi przez prezydenta.
0: Ale tego pan nie wie, co by było, czego by nie było.
1: Ale nie można
0: to
1: takiego szantażu stosować wobec wybranych przez Sejm sędziów, to znaczy...
0: Ale tu, ja tu nie widzę żadnego, jak pan mówi, szantażu. Ja raczej zwracam uwagę na to, że prezydent może dokonać takiej oceny i nawet ma obowiązek dokonania takiej oceny. Ci kandydaci także nie wyróżniali się moim zdaniem wiedzą prawniczą, więc argument o tym występował także przed tą sytuacją, kuriozalną sytuacją w Sejmie, więc argumenty prezydent miał, ale to on jest głową państwa, on podejmuje decyzję. Ja tylko stwierdzam uwagę, że w mojej ocenie prezydent takiej oceny musi dokonać, musi być w niej powściągliwy, ale jest do niej zobowiązany.
1: Jestem wielkim fanem z takiego niemieckiego serialu Dark, który opowiadał o podróżach w czasie i o tym, że jest pewna niekończąca się pętla, w której nie wiadomo, co jest początkiem, a co końcem. Mam wrażenie, że w Trybunale Konstytucyjnym zachodzi ten scenariusz. Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Proszę, panie pośle.
0: Zgadzam się z panem i wielka szkoda. No, po to napisałem ten artykuł we wrześniu 2024 roku. Zapraszam na stronę bartłomiejwróblewski.pl. Tam jest cały ten artykuł. Można odczytać go i zobaczyć, bo mówię nie tylko o Trybunale Konstytucyjnym, ale o innych instytucjach, jak w Polsce można zakończyć spory wokół najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Tego w Polsce naprawdę potrzebujemy.
1: Bartłomiej Wróblewski. internauta, bloger Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: 2,5 minuty pozostały wzajemnie. 2,5 minuty pozostały do godziny 8:30. Za chwilę informacje i Rafał Boguta, a po nich będziemy rozmawiać z profesorem Walentym Balukiem, z dyrektorem Centrum Europy.

0: Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To przed godziną 9, a wcześniej profesor Sławomir Sowiński z UKSW.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Rozłam w PiSie to ustawka, tak uważa nasz poranny gość Wojciech Konieczny, senator Lewicy. Spór w PiSie dotyczy przynależności posłów tej partii do stowarzyszeń. Prezes Jarosław Kaczyński takiego członkostwa zakazuje. Jednak były premier Mateusz Morawiecki nie zamierza rezygnować z działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Czy dojdzie do trwałego rozłamu w partii, to będzie zależało od wyniku przyszłorocznych wyborów, wskazywał na naszej antenie senator Konieczny.
12: Ja mam takie przekonanie, że jeżeli obóz prawicowo-radykalny uzyskałby większość w przyszłych wyborach, to ten rozłam, tak jak się teraz długo zaczyna, tak się bardzo szybko skończy. Natomiast jeżeli ten obóz nie wygra wyborów przyszłorocznych, to może być początek rzeczywiście już, to ten rozłam się utrwali.
11: Deklaracje dotyczące nieprzynależności do zewnętrznych stowarzyszeń posłowie PiS mogą składać do końca dnia, a w samo południe w tej sprawie spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Kilka godzin może trwać dogaszanie pożaru na warszawskim Targówku. Płonie tam warsztat samochodowy. Na miejscu pracuje ponad 100 strażaków, mówił na naszej antenie Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
13: Zadysponowane zostały dosyć duże siły i środki jednostek ochrony pożarowej. Na miejscu pracuje ponad 30 zastępów Straży Pożarnej. Szacunkowo pewnie to jest około 100 strażaków. Na chwilę obecną pożar jeszcze nie jest zlokalizowany, czyli nie zatrzymano jego rozwoju. Nie mamy na szczęście informacji o osobach poszkodowanych. Szacunkowa powierzchnia pożaru na chwilę obecną to jest około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jest to dosyć duży pożar. Na pewno dogaszanie jego jeszcze kilka godzin potrwa.
11: Przyczyny pojawienia się ognia będzie wyjaśniać policja. A na miejscu jest już nasz reporter Aleksander Przoniak. Jego relacja na naszej antenie pojawi się zaraz po informacjach. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy krytykuje pakiet zmian w ochronie zdrowia dotyczący m.in. zarobków medyków. Ministerstwo Zdrowia proponuje, by maksymalny pułap miesięcznych zarobków lekarza specjalisty wynosił 76 800 zł na dwóch etatach. To nie są stawki osiągane w szpitalach, mówiła w Radiu Białystok przewodnicząca Zarządu Regionu Podlaskiego Związku Lekarzy Natalia Sot-Muszyńska.
14: To jest kwota tak naprawdę dla kontraktowców. Nikt etatowcowi nie da tej kwoty. Jak

0: Związkowiec przede wszystkim reprezentuje lekarzy etatowych, więc dla nas to będzie znaczna podwyżka. Tylko, że to jest kwota maksymalna na dwóch etatach. My nie chcemy pracować dwóch etatów. My od zawsze powtarzamy, że chcemy pracować na jednym etacie i postulatem Związku Zawodowego Wieloletnim jest 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na jednym etacie.
1: Obecnie lekarz specjalista na jednym etacie w szpitalu otrzymuje około 13 tysięcy złotych brutto podstawy. Propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia to odpowiedź na afery w szpitalach południowym i przy ulicy Banacha. Obie sprawy bada prokuratura.

0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i silnym deszczem obowiązują niemal dla całej Polski, za wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa lubuskiego, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Wielkopolski. W ciągu dnia temperatura maksymalna to 21 stopni i tyle wskażą termometry w Rzeszowie. Najchłodniej nad Bałtykiem, tam 17 stopni, na pozostałym obszarze kraju od 18 do 20 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: O 8.34 łączymy się z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem, który jest na warszawskim Targówku. Dzień dobry, Olku.
2: Dzień dobry, Rochów. Dzień dobry.
0: Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł nad ranem na warszawskim Targówku właśnie. Tam pali się warsztat samochodowy i salon sprzedaży aut. Ulica Krasnobrodzka jest zablokowana. W akcji bierze udział ponad 40 jednostek Straży Pożarnej. Powiedz, jak przebiega ta akcja?
2: Tak, rzeczywiście, jak jechałem na miejsce, z daleka było widać już kłęby czarnego dymu. Teraz już tego czarnego dymu nie ma, bo strażacy dogaszają pożar. Widać jednak niemal doszczętnie spaloną konstrukcję blaszanej hali. Jej elementy są powyginane i osmalone. Ulica Krasnobrodzka, jak już powiedziałeś, cały czas jest nieprzejezdna. Wszędzie są samochody Straży Pożarnej. Akcje strażaków obserwują okoliczni mieszkańcy. Mówią, że salon samochodowy, który płonie, działał tu od wielu lat.
3: Tak to wygląda. To była taka sieć salonów samochodowych po prostu, pewnie z autoryzowanymi serwisami. No jak widać, niewiele z tego zostało. Tutaj była sieć cała, więc to się nie spaliła całość, tylko...
2: Widział pan dym wcześniej?
3: Nie. Ja zobaczyłem po prostu w internecie, dostałem informację, że coś tutaj się pali. Tak, wstaję wcześniej, pracuję wcześniej, postanowiłem zobaczyć, co się dzieje po prostu. Akurat z moich okien nie widać, tak, mam okna na drugą stronę.
2: A widział pan dym?
4: Z balkonu, tak. No to tak jak teraz, to kłęby dymu, bo to mieszkam po stronie wschodniej, no to widać było, jak zachodziły kłęby dymu i tyle.
2: Pierwsze zgłoszenia Straż Pożarna otrzymała po godzinie 5 nad ranem. Niedługo potem na miejscu pojawiły się pierwsze jednostki. Na miejscu jest też jednostka chemiczna, która bada, czy nie płoną toksyczne substancje. Jak mówi aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie, zniszczenia już widać, że są bardzo duże.
5: Pożarem objęty został cały budynek, czyli około 80 na 40. O 5.09 dostaliśmy zgłoszenie, że pali się warsztat tutaj na ulicy Krasnobrodzkiej 5. Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy. Także na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
2: Wiadomo też, że poza warsztatem spłonęło kilka samochodów, które stały tuż obok, a najważniejsza chyba w tej chwili informacja jest taka, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany.
0: Aleksander Przoniak pozostaje na miejscu tego pożaru, czyli na warszawskim Targówku przy ulicy Krasnobrodzkiej. Dziękujemy bardzo za twoją relację.
6: Komentarz.
0: A z nami profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Miło pana gościć na antenie Polskiego Radia 24. Panie profesorze, czy dojdzie dzisiaj do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, czy też uda się ten konflikt przynajmniej na, jakiś czas zamieść pod dywan?
7: No oczywiście komentatorzy czekają na to spotkanie w samo południe między prezesem Kaczyńskim a byłym premierem Morawieckim, które ma być takim spotkaniem ostatniej szansy.

0: Ale prawdę mówiąc, wydaje mi się, że to spotkanie nie ma większego znaczenia. Znaczy, niezależnie od tego, jaka będzie jego konkluzja, to sytuacja w PiS-ie się nie zmieni, bo całe to zamieszanie, cały ten taki, powiedziałbym, osobliwy spektakl już właściwie na pograniczu trochę farsy, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dni, to nie jest źródło kłopotów PiS-u, tylko to jest raczej skutek kłopotów PiS-u. Skutek bardzo strukturalnych problemów PiS-u, które rozpoczęły się paradoksalnie po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Prezes Kaczyński, wystawiając Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i de facto wprowadzając go do władzy prezydenckiego, uruchomił zupełnie nową dynamikę polityczną po prawej stronie. Dynamikę, na którą PiS nie był przygotowany, tak? Nagle się pojawił zupełnie nowy wiatr polityczny. Wyborcy prawicowi zobaczyli młodego, dynamicznego przywódcę, lidera politycznego w osobie prezydenta Nawrockiego i na tym tle PiS nagle stracił swoją wartość, swoją jakość, u części wyborców swoje znaczenie. Więc w tym sensie to jest podstawowy dzisiaj problem PiS-u i to, że odchodzi, czy prawdopodobnie na odejdzie, moim zdaniem, prędzej czy później premier Morawiecki, to jest też tego skutek. PiS też kurczy się, jeśli chodzi o bazę wyborczą, utracił w ciągu 5 lat mniej więcej 2-3 miliony wyborców. I w tym sensie to spotkanie dzisiejsze, tutaj powiadam, niewiele zmieni. Potrzebne jest prawdziwe nowe otwarcie w PiS-ie, które moim zdaniem będzie polegało na tym, że nie pojawi się jakiś kolejny nominat prezesa Kaczyńskiego, tylko jego realny następca. Dzisiaj PiS potrzebuje nie tyle zastępcy prezesa Kaczyńskiego, co jego realnego następcy, kogoś, kto, że tak powiem, powalczy o przywództwo w PiS-ie, kogoś, kto weźmie realnie to przywództwo, i zaproponuje jakąś zupełnie nową formułę, taką formułę, powiedziałbym, która dawała PiS-owi szansę laur zwycięstwa 10 lat temu. To była formuła partii aspiracji Polaków mieszkających poza wielkimi miastami. To jest moim zdaniem ten język, do którego PiS powinien powrócić, ale mówię, to już musi być chyba pod zupełnie nowym przywództwem. Mhm.
1: Czyli rozumiem, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość na razie się po prostu miota i ideowo, i personalnie.
0: Tak to wygląda. Czy po prostu dzisiaj jest, można powiedzieć, pod głębokim cieniem pewnych procesów, które zaczęły się tam 2, 3, 4 lata temu. I formuła, która dawała PiS-owi władzę przez kilkanaście lat, ta formuła, gdzie prezes Kaczyński jakby z drugiego siedzenia, można powiedzieć, nominował pewnych polityków, potem ich gdzieś tam przesuwał na margines czy w cień, jak Beata Szydło, czy jak prezydent Duda, ta formuła się dzisiaj wyczerpuje, tak? Właśnie to zwycięstwo prezydenta Nawrockiego jakby otworzyło nowe reguły gry, nowe oczekiwania wyborców. Wyborcy chcą już trochę innej polityki, na którą chyba prezes Kaczyński nie jest przygotowany i prawdę mówiąc nie wiem, czy jest w stanie w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć.
1: Ale to jeśli dobrze pana rozumiem, panie profesorze, panu jest bliżej do tej, jeśli można tak powiedzieć, bliżej do tej koncepcji, do tej diagnozy, może w ten sposób, diagnozy premiera Mateusza Morawieckiego, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość od prawej strony nie prześcignie chociażby Konfederacji Grzegorza Brauna i że potrzebny jest jednak inny pomysł na tę partię, inny niż Przemysław Czarnek i jego wyścig na radykalizmy.
0: To znaczy, ja się tutaj w tej sprawie zgadzam z taką bardzo ciekawą diagnozą pana redaktora Giełzaka, który zwrócił uwagę na to, że nie tyle jest problemem to, że PiS próbuje, że tak powiem, dzisiaj rywalizować z konfederacjami, bo jest bo konfederacje są oryginałem, a PiS jest pewną kopią, tylko jest problem z to, że w tej rywalizacji PiS nigdy nie będzie wiarygodny, dlatego że PiS na szczęście w czasie COVID-u zachowywał się bardzo rozsądnie, bardzo racjonalnie, namawiając do szczepień i tak dalej. PiS w czasie wojny z Ukrainą, początku wojny w Ukrainie, na szczęście pomaga Ukrainie, prawda? I dzisiaj próba przejmowania, czy wychodzenie pod takim sztandarem, trochę mówię umownie, antyszczepionkowym czy antyukraińskim, w przypadku każdego polityka PiS-u będzie skazana na jakąś porażkę. Więc w tym sensie tutaj rzeczywiście premier Morawiecki ma szansę, że startowanie w tych wyścigach z konfederacjami jest po prostu nieracjonalne. Natomiast oczywiście to też nie jest tak, że premier Morawiecki ma dzisiaj

0: jakby to powiedzieć, receptę na zwycięstwo, czy można powiedzieć pełne zwycięstwa, czy pan sukces w kieszeni, dlatego że no cóż, gdyby chciał budować się premier Morawiecki poza PiS-em, to największym wyzwaniem poza wszystkimi innymi kłopotami, kwestia prawda, rozliczeń, kwestia afery RAS i tak dalej, które też gdzieś tam się ciągną w tle środowiska premiera Morawieckiego, to są struktury. Pamiętajmy, że kampania wyborcza do parlamentu w Polsce to jest tak naprawdę 41 odrębnych kampanii, które prowadzi się trochę autonomicznie w 41 okręgach wyborczych, tak, gdzie trzeba mieć odpowiednich kandydatów, ludzi, którzy kleją przysłowiowe plakaty, organizują spotkania i tak dalej. Nie? I teraz, jeżeli się nie ma tych struktur w całej Polsce, no to bardzo trudno jest myśleć o sukcesie. My wiemy o drużynie Morawieckiego, mówiąc umownie o drużynie parlamentarnej, ale nie wiemy nic o takiej drużynie samorządowej, tak? O drużynie regionalnej, a właściwie o 41 drużynach, które są potrzebne, żeby wygrać wybory. Drużynach, które gdzieś tam ma PiS, prawda? Ponieważ te struktury jakoś tam funkcjonują, jakoś tam działają. Więc w tym sensie premier Morawiecki ma dużo racji, ale też nie wiem, czy jego karty są na tyle mocne, żeby on mógł myśleć z takim spokojem o sukcesie.
1: To jest też bardzo ciekawe, bo trudno było jeszcze kilka lat temu, szczególnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości, wyobrazić sobie, że to właśnie Mateusz Morawiecki rzuci rękawice prezesowi Kaczyńskiemu, że to on zdobędzie się po raz pierwszy od lat na taką odwagę, by no po prostu postawić, tak samo jak Kaczyński postawił ultimatum, tak samo i Morawiecki stawia Kaczyńskiemu pewnego rodzaju ultimatum. Albo zmienimy politykę PiS-u i kierunek działania, albo ja zabieram grupę posłów.
0: Tak, no tutaj sprawdza się, można powiedzieć, stare prawo Donalda Tuska, że władzy się nie dostaje, władzę się bierze, prawda? Że tak naprawdę...
1: Że trzeba ją sobie wywalczyć, tak.
0: Dokładnie, przywództwo buduje się usuwając, można powiedzieć, byłego lidera.
1: Ojcobójstwo polityczne.
0: No, nie chcę używać, tak, ale to tak rzeczywiście tego się sprowadza, ale też... To jest ciekawa rzecz, którą mówi pan redaktor, czyli ta taka metamorfoza, która jakby też jest niezbędna w budowaniu przywództwa, w stawaniu się liderem. Zobaczmy, że to jest znane na polskiej scenie politycznej. Donald Tusk też przez lata 90. no nie uchodził za takiego, powiedziałbym, politycznego fajtera, wojownika. Raczej był znany z tego, prawda, że gdzieś tam godzi politykę z futbolem i tak dalej. I nagle gdzieś w 2005 roku, zresztą po dwóch porażkach, obudził się, prawda, w Donaldzie Tusku taki twardy wojownik, taki polityk dosyć bezwzględny, prawda, który zrozumiał, że polityka jest twardą walką, który zrozumiał też, prawda, albo przynajmniej założył, że żeby budować swoją pozycję w partii politycznej, jaką jest Platforma, musi też pozbywać się swoich współpracowników. Andrzej Olechowski, prawda, Kacper Płażyński, nie Kacper, tylko Maciej Płażyński, prawda, którzy gdzieś tam po drodze no byli odsuwani, potem też Jan Rokita, więc być może no też taką w tej chwili metamorfozę przechodzi premier Morawiecki. Premier Morawiecki też ma pozycję taką, powiedział, dosyć wyjątkową, ponieważ i ze względu na swoją taką biografię i też pozycję zawodową, on jest stosunkowo niezależny, tak? Znaczy on może zakładać, jeżeli mu się w polityce nie powiedzie, to wie, co będzie robił dalej w życiu i w tym sensie ma też pewne pole manewru z osobą dość niezależną, no właśnie na tyle niezależną, że mówiąc tak kolokwialnie, może postawić się prezesowi Kaczyńskiemu. Prezes Kaczyński raczej stawia właśnie polityków stosunkowo od niego zależnych, takich, którzy nie mają szerokiego pola manewru. Natomiast no, takich na przykład jak Andrzej Duda, prawda, czy pani premier Beata Szydło, natomiast no, stawiając na premiera Morawieckiego, obudził, można powiedzieć, w nim taki trochę zew wojownika. No i dzisiaj zbiera też trochę tego efekty.
1: To na koniec, panie profesorze, a co to wszystko oznacza dla koalicji rządzącej? Czy pomnażanie się przez podział na prawicy, bo to już będziemy mieli, jeśli doszłoby do tego rozłamu, co najmniej cztery liczące się w sondażach ugrupowania. Dwie konfederacje, Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Morawieckiego, czy też Partię Morawieckiego. Co to oznacza dla koalicji rządzącej? Czy to paradoksalnie zwiększa, czy zmniejsza szanse na utrzymanie władzy?
0: W krótkiej perspektywie to daje oczywiście koalicji rządzącej, przede wszystkim koalicji obywatelskiej, pewien oddech, prawda? Dzisiaj nie rozmawiamy o szpitalu południowym, nie rozmawiamy o różnych problemach rządu, tylko właśnie przyglądamy się temu, co się dzieje w PiS-ie. Ale w dłuższej perspektywie jakiś rozpad PiSu, czy mówiąc innymi słowy, pewna

0: pewna zmiana, pewna przebudowa prawicy, to byłaby zła wiadomość dla Koalicji Obywatelskiej, bo gdyby rzeczywiście się dzisiaj pojawiły cztery partie po prawej stronie, to jesienią na pewno nastąpi jakieś przegrupowanie, na pewno do akcji wejdzie prezydent Nawrocki i na pewno stworzy jakąś nową, szerszą formułę, formułę być może ciekawszą niż niż jakiś parasol prawicowy, tak, który będzie ciekawszy niż obecny PiS. I to jest dla Platformy zła wiadomość, bo Platforma, można powiedzieć, nauczyła się, wyćwiczyła się w walce z PiS-em. Donald Tusk wyćwiczył się, prawda, stał się liderem dzięki walce z Jarosławem Kaczyńskim. Ci dwaj politycy się wzajemnie, że tak powiem, jakoś napędzali. Gdyby teraz Jarosław Kaczyński, no, jakby stracił na znaczeniu na scenie politycznej, to będzie to też moim zdaniem duże wyzwanie dla Donalda Tuska, który nie nauczył się chyba skutecznie walczyć ani z Krzysztofem Bosakiem, ani ze Sławomirem Mentzenem, prawda? I prawdę mówiąc, nie wiem, czy będzie miał szansę w walce z tymi, no jednak o pokolenie młodszymi politykami. A polscy wyborcy, no też, zwłaszcza ci wyborcy młodsi, po prostu no, wyglądają jakieś takiej zasadniczej, także pokoleniowej zmiany. Mhm.
1: To jest bardzo ciekawe, o czym pan wspomniał, panie profesorze. To znaczy, że obie te starsze partie wyćwiczyły się na tyle w rywalizowaniu ze sobą nawzajem, tak, że nie do końca odnajdują się w tej nowej rzeczywistości, w której podmiotów, liczących się podmiotów na scenie politycznej jest więcej.
0: Dokładnie tak to wygląda.
1: Profesor Sławomir Sowiński, bardzo panie profesorze dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Komentarz.
1: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Skąd takie czystki w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa w ukraińskiej polityce? Najpierw minister obrony, później głównodowodzący armii. To wszystko wynik protestów społecznych czy innej koncepcji prezydenta Zełenskiego?
3: Myślę, że i jedno i drugie, ponieważ prezydent Zełenski dokonując wymiany rządu chciał no, w dużym stopniu się pozbyć albo odsunąć na plan dalszy Fedorowa, skutecznego ministra wcześniej jeszcze cyfryzacji, do niedawna jeszcze ministra obrony, który stworzył de facto program dronowy Ukrainy i widzimy właśnie, że dzięki temu Ukraina skutecznie teraz przeciwstawia się rosyjskiej agresji i dokonuje uderzeń w głębi strategicznej Federacji Rosyjskiej. Popularność ministra do niedawna obrony Fedorowa zarówno w wojsku, jak i w społeczeństwie była duża. A zatem prezydent Zełenski mógł postrzegać Fedorowa jako potencjalnego konkurenta. Dlatego tutaj też dał się we znaki konflikt albo powiedzmy niezgodność charakterów ministra obrony do niedawna Fedorowa i właśnie głównodowodzącego siłami zbrojnymi Ukrainy Syrskiego. Również został głównodowodzący zdymisjonowany. A zatem to są właśnie dymisja, mówię, Syrskiego była już skutkiem protestów. A zatem z jednej strony społeczeństwu udało się po raz kolejny w sposób miękki, biorąc pod uwagę trudną sytuację, w jakiej się znajduje Ukraina, czyli w stanie wojny, wywrzeć presję rok temu dokładnie. Również w przypadku afery Mindicza społeczeństwo również dokonało takiej presji w stosunku do prezydenta i rządzących. I zarówno wówczas, jak i obecnie te tak zwane tekturowe protesty rzeczywiście spełniły swoją rolę. Tylko pytanie właśnie o politykę kadrową w stosunku do prezydenta Zełenskiego. Kraj znajduje się w stanie wojny. Pytanie właśnie, bo zmiana władzy zawsze rodzi pewne perturbacje w większym bądź mniejszym stopniu. I pytanie właśnie, czy w trakcie wojny, kiedy rzeczywiście sytuacja jest niezwykle trudna i złożona na polu walki, ale także gospodarcza sytuacja Ukrainy jest skomplikowana, ponieważ Ukraina jest uzależniona od pomocy zewnętrznej. Oczywiście rząd pani Swerydenko no, nie był samodzielny. W wielu sprawach, nawet w takich drobnych, się konsultował z kancelarią prezydenta, czyli nie był samodzielny. I tutaj prezydent już byłby nawet zdenerwowany w kilku ważnych kwestiach, że

0: Swerdenko w sprawach nawet drobiazgowych, niestrategicznych się radzi albo właśnie czeka na decyzję kancelarii prezydenta. Dlatego nowy rząd Sergija Koreckiego, no przynajmniej takie są oczekiwania, że potrafi poradzić sobie nie tylko z zarządzaniem trudną sytuacją, ale także ukształtować ten nowy model gospodarczy Ukrainy już nawet w sytuacji wojny, który będzie oznaczał rozwój kraju już w dniu dzisiejszym, ale także w perspektywie. Dlatego ta zmiana władzy, zarówno właśnie biorąc pod uwagę struktury siłowe, bo przecież nowym ministrem obrony no nie jest właśnie osoba cywilna, a zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy no to właśnie powinna być to osoba cywilna, a jest generał Chmara, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Natomiast dla Fedorowa prezydent proponował najpierw stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, gdzie kontynuowałby ten swój kierunek reformy Ministerstwa Obrony i właśnie programy dronowe. Wczoraj czy przedwczoraj pojawiła się informacja, że Fedorow może zostać wicepremierem do spraw właśnie rozwoju nowych technologii. Nie wiemy, jaki będzie jego los.
1: Panie profesorze, to jeszcze mam dwa pytania. Pierwsze związane jest z plotkami o potencjalnych wyborach prezydenckich w Ukrainie jesienią tego roku. To oczywiście na razie jest czysto w sferze dywagacji, ale czy te decyzje mogą mieć jakiś związek z wyborami, czy w ogóle z chęcią budowania popularności swojej przez Wołodymira Zełenskiego?
0: Myślę, że niewątpliwie tak. Jest to zarządzanie sytuacją polityczną w kraju w trudnych warunkach i tutaj kłania nam się Jermak, pomimo że nie jest już szefem kancelarii prezydenta. Natomiast wiemy właśnie, że kilka dni temu spotykał się także z Syrskim. Wiemy właśnie, że w dalszym ciągu doradza Zełenskiemu, a zatem tutaj no, nie można wykluczyć sytuacji, że rzeczywiście, nawet jeżeli nie w tym roku, to w następnym nie ulega wątpliwości, że no nawet jeżeli nie dojdzie do trwałego zawieszenia broni, a czasowego, to mogą się odbyć wybory zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne w Ukrainie. Oczywiście to są tylko nasze spekulacje, ponieważ sytuacja jest tak złożona, że właśnie trudno jest w 100% przewidzieć. Natomiast jeżeli dojdzie do zamrożenia tego konfliktu, to nie ulega wątpliwości, że w następnym roku Ukraina może mieć wybory prezydenckie i parlamentarne. I tutaj oczywiście odbyło się także spotkanie prezydenta Zełenskiego z Załużnym. Załużny nie wykluczył startu w wyborach zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.
1: Ale obecnie jest na zsyłce w Londynie.
0: Tak, tak, oczywiście. Natomiast jego popularność w dalszym ciągu jest duża w ukraińskim społeczeństwie i jego potencjalna partia może liczyć na 20% głosów.
1: Panie profesorze, minuta rozmowy nam tylko została, więc poproszę pana o krótki komentarz, bo wczoraj w stolicy Filipin w Manili doszło do spotkania Siergieja Ławrowa, czyli ministra spraw zagranicznych Rosji, z amerykańskim ministrem spraw zagranicznych, sekretarzem stanu Marco Rubio. To spotkanie trwało nieco ponad pół godziny. Głównym tematem była sytuacja na Ukrainie. Czy wierzy pan jeszcze, że Stany Zjednoczone w ogóle mogą, czy pełnią rolę mediatora w tej wojnie?
0: Oczywiście już od jakiegoś czasu słyszymy, że właśnie to oznajmił prezydent Francji Emmanuel Macron, że Stany wycofały się z tej roli mediatora. W dużym stopniu z powodu tego, że Rosja nie skorzystała z tej szansy, żeby oczywiście przy udziale Stanów Zjednoczonych no, co najmniej doprowadzić do zamrożenia tego konfliktu. I widzimy właśnie, że szala przynajmniej właśnie w tej wojnie dronowej na tym etapie przechyla się na stronę Ukrainy. I Rosja znajduje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i właśnie dopadł Rosję kryzys paliwowy. Co ciekawe, kraj, który właśnie jest jednym z największych producentów ropy, ma właśnie deficyt.

0: te paliwa. Dlatego oczywiście Rosja i prezydent Putin... Tak, Buńczuk nie zapowiada, że właśnie nie usiądzie do stołu rozmów, dopóki nie zdobędzie Donbasu. Natomiast karty są w grze i zobaczymy, myślę, że miesiąc, jeszcze dwa, i zobaczymy, czy rzeczywiście będą warunki do negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą. I pytanie, czy tylko przy udziale Stanów Zjednoczonych, czy także znaczącej roli Europy.
1: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólny poranek. Wydawali Justyna Błońska, Patrycja Pindakiewicz, realizował Paweł Szymankiewicz, Roch Kowalski. Dobrego dnia.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Płonie warsztat samochodowy na warszawskim Targówku. Z ogniem walczy ponad 40 jednostek Straży Pożarnej. Dziś kończy się termin ultimatum prezesa PiS w sprawie przynależności do stowarzyszeń. W południe Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim. Będzie też ostrzeżenie przed kleszczami. Coraz więcej tych groźnych pajęczaków można spotkać w Tatrach. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Ponad 40 jednostek Straży Pożarnej walczy z pożarem na warszawskim Targówku. Płonie warsztat samochodowy i salon aut przy ulicy Krasnobrodzkiej. Jak relacjonowali okoliczni mieszkańcy, widać było ciemne kłęby dymu unoszące się nad dzielnicą.
2: Jak widać, niewiele z tego zostało. Tutaj była sieć cała, więc to się nie spaliła całość, tylko tutaj chyba fort ocalał. Wszystko się spaliło.
3: Kłęby dymu, bo to mieszkam po stronie wschodniej, no to widać było, jak zachodziły kłęby dymu i tyle.
1: Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin, a w okolicy płonącego warsztatu należy liczyć się z utrudnieniami. Jak przekazali strażacy, nie było konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców. Nikt też nie ucierpiał. W południe ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Rozmowa ma dotyczyć przede wszystkim działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, za którym stoi Morawiecki. W ubiegłym tygodniu kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zobowiązało członków partii do zakończenia działalności w organizacjach prowadzących działalność o charakterze politycznym, uznając, że ich funkcjonowanie szkodzi działalności ugrupowania. O północy mija termin składania przez posłów PiS deklaracji w tej sprawie. Decyzję kierownictwa PiSu jako racjonalne ocenił na naszej antenie poseł tego ugrupowania Bartłomiej Wróblewski.
4: To każdy musi się zdecydować, czy działa w jednej formacji politycznej, czy w innej formacji politycznej. No nie można stać okrakiem.
1: Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości ocenił w radiowej jedynce szef MSWiA. Marcin Kierwiński podkreślił, że Jarosław Kaczyński jeszcze nigdy nie był tak słaby.
5: No widać, że Kaczyński stracił tą pozycję człowieka, który może rozdawać karty na
6: krawicy.
5: Ja myślę, że dziś nie ma takiej jednej osoby, że ta władza na prawicy jest bardzo, bardzo rozproszona. No, dość powiedzieć, że Kaczyński przez całe lata dbał, aby na prawo odpisu nic nie było.
1: Więcej o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl.

Ambasadorowie unijnych krajów spróbują dziś w Brukseli uzgodnić najnowsze sankcje na Rosję. Blokuje je Grecja, która chce zniesienia zakazu tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego do państw spoza Unii, uzgodnionego jesienią ubiegłego roku. Porozumienie musi być osiągnięte dziś, bo od jutra limit cenowy na rosyjską ropę wzrośnie z $44 za baryłkę do ponad 90. W informacjach teraz Kraków. Tam ma dziś zapaść wyrok w głośnym procesie lekarzy Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości.

0: Nocek doprowadziła do śmierci mężczyzny. Pełnomocnik rodziny Ziobrów mówił też, że jego zdaniem w procesie prowadzonym w sądzie rejonowym popełniono wiele błędów.
1: Zarzucamy absolutną wadliwość opinii medycznej wywołanej przez sąd pierwszej instancji, co potwierdza nie tylko opinia składana przez tych biegłych już przed sądem drugiej instancji, ale przede wszystkim opinia biegłych sądowych z Lozanny.
0: Rodzina Ziobrów liczy na uchylenie wyroku uniewinniającego i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Prokuratura natomiast domaga się podtrzymania wyroku sądu pierwszej instancji. Wskazuje przy tym, że wybór metody leczenia zawsze należy do lekarza prowadzącego, a lekarzom Jerzego Ziobry nie udowodniono jednoznacznie błędów. Na podtrzymanie wyroku liczą też obrońcy medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Termin przedawnienia karalności w tej sprawie mija w połowie sierpnia. I na koniec uwaga na kleszcze, a tych jest coraz więcej, także w Tatrach, alarmują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeszcze kilkanaście lat temu ich obecność w niższych partiach gór była sporadyczna. Dziś w lesie łatwo złapać kleszcza i wyraźnie więcej jest ich w reglu dolnym. Jedną z głównych przyczyn może być ocieplanie się klimatu, mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Ten kleszcz pospolity, inaczej zwany psim czy łąkowy kleszcz, no możemy zawleć gdzieś tam z Polski, czy na własnym ciele, czy też na naszych pupilach.
2: Kleszcze mogą przenosić m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami niemal w całym kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje na terenie 13 województw oprócz południowo-zachodnich. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu, lokalnie gradu i podmuchy porywistego wiatru. Nad Bałtykiem mogą utworzyć się także trąby wodne. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 21 na Podkarpaciu. Jutro taka pogoda ma się utrzymać. Ocieplenie prognozowane jest w weekend. W niedzielę na Dolnym Śląsku termometry mogą pokazać 29 stopni.
4: Klimat.
2: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Dobra tylko w Trójmieście i kilku miejscach na południu. Ponad 30% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca i wiatru. Według prognoz do końca dnia sieć nie będzie przeciążona, a od 14 przez godzinę zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. Średnie zagrożenie pożarowe występuje w lasach na zachodzie kraju. W większości regionów jest małe lub nie ma go wcale.
4: Klimat. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać.

0: Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Prawie 9 minut po godzinie 9.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Krzysztof Grzybowski, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Naprzeciw mnie jest już gość, pan Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny RS Futura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać w takim razie o tym, co dzieje się w polskiej polityce i jaka może być przyszłość, albo inaczej, jakie mogą być konsekwencje tego, co w tej chwili obserwujemy. No i chyba najważniejsze doniesienie, najważniejsze być może wydarzenie, jeżeli chodzi o polską politykę, dopiero przed nami. Około godziny 12 ma się rozpocząć tak zwane spotkanie ostatniej szansy, jeżeli chodzi o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. Czym się zakończy?
4: A to zobaczymy. To jest wielka tajemnica polskiej polityki, parafrazując inny obszar funkcjonowania społeczeństwa. Natomiast, no co jest jeszcze ciekawsze, w ostatnich dniach nieistniejąca jeszcze partia, jeszcze albo nieistniejąca, która nie będzie istniała, Mateusza Morawieckiego zdobyła w sondażu ponad 6%, a jak my sobie prześledziliśmy internet...
2: A PiS stracił 5, jeżeli dobrze pamiętam.
4: A PiS stracił 5, tak. A my jak sobie prześledziliśmy internet, no to 1/3 komentarzy no jednak wspiera Mateusza Morawieckiego w tej drodze do odłączenia się ze struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: No to zapytam raz jeszcze, to jaki może być finał tego wszystkiego, co obserwujemy? Bo to nie jest pierwsza tego typu sytuacja, bo taki konflikt dotyczący tej formacji Mateusza Morawieckiego, przynależności sporej części członków Prawa i Sprawiedliwości do tej formacji, to już było stawiane na ostrzu noża. Wtedy skończyło się tak naprawdę niczym. Znaczy w ostatnim momencie mam takie wrażenie, wszystkie strony odpuściły, zrobiły pół kroku wstecz i wydawało się, że sytuacja jest opanowana. Tym bardziej, że po drugiej stronie tej pisowskiej sceny powstało stowarzyszenie, które no w jakiejś mierze miało być alternatywą, które firmował między innymi pan Sasin, no ale okazało się, że nie trzeba było wiele czasu, żeby sprawa wróciła i to w dwójnasób.
4: No bo wszystko zależy od tego, jakie są źródła tego konfliktu. Jeżeli to są wewnętrzne rozgrywki o pozycję w partii, no to prawdopodobnie możemy mieć wynik podobny do tego, co było poprzednim razem. Jeżeli rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się ruchy, które mogłyby sugerować, że być może era Jarosława Kaczyńskiego dobiega końca, a namaszczeni przez Jarosława Kaczyńskiego politycy są nieakceptowalni przez jednak no, kilkadziesiąt osób w partii, znaczy mówię o posłach, no wówczas możemy mieć dzisiaj po 12, pewnie bliżej 13, informację taką, że oto Mateusz Morawiecki ze swoimi posłami się odłącza. Natomiast czy to będzie oznaczało koniec PiS-u, czy to będzie oznaczało nie wiem, niegłosowanie wokół różnych ustaw zgodnie z linią Prawa i Sprawiedliwości? Prawdopodobnie nie. Znaczy, jeżeli rzeczywiście Mateusz Morawiecki zdecyduje się na to, żeby swoją formację zakładać, to będzie taki moment, kiedy trzeba będzie, tak jak z młodzieżą, musi postawić granicę, musi pokazać, że jest niezależna, ale ostatecznie przecież to nie jest tak daleko, znaczy te partie nie będą tak daleko od siebie.
2: No ale tu się pojawia jeszcze jedna wątpliwość, a właściwie jeszcze inna opcja, że to nie jest spór tylko o przywództwo, wodzostwo, tylko to jednak jest również spór, to się nie wyklucza, to jest również spór o to, w którą stronę PiS powinno zmierzać. Czy rzeczywiście powinno walczyć z Konfederacją i mieć twarz pana Czarnka, czy jednak powinno zwrócić się, no nie chcę powiedzieć w drugą stronę, ale w trochę inną stronę i zaproponować jednak potencjalnym wyborcom trochę inną wizję przyszłości.
4: Ja mam wrażenie, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy naprawdę, znaczy nie kalkulują chłodno, tylko podchodzą do swojej pracy ideowo, głęboko nie zgadzają się na tą zmianę, która nastąpiła, albo ten proces zmiany, który zapoczątkowało wystawienie Przemysława Czarnka.
2: No, tym bardziej, że ta zmiana, albo inaczej ta propozycja, okazała się być propozycją nieefektowną.
4: Otóż to.
2: Nieefektywną, przepraszam.
4: Efektowną w sumie tak.
2: No, właśnie tu też się, nie,

0: jeny.
1: Zastanawiałem się właśnie, czy to rzeczywiście jest taka pomyłka wielka. Natomiast tak. Jeżeli tyle osób w Prawie i Sprawiedliwości już wcześniej miało poczucie, że to nie będzie dobry kierunek, no to
0: nie
1: dziwne, że...
0: No nie brakowało.
1: To nie dziwne, że teraz w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński nie wycofuje się z tego pomysłu, nawet w momencie, kiedy widzi, że ani sondaże nie pokazują tego, że to był dobry ruch, ani nastroje społeczne wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości też szczególnie nie cieszą się na ten wybór. No to cóż, no pojawił się przywódca, który być może pociągnie niezadowolonych za sobą.
0: Mateusz Morawiecki stał się twarzą tych, którzy są rozczarowani, którzy się nie zgadzali, którzy chcą inaczej?
1: No w opinii publicznej, w opinii społecznej tak. Szczególnie w internecie to widać.
0: To jeszcze jedna kwestia. Jeżeli nawet... ten scenariusz, o którym rozmawiamy, wszystko okaże się, wyjaśni się po godzinie 12, byłby scenariuszem rozłamowym, to znaczy jednak okazuje się, że Mateusz Morawiecki odchodzi. Odchodzi też jakaś część jego zwolenników, no bo w ostatnich dniach widzieliśmy, że jednak te naciski na zwolenników Mateusza Morawieckiego były dosyć duże i chyba w wielu przypadkach dość skuteczne. Więc pytanie jest, jak dużą grupą by Mateusz Morawiecki z PiS-u odszedł? Drugie pytanie, które się jest niejako konsekwencją tego pierwszego. Co to oznacza dla wyborów? Bo no, to nie jest tak, że powstaje sobie nowe ugrupowanie i ono startuje w wyborach i w ogóle jest super. Do tego trzeba, ja już nie mówię nawet o pieniądzach, ale do tego trzeba struktur, bo przecież tych kandydatów trzeba pokazać, trzeba przedstawić, trzeba jakoś promować, pilotować w dziesiątkach okręgów. Do tego potrzebni są ludzie, oddani ludzie.
1: Jeśli to będzie 30-40 osób, ja nie pamiętam dokładnie, ile osób podpisało się pod tym. To nie, chyba nawet nie była deklaracja, jakaś ta odezwa Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. No to jeśli to będzie 30-40 osób, to jest już poważna baza do tego, żeby budować te doły, te struktury. Znaczy, to też nie jest tak, że tych struktur Mateusz Morawiecki nagle, znaczy, że on będzie musiał je tworzyć od zera.
0: Te 43 osoby.
1: 43 osoby.
0: Natomiast pytanie,
1: minus Daniel
0: Obajtek. Ilu pozostało, tak.
1: No, więc więc ci posłowie mają swoje zaplecze w swoich regionach, które będą mogli wykorzystać do tego, żeby budować kolejne.
0: No dobrze, ale czy to jest w 100% ich zaplecze, czy to jednak jest zaplecze Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, Prawa i Sprawiedliwości, no bo w tej partii są jeszcze. Jeśli się odłączą, no to byli. Natomiast współpracownicy, działacze lokalni, to nie jest tak, że nikt nie dołączy ze struktur lokalnych do nowego tworu, być może, który powstanie pod wodzą Mateusza Morawieckiego. Więc te doły mogą się tworzyć. Jeśli chodzi o pieniądze, no to akurat Mateuszowi Morawieckiemu chyba nie brakuje.
0: Będzie prościej?
1: Przynajmniej prywatnych pieniędzy, ale Mateusz Morawiecki, pamiętajmy, ma bardzo bogate doświadczenie w pracy w biznesie prywatnym i pewnie tych pieniędzy będzie potrafił zebrać dużo, efektywnie i to mu pomoże na pewno. Trzecia sprawa jest taka, jakich wyborców Mateusz Morawiecki będzie chciał pozyskać, no bo sami...
0: I komu ich zabrać?
1: I komu ich zabrać? Sami niezadowoleni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, no to trochę jest za mało. No być może jest wystarczająco po to, żeby być języczkiem uwagi w ramach być może tworzenia się jakiejś nowej koalicji po wyborach. Natomiast to chyba nie są ambicje Mateusza Morawieckiego. Znaczy te 6% to jest, ja mam poczucie, jakiś początek dopiero. Rozeznanie rynku.
0: Morawiecki próbuje kusić ludowców. Oni za plecami mówią o nim cukiernik. To tekst Newsweek Premium. Może to jest jakiś trop. No bo to, że PSL też szuka na siebie jakiegoś pomysłu i to od dłuższego czasu i z tymi pomysłami jak do tej pory bywało różnie, no to być może to jest taka trochę naturalna konsekwencja. Gdyby oczywiście po 12 okazało się, że ten scenariusz jest prawdziwy.
1: No tylko po co to jest PSL-owi? To znaczy ma
0: żeby przekroczyć próg wyborczy? Żeby być bardziej samodzielnym?
1: No ale to oni musieliby wystartować z jednej listy w takim razie, no a to lepiej wystartować z jednej listy z koalicjantem, który ma 30%, niż 6. Zobaczymy jeszcze, co się stanie. Natomiast

0: Natomiast ja bardzo wątpię, że tutaj...
1: ale czy tu nie jest też kwestia tego, że w PSL-u zdają sobie sprawę z tego, że wejście w taki ścisły kontakt już z Koalicją Obywatelską może oznaczać koniec formacji tak naprawdę, tak jak to spotkało kilka innych partii, czy też kilka innych formacji politycznych. Z kolei wejście w układ z Mateuszem Morawieckim nie brzmi wcale tak abstrakcyjnie, zważywszy na to, że w PSL-u nie brakuje osób, którym... poglądy Mateusza Morawieckiego, tego bardziej, tego lajtowego PiSu, o tak, tak to ujmę, są całkiem bliskie.
0: No tylko, że te osoby pewnie jeszcze z 5-10 lat, może nawet mniej, i odejdą z czynnej
1: polityki. No ale to są dwie
0: polityki.
1: Pełne kadencje.
0: Może nawet mniej. Nie chciałem być taki brutalny, no ale te osoby o poglądach lajtowego PiSu albo nawet lajtowej Konfederacji, przecież tacy też są w PSL-u, to są ludzie, którzy przeżyli swoje życie polityczne na pewno. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że PSL to nie jest Nowoczesna, to nie jest jakaś inna partia, która powstała przy okazji wyborów w ostatnich, nie wiem, 15 czy 20 latach. Ale to jest partia, która... To nie jest tak, że tylko PSL potrzebuje koalicjanta po to, żeby wejść do Sejmu. To ten koalicjant czerpie garściami ze struktur PSL-u.
1: No ale to przepraszam, to wracając o tych kilka zdań wstecz, no, układ idealny.
0: No tylko, że to jest decyzja PSL-u. To nie jest tak, że Mateusz Morawiecki przyjdzie i powie, słuchajcie, ja wam dam to, wy mi dacie struktury i będziemy wszyscy zadowoleni. Bo pamiętajmy też, że być może pamięć wyborców trwa już teraz mniej więcej tyle, ile pamięć złotej rybki. W cudzysłowie oczywiście, bo podobno złote rybki wcale nie mają takiej krótkiej. Natomiast tak czy inaczej pamiętają, i czy wyborcy PSL-u, których jest tego twardego elektoratu teraz naprawdę niewiele, i PSL musi szukać tych wyborców gdzieś indziej, czy oni wybaczą albo czy zaakceptują na tyle, żeby poszli znowu zagłosować na PSL, no ja jestem sceptyczny co do tego, co do tej hipotezy. No ale zobaczymy. Ja nie wiem, bardzo małe szanse daję na to, żeby PSL z Mateuszem Morawieckim wszedł w jakieś kontrakty inne niż to, co robi od wielu miesięcy, a pewnie i lat, Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli buduje dobre relacje z każdym w polityce i to się generalnie sprawdza. No.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Jeżeli okaże się po godzinie 12, że jednak jedna i druga strona robi ten krok, też pół kroku, ćwierć kroku wstecz, jakoś się dogaduje, to na ile jednak uda się zasypać te wszystkie podziały, które się pojawiły? Bo ja spoglądam nawet na informacje z ostatnich dni, to już nie tygodni, tylko z ostatnich dni. No i mamy przecież gigantyczne zamieszanie między panem Horałą a panem Płażyńskim. Ostatnio mamy być może jeszcze bardziej spektakularną wymianę opinii, czy też wymianę komentarzy. Tym razem chodzi z kolei o panią Pasławską. No, tam padają takie epitety, takie zwroty, z których nie będzie się... One już poszły w świat, z nich się już nie sposób wycofać.
0: One, domyślam się, że padają w rozmowach prywatnych od dawna, dużo częściej niż my o tym słyszymy później w mediach.
1: Przepraszam, pani poseł Pawłowska oczywiście, przejęzyczenie.
0: Niż my słyszymy w mediach, natomiast...
1: No tak, ale rozmowa prywatna to jest co innego niż coś, co będzie na papierze, co będzie na portalach informacyjnych, co zostanie z nami na kolejne lata, bo teraz informacje nie znikają.
0: To jest prawda, ale zawsze można się pogodzić, można podać sobie rękę, powiedzieć, dobra, teraz idziemy wspólnie, jednak były różnice, bo mamy dwa płuca i niekoniecznie jedno jest chore, a drugie... Nie...
1: Przepraszam, jeżeli pan poseł Matecki pisze o swojej... klubowej, partyjnej koleżance, nie dopuśćcie tego więcej do Sejmu, no to ja sobie, szczerze mówiąc, nawet w polskiej polityce z trudem wyobrażam podanie ręki i powiedzenie, nie ma problemu.
0: Okej. Na ile może sobie pozwolić na taki komentarz poseł Matecki w porównaniu na przykład do nie wiem kogo, do posła Sasina? Czy do Mateusza Morawieckiego? Budowanie wizerunku takiego, gdzie teraz na X-ie czy

0: jakimkolwiek innym portalu, poseł Motecki może to napisać, że w ogóle przyszło mu do głowy, że to można opublikować publicznie, no, jest konsekwencją naprawdę wielu, wielu lat i takiego poczucia, że w zasadzie to nie spotkają mnie żadne konsekwencje za to. Nawet ostracyzm społeczny mnie za to nie spotka, dlatego że moi wyborcy tego oczekują.
1: A moim wyborcom to się może spodobać.
0: Otóż to. Dlatego ja bym tak na 10 dzielił to, co posłowie piszą w social mediach, dlatego że oni się tam komunikują ze swoimi wyborcami, a niekoniecznie ze społeczeństwem w ogóle. I takie teksty wobec kolegów czy koleżanek z własnej partii, one w pewnym momencie zostaną zapomniane. One będą przywoływane, oczywiście, że tak. Natomiast czy to zaszkodzi w jakimś stopniu wynikowi wyborczemu posła Mateckiego? Bardzo wątpię.
1: No to druga strona w takim razie, przepraszam, druga i trzecia strona właściwie, bo z jednej strony mamy Konfederację, która wyjątkowo spokojnie i cicho przygląda się temu, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. No i oczywiście mamy jeszcze jednego ważnego obserwatora, czyli koalicję rządową, choć tu nie ukrywam, głównie myślę jednak o Koalicji Obywatelskiej.
0: No Konfederacja, bo to, no to jest trochę na tym polega trochę, że rzucasz bombę, czujesz granat i patrzysz, jak płonie. I nawet nie trzeba komentarzy, nie trzeba sił rzucać na to, żeby komentować to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Na razie, jeśli chodzi o sondaże, nie widać jakiegoś szczególnego skoku poparcia ani dla Konfederacji Korony Polskiej, ani dla Konfederacji Wolność i Niepodległość. Więc na razie na tym jakoś szczególnie nie zyskują, no ale to też jest jednak trochę inna grupa wyborców, to znaczy jeżeli w tym momencie dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, to zawiedzeni wyborcy, którzy nie będą, jednak nie ufają Mateuszowi Morawieckiemu, to nie będzie tak, że przejdą od razu do Konfederacji albo nie wiem, stwierdzą, że kurczę, ten PSL to może jednak jest fajna opcja. Głosowałem przez 45 lat na PSL. Żartuję oczywiście. To teraz też zagłosuję. Oni przejdą do grupy osób niezdecydowanych. I o nich później będzie walka. Jak już się uspokoi w PiSie, to Konfederacja znowu się pojawi.
1: No dobrze, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, no bo tu by się wydawało, no dwaj najpoważniejsi przeciwnicy, dwaj wrogowie od dziesięcioleci, też jakby taki spokój. Znaczy ja wiem, że oczywiście Koalicja Obywatelska ma się czym zajmować we własnych szeregach i być może tym jest w tej chwili bardziej zajęta, ale mimo wszystko ta cisza dotycząca tego, co dzieje się po drugiej stronie, ona jest na swój sposób interesująca.
0: To nie jest tak, że oni nic nie mówią, no bo i poseł Tomczyk widziałem wczoraj komentował i ci posłowie komentują, natomiast ja myślę, że to nie jest zła strategia, nie podbijanie jeszcze bardziej tego, co się dzieje w PiSie, no bo tutaj jakiś taki komentarz bardzo radykalny mógłby być odebrany przez elektorat Koalicji Obywatelskiej jako coś niestosownego, znaczy po co jątrzyć, niech oni tam się, to widzimy w komentarzach, niech oni tam się sami sobą zajmą, a wy tutaj macie poważniejsze sprawy do rozwiązania, bo nie dowieźliście obietnic, bo coś tam, bo to niezrobione, tamto niezrobione. Przestańcie wy się zajmować tym PiS-em w końcu.
1: A nie byłoby też ryzyka, że jakiekolwiek ostrzejsze komentarze ze strony koalicji, no, mogłyby przynieść efekt odwrotny od zamierzonego po drugiej stronie, to znaczy mogłyby spowodować, że rzeczywiście to my zawieszamy te wszystkie swoje spory, bo zobaczcie, atakują nas.
0: Tak, tak. No wspólny wróg oczywiście, no to jest druga sprawa. Wspólny wróg jednoczy. Ja nie wiem, czy to jest jeszcze poziom, który może zjednoczyć w najbliższych dniach Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast tak, tak, tak. I nawet jeśli to nie było planowane, to jest drugi plus tego, że Koalicja Obywatelska nie wynosi jeszcze, nie podbija zasięgu tego konfliktu w PiSie. No więc na razie obaw o

0: utratę elektoratu w związku z jakimiś głupimi ruchami nie ma. Natomiast czy Koalicja Obywatelska zyska na tym konflikcie? No nie, no bo to w bardzo małym te przepływy między koalicją a PiS-em, no to jest znikomy procent tego, co koalicja może pozyskać, więc tutaj po prostu ograniczamy możliwość wystąpienia kryzysu, którego naprawdę nie musi teraz być.
1: Czego możemy się spodziewać w kolejnych dniach, w tych najbliższych?
0: No to wszystko będzie ustawiane.
1: Dowiemy się po 12.
0: Pewnie jakieś scenariusze na komunikację są już napisane, natomiast tego się dowiemy po 12. Jeśli o 12 się okaże, że Mateusz Morawiecki się odłącza, no to pewnie w najbliższych dniach usłyszymy, że coś się nowego pojawi na scenie politycznej. Jeżeli nie, to pewnie usłyszymy, że w najbliższych dniach zostanie, nie wiem, okrągły stół PiS-owski stworzony i będą rozmawiać, jak to wszystko ułożyć przed wyborami.
1: No dobrze, to w takim razie, gdybyśmy mieli teraz obstawiać, co się wydarzy po 12?
0: Słońce wzejdzie.
1: Nie no, słońce to już wzeszło.
0: Tak, przemieści się nad południe.
1: No dobrze, to w takim razie czekamy i będziemy Państwa informować na bieżąco. Cóż ciekawego po godzinie 12 wydarzy się w Prawie i Sprawiedliwości. Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. Prezes PiS zakazuje. Mateusz Morawiecki nie zamierza rezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. I właśnie o tym w południe mają dyskutować obaj politycy. A zdaniem naszego porannego gościa, Bartłomieja Wróblewskiego z PiS, sprawa jest prosta. W partii istnieje wiele frakcji. Przynależność do stowarzyszeń nie jest potrzebna.
4: Ta sprawa wydaje mi się dosyć oczywista. Jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest formacją wielonurtową. Od konserwatystów, chadeków, niepodległościowców, aż do centrystów. Natomiast działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Nie tworzymy żadnych organizacji, stowarzyszeń, innych formacji politycznych.
3: Tak mówił na naszej antenie Bartłomiej Wróblewski. Frakcja Mateusza Morawieckiego przekonuje natomiast, że jej stowarzyszenie poszerza ofertę programową PiS. Pożar na warszawskim Targówku. Płonie warsztat samochodowy i salon aut przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczą strażacy, a mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
5: Z naszych informacji wynika, że trasa S8 jest przejezdna, bo to jest najbardziej ruchliwa droga. Natomiast ulica tutaj Krasnobrodzka jest na ten moment zamknięta. Nie wiemy na jak długo.
3: Akcja gaśnicza może jeszcze potrwać kilka godzin. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, a w sprawie pożaru zostanie wszczęte śledztwo. Jest wstępna zgoda na najnowsze unijne sankcje na Rosję. Procedury mają być sfinalizowane po południu. Unia zdążyła z porozumieniem, by wdrożyć jeden z kluczowych elementów pakietu dotyczący sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę. Do dziś obowiązuje obecny pułap $44 za baryłkę. Jutro poszybowałby mocno w górę. Sylwia Gregorczyk-Abram nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewice. W Senacie Sylwia Gregorczyk-Abram przedstawiła m.in. swoją wizję na sprawowany urząd.
6: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
3: Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpiła na tym stanowisku kończącego dziś kadencję profesora Marcina Wiącka. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Białej Podlaskiej wprowadza nowe rozwiązanie, które ma ułatwić wybór czworonoga przyszłym właścicielom. Przy każdym boksie pojawiły się specjalne tabliczki z najważniejszymi informacjami o przebywających tam psach. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Azyl prowadzącego schronisko Ewa Pawłowicz-Sosnowska, dzięki temu osoby zainteresowane adopcją szybciej poznają charakter i potrzeby zwierząt.
7: Mamy aktualne zdjęcie pieska, mamy imię, ile ma około lat, bo to weterynarz ocenia po na przykład uzębieniu, jaki ma charakter, to bardziej kocha i czeka na tego człowieka. Czy chce być bardziej w adopcji podwójnej z drugim pieskiem wziętym, czy woli być takim introwertykiem. Wszystko, co widzą pracownicy, kierownicy schroniska i wolontariusze, zapisane jest tutaj w takiej małej notce o każdym psiaku.
3: W schronisku dla zwierząt w Białej Podlaskiej przebywa obecnie ponad 170

0: 50 psów. I na tym kończymy to wydanie informacji, a na kolejne punktualnie o 10 zapraszam w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Dziękuję Państwu za kolejny wspólnie spędzony poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Za 26 minut godzina 10.
3: Komentarz.
2: A naszym gościem już teraz jest pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harlana. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie profesorze, można odnieść wrażenie, że w ciągu ostatnich dni znów uzbierało się kilka ciekawych informacji dotyczących amerykańskiej polityki, takiej polityki bardzo szeroko rozumianej. Chciałbym zacząć od czegoś, co być może z naszej perspektywy jest nieco informacją abstrakcyjną, ale myślę, że dla mieszkańców Ameryki Północnej, szczególnie dla Kanadyjczyków, to może mieć znaczenie. 100% cła na leki, przepraszam, cła na właściwie wszystkie produkty, które przechodzą przez granicę amerykańsko-kanadyjską na bardzo różne produkty, od alkoholu po cement. Dlaczego Donald Trump zdecydował się na taki ruch? Bo można odnieść wrażenie, że Kanada jest takim dosyć chętnie wybieranym przez Donalda Trumpa celem.
4: Te relacje amerykańsko-kanadyjskie, one rzeczywiście są dużo gorsze, odkąd Donald Trump został prezydentem. To wynika no, chociażby z tego, że rządzący Kanadą dosyć często krytycznie oceniają samego Trumpa, jak i politykę Stanów Zjednoczonych za czasów jego prezydentury. No i jest to gdzieś kolejny element takiej podjazdowej walki albo takiej wymiany ciosów pomiędzy Kanadą a Stanami. Trump upowszechnia taką narrację o tym, że Kanada jest niewdzięczna, że to Amerykanie strzegą nieba Kanady, co zresztą jest prawda, no ale że Kanada nie odwdzięcza się odpowiednio. No i te cła stuprocentowe to jest po prostu jedno z narzędzi nacisku. Trump w ten sposób traktuje cła, nie jako element polityki ekonomicznej, tylko jako po prostu jedno z wielu narzędzi, które może używać w dyplomacji. I wydaje się, że za chwilę będzie jakaś reakcja Kanady. Pewnie obie strony usiądą do porozumienia, dlatego że tak naprawdę tego typu cła są bardzo szkodliwe też dla samych Amerykanów. I o tym była już mowa, gdy na początku Trump wprowadzał bardzo wysokie cła na produkty z Kanady. No chociażby przemysł, który bardzo często wykorzystuje granice w ten sposób, że produkt, zanim zostanie wyprodukowany, kilkakrotnie przekracza granicę, czy to kanadyjsko-amerykańską, czy to z drugiej też strony, z południa, amerykańsko-meksykańską. No i za każdym razem musiałby być oclony, no co oczywiście powoduje, że jego końcowa cena wzrasta. Także wydaje mi się, że to jest jakiś element próby zmuszenia Kanadyjczyków do tego, żeby oni ustąpili w jakiejś kwestii. No niestety jest to typowe działanie obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: No to w takim razie druga bardzo podobna decyzja, od 100% leki na cła na leki generyczne. Tu właściwie tajemnicą nie jest powód, czy też cel, jaki chce osiągnąć Donald Trump. Zamierza tymi cłami, gigantycznymi cłami sprawić, żeby firmy farmaceutyczne z produkcją powróciły do Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy takie działania mogą się udać?
4: To jest jedna z podstawowych obietnic, jakie Trump złożył, czyli sprawienie, że produkcja wróci do Stanów Zjednoczonych. I to dotyczy zarówno leków, dotyczy samochodów, właściwie każdego aspektu amerykańskiego przemysłu. No bo rzeczywiście w ciągu ostatnich 2-3 dekad amerykańska gospodarka, korzystając z globalizacji, no mówiąc wprost, wyniosła produkcję poza granice Stanów Zjednoczonych, tam gdzie to jest po prostu tańsze. Czy to jest Kanada, czy to jest Meksyk, czy to są Chiny, czy to jest Daleki Wschód. No i też znowu ponownie jest to kolejna odsłona walki Trumpa o to, aby zmusić amerykańskich przedsiębiorców do tego, żeby zaczęli wracać do Stanów Zjednoczonych. No, ekonomiści są

0: tutaj są bardzo sprzeczne opinie, tak? Czy to w ogóle odniesie jakikolwiek skutek, czy tak naprawdę przyczyni się po prostu do wzrostu cen. No ale ponownie jest to jeden z kolejnych kroków na mapie politycznej Trumpa i on nie powinien dziwić. Trump do tego będzie wracał zapewne co jakiś czas i co jakiś czas będą pojawiać się takie informacje, że na dane produkty zostają wyznaczone znowu no właśnie takie cła, które mają de facto połamać te łańcuchy dostaw globalizacji, mają zmusić do tego, aby firmy, które wyniosły swoją produkcję, przynajmniej częściowo zaczęły powracać do Stanów Zjednoczonych.
1: To idźmy dalej w tych doniesieniach ze Stanów Zjednoczonych, chociaż to akurat, no właśnie, pytanie, na ile poważnie traktować się te propozycje, czy też te informacje. No, postać bez wątpienia ostatnio bardzo dobrze rozpoznawalna, Gianni Infantino, czyli szef FIFA. No, człowiek, co do którego od lat pojawiają się, i myślę oczywiście również, albo nawet przede wszystkim o tych środowiskach futbolowych, czy też o kibicach, różnego rodzaju bardzo poważne czasami zastrzeżenia. Nieoczekiwanie, jeżeli wierzyć oczywiście doniesieniom medialnym, New York Post między innymi o tym pisał, stał się kandydatem prezydenta Stanów Zjednoczonych na sekretarza generalnego ONZ. No i teraz pytanie, w jakich kategoriach te doniesienia traktować?
0: No i znowu po raz trzeci będę musiał powtórzyć, że jeśli znamy postać Donalda Trumpa i znamy jego poglądy i wiemy, jaki miał program wyborczy, to też nie powinno nas to dziwić. Dlatego, że Donald Trump od dawna bardzo negatywnie wypowiada się na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uważa, że jest to organizacja niepotrzebna, że jest to organizacja, która właściwie nie służy żadnym celom, że Amerykanie wydają na nią pieniądze i, jak to on mówi, nic z tego nie mają. No więc na jej czele może stanąć po prostu ktoś, kogo Donald Trump lubi. Ja te wszystkie trzy kwestie wydaje mi się, że można połączyć taką klamrą. My patrzymy na politykę Trumpa trochę przez pryzmat XX wieku. To znaczy wydaje nam się, że to, co on robi, jest wariactwem, że są to rzeczy bardzo dziwne. Natomiast to wszystko wynika z tego, w jaki sposób Trump patrzy na rzeczywistość. I Trump, jego otoczenie, ale nie tylko on, bo takie głosy pojawiają się już od naprawdę wielu lat, podkreśla się w tych opiniach, że po prostu ta rzeczywistość XX wieku, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli globalizacja, ogromna rola ONZ-u, produkcja różnych dóbr poza państwem, że to jest coś, co odchodzi do przeszłości. I Trump bardzo mocno walczy z tym, starając się dopasować swoją politykę no, do tego bardzo mocno zmieniającego się świata. Ten świat w ciągu ostatnich 5, 10, 20 lat zmienił się bardzo mocno. My w Polsce z naszej perspektywy tego nie zauważyliśmy, bo dla nas bardzo istotnym momentem był 2004 rok, czyli wejście do Unii Europejskiej. Natomiast historia w 2004 roku się nie skończyła. Wprost przeciwnie, ona bardzo mocno przyspieszyła. I ta globalna rzeczywistość dzisiaj jest zupełnie, zupełnie inna. No i stąd właśnie zwycięstwo Trumpa. Stąd właśnie tak wiele głosów zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo one też pojawiają się w Azji przecież, czy w Europie, o tym, że nastąpił koniec momentu unipolarnego, czyli że skończył się ten Pax Americana, że Stany Zjednoczone nie są już globalnym strażnikiem wolności i demokracji. Tak? Stąd mamy ten ogromny kryzys Zachodu, państw zachodnich. Tak? No widzimy to bardzo dokładnie. Państwa tak naprawdę Europy Zachodniej dzisiaj nie są aktywnym podmiotem polityki globalnej. No proszę zobaczyć, no właściwie nie ma ich w kontekście regulowania czy rozwiązywania najważniejszych kwestii globalnych. Tak? Te kwestie rozstrzygane są pomiędzy Stanami, Chinami lub ewentualnie mocarstwami regionalnymi. Więc patrzmy na działania Trumpa przez pryzmat tego, co ja nazywam między epoką, czyli tym czasem, kiedy stary ład się załamał, a nowe reguły jeszcze nie powstały i one się dopiero tworzą. I jeśli będziemy mieć taką optykę, no to wtedy te działania Trumpa nie będą nas dziwić, tylko będziemy próbowali jakoś sensownie

0: racjonalnie interpretować. Bo to nie jest tak, że Trump jest wariatem. Jest to bardzo dobry polityk. Zresztą no, został prezydentem po raz drugi największego, jednak mimo wszystko nadal mocarstwa na świecie. I te jego decyzje, które on podejmuje, mają określone uzasadnienia. Tak? Tu dobrym przykładem jest to, co dzieje się, znowu to nam umyka, bo to jest polityka wewnętrzna, ale związane z nadchodzącymi wyborami połówkowymi. Tak? Trump i administracja federalna podejmują bardzo aktywne działania zmierzające do tego, żeby zmienić reguły odnoszące się do wyborów połówkowych. No to jest chociażby próba wprowadzenia w końcu tak zwanego dowodu osobistego dla wyborców. Tak? Amerykanie nie mają żadnego ID, które muszą pokazać w trakcie wyborów. No proszę zobaczyć, z naszej perspektywy byłoby to absolutnie niekonstytucyjne.
1: Znaczy mam wrażenie, że z naszej perspektywy w ogóle takie trochę mocniejsze wejrzenie w sposób wyborów, przeprowadzania wyborów w Stanach Zjednoczonych, no może budzić bardzo duże zdumienie.
0: Oczywiście. W bardzo wielu stanach reguły, które obowiązują, no mówiąc wprost, są, moglibyśmy albo je określić jako dziwaczne, albo po prostu jako no, niezgodne z podstawowymi zasadami praworządności, czy też konstytucji. I rzeczywiście Amerykanie mają z tym duże problemy. No i obecna administracja próbuje sobie z tym poradzić w różny sposób i różnie to na razie wychodzi. Obecnie w Kongresie utknął SAFE Act, to jest jedna z takich sztandarowych ustaw Donalda Trumpa. O dziwo protestują przeciwko niej senatorzy republikańscy. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy tych działań, no i zobaczymy, jak te kwestie zmienią się w kontekście właśnie nadchodzących wyborów połówkowych.
1: No to pytanie, jaki wpływ na te wybory będzie miało również to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Najnowsza informacja, cytuję, stało się to, czego obawiali się eksperci. Wspierany przez Iran ruch Huti ogłasza blokadę morskiej cieśniny Bab al-Mandab. Wiemy również, że Huti zaatakowali jeden z saudyjskich tankowców. Przynajmniej te saudyjskie tankowce zawróciły z Morza Czerwonego w stronę kanału Sueskiego. Nie widać jak na razie jakiejkolwiek nadziei na takie prawdziwe zakończenie tego konfliktu już właściwie nie z Iranem, a wokół Iranu, można by było powiedzieć.
0: No i znowu musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, system polityczny amerykański jest tak skonstruowany, że wybory połówkowe zazwyczaj partia będąca u władzy, która ma prezydenta w Białym Domie, przegrywa. Po prostu. Od 1945 roku tylko dwa razy udało się partii rządzącej wygrać wybory połówkowe. Także generalnie Trump ma świadomość tego, że te wybory są dla niego bardzo niekorzystne i republikanie raczej godzą się z tym, że mogą te wybory przegrać. I na to jest dużo większe prawdopodobieństwo, bo tak skonstruowany jest ich po prostu system polityczny i praktyka wieloletnia polityczna pokazuje. Więc moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę wojna w Iranie w ogóle nie ma wpływu na wybory połówkowe, bo po prostu Trump nie bierze jej pod uwagę. Te wybory są zdecydowanie bardziej lokalne. I kandydaci republikańscy raczej starają się zwracać uwagę na problemy lokalne, czy też regionalne, czy w poszczególnych stanach, niż na wielką politykę. No, oczywiście demokratom dużo łatwiej jest prowadzić kampanię, no bo krytykują po prostu politykę Trumpa. To po pierwsze. A po drugie, no i znowu, jeśli spojrzymy na to z perspektywy XX wieku, no to możemy załamać ręce no i powiedzieć, że Trump rzeczywiście wplątał się w bezsensowną wojnę, która szkodzi całemu światu. Ale jeśli spojrzymy na to z perspektywy XXI wieku, z perspektywy czasu międzyepoki i mając tą świadomość, że Amerykanie, a przynajmniej obecna administracja uważa, że globalizacja wcale nie służy Stanom Zjednoczonym, no to właściwie ta wojna z perspektywy amerykańskiej może trwać w nieskończoność. Amerykanie sami produkują ropę. Na dodatek przypomnę, że niedawno przejęli właściwie Wenezuelę i ropa wenezuelska zaczyna płynąć szerokim strumieniem do Stanów Zjednoczonych. Więc uniezależnienie się od ropy z Bliskiego Wschodu dla Stanów Zjednoczonych paradoksalnie to chyba jest coś dobrego.
1: To my będziemy mieli problem?
0: Oczywiście, no to Europejczycy mają problem, to Chińczycy mają problem, to państwa Bliskiego Wschodu mają problem, ale znowu, jeśli uświadomimy sobie, że Stany Zjednoczone nie są już globalnym strażnikiem wolności, demokracji i tego świata, który znamy, No to właściwie dlaczego wymagamy

0: od Stanów Zjednoczonych, żeby pilnowały porządku także w cieśninie Ormus. Natomiast rzeczywiście ta wojna ma bardzo duże konsekwencje. Proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie właśnie zezwolili Arabii Saudyjskiej na wzbogacanie uranu. Co prawda na razie dla celów cywilnych, ale jest to bardzo istotny ruch i on dosyć mocno zmienia układ sił na Bliskim Wschodzie, bo znacząco wzmacnia Arabię Saudyjską, no bo Arabia Saudyjska będzie mogła robić to, dokładnie to, czego Iran robić nie może, czyli wzbogacać uran. Co prawda dla celów cywilnych, no ale też musimy mieć świadomość, że od wzbogacania uranu do celów cywilnych, do wyprodukowania broni atomowej naprawdę jest tylko kilka kroków. No i taka decyzja rzeczywiście może bardzo istotnie zmienić układ sił na Bliskim Wschodzie. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy element tej układanki. Natomiast to, że Houthi w końcu zablokowało cieśniny, którą mogli zablokować, no jest to kolejny krok na tej drabinie eskalacyjnej, tym razem ze strony Iranu. No skoro Stany Zjednoczone 12, o ile dobrze pamiętam, 12 noc bombardują Iran, no to Iran bombarduje sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, no i wykorzystuje też te karty, które posiada. Proszę zwrócić uwagę, i to jest bardzo ciekawe, że w tym konflikcie na obecnym etapie właściwie nie uczestniczy Izrael. W ogóle nie słyszymy o tym, aby wojska izraelskie cokolwiek robiły i podobnie nie słyszymy, aby czy to Hezbollah, czy Hamas atakował Izrael. Więc to też jest dosyć interesujące, że akurat na tym froncie trwa ciche i niewypowiedziane zawieszenie broni.
1: No to właśnie o to też chciałem dopytać, bo przecież jeszcze całkiem niedawno Izrael i to publicznie odgrywał, komentował różnego rodzaju doniesienia. No mieliśmy relacje mówiące o bardzo takich ostrych rozmowach, spotkaniach, raczej rozmowach pomiędzy premierem Netanyahu a prezydentem Trumpem. No można było odnieść wrażenie momentami wręcz, że Izrael sabotuje amerykańskie próby dogadania się z Iranem. A w tej chwili rzeczywiście kompletna cisza.
0: Ale dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Z perspektywy Izraela zawarcie tego porozumienia w tamtym momencie było bardzo niekorzystne i bardzo niebezpieczne. Te rozmowy, które później zaczęły się toczyć po tej słynnej rozmowie Trumpa z Netanyahu, gdzie Trump w końcu, mówiąc kolokwialnie, postawił Netanyahu do kąta i wymógł na nim, żeby Izrael przestał atakować bezpośrednio Iran. One, proszę zwrócić uwagę, toczyły się przez kilka tygodni, natomiast nie udało się je sfinalizować w taki sposób, aby obie strony były usatysfakcjonowane. No i skoro nie udało się tych rozmów sfinalizować, no to znowu wkroczyliśmy w taką gorącą fazę tego konfliktu. No i efekty tego widzimy, czyli te bombardowania amerykańskie w Iranie, no i te odpowiedzi Iranu, jeśli chodzi o bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Ta wojna jest bardzo niepopularna w społeczeństwie amerykańskim. Procent Amerykanów, którzy popierają tą wojnę, jest zbliżony do procentu Amerykanów, którzy popierali wojnę w Wietnamie, więc możemy sobie wyobrazić, jak niewielki jest to odsetek całego społeczeństwa. Natomiast na razie ten brak popularności, on nie przekłada się bezpośrednio na problemy polityków związanych z Trumpem w prawyborach. Tak? Na razie widać, że tam, gdzie politycy popierani przez Trumpa, czyli z ruchu MAGA, startują przeciwko starym republikanom, to zazwyczaj oni wygrywają. Więc to niezadowolenie, ono na razie jeszcze nie przekłada się na efekt wyborczy. A nawet jeśli się przełoży, to jeszcze raz powtórzę, wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście charakterystyki tej praktyki wyborczej, no to po prostu wydaje mi się, że Trump bierze pod uwagę, że może te wybory przegrać, byleby nie stracił Senatu, I o ile jeszcze parę miesięcy temu wszyscy komentatorzy wskazywali, że bardzo prawdopodobne jest, że demokraci przejmą obie izby, no to dzisiaj takie prawdopodobieństwo już jest zdecydowanie mniejsze.
1: A to przepraszam, dopytam. Dlaczego teraz okazuje się, że to prawdopodobieństwo jest mniejsze? No bo przecież tak naprawdę, przynajmniej w teorii, wszystkie atuty, wszystkie argumenty są po stronie demokratów. Donald Trump nie jest w stanie zakończyć wojny z Iranem. Ta wojna pochłania gigantyczne środki pieniężne.

0: Giną Amerykanie, właśnie, bo o tym nie wspomnieliśmy. Ja wiem, że w skali całej wojny to być może nie są jakieś wielkie straty, ale mimo wszystko zginęło do tej pory 17 amerykańskich żołnierzy. Jeden wciąż jest zaginiony. To jest nic przy takich pełnoskalowych operacjach militarnych, no ale jednak Donald Trump obiecywał, że amerykańscy żołnierze nie będą ginąć na obcych wojnach.
1: To, żeby ładnie połączyć to z Gianni Infantino, to ja posłużę się, panie redaktorze, taką metaforą, że gra się tak, jak pozwala przeciwnik. A demokraci na chwilę obecną właściwie pozwalają na wszystko Trumpowi. Znaczy, demokraci znajdują się w dużym kryzysie. Partia Demokratyczna nie za bardzo ma pomysłu, w którą stronę pójść. Czy bardziej do centrum, czy bardziej się radykalizować. De facto jest rozrywana pomiędzy właśnie tym starym establishmentem waszyngtońskim, a tak zwanymi demokratycznymi socjalistami, czyli bardzo radykalnymi politykami lewicowymi, którzy właściwie, jeśli chcielibyśmy używać nomenklatury europejskiej, no de facto są komunistami po prostu i de facto promują takie postulaty komunistyczne. Widzimy bardzo dużo błędów po stronie demokratycznej. No, wystawienie chociażby Grahama Plattnera w stanie Maine, człowieka, który miał na piersi tatuaż SS i to było bronione przez polityków demokratycznych, proszę sobie wyobrazić. W końcu Plattner zrezygnował po tym, jak został oskarżony publicznie o gwałt. W chwili obecnej w Maine trwają prawybory i ci kandydaci no też raczej nie spełniają jakichś takich podstawowych standardów, jakich wymagalibyśmy od polityków, którzy chcą zasiadać w Senacie. Tu polecam naszym słuchaczom wygooglowanie sobie, kto startuje obecnie w prawyborach w Partii Demokratycznej w stanie Maine. I to nie tylko ten stan, ale też w kilku innych stanach. Po prostu demokraci mają wielkie problemy. Ich kandydaci tracą poparcie. Chyba z tego powodu, że wyborcy oczekują no nie tylko prostej krytyki Trumpa, ale jednak przede wszystkim takich programów i postulatów, które dotyczyłyby no właśnie tych kwestii regionalnych i lokalnych. No i być może demokraci na to nie mają pomysłu. Więc puentując ten fragment, po prostu Partia Demokratyczna jest w dużym kryzysie. I to chociażby też widać w tym, że absolutnie na razie nie ma żadnego pomysłu, kto mógłby wystartować w wyborach prezydenckich w 2028 roku, a przypominam, że to już jest za 2 lata, co znowu w tej praktyce amerykańskiej jest bardzo krótki okres i tak naprawdę już dzisiaj powinien taki lider się pojawić, a po stronie Partii Demokratycznej po prostu nie ma żadnych liderów, nie ma żadnych silnych nazwisk, które mogłyby partię pociągnąć, a co za tym idzie, które mogłyby zmobilizować wyborców. Stąd właśnie Trump może sobie pozwolić na taką, a nie inną politykę, no i tak naprawdę na odejście od jednego ze swoich podstawowych, od jednej ze swoich podstawowych obietnic, tak, że Ameryka będzie kończyć niepotrzebne wojny, no tylko właśnie zaangażował Stany w kolejną wojnę, a na horyzoncie pojawia się możliwość zaangażowania wojsk amerykańskich w Mali, w Afryce, bo o tym też zaczyna się mówić w Waszyngtonie. No więc widać, że Trump zaczyna prowadzić taką typową politykę prezydentów amerykańskich, którym zdecydowanie łatwiej jest prowadzić politykę zagraniczną niż politykę wewnętrzną.
0: Ten atak na Mali, czy też amerykańska interwencja w Mali, to jest rzeczywiście realny scenariusz, czy to są kolejne, no właśnie, zapowiedzi Donalda Trumpa, który bardzo często lubi dużo, głośno i bardzo kategorycznie mówić, nie zawsze to potem przekłada się na konkretne decyzje?
1: Będziemy musieli pewnie jeszcze poczekać jakiś czas, żeby zobaczyć, na ile ta zapowiedź jest realna. Natomiast myślę, że dużo bardziej realistyczne są kwestie związane z Kubą. I to też jest coś, co no, z naszej perspektywy nam umyka, ale te sankcje na Kubę, one są bardzo poważne. I to jest, wydaje mi się, jeden z takich najbardziej prawdopodobnych momentów, które w najbliższych tygodniach mogą znowu trafić na pierwsze strony gazet. I jeśli Trumpowi udałoby się przeprowadzić podobną zmianę władzy na Kubie, tak jak w Wenezueli, no to wtedy wydaje mi się, że te wybory połówkowe będą dla niego po prostu sukcesem.
0: Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Fundacji Harlana. Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowie. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Wyciszą kłótnie, czy pójdą na zwarcie? W południe spotkanie Kaczyński-Morawiecki, u nas polityczne komentarze. Akcja Dogaszanie w Warszawie. Na targówku płonął warsztat i salon samochodowy. Bez goli, ale z nadzieją na lepsze mecze. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Partia czy stowarzyszenie? Przed takim wyborem stoją politycy PiSu, którym kończy się czas. O północy mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Ten, kto nie podpisze deklaracji lojalności, wyleci z partii. To próba zdyscyplinowania stronników Mateusza Morawieckiego. W południe rozmowy ostatniej szansy i próba osiągnięcia porozumienia. Prezes PiS spotka się z byłym premierem. Stawką jest jedność partii. Pytanie, czy to jeszcze możliwe? Ze mną w studiu gospodarz poranka Roch Kowalski. Trochu, co usłyszałaś od swoich gości?
6: Szanse na pojednanie są niewielkie, jeśli nie bliskie zeru, ale rzeczywiście, jak wspomniałeś, politycy PiSu podejmą jeszcze jedną, prawdopodobnie ostatnią próbę rozmów. Wczoraj rzecznik partii przypominał, że brak deklaracji lojalności będzie z automatu oznaczał wykluczenie z ugrupowania. Bartłomiej Wróblewski z PiSu mówił w poranku Polskiego Radia 24, że wszystko jest w rękach Mateusza Morawieckiego i w jego decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia.
7: Decyzja leży w środowisku Mateusza Morawieckiego, a w gruncie rzeczy to jest decyzja tych posłów, którzy indywidualnie muszą podjąć decyzję. Trzeba się zdecydować, czy działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości, czy tworzymy byty równoległe.
6: Do rozbratu w Prawie i Sprawiedliwości ze sceptycyzmem podchodzą politycy koalicji rządzącej. Według senatora Lewicy Wojciecha Koniecznego to tylko gra pozorów.
8: To rozejście, jeżeli nastąpi, to moim zdaniem będzie rozejściem jednak zaplanowanym. Oczywiście o tym nie wiemy i oczywiście się o tym nie dowiemy, ponieważ taka ustawka, żeby miała sens, to musi wyglądać na prawdziwy rozłam.
6: O przyszłości rozłamowców w przyszłym tygodniu ma dyskutować Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości.
5: Batalia o stowarzyszenia i wpływy w partii, o kłótnie w Prawie i Sprawiedliwości swoich gości pytał Roch Kowalski. Dziękujemy. Dziękuję. Strażacy dogaszają duży pożar w Warszawie. Na targówku płonął zakład samochodowy. Ogień objął też salon sprzedaży aut. Na miejscu jest ponad 40 jednostek straży. Akcja potrwa długo.
9: Ile może potrwać, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Kilka godzin na pewno. Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego, która bada powietrze. Na tą chwilę nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych w powietrzu.
5: Mówił Łukasz Wujek z warszawskiej straży. Na miejscu słychać było wybuchy, najpewniej związane z płonącym autami. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale w rejonie akcji przy ulicy Krasnobrodzkiej kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Jest porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Unijni ambasadorowie ustalili zamrożenie na rok pułapu ceny na rosyjską ropę. Wyniesie on $44 za baryłkę. Ma to ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca, a tym samym zdolności do prowadzenia wojny z Ukrainą. W przypadku braku porozumienia pułap zostałby zniesiony, a ceny dyktowałby rynek, na czym Rosja mogłaby mocno zyskać. Ustalenia ambasadorów muszą jeszcze potwierdzić unijne stolice. szczegóły na polskieradio24.pl.

0: www.rmfbs.pl. Na wielkie upały, wielki chłód. Rzym uruchamia specjalny program ochrony mieszkańców przed wysoką temperaturą. Miasto zamieni kina i przestrzenie kultury w klimatyzowane schronienia przed upałem. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
1: Od czwartku przez najbliższe 2 tygodnie Rzymianie i wszyscy chętni mogą udać się do jednego z 11 kin.

0: temperatury, a także konkretny sposób reagowania na kryzys klimatyczny, mówi Massimiliano Smerillo, rzymski radny do spraw kultury. Program przygotowany przez władze Rzymu ma nie tylko pomóc mieszkańcom przetrwać upały, ale także zachęcić ich do korzystania z oferty kulturalnej miasta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Dodajmy, że od kilku tygodni temperatura we włoskiej stolicy nie spada poniżej 30 stopni. Na koniec relacja z debiutu Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Polski napastnik na boisku spędził 62 minuty, ale nie pomógł swojej drużynie. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Lewy jest jednak optymistą. Jak mówi, poprawa formy drużyny jest kwestią czasu i wspólnych treningów.
2: Tym bardziej, że wiadomo, że tych treningów aż tak dużo nie było, żeby po samych treningach być już przygotowanym w 100%, więc dużo meczów przed nami jeszcze. Ta liga jest długa, więc wiele można jeszcze zdziałać.
1: Kibice czeka na debiutanckiego gola lewego w lidze MLS. Najbliższa szansa w niedzielę w Nowym Jorku, gdzie Chicago Fire zmierzy się z zespołem City FC.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda mało wakacyjna, jest pochmurno, do tego sporo deszczu, a w wielu miejscach także zagrzmi. Temperatura też nie zachwyca, maksymalnie dziś od 17 stopni na północy do 22 na Podkarpaciu i w Lubuskiem. Z zachodu wieje porywisty wiatr.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Jakie podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracownicy budżetówki i związki zawodowe uznaliby za godne? Czy proponowane na przyszły rok przez rząd 3% będzie skutkowało odejściem urzędników na wolny rynek? A może jednak i tak bardziej będą cenić sobie stabilizację zatrudnienia i spokój? Czy jednak nie zapominamy, że budżetówka to także służby jak policja czy straż graniczna? O płacach w sferze budżetowej na rok 2027 rozmawiamy w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 8 minut po godzinie 10, to jest Polskie Radio 24. Teraz wracamy do doniesień z Warszawy. Przypomnijmy, że przez wiele godzin strażacy walczyli z gigantycznym pożarem na warszawskim Targówku. Zapłonął jeden z salonów samochodowych, ten pożar się rozprzestrzeniał. W tej chwili trwa dogaszanie pożaru i z miejsca, gdzie to wszystko się działo i nadal dzieje, wrócił właśnie Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witaj.
10: Jak w tej chwili wygląda sytuacja?
11: Sytuacja jest opanowana. Strażacy, zanim jeszcze wyjechałem z miejsca pożaru, poinformowali nas dziennikarzy, że pożar, że ogień całkowicie został już opanowany, natomiast zawsze jest tak, że strażacy w tym momencie nie wracają do domu, tylko trwa dogaszanie, trwa lokalizowanie zarzewi ognia, także strażacy nadal tam pracują, a pracuje kilkadziesiąt jednostek, to jest około 100 strażaków, nawet ponad 100 strażaków, także pożar rzeczywiście jest poważny, a ja przypomnę, że cała historia zaczęła się tuż po 5 rano, nad ranem, dla niektórych nad ranem bardziej. Wtedy strażacy otrzymali pierwsze zgłoszenia o tym, że nad Targówkiem unosi się gęsty, czarny dym. Właśnie zostało to zlokalizowane jako pożar. Najpierw zapalił się warsztat samochodowy, potem

0: Ogień się przeniósł na salon samochodowy przy ulicy Krasnobrodzkiej. Co więcej, kilka samochodów, które stały w okolicach salonu i warsztatu, też spłonęło. Także szybko na miejsce przyjechała Straż Pożarna. Zaczęła się akcja gaśnicza i około godziny dziewiątej, przed godziną dziewiątą już ten pożar zaczął być opanowywany, już się przestał rozprzestrzeniać. Także na szczęście ta akcja została przeprowadzona szybko i sprawnie, a całą tę akcję oczywiście obserwowali okoliczni mieszkańcy, którzy powiedzieli mi między innymi to, że ten warsztat i te salony, bo tam jest mnóstwo tych salonów samochodowych, tam wszystko działało od wielu lat.
1: Tak to wygląda. To była taka sieć salonów samochodowych po prostu, pewnie z autoryzowanymi serwisami. Jak widać, niewiele z tego zostało.
0: Widział pan dym wcześniej?
1: Nie. Ja zobaczyłem po prostu w internecie, dostałem informację, że coś tutaj się pali. Tak, wstaję wcześniej, pracuję wcześniej.
2: No to tak jak teraz, to kłęby dymu, bo to mieszkam po stronie wschodniej, no to widać było, jak zachodziły kłęby dymu i tyle.
0: Ulica Krasnobrodzka na warszawskim Targówku była całkowicie zablokowana. Stały tam samochody straży pożarnej. Ci strażacy też wymieniali się. Ci, którzy zaczęli o 5:00, wyjeżdżali, przyjeżdżali nowi, tak żeby te siły były cały czas i środki świeże. Ruchem sterowała policja. Policja nie dopuszczała do miejsca, w którym było już niebezpiecznie. Natomiast jak mi powiedział aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie, zniszczenia już wiadomo wtedy było, że są duże. Natomiast na miejscu pracowała też ekipa techniczna, która sprawdzała jakość powietrza. Na szczęście to powietrze nie zostało zanieczyszczone.
3: Na razie strażacy przegrzebują, dogaszają ten pożar. Brak jeszcze informacji o lokalizacji, ile może potrwać, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Kilka godzin na pewno. Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego, która bada powietrze. Na tą chwilę nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych w powietrzu.
0: Ważna informacja jest taka, że nikt w tym pożarze nie został poszkodowany. Ogień pojawił się nad ranem, czyli w momencie, kiedy jeszcze pracowników tych salonów i warsztatów nie było na miejscu. Także nie trzeba było też ewakuować mieszkańców w związku z tym, że powietrze na szczęście nie zostało skażone, a przyczyny tego pożaru będzie badać policja.
4: No i w takim razie do tych informacji będziemy jeszcze powracać. Aleksander Przoniak, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
5: Komentarz.
4: 12 minut po godzinie 10 już teraz na naszej antenie pan Mariusz Kowalewski, Salon 24. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: I powracamy do polskiej polityki. Dziś być może o godzinie 12, no właśnie, wydarzy się wstrząs, być może ten wstrząs się nie wydarzy, ale pozwoli pan, że zacznę od trochę innych tematów, choć one oczywiście z sytuacją wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości mniej lub bardziej łączyć się oczywiście będą. Na początku chciałbym pana zapytać, poprosić o pana komentarz do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, bo wiemy już, że w najbliższy wtorek, czyli 28 lipca, prezydent przyjmie ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Sławomira Patyry. Pan profesor, pan sędzia, takie zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego już otrzymał. Tego samego dnia prezydent ma również wręczyć cztery akty powołania nowym sędziom Sądu Najwyższego, no ale bez wątpienia najwięcej komentarzy, najwięcej emocji wzbudza ta decyzja dotycząca odebrania ślubowania od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Skąd ten ruch, pamiętając oczywiście no, o tych perturbacjach z poprzednimi sędziami, od których to ślubowanie nie zostało odebrane?
6: No łaski nie robił pan prezydent. Tam jest kwestionowany sposób wyboru pozostałej tej trójki, tak, która jest kwestionowana, że jednocześnie zostali wybrani jednego dnia. Pan prezydent robi, że tak powiem, takie różne uniki, próbuje falandyzować prawo, nazywając, że tak powiem, rzecz po staremu, tak jak się kiedyś mówiło. I nie chce dopuścić tamtej trójki do orzekania, a tutaj nie miał wyboru, tak? Odwlekał ile mógł, w końcu zdecydował się, że przyjmie ślubowanie. we wrześniu będzie musiał też przyjąć ślubowanie, bo we wrześniu będzie kolejny sędzia TK wybrany, tak? I we wrześniu, pod koniec września też będzie musiał przyjąć ślubowanie, pewnie też poczekamy sobie z 2-3 tygodnie, bo pan prezydent będzie grał na nosie koalicji, ale ostatecznie przyjmie. Cały to w

0: problem będzie z tą trójką, która nie może doczekać się złożenia ślubowania. I tu i tym będzie pan prezydent grał aż do, no ja śmiem twierdzić, do wyborów w 2027, bo będzie czekał, co się wydarzy w 2027, kto przejmie władzę w Polsce. Jeśli utrzyma koalicja, no to w końcu obstawiam, że i te ślubowania dojdą do skutku.
1: Mhm. Ale to jeszcze jedna rzecz. To jest rzeczywiście kwestia tego, no, pewnej niemożności albo inaczej, no, braku alternatywy, jeżeli chodzi o prezydenta, który akurat tę nominację musi odebrać. Czy to jest być może kwestia jednak próby zbudowania kworum w Trybunale Konstytucyjnym? No bo widzieliśmy, że ostatnio jest z tym problem. No, a to się już przekłada na takie absolutnie podstawowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ta trójka, która otrzymała nominację, ta trójka, która odebrała ślub, inaczej, złożyła ślubowania, znaczy dwójka już złożyła, teraz trzeci sędzia złoży ślubowanie przed prezydentem, z tego co wiem, nie będą chcieli orzekać do momentu, kiedy pozostali sędziowie nie otrzymają, nie złożą ślubowania. Także tego kworum oni i tak nie złożą.
1: Czyli ta nominacja tak naprawdę niczego w tym, co do tej pory obserwowaliśmy,
0: nie zmieni. Nie zmienia, bo pan profesor będzie się tak samo zachowywał, jak pozostała dwójka, która też nie chce orzekać do czasu, aż pozostali sędziowie, którzy zostali wybrani przez Sejm, nie złożą ślubowania. Tam jest kwestia taka, że ja jestem ciekawy, co się stanie po wrześniu. Ponieważ wtedy opozycja będzie miała większość, jak dobrze szybko liczę, będzie miała większość, jeśli chodzi o sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. De facto ta większość niewiele im daje, tak, bo musiałoby być zgromadzenie ogólne zwołane, jeśli by doszło do zwołania zgromadzenia ogólnego, to wtedy może być przegłosowane uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Tylko cały czas nie mamy tej trójki. I czy dojdzie do jakiegoś rokoszu w Trybunale Konstytucyjnym, znaczy rokoszu? Do przejścia starych sędziów, którzy są wybrani przez poprzednie siły polityczne na stronę demokratyczną i ta trójka zostanie dopuszczona do głosowania, która przez prezydenta jest kwestionowana, zostanie dopuszczona do głosowania podczas zgromadzenia ogólnego. No, tylko że zgromadzenie ogólne też zwołuje prezes Trybunału. Chociaż w przypadku własnej sprawy nie mógłby zwołać, tak? Czyli jego zastępca. No, ja jestem ciekawy, co się właśnie będzie wydarzyło, co się będzie działo we wrześniu. Bo na razie to mamy taki okres oczekiwania, tak? Prezydent odwlekał, żeby nie dopuścić do tego, żeby koalicja, obecna, inaczej, nie koalicja, tylko siły demokratyczne miały większą ilość sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.
1: A myśli pan, że taka wolta, o której pan wspomniał, jest możliwa? No bo patrząc na...
0: Zawsze jest możliwe.
1: Tak, no bo
0: zawsze
1: właśnie próbuję sobie przypomnieć pewne sytuacje z udziałem tych sędziów jeszcze nominowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, tak to ujmę, którzy no, czasami zachowywali się trochę na przekór naszym oczekiwaniom i naszym wyobrażeniom, jeżeli chodzi o relacje już wewnątrz samego Trybunału.
0: Musimy pamiętać, że to są prawnicy, poza kilkoma politykami tam wybranymi do tego Trybunału Konstytucyjnego. Mam tu na myśli pana właśnie Bogdana Święczkowskiego, mam tu na myśli byłego posła PiS-u, byłego prokuratora z czasów PRL-u, ale reszta to są prawnicy, tak? Reszta to są prawnicy. I niektórzy już dawno dawali takie sygnały, że im się nie podoba to, jak Trybunał został upolityczniony. I mimo, że zostali wybrani do tego Trybunału przez większość złożoną z Prawa i Sprawiedliwości. Ja zakładam, że jest taka wolta możliwa. Ja zakładam, że taka wolta jest możliwa. Tylko cały czas nie wiem, jakby miało dojść do tego, żeby udało się zwołać to zgromadzenie ogólne, które mogłoby uchylić immunitet Bogdana Święczkowskiego. Ja nie jestem konstytucjonalistą. Nie znam, że tak powiem, perfekcyjnie tych meandrów, jeśli chodzi o ustawę związaną z Trybunałem Konstytucyjnym. Ale wydaje mi się, że w swojej sprawie nigdy nie można zwołać żadnego zgromadzenia, tak? Biorąc pod uwagę inne czynności prawne. Czyli ktoś inny mógłby zwołać takie zgromadzenie, które zajęłoby się uchyleniem immunitetu Święczkowskiego. Oczywiście Święczkowski powiedział, że on immunitetu nie ma uchylonego, bo tamta trójka nie jest sędziami, ale to wtedy już by było ocenne przez sąd. I wtedy taki dokument staje się ocenny przez prokuraturę i przez sąd. I wtedy jest już w obiegu prawnym. No to... Jeśli sąd by stwierdził, że jest OK, no to Bogdan Święczkowski traci argumenty.
1: No to jeżeli pan pozwoli, teraz kolejny temat i teraz już zmierzamy prostą drogą w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zamiast kandydata na premiera Przemysława Czarnka. To jest realny scenariusz. Oczywiście sami zainteresowani zaprzeczają w Prawie i Sprawiedliwości. Wszyscy twierdzą, że nie ma absolutnie żadnych przesłanek, powodów do zmiany. Kandydat jest dobry, sprawdza się. Podobnie zareagował również wspomniany

0: pan Zbigniew Bogucki, który no, wypowiedzią, jedną z wypowiedzi, no właściwie uciął te spekulacje. No tylko tyle, że wiemy, jak wygląda polska polityka.
1: Panie redaktorze, powiedziałem to u was na antenie w niedzielę, że Przemysław Czarnek nie będzie premierem, jeśli PiS z Konfederacją bądź z kimkolwiek innym stworzy w 2027 roku koalicję, która będzie w stanie uformułować rząd i dostanie taką możliwość od prezydenta. Przemysław Czarnek to jest taki premier z tabletu jak profesor Gliński. Tylko tutaj nie było tabletu, była konferencja. Przemysław Czarnek był potrzebny po to, żeby przeciągnąć elektorat, który odpłynął do Brauna.
0: No, ale to się nie udało,
1: nie
0: to wiemy.
1: Ma, nie udało, nie ma efektu Przemysława Czarnka. Tak? I teraz trzeba zrobić, mamy wakacje, zwrot przez tak. I ja to też od dłuższego czasu powtarzałem, pisałem, mówiłem, że dwóch jest kandydatów tak naprawdę, którzy mogą i mają szansę zjednoczyć, że tak powiem, większe siły w centrum i nawet przeciągnąć na swoją stronę Konfederację, no, część Konfederacji, tak? Mateusz Morawiecki nie przeciągnie części tej radykalnej Konfederacji, która ma do niego pretensje za COVID i za działania w czasie, kiedy był w Polsce, kiedy w Polsce była pandemia, a drugim jest właśnie Bogucki, który ma szansę przeciągnąć właśnie tych, którzy mają pretensje o Zielony Ład, mają pretensje o działania podczas COVID-u, podczas pandemii. I to jest idealny kandydat. O tym się od samego początku mówiło. Jak Przemysław Czarnek dostał nominację, to się mówiło, że to jest tylko na chwilę, żeby zrobić z Braunem porządek, a później pojawi się prawdziwy kandydat, czyli pan Bogucki.
0: No tak, tylko tyle, że pierwszy z punktów tego planu nie wypalił, bo z Braunem nie zrobiono porządku. Braun ma się całkiem nieźle ma się również Konfederacja. No więc no, brakuje tego pierwszego elementu w tej układance.
1: Nie zrobią, bo ja to też powtarzam cały czas. Jeśli chce pan walczyć z Braunem i mówi pan, że i wystawia pan Czarnka, który kopiuje Brauna, mówi Braunem, ale to nie jest Braun, to jest zawsze kopia, a jednocześnie zwraca się pan do tych wyborców, którzy odpłynęli za Braunem, bo są zawiedzeni tym, co robił PiS, a są zawiedzeni rządami Mateusza Morawieckiego, Zielonym Ładem, układaniem się z Brukselą i tak dalej, no to nie można mówić, teraz mamy tu premiera, który do was mówi, kandydata na premiera, przepraszam, który do was mówi takim samym językiem jak Braun, jest tak samo radykalny jak Braun, ale ci wyborcy patrzą, a w tle widzą Mateusza Morawieckiego, no to jest fałsz, to się nie da sprzedać, a druga strona tego nie kupi. I właśnie mamy taki efekt teraz, jeśli chodzi o polską scenę polityczną.
0: No dobrze, no ale to spoglądam teraz na zegar, za mniej więcej 2 godziny, no bo oczywiście spotkanie jest wyznaczone na godzinę 12, zapewne chwilę potrwa, więc mniej więcej za 2 godziny być może Mateusza Morawieckiego już w PiSie nie będzie, więc ten balast odpadnie.
1: Gdzie pan ucho przyłoży, tam pan usłyszy, że albo będzie, albo nie będzie.
0: Bo no jeśli tak, chodzi, możliwości są dwie.
1: Mateusz Morawiecki zabiegał o to spotkanie. To nie Jarosław Kaczyński chciał tego spotkania, tylko Mateusz Morawiecki zabiegał o to spotkanie. To Mateusz Morawiecki wypuszczał takie próbne balony, wysyłał emisariuszy na Nowogrodzką, żeby oni doprowadzili do rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, to tej rozmowy dzisiaj dojdzie. Kwestia jest taka, że żadna ze stron nie chce zrezygnować z tego, o czym powiedziała przed tygodniem, czyli Jarosław Kaczyński powiedział, stowarzyszeń żadnych nie może być w PiSie, Mateusz Morawiecki powiedział, że nie zrezygnuje ze stowarzyszenia, bo mam 31 grilla, który już ogłosiłem i ja nie mogę z tego zrezygnować, to stowarzyszenie będzie. Mówi się w kuluarach, na zapleczu gdzieś tam PiSu, że może dojść do takiego salomonowego rozwiązania, że będzie przygotowany projekt oświadczenia, na który zgodzi się Mateusz Morawiecki, zresztą to od Mateusza Morawieckiego ta inicjatywa wychodzi, żeby to stowarzyszenie, które on ma, stało się think tankiem Prawa i Sprawiedliwości. I to takie rozwiązanie jest możliwe, bo na to nawet są pieniądze w postaci tak zwanego funduszu eksperckiego. Partie na to dostają subwencje i mogą te pieniądze wydawać właśnie na własne think tanki. I tutaj już nic nie stoi na przeszkodzie. Jarosław Kaczyński nie może powiedzieć, że to stowarzyszenie może doprowadzić do zabrania subwencji Prawu i Sprawiedliwości. Nie, bo to będzie think tank Prawa i Sprawiedliwości, działający w ramach Prawa i Sprawiedliwości, czyli wszystko będzie lege artis, tak? Czyli ten największy argument upadnie. Ale czy panowie do tego porozumienia dojdą? No to się pewnie dowiemy o godzinie 13-14, tak? Bo jak się też rozmawiałem z ludźmi bardziej z tego otoczenia Jacka Sasina, tych, którzy chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego, to jeszcze w niedzielę pisali mi: Mateusza nie będzie, a dzisiaj rano dostałem SMS-a. Wszystko wskazuje na to, że będzie pokój. Przynajmniej do wyborów.
0: No dobrze, ale to nawet idąc tym tropem tego rozwiązania, czyli rzeczywiście no, czegoś, co byłoby takim zatrzymaniem się w pół kroku, to pytanie brzmi, na ile takie porozumienie, po pierwsze, rzeczywiście zakończy spór, bo patrząc na to, ile konfliktów ujawniło się w ostatnich dniach. Ja tu nie mówię już o tym najwyższym konflikcie, czyli konflikcie, tym sporze Mateusz

0: Morawiecki kontra Maślarzy, czy też Mateusz Morawiecki kontra prezes Kaczyński, ale myślę o tych sporach na niższych szczeblach wśród posłów, posłanek, senatorów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pojawiały się najróżniejsze oskarżenia, straszenie sądem, straszenie pozwami i tak dalej, i tak dalej. No to pytanie brzmi, na ile takie porozumienie rzeczywiście będzie w stanie te wszystkie podziały skutecznie zasypać, to jest raz. Na ile takie porozumienie to będzie coś, co przekona wyborców, że sprawa jest załatwiona, bo ja mam co do tego poważne wątpliwości.
1: Ale ja się z panem zgodzę. Podziałów oni już nie zakopią. Tam są wykopane takie, że tak powiem, rowy między jedną a drugą stroną. Tyle padło oskarżeń między jednymi a drugimi politykami jednej i drugiej frakcji, że tego się nie da tak łatwo zasypać. Zresztą niedługo będziemy mieli sprawę w sądzie między panem posłem Parzyńskim a panem posłem Marcinem Horałą, tak? Bo jeden drugiego oskarżył, znaczy Marcin Horała oskarżył Parzyńskiego o to, że ten w czasie, kiedy była kampania wyborcza w 2025 roku, miał być, on chyba napisał twórcą raportu, który uderzał w Karola Nawrockiego. Miał kolportować ten raport, który uderzał w Karola Nawrockiego i pokazywał jego związki z przestępczością w Gdańsku na podstawie analizy social mediów. Tego się nie da wykopić. Czy wyborcy to kupią? Ja powtarzam cały czas, ale którzy wyborcy? Bo ci, którzy odpłynęli do Gdańska...
0: Jednej i drugi... Nie. Bardziej nawet myślę o wyborcach z jednej strony tego skrzydła bardziej twardego wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, które być może liczy na to, że jednak Morawiecki zniknie i przestanie jątrzyć, jak to jest określane. Z drugiej strony myślę też o wyborcach samego Morawieckiego, no i tych osobach, które z jakąś tam sympatią spoglądają na Rozwój Plus.
1: Ja powiem jeszcze inaczej, bo pan mówi, czy wyborcy to kupią. Ja się zastanawiam, na ile Mateusz Morawiecki będzie w stanie kupić ten układ, do którego może dojść, i to porozumienie. Bo musimy cały czas pamiętać o tym, że o listach wyborczych w PiS-ie decyduje komitet polityczny. Mateusz Morawiecki nie ma tam większości. Ja to dzisiaj rano napisałem na ICie. Jak Mateusz Morawiecki chce sobie zapewnić miejsca na liście dla swoich posłów. Wobec swoich posłów, tak zwanych żołnierzy, tak mówiąc kolokwialnie, on nic nie będzie znaczył w 2027 roku. I teraz, załóżmy, hipotetycznie, Jarosław Kaczyński dogaduje się z Mateuszem Morawieckim, ale ma gdzieś tam z tyłu, trzyma skrzyżowane palce, ja się z tobą dogaduję, ja ci zapewniam, że będziesz miał na listach miejsce i tak dalej. Komitet polityczny faktycznie przyzna te miejsca, do których się panowie dogadają, ale później są tak zwani pełnomocnicy, którzy listy rejestrują. A polska polityka widziała cuda, kiedy pełnomocnik szedł z listą ustaloną w Warszawie, a zmieniał kolejność, bo mu za to żadna odpowiedzialność nie groziła, i zmieniał kolejność na liście i taką listę rejestrował. I teraz co? Cała lista, czyli wszyscy te 20 osób, tam 20 kilka osób, zależy od okręgu, będzie szła z tym pełnomocnikiem do Państwowej Komisji Wyborczej, do komisarza wyborczego, i będą patrzyli, czy on zgłasza tą faktyczną listę, bo tu się robi problem. Nawet załóżmy, że Mateusz Morawiecki się dogada, to nigdy nie będzie miał pewności, że ten pełnomocnik, który pójdzie złożyć tą listę wyborczą, ją tak złoży, jak zostanie ustalone w przyszłości na komitecie politycznym. I to jest z punktu widzenia Mateusza Morawieckiego ważniejsze. Wracając do wyborców, ja też uważam, że nie kupią. Ani ci, którzy są za Mateuszem Morawieckim, bo im ewidentnie szkodzi, tak? To, co się dzieje, i te ataki ze strony Sasina, i oni nie akceptują stronników Jacka Sasina. I z kolei ci, którzy są związani z Jackiem Sasinem, z Maślarzami, z dawną suwerenną Polską, która jest już częścią PiSu, oni też nie akceptują Mateusza Morawieckiego, i oni go nie akceptują od dziś, nie akceptują go od wczoraj, ale nie akceptują go od momentu, kiedy został premierem.
0: No i za półtorej godziny być może będziemy wiedzieli coś więcej. No, być może nie tyle za półtorej, co za dwie godziny, bo o 12 rozpoczyna się spotkanie.
1: Tak. Do końca dnia, do końca dnia. To też taki publicystyczny termin. Do końca dnia, nie wiem, do zachodu słońca, do 24.
0: Na razie w takim razie musimy cierpliwie czekać oczywiście o wszelkich informacjach, o wszelkich przełomach. Będziemy państwa informować na antenie Polskiego Radia 24. Pan Mariusz Kowalewski, Salon 24. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
2: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I przyszło lato. I co my na to?
3: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i

0: Mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 10.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jest ostateczny wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzech lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu mężczyzny. Wobec czwartego medyka wyrok został uchylony, ale sąd umorzył postępowanie z powodu przedawnienia karalności. Sprawa toczyła się od niemal 20 lat. Jerzy Ziobro leczony był od czerwca 2006 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarł w lipcu tego samego roku. Prawo i Sprawiedliwość już jest faktycznie podzielone, a Jarosław Kaczyński stracił pozycję lidera prawicy. Tak uważa szef MSWiA Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Do północy politycy PiS muszą wybrać, czy działać w partii, czy w zewnętrznych stowarzyszeniach. To próba uderzenia w byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego zrzeszenie Rozwój Plus.
6: PiS już pękł w środku, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dziś Kaczyński nie ma interesu, nie ma siły, żeby wyrzucić Morawieckiego, a z kolei i Morawiecki nie ma sam odwagi, żeby samemu odejść z PiSu, więc byli są jeszcze w takiej dziwnej relacji.
5: Mówił Marcin Kierwiński. W południe spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Będzie to rozmowa ostatniej szansy. Co dalej z reformą systemu ochrony zdrowia? Jutro Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniuje projekty rozporządzeń skierowanych do konsultacji. Wśród propozycji m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto. Ale jak mówi dr Marcin Karolewski z Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menadżerów, lekarzom trudno będzie wydać pozytywną opinię.
7: Ze szpitalami kontraktują i pracują w szpitalach bardzo różne osoby. I to są i informatycy, i prawnicy, i cała obsługa administracyjna. Tymczasem ograniczenia zarobków mają dotyczyć tylko i wyłącznie lekarzy, podczas gdy inne grupy zawodowe są z tego wyłączone. Także ogólnie możemy powiedzieć, że za tymi propozycjami nic wielkiego się nie kryje poza wielkim rozczarowaniem.
5: Wśród propozycji zmian jest także obowiązek związania się lekarzy z konkretną placówką medyczną na przynajmniej pół etatu. Na koniec ostrzeżenie przed oszustami, a ci stosują coraz to nowe metody wyłudzania pieniędzy. Przekonał się o tym 68-latek z Lublina, który stracił 90 tysięcy złotych. Mężczyzna chciał zainwestować pieniądze na giełdzie, ale przestępcy wyczyścili jego konto. Wcześniej poznał przez internet rzekomego doradcę finansowego, mówi Kamil Gołębiowski z Policji w Lublinie.
8: Konsultant zaproponował, że firma może zająć się prowadzeniem inwestycji i w szybkim tempie zarobić dla niego znaczne pieniądze. Zadaniem mieszkańca Lublina było tylko i wyłącznie zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na swoim komputerze. Jak się później okazało, zainstalował tak zwany zdalny pulpit. Dzięki temu oszuści uzyskali dostęp do bankowości internetowej pokrzywdzonego. W ten sposób mężczyzna został oszukany na ponad 90 tysięcy złotych.
5: A policjanci szukają oszustów i po raz kolejny apelują o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Za 26 minut godzina 11.
4: Stan dnia.
9: A w stanie dnia bardzo uważnie spoglądamy teraz na wschód. Ukraińcy mają nowego ministra obrony i nowego szefa sił zbrojnych. Decyzje prezydenta Zełenskiego wzbudzają jednak bardzo silne emocje i liczne polityczne dyskusje w samej Ukrainie, między innymi o konsekwencjach przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Zełenski rozważa taką możliwość pod presją Stanów Zjednoczonych. Jakie to może mieć konsekwencje? O tym już teraz Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.

0: Konsekwencje moim zdaniem już widać gołym okiem, bo to są nieustanne jakieś zamieszania polityczne, a w kraju, który prowadzi wojnę, takie zamieszanie nie powoduje niczego dobrego. Ja przypomnę, Wołodymyr Zełenski częściowo ugiął się przed ukraińską opinią publiczną i protestami, które miały miejsce w Kijowie i wprowadził zmiany na stanowiskach dowódczych w ukraińskiej armii. We wtorek mianował nowego głównodowodzącego ukraińskiej armii, został nim generał Michał Drapaty, zastąpił na stanowisku dotychczas czasowego dowódcę generała Oleksandra Syrskiego, a Syrski został odwołany między innymi po tym, jak Zełenski zdymisjonował rząd. W tym rządzie nie pojawił się jeden z ministrów, minister obrony, i okazało się, że ludzie wyszli na ulicę, by domagać się przywrócenia go na to stanowisko. Większość komentatorów wskazuje, że nowy głównodowodzący ukraińskiej armii, Michał Drapaty, to generał nowego pokolenia, który może mieć świeże podejście do prowadzenia wojny, a protestujący żądają nadal przywrócenia byłego ministra obrony, którym był Michał Fiodorow, zdymisjowany przez Zełenskiego. I wtedy także mówiono o pewnym takim konflikcie pokoleniowym między generałem Syrskim, a właśnie Fedorowem. Jak na to wszystko patrzą Ukraińcy? W telewizji Deutsche Welle ukraiński prawnik Ilja Nowikow zwrócił uwagę na osobę nowego ministra obrony, który jest po pierwsze człowiekiem służb bezpieczeństwa, i na nowego szefa sił zbrojnych, który jest wojskowym. W zachowaniu Zełenskiego widzimy powtórkę tego, co było rok temu. Ten cykl od odrzucania poprzez gniew do ustępstw powtarzają się i zajmują Zełenskiemu tydzień. To jest jakby potwierdzenie tego, że dochodzi do różnych zamieszań politycznych, a ja przypomnę, że w ubiegłym roku doszło do takiego zamieszania politycznego na tle przekazania pewnych kompetencji, pozbawienia, jak mówili Ukraińcy, niezawisłości organy kontrolujące ten stan antykorupcyjny, korupcję w samej Ukrainie na rzecz prezydenta i innych organów rządowych. I to się ludziom nie podobało i Zełenski ugiął się, wprowadził poprawki do ustawy i przywrócił niezawisłość organów antykorupcyjnych. Ukraiński ekspert wojskowy Sierhiej Bratczuk w kanale 24 ukraińskiej telewizji stwierdził, że żołnierze z satysfakcją przyjęli kandydaturę nowego szefa sił zbrojnych. To człowiek, który zna wojnę od 2014 roku. Człowiek, który przeszedł wojskowy szlak od dowódcy batalionu na froncie do naczelnego dowódcy. Człowiek, który uczestniczył w wielu ważnych operacjach i znajdował się bezpośrednio na polu walki. On wie, jak ważne jest szybkie podejmowanie decyzji i ceni żołnierzy. Jeden z publicystów ukraińskich, Witalij Portnikow, uważa, że jeśli zostaną przerwane protesty, w których pojawiły się postulaty przywrócenia na stanowisko szefa Ministerstwa Obrony Michała Fedorowa, można będzie stwierdzić, że zarówno Syrski, jak i Fedorow zostali pokonani tutaj w tej wojnie politycznej, a wygrał sam Zełenski, który według publicysty uważa, że może autorytarnie rządzić krajem i samodzielnie podejmować wszystkie decyzje, co jak się okazuje na dobre społeczeństwu ukraińskiemu nie wychodzi, bo dochodzi do różnego rodzaju zamieszania. I to jest także taki powód do krytykowania Zełenskiego za podejmowane przez niego decyzje przez państwa Unii Europejskiej, ale przede wszystkim przez ten establishment polityczny na Ukrainie.
1: Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję za tę relację.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A naszym gościem już teraz jest pan Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Panie ambasadorze, kto wyjdzie, czy też kto wychodzi zwycięsko z tego gigantycznego zamieszania, jakie obserwujemy w Ukrainie, jeżeli chodzi o między innymi o stanowisko ministra obrony narodowej, choć nie tylko o to jedno stanowisko tak naprawdę sprawa się rozgrywa?
3: Niewątpliwie najgorzej na to wychodzi już sam prezydent Zełenski. To po prostu to, co się dzieje wokół tych wszystkich nominacji i to, że on w tej chwili jest zmuszony pójść na ustępstwo, to jest coś, co dość rujnuje jego wizerunek. Jego wizerunek przede wszystkim w kraju, ale również No i rzeczywiście warto wspomnieć, że tam cały czas w tle pojawia się ta historia z korupcją w najbliższym otoczeniu prezydenta, czyli dymisją Andrija Jarmaka, jego

0: zaufanego współpracownika i ucieczką jego partnera biznesowego Mędycza przez Polskę do Izraela. Więc myślę, że to zresztą widać w zestawieniach w tej chwili sondaży w ewentualnych wyborach prezydenckich, że tam i Fedorow, i Budanow, i właściwie Załużny jawią się jako znacznie poważniejsi kandydaci do tego, żeby zostać prezydentem Ukrainy. A zdaje się, że Załużny właśnie bardzo gorąco pogratulował nominacji nowemu komendantowi Sił Zbrojnych Ukrainy. I to jest, no to jest też wskazówka, że tutaj dojrzewa jakiś nowy układ i coraz bardziej wydaje się, że szanse politycznego przeżycia Zełenskiego spadają i są coraz mniejsze.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Rzeczywiście na Ukrainie nikt nie spodziewał się takiej reakcji. Mówię oczywiście o ukraińskich politykach, o otoczeniu prezydenta Zełenskiego. Nikt nie spodziewał się takiej reakcji na odwołanie ministra Fedorowa, czyli tak naprawdę no, tego ministra albo tej postaci, od której to wszystko się rozpoczęło.
0: No, myślę, że to jest system naczyń powiązanych i to cały czas gdzieś w tle jest ta afera korupcyjna i to otoczenie prezydenta Zełenskiego, że to owocuje. No i oczywiście no, jest opozycja, jest ciągle przecież opozycja, jest Petro Poroszenko, jest opozycja w Radzie Najwyższej, która oczywiście będzie to wykorzystywać do osłabienia prezydenta Zełenskiego. No, myślę, że ciekawe czasy przed nami. Tym bardziej, że to nie jest tak, że sytuacja w Rosji jest stabilna i że Rosja mogłaby to w swój sposób charakterystyczny dla siebie wykorzystać, bo Rosja ma również ogromne problemy. Natomiast te nowe nominacje i szefa sztabu i nowego ministra to są właściwie nominacje wymierzone w interesy rosyjskie. To są młodzi ludzie, odważni, to są właściwie bohaterowie, którzy mają bardzo interesujące epizody w swojej karierze. Minister obrony ma epizod związany z Mariupolem, z odbiciem zakładników w 2014 roku. I to są ludzie, których przede wszystkim młode pokolenie Ukraińców wspiera i szanuje bardzo.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Dlaczego przez tak długi okres politykiem nie do usunięcia, nie do ruszenia był generał Syrski? Bo przecież to nie jest tak, że dopiero pojawienie się Fedorowa no, wywołało jakieś tutaj właśnie rozliczenia czy też zarzuty wobec Syrskiego. Ten temat no, różnych działań generała Syrskiego, i mówię to bardzo dyplomatycznie, to nie jest nic nowego. To powraca niczym mantra od wielu miesięcy, by nie powiedzieć, że sprawa jest jeszcze starsza. Ale do tej pory, jeżeli ktokolwiek szedł na wojnę z generałem Syrskim, to wcześniej czy później przegrywał.
0: No i role się odwróciły po prostu. No, to teraz Syrski przegrał. Zresztą on przegrał w taki sposób stonowany, więc na pewno Zełenski będzie go jakoś tam ratował. Syrski był niewątpliwie w jakimś stopniu wygodny dla Zełenskiego. Pamiętajmy, że człowiekiem, który miał ogromny szacunek w społeczeństwie, był właśnie Załużny, który został potem odsunięty i dostał nominację na ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Więc to jest cały czas trwająca saga, która powoduje, że siła polityczna prezydenta Zełenskiego i jego otoczenia jest coraz mniejsza, coraz słabsza. I nie jest wykluczone, że to się skończy tym, że jeżeli dojdzie do tych wyborów prezydenckich, a to pewnie kiedyś w końcu do nich musi dojść, czy to po zmianie w konstytucji i poprawkach Rady Najwyższej, czy po prostu w związku z zakończeniem wojny, Zełenski się już nie utrzyma.
1: Ja spoglądam na jeden z ostatnich sondaży dotyczących no właśnie kandydatów na wyborach prezydenckich na Ukrainie.

0: Na pierwszym miejscu obecny prezydent Wołodymyr Zełenski, na drugim miejscu wspomniany już przez pana były dowódca wojsk ukraińskich i ambasador w Wielkiej Brytanii Walerii Załużny, na trzecim miejscu no, ten minister obrony, w obronie którego stanęli ukraińscy, czyli Michajło Fedorow, minister obrony, który został zdymisjonowany, bo wszedł w konflikt z syrskim, który wyciągnął na ulicę setki tysięcy, tysiące Ukraińców. My nie widzieliśmy już od dawien dawna na Ukrainie takich widoków i takich protestów, któremu zaproponowano inne stanowisko. On świadomie te propozycje odrzucił. On już gra na wybory prezydenckie, pana zdaniem?
1: Trudno powiedzieć, no nie siedzę w jego głowie. Bardzo bym chciał, bo to by było bardzo ciekawe, ale myślę, że rzeczywiście Ukraińcy się szykują do... To jeszcze raz pokazuje, że właściwie ten cały system obywatelski, to co się w Ukrainie wydarzyło od czasów pomarańczowej rewolucji, rewolucji godności, to ten duch w społeczeństwie pozostał. I tutaj polityk nie może już liczyć na taryfę ulgową po prostu.
0: To chciałbym spytać też o innych polityków, bo przecież jeszcze całkiem niedawno takimi naprawdę bardzo mocnymi postaciami w ukraińskiej polityce no, byli chociażby były prezydent Petro Poroszenko. Dużo mówiono o politycznych ambicjach, ale również o politycznej sile, czy też politycznym potencjale mera Kijowa Witalija Kliczki, doskonale znanego być może fanom, pamiętanego przez fanów boksu. Cały czas gdzieś tam w tle pojawiała się również była premier Julia Tymoszenko, ale na przykład spoglądając na ten ranking właśnie, który mam przed oczami, no to w tej chwili to są politycy, którzy właściwie poważnym poparciem się nie liczą, bo, nie cieszą, bo Petro Poroszenko 4,6, pani premier Tymoszenko 1,7, no i Witalij Kliczko, nie wiem, czy to zaskoczenie, czy nie, 0,3%. W takim poparciem, czy też taką sympatią się w tej chwili cieszą. To już są politycy, którzy trochę zeszli na drugi plan?
1: Tak, w jakim stopniu tak. Natomiast to są jednak istotni politycy, którzy są szefami frakcji w Radzie Najwyższej, czyli w Parlamencie Europejskim. I oni będą zajmować stanowiska. Oni będą popierać stanowiska polityczne. Takie, że będą popierać albo tego kandydata, albo tamtego kandydata. No i tym kandydatom może na tym poparciu politycznym od różnych frakcji zależeć. Tutaj właściwie można powiedzieć, że chyba można się domyślić, kogo będzie chciał popierać Petro Poroszenko, który ciągle jest jednak liczącą się postacią, to jakby nie było były prezydent. Siła polityczna Julii Tymoszenko jest znacznie mniejsza. Natomiast Sługa Narodu, czyli partia stworzona na wybory przez Żeńskiego, na wybory prezydenckie, ona zdaje się ma ogromne problemy ze spójnością i chyba ulega degradacji.
0: To jeżeli pan pozwoli, kolejne wątki dotyczące Ukrainy. W rozmowie z Wirtualną Polską Michajło Podolak, główny doradca prezydenta Ukrainy, a także negocjator w rozmowach z Rosją, mówi coś takiego. Polska jest dla Ukrainy bezwarunkowym partnerem strategicznym, a otwarcie archiwów może być początkiem pełnego historycznego porozumienia. Na ile to jest trochę czarowanie rzeczywistości? No tej niezbyt w tej chwili dobrej rzeczywistości dla relacji polsko-ukraińskich, bo nie brakuje takich głosów. Właściwie te głosy się pojawiły natychmiast po tym komunikacie ze strony prezydenta Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów, że tak naprawdę nie ma mowy o otwarciu ukraińskich archiwów, bo one były do tej pory otwarte. Co najwyżej zmiana może dotyczyć no, łatwiejszego dostępu do tego, co tak naprawdę polscy historycy i tak już w większości wiedzą.
1: No tak. Szczerze mówiąc, zdaje się, że najważniejsze dokumenty dotyczące po pierwsze rozkazów ludobójczych, rozkazów rzezi wołyńskiej w 1943 roku, plus meldunki z wykonanych akcji, tego się nie znajdzie w archiwum na Ukrainie. To jest albo gdzieś tam głęboko w archiwach rosyjskich, które raczej nie będą chciały udostępniać w cywilizowany sposób tego wszystkiego.
0: No, chyba, że będą miały, swój cel.
1: Dokładnie. Jeżeli będą miały swój cel, to będą to robić.

0: manipulacyjnie. Natomiast spora część tej dokumentacji została przez aliantów, Brytyjczyków i Amerykanów wywieziona ze względu na rosnące wtedy zagrożenie z Rosją Sowiecką. I to się znalazło prawdopodobnie, z tego co się orientuję, w Kanadzie. I no, pytanie jest, czy Kanada przekazała w Ukrainie te dokumenty, czy nie? Bo tam są właśnie dokumenty UPA, które są pewnie e-meldunkami z wykonanych akcji i zawierające rozkazy.
1: To kolejna kwestia. No, na ile to całe zamieszanie, jeżeli chodzi o ukraińską politykę, być może trochę chcąc nie chcąc uspokoi te relacje polsko-ukraińskie?
0: No, nie sądzę, żeby ta informacja o tym otwarciu archiwów była w stanie uspokoić. Ja rozumiem, że to jest zabieg polityczny. On został pewnie przez sporą część polskiej opinii publicznej potraktowany poważnie i jest pewnie jakaś satysfakcja i zadowolenie. Natomiast no, liczy się co innego. Liczy się wola politycznej współpracy. Liczy się miejsce Polski w ewentualnej rekonstrukcji, odbudowie Ukrainy. I liczy się również polskie poparcie dla członkostwa Ukrainy zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. I to są kluczowe zagadnienia w tej chwili.
1: Spoglądając nawet na tę trójkę, która pojawia się na czele tego prezydenckiego sondażu, przypomnijmy, prezydent Zełenski, no tu jeżeli chodzi o jego postrzeganie Polski, czy też rolę Polski w przyszłości, to mniej więcej no, wiemy już chyba, czego możemy się spodziewać, no ale mamy jeszcze kolejnego z tych mocnych kandydatów, czyli Walerii Załużny, przypomnę, ambasador w Wielkiej Brytanii, wcześniej dowódca wojsk ukraińskich. No i oczywiście ten najnowszy bohater, tak można powiedzieć, czyli zdymisjonowany niedawno minister obrony Michał Fedorow. Czy oni byliby szansą na inne relacje z Polską, na inne patrzenie na Polskę, na inne traktowanie Polski? Halo, halo, panie ambasadorze. No, przypomnę, że rozmawiamy z panem Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski w Ukrainie. Komentujemy oczywiście te wszystkie doniesienia z ostatnich dni, z ostatnich godzin. Również to, co dzieje się w samej ukraińskiej polityce. Przypomnijmy, że prezydent Zełenski mierzy się w tej chwili z gigantycznym kryzysem, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. Początkiem tego kryzysu było odwołanie ze stanowiska ministra obrony Michała Fedorowa, który wszedł w konflikt z generałem syrskim. Ta dymisja wyprowadziła na ukraińskie ulice tysiące przeciwników tej decyzji. No i mamy oczywiście ciąg dalszy, konsekwencje, albo inaczej, no, próby gaszenia tego pożaru przez prezydenta Zełenskiego. Powracamy do naszego gościa. Panie ambasadorze, zacząłem pytać o to, na ile ci inni kandydaci, którzy się w tym rankingu pojawiają, czyli zarówno Walerii Załużny, jak i Michał Fedorow, byliby być może szansą na inne relacje polsko-ukraińskie. Być może byliby szansą na inne patrzenie na Polskę, na inne patrzenie na rolę Polski w tych relacjach, albo inaczej, w tej układance dotyczącej naszej części Europy. Jest taka szansa, czy raczej nie? Czy bez względu na to, o jakim nazwisku mówimy, to ta wizja tego, gdzie ma być Ukraina, a gdzie Polska, one są podobne?
0: Myślę, że jest taka szansa i w przypadku generała Załużnego i Fedorowa, i tam jeszcze jako jeden z kandydatów to jest Budanow, obecnie szef kancelarii prezydenta Zełenskiego. Ja myślę, że...
1: No, przepraszam, czwarte miejsce, tak, ponad 7% poparcia.
0: No właśnie, więc... Więc ja myślę, że będziemy świadkami bardzo ciekawego procesu. Natomiast myślę, że temat Polski również może być ważnym elementem kampanii wyborczej na Ukrainie. I należałoby raczej wspierać tych, którzy by chcieli ten temat wykorzystać w sposób korzystny zarówno dla Polski, jak i Ukrainy.
1: No to właśnie, to w takim razie, skoro pan poruszył ten wątek, to w jakim kontekście Polska może się w tej kampanii prezydenckiej pojawić?
0: Powinna się pojawić w kontekście pozytywnym.
1: No powinna, a może?
0: Ja myślę, że tak.

0: Jak najbardziej. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, to teraz akurat to by było wejście z inną jakością. Myślę, że to po pierwsze nie jest tak, że istnieje jakaś wrogość Ukraińców w stosunku do Polaków. Tego nie ma. Wiem to z własnego doświadczenia i z własnych kontaktów z Ukraińcami, że tam jest bardzo dużo życzliwości i wdzięczności. Natomiast to niestety prezydent Zełenski wpierw na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych zademonstrował w obecności prezydenta Dudy swój nieprzychylny stosunek do Polski, stawiając ją wtedy właściwie na jednej płaszczyźnie z Rosją. No a potem była historia z niefortunnym nadaniem imienia bohaterów UPA ważnej jednostce wojskowej, no i się zaczęło. No, można się z tego było wycofać. Prezydent Nawrocki przecież wyraźnie dał do zrozumienia, że on czeka na ewentualną decyzję, która by spowodowała wycofanie się z tej decyzji o bohaterach UPA. No ale mimo tego, że Budanow przyjechał wtedy do Polski, spotkał się ze środowiskami rządowymi i prezydenckimi polskimi, no, nie dało się. Poszło na eskalację z jakichś powodów, które pewnie zostały zimno wykalkulowane przez rządzących w tej chwili w Kijowie. Natomiast wiem również, że i stosunek mera Kliczki jest bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o Polskę. Prezydent Poroszenko również nie ma jakichś tendencji negatywnych w stosunku do naszego kraju, więc ja się zastanawiam, skąd to się wzięło, dlaczego to tak nagle przyszło i zostało użyte. No, najbardziej prymitywne wytłumaczenie by było takie, aha, to może była jakaś prowokacja rosyjska. No, można się nad tym wątkiem po prostu zastanawiać. Ale ja myślę, że to był brak rozwagi i rozsądku politycznego.
1: No i w takim razie tu niestety musimy zakończyć naszą rozmowę. Pan Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Reklama. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rodzina Ziobrów przegrywa w sądzie. Jest prawomocny wyrok w sprawie śmierci ojca byłego ministra. To rozmowa ostatniej szansy i próba uniknięcia rozłamów partii. Za godzinę spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Deszcz, wiatr i trąby wodne. W informacjach zajrzymy nad Bałtyk. Tam pogoda nie rozpieszcza turystów. Minęła 11. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Są niewinni. Krakowski Sąd Okręgowy podtrzymał brak winy lekarzy oskarżonych o doprowadzenie do śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Wobec jednego medyka sąd umorzył postępowanie z powodu przedawnienia karalności. Rodzina Ziobrów od 20 lat zarzucała lekarzom błędy, a konkretnie wybór metody leczenia. Prokuratura twierdziła, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. Jerzy Ziobro od czerwca 2006 roku był leczony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarł w lipcu tego samego roku. Porozumienie albo rozłam. Za godzinę spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Stawką jest jedność partii. Wcześniej prezes PiS-u postawił ultimatum stronnikom byłego premiera. Jeśli nie zrezygnują z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, stracą partyjne legitymacje. Co przyniesie spotkanie Kaczyński-Morawiecki? Liczę na porozumienie. Tak mówi bliski współpracownik byłego premiera, poseł Piotr Müller.
2: Jeżeli ktoś będzie chciał wyrzucić grupę kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz najdłużej urzędującego premiera prawicowego w Polsce, to jest jakaś katastrofa po prostu dla formacji politycznej, naszej formacji politycznej, którą jest Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję po prostu, że do tego nie dojdzie.
1: W kompromis nie wierzą komentatorzy. Kluczowe jest źródło sporu. Słyszymy od Kamila Smogorzewskiego z Europejskiego Kolektywu Analitycznego Resfutura.
3: Jeżeli rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się ruchy, które mogłyby sugerować, że być może era Jarosława Kaczyńskiego dobiega końca, a namaszczeni przez Jarosława Kaczyńskiego politycy są nieakceptowalni przez jednak kilkadziesiąt osób w partii, mówię o posłach. No wówczas możemy mieć dzisiaj po 12 informację taką, że Mateusz Morawiecki ze swoimi posłami się odłącza.
1: Ultimatum prezesa PiS mija o północy. Jeszcze kilka godzin może potrwać akcja strażaków w prawobrzeżnej Warszawie. Na Targówku mundurowi dogaszają pożar warsztatu i salonu samochodowego. Akcję obserwują okoliczni mieszkańcy. Mówią, że zniszczony salon działał od lat.
4: Tak to wygląda. To była taka sieć salonów samochodowych po prostu. Pewnie z autoryzowanymi serwisami. Jak widać, niewiele z tego zostało. Zobaczyłem po prostu w internecie, dostałem informację, że coś tutaj się pali. Tak wstaje wcześniej, pracuje wcześniej.
5: No to tak jak teraz to kłęby dymu, bo to mieszkam po stronie wschodniej, no to widać było, jak zachodziły kłęby dymu i tyle.
1: W pożarze nikt nie ucierpiał, przyczyny pojawienia się ognia ustali policja. Jak nie sztorm, to deszcz i burze. Turyści nad Bałtykiem nie mają ostatnio szczęścia do pogody. Dziś nie będzie inaczej. W prognozie są nawet trąby wodne. Pogoda będzie niebezpieczna, przyznaje Anna Gryczman z IMGW.
6: Niż, który będzie się przemieszczał przez południową część Bałtyku oraz jednocześnie północną część Polski, w połączeniu z chłodną, niestabilną masą powietrza w tamtym rejonie, będzie stwarzał odpowiednie warunki do powstawania trąb wodnych właśnie we wschodniej części wybrzeża, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej, Półwyspu Helskiego.
1: Oprócz tego nad morzem wciąż mocno wieje, w porywach do 65 km na godzinę. To mniej więcej 7 stopień w skali Beauforta. Sztormy pojawiają się od 8. A pogodę w całym kraju sprawdzimy po informacjach. Na koniec wizyta w Szkocji, gdzie król Karol III i królowa Kamila otworzyli Igrzyska Wspólnoty Narodów, czyli głównie dawnych kolonii brytyjskich. Wystąpi ponad 3000 sportowców z ponad 70 reprezentacji. Redakcja Anny Rączkowskiej.
7: Na ulicach Glasgow widać flagi kibiców i ubranych na jaskrawo-różowo wolontariuszy. W centrum słychać wiele języków, a hotele, restauracje i puby przygotowują się na tysiące

Gości z rozpoczynających się w Glasgow zawodów cieszą się jego mieszkańcy. Glasgow 2026. Miasto zmieniło się nie do poznania. Czekamy na kibiców, sportowców. Jesteśmy dumni, że będziemy mogli ich gościć. Cieszę się, że ludzie z całego świata będą mogli zobaczyć nie tylko zawody, ale jak cudowna jest Szkocja. To będą piękne igrzyska. Glasgow podjęło się ich organizacji.

0: Polskiego Radia 24.
1: Pogoda nad morzem fatalna, to już wiemy, ale nie lepiej jest dziś w innych częściach kraju. Na ogół jest pochmurno i deszczowo, do tego w wielu miejscach może zagrzmieć. Bez burz dziś jedynie na południowym zachodzie. Niezbyt ciepło jak na trzecią dekadę lipca, od 17 stopni na północy do 22 miejscami na zachodzie i południu.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
0: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Siedem minut po godzinie 11.
0: Stan dnia.
6: A w stanie dnia zaczniemy od polskiej obronności. 15 obszarów strategicznych dla rozwoju technologii dla wojska, 14 umów do podpisu i projekt Perun, czyli rozwijanie polskich technologii XXI wieku na potrzeby sił zbrojnych. To wszystko wchodzi, ten projekt wchodzi w kolejną fazę za chwilę w obecności premiera Donalda Tuska i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Umowy zostaną podpisane. Co się za tymi umowami kryje? To już jest pytanie, które kierujemy do naszej reporterki specjalistki o spraw militarnych Agnieszki Drążkiewicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: To
7: witam.
6: To wyjaśnimy być może na początek, czym tak naprawdę jest sam program Perun.
7: Program Perun, to jest kryptonim oczywiście tego programu, no jest niczym innym jak takim pobudzaniem odgórnym, rządowym, ministerialnym różnego rodzaju inicjatyw, aktywowaniem naukowców, innowatorów, bo tak się też określa specjalistów, którzy pracują nad nowoczesnymi technologiami na potrzeby wojska. I takie ukierunkowanie prac z różnego rodzaju naukowców, z różnych uczelni czy instytutów technologicznych, aby no, wszystkie produkty, które powstaną, wszystkie myśli inżynieryjne służyły w przyszłości polskiemu wojsku, polskiej armii i mówimy o wzmacnianiu różnego rodzaju uzbrojeniem takich obszarów jak no właśnie sztuczna inteligencja, jak automatyzacja pola walki czy dronizacja pola walki. To bardzo modne określenie w ostatnich tygodniach. Ja pytałam o to tuż przed tym rozpoczęciem tego wydarzenia, a ono właśnie się już rozpoczyna, Jerzego Małachowskiego, dyrektora, szefa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o to, co tak naprawdę dla niego jest tą kwestią przełomową w tych dzisiejszych projektach, umowach, które za kilkanaście minut zostaną tutaj podpisane i zaprezentowane. Dyrektor Małachowski wskazuje na rakietę Moskit.
8: To jest na pewno jeden z takich, można powiedzieć, jak ja zawsze mówię, creme de la creme albo wisienka na torcie, bo to będzie całkowicie polska technologia w oparciu o polskie oprogramowanie, polski cały system sterowania. To jest rakieta śledząca, która w momencie, kiedy namierza cel, dąży do jego destrukcji. Także niesamowicie ważne z punktu widzenia sił zbrojnych RP.
7: Z tych 15 obszarów strategicznych, o których mówiłeś, wybrano właśnie 14 różnego rodzaju projektów, które za chwilę będą podpisane. W sumie mówimy o sporych nakładach na te innowacyjne projekty, bo mówimy o ponad 720 milionach złotych. Oczywiście do wydarzenia.

0: dania, na rozwój, na wdrożenie, na opracowanie też demonstratorów technologii, które będzie potem można chociażby pokazywać innym armiom z Europy, chociażby na takich eventach jak targi zbrojeniowe. Zapytałam wiceszefa resortu obrony Cezarego Tomczyka, który tutaj chodził między poszczególnymi demonstratorami, urządzeniami, które już będą wkrótce też na potrzeby armii produkowane masowo, bo na razie są to pojedyncze egzemplarze, które umowy jego zdaniem są szczególnie ważne. Posłuchajmy, co wiceminister Cezary Tomczyk wskazuje.
1: Trzy najważniejsze umowy to laserowy system zwalczania dronów. Absolutna rewolucja. Dzisiaj dwie armie świata mogą poszczycić się taką technologią. Drugi to dron odrzutowy, który w pierwszej kolejności będzie celem, a w drugiej kolejności dronem dalekiego zasięgu. I trzeci to sztuczna inteligencja, która rozpoznaje algorytmicznie wzory zaminowania pola walki. I dzięki temu żołnierzy nie naraża to na potencjalną utratę życia i zdrowia. To są te trzy najważniejsze projekty dla mnie.
0: A w każdych projektach, w każdym z tych projektów, 14, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba koniecznie powiedzieć. Wszystko to jest polska myśl technologiczna, polska myśl inżynieryjna. W żadnym z tych projektów nie ma udziału obcego przemysłu zbrojeniowego. Wszystko od początku do końca tak naprawdę powstaje właśnie w laboratoriach, chociażby w specjalnych laboratoriach na Akademii Technicznej, Wojskowej, czy w politechnikach, czy warszawskiej, czy rzeszowskiej. Wszystko po to, żeby polska armia dostała sprzęt, wyposażenie XXI wieku.
2: No, o tym wszystkim donosiła Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Komentarz.
2: Było o zmianach w wojsku, teraz będzie o zmianach na polskiej kolei. Pan Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Panie prezesie, dopiero co premier Donald Tusk zapowiedział prawdziwą rewolucję na polskich torach. Całą Polskę, czyli od wschodu na zachód i od północy na południe, będzie można przejechać w maksimum 3 godziny, a to oznacza, że życie stanie się atrakcyjniejsze. Mowa jest również o tym, że polskie koleje za kilka lat mają przewozić nawet 800 milionów pasażerów rocznie. No i jeszcze jeden punkt, o którym być może było trochę ciszej, ale wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Zapowiedź, że każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. No to po kolei. Polska w 3 godziny. To jest możliwy scenariusz?
4: No, to jest możliwy scenariusz, o ile zrealizowane zostaną te piękne założenia, które na razie są na kolorowych mapach. Więc najlepiej jakbyśmy się umówili na rozmowę za 20 lat i możemy wtedy przeanalizować te kwestie. Natomiast już tak na poważnie mówiąc, wszystko oczywiście zależy od tego, czy to zostanie zrealizowane, ale cofnijmy się o 20 lat wstecz i zobaczmy, jak wtedy 20 parę lat temu podchodziliśmy do kwestii dróg, których wtedy nie było. Nie było autostrad, nie było dróg ekspresowych, ale były piękne, kolorowe mapy. I wiele osób powątpiewało, mówiło, że to może za 14 pokoleń się ziści. No a w tym momencie mamy sytuację taką, że ten program budowy dróg szybkiego ruchu został z małymi oczywiście wyjątkami, bo część jeszcze rzeczy jest w budowie, ale generalnie ten program został zakończony z sukcesem i bez przesadnych opóźnień. Więc sednem jest to, żeby tak jak przez ostatnie 20 parę lat stawialiśmy na drogi, a w perspektywie od 1989 roku wybudowaliśmy w Polsce całe kilkadziesiąt kilometrów nowych linii kolejowych, żeby w tym momencie analogicznie postawić na kolej i żeby zrealizować to tak sprawnie, jak realizowała to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przez ostatnie lata.
2: No i teraz pytanie, jakich błędów nie popełnić, bo 800 milionów pasażerów to jest akurat liczba, która nie powinna szokować, bo spoglądając na różnego rodzaju raporty, które do tej pory się pojawiały, to była mowa o tym, że w najbliższych latach ta przepustowość kolei powinna wzrosnąć do 700-720, być może 750 milionów pasażerów rocznie. Tu jest mowa o 800 milionach, ale jak spojrzymy na przejazdy polską koleją, jeszcze przed tym przełomem z lat 90., to przecież polskimi kolejami podróżowało grubo ponad miliard Polaków rocznie.
4: No grubo ponad miliard to nie, że rzeczywiście w momencie, kiedy była transformacja ustrojowa, to ta liczba podchodziła pod miliard. Natomiast oczywiście też no, pamiętajmy o innych okolicznościach. W momencie, kiedy PR

0: RL zmieniał się w trzecią RP, w Polsce było mniej więcej 4 miliony samochodów, w tym momencie jest ponad 20, tak? Samochód przestał być towarem luksusowym. Samochód można kupić w tym momencie naprawdę, jakiś używany oczywiście, wiadomo, pewnie niskiej jakości, ale można kupić za grosze, więc to nie jest, towar luksusowy i w tym momencie no, kolej ma bardzo silnego konkurenta i to też nie będzie tak, że kolej będzie podstawowym wyborem w podróżach codziennych. To też sobie to trzeba jasno powiedzieć. To nie jest tak, że nagle 80 czy 90% podróży będzie się odbywać transportem kolejowym. Tutaj prawda, walczymy o to, żeby odsetek podróży koleją w obrębie wszystkich podróży wzrósł, nie wiem, z 8 do 10%. O takich liczbach mówimy. Natomiast no, co trzeba zrobić, odpowiadając na pana pytanie. Pierwsza kwestia no, to jest oczywiście, wiadomo, proces inwestycyjny, czyli sprawne przeprowadzanie kolejnych budów, kolejnych linii kolejowych, modernizacji szlaków istniejących. Bo to jest po prostu wiadomo. Czy po prostu trzeba mieć harmonogram i ten harmonogram realizować bez w miarę możliwości wielkich problemów, wielkich opóźnień. Natomiast oczywiście jest jeszcze sprawa druga, czyli na przykład kwestia taboru. Bo wiemy doskonale i bardzo się cieszymy z tego, że rok do roku od ponad dekady już w tym momencie bardzo gwałtownie przyrasta liczba pasażerów i w tym roku jeszcze pewnie nie, ale bardzo prawdopodobne, że w przyszłym przekroczymy dość taką magiczną barierę 500 milionów podróży rocznie. Natomiast wiemy doskonale, każdy, kto korzysta z kolei zarówno w codziennych dojazdach do pracy i szkoły, jak i korzysta z kolei w podróżach dalekobieżnych, wie doskonale, że problemem jest tłok. I w przypadku podróży dalekobieżnych ten tłok objawia się również tym, że bardzo często jest tak, że na najpopularniejszych trasach nie można kupić biletu, jeżeli kupuje się ten bilet krótko przed odjazdem.
1: Ale to przepraszam, przerwę, bo to jest akurat rzecz fascynująca, no bo z jednej strony walczymy o to, żeby tych przejazdów kolejowych było więcej, żeby jak najwięcej Polaków korzystało z kolei. Z drugiej strony mamy takie linie, gdzie tak naprawdę tych składów dziennie można by było dorzucić pewnie kilka nowych i one by były też zapełnione, a mimo wszystko tych składów się nie wystawia. Z czego to wynika?
0: A wie pan, problem, który tam pan teraz zapytał, wynika z kilku kwestii. Jedna to jest, tak jak właśnie mówię, niewystarczająca ilość taborów. I co prawda i tak Intercity na przykład, bo to akurat w tym momencie o przewozach dalekobieżnych mówimy, że Intercity chwali się w tym momencie, że ma największy w historii park taborowy, ale on jest i tak w tym momencie za mały, biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania i rosnący popyt. I toczy się w tym momencie to bardzo intensywny proces pozyskiwania nowych pojazdów i nowych wagonów, tylko że problem polega na tym, że te pojazdy się dopiero budują. Ten efekt będzie widoczny za 2, za 3 lata i to jest niestety, tutaj też jasno trzeba powiedzieć, zaniechanie poprzedniej ekipy, obecnej opozycji poprzedniej ekipy, zarządu, w której procesy inwestycyjne związane z zakupami nowego taboru były bardzo małe. I toś teraz w tym momencie wychodzi. Więc to jest jedna kwestia, to jest oczywiście tabor, ale druga kwestia, na którą też trzeba bardzo zwrócić uwagę, to jest problem ograniczonej przepustowości niejednego krytycznego odcinka sieci kolejowej w Polsce. Tak samo jak korki robią się na drogach, dokładnie tak samo, w pewnym uproszczeniu mówiąc oczywiście, korki robią się na liniach kolejowych. I to jest widoczne zwłaszcza w największych polskich miastach, w największych polskich aglomeracjach, przede wszystkim na odcinkach, które wyprowadzają ruch kolejowy z tych centrów miast poza nie. Czyli na przykład mówię to o odcinku Warszawa Legionowo i dalej powiedzmy Nowy Dwór Mazowiecki. Odcinku łączącym Trójmiasto z Tczewem. Pozwolę sobie 2 minuty poświęcić na omówienie tego problemu, o co w nim chodzi. Jeżeli korzysta pan na przykład załóżmy, mieszka pan albo pańscy bliscy, powiedzmy pod dużym miastem i dojeżdżają pociągiem do centrum, to może się zdarzyć tak, że zobaczą państwo, że rozkład jazdy konstruowany jest nie w taki sposób, że pociąg jedzie cyklicznie, regularnie, co 10 czy co 15 minut w identycznych odstępach, tylko raz jedzie co 6 minut, raz jedzie co 16, a raz jedzie co 38.
1: No i dlaczego? Przepraszam, i to jest najlepszy sposób, żeby zniechęcić do korzystania z takiego transportu klientów.
0: Oczywiście, że tak, ale dlaczego tak się dzieje? Nie dlatego, że ktoś nie umie układać rozkładu jazdy albo ma w poważaniu pasażerów, tylko dlatego, że na tych właśnie najbardziej obciążonych, krytycznych na infrastrukturze polskich odcinkach rozkład układa się w taki sposób, żeby wszystko dało radę przejechać. Bo przejechać musi pociąg aglomeracyjny, który jedzie wolno, bo się wszędzie zatrzymuje. Przejechać musi Pendolino czy inny pociąg Intercity, który jedzie 160 albo 200 na godzinę, więc go dogania. I po prostu robi się tak, że najpierw się trasuje 2, 3 pociągi regionalne, jeden za drugim, potem jadą 2 dalekobieżne i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. I jeżeli nie rozwiążemy, i to nie rozwiążemy szybko, problemu właśnie rozbudowy tych najbardziej krytycznych odcinków o nowe tory szlakowe, to się dzieje oczywiście, bo na przykład na Śląsku jest w tym momencie bardzo duży proces inwestycyjny z tym związany. Wspomniana trasa Trójmiasto-Tczew też będzie rozbudowywana w najbliższym

0: najbliższych latach. Ale gdyby tak popatrzeć na każdą aglomerację, to można znaleźć tego typu właśnie problemy, tego typu wąskie gardła, które chociaż czasem są malutkie, bo mają kilkanaście kilometrów, to utrudniają konstruowanie rozkładu jazdy w perspektywie całego kraju, bo jeżeli jedzie pociąg z Krakowa przez Warszawę do Trójmiasta, to ma takie wąskie gardła 3 na swojej trasie.
1: Teraz kolejna rzecz. Czasami, jeżeli chodzi właśnie o brak składów, można usłyszeć, że tak naprawdę to nie jest do końca problem z tym, że my tych składów nie mamy, tylko potężna część tych składów to są składy, które nie mogą doczekać się na przykład remontów. I że to jest też wąskie gardło polskiej kolei.
0: Nie, wydaje mi się, że tutaj ten problem już jest rozwiązany, dlatego że takich pociągów, które się kojarzą z tą najgorszą, siermiężną koleją, prawda, brudne, nieklimatyzowane, niewygodne pojazdy. Oczywiście takie zarówno wagony.
1: Ale to ja myślę nawet o tych nowych składach, bo one przecież też co jakiś czas muszą przechodzić przeglądy. No i tu się podobno zaczynają problemy.
0: Nie, tu się nie zgodzę. Tu się nie zgodzę. Oczywiście bywają sytuacje na przykład takie, już nie wchodząc konkretnie w szczegóły, ale bywają na przykład sytuacje takie, że jakiś samorząd, który jest właścicielem taboru i udostępnia go przewoźnikom, czy też tabor własny przewoźników, ma miejsce taka sytuacja, że na przykład w danym okresie, nie wiem, na przykład 10 lat temu pozyskano w jednym momencie dużą partię pojazdów. I dochodzi ten moment, że te wszystkie te pojazdy w bardzo zbliżonym okresie musi być wykonana większa naprawa tych pojazdów i nagle w pewnym momencie wyłączana jest większa liczba taboru, no więc w efekcie robi się tłok, bo składy robią się krótsze, krótko mówiąc. Więc oczywiście tego typu problemy się zdarzają, ale nie jest to fundamentalny problem, jeśli chodzi o koleję pasażerską, tak to widzę.
1: To w takim razie, idąc dalej, no tropem tego, o czym mówił premier, panie prezesie, chciałem zapytać też właśnie o kwestię dostępu do tych pociągów, albo inaczej, gdzie te pociągi powinny dojeżdżać? No bo jeżeli słyszymy o tym, że każdy powiat zostanie włączony w tę sieć tych szybkich ogólnopolskich połączeń, to z jednej strony oczywiście można powiedzieć i bardzo dobrze, bo to jest również no, takie działanie prospołeczne, działanie, które będzie niwelować wykluczenie komunikacyjne, działanie, które może sprawić, że na przykład przestaną albo w mniejszym tempie będą się wyludniać te mniejsze miasta i mniejsze ośrodki i że to życie nie będzie się skupiać tylko w tych największych centrach, największych ośrodkach miejskich, bo to jest też pewnego rodzaju bolączka współczesnej Polski. No ale z drugiej strony natychmiast pojawia się pytanie o efektywność takich połączeń. No bo jeżeli dzisiejsze, załóżmy Pendolino, będzie dojeżdżać do mniejszych miejscowości, no to pytanie brzmi, to na ile to jeszcze będzie Pendolino?
0: Więc tak, jest kilka kwestii w tym, co pan powiedział. W skrócie, wykluczenia komunikacyjnego i innych problemów społecznych na terenach położonych daleko od wielkich metropolii nie rozwiązuje się za pomocą jednego czy dwóch połączeń dalekobieżnych dziennie. Rozwiązuje się zupełnie w inny sposób. Natomiast w kontekście tego, co powiedział premier o tym, o kolei dalekobieżnej w każdym powiecie, ja nie ukrywam, że mnie bardzo ta wypowiedź zaciekawiła. Ja już po konferencji odsłuchałem sobie jeszcze raz wypowiedź premiera, a potem poczytałem to, co w jaki sposób komunikowano to na kanałach mediów społecznościowych rządowych. I premier rzeczywiście powiedział wprost, że będziemy mieli kolej dalekobieżną w każdym powiecie. Natomiast później w mediach społecznościowych można było doczytać jakby interpretację, że to będzie kolej dalekobieżna, czy poprzez albo właśnie bezpośrednie połączenia, czyli kolej dalekobieżna, która się pojawia w każdym powiecie, albo poprzez powiązane z nią połączenia kolejowe regionalne bądź połączenia autobusowe. I jeżeli premier użył skrótu myślowego, a zakładam, że tak było i zostało to potem właśnie wytłumaczone, że to o to chodzi, to ja już taką propozycję, jeżeli tak mogę powiedzieć, kupuję. Dlatego, że oczywiście mrzonką, demagogią i populizmem wyborczym jest obiecywanie, że kolej będzie dojeżdżać do każdego powiatu czy każdej gminy. Nie będzie, a już zwłaszcza nie będzie dojeżdżać kolej dalekobieżna, bo kolej jest droga w budowie, jest droga w utrzymaniu. Natomiast sednem jest to, że nie tyle, że walczymy o dobrą kolej, tylko walczymy o dobry transport publiczny. A dobry transport publiczny to jest właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. Połączenia regionalne, zsynchronizowane z połączeniami dalekobieżnymi, czyli sprawne skomunikowania na stacjach węzłowych, wspólne rozwiązania taryfowe i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dobra infrastruktura przesiadkowa. Tak samo dokładnie połączenia autobusowe, które również są skomunikowane z koleją, mają wspólne rozwiązania biletowe. Te autobusy czekają w razie czego na spóźniony pociąg i odwrotnie. Kolej nie musi dojeżdżać naprawdę do każdej miejscowości, do każdej gminy, natomiast istotne jest, żeby patrzeć na transport publiczny.

0: całościowo. I jeżeli rząd we współpracy z samorządami każdego szczebla, bo to od rządu przez samorządy wojewódzkie po najmniejsze gminy, musi zafunkcjonować, jeżeli to zadziała, nie jest to łatwe, bo to jest 3000 różnych organizmów administracyjnych, prawda? Ale jeżeli to wszystko zadziała, to ja to kupuję.
1: A jak my sobie w tej chwili radzimy z tymi wszystkimi wyzwaniami, o których pan wspomniał, czyli koordynacja różnych przejazdów kolejowych, tych dalekobieżnych, regionalnych, szybszych, wolniejszych, koordynacja kolei na przykład z transportem autobusowym, wspólne bilety, bo znów to być może są bardzo takie wybiórcze informacje i takie łapanie takich mocno brzmiących newsów, które nie oddają rzeczywistości, ale można odnieść wrażenie, że my się cały czas na tych poziomach borykamy z tymi problemami.
0: Koordynacja kolej to jeszcze wygląda w miarę dobrze, dlatego że jeżeli nawet mamy różnych przewoźników czy różnych organizatorów, to oni się tak czy siak spotykają na jednej infrastrukturze, na jednej stacji kolejowej. Często mają mimo wszystko wspólne albo honorowanie wzajemne biletów, albo jednolitą taryfę, więc tutaj sytuacja wygląda nie najgorzej. Problem zasadniczy właśnie pojawia się w momencie, kiedy mamy integrację kolei z innymi środkami transportu. Niestety i to bardzo często zależy od danego samorządu, który funkcjonuje, operuje na danym obszarze. Jeżeli samorząd X z samorządem Y są się w stanie dogadać i stworzyć na przykład sensowne połączenie, które integruje wojewódzką kolej z powiatowymi autobusami czy miejskimi, to wtedy jest w porządku. Ale niestety bardzo często zdarza się sytuacja taka, że pociąg, który przyjeżdża z miasta wojewódzkiego do miasta powiatowego, przyjeżdża o godzinie powiedzmy 17.20, a o godzinie 17.15 sprzed budynku dworca kolejowego odjeżdża ostatni autobus łączący powiat z okolicznymi gminami.
1: I w tym momencie to już nie ma kompletnie żadnego sensu.
0: Oczywiście, że tak, dlatego że wniosek i konkluzja jest taka, że pasażer zniechęcony do transportu publicznego, właśnie chociażby poprzez takie działania, bardzo szybko się do tego transportu właśnie zniechęca. Natomiast żeby go z powrotem przekonać, że ta kolej działa dobrze, że ta integracja poszczególnych środków transportu jest, że odstaw ten samochód, korzystaj z niego tylko wtedy, kiedy naprawdę nie masz wyjścia, a niech to nie będzie twój podstawowy wybór transportowy, to żeby takiego zniechęconego pasażera z powrotem do transportu publicznego zachęcić, to jest naprawdę droga przez mękę bardzo często.
1: No i teraz w takim razie jeszcze jedna kwestia. Warto inwestować tak gigantyczne pieniądze, pana zdaniem, w kolej? Bo ja sam jestem miłośnikiem kolei. Uwielbiam jeździć pociągiem na trasach między dużymi miastami. To jest w tej chwili najlepsza, najwygodniejsza, najbardziej komfortowa opcja. Ale mówimy o gigantycznych wydatkach.
0: Znaczy przede wszystkim powiedzmy sobie jasno, to jest projekt rozłożony na lata i jestem absolutnie święcie przekonany, że dojdzie w pewnym momencie do sytuacji, że te założenia, że to będzie w roku 2030 którym, czy 40, którym zostaną przepisane na rok 2050 i tak dalej, oby nie bardzo, nie będą przepisywane, ale dokładnie tak samo jak nikt nie kwestionował, no bo nikt tak naprawdę nie kwestionował zasadności budowy dróg szybkiego ruchu, to dokładnie, może tak jak mówię, nie kolej w każdym powiecie, bo to jest utopia, nie o to walczymy. Natomiast metodą sensownych kolejnych kroków, czyli najpierw robimy kręgosłup w postaci linii dużych prędkości Warszawa, lotnisko, Port Polska, Poznań, Wrocław. Później dokładamy kolejne elementy. To tak, to jest jak najbardziej oczywiście sensowne, z tym naturalnie założeniem, o którym trzeba pamiętać, że to się nie wydarzy w ciągu najbliższych 2, 3 czy 5 lat.
1: No i o tym będziemy pamiętać. Pan Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu.

0: dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 11.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Polskie bezpieczeństwo ma być oparte o polskie technologie, tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu otworzył konferencję poświęconą programowi Perun. To strategiczna inicjatywa, która ma uniezależnić częściowo polską armię od zagranicznych dostawców. Naszym zadaniem jest budowa najsilniejszej armii w tej części świata, mówił premier i dodawał, jesteśmy na dobrej drodze.
3: To staje się faktem. To już nie są tylko słowa naszych generałów i ministrów. To są fakty, które dostrzega cały świat i cała Europa.
2: Na rozwój technologii w polskiej armii rząd przeznaczy setki milionów złotych. Do tego tematu wrócimy po informacjach. Czy jest szansa na kompromis, czy jednak będzie rozłam? Za pół godziny spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Do północy prezes PiS-u dał czas posłom, by zadeklarowali, że nie będą działać w zewnętrznych stowarzyszeniach. Jest grupa osób, która mimo kwietniowej uchwały o możliwości istnienia stowarzyszeń prowadzi inne działania. Tak mówi bliski współpracownik byłego premiera, poseł PiS Piotr Meller.
4: Jest pewna grupa osób w Prawie i Sprawiedliwości, które tą intrygę próbują przeprowadzić. Myślę, że tu takich trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić. Jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jakisz. Oni z nieznanych mi przyczyn znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
2: Zbieramy opinie i komentarze w tej sprawie szerzej. Piszemy o tym na polskieradio24.pl. 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej walczyło z pożarem hali magazynowej w Przemoczu koło Goleniowa w Zachodniopomorskiem. Miejscowość Przemocze. Po drugiej w nocy w płomieniach stanął budynek o powierzchni 500 metrów kwadratowych, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
5: Strażacy prowadzili jednocześnie działania gaśnicze oraz obronę sąsiednich budynków. Z zagrożonego terenu usunięto również 6 pojazdów oraz butle z gazami technicznymi. W pożarze spaleniu uległa hala wraz z wyposażeniem i znajdującymi się w niej pojazdami. Na całe szczęście nikt nie został poszkodowany.
2: Nikt nie ucierpiał, ale też nie zostały uszkodzone żadne budynki ani samochody znajdujące się w pobliżu. Przyczyny wybuchu pożaru ustali policja.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Za 27 minut godzina 12. I już teraz powracamy do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w którym miało miejsce podpisanie umów na program Perun. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum będzie wspierało finansowo rozwój tych innowacyjnych technologii przeznaczonych dla wojska i bezpieczeństwa naszego państwa. Posłuchajmy, co o tych umowach mówił premier Donald Tusk.
3: Piszemy nową historię polskiego wojska, polskiego systemu obrony, nową historię polskiego bezpieczeństwa. W czasach globalnego zamętu, konfliktów zbrojnych, tym tego najbardziej dramatycznego z naszego punktu widzenia, a więc napaści rosyjskiej na Ukrainę i wojny toczące się tuż przy naszej granicy. W czasach też politycznego zamętu, dzisiaj głównie zainteresowanie mediów, opinii publicznej skupiają na sobie kłócący się politycy. W tych czasach budowanie nowoczesnej, spójnej, takiej synergetycznej, nowej historii naszej obronności ma szczególne znaczenie. Mówimy już od wielu, wielu miesięcy, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą siłę militarną w tej części Europy. Jesteśmy na dobrej drodze. To staje się faktem. To już nie są tylko słowa naszych generałów i ministrów. To są fakty, które dostrzega cały świat i cała Europa. Jest to możliwe dzięki mądremu wykorzystywaniu wszystkich możliwości, wszystkich, jakie daje nam współczesna pozycja Polski w Europie i w świecie. To są zarówno, tak jak i w tym przypadku, po części nasze pieniądze, pieniądze podatników, a więc wielkie poświęcenie polskiego narodu. Wydajemy 5%, a tak naprawdę 7%, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z naszą obroną, z budżetu państwa, właśnie z polskich podatków, ale mamy też gigantyczne wsparcie ze środków europejskich, zarówno SAFE, jak i innych środków europejskich. Niektóre z nich, patrzę na szefa NCBR-u, są zaangażowane także w te projekty, które dzisiaj

0: podpisywaliśmy. Budujemy zupełnie nową historię poprzez sojusze, o których niedawno nikomu się nie śniło. Wczoraj wielkie wrażenie zrobiła ta informacja, że niemieccy żołnierze pomagają Polsce budować zabezpieczenie na granicy z Rosją. Tak, naszym zadaniem jest budowa najsilniejszej armii w tej części świata. Naszym zadaniem jest utrwalanie tych sojuszy, co do których mamy dzisiaj pewność, że mają charakter taki praktyczny, nie tylko trwały, nie tylko polityczny, ale także bardzo praktyczny. Każdego dnia korzystamy z faktu, że nasza pozycja w NATO i nasza pozycja w Unii Europejskiej skłania naszych sojuszników do aktywnego wsparcia Polski, szczególnie na flance wschodniej. Budujemy nowoczesną strategię także w oparciu o ideę bloku północnego, a więc bardzo ścisłą współpracę z państwami bałtyckimi, z Finlandią, Szwecją, Norwegią, państwami, które mają identyczne jak Polska cele strategiczne, identyczne poglądy na to, co dzieje się na wschód od nas i gotowość do wspólnego działania na rzecz bezpiecznego Bałtyku. To są wszystko te cele, te tropy, które prowadzą nasz kraj, naszą ojczyznę do bezpiecznej przystani. Bo ta bezpieczna przystań możliwa będzie tylko dzięki nowoczesnej, najsilniejszej armii i dzięki mądrej polityce zagranicznej i faktycznym, praktycznie działającym sojuszom. I niech to będzie lekcja dla tych wszystkich, i w Polsce, i poza Polską, którzy uważają, że konflikt, chaos, przemoc to jest sposób na życie, żeby zrozumieli, że tylko wspólna, cierpliwa, konsekwentna praca może przynieść takie efekty jak to, czego jesteśmy dzisiaj świadkami. Jestem bardzo dumny z tych wszystkich, którzy dzisiaj składali swoje podpisy na umowach, bo te umowy to jest nie tylko ponad 700 milionów złotych, biorąc pod uwagę też pierwszą część tych umów, czyli no, to niedługo będzie miliard złotych na praktyczne rozwiązania i to te najnowocześniejsze. Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców. To jest dla nas niezwykle istotna rzecz. Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna, albo jak wspaniałe efekty. Cieszę się z tego, ale nie chcę już tego dłużej słuchać, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji, także na potencjalnym polu walki. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale. Pamiętajmy, że ten gigantyczny rozwój sztucznej inteligencji na świecie to jest w bardzo dużym stopniu polski wysiłek. Tam jest zatknięta polska flaga na tym wielkim, globalnym projekcie sztucznej inteligencji. To są polscy, często młodzi naukowcy, wybitne postaci, także menedżerowie, także przedsiębiorcy, którzy dzisiaj wiodą prym, jeśli chodzi o nowoczesne technologie w Polsce, w Europie i na świecie. I oni też chcą i potrafią swój talent i swoją energię wykorzystać dla obrony, dla polskiego bezpieczeństwa. I za to chciałem tym wszystkim, którzy mają tę i wizję, i tę, a czasami też cierpliwość, bo trzeba czasami za długo czekać na pieniądze. Tak było do niedawna, ale mam nadzieję, że ten czas już minął bezpowrotnie i że ten priorytet będzie podzielany przez wszystkich bez wyjątku. A więc polskie bezpieczeństwo w oparciu o polskie technologie, polskie umysły, a równocześnie sprytnie wykorzystujący środki zagraniczne i możliwości, jakie daje obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej.
1: To były słowa premiera Donalda Tuska wygłoszone w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie podpisano umowy na program Perun.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Było o kwestiach bezpieczeństwa, to teraz też w jakiejś mierze bezpieczeństwo się pojawi w naszej rozmowie. Zawahałem się, ale za chwilę się z tego wytłumaczę. Naprzeciw mnie pani Katarzyna Turosińska, Polska Izba Turystyki.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No i zapytam tak, czy właściciele pensjonatów, hoteli, no różnych przybytków turystycznych, szczególnie tych usadowionych nad Polskim Morzem, mogą się czuć bezpieczni w te wakacje?
3: Oczywiście, że tak. Rozumiem, do czego pan redaktor zmierza, do warunków atmosfery.

0: które nie sprzyjają turystyce polskiej w tym sezonie na razie. Tak mi się wydaje.
1: Ale przepraszam, ja mam przed sobą tak zwane twarde dane. Cytuję. To jest Wirtualna Polska, dział Finanse. Turyści, którzy zdecydowali się odłożyć planowanie urlopu na ostatnią chwilę, mogą dużo zyskać. Jak wynika z danych serwisu Travelist.pl, obecnie dostępne oferty noclegów na sierpień są tańsze o 30-40% niż te ceny, które oferowano jeszcze w maju i czerwcu.
0: Ale nie musimy zakładać, że przedsiębiorcy turystyczni mogą dużo stracić, po prostu.
1: Mniej zyskają?
0: Dokładnie. Popatrzmy na to w ten sposób. Turystyka jest potężną gałęzią polskiej gospodarki, bo to jest aż 5% polskiego PKB. Prawie milion osób w Polsce zatrudnionych jest w turystyce. I tutaj możemy popatrzeć jak na duży bazar. Jeśli jakiś towar nie schodzi z różnych względów, to po prostu obniżamy cenę.
1: Skąd te obniżki się biorą? Czy to jest tylko kwestia pogody? Czy to jest jednak być może kwestia dojścia do takiego sufitu cenowego, jeżeli chodzi o dostępność dla tak zwanego przeciętnego Polaka? Bo ja już nie chcę tutaj wracać do tych słynnych paragonów grozy, bo paragony grozy pewnie znajdziemy w każdym mieście w Europie i w każdym mieście na świecie, które żyje z turystyki. Ale rzeczywiście patrząc na te ceny, które są oferowane w polskich hotelach nad polskim morzem, no, o Zakopanem to już nawet nie wspomnę, no, można się zastanawiać, czy już nie doszliśmy do ściany.
0: Nie możemy też generalizować. Oczywiście jest trend na pewne regiony i pewne miasta w tych regionach. One są przez długie lata na topie i to są oczywiście kurorty nadmorskie i kurorty górskie. Również te na Mazurach. I tam turyści jeżdżą najchętniej. Dlatego też właściciele obiektów noclegowych wyznaczają pewne pułapy cenowe. Jeśli one są za wysokie w danym momencie i widać spadek zainteresowania, to po prostu zwyczajnie są obniżane.
1: Bo nie raz i nie dwa razy mogliśmy usłyszeć taki argument. Jesteśmy rodziną, 2 plus 2, czy tam 2 plus 1. Gdy patrzymy na ceny nad polskim morzem i patrzymy na ceny w Grecji, w Egipcie czy w Bułgarii, mając tam jeszcze do tego gwarancję pogody i ciepłe morze, no to właściwie nie ma co się zastanawiać.
0: A jednak Polacy bardzo często wybierają jednak polskie morze lub polskie góry, bo jesteśmy sentymentalni, to jest raz. Dwa, jest tutaj mimo wszystko pewna przewidywalność, to znaczy nie mówię tu o pogodzie, ale mówię o możliwościach ewentualnie szybszego powrotu do kraju, bo sytuacja na świecie bywa często nieprzewidywalna, więc my chcemy mieć tę pewność, że w razie jakiejś, no, czegoś, co się może wydarzyć niespodziewanie, jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin bezpiecznie wrócić transportem kołowym lub pociągiem.
1: A na ile jeszcze to, o czym pani mówi, jest efektem innej zmiany? Bo do tej pory, ja sam się na tym łapię, gdy myśleliśmy o wakacjach, to oczywiście myśleliśmy o takim urlopie 2 tygodnie. No i w tym momencie oczywiście wyjechanie gdzieś za granicę na taki typowy 2-tygodniowy turnus to jest coś oczywistego. I to rzeczywiście cenowo stało w pewnej konkurencji do tych ofert z Polski. Ale pytanie, czy te nasze przyzwyczajenia dotyczące tego, jak wypoczywamy, w jakich terminach wypoczywamy, czy to też nie ulega zmianie? I to na przykład przekłada się na to, że no, cały czas ten polski kierunek cieszy się taką popularnością, bo jadąc na 2 tygodnie możemy zmarnować ileś godzin na dojazd i na dotarcie do celu, ale jadąc już na przykład na 3, 4 czy 5 dni, no to właściwie już każda godzina ma znaczenie.
0: Widać zdecydowanie zmianę. Podróżujemy częściej, a na mniejszą liczbę dni. Jeśli chodzi o dłuższy urlop, to raczej 7, maksymalnie do 10 dni. No i pozwalamy sobie na wylot później mniej więcej 3-4 razy jeszcze w roku. Natomiast urlop jest naszym czasem odpoczynku, relaksu, czasem zwiedzania, bycia razem, niezależnie od tego, czy z rodziną, czy ze znajomymi. I faktycznie można tutaj zwrócić uwagę na to, że jeśli kiedyś podróżowaliśmy na te 2 tygodnie tak zwanych wczasów pod gruszą, to obiekt noclegowy po prostu miał święty spokój. Przez 2 tygodnie dana rodzina, czy jakaś para, czy dana osoba zajmowała pokój. Nie trzeba było...
1: 4 tury i wakacje załatwione.
0: No właśnie, nie trzeba było za każdym razem sprzątać, wymieniać pościeli, zmieniać wszystkiego, czy nawet odświeżać tej przestrzeni. Teraz natomiast, jeśli wpadamy na 2-3 doby, to obiekt ciągle musi zatrudniać obsługę i ta obsługa ma co robić.

0: Jak w takim razie wygląda to lato 2026 w Polsce? Nie pytam teraz tylko o morze czy o góry, czyli o te najbardziej popularne kierunki, ale w ogóle, gdybyśmy mieli rozrysować taką mapę, to jak ona by wyglądała?
1: Oczywiście jeszcze nie możemy podsumować całego lata, ale,
0: no, ale już z deklaracji
1: przedwakacyjnych Polacy najczęściej, prawie 30%, deklarowało, że wyjedzie nad polskie morze. Następnie kilkanaście procent to polskie góry, nie tylko Tatry, bo już patrzymy szerzej. Na trzecim miejscu są Mazury, a później
0: czyli
1: duże...
0: bardzo klasycznie.
1: Tak, ale później duże miasta. I to jest pewna ciekawostka, bo city breaki to jest też przerwa nie tylko za granicą, ale i w Polsce. Widzimy, że ta oferta dużych miast jest równie ciekawa, a my lubimy doświadczać, więc to już nie jest tylko bierne leżenie na plaży czy siedzenie gdzieś w górskich termach, ale również poznawanie naszej historii, tradycji, czy też korzystanie z uroków wydarzeń kulturalnych, których podczas wakacji jest bardzo dużo.
0: No to w takim razie muszę zapytać jeszcze jedną kwestię o obcokrajowców, bo no, tu w ostatnich latach dzieją się rzeczy ciekawe, co najmniej ciekawe.
1: Świetną robotę robi Polska Organizacja Turystyczna, która ma swoje ośrodki zagraniczne i te ośrodki bardzo mocno promują Polskę jako kierunek. Dużą rzecz też robią tak zwane zimne wakacje, czyli coolcation. I te kierunki na przykład włoskie, które szukają jakiejś ochłody w innych częściach Europy, upodobały sobie między innymi nasz kraj.
0: Zimne morze może być atutem?
1: Niekoniecznie może musi tu być atutem, natomiast na pewno to, co nasz Bałtyk oferuje, jest bardzo fajne, ale przede wszystkim kulinaria, historia, otwartość ludzi i dobra dla obcokrajowców, bardzo dobra cena do jakości oferowanych usług.
0: Na ile w tym wszystkim znaczenie ma również, no ja nie wiem na ile to jest powszechny wizerunek, ale kwestia poczucia bezpieczeństwa, bo patrząc na różnego rodzaju wpisy, komentarze, filmiki zamieszczane przez turystów z zagranicy, no to jest właściwie jedno z najważniejszych, najczęściej powtarzanych haseł.
1: To jest bardzo istotne. Zresztą poczucie bezpieczeństwa jest głównym czynnikiem, który decyduje o wyborze kierunku wakacyjnego praktycznie przy każdej narodowości. Początkowo oczywiście, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, to szczególnie nasi zachodni sąsiedzi bali się przyjeżdżać do Polski jako całego kierunku. Natomiast teraz pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo bezpiecznym krajem, w którym świetnie się wypoczywa, doskonale można korzystać z uroków kultury, mamy wyborne jedzenie i coraz wyższą jakość usług. To trzeba podkreślić.
0: Na ile właśnie kwestia jedzenia też zaczyna mieć znaczenie? No bo do tej pory, jeżeli chcieliśmy rzeczywiście wakacje połączyć z doznaniami kulinarnymi, no to takimi oczywistymi kierunkami były na przykład Włochy, tak? No bo wiadomo, no Francuzi mogliby się w tym momencie obrazić, no ale wiadomo, że najlepsza kuchnia na świecie to jest kuchnia włoska. Nagle okazuje się, że my mamy do zaoferowania naprawdę fajne rzeczy, z których być może nawet wielu z nas sobie nie zdaje sprawy?
1: Z pewnością, bo my często znamy tylko nasze regionalne potrawy.
0: Albo i nie.
1: Tak, no ja jestem akurat z województwa podlaskiego, więc kartacze, pierogi, babka ziemniaczana, wszystko jest w jednym palcu, ale warto degustować to, co mają inne regiony naszego kraju i też odbywa się kampania reklamowa, która mówi o tym, że polskie jedzenie jest bardzo dobre i nie jest to tylko ta siermiężna kuchnia, ale też taka bardziej fusion, bardziej otwarta, bardziej światowa.
0: I to jest rzeczywiście w tej chwili argument, który przyciąga już turystów?
1: Na pewno tak. Gdy turyści pytają o miejsca noclegowe, to również ważnym atutem jest restauracja na miejscu, oferująca też nie tylko tradycyjną, ale też taką szeroką kuchnię polską.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia związana z obcokrajowcami. Kogo dziś możemy w Polsce usłyszeć? Bo no taką grupą, która od zawsze do nas przyjeżdżała, to oczywiście byli Niemcy. Natomiast w ostatnich latach mam takie wrażenie, no przepraszam, to nie jest wrażenie, to jest pewność. Tu też się wydarzyły rzeczy niezwykle interesujące. No wystarczy spojrzeć chociażby na to, co w ostatnich dwóch, trzech latach mogliśmy obserwować w Zakopanem i w polskich górach, czyli naprawdę potężną rzeszę turystów z krajów arabskich, którzy sobie ten kierunek upodobali, ale w ogóle jeżeli chodzi o języki, robi się coraz ciekawiej.
1: I to bardzo dobrze. Przede wszystkim nasi sąsiedzi,

0: najbliżsi, czyli Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Czesi, Słowacy, ale również coraz częściej możemy usłyszeć języki skandynawskie i język włoski wspomniany, jak również przyjeżdża do nas sporo Węgrów. No oczywiście język angielski będzie językiem powszechnym, bo Amerykanie czy Brytyjczycy również przyjeżdżają szczególnie do tych miast, które mają lotniska, ale jest też taka turystyka wspomnieniowa, czyli szczególnie Amerykanie przylatują tutaj, żeby poznać swoją historię, historię swoich przodków i coraz więcej firm z branży turystycznej specjalizuje się właśnie w takim kierunku.
1: To w takim razie jeszcze jeden kierunek i pytanie, na ile on już jest w Polsce widoczny, bo jeżdżąc po krajach Europy Zachodniej, no takich turystów trudno nie zauważyć. Myślę o grupach japońskich, chińskich i koreańskich. I to jest potężna część turystów, których na przykład możemy spotkać w tych no, najbardziej turystycznych miastach Europy.
0: Proszę pamiętać, że to są narodowości, które uwielbiają muzykę i szeroko pojętą kulturę. I nasz Fryderyk Chopin zrobił dla nas niezwykle takie ważne zadanie promocyjne. Właśnie z tych kierunków szczególnie grupy przylatują do Warszawy, żeby poznać i historię Fryderyka Chopina i miejsca z nim związane, ale również uwielbiają wszelkie miejsca związane z architekturą, z tradycją, czyli bardzo często można ich spotkać w Trójmieście czy też Krakowie.
1: To jest rzeczywiście już znaczący odsetek turystów z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Polski? Myślę o tych kierunkach azjatyckich.
0: Tak, coraz częściej jest to dostrzegane. Przylatują samolotami, ale też przypływają tak zwanymi kruzerami, czyli tymi potężnymi statkami, które pojawiają się w Trójmieście i już są firmy przewozowe, które po prostu rozwożą te grupy po całym kraju. Widać ten trend, on się świetnie rozwija i myślę, że to są tacy bardzo trwali turyści.
1: To teraz w jakiejś mierze symbolicznie chciałbym wrócić trochę do początku naszej rozmowy, albo inaczej, no być może potraktować to jako pewnego rodzaju klamrę, bo oczywiście musimy się cieszyć z tego, że jest coraz wyższy poziom usług, musimy się cieszyć z tego, że mamy coraz lepszą bazę turystyczną, musimy się cieszyć, powinniśmy się cieszyć z tego, że coraz chętniej odwiedzają nas turyści z zagranicy, tylko że to ma swoją cenę, dosłownie.
0: No oczywiście, zawsze to ma swoją cenę. Rozwój jakiejkolwiek gałęzi gospodarczej niesie za sobą jakieś konsekwencje. Tutaj też no, będziemy mieli przesyt w niektórych, zwłaszcza tych turystycznych miejscowościach, co może być uciążliwe dla mieszkańców.
1: I to jest pierwsza kwestia. Druga to jest kwestia no właśnie tego, co być może najbardziej nas boli, czyli wzrostu cen. No bo im więcej turystów, im większe zainteresowanie, im więcej turystów z zagranicy, no to sprawą oczywistą jest to, że te ceny muszą niestety rosnąć albo będą rosnąć.
0: Może tak, a może nie. To też może być szansa dla tych bardziej niszowych, mniej rozpoznawalnych i miejscowości, i obiektów turystycznych. Jeśli jakiś obiekt podniesie ceny, bo będzie się cieszył dużym zainteresowaniem obcokrajowców, to przecież my jako Polacy możemy sobie zwiedzić regiony, które do tej pory nie były promowane jako stricte turystyczne.
1: A jak nam w takim razie idzie z tymi innymi regionami? No bo będąc nad morzem mamy ułatwione zadanie. Będąc w górach mamy ułatwione zadanie. Oczywiście myślę o właścicielach różnych instytucji turystycznych. Na Mazurach to być może już nie jest ten poziom zyskowności, ale nadal chyba Mazury trzymają się nieźle. No, a jeżeli chodzi o inne regiony Polski, na ile Polacy w te inne regiony rzeczywiście chętnie jeżdżą, na ile te regiony potrafią być może wykorzystać swoje szanse, swoje atrakcje, no to, że mogą być bardzo ciekawą niszą i na ile te inne regiony są w tej chwili też w stanie przyciągać tych turystów z zagranicy.
0: Bardzo dużo poszczególne regiony robią w tej dziedzinie turystycznej promocji, ponieważ prześcigają się nawet, żeby turystów przyciągnąć. Mamy turystyczny bon w województwie podlaskim, w województwie warmińsko-mazurskim, także jest to swego rodzaju dopłata do pobytu dla turystów.
1: I
0: to
1: oni
0: się
1: dosyć
0: cieszy.
1: Szybko za każdym razem znikają z tego,
0: to
1: co pamiętam.
0: To jest kilka minut i nie ma puli kilku milionów, więc naprawdę jest to bardzo ciekawe zjawisko. Województwo mazowieckie, która nie kojarzy nam się tak naprawdę przecież z turystyką, robi...
1: No, umiarkowanie może tak.
0: No, ale nie jest takim liderem, tak? Przynajmniej w świadomości.

0: poszczególnych osób, a robi teraz już kolejny sezon bardzo ciekawe wydarzenia kulturalne, które przyciągają do poszczególnych miejscowości i to tych mniejszych miejscowości na Mazowszu, które mają dużo do zaoferowania. Województwo lubuskie stworzyło swój genialny program. Województwo dolnośląskie, które ma niesamowite zamki i może przyciągać tutaj pod kątem szlaków
1: zamki,
0: architektonicznych.
1: Twierdze, przyrodę, zabytki architektury
0: więc
1: przemysłowej.
0: Naprawdę, no już nie wspominam o Małopolsce, która ma tak naprawdę wszystko poza morzem i aż 5 parków narodowych jako jedyne województwo w Polsce. Przypominam, że niektóre województwa nie mają w ogóle takiego parku, więc naprawdę jest tego sporo. Coraz więcej te województwa konkurują między sobą, ale też kiedy trzeba współpracują.
1: Za nami prawie połowa tegorocznych wakacji, przed nami końcówka lipca i sierpień. Czy w tej drugiej połowie wakacji możemy się spodziewać jakichś zmian, takich widocznych, no nie chcę powiedzieć, że perturbacji, ale na przykład no, jakichś skoków cenowych, zależnych chociażby od pogody? Kolejnych.
0: Nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakieś drastyczne zmiany. Jeśli jakaś zmiana będzie, to mam nadzieję, że tylko na lepsze, czyli będzie coraz lepsza pogoda.
1: No to chyba tego musimy się w takim razie trzymać, jeżeli rozmawiamy o turystyce i rozmawiamy o wypoczynku. Zachęcamy też do tego, żeby myśląc o wakacjach, no być może na poważnie potraktować te polskie atrakcje, cały czas chyba trochę niedoceniane.
0: Myślę, że to powiedzenie cudze chwalicie, swego nie znacie jest cały czas aktualne. My zachwycamy się Europą czy szerzej światem, a tak naprawdę bardzo często nie znamy najbliższej okolicy. I to podróżowanie zaczyna się od wyjścia z mieszkania, wyjścia za bramkę swego domu i zobaczenia tego wszystkiego, co jest wokół. Wcale nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy, ani też nie brać wielu tygodni urlopu, żeby zobaczyć coś ciekawego.
1: To nie muszą być dalekie wyprawy. Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
9: W czerwcowym numerze miesięcznika kulturalno-społecznego Odra, pisma niezwykle poważnego, ukazał się nie mniej poważny tekst Śledztwo w sprawie kryminału. Naszym gościem będzie autor tego artykułu, krytyk literacki i bloger Przemysław Poznański. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
6: Autopromocja.

0: południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Rozłam czy rozejm? Na początek u nas rozmowa ostatniej szansy, czyli spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Do północy politycy PiSu muszą wybrać między partią a stowarzyszeniem byłego premiera. Później technologiczna rewolucja w wojsku. Polskie bezpieczeństwo ma być oparte o polskie innowacje. Realizacja programu Perun wkracza w decydującą fazę. Będzie też relacja z Miami i debiutu Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Na gole lewego w barwach Chicago Fire musimy jeszcze poczekać. Czas na szczegóły? Zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Rozmowy ostatniej szansy czy ustawka? W siedzibie PiS powinno rozpoczynać się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Temat może być tylko jeden – ultimatum i jego konsekwencje. O północy mija termin na złożenie deklaracji przez polityków ugrupowania o rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach politycznych. Nie wszyscy chcą to zrobić, nieugięci pozostają stronnicy Mateusza Morawieckiego. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie mieści się siedziba PiSu, jest Dagmara Kędzior. Dagmara, witaj.
2: Dzień dobry.
0: Pewne jest jedno, przed nami gorący polityczny dzień. Powiedz, czy były premier jest już na miejscu, czy rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim już się rozpoczęła?
2: Jeszcze nie widzieliśmy, by tutaj przyjechał Mateusz Morawiecki, także czekamy, aż jego samochód tutaj podjedzie. Na razie widzieliśmy, że przyjechał na to spotkanie Jacek Sasin. To więc oznacza, że będzie to spotkanie w takim szerszym gronie, a nie tylko i wyłącznie na linii Jarosław Kaczyński-Mateusz Morawiecki. Jednak obserwując to, co działo się ostatnio, jaka była wymiana słów między poszczególnymi politykami, to spodziewamy się, że Mateusz Morawiecki będzie zapewniał Jarosława Kaczyńskiego, że jego stowarzyszenie nie stoi w sprzeczności z działalnością partii. Nie jest też zalążkiem nowej partii politycznej, bo to sugerowali m.in. osoby reprezentujące frakcję maślarzy, skupionych m.in. wokół Przemysława Czarnka. Ma według Mateusza Morawieckiego jego stowarzyszenie rozszerzać działalność programową partii. Były premier zresztą opublikował dzisiaj w mediach społecznościowych nowe oświadczenie, w którym podkreślał, że chce pozostać w PiS.
3: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce. Bądźmy wielkim obozem polskich spraw. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy. Odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy i ponownie uruchomi mechanizmy rozwoju dumnej Polski.
2: Jednak wygląda na to, że na ten moment tłumaczenia Mateusza Morawieckiego nie przekonują prezesa PiS. Jarosław Kaczyński raczej na ten moment skłania się w stronę głosów płynących z frakcji maślarzy, którzy podtrzymują, że ta działalność stowarzyszenia faktycznie zagraża funkcjonowaniu partii. Ze strony prezesa PiSu oczekiwanie jest proste. Były premier ma zlikwidować swoje stowarzyszenie. Właśnie w tym celu prezes PiS nakazał swoim posłom złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. I termin na złożenie tego oświadczenia mija dzisiaj. A rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że osoby, które tego nie zrobią, wykluczą się z partii.
4: Jeżeli tego oświadczenia nie złożę, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały.
2: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim jednak nie zamierzają podpisywać się pod tą deklaracją. Zresztą, gdy poobserwujemy wpisy w mediach społecznościowych, to tam takich zdań podkreślających przynależność do partii było wiele. No bo faktycznie ludzie reprezentujący frakcję Mateusza Morawieckiego mówili, że samo to, że oni już podpisali deklarację o członkostwie w partii Prawa i Sprawiedliwości, to jest wystarczający dokument, żeby to potwierdzić i że nie trzeba podpisywać żadnych dodatkowych dokumentów. To z kolei ostro krytykowali maślarze, nawet powiedziałabym, że dochodziło do bardzo ostrej wymiany zdań. Nawet jako przykład mogę podać wymianę zdań między Marcinem Horałą a jego partyjnym kolegą Kacprem Płażyńskim, gdzie Marcin Horała reprezentuje harcerzy, natomiast Kacper Płażyński reprezentuje maślarzy. Dyskusja między nimi była tak ostra, że zapowiedzieli, że spotkają się w sądzie. Odniósł się dzisiaj do m.in. tej wymiany zdań bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego Piotr Miller, który podkreślał, że zależy im na pozostaniu w partii.
5: Po ludzku po prostu mi jest niezwykle przykro, że są używane tego typu słowa, bardzo mocne. Dziwię się Rafałowi, że akurat jako rzecznik też nie próbuje trochę stonować tego nastroju. My chcemy porozumienia, ponieważ uważamy, że największym w tej chwili wyzwaniem dla Polski jest to, żeby wykorzystać szanse, które ma nasz

0: kraj, jeżeli chodzi o rozwój, ale również musimy być przygotowani na zagrożenia, które są z zewnątrz.
1: Dotychczas deklaracje, jeśli chodzi o polityków powiązanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, podpisał Daniel Obajtek. Ta jego decyzja jednak nie spotkała się z dużym zaskoczeniem. W mediach mówiono też dużo o Anicie Czerwińskiej, ale tutaj trzeba podkreślić, że ona nie była nigdy członkiem Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

0: Na różne scenariusze wokół tej sprawy wskazywał w naszym studiu Kamil Smogorzewski z Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Zdaniem naszego gościa wynik spotkania w siedzibie PiS zależy od źródła konfliktu.
1: Jeżeli to są wewnętrzne rozgrywki o pozycję w partii, no to prawdopodobnie możemy mieć wynik podobny do tego, co było poprzednim razem. Jeżeli rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się ruchy, które mogłyby sugerować, że być może era Jarosława Kaczyńskiego dobiega końca, a namaszczeni przez Jarosława Kaczyńskiego politycy są nieakceptowalni przez jednak kilkadziesiąt osób w partii, no wówczas możemy mieć dzisiaj po 12 informację taką, że oto Mateusz Morawiecki ze swoimi posłami się odłącza. Natomiast czy to będzie oznaczało koniec PiS-u, czy to będzie oznaczało niegłosowanie wokół różnych ustaw zgodnie z linią Prawa i Sprawiedliwości? Prawdopodobnie nie.
0: Tak mówił Kamil Smogorzewski. Przypomnijmy, ultimatum prezesa mija o północy.
2: Suma wydarzeń.
0: Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest już przedawniona. Tak zdecydował krakowski sąd okręgowy w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. To ojciec polityka PiS, który zmarł w 2006 roku po operacji serca. W krakowskim sądzie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, witaj. Rodzina Ziobrów od 20 lat walczyła o to, by skazać lekarzy, no ale się nie udało. Powiedz, co oznacza ten wyrok?
3: Mamy wyrok uniewinniający wobec trojga lekarzy. On został podtrzymany przez sąd drugiej instancji, a wobec głównego lekarza wyrok ten pierwszej instancji został uchylony. Chodzi o Dariusza D., który według sądu drugiej instancji błędnie zdiagnozował Jerzego Ziobrę i samodzielnie podjął decyzję o jego leczeniu. Przewodniczący składu, sędzia Wojciech Domański, mówił, że zastosowano u niego stenty, a nie bypassy.
4: W związku z tym, że wskutek tej jego decyzji Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, co stanowi przestępstwo artykuł 160 paragraf 3 w związku z paragrafem 2 kodeksu karnego. Umarza postępowanie przeciwko oskarżonemu ten czyn wobec upływu terminu przedawnienia jego karalności.
3: No i właśnie w tym wyroku padło wiele słów, które mogłyby dać satysfakcję po tych 20 latach procesów rodzinie zmarłego, ale jednocześnie sąd umorzył postępowanie w sprawie tego lekarza w związku z przedawnieniem. Sąd podkreślił, że rodzina Jerzego Ziobry miała podstawy do podejrzenia próby ukrycia prawdziwej przyczyny śmierci Jerzego Ziobry już nawet na etapie sekcji zwłok. To porażające, mówił sędzia Tomasz Kudła, przetaczając szczegóły medycznych opinii. Sąd powoływał się na opinie także biegłych z lekarzy z Instytutu z Lozanny. O satysfakcji mówił przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek.
5: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno, abyśmy mogli w pełni uzyskać to, czego rodzina oczekiwała od samego początku. Natomiast zostały potwierdzone zarzuty co do błędów terapeutycznych i diagnostycznych, a to była ta oś sporu od samego początku.
3: O tym, że jest to wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
6: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne. Uniewinnienie w stosunku do trzech lekarzy, zgodne z moim wnioskiem. Umorzenie postępowania wobec przedawnienia w stosunku do głównego operatora. No, sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
3: Również jako sukces traktuje wyrok pełnomocnik jednej z oskarżonych, chociaż wyrok jest pewną formą asekuracji, mówił adwokat Jan Widacki.
7: Mam satysfakcję. Żałuję, że tak późno, żałuję, że tak długo trwało postępowanie, bo mogło trwać znacznie krócej. No i ze zdumieniem przyjąłem uzasadnienie ustne wyroku. Jak Państwo słyszeliście, to uzasadnienie tego wyroku nie bardzo pasowało do sentencji. Więc nie wiem, skąd to takie rozdwojenie i no nie chcę tego, nie chcę nikogo tu oskarżać, ale tak sobie myślę, że to jest chyba pewna forma asekuracji.
3: Wyrok jest prawomocny. To koniec sprawy, która trwała blisko 20 lat i przez znaczną część miała drugi wątek polityczny. Ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro był oskarżany przez politycznych przeciwników o konflikt interesów w tej sprawie. A Zbigniew Ziobro mówił, że zarzuty są bezpodstawne.
0: Sąd zdecydował w sprawie

0: Winny za śmierć ojca Zbigniewa Ziobry na ogłoszeniu wyroku w krakowskim sądzie był Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za redację. Polskie bezpieczeństwo ma być oparte o polskie technologie. Premier Donald Tusk otworzył konferencję poświęconą programowi Perun. To strategiczna inicjatywa, która ma uniezależnić polską armię od zagranicznych dostawców. Łącznie podpisano 14 umów na ponad 720 milionów złotych. Uroczystość obserwowała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj. Powiedz, co kryje się za tymi projektami?
1: No trzeba zacząć od tego, że program Perun to jest takie połączenie technologii, innowacji po to, aby wyprodukować w najbliższej przyszłości sprzęt i uzbrojenie przyszłości dla naszej armii. To jest w rzeczywistości taki program naukowy, konkurs, na który w ubiegłym roku do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju wysłano dziesiątki prac naukowych. Zresztą Narodowe Centrum w którymś momencie musiało nawet wydłużyć terminy, zmienić nieco zasady, dlatego że tych prac tak dużo napływało, że trzeba było przecież potem te wnioski przejrzeć i finalnie je też zaakceptować i wyłonić zwycięzców. I mówił o tym dzisiaj, już po podpisaniu tych 14 umów finałowych, premier Donald Tusk. I też przypominał, że nie mamy się czego wstydzić jako kraj. Mamy potencjał naukowy, badawczy, aby ścigać się tak naprawdę z najlepszymi.
2: Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna, albo jak wspaniałe efekty. Cieszę się z tego, ale nie chcę już tego dłużej słuchać, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji, także na potencjalnym polu walki. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
1: Rzeczywiście programy wyłonione w programie Perun to są projekty, które z powodzeniem mogą stawać w szranki z zagranicznymi koncernami, światowymi liderami technologii. Wystarczy chociażby wziąć dwie pierwsze umowy z tej 14-punktowej listy, która dzisiaj została podpisana, i o tym też wspominał dzisiaj premier Donald Tusk.
2: Dostałem zawrotu głowy, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania i tak wziąłem ten materiał. Dwa pierwsze projekty, ja jeszcze raz przeczytam te dwa zdania. Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych. Drugi, nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego na potrzeby rozpoznania pola walki. Może zakręcić się w głowie od samych nazw. To jest tak naprawdę wejście w tę epokę, w której o skuteczności na potencjalnym polu walki decydować będzie ludzki umysł.
1: No a wszystko po to, aby, jak mówił z kolei szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, wzmacniać bezpieczeństwo naszego kraju i tworzyć jedną z najsilniejszych, najlepiej wyposażonych armii w tej części świata.
3: Budowa bezpieczeństwa państwa polskiego w oparciu o silną armię, silne sojusze i silne społeczeństwo ziszcza się w takich działaniach jak dzisiejsze, nie tylko umowy, ale tak naprawdę całe strategie. Te umowy dotyczą implementacji najnowocześniejszych osiągnięć. Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne. Wszystko to, co jest naszym priorytetem.
1: I wszystko ma flagę i ma napis Made in Poland. To też jest bardzo ważne. Mnie, parafrazując wypowiedź premiera Donalda Tuska o nazwach tych projektów, dwóch, które szef rządu wymienił, nie zakręciło się w głowie od tych nazw, bo ja już te projekty w ubiegłym roku widziałam i opisywałam. I jest jeszcze jeden projekt, który zresztą wygrał konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To jest rakieta Moskit. Nazwa urocza, można powiedzieć, bo rzeczywiście moskit, komar może dużo krzywdy zrobić. To jest rakieta, która jak jest wystrzelona i namierza dany cel, to ten cel dogania, ściga, nie odpuszcza. Jest tak namierzana, żeby nawet jak ten cel będzie unikał moskita, to żeby go dopaść i porządnie ugryźć, tak żeby spadł na ziemię.
0: I to są właśnie te projekty. Będzie wsparcie finansowe na rozwój innowacyjnych technologii na rzecz bezpieczeństwa państwa. O podpisanych dziś umowach na program Perun mówiła Agnieszka Drążkiewicz. I pewne jest jedno, że po redakcji Agnieszki od tych nazw projektów w naszych głowach będzie się kręcić nieco mniej. Agnieszko, dziękujemy. Prezydent odbierze ślubowanie od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbędzie się 28 lipca. Sędzia Sławomir Patyra informację o ślubowaniu przyjął z satysfakcją. Jak przyznał w rozmowie z Polskim Radiem, ważne jest, by instytucje państwowe współpracowały ze sobą zgodnie.

0: uważam, że instytucje takie jak prezydent i Trybunał Konstytucyjny łączy bardzo wiele i powinny współdziałać ze sobą rzetelnie i efektywnie. Oba te organy na swój sposób chronią konstytucję, co w demokratycznym państwie prawnym jest szczególnie ważne. I przyjmuję to z satysfakcją, że do tego aktu ślubowania dojdzie, ponieważ bardzo ważne jest, aby instytucje publiczne współdziałały ze sobą zgodnie.
1: Na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybrał Sławomira Patyrę w czerwcu. Jego kandydaturę zgłosiły kluby koalicji rządzącej. Niedawno, po 39 dniach od wyboru, skierował on do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. We wtorek Karol Nawrocki wręczy też akty powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Poza tym w przyszłym tygodniu prezydent planuje powołać 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nową rzeczniczką praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę, popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Zastąpi ona na tym stanowisku kończącego kadencję profesora Marcina Wiącka. W Senacie Sylwia Gregorczyk-Abram przedstawiła m.in. swoją wizję na sprawowanie urzędu. Jak podkreślała, jest gotowa stanąć na straży praw obywateli.
2: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucją praw człowieka. Jestem gotowa podjąć wysiłek bycia strażnikiem tego, aby państwo nie oddalało się od swoich konstytucyjnych fundamentów. Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
1: To teraz polityczne oceny. Według Bartłomieja Wróblewskiego z Prawa i Sprawiedliwości kandydatura Sylwii Gregorczyk-Abram nie jest odpowiednia.
3: W Koalicji Obywatelskiej zwycięża ten nurt lewicowo-liberalny, radykalny, takiej radykalnej zmiany rewolucji obyczajowej. No i nowa rzecznik praw obywatelskich jest przedstawicielką takiego spojrzenia na sprawy obyczajowe, kulturowe w Polsce. Jednocześnie oczywiście była taką prominentną działaczką tej takiej radykalnej części polskich sądów. Nie jest to na pewno osoba, która łączy.
1: Zarzuty opozycji odpiera senator lewicy Wojciech Konieczny.
4: Prawej stronie historia działalności pani rzecznik się nie podoba, no ale to jest nie bardzo zaskakujące, ponieważ w czasach PiSu broniła również ludzi przed tym, co wówczas można nazwać no, bezprawnymi działaniami rządu, w związku z tym no, nie chcą się do tego przyznać, ale osoba, która sprawdziła się w boju, że tak powiem, czyli pokazała, że rzeczywiście te prawa człowieka to nie tylko zapisy w konstytucji, zapisy w ustawach, czy wiedza wyniesiona z seminariów czy konferencji, ale również realna obrona praw obywatelskich, no, jest odpowiednią osobą do tego, żeby piastować tą funkcję.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość Adam Borowski.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych spotkali się na Filipinach. Według rosyjskich mediów państwowych Siergiej Ławrow miał oświadczyć, że niedopuszczalne jest dalsze dostarczanie broni Ukrainie. Jego rozmowa z sekretarzem stanu USA Marco Rubio trwała nieco ponad pół godziny. Doniesienie na temat tego spotkania śledzi Maciej Jastrzębski.
6: Według Moskwy inicjatorem spotkania szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych był Waszyngton. W oświadczeniu rosyjskiego MSZ napisano, że Ławrow poinformował Rubio o, jak to ujęto, rzeczywistej sytuacji na linii frontu. Rosyjski minister miał zaakcentować niedopuszczalność pompowania broni na Ukrainę. Siergiej Ławrow skrytykował państwa europejskie, którym zarzucił dążenie do doprowadzenia do strategicznej porażki Rosji. Jednocześnie oświadczył, że Moskwa jest gotowa do uregulowania konfliktu z Ukrainą na drodze dyplomatycznej. Ławrow i Rubio zapowiedzieli kontynuowanie kontaktów na poziomie dyplomatycznym, podkreślili wznowienie kontaktów Roskosmosu z NASA i zapowiedzieli wznowienie współpracy kulturalnej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Jest porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Weto zniosła Grecja. Dzięki temu unijni ambasadorowie doszli do porozumienia i ustalili zamrożenie na rok pułapu ceny za rosyjską ropę. Wyniesie on $44 za baryłkę. Ma to ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca, a tym samym zdolności do prowadzenia wojny z Ukrainą. W przypadku braku porozumienia pułap zostałby zniesiony, a ceny dyktowałby

0: rynek, na czym Rosja mogłaby tylko zyskać. Z Brukseli Beata Płomecka.
1: Sztywny limit cenowy zostanie utrzymany przez 12 miesięcy. Ponadto także kolejne statki z rosyjskiej floty cieni zostaną objęte sankcjami. To te, które transportują rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe restrykcje. Najnowsze sankcje obejmują również rynek kryptowalut. Także kolejne rosyjskie banki zostaną objęte zakazem transakcji. Poza tym zakazy eksportowe obejmują kolejne metale i stopy wykorzystywane w sektorze lotniczym i obronnym. 21 pakiet byłby jeszcze bardziej ambitny, ale został rozwodniony. Nie ma na przykład zakazu wjazdu dla wszystkich żołnierzy, którzy od początku wojny na Ukrainie służyli w rosyjskich siłach zbrojnych. Będą ograniczenia, ale wprowadzone później. Nie ma też sankcji w sektorze rybołówstwa. Proponowany zakaz importu dorszy z Rosji dla części krajów był nie do zaakceptowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Litewscy żołnierze ćwiczą ochronę infrastruktury krytycznej. Manewry prowadzone są na wybrzeżu. Wojskowi sprawdzają też gotowość sił szybkiego reagowania. Relacja Kamila Zalewskiego.
2: Wojsko ćwiczy między innymi szybki przerzut żołnierzy i sprzętu wojskowego, realizację zadań w czasie pokoju, a także współpracę z instytucjami cywilnymi. W manewrach prowadzonych na terenie portu w Kłajpedzie, a także Mierzei Kurońskiej wykorzystywane są okręty wojenne, szybkie łodzie oraz śmigłowce. Jak informują litewskie siły zbrojne, scenariusze ćwiczeń obejmują ochronę kluczowych obiektów oraz koordynację działań z administracją cywilną. Kilka dni temu prezydent Litwy Gitanas Nausėda ostrzegał, że Rosja może przygotowywać prowokacje wymierzone w państwa bałtyckie lub Polskę. Jednym z potencjalnych celów mogłaby być właśnie infrastruktura krytyczna. Litewskie wojsko niedawno zwiększyło ochronę wybranych obiektów, w tym terminalu LNG w Kłajpedzie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Na wielkie upały, wielki chłód. Rzym uruchamia specjalny program ochrony mieszkańców przed wysoką temperaturą, a ta w ostatnich dniach regularnie sięga 35 stopni w cieniu, a w przyszłym tygodniu może być to nawet 40 stopni. Miasto postanowiło zmienić kina i przestrzenie kultury w klimatyzowane schronienia przed upałem. Więcej o tym powie Aleksandra Nietopiel.
3: Od czwartku przez najbliższe dwa tygodnie Rzymianie i wszyscy chętni mogą udać się do jednego z 11 kin na bezpłatny seans w klimatyzowanych salach. Filmy z repertuaru włoskiej kinematografii będą wyświetlane dwa razy dziennie. Na wielkim ekranie dzieła takich twórców jak Paola Cortellesi, Antonio Albanese czy Giovanni Veronesi. Otwarte będą także biblioteki i instytucje kultury, gdzie oprócz chłodnych pomieszczeń dostępna będzie bezpłatna woda. To dobre rozumienie roli miasta i jego odpowiedzialności wobec osób najbardziej narażonych na wysokie temperatury, a także konkretny sposób reagowania na kryzys klimatyczny, mówi Massimiliano Smerillo, rzymski radny do spraw kultury. Program przygotowany przez władze Rzymu ma nie tylko pomóc mieszkańcom przetrwać upały, ale także zachęcić ich do korzystania z oferty kulturalnej miasta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To nie był spokojny początek dnia dla mieszkańców warszawskiego Targówka. Nad stolicą pojawiły się kłęby czarnego dymu. Powodem był pożar warsztatu samochodowego i salonu sprzedaży aut. Ogień udało się już opanować. W akcji brało udział ponad 40 jednostek straży pożarnej. Akcję obserwowali okoliczni mieszkańcy. Według ich relacji zniszczony salon działał tam od wielu lat.
4: Tak to wygląda. To była taka sieć salonów samochodowych po prostu, pewnie z autoryzowanymi serwisami. Jak widać, niewiele z tego zostało.
5: Widział pan dym wcześniej?
4: Nie. Ja zobaczyłem po prostu w internecie, dostałem informację, że coś tutaj się pali. Tak wstaje wcześniej, pracuje wcześniej.
6: No to tak jak teraz, to kłęby dymu, bo to mieszkam po stronie wschodniej, no to widać było, jak zachodziły kłęby dymu i tyle.
0: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Przestępcy coraz częściej wykorzystują połączenia wideo, podszywając się pod policjantów lub pracowników banków. W ten sposób mieszkanka Lubina straciła prawie 13 tysięcy złotych. Szczegóły tej historii zna Mateusz Czmiel.
7: Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika firmy pożyczkowej. Poinformował, że ktoś złożył w jej imieniu wniosek o pożyczkę. Gdy kobieta zaprzeczyła, została poinformowana, że mogło dojść do wycieku jej danych, tłumaczy Sylwia Serafin z policji w Lubinie.
8: Po chwili skontaktował się z nią kolejny mężczyzna, tym razem podający się za pracownika banku. Przesłał kobiecie wiadomość e-mail z rzekomą dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w prokuraturze.
7: Po chwili kobieta otrzymała numer telefonu do mężczyzny, który miał być policjantem prowadzącym sprawę.
8: Na wyraźną prośbę rozmówcy kobieta połączyła się z rzekomym policjantem za pomocą rozmowy wideo. Mężczyzna był

0: ubrany w granatową koszulkę polo z napisem Policja.
1: I to fałszywy policjant przekonał ją do przesłania kodów BLIK. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, gdy kontakt z nimi się urwał. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
3: Debiut w barwach Chicago Fire ma już za sobą. Robert Lewandowski w pierwszym meczu w nowym klubie spędził na boisku nieco ponad 60 minut. Polak, który dołączył do amerykańskiego klubu po 4 sezonach w Barcelonie, nie wpisał się jednak na listę strzelców, a jego drużyna przegrała w wyjazdowym spotkaniu z Interem Miami 2-3. Pierwszy występ Lewandowskiego w koszulce Chicago Fire oglądał Jan Pachlowski.
4: Ponad 30 stopni Celsjusza, bardzo wysoka wilgotność i wsparcie od polskich kibiców na trybunach. W takich okolicznościach Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Biało-czerwone koszulki znacząco przebijały się na trybunach nowiutkiego obiektu Interu Miami.
5: Ja się urodziłem tutaj w Ameryce, ale rodzina pochodzi z Polski, no to taki, you know, legend, you know, zobaczysz go, no to tak, przyjemnie.
4: Dla kibiców zobaczenie Roberta Lewandowskiego to czysta przyjemność, a jakie wnioski wyciągnął po debiucie Polaka szkoleniowiec Fire, Greg Berharter? Dla każdego czas osiągnięcia szczytowej formy jest różny. Pamiętajcie, że w odróżnieniu od Europy my się nie przygotowujemy do rozgrywek, tylko jesteśmy w połowie grania. Robert Lewandowski po meczu do porażki i poziomu gry podszedł z dystansem.
6: Wydaje mi się, że gdzieś tak jak się spodziewałem, to tak wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Oczywiście chciałbym, żeby wynik był dzisiaj lepszy, no ale nie wszystko da się od razu jakby ugrać, więc nie, no jakby za 2 dni mamy kolejny mecz, więc mam nadzieję, że tam pokażemy się już z lepszej strony.
4: To będzie spotkanie przeciwko New York City FC. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Z Florydy przenosimy się do Oklahomy. Tam trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim z udziałem naszych zawodników. Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski walczyli o awans do półfinałów w konkurencji C1. Zeszłoroczna mistrzyni świata w tej konkurencji uzyskała 16 wynik kwalifikacji i przyznała, że to dobry rezultat.
7: Te kwalifikacje są takie nerwowe, zawsze można dużo stracić, ja tym zawsze mówię, więc kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd, tak jak wczoraj mówiłam, że trasa była taka do ścigania się, nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię, tylko była bardzo mocno do ścigania, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd, więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu, jest dużo do ucinania czasowo, więc fajne kwalifikacje dla mnie.
3: Awans do półfinałów wywalczyli, przypomnijmy, Klaudia Zwolińska, którą mogliśmy przed chwilką usłyszeć, i Szymon Nowobilski. Trzymamy kciuki za awans do finału. Po sporcie jeszcze pogoda, bo ta ostatnio nie rozpieszcza. Dziś będzie podobnie. W prognozie są opady deszczu, silny wiatr i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla całego obszaru kraju, z wyjątkiem południowego zachodu. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, ostrzega Anna Gryczman z IMGW.
8: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, między innymi na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzom będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę. Nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
3: Co więcej, w niektórych miejscach może pojawić się ryzyko pojawienia się trąb powietrznych.
8: Nie wykluczamy, że pojawią się leje kondensacyjne, czyli takie zalążki trąb powietrznych u podstawy tych chmur burzowych. Podobna sytuacja będzie miała także miejsce na wybrzeżu, właściwie nad Bałtykiem, i na tym wschodnim wybrzeżu w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe jest utworzenie się trąb wodnych.
3: Uważajmy i sprawdzajmy pogodowe komunikaty, ale jest też dobra informacja. W weekend będzie więcej słońca i w końcu zrobi się dużo cieplej. To dobre wieści dla tych, którzy akurat na weekend zaplanowali urlop lub wypoczynek na wybrzeżu. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.

0: Rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24 i niespełna 29 minut zostało do 13.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Błażej Prosiewski. Dzień dobry, a dziś w audycji m.in. o sprawie kurierów pyszne.pl. Kilka dni temu właściciel platformy zapowiedział, że nie będzie już zatrudniał własnej floty, a chodzi nawet o około 5 tysięcy osób i przejdzie na współpracę z pośrednikami. W tle tego wszystkiego jest ostatnia reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która dostała uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w etat, a także wciąż jeszcze nie wdrożona przez Polskę tak zwana dyrektywa platformowa. Więcej na ten temat porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem, choć od rynku pracy także zaczniemy, bowiem najnowsze dane na ten temat przedstawił właśnie Główny Urząd Statystyczny. A według wspomnianych danych po trudnej zimie i nie najlepszej wiośnie lato przyniosło lekki powiew optymizmu na polskim rynku pracy. W czerwcu stopa bezrobocia obniżyła się i wyniosła 5,8%. Wynik ten nie jest zaskoczeniem, ponieważ taki odczyt wskazywały także wstępne dane opublikowane przez resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzisiejsze natomiast dane GUS oznaczają, że stopa bezrobocia spadła wobec maja o 0,1 punktu procentowego. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Za surowiec typu Brent trzeba obecnie zapłacić już niemal $99. Tym razem jest to głównie efekt ataku Houthi na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Jemeńscy rebelianci, którzy kontrolują cieśninę Bab al-Mandab, korzystając z zamieszania na Bliskim Wschodzie, ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej, z którą są w konflikcie od 2014 roku. Wznowienie aktywności Houthi jeszcze bardziej komplikuje sytuację na Bliskim Wschodzie i zagraża eksportowi surowców z tego regionu, bowiem z uwagi na konflikt amerykańsko-irański, Arabia Saudyjska przekierowała część swojego eksportu z Zatoki Perskiej na Morze Czerwone właśnie. Jak zaznacza agencja Reutera, blokada saudyjskich portów na Morzu Czerwonym może zmniejszyć światowy eksport ropy o 7%. Tymczasem, przypomnijmy, wciąż zablokowana jest cieśnina Ormus, a przez ten szlak przed wojną przechodziło 20% zużywanej na świecie ropy naftowej. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko spółce Autocentrum AAA Auto. Firma miała m.in. uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych. Ich koszt doliczano do kredytu, przez co opiewał on na wyższą kwotę niż cena samego samochodu, mówi Kamila Guzowska z Departamentu Komunikacji UOKiK.
4: Nasze zastrzeżenia budzi sposób sprzedaży pojazdów na kredyt. Do urzędu wpłynęły skargi, z których wynika, że konsumentom oferowano zakup samochodu na raty, ale pod warunkiem dokupienia dodatkowych produktów lub usług. W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
3: Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów grozi kara do 10% rocznego obrotu firmy. Zdecydowana większość z nas wychodzi ze sklepu nie tylko z tym, co miała na liście zakupów. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Cursor, dość powszechnie ulegamy promocjom. Do nieplanowanych zakupów pod ich wpływem przyznaje się aż 69% badanych, mówi Agnieszka Belusiak, dyrektor do spraw trade marketingu w firmie Cursor.
5: Najmocniej działają tu promocje z haczykiem, czyli te dostępne tylko z aplikacją, kartą lojalnościową albo po spełnieniu innych dodatkowych warunków. Wskazuje je aż 28% badanych. Na co czwartego klienta działają wysokie rabaty procentowe, a co piątego kuszą czerwone, żółte czy duże cenówki.
3: Co ciekawe, na takie mechanizmy częściej reagują kobiety. Różnice widać także, jeśli chodzi o wiek. W grupie najmłodszych konsumentów bowiem aż 81% badanych przyznaje, że kupuje produkty, których wcześniej nie planowało. A my jeszcze spójrzmy na rynki finansowe. Dziś na GPW dominują spadki. Obecnie zniżkują wszystkie indeksy. Indeks WIG traci 0,17%, WIG 20, 0,10%. Jeszcze gorzej i więcej traci MWIG 40. Tu mamy stratę o 0,21%. Z kolei indeks SWIG 80.

0: traci w tym momencie 0,05%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,79 zł, kurs euro wynosi 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,65 zł.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w naszym studiu pojawił się już gość, Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak już wspomniałem kilka minut temu, punktem wyjścia do naszej rozmowy są kontrowersje wokół serwisu pyszne.pl. Kilka dni temu właściciel tej platformy zapowiedział, że nie będzie już zatrudniał własnej floty i przejdzie na współpracę z pośrednikami. W tle tego wszystkiego jest ostatnia reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która może już przekształcać umowy cywilnoprawne w etat. No i właśnie, jak rozumiem, cała ta sprawa wzięła się z tego, że większość kurierów w pyszne.pl pracowała w oparciu o umowy zlecenia, no i były obawy, że inspekcja będzie je kwestionować i przekształcać w etat.
2: Zdecydowanie nie łączyłbym reformy Państwowej Inspekcji Pracy z tą sytuacją. Ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy to duży krok do polepszenia rynku pracy i duży krok propracowniczy, więc to jest coś, co z perspektywy związkowej wydarzyło się wręcz za późno. Natomiast faktycznie Pyszne rezygnuje z dotychczasowej formuły zatrudniania kurierów. To zatrudnienie też nie było w 100% dla nas odpowiednie. To było nadal zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast to było zatrudnienie, które gwarantowało przynajmniej pewne minima pracownicze. Gwarantowało między innymi stawkę godzinową, gwarantowało pewne standardy bezpieczeństwa, higieny pracy, gwarantowało odzież roboczą, w pewnym momencie też huby, w których kurierzy mogli, nie wiem, naprawić rower czy skorzystać z toalety. No, było to zatrudnienie zdecydowanie odstające na plus od tego, które jest widoczne na poziomie całej branży, branży platformowej w innych firmach.
0: To co w takim razie się stało, że pyszne.pl zdecydowało się na taki ruch?
2: No, z naszej perspektywy problematyczny jest ten brak wdrożenia dyrektywy platformowej, dyrektywy, która powinna w pewien sposób regulować tą branżę. My od wielu lat powtarzamy, że jest to konieczne w sytuacji, w której no, jest też nierównowaga konkurencyjna po stronie firm, po stronie pracodawców. O tym też wspólnie z nami mówiło Pyszne. No, mam wrażenie, że trochę przegapiliśmy ten moment, kiedy ten głos związkowy, głos pracowników był wspierany przynajmniej przez jedną dużą platformę. W tym momencie mamy sytuację, w której Pyszne równa w dół, czyli tak na dobrą sprawę wchodzi w te standardy, które są obecne w pozostałych platformach od początku funkcjonowania w Polsce.
0: Do kwestii wspomnianej przez pana dyrektywy platformowej jeszcze wrócimy. Ja chciałbym się teraz jeszcze skupić na tej obecnej sytuacji kurierów z pyszne.pl, bo co dla nich oznacza przeniesienie ich do pośredników, którzy, jak rozumiem, teraz będą świadczyć usługi dla serwisu pyszne.pl, niejako leasingując swoich przejętych przez Pyszne współpracowników?
2: Tak, Pyszne do tej pory było podmiotem, który zatrudniał, czy był zleceniodawcą dla dużej grupy kurierów. Drugą częścią była Agencja Pracy Tymczasowej. W tym momencie kurierzy rzeczywiście będą outsourcowani do 5, z tego co zapowiedziało Pyszne, partnerów flotowych. Podstawowym problemem, który my zauważamy i będziemy też o tym rozmawiać w najbliższy wtorek z przedstawicielstwem Pyszne, jest na pewno brak gwarancji wynagrodzenia, czyli brak stawki godzinowej. To też jest, mam wrażenie, sytuacja, którą powinna zbadać Państwowa Inspekcja Pracy, ponieważ w pozostałych firmach, u partnerów flotowych, wynagrodzenie zazwyczaj wypłacane jest w formie prowizji, co nie gwarantuje pracownikowi praktycznie żadnej stabilności. Można świadczyć pracę 10 godzin, a zarobić 0 lub zarobić parędziesiąt złotych, w zależności od tego, kiedy i jakie zlecenia się pojawią.
0: A czy po tym, jak ci pracownicy, mówiąc w cudzysłowie, zostaną wyoutsourcowani, to czy Państwowa Inspekcja Pracy będzie jeszcze mogła coś z tym zrobić, czy już nie?
2: Państwowa Inspekcja Pracy od 8 lipca ma dobre narzędzie do tego, żeby badać takie sytuacje. Natomiast z mojej perspektywy potrzebne jest badanie całego rynku, całego sektora pracy platformowej. Nie chciałbym skupiać się tylko na Pyszne, bo to jest, to może źle to zabrzmi, ale tylko 5 tysięcy pracowników. Natomiast tych pracowników jest

0: kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy nawet, jeśli chodzi o polski rynek pracy. Dobrym ruchem, myślę, jest ten zaproponowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kompleksowej kontroli wszystkich czy większości podmiotów działających w tym sektorze i sprawdzenie, co faktycznie powinno się zadziać w kontekście regulacji prawnych, jeśli chodzi o zakres świadczenia pracy przez pracowników.
1: Na razie, jak rozumiem, musimy posiłkować się takimi działaniami, które stanowią swoistego rodzaju protezy, bo tak naprawdę prawdziwą rewolucją dla pracowników platform byłoby wdrożenie wspomnianej już dyrektywy platformowej. Przypomnijmy, według jej założeń ma być tak, że istnieje domniemanie stosunku pracy, to znaczy jeśli dana platforma, która oferuje usługi kurierskie i spełnia określone kryteria kontroli kierownictwa, zatrudnia pracowników, no to ten pracownik będzie automatycznie dostawał umowę o pracę. Nie będzie tutaj w takim razie umów zlecenia czy możliwości pracy na kontraktach B2B. Pracodawcy będą mogli to zaskarżyć, no ale to oni będą musieli udowodnić, że ten stosunek pracy nie występuje. Czy pana zdaniem to faktycznie raz na zawsze mogłoby rozwiązać problem pracy platformowej?
0: No, nie wiem, praca platformowa jest tak naprawdę nadal śmieciowym zatrudnieniem, w którym my funkcjonujemy już od paru dziesięciu lat. Mamy tutaj tylko do czynienia z pewną nową, ładniejszą formułą aplikacji. Ta dyrektywa faktycznie, tak jak pan powiedział, gwarantowałaby pracownikom przynajmniej to, że ta że jakby siła, udowodnienie tego, w jakim stosunku pracy funkcjonuje dany pracownik, byłaby przerzucona na pracodawcę. Natomiast my też od długiego, długiego czasu mówimy o tym, że potrzeba pewnych regulacji prawnych idących w kierunku, no właśnie, albo stwierdzenia, że ta praca kurierów jest faktycznie pracą wykonywaną na podstawie umowy o pracę, ewentualnie można dopuścić jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli byłyby przesłanki ku temu. Natomiast wszelkie formuły cywilnoprawne, wszelkie formuły, które zakładają na przykład w tym momencie zatrudnienie na jedną godzinę na podstawie umowy cywilnoprawnej plus dodatkowo umowa na dzierżawę, czy wynajem roweru, czy innego pojazdu, no są abstrakcyjne i tak naprawdę cofają nas do XIX wieku, jeśli chodzi o gwarancje pracownicze.
1: Teoretycznie Polska ma czas, aby wdrożyć przepisy tej dyrektywy do grudnia. Czy pana zdaniem to się uda?
0: Chciałbym. Ministerstwo zapowiada, że ten projekt podobno jest gotowy. No my niestety nie widzieliśmy go do tej pory. Jeśli on się pojawi w przestrzeni publicznej, no też będzie przedmiotem dyskusji wśród partnerów społecznych. Zdecydowanie inne zdanie mają związki zawodowe, zdecydowanie inne będą miały organizacje pracodawców. Zresztą to już było widoczny taki dialog dwustronny, prowadzony był na poziomie Rady Dialogu Społecznego. Od ponad roku nie przynosił on żadnych efektów, o czym my też mówiliśmy głośno. Nie widzieliśmy po stronie organizacji pracodawców żadnej chęci do rozwiązywania tego problemu. Raczej widzieliśmy chęć do trwania w tym impasie i przedłużania tych negocjacji.
1: A co jeśli chodzi o stanowisko trzeciej strony, najbardziej zainteresowanej? Myślę tu o samych kurierach, bo w ich przypadku te regulacje też budzą pewne kontrowersje. Mianowicie część z osób, które wykonują właśnie tę pracę, mówi o tym, że to, co dla nich jest cenne, to, że mogą trochę pracować na własnych zasadach, mogą pracować kiedy chcą, gdzie chcą, mogą decydować, które zlecenie przyjmują, które odrzucają, a jeśli nastąpi tutaj ta zmiana i będą oni na etacie, to ich ta swoboda i ta elastyczność drastycznie się zmniejszy.
0: Nie wydaje mi się, żeby etat nie pozwalał na elastyczność. Praca etatowa nie musi być wykonywana na pełnym etacie. Tutaj mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Mamy różne systemy czasu pracy, które też są stosowane w różnych miejscach, chociażby równoważny czas pracy w handlu. Więc z mojej perspektywy te założenia umowy o pracę są do wykorzystania w każdym miejscu. A ta swoboda, o której pan mówi, wynikająca z możliwości na przykład nieprzyjmowania zamówień i zleceń, no też często jest iluzoryczna, ponieważ mamy sytuację, w której pracodawca, patrz, algorytm każe takiego kuriera

0: później brakiem zleceń albo jakąś konkretną karą finansową za nieprzyjęcie tych konkretnych przewozów.
1: A co w sytuacji, jeśli jest kurier, który pracuje dla 3-5 aplikacji, bo takie sytuacje się zdarzają? Jak rozumiem, po wejściu w życie tych przepisów będzie musiał związać się na stałe z jedną aplikacją.
0: To też zależy od czasu pracy, jaki będzie poświęcał na te konkretne przewozy. Myślę, że to też jest do połączenia. My jesteśmy troszkę przyzwyczajeni do tego, że ta elastyczność łączona jest tylko i wyłącznie ze stosunkiem cywilnoprawnym. Natomiast patrząc za naszą zachodnią granicę, nie ma takich form zatrudnienia. Jesteśmy ewenementem, jeśli chodzi o Europę. Stąd też, tak na dobrą sprawę, pojawia się ta dyrektywa, która narzuca takim krajom jak Polska regulacje w tym zakresie.
1: Jeśli chodzi o kontrowersje wokół tych przepisów, to jak słyszymy chociażby ze strony pracodawców, wprowadzenie tego domniemania stosunku pracy może wymusić na platformach i ich partnerach zmianę modelu współpracy. No a to oczywiście będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami. No i tu pojawia się pytanie, czy to nie wpłynie na to, że za takie usługi będziemy musieli płacić więcej, a z kolei jeśli będziemy płacić więcej, to będzie niższy popyt na takie dostawy chociażby. No i ostatecznie sprawi to, że część kurierów po prostu już nie będzie potrzebnych.
0: Zacznę od tego, że dziwię się organizacjom pracodawców, że zazwyczaj ten ich głos idzie w kierunku obrony, no z mojej perspektywy, pracodawców nieuczciwych, bo mamy też mnóstwo przecież przykładów, gdzie pracodawcy stosują się i prawidłowo realizują zapisy kodeksu pracy. Tutaj tym pozytywnym przykładem było Pyszne, które, jeszcze raz podkreślam, nie było przykładem w 100% nas zadowalającym, bo stosunek pracy nadal formułował w formule cywilnoprawnej, no niemniej stosowało się do pewnych standardów, ponosząc wyższe koszty, będąc gorzej traktowanym w kontekście konkurencji na rynku pracy, więc no, przestrzegałbym pracodawców przed takim podejściem do tematu i raczej zwróciłbym uwagę na te firmy, które konkurencyjnie przegrywają z tym śmieciowym modelem, zupełnie śmieciowym, naprawdę już barbarzyńskim w niektórych momentach zatrudnienia.
1: Jeśli chodzi o koszty, to znaczy, czy koszty. Nakładów poniesionych na wynagrodzenia chociażby w związku z przejściem na etat nie wpłynie na to, że te usługi dla konsumentów będą droższe?
0: Zapewne może tak się stać. Ja nie wiem, w jakim procencie wzrośnie ten koszt dla ostatecznego odbiorcy. Natomiast no, też musimy sobie spojrzeć na tą sprawę, chociażby porównując właśnie Pyszne do tych obecnych konkurentów, którzy, no jak rozumiem, koszty dostaw mieli na tym samym poziomie, a jednak zarabiali na tym zdecydowanie więcej, więc widzę, że tutaj jest potencjał do tego, żeby platformy, żeby giganci cyfrowi zeszli z tych swoich bajońskich przychodów i nie przerzucali ich od razu na klienta ostatecznego, tylko gdzieś wyrównali to ze względu na dostosowywanie się do europejskich standardów.
1: Jeśli mówimy o kurierach, czy też na przykład kierowcach, to bardzo istotną ich część dziś w Polsce stanowią obcokrajowcy. Jakie to ma znaczenie dla tego, w jaki sposób ci ludzie są zatrudniani? Czy innymi słowy, platformy wykorzystują to, że zatrudniają osoby, które przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy, przez co mogą narzucać tak mało komfortowe i stabilne warunki zatrudnienia?
0: No, na pewno dużą część pracowników tego sektora stanowią pracownicy migrujący. No, niemniej też nadal dużą część stanowią pracownicy polscy. My też musimy na pracę platformową spoglądać już szerzej niż tylko przez pryzmat kurierów, kurierek czy kierowców. No, ta formuła zatrudnienia wchodzi już w inne sektory. W taką formułę zatrudnienia coraz częściej obserwujemy wśród informatyków, wśród księgowych, więc jest to coś, z czym będziemy się spotykać coraz szerzej i tak naprawdę jesteśmy w takiej, myślę, dość szerokiej dyskusji na temat tego, na ile rynek pracy może sobie pozwolić na przerzucanie kosztów na pracowników i na ile ta formuła pracy platformowej może pozbawiać kolejne sektory, kolejnych pracowników tych gwarancji pracowniczych, o które związki zawodowe

0: w XIX i XX wieku walczyły dość znacznie. Jeśli chodzi o pracowników zagranicznych, no faktycznie platformy wykorzystują pewną tą sytuację związaną z problemami związanymi z barierą językową, z barierą prawną. Często ci pracownicy nie mają przecież żadnego pojęcia, jakie prawa im przysługują. Zresztą to nie dotyczy tylko pracowników zagranicznych czy pracowników migrujących. To dotyczy też polskich pracowników, którzy kończą nawet wyższe uczelnie i wchodzą w rynek pracy, nie widząc różnic pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną. Także to jest dość szeroki problem, nie dotyczący tylko tego sektora.
1: A do czego ta dyskusja, która się toczy, o której pan wspomniał, powinna nas doprowadzić? Innymi słowy, jakich zmian jako przedstawiciele związków zawodowych państwo byście oczekiwali, jeśli chodzi o prawo?
0: 1,5 miliona pracowników pracuje tylko i wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. To są pracownicy wyłączeni z wszelakich zapisów kodeksu pracy, z wszelkich gwarancji, z możliwości pójścia na zwolnienie lekarskie, skorzystania z płatnego urlopu i tak dalej, i tak dalej. Wydaje nam się, że w XXI wieku jest to już standard, który powinien odchodzić do lamusa i o tym mówimy od dłuższego czasu. Dobrym, jeszcze raz to podkreślę, i naprawdę dającym nadzieję przyczyn do tego, żeby się z tym rozprawić, jest reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast implementacja dyrektywy platformowej jest tą gwarancją, która powinna zabezpieczyć tą najbardziej śmieciową część tego sektora umów cywilnoprawnych, czyli sektor pracy platformowej, która niestety nie zmniejsza się, a za pośrednictwem platform, które mają praktycznie nieograniczone możliwości finansowe, rozszerza się coraz bardziej.
1: Wspomniał pan o tym, że 1,5 miliona osób w Polsce pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne i są teraz narzędzia, aby te prawa pracownicze egzekwować. Pytanie tylko, czy to się uda, kiedy słyszymy, że Państwowa Inspekcja Pracy w tym roku ma zaplanowanych kilkaset, jeżeli dobrze pamiętam, kontroli związanych właśnie z tą reformą, która weszła w życie na początku lipca. Przy takim tempie rozwiązanie tego problemu zajmie nam całe lata.
0: Pytanie, w jaki sposób Państwowa Inspekcja Pracy podejdzie do tego problemu? Czy wystarczy zbadanie kilkunastu umów w jednym podmiocie i podporządkowanie pozostałych tym samym regułom, co ograniczyłoby na pewno pracę po stronie Państwowej Inspekcji Pracy? Mamy też możliwości kontroli zdalnych, które pojawiły się nie tak dawno, które też odciążą tą instytucję. Natomiast prawdą jest oczywiście, że Państwowa Inspekcja Pracy, niezależnie od barw rządowych czy politycznych, jest tą instytucją, która nie domaga, jeśli chodzi o ilość etatów, jeśli chodzi o kolejne obowiązki, które są na nią nakładane. Więc tak, oczywiście, mamy tutaj pewne obawy, czy podoła temu ciężarowi, który na nią spada, a wiemy, że ilość skarg kierowanych w kontekście właśnie przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę jest bardzo, bardzo duża.
1: Tutaj, jak się wydaje, rozwiązaniem, które mogłoby poprawić sytuację pracowników, jest takie, że to sami przedsiębiorcy w obawie przed potencjalnymi kontrolami będą dostosowywać umowy do obowiązującego prawa. Pytanie tylko, czy widzi pan taką wolę po stronie przedsiębiorców, aby sami sprawdzili, przejrzeli umowy, które mają i dostosowali je do wymogów?
0: Myślę, że to już w pewien sposób się dzieje, bo ten szum medialny wokół Inspekcji Pracy na pewno też przysłużył się tej sprawie, o którą walczymy. Nie jestem przekonany, czy przedsiębiorcy masowo i tak chętnie będą przekształcać umowę w umowę o pracę. Raczej jest tam duże zastanowienie nad tym, w jaki sposób je przeformułować, tak żeby ewentualne nowe przepisy obejść. Myślę, że tutaj jest też duża rola organizacji pracodawców, które powinny lobbować za tym, żeby wyrównywać szanse i równać w górę. Tu spore też pole do popisu mamy w kontekście układów zbiorowych pracy, które też są taką formułą, która może zabezpieczać całe branże i budować nowe, lepsze standardy niż te wynikające z obecnie obowiązujących, co jest i dobre dla pracowników, ale co

0: też premiuje tych pracodawców, którzy zachowują się fair.
1: Choć jak rozumiem, te porozumienia z pracodawcami są możliwe głównie w tych większych zakładach pracy, a jednak duża część Polaków pracuje w firmach małych, mikro, gdzie no, pozycja negocjacyjna z naszym szefem jest znacznie słabsza niż w dużym zakładzie, gdzie są związki zawodowe.
0: Jest formuła rozszerzenia branżowego układu zbiorowego na całą branżę. Musi być tylko zgoda organizacji związkowych i reprezentatywnych i organizacji reprezentujących pracodawcę. Ministerstwo Pracy ma taką możliwość. To jest przepis martwy od wielu, wielu lat. Niemniej jednak, gdybyśmy chcieli, by takie chcieństwo pojawiło się po obu stronach czy po trzech stronach dialogu społecznego, myślę, że jesteśmy w stanie do tego doprowadzić.
1: I tu musimy stawiać kropkę. Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, był gościem dzisiejszego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozejm czy rozłam w PiS? Kaczyński rozmawia z Morawieckim, to spotkanie ostatniej szansy. Miliony na innowacje w polskiej armii, program Perun nabiera rozpędu, kolejne umowy podpisane. Powiemy też, jak pies uratował dziecko przed wilkiem. Historia z włoskiej Toskanii na koniec. Minęła 13, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie ma większego znaczenia, tak o rozmowie Kaczyńskiego z Morawieckim mówi nam politolog. Spotkanie prezesa PiS-u i byłego premiera rozpoczęło się kilkanaście minut temu w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej. Chodzi o to, by wyciszyć spory i zachować jedność. Ale na razie partia jest bliżej rozpadu, słyszymy od profesora Sławomira Sowińskiego.
2: Znaczy niezależnie od tego, jaka będzie jego konkluzja, to sytuacja w PiS-ie się nie zmieni, bo całe to zamieszanie

0: cały ten taki, powiedziałbym, osobliwy spektakl już właściwie na pograniczu trochę farsy, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dni, to nie jest źródło kłopotów PiSu, tylko to jest raczej skutek kłopotów PiSu, skutek bardzo strukturalnych problemów PiSu.
1: O północy mija termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński postawił stronnikom Mateusza Morawieckiego. Muszą oni wybrać między partią a Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Jeśli nie podpiszą deklaracji lojalności wobec PiSu, stracą partyjne legitymacje. Polskie wojsko stawia na innowacje. W ramach programu Perun podpisano kolejne umowy na rozwój technologii obronnych sił zbrojnych. Zapewnią one dostęp do najnowocześniejszych technologii, mówił premier Donald Tusk. Szef rządu przytoczył też nazwy dwóch projektów.
2: Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych. Drugi, nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego na potrzeby rozpoznania pola walki. Może zakręcić się w głowie od samych nas. To jest tak naprawdę wejście w tę epokę, w której o skuteczności na potencjalnym polu walki decydować będzie ludzki umysł.
1: Podpisane umowy, łącznie jest ich 14, opiewają na ponad 700 milionów złotych. Ponownie zatrzymany zwrot w sprawie pijanego kierowcy z autostrady A1. Chodzi o mężczyznę, którego w sobotę w miejscowości Woźniki zatrzymano obywatelsko. Spowodował on tam kolizję, ale później został wypuszczony. Na polecenie prokuratury policja ponownie zatrzymała kierowcę. Okazało się, że miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Co dalej z reformą systemu ochrony zdrowia? Jutro Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniuje projekty rozporządzeń skierowanych do konsultacji. Wśród propozycji m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto. Ale jak mówi dr Marcin Karolewski z Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menadżerów, lekarzom trudno będzie wydać pozytywną opinię.
3: Ze szpitalami kontraktują, pracują w szpitalach bardzo różne osoby i to są i informatycy, i prawnicy, i cała obsługa administracyjna. Tymczasem ograniczenia zarobków mają dotyczyć tylko i wyłącznie lekarzy, podczas gdy inne grupy zawodowe są z tego wyłączone. Także ogólnie możemy powiedzieć, że za tymi propozycjami nic wielkiego się nie kryje poza wielkim rozczarowaniem.
1: Resort zdrowia chce też, by lekarze pracowali w konkretnej placówce medycznej przynajmniej na pół etatu. Na koniec niezwykła historia z Toskanii. Pies uratował dwuletnie dziecko przed spotkaniem z wilkiem i sam przypłacił to życiem. Co wydarzyło się w miejscowości Orbiciano, opowie Aleksandra Nietopiel.
4: Jak informują włoskie media, w sobotę wieczorem wilk wszedł na teren prywatnej posesji, gdzie w ogrodzie bawił się chłopiec. Siedmioletnia suczka Destiny stanęła między dzieckiem a drapieżnikiem i podjęła walkę. Pies został ciężko pogryziony i nie przeżył ataku. Dziecku nic się nie stało. Rodzina opowiada, że Destiny była częścią ich domu od 7 lat. Według relacji rodziców jej reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Sprawa wywołała we Włoszech dyskusję o coraz częstszej obecności wilków w pobliżu zamieszkałych terenów i o sposobach reagowania na wilki tracące naturalną ostrożność wobec ludzi. Włoskie instytucje podkreślają, że populacja wilków w Toskanii wzrosła i gatunek występuje obecnie w większości regionu.
1: I tyle w redakcji Aleksandry Nietopiel.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez parasola ani róż. Nad Polską zalega sporo chmur, w wielu miejscach pada z nich deszcz, a w prognozie są też burze. Temperatura bez rewelacji od 17 stopni na północy do 22 na Podkarpaciu i w Lubuskiem, w centrum okolice 19.
5: Klimat.
1: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Dobra tylko w części Poznania i w kilku miejscach w Małopolsce i na Śląsku. Ponad 61% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim z wiatru. Od 12 do 14, a później także od 14 do 15 obowiązywać będą tak zwane zielone godziny. To okazja, by wykorzystać nadmiar energii.
5: Klimat. Reklama.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Tu Polskie Radio.

0: To się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Prawie 8 minut po godzinie 13 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na wspólne popołudnie w Polskim Radiu 24. Tematów dziś politycznych nie zabraknie, bo choć zwykle o tej porze roku mieliśmy sezon ogórkowy, to politycy jak na złość o sobie zapomnieć nie pozwalają. Prawo i Sprawiedliwość nad przepaścią. Czy politycy wykonają krok do przodu? Oto jest pytanie. Trwa spotkanie lidera tej partii, Jarosława Kaczyńskiego, z jednym z wiceprezesów tejże, Mateuszem Morawieckim, który to założył, był stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które miało PiS-owi pomóc, choć politycy tej formacji tak nie uważają. Ale oprócz tego oczywiście to, co dzieje się na świecie. Za nami już szumnie zapowiadane rozmowy Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, oczywiście szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Te rozmowy trwały nieco ponad pół godziny. Nie mamy zbyt konkretnych komunikatów, czy to dobrze, czy to źle. O tym rozmawiać będziemy w Polskim Radiu 24, ale też o innych historiach, które za oceanem, bo świetna amerykanistka naszym gościem będzie. Oprócz tego to, co dzieje się w kwestii ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Wiemy, że prezydent takie ślubowanie ma jutro przyjąć. To są tematy stricte polityczne, ale nie samą polityką człowiek żyje. Czy maszyny przejmą nasze życie? O tym też będziemy rozmawiali, bo okazuje się, że sztuczna inteligencja wymknęła się spod kontroli. Czy jesteśmy zagrożeni? A może nie. O tym rozmawiać będziemy w Polskim Radiu 24, a także wsiądziemy do pociągu, który zawiezie nas, wszędzie nas zawiezie. Takie przynajmniej są plany rządu i to bardzo szybko. Czy rzeczywiście tak będzie? W Polskim Radiu 24 odpowiedzi na to pytanie szukać będziemy.
1: Stan dnia.
3: No ale najpierw to, co interesuje wszystkich najbardziej, a mianowicie kwestia spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości z Mateuszem Morawieckim. Od przebiegu tej rozmowy może zależeć to, czy były premier i jego ludzie pozostaną na pokładzie partii. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej jest Michał Fabisiak, z którym się łączymy teraz. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Michale, to tak, mam pytania dwa. Pierwsze jest takie, czy są szanse na znalezienie porozumienia w Prawie i Sprawiedliwości? A drugie trochę może mniej typowe. Jaka jest atmosfera pracy tam na miejscu?
4: To może zacznę od twojego drugiego pytania, trochę radiowej kuchni w takim razie na początek. Od dzisiejszą pracę reporterską można porównać do wakacji nad polskim morzem. Siedzimy, można powiedzieć, w kilka osób w naszym wozie transmisyjnym. To taka trochę metafora domku letniskowego. No i czekamy, aż przestanie padać, bo wcześniej oczywiście tutaj świeciło słońce, ale jak już wszyscy zainteresowani, a więc prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki oraz były wicepremier Jacek Sasin pojawili się na miejscu, to nad siedzibę partii nadciągnęły czarne chmury. Na z tych chmur spłynął intensywny deszcz. A wracając już do konkretów dotyczących tego spotkania, no to taką główną kością niezgody jest też szyld Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki broni swojego stowarzyszenia, przekonuje, że czerpie ono z dorobku Prawa i Sprawiedliwości, no i rozwija ofertę programową partii oraz umożliwia poszerzenie bazy wyborców. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości widzi jednak w tej inicjatywie zagrożenie dla ugrupowania. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że działalność stowarzyszenia może nawet partii przysporzyć pewnych kłopotów.
5: Buduje się tę organizację na zasobach i strukturach Prawa i Sprawiedliwości i de facto ma ona prowadzić działalność polityczną, no bo jeżeli mówi się wprost, że stowarzyszenie ma pozyskiwać jakichś wyborców, no to działalność polityczną prowadzą w Polsce partie polityczne. Jeżeli stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność polityczną, stowarzyszenie, które jest finansowane nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo na jakich zasadach, to de facto jest kolejny argument, żeby zaprzestać działalności w tym stowarzyszeniu.
4: Władze Prawa i Sprawiedliwości obawiają się, że partia może zostać pozbawiona przez PKW subwencji. No i stąd

0: ta ubiegłotygodniowa uchwała, w której to władze partii zakazują politykom związanym z Prawem i Sprawiedliwością pracy we wszelkich zewnętrznych stowarzyszeniach. No ale stronnicy Mateusza Morawieckiego mówią, że ten argument jest nieprawdziwy. Europoseł PiSu Piotr Miller dziś na sejmowych korytarzach tłumaczył, że ktoś źle po prostu podpowiada prezesowi Kaczyńskiemu.
1: Nie może być żadnych transferów finansowych pomiędzy stowarzyszeniem a partią polityczną i partią polityczną i stowarzyszeniem. I to jest klarowna sytuacja. I nie może być sytuacji, w której stowarzyszenie by finansowało w jakikolwiek sposób kampanię wyborczą, której w ogóle teraz nie ma, po pierwsze, a po drugie, które no, po prostu nie może być finansowane, bo byłoby to nielegalne finansowanie. W związku z tym takich obaw po prostu nie ma. Tutaj ktoś tym argumentem gra w taki sposób, wskazał go panu prezesowi w sposób niewłaściwy i w sposób nieuzasadniony prawnie.
0: Przeważnie jest tak, że jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no ale okazuje się, że w tym przypadku jest nieco inaczej, że tym główną przyczyną być może tego, że Prawo i Sprawiedliwość będzie zmuszone podzielić się na dwa odrębne obozy, jest po prostu wzajemna niechęć poszczególnych polityków do Mateusza Morawieckiego. A wspomniany Piotr Miller nawet dziś na sejmowych korytarzach wskazał posłów, czy polityków, którzy w jego ocenie po prostu spiskują przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. Padły trzy nazwiska. Mówił o Jacku Sasinie, mówił o Jacku Kurskim i mówił o Patryku Jakim. Wszyscy oni są związani z frakcją tzw. maślarzy. Ta druga frakcja, frakcja harcerzy, to właśnie osoby związane z Mateuszem Morawieckim. No ale ta znów frakcja, jak słyszymy, jest oskarżana o to, że ona rozbija jedność Prawa i Sprawiedliwości, że tworzy konkurencyjną formację właśnie poprzez Stowarzyszenie Rozwój Plus, no i że to stowarzyszenie powstało tylko po to, aby po prostu dać pretekst do tego, aby tych polityków z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucić. Trwa, jak słychać, przeciąganie liny. Pytanie, co zrobi dziś prezes Kaczyński po rozmowie z Mateuszem Morawieckim? Czy powstrzyma to przeciąganie liny, czy może weźmie nożyczki i tą linę przetnie. Tego wszystkiego dowiemy się pewnie za jakiś czas, może dziś, a może dopiero w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu ma spotkać się kierownictwo partii, które będzie zatwierdzać decyzje dotyczące właśnie tych oświadczeń, które posłowie Prawa i Sprawiedliwości są zobowiązani złożyć je do dziś, do końca właściwie dzisiejszego dnia, no ale jak słyszymy, nie wszyscy chcą to uczynić.
2: No, ciekawe czasy przed nami. Mówi się, że najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą rozmnażania bylin jest podział. Pytanie, czy w polityce zadziała to tak samo. To będziemy obserwować. Michał Fabisiak był razem z nami. Bardzo ci za te relacje dziękuję.
3: Komentarz.
2: A teraz już rozmawiać będziemy na ten temat. Doktor Jan Świderski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, jest razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
2: Panie doktorze, przed chwilą słyszeliśmy od naszego reportera o tym, że jak to spotkanie się rozpoczęło przy ulicy Nowogrodzkiej, to spadł deszcz. Najpierw były ciemne chmury, a później spadł deszcz. To może być trochę alegoria tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. No i pytanie, czy ten deszcz będzie oznaką tego, że... No, chmury, niebo płacze nad tym, co się dzieje, czy może wręcz przeciwnie, to deszcz oczyszczający?
4: No właśnie, a po każdym deszczu czy po każdej burzy w końcu wychodzi słońce. Tylko tutaj tego słońca niestety nie widać i trudno naprawdę przewidzieć, jak się historia dalej potoczy. Ja mam wrażenie, że od kilku miesięcy, a szczególnie od momentu, kiedy Przemysław Czarnek został wskazany na kandydata na premiera, to pierwszym jego ruchem jako właśnie INSPE kandydatem na premiera było założenie gabinetu cieni. Tylko że pierwszym ministerstwem okazuje się Ministerstwo Niemądrych Kroków. Dzisiaj Jarosław Kaczyński jest w bardzo trudnej sytuacji, bo próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, doszedłem do wniosku, że nie ma dobrej decyzji prezes do podjęcia. No bo tak, jeżeli Mateusz Morawiecki zostanie w Prawie i Sprawiedliwości, no to automatycznie zostanie obarczony odpowiedzialność za tą, no już od wczoraj niemal mityczną jedynkę z przodu w sondażach. Przyznam się szczerze, że ja nie pamiętam, kiedy ostatnio Prawo i Sprawiedliwość w sondażu parlamentarnym liczyło kilkanaście procent poparcia. No wczoraj tą właśnie jedynkę pierwszy raz

0: zobaczyliśmy, to fakt, że te sondaże mogą być wątpliwe, no bo one rzeczywiście uwzględniają partię, której nie ma. Ale no to pokazuje, że za chwilkę ta jedynka może być realna. No i nie daj Boże dla prezesa Kaczyńskiego, nawet gdyby nie doszło do tego rozłamu, to ta jedynka może zostać, bo jeszcze wczoraj usłyszałem głos Krzysztofa Bosaka, lidera Konfederacji, który no bezpośrednio zwrócił się do prezesa Kaczyńskiego i jego akolitów, no w ogóle do ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Chłopaki, czy panowie, przepraszam, uspokojcie się, bo kompromitujecie prawicę. A tak naprawdę to były głosy nie do polityków PiSu, a to był głos do wyborców Konfederacji. Popatrzcie, tutaj macie prawdziwą prawicę, a nie chłopców w krótkich spodenkach, którzy od kilku miesięcy nic nie robią, a tylko się kłócą. Także nie ma dobrej decyzji, bo także nie będzie dobrą decyzją dla prezesa Kaczyńskiego odsunięcie Morawieckiego z partii, wyrzucenie z partii. No bo za chwilkę rozpocznie się hejt w jedną i drugą stronę. Ludzie Morawieckiego będą oskarżać Przemysława Czarnka za to, że no, na przykład zaprzepaścił tradycję i spuściznę Lecha Kaczyńskiego. Mam tutaj na myśli słowa o zaprzestaniu pomocy Ukrainie. Przypomnę, że Lech Kaczyński w Gruzji powiedział, teraz Gruzja, potem Ukraina, następnie kraje bałtyckie, a potem być może moja ojczyzna. No, słowa Czarnka o tym, że należy zaprzestać pomocy militarnej Ukrainy, no są takim właśnie zaprzeczeniem słów Lecha Kaczyńskiego. No i aż się dziwię, że tak słabo na to odpowiedział Jarosław Kaczyński, że bardziej nie zdyscyplinował swojego kandydata na premiera. Także tak jak mówię, tutaj prezes ma bardzo trudną sytuację i ten krok nad przepaścią, o której pan mówił, rzeczywiście gdzieś tam w tyle musi mu się wyświetlać, bo dobrych scenariuszy dla Prawa i Sprawiedliwości ja na razie specjalnie nie widzę, a narysowałem ich wiele i trochę tego pozytywnego rozwiązania nie widzę.
1: A jak wygląda kwestia z samym Przemysławem Czarnkiem, panie doktorze? Bo pojawiają się różne głosy, jakoby to wcale nie ów kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Tym kandydatem ostatecznie miał zostać Zbigniew Bogucki. Ponoć jest lepszym kandydatem, który jest bardziej do przełknięcia przez przedstawicieli różnych opcji politycznych, no i przede wszystkim przez prezydenta.
0: No właśnie, no tutaj jest, kolejny raz mogę powiedzieć, że prezes Kaczyński no nie ma dobrej decyzji do podjęcia, bo jeżeli by zrezygnował z Przemysława Czarnka, no to pokazałby swoją słabość, pokazałby, że jest słabym wodzem, słabym liderem, że się myli. I taka wymiana kandydata na premiera no może być jeszcze kolejnym zarzewiem konfliktów. W ogóle wydaje mi się, że to jest trochę, że to był błąd, że Jarosław Kaczyński w ogóle tak szybko wskazał kandydata na premiera. No bo przypomnę, że wybory prezydenckie rok temu wygrał Karol Nawrocki, człowiek prawicy. I to tak naprawdę Karol Nawrocki będzie tym arbitrem po wyborach parlamentarnych i to on wskaże kandydata na premiera. Tutaj wydaje się, że Jarosław Kaczyński no, doszedł do wniosku, że bardzo szybko Karol Nawrocki przestał być Andrzejem Dudą, że nigdy tym Andrzejem Dudą nie był. No i kolejne kroki prezesa Kaczyńskiego, no to jest właśnie też brnięcie w kolejne kolejne błędy. Wymiana kandydata na premiera może być koniecznością, biorąc pod uwagę no to, jak zaprezentował się Przemysław Czarnek i to, że już mija kolejny miesiąc jego misji.

0: i zamiast rosnąć w sondażach, PiS w tych sondażach traci i nie traci i nie zyskuje tutaj mityczne centrum, tylko zyskują obie konfederacje, a szczególnie chyba prezesa boli, że zyskuje konfederacja właśnie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, no bo to jest taki, no można powiedzieć, świeży oddech na polskiej scenie politycznej. Jeżeli ja miałbym wskazać jakąś partię, która chwyta nowych wyborców, no to właśnie jest Konfederacja, a nie jest to PiS. PiS, którego elektorat no, stanowią przede wszystkim osoby starsze wiekiem i PiS, który no, stracił tą świeżość, no, przestał być sexy dla młodych wyborców.
1: W sondażach traci jednak też koalicja rządząca. W lipcu nastąpiło pogorszenie niemal wszystkich wskaźników nastrojów społecznych w Polsce. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Aż 51% badanych źle ocenia sytuację polityczną. To jest najgorszy wynik w kadencji obecnego rządu. Widać gdzieś na horyzoncie, panie doktorze, szansę na poprawę tego wyniku?
0: Szkoda nie wykorzystać tak pięknego kryzysu. Słowa Winstona Churchilla zadedykowałbym Donaldowi Tuskowi, który no, nie wykorzystuje nadal tego właśnie kryzysu na prawej stronie sceny politycznej, kryzysu w PiS-ie. Nadal wydaje mi się, że jest brak skutecznej komunikacji koalicji rządowej o sukcesach rządu, które przecież są. No mamy program, krajowy program odbudowy, coraz więcej inwestycji, coraz więcej środków płynie do Polski. Mamy program SAFE. No i niby premier jest aktywny w mediach, ale mam wrażenie, że ta komunikacja bardziej dociera do takich osób, które są zainteresowane życiem politycznym, a nie do ogółu społeczeństwa. Także sytuacja wewnątrz samej koalicji rządowej no nie nastraja tutaj optymizmem. Mamy kryzys, no dalszy kryzys u tych mniejszych partnerów koalicji rządowej. Dalsze podziały w Polsce 2050, czy konsekwencje tegoż podziału. No i tutaj też prezydent Nawrocki no, nie ułatwia życia Donaldowi Tuskowi no, kolejnymi wetami. Wydaje mi się, że w ostatnich dniach dodatkowo wrócił ten temat braku sprawczości po wecie prezydenta w sprawie, no nie podpisał ustawy o statusie osoby najbliższej. No tutaj Donald Tusk powinien bardziej się zaangażować w tę ustawę. Pani minister Kotula chyba nie ma tego właściwego klucza do kancelarii prezydenta. I mimo, że ta ustawa była tak wykastrowana, była tak głębokim kompromisem, no to nie udało się koalicji przekonać prezydenta do jej podpisania. Wprawdzie to weto dotyczy pewnego wycinka życia społecznego, no ale kolejny raz dla wielu Polaków może oznaczać no, taką właśnie negatywną ocenę rządu, który nie potrafi przekonać prezydenta nawet do takich, wydawałoby się, prostych ustaw, które nie powinny aż tak bardzo polityzować życia społecznego.
1: A jeśli chodzi o rzeczy, które elektryfikują i rzeczy, które rzeczywiście wyborców ruszają, a może wręcz przeciwnie, no to mamy już kolejny rozdział historii pod tytułem Antoni Macierewicz stanie przed sądem. Tym razem prokuratura regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia taki akt oskarżenia. No i rzecznik tych śledczych, Mateusz Martyniuk, mówi, że oskarżenie dotyczy zdarzenia z września ubiegłego roku. Macierewicz wtedy podczas obrad Sejmu znieważył funkcjonariuszy publicznych. Przypomnijmy sobie.
2: Mianowicie kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego w ten sposób, że nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.

0: No i sam Antoni Macierewicz do tych zarzutów się nie przyznał. Grozi mu kara do roku pozbawienia wolności. Poseł Prawa i Sprawiedliwości może znaleźć się za kratami? Jak pan sądzi, panie doktorze?
1: No obawiam się, że trochę czasu może zabraknąć, żeby ten proces rozpoczął się i zakończył przed wyborami w 2027 roku. A jak będzie wynik wyborów, no to zobaczymy. Trzeba też pamiętać o tym, że w Pałacu Prezydenckim jest osoba, która no, może korzystać z prawa łaski. Natomiast ja bym jeszcze wrócił na chwilkę do samej sprawy skierowania przez SKW i podjęcia tych działań przez prokuraturę. Zawsze zastanawiam się, czy nie lepszą byłoby sytuacja, gdyby to były powództwa prywatne. Jakoś burzy się we mnie, gdy instytucje państwa tutaj stoją w obronie swoich funkcjonariuszy. Przypomnę taką sytuację, w której dziennikarze byli przez prokuraturę oskarżani, na przykład były tam sprawa Daniela Obajtka, prawda? I Orlen w imieniu Daniela Obajtka kierował mnóstwo spraw do prokuratury. Wydaje mi się, że tutaj osoby prywatne powinny z powództwa cywilnego występować, a nie instytucje, które reprezentują. W ogóle wymiar sprawiedliwości i tempo pracy wymiaru sprawiedliwości, no to jest wielki problem gabinetu Donalda Tuska. Tutaj nie widzimy tego przyspieszenia, no ale tego też w obronie premiera stanę. No, rzeczywiście funkcjonuje on, minister sprawiedliwości, prokuratury, sądy funkcjonują no, w bardzo trudnej sytuacji, no, daleko posuniętego rozkładu tej naszej trzeciej władzy, która dokonała się jeszcze za rządów poprzedniej koalicji.
0: No i te wszystkie wątki w Polskim Radiu 24 będziemy oczywiście analizować. Razem z nami był teraz politolog z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, pan doktor Jan Świderski. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również państwu, ale proszę zostać z nami. W Polskim Radiu 24 już za chwilę informacje, a zaraz po nich rozmawiać będziemy o sprawach międzynarodowych, bo z jednej strony mamy spotkanie Rubio-Ławrow, spotkanie, które trwało o wiele krócej niż wszyscy mogliby się spodziewać, a z drugiej strony mamy o wiele ciekawsze historie, jeśli chodzi o Donalda Trumpa.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 13:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Czy to spotkanie ostatniej szansy? W siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej prezes partii Jarosław Kaczyński rozmawia z Mateuszem Morawieckim. Stawką jest jedność PiS, ale coraz więcej wskazuje na rozłam. Na ten drugi scenariusz liczy szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski.
4: Co prawda nigdy nie byłem w PiSie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
3: Do końca dnia politycy PiS-u mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Takich oświadczeń nie zamierzają składać politycy związani z Mateuszem Morawieckim. Polska będzie brała przykład z Ukrainy w zakresie nowych technologii w wojsku. Taką deklarację składa wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu wziął udział w uroczystym podpisaniu umów w ramach programu Perun. Na froncie nowoczesne technologie liczą się coraz bardziej, podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wszystkie przewagi, które Ukraina zdobywa, zdobywa dzięki nowym technologiom. Zaczęła od morza i dronów nawodnych i podwodnych. De facto wyłączyła flotę czarnomorską. Później doszły statki powietrzne, drony lądowe.
3: Program Perun to wspieranie innowacyjnych technologii dla polskiej armii realizowanych przez przedsiębiorstwa naukowo-przemysłowe. Chodzi m.in. o sztuczną inteligencję, systemy bezzałogowe oraz nowoczesne uzbrojenie. Dwie osoby ranne w wyniku wybuchu butli gazowej na jachcie w Sztynorcie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na pokładzie było w sumie 6 osób, relacjonuje Agnieszka Filipska z węgorzewskiej policji.
6: W wyniku wybuchu do szpitala zostały przetransportowane dwie osoby, 69-letnia kobieta oraz 86-letni mężczyzna, mieszkańcy powiatu poznańskiego.

0: Kobieta obecnie przebywa w szpitalu, natomiast mężczyzna po zaopatrzeniu ran opuścił go.
1: Ratownicy i strażacy ponawiają apele do żeglarzy o rozwagę. Zalecają sprawdzenie szczelności przewodów i zaworów gazowych przed każdym rejsem, dokładne wietrzenie wnętrza jachtu i zakręcanie zaworów przy bucji na czas snu oraz po zakończeniu gotowania. Prawie 900 milionów euro kary na Google za nadużywanie dominującej pozycji na unijnym rynku. Komisja Europejska doszła do wniosku, że Google traktuje preferencyjnie własne usługi. Chodzi m.in. o wyniki wyszukiwania dotyczące zakupów, hoteli, transportu czy wydarzeń sportowych. Firma pozycjonuje własne oferty w bardziej widocznym miejscu wśród wyników wyszukiwania. Pojawiają się one na górze strony i są widoczne jako pierwsze. Rok temu Bruksela ukarała także inną firmę zablokowanie ofert konkurencji w jej sklepie. Grzywna nałożona wyniosła wówczas ponad 500 milionów euro.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 33 minuty po godzinie 13 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Witam się z Państwem raz jeszcze i zapraszam w podróż międzynarodową.
4: Stan dnia.
3: Spoglądamy teraz na wschód i to nawet na taki daleki wschód, patrząc od naszej perspektywy, bo na Filipinach spotkali się szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych z relacji rosyjskich mediów państwowych. Tutaj bierzemy tę poprawkę. Wynika, że Siergiej Ławrow oświadczył, iż niedopuszczalne jest dalsze dostarczanie broni Ukrainie. Jego rozmowa z sekretarzem stanu Marco Rubio trwała około 35 minut, a po więcej informacji sięgamy do naszego wieloletniego korespondenta na wschodzie Macieja Jastrzębskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: Powiedz proszę, co więcej wiemy na temat tego spotkania?
5: Według Moskwy inicjatorem spotkania szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej były Stany Zjednoczone. W oświadczeniu rosyjskiego MSZ napisano, że Ławrow poinformował Rubio o rzeczywistej sytuacji na linii frontu. Oczywiście bierzmy poprawkę, że spojrzenie z Kremla jest odmienne od rzeczywistości. Rosyjski minister miał zaakcentować niedopuszczalność pompowania broni na Ukrainę. To kiedyś kolokwialne stwierdzenie. Ławrow skrytykował też właśnie za dostarczanie broni, wszelką pomoc dla Ukrainy, państwa europejskie, którym zarzucił dążenie do doprowadzenia do strategicznej porażki Federacji Rosyjskiej, ale jak przypomnę Państwu, to już takie poglądy Federacji Rosyjskiej, a wcześniej Związku Radzieckiego i Imperium Carskiego, poczynając od wojen brytyjskich, że Zachód nie robi niczego innego, jak tylko myśli, jak powstrzymywać Rosję. Jednocześnie Ławrow oświadczył, że Moskwa jest gotowa do uregulowania konfliktu z Ukrainą na drodze dyplomatycznej, a to słyszymy niemal z każdego komunikatu, czy to Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, czy Kremla. Ławrow i Rubio zapowiedzieli kontynuowanie kontaktów na poziomie dyplomatycznym. To też niewiele znaczy. Podkreślili wznowienie kontaktów Roskosmosu i NASA i zapowiedzieli wznowienie współpracy kulturalnej. Należy to rozumieć jako pewną wymianę chociażby artystów po jednej i po drugiej stronie oceanu. Być może zostanie zdjęte embargo z występów rosyjskich artystów na scenach amerykańskich. Posłuchajmy, co o intencjach Putina i sytuacji Rosji mówi w telewizji Deszcz dziennikarz Nowej Gazety Europa Kirył Martynow, który przy każdej okazji podkreśla, że za wszystko, co dzieje się i w kontaktach Rosji z Zachodem, i w kontaktach Rosji z Ukrainą, odpowiada Władimir Putin. Putin to taki Stalin nieudacznik. Po prawie 4 latach wojny wciąż trwają walki w obwodzie donieckim, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od centrum obwodu i to jest wszystko, co udało się zrobić Putinowi w trakcie tej niby ogromnej kampanii. Dla tych, którzy porównują współczesność z okresem sowieckim, wyniki tej powtórki z historii są marne i straszne dla Putina. To w kontekście chociażby tego, jak rzeczywistą sytuację na froncie przedstawiał Ławrow Marco Rubio, więc to jest taki punkt widzenia rosyjski. A profesor Aleksandr Morozow, z którym wielokrotnie miałem okazję rozmawiać, nie wierzył i nie wierzy w dobre intencje Putina. Putin już wybrał taktykę i trzyma się jej. Ta taktyka polega na tym, żeby nie posuwać się w negocjacjach, ale ich i nie przerywać. Medyński jest zaufanym człowiekiem Putina. Taktyka Putina jest oczywista. Chodzi o kontynuowanie wojny i dążenie do kapitulacji Ukrainy, a jednocześnie nie zrywanie kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi.
6: Nie rozrywać kontaktów z Zjednoczonymi Stanami.
5: Wspomniany Medyński, to jest Władimir Medyński, był

0: minister kultury, obecnie doradca Władimira Putina, który na wszelkie możliwe sposoby próbuje Rosjanom obrzydzić i Zachód, i Ukrainę, używając argumentów, które większość ekspertów niezależnych nazywa argumentami poniżej pasa, więc z tego spotkania w Filipinach jasno można wywnioskować, to jest stanowisko wielu niezależnych ekspertów, że Rosja nie zamierza w obecnej sytuacji i już na teraz kończyć wojny, ani nawet starać się o zawieszenie broni, bo jest to z wielu powodów dla Władimira Putina niewygodne.
1: I te wszystkie informacje przedstawił wam teraz Maciej Jastrzębski. Maćku, bardzo ci za nie dziękujemy.
2: Komentarz.
1: Spójrzmy teraz na te kwestie, ale z perspektywy amerykańskiej. Razem z nami autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Magdalena Górnicka-Partyka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani Magdalena, to zacznijmy od tego, bo tak, słyszeliśmy, co Rosja, tutaj otwieram cudzysłów, ugrała dla siebie podczas tego spotkania. A czy Stany Zjednoczone coś też ugrały? No oprócz tego, że amerykańscy artyści prawdopodobnie będą mogli występować na rosyjskich scenach.
3: Stany Zjednoczone chciały sprawdzić, jak bardzo Rosja jest otwarta na jakiekolwiek rozwiązania dyplomatyczne. Czy Rosja jest w stanie ugiąć się bardziej w kontekście tego, że Donald Trump postrzega, że Rosja wcale teraz tej wojny nie wygrywa. I tutaj też się zmieniło postrzeganie amerykańskiego prezydenta ról Rosji i Ukrainy. Jeszcze podczas spotkania na Alasce wydawało się, że Donald Trump jest jednoznacznie prorosyjski. Teraz to stanowisko już się bardziej przechyliło na stronę ukraińską, ale głównie dlatego, że Donald Trump po prostu kocha zwycięzców i kibicuje tym, którzy mają po prostu większe szanse, żeby wygrać, czy żeby prowadzić w danym starciu. Więc pod tym względem to jest takie wybadanie Rosji, na co Rosja jest gotowa. Czy jeśli Rosja nie jest tą dominującą stroną, to jest w stanie pójść na jakieś ustępstwa. I wydaje się, że dlatego był tutaj Marco Rubio, a nie było spotkanie na przykład z Witkowem i Kushnerem z rosyjską stroną. To pokazuje, że do pracy wzięli się tacy klasyczni dyplomaci, a nie osobiści wysłannicy Donalda Trumpa, którzy nieskutecznie próbowali doprowadzić do jakiegokolwiek porozumienia w sprawie Ukrainy, więc być może tu jest też kwestia zmiany kompetencji. Być może też po prostu Donald Trump uznał, że no, musi jakoś odwrócić uwagę od Iranu, który na nowo rozgorzał konflikt, więc być może wróci do tego, co obiecał, już zakończenie wojny w Ukrainie 24 godziny, zanim jeszcze miał zostać zaprzysiężony jako prezydent. Więc pod tym względem on szuka takiej możliwości na arenie międzynarodowej ugrania czegoś, czy pokazania, że Stany Zjednoczone odnoszą jakiś sukces w momencie, kiedy Amerykanie przede wszystkim śledzą sytuację na Bliskim Wschodzie i to jest dla nich najważniejsze, bo przekłada się bezpośrednio na ich codzienne życie.
1: A biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Ukrainie i stan zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ewentualne rozmowy na linii Moskwa-Kijów, to w tej kwestii możemy spodziewać się w najbliższym czasie jakiegoś poruszenia, bo no, jest bardzo ciekawa informacja, choć on sam temu zaprzecza. Szef FBI w najbliższym czasie ma polecieć i do Moskwy, i do Petersburga, i to na zaproszenie rosyjskiej FSB. I tutaj chciałbym zapytać z jednej strony, czy taka podróż jest możliwa, i z drugiej strony, co ona mogłaby przynieść Stanom Zjednoczonym, bo jeśli chodzi o te rosyjskie wątki w przypadku szefa federalnej służby, no to nie jest pierwszy raz, kiedy one gdzieś się ujawniają.
3: To prawda. Mam wrażenie, że ta podróż, ale w ogóle nastawienie Stanów Zjednoczonych do Rosji jest takie, że być może uda się z Rosją porozumieć w pewnych aspektach współpracy czy współdziałania, niezależnie od wojny z Ukrainą. Już ten zakończenie wojny z Ukrainą przestało być, wydaje się, być może takim warunkiem zbliżenia z Rosją, czy warunkiem otwarcia się na Rosję w pewnych aspektach, między innymi właśnie tutaj związanych z tą podróżą. I to pokazuje, że Stany Zjednoczone być może będą szukały otwarcia na Rosję. Oni też mają, pamiętajmy, bardzo silny taki komponent gospodarczy w amerykańskiego biznesu, który bardzo mocno na to naciska, żeby faktycznie znowu zbliżyć się do Rosji, nawiązać takie relacje na bardzo wielu poziomach, w tym handlowych. Więc pod tym względem jest takie sondowanie, na ile Rosja jest otwarta, na ile Rosja jest chętna, na ile Stany Zjednoczone będą mogły to zrobić bez jakiegoś większego sprzeciwu też Europy. No pamiętajmy, że tutaj też może się tak zdarzyć. Więc to jest teraz takie badanie wód, czy można się zbliżyć z Rosją i jak to się przełoży na sytuację międzynarodową między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, czy to wojna w Ukrainie jakoś na to wpłynie. I pod tym względem trzeba też zauważyć, że oczywiście jest to poniekąd wymierzone w Chiny, no bo Donald Trump uznaje trzy mocarstwa na świecie, Stany Zjednoczone, Rosję i Chiny. Jeśli chce się zbliżyć z Rosją, czy wybadać zbliżenie z Rosją, no to też jest jakiś sposób naciskania na Chiny. Pamiętajmy, że ostatnio oskarżył Chiny o ingerencję w wybory 2020 roku. Mówił o tym, że to jest faktycznie niebezpieczne państwo pod tym względem, więc widać,

0: że ten nacisk między Chinami i Rosją się zmienia, no i teraz Donald Trump szuka jakiejś ścieżki zbliżenia właśnie po to, żeby pokazać Chinom, że Stany Zjednoczone ciągle się liczą i ciągle mają przewagę na arenie międzynarodowej.
1: A czy to też nie jest trochę działanie na korzyść Rosji? No bo świat Zachodu widzi i zdaje sobie sprawę z tego, jakim krajem jest ten, którym Władimir Putin dowodzi, ale już kraje tego tak zwanego globalnego południa, widząc, że rosyjscy przedstawiciele spotykają się z przedstawicielami amerykańskimi, no już mogą odnieść trochę inne wrażenie. Czy pani zdaniem ważniejsza jest dyplomacja mimo wszystko, czy Stany Zjednoczone może miejscami dają się wyprowadzić w pole przez Rosjan i działać w jakimś sensie na ich korzyść?
0: No zdecydowanie działają na ich korzyść. Mam wrażenie, że Donald Trump robi taki trochę reset z zamkniętymi oczami, czyli nie patrzy na to, co się dzieje w kontekście wojny w Ukrainie, tylko po prostu chce zresetować te stosunki, bo wyliczył, że Stanom Zjednoczonym to się opłaca, przywództwu Stanów Zjednoczonych na świecie to się opłaca. Sami Amerykanie też trochę złagodzili swoją opinię na temat Rosji, bo w ostatnich badaniach Pew Research około 50% Amerykanów postrzega Rosję jako wroga. W kontekście, gdy wybuchła wojna pełnoskalowa w Ukrainie, to było 70, więc widać, że te nastroje trochę się tonują, chociaż ostatnio wśród republikanów o kilka punktów procentowych to postrzeganie wzrosło, więc już nie ma takiego łagodnego spojrzenia, jak jeszcze było w zeszłym roku przy okazji spotkania na Alasce. Więc widać, że Amerykanie szukają jakiegoś takiego pragmatycznego rozwiązania, czy ułożenia sobie relacji z Rosją, nie do końca patrząc na Europę. W sensie Europa przestała być dla nich takim bardzo ważnym sojusznikiem na tyle, żeby się z nim liczyć na każdym kroku. W sensie oni chcą prowadzić swoją niezależną politykę, myśląc, że Europa i tak sobie pomarudzi, ale przecież Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa. Ale to jest właśnie ważny sygnał w kontekście globalnego południa, w kontekście Azji, że Stany Zjednoczone mogą rozgrywać ten światowe stosunki międzynarodowe niezależnie od prawa międzynarodowego, niezależnie od toczących się konfliktów. I te Stany Zjednoczone mówią, z kim można rozmawiać, z kim nie, z kim blokować handel, a z kim nie. I to wszystko zależy, tak jak powiedział Donald Trump kiedyś, nie od prawa międzynarodowego, tylko od jego własnej woli. I chyba próbuje właśnie to zrealizować w kontekście właśnie stosunków z Rosją.
1: A jeśli chodzi o stosunki z Bliskim Wschodem, szczególnie mówię tutaj o kwestii Iranu, mam takie nieodparte wrażenie, że Stany Zjednoczone nie wiedzą, co dalej robić. Trochę są między młotem a kowadłem. Szczególnie widać to w postawie Donalda Trumpa, no i Pita Hekseta, bo okazało się, że Iran nadal ma potencjał. Czy dla Stanów Zjednoczonych jest jeszcze jakaś droga, żeby wyjść z twarzą z tej sytuacji?
0: Jest droga dyplomatyczna, żeby wyjść z twarzą z tej sytuacji. Spróbowanie wynegocjowania z powrotem tego porozumienia, które wynegocjował Barack Obama, ale Donald Trump z wiadomych względów się na to nie zgodzi, bo on oczywiście musi odnieść pełne zwycięstwo. Amerykański prezydent przeprowadzał, jego ludzie przeprowadzali takie badanie fokusowe, żeby dowiedzieć się, co Amerykanie sądzą o wojnie w Iranie. I tam wyszło, że Amerykanie w ogóle nie rozumieją, dlaczego Stany Zjednoczone się zaangażowały, co chcą osiągnąć i czym będzie to pełne zwycięstwo. I póki Donald Trump tego nie będzie potrafił wyjaśnić swoim wyborcom, no to ten konflikt będzie się gdzieś tył mocniej lub słabiej, zwłaszcza, że Iran nie ustępuje Stanom Zjednoczonym. Bardzo mocno gra na czas i potrafi przeczekać bardzo, bardzo, bardzo mocno Stany Zjednoczone. No to co bardzo irytuje z kolei Donalda Trumpa i Pita Hekseta, którzy nie potrafią tego wytłumaczyć ani kongresmenom, ani amerykańskim wyborcom. Pod tym względem Donald Trump chyba nie ma planu. On jest taką osobą, która planuje bardzo krótkoterminowo, czyli on teraz planuje, żeby grozić Iranowi, żeby zapowiadać, że będą wielkie ataki, ale nie ma planu wyjścia z twarzą z konfliktu. Brzmi to bardzo podobnie do tego, czego nie potrafi zrobić Władimir Putin w kontekście Ukrainy, ale te analogie się chyba trochę same narzucają, że Donald Trump szuka pełnego zwycięstwa, które nie będzie w żaden sposób kwestionowane, a tutaj ten ostatnie porozumienie, tylko przez 50% wyborców MAGA było uważane za korzystniejsze dla Stanów Zjednoczonych niż dla Iranu. Więc nawet właśnie wyborcy, którzy głosowali na Donalda Trumpa, nie wierzą, że on ma jakiś plan i że potrafi ugrać coś ważnego dla Stanów Zjednoczonych. Więc pod tym względem on ma duży problem, co z tym zrobić. Pamiętajmy też, że ta wojna generuje ogromne koszty i to też się Amerykanom nie podoba, no bo oni nie chcieli wydawać ogromnych pieniędzy na zagraniczne wojny, zwłaszcza takie, których nie potrafią wyjaśnić. W momencie, kiedy rosną ceny benzyny, kiedy cały czas jest problem z dostępem do opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych i to się wyborcom nie podoba. To się prawdopodobnie odbije w tych wyborach połówkowych, które są już w listopadzie. Natomiast nie wiem, czy Donald Trump nie jest już w tym momencie gotowy poświęcić tych wyborów połówkowych dla republikanów po to, żeby osiągnąć to pełne zwycięstwo w Iranie, bo wydawałoby się, że gdyby mu zależało na tym, żeby

0: żeby uspokoić sytuację, no to już zbliżał do tego się porozumienia dyplomatycznego, że dążył do tego jakiegoś porozumienia, natomiast on, jemu się na razie nie spieszy, w tym sensie, że on cały czas naciska na to pełne zwycięstwo, jakkolwiek rozumiane. Myślę, że on sam do końca nie wie, czym ono jest, ale na pewno nie jest tym zwycięstwem, które ogłaszał już wiele razy i cały czas nie było to tak odbierane przez amerykańskich wyborców.
1: No to może jak nie da się wygrać z Iranem, to może łatwiej będzie wygrać z dżihadystami w Mali. Pojawiły się ostatnio informacje, jakoby administracja Trumpa analizowała sprawę rozpoczęcia kolejnej opcji militarnej właśnie w tym kraju przeciwko dżihadystom powiązanym z Al-Kaidą. Washington Post, powołując się na wiarygodne źródła, taką informację podaje. Czy pani zdaniem to jest prawdopodobne, że Stany Zjednoczone zaangażują się w kolejny konflikt? No, biorąc pod uwagę skalę i przeciwnika, to pewnie łatwiej będzie z nimi wygrać.
0: Zdecydowanie tak. No Donald Trump szuka łatwego zwycięstwa w stosunkach międzynarodowych. Wydaje się, że potrzebuje czegoś łatwiejszego niż Iran. A jeśli mamy dżihadystów powiązanych z Al-Kaidą, to po co szukać nowego wroga, jeśli jest stary i Amerykanie doskonale go pamiętają i już nie trzeba im tłumaczyć, tak? No bo wszyscy Amerykanie wiedzą, co zrobiła Al-Kaida, więc jak tylko rzuci się hasło, to już wiadomo, że ta akcja będzie uzasadniona. No i jest duża szansa, że zakończy się scenariuszem wenezuelskim, czyli bardzo spektakularną, dobrze wyglądającą w telewizji operacją, która nie pociągnie sobą ofiar amerykańskich żołnierzy, bo to też zaczyna bardzo mocno uderzać w tę wojnę w Iranie, kolejne śmierci amerykańskich żołnierzy. Więc pod tym względem tak, Donald Trump może faktycznie się na to zdecydować. Były takie pogłoski, że będzie prawdopodobnie wybierze Kubę, no ale być może Kuba jest trudniejsza w realizacji niż ta kampania, więc wszystko możliwe. Natomiast on prawdopodobnie będzie szukał jakiegoś zagranicznego, spektakularnego zwycięstwa właśnie po to, żeby odwrócić uwagę Amerykanów i świata od tego, że mu w Iranie po prostu nie idzie.
1: Pani już w trakcie naszej rozmowy poruszyła wątek MAGA, który w kontekście nadchodzących wyborów może być bardzo ciekawy. Ja jestem wielkim fanem pani mediów społecznościowych. Polecam naszym słuchaczom absolutnie, bo tam można znaleźć bardzo ciekawe wątki, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Jednym z nich jest właśnie temat tego, jak ruch MAGA może ewentualnie zmienić swoją stronę, bo do tej pory był kojarzony niejako z Rosją, bo ta jawiła się jako obrońcy chrześcijaństwa, ale kiedy się okazało jednak, że Putin, bombardując Ukrainę, atakuje także chrześcijaństwo, no to może ten wektor się zmieni w którąś ze stron. To jest możliwe?
0: Tak, to jest chyba wolta, na której nikt się nie spodziewał, bo ruch MAGA był zapatrzony w Rosję, między innymi właśnie ze względu na silną władzę prezydencką, na to, że Rosja jawiła się jako taki obrońca chrześcijaństwa, jako kraj, który jest anty-woke, antyróżnorodność, czyli tej takiej polityki, prowadzi taką politykę kulturalną, która podoba się wyborcom Donalda Trumpa, no ale pojechała na zaproszenie ukraińskiego rządu do Kijowa i nie tylko Laura Loomer, jedna z najbardziej wpływowych influencerek, twórczyń, zwolenniczych teorii spiskowych, ale też doradczyń Donalda Trumpa, która się wielokrotnie z nim pokazywała publicznie, której on słucha, bo ona tropi takich nielojalnych ludzi w jego otoczeniu i ona zupełnie zmieniła swoje postrzeganie, przeprosiła za to, że powtarzała prokremlowską propagandę i teraz jest jednoznacznie proukraińska, więc to może być szok dla wielu zwolenników prawicy, ale to też może pokazać, że jest jakaś inna strona, że jest inna narracja niż ta, która była do tej pory przez prawicę bardzo mocno powtarzana. Bo pamiętajmy, że Rosja też ciężko pracuje. Rosja zaprosiła z kolei do siebie Candace Owens, która jest kolejną podobną osobą, taką bardzo aktywną w internecie, ma ogromny podcast, powtarza różne teorie spiskowe i ona właśnie była w Rosji. Ona na zaproszenie Rosji tam powtarzała prokremlowską propagandę. Więc teraz będzie takie starcie wewnątrz amerykańskiej prawicy, trochę walka o rząd dusz, czy przejdzie ta ukraińska strona, czy ta rosyjska strona wygra. Natomiast już ten ruch MAGA prawdopodobnie przestanie być jednoznacznie prorosyjski. Mi się wydaje, że to jest bardzo duży sukces strony ukraińskiej, że faktycznie zaprosił tak prominentną osobę z tego samego centrum tego ruchu MAGA właśnie i przekonał ją co do swoich racji. Zwłaszcza, że teraz się otworzy taka trochę próżnia po tym, jak Donald Trump będzie kończył swoją kadencję. Zwłaszcza jeśli Republikanie przegrają wybory do kongresu, no to trochę zacznie walka o władzę. I teraz te stronnictwa wewnątrz ruchu MAGA, one się będą toczyć w internecie. Jeszcze ci politycy nie mogą głośno mówić, że się będą ubiegać o schedę po Donaldzie Trumpie.

0: Trumpie, ale już twórcy czy dziennikarze zdecydowanie tak. I pod tym względem to jest ten moment, kiedy warto przyciągnąć takie osoby w ruchu MAGA na swoją stronę, żeby pokazać swoje racje i żeby nastawić odpowiednio w kontekście polityki zagranicznej właśnie coraz bardziej rosnące frakcje ruchu MAGA.
1: Nie mogę nie zapytać też w kontekście tego, co dzieje się za oceanem, o możliwość zmiany na stanowisku sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Faktem, że podaje te informacje New York Post, więc ja tak przymykam jedno oko, jak na nią patrzę, ale z drugiej strony patrząc na to, jak zachowuje się Donald Trump i jak bliskim zdaje się przyjacielem dla niego jest Gianni Infantino, to może rzeczywiście będzie forsował jego kandydaturę.
0: Zdecydowanie tak. No Donald Trump, pamiętajmy, że jest osobą, która załatwia wszystko siedząc przy biurku. On siedzi tak, jak tak prowadzi politykę zagraniczną, jak prowadził interesy, że siedzi przy biurku i wykonuje telefony do bardzo wielu różnych ludzi, żeby załatwić to, czego potrzebuje. I on po prostu chce mieć takiego człowieka, do którego będzie mógł wykonać telefon i nie będzie to tylko kwestia odwołania czerwonej kartki dla amerykańskiego piłkarza, ale będzie mógł zrobić dużo więcej tak, na takim stanowisku. Więc pod tym względem Gianni Infantino jest bardzo dobrą osobą z punktu widzenia Donalda Trumpa. No bo będzie takim jego pośrednikiem, przekaźnikiem, nie powiem koniem trojańskim, ale tak będzie, bo będzie realizował interesy amerykańskiego prezydenta w pierwszej kolejności i przenieść taką kulturę kolesiostwa, żeby nie powiedzieć trochę mafijną, na arenę międzynarodową i Donaldowi Trumpowi zdecydowanie to odpowiada, bo on tak robi interesy i on uważa, że tak powinna wyglądać polityka międzynarodowa, a jakieś prawo międzynarodowe czy zasady, dyplomacja zupełnie nie ma znaczenia.
1: A jeśli chodzi o to prawo międzynarodowe, na ile możliwe jest, że on osiągnie swój cel, pani zdaniem?
0: No Donald Trump uważa, że on może zrobić wszystko, dlatego że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. W swojej nowej książce Maggie Haberman i Jonathan Swan opisują taką sytuację, że jeden z graczy golfa, z którym Donald Trump prowadzi takie rozgrywki, jest historykiem, pasjonatem. I opisał taką dwustronicową analizę, jak amerykańska prezydentura jest potężna, jak potężnym prezydentem jest Donald Trump. I napisał mu, że on jest potężniejszym prezydentem niż Aleksander Macedoński, niż Juliusz Cezar, niż Stalin czy Hitler, dlatego że oni byli takimi władcami regionalnymi, a Donald Trump jest władcą globalnym. Jego decyzje mają zasięg na całym świecie i Donald Trump to uwierzył. Ta analiza dwustronna historyka pasjonata jest bardzo taką, ustawiła jego myślenie na to, co on może zrobić na świecie i jak jego wola jest, może być realizowana w stosunkach międzynarodowych, więc pod tym względem no, trzeba się liczyć z tym, że Donald Trump, jeśli się na czymś skupi, no to będzie dążył wszelkimi sposobami, żeby to osiągnąć.
1: A jeśli chodzi jeszcze o kwestie Bliskiego Wschodu, to jeszcze o jeden kraj chciałbym zapytać, bo w sprawie ewentualnego amerykańsko-irańskiego pokoju albo porozumienia, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, no kluczowa będzie też sprawa choćby Libanu. Izrael jakoś niespecjalnie kwapi się do tego, żeby południową część tego kraju okupowaną opuścić ze względu na Hezbollah, który tam stacjonuje. No i nie da się ukryć, stanowi dla Izraela zagrożenie. Czy widzi pani przestrzeń na to, żeby Ameryka przekonała Izrael do tego, żeby jednak w imię większego celu Izrael wyszedł z tego południowego Libanu? Czy to już nie ma tej zależności, że to w Białym Domu są klucze do Izraela?
0: Wydaje się, że Donald Trump ma ogromny problem teraz z Izraelem, bo w ruchu MAGA po prawej stronie sceny politycznej coraz większy jest taki ruch antyizraelski, który sprzeciwia się bardzo mocnemu wspieraniu polityki Izraela i takiego bezrefleksyjnego spojrzenia właśnie na ten kraj. Donald Trump no, ma z tym problem, no bo cały czas Benjamin Netanyahu uważa, że przecież to on może Donalda Trumpa skłonić do bardzo wielu rzeczy, więc wydaje się, że trudno będzie Trumpowi Netanyahu skłonić do czegoś, ponieważ to izraelski przywódca myśli, że to on ma na Donalda Trumpa dużo większy wpływ niż odwrotnie. I pod tym względem to będzie taki test, czy na ile Donald Trump faktycznie może coś załatwić, a na ile Izrael realizuje swoje interesy niezależnie od Stanów Zjednoczonych, bo wie, że prędzej czy później Stany Zjednoczone przyjdą mu z pomocą, czy będą go wspierać. Więc to jest takie trochę przesilenie, w którą stronę to pójdzie, co ma znaczenie, zwłaszcza zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów do kongresu, czy będą wygrywali kandydaci, którzy są jednoznacznie proizraelscy, czy niekoniecznie? Czy będą trafiać do kongresu osoby, które no, będą bardziej takie roztropne, jeśli chodzi o wspieranie Izraela we wszystkich jego inicjatywach?

0: inicjatywach i nie będą tego robić, tak jak robiły to Stany Zjednoczone do tej pory, niezależnie od własnych interesów krótkoterminowych, wsparcie Izraela, tak jak sobie tego Izrael życzy.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówiła autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, Magdalena Górnicka-Partyka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowie. Po reklamie. Autopromocja.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeden do sądu, drugi do Sejmu. Prokuratura kieruje wnioski w sprawie posłów PiS, Macierewicza i Wosia. Co najmniej jedna osoba zginęła, wojskowy śmigłowiec rozbił się w Czechach. Będzie też komentarz do spotkania szefów dyplomacji USA i Rosji. Głos zabrał polski minister spraw zagranicznych. Minęła 14, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek kłopoty polityków PiS. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o słowa, które polityk wypowiedział niemal rok temu w trakcie obrad Sejmu. Według śledczych Macierewicz znieważył funkcjonariuszy publicznych.
2: Mianowicie kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego w ten sposób, że nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
1: Mówił Mateusz Martyniuk z prokuratury regionalnej w Warszawie. Antoni Macierewicz nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu do roku więzienia. Jest też wniosek prokuratury w sprawie innego posła PiS, Michała Wosia. To wniosek do Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie. Wcześniej Woś czterokrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o możliwe przekroczenie uprawnień w czasach, gdy Woś był wiceministrem sprawiedliwości i nadzorował służbę więzienną. Prokuratura zarzuca mu m.in. nielegalne zatrudnianie pracowników bez naboru i bezprawne przyznawanie wysokich stanowisk. A w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości spotkanie ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński rozmawia z Mateuszem Morawieckim. Sama partia jest na krawędzi rozpadu. Relacja Dagmary Kędzior.
3: Na to spotkanie przyjechał też Jacek Sasin, jednak

0: Ani on, ani Mateusz Morawiecki nie zdecydowali się udzielić głosu mediom. Najprawdopodobniej były premier będzie zapewniał prezesa PiS, że jego stowarzyszenie nie zagraża działalności partii. Politycy powiązani z frakcją Mateusza Morawieckiego chcą w niej pozostać. Podkreślał to jego bliski współpracownik Piotr Miller.
1: My chcemy porozumienia, ponieważ uważamy, że największym w tej chwili wyzwaniem dla Polski jest to, żeby wykorzystać szanse, które ma nasz kraj, jeżeli chodzi o rozwój, ale również musimy być przygotowani na zagrożenia, które są z zewnątrz.
0: Jednak tłumaczenia byłego premiera na razie nie przekonują Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał członkom PiS do dzisiaj złożyć oświadczenie w sprawie braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że osoby, które tego nie zrobią, wykluczą się z partii.
2: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną.
0: Frakcja Mateusza Morawieckiego twierdzi, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS. Większość kierownictwa partii uznało jednak, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Przypomnijmy, ultimatum Jarosława Kaczyńskiego mija o północy. Katastrofa wojskowego śmigłowca w Czechach. Maszyna z 5 żołnierzami na pokładzie rozbiła się na terenie bazy lotniczej w Namieszti nad Oslawu. To południowe Czechy. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wiadomo, że zginęła co najmniej jedna osoba. Teraz spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji i komentarz polskiego ministra spraw zagranicznych. Nie widzę efektów tego spotkania, tak mówi Radosław Sikorski. Siergiej Ławrow i Marco Rubio rozmawiali na Filipinach. Wicepremier pytany o to spotkanie zwrócił uwagę na komentarze, które pojawiają się w mediach społecznościowych.
4: Zastanawiające jest, że wtedy, gdy spotyka się sekretarz stanu USA z Sergiejem Ławrowem, no to prawicowa część naszej opinii publikowanej uważa, że to jest dyplomacja. A wtedy, gdy, i to przed wojną, robi to polski minister spraw zagranicznych, to wydaje mi się to bardzo podejrzane.
3: Marco Rubio oświadczył, że USA chcą jak najszybszego porozumienia pokojowego Rosji i Ukrainy. Amerykański sekretarz stanu ocenił, że rozmowa z Ławrowem była dobra i szczera. U nas jeszcze 17. karnawał sztuk mistrzów w Lublinie. Do miasta zjechali się iluzjoniści, artyści cyrkowi i osoby chodzące na linie. Można ich spotkać m.in. na Starym Mieście, gdzie ponad głowami turystów i mieszkańców spacerują slicklinerzy.
5: Jestem Marysia z Wrocławia. Na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Ja uwielbiam być na taśmie, nieważne jakie, nieważne gdzie. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres, stres, stres.
6: Dawaj salut!
7: No podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
8: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
9: Myślimy, że przejdzie.
10: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
3: Podziwiamy. Karnawał Sztuk Mistrzów to największy w Polsce festiwal prezentujący sztukę współczesnego cyrku. W programie imprezy znalazły się m.in. pokazy klaunady, akrobatyki czy żonglerki. Impreza potrwa do niedzieli.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Pochmurno z opadami deszczu, tak jest w całym kraju, a do końca dnia niewiele się zmieni. Dodatkowo w wielu miejscach mogą pojawiać się burze. Temperatura mało wakacyjna, przeważnie od 17 do 22 stopni. Do tego wieje porywisty wiatr. Cieplej zrobi się w weekend.
11: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Przecież nie ma upałów.
13: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Marian, poczekaj.

0: Poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż.
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład...

0: ostatniej szansy. Nasz reporter nie dalej jak godzinę temu mówił o takiej symbolicznej scenie tego deszczu. Wiadomo, że po burzy zawsze wychodzi słońce. Czy tak będzie w tym przypadku? Trzymamy rękę na pulsie, ale trzymamy rękę na pulsie także w innych kwestiach, w kwestiach bardzo ważnych społecznie.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Rozmawiać będziemy o związkach i o tym, jakie one uprawnienia mają i mieć będą w najbliższym czasie. Razem z nami osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii, Miko Czerwiński. Dzień dobry.
2: Dobry.
0: Wielkimi krokami zbliża się rozporządzenie, to kiedy rozporządzenie w sprawie uznawania przez ZUS małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie już w pełni respektowane w naszym kraju. Oczywiście tę polityczną narrację odrzucamy teraz na bok i spójrzmy na konkrety, co to rozporządzenie, jak już wejdzie w życie, a stanie się to w sierpniu, w przyszłym miesiącu, będzie dawało osobom, które takie małżeństwo zawarły za granicą i ten akt został poddany transkrypcji u nas w kraju.
2: Co warto zwrócić uwagę, to 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie transkrypcji już faktycznymi, docelowymi wzorami aktów stanu cywilnego. I to jest ten kluczowy moment, w którym tak naprawdę jest to ostatnie potwierdzenie tego, że związki zawarte za granicą, małżeńskie, będą transkrybowane i będą w pełni w Polsce respektowane. Taką mamy nadzieję. Słyszymy i widzimy, że zarówno ZUS zadeklarował, że będzie w pełni rozpoznawał takie transkrybowane wnioski i tak samo w przypadku NFZ-u te związki już wiemy, że są respektowane, ponieważ już pierwsze pary, które zdążyły w ostatnich miesiącach przetranskrybować jeszcze na starych wzorach swoje małżeństwa, mogły chociażby ubezpieczyć swojego partnera, partnerkę zdrowotnie.
0: Czyli mamy z jednej strony ubezpieczenie zdrowotne, jeśli chodzi o NFZ, no to mamy też tutaj możliwość tego, że osoba, która pozostaje w stosunku małżeńskim do tej drugiej, może korzystać z tego ubezpieczenia, prawda?
2: Dokładnie tak. Chodzi o to, że w sytuacjach, gdy pary mogą ubezpieczać osobę bliską, swojego małżonka, małżonkę, mogą to też w tej chwili robić pary jednopłciowe. I dzięki temu osoby, które na przykład nie mają stałego zatrudnienia, czy nie mają tego ubezpieczenia z jakiegoś innego powodu, tutaj mają tą gwarancję zabezpieczenia w polskim systemie ochrony zdrowia.
0: A co z samorządami, które już teraz deklarują, że nie będą respektowały tych aktów i nie będą przeprowadzały całego tego procesu transkrypcji? To brzmi trochę abstrakcyjnie, jakby samorządy były osobnymi bytami gdzieś w jakimś autonomicznym bycie, no ale tak nie jest. I co wtedy? Co wtedy, jeśli samorząd odmówi tej czynności administracyjnej?
2: To warto podkreślić to, że nie ma regionalizacji urzędów stanu cywilnego, więc tutaj para może złożyć taki wniosek o transkrypcję w dowolnym mieście, ale już dochodzą do nas głosy też, że nawet takie samorządy, które politycznie wygrażały się, że nie dokonają tej transkrypcji, dokonują te transkrypcje bez problemu lub sugerują na zaczekanie do 23 sierpnia. Myślę, że po 23 sierpnia, jako że wejdzie to rozporządzenie w życie, będzie trochę jaśniejsza ta sytuacja prawna. Urzędnicy na poziomie lokalnym też będą mieli jasną wytyczną co do tego, jak mają transkrybować te akty i wtedy miejmy nadzieję, ten problem już nie będzie takim problemem.
0: Ale nadal jesteśmy w punkcie, w którym mówimy o małżeństwach zawartych za granicą Polski. Na terenie naszego kraju no, wiemy, że nie będzie też możliwości rejestracji związków partnerskich. Jest weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o statusie osoby najbliższej. Co tak naprawdę mogło kierować prezydentem? Wiemy, kwestie polityczne. On mówił tam, że nie można zrównywać związków z tymi, które jego zdaniem zawarte są w Konstytucji, bo one podlegają szczególnej ochronie. One nie są zdefiniowane z reguły, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Ale ta ustawa została tak okrojona, że tak naprawdę ciężko jest się doszukać tam punktów wspólnych.
2: Właśnie szczerze powiedziawszy, to uzasadnienie weta jest dość nielogiczne, jest niekonkretne i odwołuje się do takich aspektów, których w tej ustawie nie było. Bo zwróćmy uwagę na to, że względem pierwotnej ustawy, którą proponowałem,

0: ministra Kotula związków partnerskich. Obcięto tam zarówno ten aspekt symboliczny Urzędu Stanu Cywilnego, jak i wiele aspektów faktycznego tworzenia rodziny. W związku z tym jednak te związki, ten status osoby najbliższej był takim bardzo, bardzo podstawowym zabezpieczeniem w sytuacjach trudnych, w sytuacjach codziennego życia, które zresztą sam prezydent obiecywał, że postara się dochować.
1: I co teraz? Bo marszałek Sejmu mówi o tym, że jego ugrupowanie chce wrócić do tego tematu, ale w następnej kadencji.
0: Myślę, że politycznie na pewno w tej chwili będzie trudno. Wątpię, że prezydent tutaj nagle jednak obudzi się i stwierdzi, że posłucha 80% Polaków, którzy chcieli takiej zmiany, ale na pewno organizacje społeczne będą działać na rzecz tego, żeby po pierwsze wszystkie małżeństwa, które są zawarte za granicą, były transkrybowane i były respektowane z pełnią praw, a po drugie, żeby stworzyć w taki projekt ustawy, który ten czy kolejny prezydent w końcu podpisze. I to już powinna być ustawa o równości małżeńskiej w tym momencie.
1: A jest przestrzeń na to, żeby te kwestie zostały załatwione jeszcze przed wyborami, bo z jednej strony opcje prawicowe oczywiście odsądzają pary jednopłciowe od czci i wiary, ale z drugiej strony, jak słyszeliśmy przed chwilą, 80% Polaków popiera tę ideę, to czemu nie wziąć tego na sztandar, skoro jest to punkt, który 80% osób w tym kraju popiera?
0: To myślę, że to są jakieś kwestie polityczne niektórych polityków, ale jak najbardziej my apelujemy do ministerstw, by uznawały i wskazywały, że związki jednopłciowe są także uznawane w Polsce. Część z tych rzeczy ministerstwa mogą zrobić rozporządzeniami, tak jak już w tej chwili rozmawialiśmy, i ta praca ministerstw poprzez rozporządzenia powinna być kontynuowana przy obecnej sytuacji politycznej i prezydencie, jakiego mamy w pałacu.
1: A gdyby słuchali nas teraz zainteresowani tym, żeby taki związek małżeński zawrzeć, no ale z wiadomych przyczyn w Polsce się nie da tego zrobić, to gdzie w Europie zrobić to najłatwiej? Bo to myślę, że to jest też ważna kwestia i nie zawsze trzeba szukać tego w Google.
0: Owszem, te kraje są dostępne w Google, ale mówiąc wprost, najwięcej par wyjeżdża do Danii, do Niemiec lub do Portugalii, gdyż tam najprostsze są te procedury. Ja się przyznam tutaj też, że ja już za chwilę wyjeżdżam do Danii, żeby zawrzeć taki związek.
1: A jeśli chodzi o te kwestie formalne, bo mówiliśmy o NFZ-cie, mówiliśmy o ZUS-ie, ale nie poruszyliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Coś, co jest nieuchronne jak śmierć. Podatki, urząd skarbowy, czy urzędy skarbowe też będą respektowały te transkrybowane akty?
0: Mamy taką nadzieję. Tutaj zarówno ministra Kotula mówiła, że w tej sprawie działa, ale też takie organizacje jak Kampania Przeciw Homofobii apelujemy do ministra finansów o jasne wyznaczenie tutaj interpretacji. Dostaliśmy informację, że już wkrótce taka interpretacja powinna być przygotowana i czekamy, aż Ministerstwo Finansów jasno powie, że małżeństwa wszystkie w Polsce są uznawane tak samo i mają te same prawa, jeśli chodzi także o podatki.
1: A jeśli chodzi o kwestie umów, które w tym momencie osoby mogą zawierać na takiej stopie cywilnoprawnej, bo to jest jeden z argumentów prawicy używany przeciwko tym transkrypcjom i przeciwko ustawie o statusie osoby najbliższej, to czy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj dwie osoby mogą spisać taką umowę u notariusza, która byłaby może nie zamiennikiem, ale jakąś alternatywą?
0: Owszem, osoby mogą spisać umowę notariusza, która pomoże im w podstawowych pełnomocnictwach, na przykład w obsłudze poczty, czy w obsłudze jakichś pojedynczych kwestii życiowych, ale tu też z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie działa to i nie jest to idealna sytuacja przy chociażby sytuacjach kryzysowych w sprawach zdrowotnych, przy wzywaniu karetki. Nie mamy ze sobą tej umowy notarialnej zawsze. Czy my powinniśmy wzywać karetkę i nosić ze sobą taką umowę, czy po prostu powinniśmy mieć w systemie zaznaczone, że jesteśmy osobą w związku, czy osobą najbliższą drugiej osoby. Taka umowa też nie zaopiekuje wszystkich kwestii związanych chociażby z dziedziczeniem i wspólnym rozliczaniem się, które mogła ta ustawa zaopiekować.
1: Będziemy śledzić w Polskim Radiu 24 rozwój tych wypadków. Wiele wskazuje na

0: To, że w tej kadencji już w sprawie tej ustawy o statusie osoby najbliższej niewiele się zmieni, no ale za nieco, nie, równo za miesiąc w życie wchodzi to rozporządzenie i będziemy patrzyli, jak to w praktyce działa. Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii, był razem z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Komentarz. A my teraz spoglądamy na ruchy prokuratury, bo całkiem sporo ich dzisiaj jest, ale żeby w pełni zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, zaczerpniemy komentarza naszego gościa, a jest nim prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, Przemysław Rosati. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry.
0: No, zacznę może od informacji dotyczących, takich najświeższych informacji dotyczących Michała Wosia, polityka Prawa i Sprawiedliwości. Mamy informację o tym, że jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie tegoż polityka do prokuratury. Czy taki wniosek o zgodę to jest czysta formalność, czy w tej kwestii też jakieś procedury trudne i skomplikowane muszą zostać dokonane?
2: Można powiedzieć, że klasycznie, jak wielokrotnie w tej kadencji, chyba zwłaszcza w tej kadencji, są to procedury, które leżą po stronie Sejmu, czyli wniosek już wiemy, że wpłynął do marszałka Sejmu, następnie będzie przekazany do właściwej komisji i ta komisja następnie taki wniosek już po wysłuchaniu posła przekazuje Sejmowi na posiedzenie plenarne po to, żeby Sejm podjął w tym zakresie decyzję, czyli innymi słowy zgodził się lub nie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Ta zgoda jest wymagana z uwagi na immunitet, który właśnie jest wprost zapisany w Konstytucji i odnosi się także do czynności związanych z zatrzymywaniem i przymusowym doprowadzeniem. Można powiedzieć, że procedura znana, standardowa i już wielokrotnie przez ten Sejm przeprowadzana. Jeżeli chodzi o zasadność tego wniosku, to oczywiście Sejm oceni, ale proszę pamiętać, że w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Karnego, które regulują te zagadnienia, osoba, która jest wezwana przez prokuratora celem wykonania z jej udziałem czynności, w tym wypadku w charakterze podejrzanego, no po prostu musi się stawić. Jeżeli nie, to w świetle artykułu 247 prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego. To wynika często z tego, że prokurator chce przeprowadzić określone czynności i uznaje za konieczne wykonanie tych czynności z osobą, której dotyczą. Część rzeczy oczywiście, już mówię teraz generalnie, może toczyć się bez udziału danej osoby. Takie postępowanie karne ma różne elementy, które się muszą wydarzyć, ale jeżeli zachodzi konieczność na przykład przedstawienia zarzutu, no to trudno sobie wyobrazić, żeby taki zarzut, jeżeli osoba, której mają być zarzuty przedstawione, jest dostępna i nie chce się stawić albo wielokrotnie się nie stawia, no to prokurator klasycznie sięga właśnie po ten instrument, o którym powiedziałem, który wynika z artykułu 247, no ale żeby to przeprowadzić w stosunku do posła, konieczne jest uprzednie przeprowadzenie procedury, o której powiedziałem na początku.
0: A jak wygląda takie przymusowe doprowadzenie, panie mecenasie? Bo to zestawienie słów przymusowe doprowadzenie, no to pewnie wielu ma teraz przed oczami kogoś w kajdankach prowadzonego przez policję, ale to chyba niekoniecznie musi tak wyglądać.
2: Myślę, że to jest w ogóle bardzo dobrze namalowany obraz zatrzymania i przymusowego doprowadzenia. Tak naprawdę można byłoby rzec, jak nazwa wskazuje. Fizyczne zatrzymanie i doprowadzenie, oczywiście prokuratura, przepraszam, policja, która realizuje to na polecenie prokuratora, może stosować środki przymusu bezpośredniego. Najczęściej one nie są konieczne, dlatego że wielokrotnie wystarczy tak naprawdę fakt zatrzymania i przewiezienia takiej osoby pojazdem należącym do funkcjonariuszy policji do siedziby prokuratury, a następnie no, fizyczne doprowadzenie tej osoby do prokuratora przed jego oblicze. I to wszystko tak naprawdę, to jest cała czynność zatrzymania i przymusowego doprowadzenia, jeżeli oczywiście po drugiej stronie nie ma żadnego oporu lub nie są podejmowane działania uniemożliwiające przeprowadzenie tej czynności. No, wtedy oczywiście rozwiązaniem, takim remedium można powiedzieć, są środki przymusu bezpośredniego. Styl, w którym dochodzi do wykonania tej czynności zatrzymania i przymusowego doprowadzenia w dużej mierze zależy od postawy osoby, w stosunku do której te

0: czynności mają być wykonane.
1: Chciałbym zapytać o kolejną kwestię, która w przestrzeni publicznej jest dość głośna od wczorajszego wieczora, tak na dobrą sprawę. Otóż wczoraj Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, poinformował, że w najbliższy wtorek, 28 lipca, Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od profesora Sławomira Patyry i tego samego dnia wręczy powołania 4 nowym sędziom Sądu Najwyższego. Dlaczego to tak ważna kwestia i dlaczego prezydent aż tak długo zwlekał z tym?
0: Zacznę od odpowiedzi na pytanie, dlaczego pan prezydent tak długo zwlekał. Najbardziej uczciwe to jest powiedzenie, że nie wiem, ale z drugiej strony należy założyć, że pan prezydent miał szereg innych aktywności. I tu trzeba też odnotować, że wielokrotnie pracownicy czy też ministrowie kancelarii pana prezydenta wskazywali, że nie ma wątpliwości co do zasadności i prawidłowości, prawidłowości wyboru pana profesora Patyry do Trybunału Konstytucyjnego i niejako kwestią czasu miało być tylko odebranie tego ślubowania, ale rzeczywiście ta sytuacja, biorąc pod uwagę czas trwania, czyli nieodbieranie tego ślubowania, mogła sugerować, że są jakieś inne pozaprawne czy pozamerytoryczne przyczyny. Nie chcę powiedzieć, że polityczne, ale najczęściej tego rodzaju okoliczności cisną się na pierwszy plan. Trzeba się cieszyć, że pan prezydent zrealizuje to, co do niego należy. Cieszyć w tym sensie oczywiście, że ważne jest, aby Trybunał Konstytucyjny był organem, który pracuje w swoim konstytucyjnym 15-osobowym składzie. Więc uzupełnianie Trybunału Konstytucyjnego na miejsca, które nie są obsadzone, jest niezwykle istotne z punktu widzenia właśnie obywateli, żeby ten Trybunał realizował swoje zadania i kompetencje określone w Konstytucji. Też nie powinno być niczym nadzwyczajnym, że osoby pełniące funkcje publiczne, w tym wypadku pan prezydent, no, realizują kompetencje określone w ustawie i z tego powodu w zasadzie nie powinniśmy mówić, że się cieszymy, tylko że prezydent postępuje tak, jak wynika z obowiązującego prawa. Należy jeszcze żywić nadzieję, że pan prezydent w taki sam sposób postąpi do czterech osób, w stosunku do czterech osób, które nie mogły, bo nie miały takiej możliwości, złożyć ślubowania wobec prezydenta w Pałacu Prezydenckim w ramach właśnie takiej uroczystości, która jest bardzo dobrym zwyczajem konstytucyjnym, która buduje i powagę wymiaru sprawiedliwości, ale też autorytet polskiego państwa. Pamiętajmy, że cztery osoby z tej możliwości nie mogły skorzystać, dlatego że pan prezydent nie zaprosił tych osób na ślubowanie. Ale ważne jest to, aby poszukać, pomimo tego, że w stosunku do pana profesora Patyry ta sytuacja niejako skończy się pozytywnie 28 lipca, to warto, myślę, poszukać też rozwiązań, które przybliżyłyby polskie społeczeństwo i polskie państwo do posiadania Trybunału Konstytucyjnego w pełnym konstytucyjnym składzie. Czyli innymi słowy mówiąc wprost, dobrze by było, gdyby wszyscy, którzy mają na to wpływ, podjęli właśnie działania w ramach współdziałania władz. Wielokrotnie też urzędnicy pana prezydenta powołują się na tę część preambuły, która mówi o współdziałaniu władz, aby zażegnać kryzys związany z brakiem możliwości orzekania przez czterech prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I to, co powiedziałem, adresuję oczywiście do pana prezydenta, do pana prezesa Święczkowskiego i do samych tych czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tu na pewno jest przestrzeń, która umożliwiłaby sprawne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Być może trzeba zrobić krok do tyłu, ale z punktu widzenia interesów obywateli, a ten interes trzeba definiować poprzez konieczność posiadania niezależnego organu, który będzie kontrolował władzę publiczną, myślę tutaj o Trybunale Konstytucyjnym, aby ten problem w końcu miał szczęśliwy finał, tak jak ślubowanie, które odbędzie się 28, a którego bohaterem będzie pan profesor Patyra i będzie mógł już objąć już czynności orzecznicze w Trybunale Konstytucyjnym.
1: A jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, zostały nam dosłownie 2 minuty, panie mecenasie, ale gdybyśmy mieli wskazać osobę, która jest odpowiedzialna w tym momencie za ten pat, jeżeli chodzi o tych czterech sędziów, to więcej przewin ma tutaj prezydent, czy może z drugiej strony Bogdan Święczkowski, czyli prezes Trybunału?
0: To wszystko zależy od tego, jak interpretujemy konstytucję i relacje ustawy do konstytucji, bo bezpośrednie stosowanie konstytucji nie pozostawia wątpliwości, że skuteczny wybór dokonany przez Sejm umożliwia

0: na rozpoczęcie czynności orzeczniczych. Ustawa z kolei wymaga złożenia ślubowania wobec prezydenta i oto jest teraz spór, co oznacza wobec, czy to ślubowanie, z którym mieliśmy do czynienia w Sejmie, spełnia to kryterium, czy nie. Zdaniem pana prezydenta nie spełnia i taką też interpretację, jak się okazuje, podziela pan Święczkowski. Natomiast ważniejsze jest to, żeby polskie państwo miało Trybunał Konstytucyjny. Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli ktoś miałby tu zrobić krok do tyłu, to w interesie polskich obywateli, polskiego społeczeństwa i normalnie funkcjonującego państwa jest to, żeby ci, którzy mogą robić krok do tyłu, zrobili ten krok do tyłu, bo można w ten sposób rozwiązać jeden z wielu problemów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, także tego wymiaru sprawiedliwości mającego charakter konstytucyjny. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego pan prezydent nie ma żadnych kompetencji do blokowania zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma prawa dokonywać jakiejś postselekcji w sytuacji, kiedy Sejm zgodnie z konstytucją dokonał wyboru. I pan prezydent nie ma też żadnych uprawnień, które mogłyby blokować albo pośrednio blokować wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego właśnie poprzez odbieranie lub nieodebranie ślubowania. Ale też trzeba uczciwie pamiętać, że Sejm ma obowiązek uzupełniać Trybunał Konstytucyjny niezwłocznie po tym, jak powstają wolne miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Więc suma tych wszystkich okoliczności powoduje, że no niestety tutaj wiele organów przyłożyło rękę do tego, że ten kryzys, ale też uczciwie powiedziawszy, przecież kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa przez ostatnie co najmniej 11 lat, to ten kryzys jeszcze gdzieś się tli na zupełnie, można powiedzieć, nawet niespodziewanym odcinku, czyli tym odcinku, który łączy się z obsadzeniem w tym wypadku czterech miejsc w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, był razem z nami. Panie mecenasie, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, spokojnego popołudnia.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jest wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie posła PiSu Michała Wosia do prokuratury. Polityk nie stawił się w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień w czasie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
8: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane. Chodziło o to, że o sytuację, gdy sprawował nadzór z upoważnienia ministra sprawiedliwości jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości nad służbą więzienną i podejmował w tym czasie określone decyzje administracyjne, jak również decyzje personalne.
7: Jest też drugi wniosek o uchylenie immunitetu byłemu posłowi PiSu Łukaszowi Mejzie. Tu chodzi o podejrzenie oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych z unijnych funduszy. Pieniądze publiczne muszą być wydawane transparentnie. Tak rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej komentuje zajęcie przez kancelarię premiera konta Fundacji Niezależne Media. Należy ona do właściciela Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Fundacja ma zwrócić ponad 5,5 miliona złotych dotacji przyznanej na projekt Akademia Demokracji. Jak mówi posłanka Dorota Łoboda, służby skarbowe zweryfikowały przyznane Fundacji Sakiewicza dotacje. Stwierdziły, że pieniądze z rezerwy budżetowej nie były wydawane należycie.
9: Można wspierać oczywiście z budżetu państwa organizacje pozarządowe i to jest chwalebne nawet, bo te organizacje pozarządowe wypełniają rozmaite zadania ważne społecznie. Tyle tylko, że trzeba to robić zgodnie z prawem, transparentnie, uczciwie, w jasnych i przewidywalnych konkursach, a nie pod stołem z kieszeni, bo akurat ten czy inny podmiot się władzy danej podoba.
7: Fundacja Niezależne Media twierdzi, że pieniądze wydano zgodnie z umową i

0: zostały rozliczone prawidłowo. Policjanci zatrzymali jednego z mężczyzn podejrzanych o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii handlowej w Jeleniej Górze. Ewakuowano około 160 osób z tej galerii i 11 mieszkańców pobliskich budynków. Służby sprawdzają przedmioty podrzucane przez podejrzanych. Po przeanalizowaniu nagrań z kamer monitoringu wytypowano dwóch mężczyzn, informuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
1: Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone przedmioty mogą być minami przeciwpiechotnymi. Obecnie prowadzone są specjalistyczne badania, które mają potwierdzić ich charakter oraz ustalić, czy były to miny bojowe czy ćwiczebne. Podejrzewanemu grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Zabezpieczone niewybuchy zostały przewiezione na poligon. Policja poszukuje drugiego podejrzanego.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 34 minuty po godzinie 14 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Wracamy do kwestii polityki polskiej i tego, co dzieje się przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.
4: Stan dnia.
3: A to dlatego, że w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa obecnie spotkanie prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Tematem oczywiście jest spór wokół stowarzyszenia, które założył były premier. Lider partii domaga się jego likwidacji, twierdząc, że zagraża ono partii. Przed siedzibą PiSu jest Dagmara Kędzior, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz proszę, co dzieje się na miejscu, na zewnątrz, ale przede wszystkim co może dziać się w środku?
5: Na zewnątrz przynajmniej jest ładna pogoda, bo jeszcze kilka godzin temu to tutaj faktycznie nad siedzibą PiSu zebrały się bardzo ciemne chmury, z których padał deszcz. Czy można to rozpatrywać symbolicznie? Może tak, może to są faktycznie łzy którejś ze stron uczestniczących w tym spotkaniu. Trwa ono już ponad 2 godziny za zamkniętymi drzwiami. Nie mamy niestety przecieków tego, co się dzieje w środku. Wiemy jedynie, że bierze w nim udział nie tylko prezes Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki, ale także były wicepremier Jacek Sasin. Jednak zarówno Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin przed tym spotkaniem głosu mediom nie udzielili. Najprawdopodobniej spodziewamy się przynajmniej tego, że teraz były premier zapewnia prezesa PiS, że jego stowarzyszenie nie zagraża działalności partii, no i też w żaden sposób nie jest dla niej konkurencją. Zdaniem polityków powiązanych z frakcją Mateusza Morawieckiego to, co teraz dzieje się w partii, to forma intrygi grupy kilku osób. Na to wskazywał dzisiaj bliski współpracownik byłego premiera Piotr Miller.
6: Myślę, że tu takich trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić. Jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn próbują w momencie, gdy Donald Tusk już leży na deskach, jest afera szpitalna, jest katastrofa w finansach publicznych, oni z nieznanych mi przyczyn znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii. Pomimo tego, że w kwietniu, tak jak mówiliśmy, było wspólne oświadczenie, wspólne porozumienie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus może dalej działać.
5: Politycy z frakcji harcerzy podtrzymują, że w PiSie chcą pozostać i podkreślają, że przede wszystkim dzisiaj na tym spotkaniu zależy im na porozumieniu. O tym mówił poseł Robert Gontarz.
7: My zdecydowanie mówimy o tym, że chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem i ponownie prowadzić Polskę we właściwym kierunku. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść. No tylko pani redaktor, no spróbuje pani pięścią pooddychać. No nie da się tego zrobić, więc my dalej pozostajemy przy tym przekonaniu, że nie da się rozszerzać dotarcia do elektoratu, jednocześnie zawężając przekaz.
5: Jednak do takiego przekonania nie ma najwyraźniej prezes Jarosław Kaczyński, który swoim posłom dał ultimatum. Albo partia, albo stowarzyszenie. Nakazał też im do dzisiaj złożyć oświadczenie w sprawie braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Wiemy, że złożyło je obecnie około 150 posłów. Nie wiadomo co z pozostałą niecałą 70. Ci zaś, którzy tego nie zrobią, jak wskazywał wcześniej rzecznik PiSu, muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Jacek Sasin z kolei mówił na antenie radiowej Jedynki, że rezygnacja ze stowarzyszeń pozwoli na zachowanie jedności w PiS.
8: Nie warto dzisiaj niweczyć jedności, bo ta jedność jest nam niezwykle potrzebna. Przed nami jest ciężki bój, bój z tymi, którzy dzisiaj Polską rządzą, z koalicją 13 grudnia. No, jeśli ktoś jednak będzie stawiał funkcjonowanie stowarzyszenia ponad Prawo i Sprawiedliwość, czyli ponad to dobro, które udało nam się stworzyć wspólnie, to jest de facto działanie na rzecz Tuska i jego ekipy.
5: Frakcja Mateusza Morawieckiego twierdzi, że ich stowarzyszenie rozszerza

0: ofertę programową PiS, natomiast większość kierownictwa partii uznaje, że Rozwój Plus prowadzi raczej do rozbicia ugrupowania. Czy ci politycy dojdą do porozumienia, czy też spór wokół stowarzyszenia skończy się faktycznie rozłamem w partii, może dowiemy się w najbliższych godzinach lub też w przyszłym tygodniu, gdy zbierze się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, na którym mają zostać podjęte wiążące decyzje.
1: Drodzy politycy, nie każcie nam czekać do przyszłego tygodnia. Ta saga trwa już bardzo długo. Dagmara Kędzior przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości relacjonowała to, co dzieje się w środku i na zewnątrz. Bardzo ci za to dziękujemy.
2: Komentarz.
1: No i rozmawiać będziemy teraz między innymi o tej właśnie kwestii. O tym, co dziać się może w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Razem z nami Anna Łubiana-Halicka, 19.30, Telewizja Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: To zacznijmy może właśnie od tego spotkania, ale takiego wątku, no, tych intrygantów, o których mówił Piotr Müller, a wśród których wymienił między innymi Patryka Jakiego, ziobrystę, no, człowieka, o którym jeszcze w 2019 roku, jak była kampania samorządowa w Warszawie, a Patryk Jaki był kandydatem na prezydenta stolicy, to Mateusz Morawiecki mówił, zacytuję, był kiedyś Lucky Luke, a teraz będzie Lucky Jaki. I ten Lucky Jaki taki numer chce byłemu premierowi wykręcić?
3: No ale teraz ten Lucky Jaki pisze, że na X.comie, że jest rynsztok i tym słowem to słowo kieruje w stronę właśnie współpracowników Mateusza Morawieckiego, a zatem te wszystkie komplementy, które były wymieniane pomiędzy panami z Prawa i Sprawiedliwości, to już naprawdę dawno nieaktualne, a przynajmniej od tygodnia albo śmiałabym powiedzieć od kilku tygodni nieaktualne, od momentu, kiedy Mateusz Morawiecki postanowił budować swój obóz polityczny i od kiedy to nie on, a Przemysław Czarnecki został wskazany na kandydata na premiera z ramienia właśnie tej partii. A więc od tego czasu te wszystkie dobre stosunki wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości już należy włożyć do archiwum i naprawdę o nich zapomnieć.
1: A jeśli chodzi o scenariusze tego, co może się wydarzyć, czy twoim zdaniem Mateusz Morawiecki kolejny raz będzie w stanie uwieść Jarosława Kaczyńskiego, czy już za dużo się wydarzyło, a jeszcze Jacek Sasin tam przecież jest na miejscu, który może tę sytuację podburzać?
3: No właśnie, każdy ma tutaj swoje interesy. Dziś według mnie jednak z tej chmury, o której mówiła wasza reporterka, będzie mały deszcz. Bo dziś jest jeszcze czas. Dziś jeszcze odliczamy do północy, kiedy mija to ultimatum, bo sprawa już stanęła na ostrzu noża, bo załóżmy, co by się stało, gdyby jednak Jarosław Kaczyński dał się uwieść Mateuszowi Morawieckiemu. Jarosław Kaczyński okazałby się słaby jak nigdy dotąd, a Jarosław Kaczyński tej słabości, wydaje mi się, boi się najbardziej w tym momencie. Słaby Jarosław Kaczyński to prezes partii, u którego każdy może coś ugrać. A nie zapominajmy, że w Prawie i Sprawiedliwości charaktery są wyjątkowo mocne. Przemysław Czarnek, Tobiasz Boheński, który ostatnio bardzo mocno wzrósł, Patryk Jaki też bardzo mocno wzrósł pod nieobecność w kraju Zbigniewa Ziobry, Mateusz Morawiecki, wyrzucony bądź nie, Mariusz Błaszczak, który ciągle jest przy uchu prezesa. Zatem tam jest bardzo duże grono osób, które widziałoby siebie jako następcę Jarosława Kaczyńskiego i nad tym towarzystwem osłabiony wyjątkowo po tym starciu, gdyby jednak doszło do zawarcia pokoju, Jarosław Kaczyński kompletnie by sobie nie poradził. A więc wydaje mi się, że jednak będzie trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Raczej nie dziś, raczej w przyszłym tygodniu, kiedy spotyka się prezydium partii i wtedy będą zapadały decyzje o konkretnych wyrzuceniach, bo to już deklarował Mateusz Morawiecki. On i jego harcerzy samodzielnie Prawa i Sprawiedliwości nie opuszczą. Oni chcą być wyrzuceni i na tym wyrzuceniu chcą potem budować swój kapitał polityczny. Natomiast czy to się politycznie opłaca, to już zupełnie inna kwestia, bo według mnie politycznie w tej perspektywie półtora roku do wyborów to jest opłacalny ruch.
1: Ale opłacalny dla tych rozłamowców czy dla Prawa i Sprawiedliwości?
3: Bo... Dla całego ugrupowania, bo widzimy, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, to nie jest żadne odkrycie. Prawo i Sprawiedliwość zaczęło uderzać w te tony skrajnej prawicy, próbuje w ten sposób odebrać elektorat Grzegorzowi Braunowi i drugiej Konfederacji. Przoduje w tym Przemysław Czarnek, mówiąc słowa o Ukraińcach, o odebraniu finansowania.

0: finansowania zbrojeń na Ukrainie bardzo mocno. Natomiast w tym wszystkim gdzieś gubi się ten centrowy wyborca Prawa i Sprawiedliwości. I to jest to, co próbuje przeforsować Mateusz Morawiecki, że o tego centrowego wyborcę Prawa i Sprawiedliwości należy powalczyć. Czy taka partia, która z jednej strony ma Przemysława Czarnka, a z drugiej strony Mateusza Morawieckiego, jest przekonywująca dla wyborców? Nie do końca, bo wyborcy się dość mocno radykalizują i chcieliby mieć pewność, że głosują na taką partię, która w 100% odzwierciedla ich poglądy. Zatem pójście do wyborów w dwóch blokach według mnie może być opłacalne dla Prawa i Sprawiedliwości. W tym sensie, że po wyborach i tak się panowie dogadają, bo jeśli mieliby usiąść do stołu, jeśli miałoby czworo usiąść do stołu, czyli Grzegorz Braun, przedstawiciel Konfederacji, Jarosław Kaczyński, zakładając, że dalej będzie prezesem Prawa i Sprawiedliwości, i Mateusz Morawiecki, to najpierw Jarosław Kaczyński będzie właśnie z Mateuszem Morawieckim rozmawiać, bo obaj mają ten sam interes, chcieliby wrócić do władzy.
1: A jeśli chodzi o samego Przemysława Czarnka, no jeśli Mateusz Morawiecki jest podczas tej kolacji daniem głównym, to ewidentnie Przemysław Czarnek może być deserem. Pojawiają się głosy z kolejnych źródeł, jakoby no, ten, tutaj otwieram cudzysłów, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, tym kandydatem po wyborach już miał nie być, a jego miejsce mógłby zająć Zbigniew Bogucki, szczególnie biorąc pod uwagę tę wysoką pozycję prezydenta Karola Nawrockiego. To jest możliwy scenariusz?
0: Ależ oczywiście, przecież pamiętam, że szefem MON-u miał być początkowo Jarosław Gowin. Jakimś cudem został nim Antoni Macierewicz, więc w Prawie i Sprawiedliwości nie takie rzeczy są możliwe. Natomiast co do tego kandydata wskazanego, namaszczonego Przemysława Czarnka na premiera, no to przecież wiem, że apetyt ma Prawie Sprawiedliwości wielu na to stanowisko. I nie tylko Mateusz Morawiecki rozpuszczał takie wieści, że właśnie Przemysław Czarnek do wymiany. Wiemy, że takie ambicje ma też wielu innych polityków, niekoniecznie związanych z Pałacem Prezydenckim. Chociażby Tobiasz Bocheński, który bardzo mocno urósł, grając w jednej drużynie z maślarzami. Zresztą określenie maślarze to przecież od niego się wzięło, od afery z niemieckim masłem w polskich liniach lotniczych LOT. A zatem jest wielu, którzy chcieliby wskoczyć na miejsce Przemysława Czarnka i wielu, którzy czekają na jego potknięcie, a tych potknięć Przemysław Czarnek ma ostatnio sporo. Chyba to najpoważniejsze, to był ten postulat ostatni właśnie o odebraniu finansowania zbrojeń przez Unię Europejską dla Ukrainy, dlatego że wówczas bardzo mocno uderzył w interesy amerykańskie. To się bardzo nie spodobało ambasadorowi, tak przynajmniej wieść ta nieoficjalna niesie. To się bardzo nie spodobało ambasadorowi Stanów Zjednoczonych w Polsce, no bo umówmy się, Europa kupuje sprzęt wojskowy dla Ukrainy, głównie w Ameryce. A zatem to by oznaczało osłabienie, mocne osłabienie amerykańskiego biznesu zbrojeniowego. I to jest między innymi na minus dla Przemysława Czarnka. Natomiast czy będzie wymiana do wyborów? Nie sądzę. Jeśli dojdzie do rozłamu w partii, to taki wyrazisty, wiecowy polityk, jakim bez wątpienia jest Przemysław Czarnek, który świetnie się spełnia w tej obecnie narzuconej mu roli takiego trybuna ludowego, jest idealny.
1: No i wydawać by się mogło, że to jest świetny moment, te wszystkie potknięcia i brak jedności w Prawie i Sprawiedliwości dla koalicji rządzącej. Tymczasem najnowsze badanie CBOS-u wskazuje, że Polacy są rozczarowani tym, co dzieje się w naszym kraju, a chyba najbardziej rozczarowani są sytuacją polityczną i tą polityczną rzeczywistością w naszym kraju. Czy koalicja rządząca twoim zdaniem ma jeszcze jakieś pola, na których może w najbliższym czasie i to w miarę szybko odzyskać to zaufanie, które traciło w ostatnich tygodniach, chyba najbardziej ze względu na aferę w Szpitalu Południowym?
0: No właśnie, i jeszcze tylko przytoczę, że to jest też dowód na to, że te tarcia w Prawie i Sprawiedliwości są naprawdę autentyczne, bo zwróćmy uwagę, że od pewnego czasu, od kilku dni, od tygodnia właściwie żyjemy tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, a już ten temat afery w służbie zdrowia, w Szpitalu Południowym, którym Prawo i Sprawiedliwość grillowało Koalicję Obywatelską, zszedł na plan dalszy. Zupełnie już właściwie to

0: weszła z czołówek gazety. Zatem co to jednak musi być bardzo poważna sprawa w Prawie i Sprawiedliwości. Czy zyskuje na tym Koalicja Obywatelska, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości? Na pewno nie, jeśli zyskuje ta Konfederacja. Czy Koalicja Obywatelska jest w stanie się odbić? Oczywiście, że jest, ale na przykład musiałaby zrobić porządek w służbie zdrowia, bo to jest taka sytuacja zero-jedynkowa. Można na tym bardzo mocno przegrać, ale można też wygrać. Pytanie, czy to się Koalicji Obywatelskiej uda, czy te reformy, które zaproponowała ministra zdrowia, są wystarczające. Pomysł wydaje się być okej, tak jak rozmawiamy na przykład z politykami, z ekspertami, którzy zajmują się służbą zdrowia, no bo jednak coś w tym systemie jest nie tak. Jeśli zdecydowana większość pieniędzy w niektórych szpitalach, nawet ponad 90%, jest przeznaczana na wynagrodzenie dla lekarzy. Te pieniądze w większości powinny trafiać na nasze leczenie, na zabiegi, na sprzęt diagnostyczny, na wykonywanie badań diagnostycznych. A zatem tak jakby z takiego ekonomicznego punktu widzenia to się wszystko powinno ładnie spiąć. Ograniczyć wynagrodzenia lekarzy, przeznaczyć to na leczenie pacjentów i pacjent powinien odczuć poprawę. Ale czy odczuje, czy tej reformie zapowiadanej w szumie przez ministrę Sobierańską Grendę nie zostaną wybite zęby? Nie wiemy, nie widzieliśmy jeszcze tych zapisów. Znamy założenia tak naprawdę, ale te przepisy jeszcze nie trafiły do Sejmu. Dopiero Sejm prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zacznie się nimi zajmować. A zatem tutaj jest tą sytuację można obrócić na korzyść i na niekorzyść. To wszystko zależy od wykonania reformy służby zdrowia, bo w tym momencie żyją wyborcy i według mnie ten spadek notowań Koalicji Obywatelskiej jest właśnie między innymi tym spowodowany.
1: No i jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć, a mianowicie Fundacja Niezależne Media. A to dlatego, że swoją drogą nazwa tej fundacji jest wyjątkowo paradna, bo to jest fundacja należąca do Tomasza Sakiewicza, właściciela telewizji Republika. Ale kancelaria premiera zajęła konta tejże fundacji. Ma ona zwrócić no, prawie 6 milionów złotych dotacji przyznanej na projekt Akademia Demokracji. Pytamy polityków od rana o zdanie i w TVP Info też tych polityków pyta się Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Powiedział, że trzeba to dokładnie zbadać. Posłuchajmy.
2: Z każdych środków finansowych trzeba się rozliczyć. Czyli procedura jest taka. Po pierwsze, transparentnie trzeba było te środki przyznawać. Jeżeli już je przyznano, to trzeba zobaczyć, co z tego programu zostało zrealizowane. I pytanie, czy te pieniądze poszły na realizację tego programu, rozumiem, szczytny cel dla młodzieży, demokracja, nauka demokracji, czy też poszły na etaty w telewizji Republika, czy jakimś innym medium.
1: A ta fundacja odpowiada tak. Działaliśmy w dobrej wierze, realizowaliśmy projekt zgodnie z umową i obowiązującym prawem. Wiarygodnie?
0: No właśnie, jeśli wiarygodnie, to niech pokaże dokładnie i to nie nam, ale prokuratorowi, ale Krajowej Administracji Skarbowej, która ma tutaj duże wątpliwości, rozliczenie, na co poszły te pieniądze, na jakie eventy, na jakie działania, co zostało zrealizowane w ramach tych blisko 6 milionów złotych dotacji, bo to jest zero-jedynkowa sprawa. Ktoś dostał pieniądze, to niech się z nich rozliczy. A jeśli mamy zapewnienia ze strony przedstawicieli właśnie telewizji Republika, że wszystko było korekt i to, co się teraz dzieje, bo to się bardzo często powtarza, to jest zamach na niezależne media, to jest zamach na środowiska związane z opozycją, no bo jednak telewizja Republika z Prawem i Sprawiedliwością jest no, związana dość mocno, to wówczas mi się zapala taka czerwona lampka, że chyba jednak nie do końca wszystko jest w porządku. Jeśli jest, to niech pan Sakiewicz pokaże faktury, pokaże konkretne działania, pokaże dowody na to, że nie wiem, została wynajęta sala, został opłacony jeden, drugi, trzeci człowiek, który cokolwiek w ramach działań, na które fundacja dostała pieniądze, no bo to są pieniądze nas wszystkich. To są pieniądze przekazane przez kancelarię premiera, ale przecież kancelaria premiera nie ma własnego drzewka z pieniędzmi, tylko czerpie z budżetu państwa, na który składamy się my wszyscy w podatkach, które uiszczamy do Urzędu Skarbowego. Zatem to powinna być sprawa zero-jedynkowa i bardzo prosta do udowodnienia. Jeśli słyszymy argumenty ideologiczne, to ja wtedy mam podejrzenie, że jednak coś było nie tak. Zresztą nie po raz pierwszy tak się dzieje, bo za każdym razem, kiedy prokuratura próbuje pociągnąć do odpowiedzialności polityka opozycji, to zamiast właśnie konkretnych odpowiedzi na konkretne zarzuty. Słyszymy słowa o łamaniu praworządności, o zamachu na

0: opozycji, o braku demokracji w Polsce. To są takie bardzo górnolotne słowa, którymi próbuje się przyćmić no, to, co jest meritum sprawy, bo zawsze jeśli śledczy stawiają zarzuty, to one są bardzo konkretne.
1: No i prokuratura będzie chciała też rozliczyć Michała Wosia. Mamy wniosek o doprowadzenie, o zgodę, wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tegoż posła przed oblicze śledczych. Czy biorąc pod uwagę fakt, iż no, prawdopodobnie ten wniosek zostanie zaakceptowany, to będziemy mieli kolejnego korespondenta Telewizji Republika w Waszyngtonie?
0: Myślę, że nie. Myślę, że to było miejsce przewidziane tylko i wyłącznie dla Zbigniewa Ziobry. Zobaczmy, że na przykład Marcin Romanowski przez cały czas prawdopodobnie jeszcze do Stanów Zjednoczonych nie trafił. No ale tutaj też jest bardzo podobna sytuacja. Właśnie no jeśli Michał właśnie nie ma nic na sumieniu, to niech pójdzie i niech o tym opowie śledczym. Skoro zapewnia między innymi właśnie w tak zwanych niezależnych mediach, że jest niewinna. Ale ja bym też chciała przypomnieć, że mamy mniej więcej rok od powołania na stanowisko ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i tak coś mi się wydaje, że to jest ta dzisiejsza decyzja prokuratury jest związana właśnie między innymi z tym, bo ten brak rozliczeń, te ciągnące się rozliczenia, to jest też jeden z powodów, dla których Koalicja Obywatelska i w ogóle partie rządzące tracą w sondażach. Więc ja też te dzisiejsze informacje też o postawieniu bodajże o akcie oskarżenia, o ile dobrze wiem, w sprawie Antoniego Macierewicza. To też wiąże z tą rocznicą Waldemara Żurka na stanowisku ministra sprawiedliwości.
1: I dorzućmy do tego jeszcze wniosek prokuratora generalnego do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie i rzeczywiście mamy obraz, że prokuratura dzisiaj no, działa bardzo...
0: Tak, dostała przyspieszenia.
1: Tak, dostała przyspieszenia. Anna Ubian-Halicka, 19:30, Telewizja Polska była razem z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również. Do widzenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję również Państwu, ale warto zostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacja. Zaraz po nich będziemy pytali o bezpieczeństwo, ale takie szczególne bezpieczeństwo, o cyberbezpieczeństwo.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
9: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
10: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
9: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki.

0: A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kto kogo przekona, Kaczyński rozmawia z Morawieckim. Stawka jest wysoka. Jedność w PiS-ie lub rozłam. Czy Michał Woś zostanie zatrzymany i doprowadzony do prokuratury? Domaga się tego prokurator generalny. W większości kraju zagrzmi i spadnie ulewny deszcz. Nad morzem możliwe są trąby wodne. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rozmawiają od 3 godzin w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. W Warszawie trwa spotkanie prezesa PiS-u z wiceprezesem tej partii i założycielem Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateuszem Morawieckim. Do północy członkowie tego stowarzyszenia mają zdecydować, czy podpisać deklarację lojalności wobec PiS-u, czy pozostać w stowarzyszeniu. Jeśli wybiorą tę drugą możliwość, zostaną usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Takie ultimatum postawił prezes Kaczyński. Szef PiS-u nie ma dobrego wyjścia z trudnej sytuacji, tak uważa politolog Jan Świderski.
2: Jeżeli Mateusz Morawiecki zostanie w Prawie i Sprawiedliwości, no to automatycznie zostanie obarczony odpowiedzialność za tą niemal mityczną jedynkę z przodu w sondażach. Także nie będzie dobrą decyzją dla prezesa Kaczyńskiego odsunięcie Morawieckiego z partii, wyrzucenie z partii, no bo za chwilkę rozpocznie się hejt w jedną i drugą stronę.
1: Politolog mówił to na naszej antenie. Mateusz Morawiecki skupia wokół siebie około 40 posłów PiS-u. Politycy z nim związani, zwani harcerzami, nie zamierzają składać deklaracji lojalności. Jest wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie posła PiS-u Michała Wosia do prokuratury. Polityk nie stawił się w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień w czasie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Jest też drugi wniosek. Chodzi o uchylenie immunitetu byłemu posłowi PiS-u Łukaszowi Mejzie. Tu sprawa dotyczy podejrzenia oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych z unijnych funduszy. Politykowi postawiono 3 zarzuty o wspólnym mianowniku, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak.
3: To są czyny, które w sumie kwalifikowane są kumulatywnie jako możliwość popełnienia przez pana posła przestępstwa oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, jak również wyłudzenia środków europejskich, w tym wypadku dotacji.
1: Chodzi o finansowanie szkoleń dla przedsiębiorców. Spółka z udziałem Łukasza Mejzy realizowała je w latach 2019-2021. 15 obszarów strategicznych dla

0: rozwoju technologii na potrzeby wojska. 14 umów podpisanych. Rządowy projekt Perun, czyli rozwijanie polskich technologii XXI wieku na potrzeby sił zbrojnych, wchodzi w kolejną fazę. W obecności premiera Donalda Tuska i szefa MON-u wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza podpisano umowy na uzbrojenie dla polskiej armii. Wszystkie w 100% to rodzima myśl techniczna, podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jako przykład Jerzy Małachowski wskazuje projekt Moskit, czyli rakietę śledzącą.
1: To jest na pewno jeden z takich, można powiedzieć, jak ja zawsze mówię, crème de la crème albo wisienka na torcie, bo to będzie całkowicie polska technologia w oparciu o polskie oprogramowanie, polski cały system sterowania. To jest rakieta śledząca, która w momencie, kiedy namierza cel, dąży do jego destrukcji. Także niesamowicie ważne z punktu widzenia sił zbrojnych.
0: Teraz informacja z ostatniej chwili. Zakończyło się spotkanie prezesa PiS-u z wiceprezesem tej partii. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki rozmawiali od 12 w siedzibie partii. Konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża już dwóm kluczowym szlakom transportu ropy. Notowania surowca gwałtownie rosną. Może się to przełożyć na droższe paliwa, transport i towary w sklepach, również w naszym kraju.
2: Jemeńscy Huti poinformowali o atakach na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Potwierdzono trafienie jednego statku, na którym wybuchł pożar. Rebelianci wspierani przez Iran ogłosili blokadę saudyjskich portów. To odpowiedź na skierowanie przez Riad części eksportu ropy nad Morze Czerwone z pominięciem kontrolowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Huti grożą teraz zamknięciem cieśniny Bab al-Mandab. Część statków zrezygnowała już z tego szlaku. Jego zablokowanie oznaczałoby dłuższe i droższe rejsy wokół Afryki. Eskalacja jest następstwem załamania rozejmu w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Spór dotyczy m.in. żeglugi przez cieśninę Ormuz. Teheran chce kontrolować ruch statków i pobierać od nich opłaty, a Waszyngton domaga się zachowania swobody żeglugi. Amerykanie wznowili naloty na Iran, który odpowiada atakami na statki, bazy USA oraz infrastrukturę w państwach regionu.
0: Te informacje zebrał Jan Olęcki.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda jest zupełnie niewakacyjna. Pada przelotny deszcz. Poza Pomorzem Zachodnim wszędzie możliwe są burze. IMGW ostrzega przed silnym deszczem z burzami na Pomorzu oraz w Kujawsko-Pomorskiem. Są też ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Przyczyną takiej pogody jest niżgen łeński Debora. Z nadbałtyku będzie się przesuwał w kierunku Polesia. Mówi łowca burz Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl.
4: Dzisiaj lokalne te burze mogą powodować punktowe zalanie i podtopienie, nie jest to już duże ryzyko. Porywy wiatru w burzach do 60-70 km na godzinę, nisko położona izoterma 0, sprzyjać będzie dzisiaj opadom drobnego gradu o średnicy na ogół do 1,5 cm.
0: W rejonie wybrzeża możliwe są trąby wodne, na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni, chłodniej nad morzem.
3: Klimat.
0: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Ponad 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu.
3: Klimat. Reklama.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele

0: miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
1: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
2: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
3: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
0: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
1: Potrzebujemy twojej uwagi.
3: Po Drugie.

0: Cześć, na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9 minut temu minęła godzina 15 przed mikrofonem Paweł Zieliński. Dzień dobry. Zapraszam na kolejne rozmowy w Polskim Radiu 24. Najpierw spoglądamy na ulicę Nowogrodzką w Warszawie, bo tam jest siedziba partii Prawo i Sprawiedliwość. I widzimy, że spotkanie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego przy udziale Jacka Sasina, co warto dodać, się zakończyło. Komunikatów jak na razie nie ma żadnych, komentarzy nie ma żadnych, no bo jednak trochę czasu jeszcze pozostało do końca tego ultimatum. Do końca dnia członkowie Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy współpracują ze stowarzyszeniem byłego premiera, mają szansę, by określić się, czy chcą pozostać w partii, czy wolą jednak z tym stowarzyszeniem swoją przyszłość wiązać. A już teraz będziemy mówili o przyszłości, ale takiej, która wydawała się jeszcze do niedawna bardzo odległa, ale okazuje się, że jest bardzo bliska. I czy jest mroczna?
1: Komentarz.
3: Razem z nami już teraz ekspert do spraw bezpieczeństwa CERT Orange Polska, pan Mateusz Ossowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie Mateuszu, oczywiście chciałbym porozmawiać o sztucznej inteligencji, o tym, co tak na dobrą sprawę od jakiegoś czasu już zajmuje i portfele, i umysły, i jest źródłem lęków. I pytanie, czy rzeczywiście nie powinno być źródłem lęków, bo oto mamy informację, jakoby firma OpenAI przekazała, iż autonomiczny agent oparty na jej najnowocześniejszych modelach sztucznej inteligencji podczas testów bezpieczeństwa w zeszłym tygodniu przeprowadzonych wymknął się spod kontroli, przedostał do internetu i włamał do infrastruktury innej firmy. To już jest ten czas, kiedy maszyny przejmują kontrolę?
4: To znaczy tak, jeżeli chodzi o jakieś same takie techniczne aspekty, to tutaj nie chciałbym się wypowiadać, bo nie znamy na ten moment dokładnych szczegółów, ale wiemy dużo o komunikacie marketingowym, który spełni swój efekt, no bo właśnie na ten temat w tym momencie rozmawiamy, będąc bardzo, bardzo daleko od kalifornijskiej siedziby. W związku z tym musielibyśmy trochę odróżnić właśnie te części stricte marketingowych od tych, które gdzieś tam dzieją się naprawdę i które my też w ramach CERT Orange obserwujemy, jeżeli chodzi o wykorzystanie AI przez przestępców i oszustów do ich działań.
3: A no właśnie, jak przestępcy do oszustw mogą wykorzystać AI? No bo takie przestępstwa, jak na przykład przejęcie pulpitu, ten pulpit zdalny, klikanie w jakieś podejrzane linki, to słyszymy. No nie dalej jak wczoraj poinformowała nas o tym Wojewódzka Komenda z Lublina. 60-kilkulatek stracił 90 tysięcy złotych w ten sposób, bo chciał zainwestować w jakieś papiery wartościowe przy pomocy osoby poznanej w internecie. No i to jest taki sposób, który moglibyśmy powiedzieć jest dość konwencjonalny. A jak do tego przestępcy używają właśnie AI?
4: Już mówię, natomiast zanim zacznę, podałbym też przypadek z totalnie drugiej niemalże strony. Dziś rano Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało grupę odpowiedzialną za ataki DDoS, gdzie najmłodszy uczestnik grupy miał 12 lat. To już była bariera wejścia do tego, no niestety, ciemnego biznesu. Natomiast jeżeli chodzi o samo wykorzystanie, to pamiętajmy, że to jest narzędzie. Narzędzie, które no, ułatwia pracę i jej jakby powtarzalność, no bo AI w różnej formie są po prostu maszyną. To, co my obserwujemy i o czym mówiliśmy w tegorocznym raporcie, który podsumował zeszły rok, te fałszywe inwestycje, o których pan redaktor wspomniał, to było niemal 70% wszelakiej maści ataków. Więc chodzi o to, że nie mamy tutaj takich ataków bardzo, bym powiedział, spektakularnych, ale chodzi o to, że one się mnożą. Jeżeli przeglądamy popularne portale społecznościowe, widzimy chociażby wizerunki celebrytów, polityków, różnych sławnych osób, które zachęcają nas do tych fałszywych inwestycji. To są zdjęcia, to są filmy, czasem nawet bardzo, bardzo długie, coraz lepiej wykonane, coraz trudniejsze do odróżnienia od rzeczywistości lub też rozróżnienia, że jest to jednak no, fake. Więc na koniec dnia no, zostaje tutaj nasza czujność i no, czerwona lampka, jeżeli można gdzieś łatwo i szybko zarobić pieniądze. No niestety jest to plaga, tak więc, tak jak mówię, tym naszym codziennym styczności, którą widzimy, ta technologia powoduje zwiększenie samej ilości. Na przykład drugim przykładem, który jest moim zdaniem dosyć ciekawy, to są fałszywe sklepy internetowe.

0: sklepy, które nie istnieją, ale są pełne zdjęć produktowych, uśmiechniętych modeli. Te packshoty są świetnie dopracowane. Ostatnio nawet w jednej analizie, o którą opracowywałem, doszukałem się, taki sklep internetowy nawet miał takie zdjęcia produktowe, to znaczy torebki z logotypem nieistniejącego sklepu, wiele tych produktów było i one są tworzone masowo. Taki sklep można sobie kupić, to kosztuje kilkanaście, czasem kilkadziesiąt dolarów jako gotowa usługa. I tu pod spodem jest właśnie sztuczna inteligencja, która nie robi niczego inteligentnego, robi po prostu tą toporną pracę, kopiuj wklej, którą w tym czasie musiałby zrobić programista.
1: No właśnie, to mamy coś, co wygląda jak prawdziwe miejsce. Pan mówi o czujności, ale czy oprócz czujności są jakieś narzędzia, które albo my możemy wykorzystać do tego, żeby się ochronić, albo są z góry przez prawo narzucone po to, żeby nas chronić?
0: No niestety jedynym narzędziem, które tutaj możemy skutecznie wykorzystać, jest narzędzie, które mamy w środku głowy pomiędzy uszami, czyli nasz mózg. No po prostu musimy być wyczuleni. Niestety na te standardowe niemalże alerty, o których mówimy jako branża w zasadzie od lat, zwracanie uwagi, gdzie się logujemy, komu dajemy pieniądze, komu podajemy sześciocyfrowy kod popularnej metody płatności, czy też numer karty. Więc tutaj trochę wracam do tych podstaw. Natomiast nie jest tak, że tutaj ten cały AI jest wykorzystywany no, tylko do tej prostej pracy, głównie tak. Ale ostatnio miałem okazję tworzyć analizę ciekawego badania, które tworzyło Palo Alto i oni starali się zobaczyć, jak AI może jeszcze inaczej pomagać przestępcom. I odpytywali, to jest bardzo ciekawa rzecz, odpytywali różne modele sztucznej inteligencji, aby podpowiadały im fałszywe domeny, które jeszcze nie zostały gdzieś zarejestrowane. I w tym badaniu, uwaga, narzędzia wykonały dla nich, rzucam sobie okiem do notatek, przygotowały 2,1 milionów adresów, natomiast po ich sprawdzeniu okazało się, że prawie 250 tysięcy było domenami gotowymi do phishingu, które można zarejestrować. Co to oznacza w skrócie? Oznacza to, że co czwarta wygenerowana strona www przez daną sztuczną inteligencję była stroną, która jest jeszcze niezarejestrowana i można ją wykorzystać do podszywania się pod bank, podszywania się pod sklep internetowy, czy jakąkolwiek inną instytucję, na podstawie której złodzieje chcą nas okradać.
1: A czy na horyzoncie mamy coś, co może być bardziej zinstytucjonalizowane, jeśli chodzi o naszą ochronę, bo mówimy tutaj o ramach prawnych, jeśli chodzi o różnego rodzaju przestępstwa, a czy jeśli chodzi o te przestępstwa, to ustawodawcy nadążają z tym, jak szybko technologia wchodzi do przestępczego świata?
0: Znaczy, nie wiem, czy mi wypada, ale w sumie mówię za siebie, więc poniosę tego konsekwencje. Nigdy legislacja nie nadąży za technologią. Nie ma takiej po prostu możliwości, aby legislacja gdziekolwiek nadążała za technologią. A nawet jeżeli widzimy rozwiązania legislacyjne, chociażby wdrożenie AI aktu, to, co zostanie wdrożone i uchwalone dziś rano, ma prawo być już nieaktualne po południu.
1: Ach, i to jest troszkę zatrważające, bo każe nam się czuć trochę niebezpiecznie, ale to rzeczywiście chodzi o to, żeby czuć zagrożenie, czy raczej, żeby to zagrożenie wzmagało naszą czujność.
0: Ja pozwoliłbym sobie i bardzo często lubię porównywać wszelakie maści zagrożenia w internecie do noża, którym można pokroić ser na kanapkę, a równie dobrze można komuś zrobić krzywdę. Więc to jest kwestia, jak do tego po prostu wykorzystujemy i jak też do tego podchodzimy. Znów krok do tyłu. Pamiętajmy, żeby nie wierzyć temu, co nam wszelakie maści tego typu narzędzia podpowiadają, aby mieć do nich dozę nieufności. Mamy w końcu taki efekt halucynacji, który jest nie błędem, a takim ryzykiem wpisane w koszta, bym powiedział, tych technologii, gdzie będą nam podpowiadane no, rzeczy, które po prostu nie istnieją i nie można się nimi do końca sugerować, więc dalej pozostaje ta nieufność, dalej pozostaje też weryfikowanie tego, co robimy i zastanowienie się dwa razy, bo jeszcze zauważył taki bardzo ciekawy trend. Jeszcze niedawno, pamiętam może pan redaktor, kiedy ludzie przeklejali w mediach społecznościowych takie łańcuszki w stylu nie wyrażam zgody na udostępnianie moich danych dla firmy takiej i owakiej, prawda? Ale teraz nagle, gdy bierzemy do ręki aplikację czatu, do którego wprowadzamy jakieś dane w formie czatu AI-owego, bez względu na dostawcę, to nagle bez problemu opowiemy mu, co dzisiaj planujemy zjeść na obiad, którędy najszybciej dojechać i jaką rozrywkę zapewnić na sobotę, jeśli będzie ładna pogoda naszym dzieciom. Nagle tutaj obnażamy się z tych informacji, które też są przekazywane.

0: one dalej i te modele wykorzystują je do dalszego uczenia się.
1: A jeśli chodzi o właśnie uczenie się, ale na poziomie edukacji, pan mówił o legislacji, że ona nie nadąża, a edukacja nadąża. Czy ci nauczyciele, którzy dzisiaj uczą nasze dzieci, oni wiedzą, jak im mówić o tych zagrożeniach?
0: No i tutaj znowu mnie pan redaktor wprowadza w taki kozi róg, kiedy ja muszę być tutaj takim trochę smerfem marudą. Natomiast oni nie mają takiej też wiedzy technologicznej, co są dosyć trudne rzeczy. Jeżeli ktoś się tym bardzo interesuje, to myślę, że ma szansę. Systemowo nie. Więc to jest na poziomie bardziej ambicji i chęci niż systemu. Aczkolwiek są organizacje i są też fundacje, które wspierają nauczycieli w tego typu rozwoju. Nie wiem, czy tutaj mogę tak bezpośrednio się nazwami rzucać, chociaż sam się chętnie w niektóre z nich angażuję, które wspierają właśnie ten system edukacyjny i nauczycieli, aby mogli się bezpłatnie rozwijać w tych obszarach, no, żeby jednak zaszczepić trochę w nich tutaj tej cyfrowej wiedzy.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa z CERT Orange Polska, Mateusz Ossowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz będziemy rozmawiali o Perunie, ale nie w kontekście słowiańskiego bóstwa gromowładnego, jednego z czołowych w panteonie słowiańskim, tylko o programie, który bardzo może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. Razem z nami dyrektor działu programów na rzecz bezpieczeństwa właśnie i obronności z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pan doktor habilitowany Paweł Chodak. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, wyjaśnijmy, czymże jest ten Perun, bo nazwa godna i co się pod nią kryje?
3: Perun. Perun to program pod nazwą Nowe Technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Program, który ukierunkowany jest na uruchomienie projektów, które mają być innowacyjne, które mają wspierać obronność, bezpieczeństwo w naszym kraju. Program ukierunkowany i dedykowany dla polskich firm i polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych.
1: I jeśli chodzi o konkretną działalność tego programu, to co z niego wynika? Albo może inaczej, bo to jest w dzisiejszych czasach ważne, co z tego programu wynika dla konkretnego słuchacza.
3: Ja może tutaj, żeby przybliżyć, bo rzeczywiście może tutaj ta informacja, która nawet na stronach internetowych jest podawana, ona może być niekompletna, a na pewno nie w jednym miejscu. Po ogłoszeniu tego programu, tak jak powiedziałem, on dedykowany był dla polskich firm, dla polskich uczelni, ośrodków naukowo-badawczych, zostało złożonych 215 wniosków, z czego, że tak powiem, bardzo się ucieszyliśmy, bo zobaczyliśmy, że ten odzew jest bardzo, bardzo duży. Następnie po ocenie formalnej, która była zrealizowana w NCBR-ze, w moim dziale, zostało 193 wnioski, które spełniały nasze oczekiwania. Kolejnym krokiem było nawiązanie tutaj ścisłej współpracy z resortem obrony narodowej, tak abyśmy mogli wskazać obszary tematyczne, które są ważne, które są istotne dla podnoszenia potencjału sił zbrojnych. I tutaj wskazanych zostało 15 zakresów tematycznych, to znaczy MON wskazał 15 zakresów tematycznych. One dotykają sztucznej inteligencji bardzo, bardzo szeroko, bo tutaj czy to w procesie automatyzacji testów bezpieczeństwa, czy w systemach dronowych. Następna taka grupa obszarów to jest autonomia i automatyzacja. Tutaj między innymi w ramach też i technologii dronowych. Kolejnym grupą obszarów to są technologie kwantowe, następnie technologie kosmiczne i technologie materiałowe i wytwarzania określonych produktów. I na koniec zostały nam jeszcze medyczne zabezpieczenia pola walki oraz środki przeciwdziałania skutkom użycia broni masowego rażenia. To pozwoliło nam na pogrupowanie. Pogrupowaliśmy te 193 wnioski do określonych obszarów tematycznych. Następnie poprosiliśmy MON, aby wskazał ekspertów. Bo tutaj, żeby ocenić w 100%, czy dany pomysł jest istotny z punktu widzenia obronności, no to musi być ekspert. Musi być ekspert, który wie, co w danym momencie jest potrzebne, wie, czy ta technologia, która jest proponowana, ona może wejść w system obrony narodowej, czy może wejść w określoną strukturę. Mówię o tym dlatego, że często na konferencjach gdzieś

0: pytania, a czy były, czy wszystkie projekty, a dlaczego w tym obszarze państwo nie chcecie ich realizować. Oczywiście to brakuje tej wiedzy, co robi NCMR, a co robi w tym przypadku resort obrony narodowej. Po ocenie przez ekspertów poszczególnych wniosków, ocenie tam i punktowej, i już analizie wewnętrznej w resorcie wytypowanych zostało na dzisiaj łącznie mamy 29 projektów, które, no tak jak dzisiaj była kilka godzin temu konferencja z udziałem pana premiera, mają szansę na wzmocnienie tego potencjału naukowo-badawczego i potencjału sił zbrojnych. I tutaj to co jest ważne, ponieważ te badania, rozwój, to co oferuje NCBR jest na tyle istotne, bo pokazuje taką synergię. Mamy, do tego potrzebna jest nauka, bo tam mamy naukowców, mamy specjalistów, mamy pasjonatów, którzy analizują, którzy cały czas chcą usprawnić to co stworzyli. Potrzebny do tego jest biznes, który ma, powiedzmy sobie, nie wiem, linię technologiczną i są gotowi na wdrożenie tego, co właśnie zostaje wykonane przez naukowców. Mało tego, w tych projektach mamy czas na dostosowanie się, bo tak jak wiemy, w niektórych obszarach rok trwa 3 miesiące, tak jak na przykład w obszarze IT. Ta technologia tak szybko postępuje i to jest ta przewaga właśnie naszych projektów, naszych programów NCBR-owych, ponieważ w momencie, w klasycznym zamówieniu, kiedy przygotujemy szczegółowy zakres zamówienia, tak zwany SIS, w momencie ogłoszenia można powiedzieć, jeżeli on dotyczy nowych technologii, był przygotowany kilka miesięcy wcześniej, on nie jest już aktualny. Natomiast w projektach prowadzonych, nadzorowanych przez NCBR mamy tą przestrzeń. Właśnie to połączenie nauki i biznesu powoduje, że ten efekt końcowy będzie naprawdę czymś, co będzie nowatorskie, innowacyjne na skalę światową. Przykładem tego jest Borsuk, który już wielokrotnie w mediach był przedstawiany. On był robiony wiele, wiele lat. Tutaj dopytywano się, dlaczego tak długo. Nikt sobie nie zadaje pytania, nie sprawdza, ile są budowane w innych krajach tego typu do rozwiązania. Natomiast co się okazało, że to jest ewenement na skalę światową, ponieważ bardzo duży, ciężki, czy praktycznie 30-tonowy pojazd pływa i jeszcze i szczela, także czegoś takiego nie ma. I to myślę, że tutaj ta wypowiedź, mam nadzieję, że przybliży, jak my to realizujemy. Teraz jest przynajmniej moment, kiedy wchodzimy już w konkretną pracę, podpisane umowy, a teraz już będzie realizacja. I tutaj naszą rolą jest właśnie kontrola, nadzór nad realizacją projektów we współpracy z użytkownikiem, bo to jest istotne. Tutaj mamy trzy punkty, trzy kropki, które muszą być ze sobą połączone. Mamy grupy nadzorujące, gdzie są eksperci resortowi, ci, którzy znają się na tym, co będzie tworzone, żeby mogli oni to weryfikować na bieżąco, żeby mogli to oceniać, żeby mogli brać udział również w testach. Niektóre z tych projektów będą wymagały testów na poligonach, czy w jakichś laboratoriach. I ta współpraca, jeśli ona jest dobra, jeśli ona jest bezpośrednia i stała, daje gwarancję sukcesu, czyli uzyskania efektów końcowych projektu.
1: Sukcesu, czyli tego, co mówił premier na uroczystości, o której pan profesor mówił, cytuję: jako premier już nie chcę słuchać, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna. To nasza będzie nowoczesna i to nasi, być może zachodni sojusznicy, będą chcieli tę broń od nas kupić?
0: Tak może być. O tym już nie będzie decydował NCBR. Natomiast my, mam nadzieję, doprowadzimy do tego, żeby te efekty końcowe, żeby ta najnowocześniejsza broń powstała właśnie w naszym kraju.
1: I my w Polskim Radiu 24 bacznie będziemy się temu przyglądać. Pan doktor habilitowany Paweł Chodak, dyrektor Działu Programów na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, był razem z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również państwu i spoglądamy też na ulicę Nowogrodzką, bo informowaliśmy o tym, że zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim i wszystko wskazuje na to, że to spotkanie zakończyło się fiaskiem. Bo to ultimatum, które prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus, obowiązuje. 8,5 godziny mają członkowie tegoż stowarzyszenia, żeby określić się, czy chcą zostać w partii, czy chcą iść z Mateuszem Morawieckim.

0: Autopromocja.
1: W sobotę w audycji Kierunek Kino porozmawiamy o Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. 20. edycja rusza z przytupem 1 sierpnia. Filmem otwarcia będzie belgijski tchórz, nagrodzony w tym roku w Cannes. Wśród gości Anna Dymna, Jan Komasa, Joanna Kulik i Arek Jakubik z koncertem Romeo i Julia żyją. O wydarzeniach, filmach i gościach opowiadał będzie Marcin Radomski, rzecznik festiwalu. Dwa Brzegi w sobotę o 9.06 w audycji Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
2: Rok 1956. Bez wątpienia jeden z najważniejszych i najciekawszych okresów polskiej historii. Słynny referat Chruszczowa, śmierć Bieruta, Poznań i powrót Gomułki. Co w tym czasie działo się na szczytach władzy? Dlaczego do społecznego wybuchu doszło właśnie w Poznaniu? Czy Gomułka mógł przegrać wyścig o władzę? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie dr Paweł Sasanka, historyk z Instytutu Pileckiego. Już jutro o 22.05 Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Trwało 3 godziny i zakończyło się fiaskiem. Chodzi o spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Jego tematem było ultimatum dla posłów Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS-u dał posłom czas do północy na to, aby złożyli deklarację. Czy chcą pozostać w partii, czy będą należeli do stowarzyszeń. Rozmowy były konstruktywne, ale nie doprowadziły do rozstrzygnięcia w zasadniczej sprawie, informuje rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. PiS-owi grozi rozłam. Zdaniem naszego gościa, politologa Sławomira Sowińskiego, w tej partii potrzebne jest nowe otwarcie.
4: Moim zdaniem będzie polegało na tym, no, że nie pojawi się jakiś kolejny nominat prezesa Kaczyńskiego, tylko jego realny następca. Dzisiaj PiS potrzebuje nie tyle zastępcy prezesa Kaczyńskiego, co jego realnego następcy, kogoś, kto, że tak powiem, powalczy o przywództwo w PiS-ie, kogoś, kto weźmie realnie to przywództwo, no i zaproponuje jakąś zupełnie nową formułę.
3: Zbieramy opinie i komentarze na ten temat. Można je przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Jest wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie posła PiS-u Michała Wosia do prokuratury. Polityk kilka razy nie stawił się w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień. Chodzi o czas, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
5: W związku z tym, że to były 3 terminy, prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego.
3: Jest także wniosek o uchylenie immunitetu byłemu posłowi PiS-u Łukaszowi Mejzie. Chodzi o podejrzenie oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych z unijnych funduszy. Sprawa głośnego zabójstwa 13-latki z Gdyni rozwiązana. Po 15 latach od dokonania zbrodni prokuratura i policja dotarły do sprawcy. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Podczas przesłuchania przyznał, że to on odpowiada za morderstwo. Policjanci dotarli już do tego mężczyzny, przekazuje rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku, prokurator Mariusz Marciniak.
6: Na polecenie prokuratora prokuratury regionalnej w Gdańsku zatrzymali 37-letniego MS, któremu prokurator przedstawił zarzut zabójstwa w związku ze zgwałceniem 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni. Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności procesowych prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
3: Zatrzymanie było możliwe dzięki badaniom DNA i trafieniu na ślad krewnego sprawcy w ogólnodostępnych bazach serwisów genealogicznych. Mężczyzna jest mieszkańcem Gdyni. W chwili, gdy popełnił morderstwo, miał 22 lata, był studentem. Jak przekazuje prokuratura, obecnie ma rodzinę i dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Prawie 34 minuty po godzinie 15 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Na początek...

0: tej połówki godziny przenosimy się na Dolny Śląsk.
1: Stan dnia.
0: A to dlatego, że trwają poszukiwania drugiego mężczyzny, który jest podejrzewany o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii handlowej w Jeleniej Górze. Do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Po zgłoszeniu o podejrzanym przedmiocie w koszu na śmieci ewakuowano około 160 osób z galerii i 11 mieszkańców pobliskich budynków. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mateuszu, powiedz proszę, jak te niewybuchy znalazły się tuż przy galerii?
2: Na razie wiadomo tyle, że robotnicy prowadzili rozbiórkę budynku przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze. Gruz z tego miejsca wywożono do Staniszowa, oddalonego o około 7 km. I to właśnie tam znaleziono też część materiałów wybuchowych. Później okazało się, że dwa niewybuchy zostały wyniesione z gruzowiska, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
3: Dwa materiały wybuchowe zostały wyniesione właśnie z tego gruzowiska i przyniesione tutaj i wyrzucone pod galerią Nowy Rynek. I stąd była ewakuacja pracowników i klientów galerii Nowy Rynek. Około 160 osób, przepraszam, po 80 osób mniej więcej, pracownicy i klienci. Po tym, po stwierdzeniu tego faktu, została zamknięta ulica najpierw Podwala. W momencie takim, kiedy stwierdzono, jakie może być pole rażenia, została zamknięta ulica Aleja Jana Pawła II.
2: Do akcji natychmiast wkroczyli kryminalni, którzy przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu. Jak mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji, wytypowali dwóch mężczyzn, którzy te ładunki wybuchowe tam przynieśli.
4: W efekcie wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Ich tożsamość została szybko ustalona, ponieważ obaj byli wcześniej znani policjantom z prowadzonych postępowań. I jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. Mężczyzna został umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe. Policjanci prowadzą dalsze czynności, których celem jest zatrzymanie drugiego z wytypowanych mężczyzn. Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone przedmioty mogą być minami przeciwpiechotnymi. Obecnie prowadzone są specjalistyczne badania, które mają potwierdzić ich charakter oraz ustalić, czy były to miny bojowe czy ćwiczebne. Około godziny w pół do pierwszej w nocy oba niewybuchy zostały zabezpieczone i przetransportowane w celu ich bezpiecznej neutralizacji.
2: A te miny znaleziono w koszu na śmieci oraz w pobliskich zaroślach tuż przy galerii. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Saperzy zakończyli także działania w Staniszowie, gdzie materiały wybuchowe trafiły tam wraz z gruzem.
0: I te wszystkie informacje zebrał dla nas Mateusz Czmiel. Mateuszu, bardzo Ci za nie. Dziękuję.
1: Komentarz.
0: 37 minut po godzinie 15. No, chciałoby się zacytować, że stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Choć ma już się tak nie pocić ta lokomotywa i też ma na stacji nie stać, bo całkiem szybko ma się po kraju przemieszczać. Będziemy rozmawiali teraz o bardzo ambitnym programie, który zaprezentował rząd, a ten program dotyczy kolei właśnie. To z kimże rozmawiać na ten temat, jak nie z prezesem zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Pan Adrian Furgalski jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Panie prezesie, to zacznijmy proszę od tego programu, który wczoraj przedstawił właśnie między innymi premier Donald Tusk. Z jednej strony mamy, no chyba zacznijmy od tego, co najbardziej jest medialne, a mianowicie ta największa w Europie sieć kolei dużych prędkości. 2700 kilometrów linii dla tych tras właśnie. No i połączenie między największymi miastami w Polsce realizowane maksymalnie do 3 godzin. Pańskim zdaniem to jest plan, który jest realny, czy po prostu zbliżają się wielkimi krokami wybory i to dobrze wygląda na tablicach, które pokazuje się gdzieś na jakichś wiecach?
5: Nie, no to, że się zbliżają, to wiadomo też, tylko ja mam nadzieję, że tutaj będzie rozmowa także z partiami, które dzisiaj są partiami opozycyjnymi, no bo to jest do 2050 roku, więc do tego czasu to się 10 razy może zmienić to, kto rządzi, a ponieważ takie procesy inwestycyjne i drogi, a tutaj jednak od 93 roku, kiedy też wtedy mówiono ambitny plan, no była bida w budżecie. Nikt tam nie myślał, że do jakiejś

0: Unii Europejskiej wejdziemy. Ale wtedy sobie taki ambitny plan zapisano w rozporządzeniu Rady Ministrów, 6500 kilometrów. Potem kolejne różne opcje dodawały. Dzisiaj mamy prawie 8000. I jak popatrzymy na to, ile już jest pod kołami naszych samochodów, ile realizujemy, 85% za nami. Więc co szkodzi, żeby taki ambitny plan sobie wyznaczyć teraz, jeżeli idzie o linie kolejowe, bo tak naprawdę przez te 36 lat to z jednej strony myśmy się dopracowali największej, nie największej, najlepszej, wiele osób mówi dzisiaj jakościowo, sieci dróg szybkiego ruchu. Największej nie i raczej nie sądzę, chociaż już tam gdzieś drogowcy chcą jakieś kolejne tysiące kilometrów budować, ale to jest piąta sieć w Europie. Czwartą będziemy gdzieś w 2030 wyprzedzimy Włochów. Natomiast te lata, 36 lat zmian w Polsce, to myśmy tak najpierw kilka tysięcy linii kolejowych zlikwidowali, a wybudowaliśmy raptem 50 kilometrów. I to są takie ogryzki. Największe, no nie ogryzek, bo to jest ważne z punktu widzenia Pomorza, to jest Pomorska Kolej Metropolitalna, 19 kilometrów, ale tak, to są jakieś linie na lotnisko krótkie, jakieś łącznice kolejowe. Więc my kończymy dłubanie przy tych liniach, które mamy. Tam jeszcze jest zapis, że 5600 kolejnych kilometrów do modernizacji. No ale to są linie, gdzie już cudów nie zrobimy, bo maksimum to jest 160 na godzinę. I to można konkurować z samochodami na autostradach coraz gęstszych czy drogach ekspresowych, choć tu rząd myśli, żeby w ogóle podnieść prędkość maksymalną ze 140 do 150. Ale my myślimy o tym, żeby nie tylko w Polsce budować, tylko żeby Polska była elementem europejskiej sieci szybkiej kolei. To zostało przedstawione przez Komisję Europejską. Czekamy na pomysły na finansowanie, bo mam nadzieję, że to będą dodatkowe środki. No Polska też potrzebuje tutaj, żeby każda z tych przedstawionych inwestycji miała pomysł na finansowanie, bo jeszcze go nie ma, więc musimy się wpisać w tą europejską sieć. To jest prawie 50 tysięcy kilometrów i to mają być linie nie 160, nie 200 czy 250, tylko ponad 300 na godzinę, bo my tu już będziemy chcieli na przykład zachęcać kogoś, żeby z Warszawy przez Niemcy udał się takim szybkim pociągiem, wezmę do Francji, właśnie szybkim pociągiem, a nie samolotem. I to ma być konkurencyjne właśnie wobec przemysłu, wobec transportu lotniczego. My mówimy o najnowocześniejszej sieci, no, jednej z nowoczesnych sieci europejskich, bo przecież te kraje, które dzisiaj mają większą siatkę, bo Hiszpanie mają około 4000 takich kilometrów, myślą o tym, żeby to podwoić. Francuzi mają 2800 kilometrów. No oni nie będą stali w miejscu, tylko też będą unowocześniać, też chcą zwiększać prędkość. A więc my po prostu chcemy być częścią takiej europejskiej sieci. Nie chcemy odstawać, bo już naprawdę po tych 36 latach, skoro jesteśmy blisko finiszu budowy nowoczesnej sieci autostrad, ekspresówek, wpinamy się też w tą europejską sieć i nawet bardzo często my się wpinamy, ale jeszcze sąsiedzi są niegotowi, no to przyszedł czas, żeby właśnie postawić na transport kolejowy, bo wszyscy na tych drogach, także biorąc pod uwagę ładunki, się nie zmieścimy, a w nieskończoność rozszerzać autostrady, kolejne pasy się nie da.
1: No to do tych ekspresówek i autostrad chciałbym nawiązać, panie prezesie, bo rzeczywiście drogi budowaliśmy na potęgę i robimy to od lat. A dlaczego z liniami kolejowymi było zupełnie inaczej? No zresztą tak jak pan powiedział na początku tego wieku i tego milenium, no to było ostre cięcie, że tak zacytuję tytuł jednej z książek, która o tym opowiada. Dlaczego my nie potrafimy albo nie chcemy? Co stoi na przeszkodzie tego, żeby budować nowe linie kolejowe i dlaczego tak mało wybudowaliśmy w ciągu tych ostatnich lat?
0: No, my też jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, gdzie jest zasada, że to powinien być taki podział, 60% środków ma być na kolej kierowana, 40% na drogi, ale przekonywaliśmy wtedy, no i to była prawda, że my linie kolejowe mamy. Stan ich jest jaki jest, ale nie mamy w ogóle dróg tak naprawdę, takich porządnych dróg. I to

0: była racja. W 89, jak zaczynały się u nas zmiany, to mieliśmy 260 kilometrów autostrad, czy można to bardziej nazwać produktem autostradopodobnym, z czego połowa, no, przepraszam, że wymienię nazwisko, to było po Adolfie Hitlerze. Słynne takie schody betonowe jeszcze właśnie z czasów III Rzeszy nam to zostało. I powiedzieliśmy do komisji, no nie mamy. Dlatego była zgoda, żeby mocno w to zainwestować, ale potem także dzięki, no i może jeszcze ważna rzecz, no też samochody to na jakieś talony, jakieś łapówki, coś, tak, a potem jak weszliśmy w te zmiany gospodarcze, gdzie można było kogoś stać było, bo to też wiadomo, jakie były problemy z poziomem zamożności, ale generalnie można było zacząć kupować samochody, tak powiem, z marszu, nie czekać latami. Więc ta, nawet jakiś tam kiepski jakości, sprowadzaliśmy przecież na potęgę z zachodu samochody używane, więc myśmy się zachłysnęli tym, że możemy mieć samochody. No nie było po czym jeździć, to się wtedy ludzie domagali od polityków, budujcie nam drogi. Ginęło tysiące osób na drogach, takich zwykłych, bo budujcie nam autostrady, ekspresówki, bo są bezpieczniejsze. Po jakimś czasie te autostrady stały się czymś powszechnym. No nie podniecamy się już, że jedziemy. Wszyscy chwalą nas, że kiedyś jak się z Niemiec wracało, to wjeżdżało się na te polskie dziury. Dzisiaj jest odwrotnie, dziury są w Niemczech. Coraz częściej zatykają nam się aglomeracje, więc tutaj ludzie chcą wsiadać do pociągów. Też się stajemy wygodni, no i po co gdzieś tam w korkach, skoro możemy odpocząć, popracować w pociągu. Widzimy, jakie kolej bije rekordy. To jest oczywiście też ten problem teraz, że nie mamy jak tych wszystkich ludzi w komfortowych warunkach zatakować, na przykład, żeby każdy mógł mieć miejsce siedzące, więc ludzie stoją na korytarzach i trochę ten sukces kolei zaczyna nam tutaj ciążyć, bo owszem, za samo Intercity za prawie 19 miliardów zamówiło czy wagony nowe, czy składy nowe, także piętrowe w fabrykach na terenie Polski, no ale to musimy czekać 2 lata na proste wagony, 3-4 lata na bardziej skomplikowane składy. Dzisiaj no, jest owszem decyzja, że będziemy poszerzać autostradę A2, bo ona jest rzeczywiście zapchana, tir za tirem, dalej się wyprzedzają, mimo że jest zakaz. Ale to też pokazuje, że szwankuje polityka transportowa państwa, bo większość tych towarów powinna być na torach. To też jest przy okazji tej zintegrowanej sieci kolejowej i wybudowania całkiem nowych linii taki pozytywna dawka, tylko no, ona nastąpi za parę lat, a ratować przewozy towarowe koleją trzeba dzisiaj, że jak zwolnimy te tory, które dzisiaj na przykład poruszamy się z Warszawy do Poznania, bo będzie nowa linia szybka Y, no to na tej linii obecnej będzie można zwiększyć połączenia aglomeracyjne wokół Poznania, wokół Warszawy i połączenia regionalne, ale też będzie można tam więcej puścić połączeń towarowych, które dzisiaj no, bardzo często stoją gdzieś z boku, najczęściej nocą ruszają, no bo ciasno jest na tych torach, mówiąc wprost, a te pociągi towarowe muszą przepuszczać pociągi pasażerskie. Więc to też jest przez budowę szybkich połączeń możemy rozwijać także połączenia regionalne, bo to co, też co jest najważniejsze. Szybkie połączenia, czy Francja, czy Hiszpania, to są połączenia, owszem, powyżej 300 na godzinę, bo tak się już tam jeździ, ale większość pasażerów na co dzień korzysta z tych bliższych sobie połączeń. Do pracy, do domu, no nie jedziemy 500 kilometrów, ale jedziemy te kilkanaście, kilkadziesiąt właśnie pociągiem regionalnym. Więc tutaj jak się mówi o nowoczesnej kolei, fajnie, dobrze, to ładnie sobie zrobić zdjęcie na fajnym dworcu zachodnim przy fajnych składach Intercity, ale musimy myśleć także o tej pozostałej kolei, bo ona jest taką podstawą codziennego funkcjonowania.
1: No i stąd ten program dostępu do kolei w każdym powiecie. 27 miast ma zyskać dostęp do kolei. No jeśli chodzi o te miasta, są nieduże jednak ośrodki. Przasnysz, Pułtusk, Grudziec, Kock, Radzyń Podlaski, Wysokie Mazowieckie w województwie

0: województwie podlaskim, Zambrów obok. I to jest plan, który szybko da się zrealizować, bo tak naprawdę te miasta są oddalone od głównych albo ponadregionalnych szlaków kolejowych, no całkiem niedaleko. To jest raptem po kilka kilometrów. To jest coś, od czego rząd powinien zacząć?
1: Znaczy to trwa i to się już oczywiście też zaczęło za poprzedników. Chyba takim najgłośniejszym miastem, bo dużym i byłym wojewódzkim, a one bardzo często mają pretensje, że po straceniu tej wojewódzkości to tracą bardzo wiele funkcji. Ludzie wyjeżdżają za pracą, a tak to mogliby gdzieś dojeżdżać do pracy, ale mieszkać nadal w danym mieście. Więc to przywracanie następuje. Ja nie wiem, czy pewnie jest też tutaj zapisane miasto, które jest na czele takiej listy do niedawna. To była lista wstydu, bo tam było 100 miast powyżej 10 tysięcy, gdzie kolei nie ma. Kiedyś była i to nie wszystko na Balcerowicza zwalamy, bo to też za PRL-u zamykano te połączenia. No Łomża 33 lata odzyskała połączenie w przyszłym roku z Warszawą, ale na szczycie tej listy jest wciąż Jastrzębie Zdrój, 80 tysięcy. I tutaj już prace, no jeszcze nie fizyczna budowa, ale zbliżamy się do tego, żeby w 2029 włączyć to miasto. Więc to jest proces postępujący. I to ja muszę to zaznaczyć, bo ja nie słuchałem dokładnie konferencji premiera, ale potem jak cytowano mi jego wypowiedzi, też chyba minister Klimczak takiego skrótu używają, może niebezpiecznego dla polityków, bo oni mówią kolej dalekobieżna w każdym powiecie. No nie, dostęp do kolei dalekobieżnej z każdego powiatu i to albo będzie oznaczało, że ta kolej przez dany powiat rzeczywiście będzie przejeżdżać i tu myślę na przykład o nowej takiej linii, która odciąży też centralną magistralę kolejową i szybciej będzie z Warszawy do Krakowa przejechać tą linią przez Kielce. Ona się tam ma gdzieś za Buzkiem Zdrój rozwidlać w kierunku Krakowa i w kierunku Tarnowa. No i tutaj mówimy o Miechowie, powiecie, o Proszowicach, powiecie, gdzie ta kolej fizycznie będzie. Natomiast część powiatów tamtej kolei nie będzie, bo no, zbyt małe byłyby potoki, więc nie ma co wyrzucać pieniędzy w błoto, ale i to teraz też jesteśmy na etapie z Senatu poprawek do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Autobusy mają też być rządzone przez marszałków. Oni dzisiaj rządzą przewozami regionalnymi i to ma być wspólna oferta, więc tam, gdzie te tory nie będą położone i to pendolino przysłowiowe w danym powiecie nie będzie, to dany powiat ma mieć nie jedno na dobę czy dwa na dobę połączenia autobusowe do najbliższej stacji przesiadkowej, gdzie tego typu kolej będzie. Więc to jest taki system naczyń połączonych, który chcemy stworzyć.
0: A czy
1: to,
0: nas...
1: co jest jeszcze, przepraszam, ważne, może nam starczy też czasu, bo horyzontalny rozkład jazdy to jest coś, co towarzyszy tej zintegrowanej sieci kolejowej. Czyli już jak wybudujemy te wszystkie linie, to docelowo chcemy, żeby było gęściej od pociągów. Dwa razy więcej pociągów i mają jeździć w takcie. Rozkład, no też już jak nie będziemy w takim procesie mocnym, modernizacyjnym, jak w tej chwili, to ten rozkład nie będzie się musiał zmieniać już co kwartał. On się będzie zmieniał raz w roku i też nie, że wszystko do góry nogami przewrócimy. Więc rozkład będzie już bardziej stały. Pociągi takie ekspresowe między tymi największymi miastami, gdzie te potoki są duże, będą co godzinę, dwie godziny. Pociągi pospieszne co dwie, cztery. A pociągi jakie regionalne, aglomeracyjne, które też będą zahaczać o te punkty przesiadkowe i spotykać się z tymi szybszymi połączeniami, to jest częstotliwość co 20 minut. I to wszystko, infrastruktura plus ten rozkład, no oczywiście trzeba będzie tabor odpowiedni do tego kupić, ma sprawić, że już nie 500 milionów pasażerów, to jest szczyt naszych marzeń, my to pewnie osiągniemy te pół miliarda już w przyszłym roku, ale mówimy około, premier powiedział 800 milionów, też jest możliwe.

0: Ale na razie mówimy, że jakieś 700-720 milionów to ma być efekt tych wszystkich planów i programów.
1: To zapytam może jeszcze nieco z przekąsem, bo została nam minuta. To szybciej pojedziemy tymi pociągami z prędkością 350 km na godzinę, czy pojedziemy wyremontowaną linią średnicową w Warszawie?
0: A, nie, tutaj chyba nie chcę się zakładać, kiedy ten Y do Łodzi powstanie. Daje sobie okienko 32-35, znaczy nie za 32 lata, tylko między 2032 a 35. Natomiast myślę, że mogę się spokojnie założyć, że niestety Armagedon, a to będzie Armagedon, który na warszawiaków spłynie, czyli rozkopanie centrum Warszawy, bo ten tunel trzeba odkopać, to dzisiaj się mówi lata 30. Więc myślę, że mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę jakieś opóźnienia, które będą, to szybciej jednak pojedziemy szybkim pociągiem przez nowe lotnisko do Łodzi niż tutaj nową, bardziej pojemną linią pod Warszawą.
1: I wszystko to będziemy śledzić w Polskim Radiu 24. Naszym gościem był prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR Adrian Furgalski. Panie prezesie, bardzo dziękuję za
0: rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Za niecałe 5 minut godzina 16. Godzina 16 to oczywiście popołudniówka i stery w Polskim Radiu 24 przejmie Ewa Wasążnik, która jest razem z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ewo, co przed nami?
2: No, co może dzisiaj być tematem numer jeden w popołudniowym? Ciemne chmury nad siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie i to, co się w PiS-ie dzieje. Mamy komunikat po zakończonym spotkaniu prezesa Kaczyńskiego z byłym premierem.
1: Nie uwiódł był Mateusz Morawiecki.
2: Po raz kolejny fiasko, rozmowa ostatniej szansy. Co wynika z tego fiaska? Nad tym będziemy zastanawiać się i w naszych rozmowach politycznych i pewnie w debacie po godzinie 18, chociaż te dwie godziny, które nas od debaty dzielą, mogą jeszcze przynieść wiele wydarzeń i zwrotów akcji, bo na razie tylko komunikat ze strony Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka. Strona Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli harcerzy, jak na razie milczy. Więc czekamy.
1: Jest jeden mały tweet, ale to oczywiście jest...
2: Przeoczyłam.
1: To jest droga takiej trochę teorii spiskowej.
2: No.
1: Michał Dworczyk opublikował w serwisie X informacje o tym, gdzie będzie jutro w mediach. Dał tam grafikę i nie ma tam loga PiS-u.
2: Przypadek.
1: Nie
2: będziemy
1: sąd.
2: Starać się rozwikłać te wszystkie zagadki. Oczywiście oprócz spraw politycznych będą także tematy sportowe, gospodarcze. Zajrzymy także do regionów, bo tam jak zwykle wiele się dzieje. Sprawy bulwersujące, ale również te, które niosą nadzieję na to, że będzie lepiej.
1: I tej nadziei się trzymajmy. Ja dziękuję Państwu za dziś. Zostawiam antenę w dobrych rękach. Paweł Aramowicz-Zieliński. Spokojnego popołudnia mimo wszystko.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i...

0: Merci bardzo!
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Rozłam PiSu coraz bardziej prawdopodobny. Rozmowa ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki bez porozumienia. Więcej powie o tym nasza reporterka. Jest akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza i dwa wnioski do prokuratury dotyczące posłów Wosia i Mejzy. Po 15 latach do aresztu trafił podejrzany o zabójstwo 13-latki z Gdyni. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Trzygodzinne spotkanie zakończone fiaskiem. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Rozmowy miały charakter konstruktywny, ale nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, przekazał po spotkaniu rzecznik PiSu. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiSu obowiązuje do końca dnia, dodaje Rafał Bochenek. Do północy były premier i jego stronnicy mają czas na podjęcie decyzji, czy rezygnują z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Łączymy się z naszą reporterką Dagmarą Kędzior, która jest przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Dzień dobry, Dagmaro.
2: Dzień dobry.
1: Nie zmokłaś, bo przed chwilą tam nieźle lało.
2: Nie zmokłam, natomiast wszyscy się tutaj zastanawiamy, czy te ciemne chmury to tak naprawdę nie powinniśmy interpretować jako ciemne chmury zbierające się nad PiS-em i nad najbliższymi godzinami w Prawie i Sprawiedliwości, które niewątpliwie będą gorące, bo wszystko wskazuje na to, że te dzisiejsze rozmowy jednak zakończyły się fiaskiem, jeśli chodzi o porozumienie w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bo gdy spojrzymy na cytowany już częściowo przez ciebie wpis Rafała Bochenka, rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, to wynika z niego, że rozmowy z jednej strony były konstruktywne, to z drugiej nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, czyli właśnie kwestii tego stowarzyszenia. No i z tego można wnioskować, że najprawdopodobniej Mateusz Morawiecki faktycznie starał się przekonać prezesa PiS do swojej wizji na stowarzyszenie. Jak jednak spotkanie wyglądało z jego perspektywy, z perspektywy byłego premiera, no to tego nie wiemy, bo premier ostatecznie głosu po opuszczeniu siedziby partii nie zabrał, no i też nie widziałam, żeby w jakiś sposób komentował to w mediach społecznościowych. Wcześniej, sugerując się m.in. jego wypowiedziami, no to podkreślał, że jego zdaniem to stowarzyszenie nie zagraża działalności partii i też nie można go interpretować jako konkurencyjną organizację. To też dzisiaj podkreślał jego były współpracownik Piotr Miller.
3: Przede wszystkim tutaj musimy rozmawiać o Polsce, a możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości, a jedno, tak jak zresztą już to o tym też mówiliśmy, jedność nie musi oznaczać jednolitości.
2: Politycy do porozumienia w tej sprawie na razie nie doszli, a to ultimatum, które dał politykom Jarosław Kaczyński, nadal obowiązuje. No też właśnie Rafał Bochenek we wpisie po spotkaniu podkreślił, że to właśnie do dzisiaj posłowie mają złożyć deklarację w sprawie braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń, a ci, którzy tego nie zrobią, muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Rafał Bochenek również niedawno wskazywał, że stowarzyszenie faktycznie jest konkurencją dla partii, między innymi ze względu na finansowe zagrożenia dla PiS-u.
4: Działalność polityczną prowadzą w Polsce partie polityczne. Jeżeli stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność

0: polityczną. Stowarzyszenie, które jest finansowane nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo na jakich zasadach, to de facto jest kolejny argument, żeby zaprzestać działalności w tym stowarzyszeniu przez naszych członków, przez członków Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że to jest argument formalno-prawno-finansowy. Partia polityczna nie może być finansowana z nie wiadomo jakich źródeł, partia polityczna nie może finansować stowarzyszenia i stowarzyszenie, osoba prawna, nie może finansować działalności partii.
1: Kluczowe więc będą najbliższe godziny, bo jestem też w stanie uwierzyć w scenariusz, w którym powiedziałabym, że Jarosław Kaczyński bierze swoich polityków na przetrzymanie. To znaczy będzie czekał do tego ultimatum do północy po to, żeby zobaczyć, ilu faktycznie polityków złoży deklarację i czy faktycznie część tych powiązanych z frakcją Mateusza Morawieckiego wyłamie się z tego stowarzyszenia. Być może faktycznie jest to gra na czas, jednak będziemy czekać na konkretne decyzje. Czy my zobaczymy je po północy, to się okaże. Powiedziałabym, że takie bardziej pewne usłyszymy w przyszłym tygodniu, po tym, gdy dojdzie do spotkania Komitetu Politycznego PiS, na którym zapadną kluczowe decyzje w tej sprawie.
2: Ultimatum prezesa PiSu podtrzymane. Tak jest po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Informacje na ten temat zebrała dla nas Dagmara Kędzior. Dziękujemy. I jeszcze komentarze z naszej anteny. Wewnątrz PiSu jest zbyt dużo pęknięć, aby mogłoby dojść do porozumienia. Tak uważa Mariusz Kowalewski z Salonu 24.
3: Podziałów oni już nie zakopią. Tam są wykopane takie, że tak powiem, rowy między jedną a drugą stroną. Tyle padło oskarżeń między jednymi a drugimi politykami jednej i drugiej frakcji, że tego się nie da tak łatwo zasypać. Zresztą niedługo będziemy mieli sprawę w sądzie między panem posłem Parzyńskim a panem posłem Marcinem Horałą, tak? Tego się nie da wykopić. Czy wyborcy to kupią? Ja powtarzam cały czas, ale którzy wyborcy? Ja się zastanawiam, na ile Mateusz Morawiecki będzie w stanie kupić ten układ, do którego może dojść i to porozumienie.
2: Bez względu na wynik dzisiejszego spotkania sytuacja w PiSie się nie zmieni, mówił w rozmowie z nami profesor Sławomir Sowiński, politolog z UKSW w Warszawie.
4: Całe to zamieszanie, cały ten taki, powiedziałbym, osobliwy spektakl już właściwie na pograniczu trochę farsy, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dni, to nie jest źródło kłopotów PiSu, tylko to jest raczej skutek kłopotów PiSu. Skutek bardzo strukturalnych problemów PiSu, które rozpoczęły się paradoksalnie po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Prezes Kaczyński, wystawiając Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i de facto wprowadzając go do pałacu prezydenckiego, uruchomił zupełnie nową dynamikę polityczną po prawej stronie, dynamikę, na którą PiS nie był przygotowany, tak? Nagle się pojawił zupełnie nowy wiatr polityczny. Wyborcy prawicowi zobaczyli młodego, dynamicznego przywódcę, lidera politycznego w osobie prezydenta Nawrockiego i na tym tle PiS nagle stracił swoją wartość, swoją jakość.
2: Mówił w rozmowie z nami profesor Sławomir Sowiński. Więcej komentarzy na temat sytuacji w PiSie znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Dotyczy zdarzenia z 11 września ubiegłego roku. Podczas obrad Sejmu polityk PiSu znieważył wtedy funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk.
5: Nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
2: Dalszych konsekwencji wobec Antoniego Macierewicza nie spodziewa się dr Jan Świderski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Mówił o tym na naszej antenie.
6: Obawiam się, że trochę czasu może zabraknąć, żeby ten proces rozpoczął się i zakończył przed wyborami w 2027 roku. A jak będzie wynik wyborów, no to zobaczymy. Trzeba też pamiętać o tym, że w Pałacu Prezydenckim jest osoba, która no, może korzystać z prawa łaski.
2: Podczas postępowania przygotowawczego Antoni Macierewicz nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów. Posłowi PiSu grozi kara do roku pozbawienia wolności. Problemy mają także inni politycy związani z prawicą. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiSu 4 razy nie stawiał się na wezwanie. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak informuje, że decyzja o wniosku ma pomóc w przedstawieniu zarzutów posłowi.
7: Prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana

0: A posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Jako czynność prokurator potraktował to jako swoistą obstrukcję procesową i doszedł do przekonania, że taka sytuacja może się powtórzyć.
1: Prokuratura zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem

0: są kumulatywnie jako możliwość popełnienia przez pana posła przestępstwa oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, jak również wyłudzenia środków europejskich, w tym wypadku dotacji.
1: Chodzi o finansowanie szkoleń dla przedsiębiorców. Spółka z udziałem Łukasza Mejzy realizowała je w latach 2019-2021.
2: Suma wydarzeń.
1: Dojdzie do zaprzysiężenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Termin uroczystości prezydent wyznaczył na wtorek. Politycy koalicji rządowej mówią, że odebranie ślubowania to obowiązek prezydenta, który wynika z ustawy i zwyczaju konstytucyjnego. Liczą również na to, że Karol Nawrocki zaprosi na ślubowanie czworo sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. To Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski. Łączymy się z naszą sejmową reporterką Małgorzatą Naukowicz. Dzień dobry, Małgosiu.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak do tej zapowiedzi odebrania ślubowania od sędziego Patyry odnoszą się politycy?
3: No, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przypomina, że sędzia Patyra został prawidłowo wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak wspomniana przez ciebie czwórka.
4: Takie pewne abecadło powinno być, no, że prezydent, ja się mam teraz cieszyć, że prezydent wykonuje swoje obowiązki. To tak jakbyśmy się teraz za chwilę cieszyli, nie wiem, że kierowca jedzie i na czerwonym staje. No, wykona swój obowiązek w sprawie pana Patery. I logiki wielkiej nie ma, że tam przyjęto od dwóch, nie przyjęto od pozostałych. Przecież pan Patera został później wybrany, to ślubowanie będzie. No, ciężko mi jakąś logikę tutaj znaleźć.
3: To prerogatywa prezydenta, mówią o zapowiedzi odebrania ślubowania od Sławomira Patyry politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Robert Gontarz pytany, dlaczego do tej pory Karol Nawrocki nie zrobił tego w stosunku do czwórki sędziów, odpowiada, że prezydent miał takie prawo.
5: Pan prezydent Karol Nawrocki zgodnie ze swoją prerogatywą może wybierać, kiedy i kogo będzie zaprzysięgał, wobec kogo. Pan prezydent, przypomnę, jest głową państwa polskiego, więc jego prerogatywy są naprawdę szeroko zakrojone. Pan prezydent Karol Nawrocki zawsze robi to, co jest najlepsze dla Polski i myślę, że wszyscy mogą to zauważyć, jeśli mają choć odrobinę dobrej woli.
3: Szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis mówi o słodko-gorzkiej wiadomości. Jak wyjaśnia, cieszy go, że sędzia Patyra zostanie zaprzysiężony, ale martwi, że czworo sędziów czeka w kolejce. Polityk nie zgodził się też z opinią posła Gontarza.
6: Nie do końca tak to wygląda. Ja przypominam, że mamy konstytucję, która dość jasno i klarownie pokazuje, w jakim zakresie pan prezydent ma prerogatywy. Ja się biję w piersi, jeżeli mi pokażą moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, patrz tutaj, w tym przepisie pan prezydent ma taką prerogatywę. Przyznaję im rację, tylko zapewniam, na próżno szukać takiego przepisu w Konstytucji, bo nie ma takiego przepisu.
3: A szef klubu PSL Krzysztof Paszyk zastanawia się, dlaczego prezydent zwlekał półtora miesiąca z zaprzysiężeniem sędziego. Lepiej późno niż wcale, dodaje polityk. On też zwraca uwagę na przepisy ustawy zasadniczej.
7: Konstytucja jasno mówi. Sejm wybiera, prezydent przyjmuje ślubowanie i koniec, kropka. No to jest kompromitujące dla otoczenia prezydenta. Pójście w jakieś scenariusze, które są zupełnie wbrew i poza konstytucją, no nie przystoi. Ja bym apelował o pamiętanie i w tak wymagających czasach jednak powstrzymanie się od zabawy konstytucją.
3: Podobnego zdania jest Dariusz Wieczorek z Lewicy. Poseł dodaje, że jeśli chodzi o ciągłość instytucji, prezydent nie powinien zwlekać z decyzją. Czeka też na to, że Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
8: To przez pana prezydenta doszło do takiej sytuacji, do jakiej doszło, no bo pamiętamy wszyscy, co się działo, pamiętamy wszyscy, że to zaprzysiężenie miało miejsce niekoniecznie w obecności pana prezydenta. Natomiast jedno jest pewne, ten stan musi się skończyć i pewnie prezydent, jeżeli chciałby to rzeczywiście uczciwie załatwić, powinien przyjąć te przysięgi od wszystkich sędziów.
3: Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego w czerwcu. Jego kandydaturę zgłosiły wówczas kluby rządzącej koalicji.
1: Prezydent wyznaczył datę. We wtorek dojdzie do odebrania ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego i sędziów Sądu Najwyższego. Komentarze na ten temat zebrała dla nas Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy. Jest decyzja Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie medyków, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku po operacji serca. Troje lekarzy zostało uniewinnionych. Czwartemu sąd uchylił wyrok uniewinniający, ale sprawa jest już przedawniona. Na sali rozpraw był Mariusz Pieśniewski.
9: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się

0: przedawniła. Mimo to padło wiele wobec niego cierpkich słów.
1: Skutek tej jego decyzji, Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego,
0: mówił sędzia Wojciech Domański.
1: Nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
2: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
0: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
3: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne. No sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
0: Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Sumę wydarzeń.
5: Nadciąga rewolucja technologiczna w polskiej armii. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju podpisało 14 umów na ponad 700 milionów złotych z polskimi ośrodkami badawczymi oraz instytucjami wojskowymi w ramach programu Perun. To projekt, który wyłonił uzbrojenie XXI wieku. Bazuje ono m.in. na sztucznej inteligencji oraz automatyzacji pola walki. Umowy podpisano w obecności premiera Donalda Tuska i szefa resortu obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Uroczystość obserwowała Agnieszka Drążkiewicz.
6: Program Perun zapewni uzbrojenie, które pozwoli za kilka lat mówić o naszym wojsku, że to jedna z najsilniejszych i najlepiej uzbrojonych armii w tej części Europy. A jak to osiągniemy? Inwestując w naszych naukowców i nasze instytuty. Premier Donald Tusk powiedział dziś jasno, nie chce słyszeć, że w Polsce nie da się czegoś wyprodukować.
7: O tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
6: A szef MON Władysław Kośniak-Kamysz dodaje, dzięki inwestycjom w naszych inżynierów w 2030 roku armia dostanie m.in. nowoczesne drony, a także system rozpoznania wykorzystujący sztuczną inteligencję.
8: Budowa bezpieczeństwa państwa polskiego w oparciu o silną armię, silne sojusze ziszcza się w takich działaniach jak dzisiejsze.
6: Do tego rakieta Moskit, pocisk śledzący, który w chwili namierzenia wrogiego celu nie odpuszcza i dąży do całkowitego zniszczenia obiektu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
5: Nieco ponad pół godziny miała trwać rozmowa szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych na Filipinach. Padły deklaracje ze strony Stanów Zjednoczonych o dalszym zaangażowaniu w pomoc Ukrainie w ramach NATO. Siergiej Ławrow oświadczył, że dalsze dostarczanie broni Ukrainie jest, tu cytat, niedopuszczalne. Informacje na temat tych rozmów zbiera dla nas Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
9: Dzień dobry.
5: Przełomu nie widać. Jakie zatem wnioski płyną z tego spotkania?
9: Że zmienia się stanowisko Stanów Zjednoczonych w stosunku do działań Federacji Rosyjskiej i samego Władimira Putina i mniej już w Stanach Zjednoczonych daje się wiary w zapowiedzi końca wojny albo jakichś dyplomatycznych zabiegów. Ja przypomnę, że według Moskwy inicjatorem spotkania szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych był właśnie Waszyngton. W oświadczeniu rosyjskiego MSZ napisano, że Ławrow poinformował Rubio o, jak to ujęto, rzeczywistej sytuacji na linii frontu. Rosyjski minister miał zaakcentować niedopuszczalność pompowania broni na Ukrainę. Siergiej Ławrow skrytykował państwa europejskie, którym zarzucił dążenie do doprowadzenia do strategicznej porażki Rosji poprzez wspieranie państwa ukraińskiego. Jednocześnie oświadczył, że Moskwa jest gotowa do uregulowania konfliktu z Ukrainą na drodze dyplomatycznej. Ławrow i Rubio zapowiedzieli kontynuowanie kontaktów na poziomie dyplomatycznym, podkreślili wznowienie kontaktów Roskosmosu z NASA i zapowiedzieli wznowienie współpracy kulturalnej. Profesor Aleksandr Morozow nie wierzy i nie wierzył nigdy w dobre intencje Putina, o czym mówił Polskiemu Radiu. Putin już wybrał taktykę i trzyma się jej. Ta taktyka polega na tym, żeby nie posuwać się w negocjacjach, ale ich i nie przerywać. Medyński jest zaufanym człowiekiem Putina. Taktyka Putina jest oczywista. Chodzi o kontynuowanie wojny i dążenie do kapitulacji Ukrainy, a jednocześnie nie zrywanie kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi.
10: Nie rozrywać kontaktów z Zjednoczonymi Stanami.
9: Pilnie całą sytuację obserwują też przeciętni Rosjanie, którzy są już zmęczeni brakiem internetu, brakiem łączności, brakiem paliwa i spadającymi na ich głowy dronami. Politolog Abbas Gaumiamow w programie Breakfast Show tak charakteryzuje sytuację Władimira Putina i rosyjskiej polityki.
11: Każdy,
9: nawet najbardziej oddany zwolennik Putina, rozumie, że do obowiązków Zełenskiego nie należy troska o sytuację w Rosji, że to zadanie właśnie

0: Putina. Dlatego dominujące już wkrótce emocje będą sprowadzały się do tego, że ludzie zaczną mówić: zawiedliście nas, sami się tam na Wałdaju w swoich bunkrach chowacie, a u nas wszystko płonie i za chwilę rozwali się.
1: A u nas już się горит, все рушится.
0: W informacjach z Waszyngtonu, w tym bezpośrednio dochodzących od Marco Rubio, zawarta jest nowa perspektywa wojny w Ukrainie. Jeśli Rubio mówi, że potrzebne są nowe idee i koncepcje, żeby został zawarty pokój, to oznacza, iż w Waszyngtonie przestaną wierzyć w zapewnienia Moskwy o gotowości do pokoju i wielkich sukcesach na froncie. Ciosem dla Putina jest też podtrzymanie przez administrację amerykańską stwierdzenia wygłoszonego przez Donalda Trumpa o bezmyślności wojny wywołanej przez Rosję. Teraz inaczej brzmią te słowa niż jeszcze rok temu, gdy Trump chciał zakończyć konflikt w ciągu kilku dni.
2: Siergiej Ławrow i Marco Rubio po rozmowach na Filipinach. O tematach, jakie poruszali politycy, mówił Maciej Jastrzębski. Dziękujemy za relację. Polska apeluje o zaprzestanie przejmowania palestyńskich terytoriów oraz odblokowanie pieniędzy dla Palestyny. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał o wsparciu dla narodu palestyńskiego z ministrem spraw zagranicznych i ekspatriantów Palestyny. Po spotkaniu zapewnił, że nasz kraj wspiera pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny w ustalonych granicach.
3: Apelujemy o zatrzymanie nielegalnego przejmowania ziemi i przemocy osadniczej oraz o likwidację nielegalnych osiedli izraelskich na zachodnim brzegu. Zachodni brzeg nie jest częścią Izraela. Wzywamy też do ochrony wiernych wszystkich religii i umożliwienie im pełnego dostępu do miejsc kultu.
2: Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że władze palestyńskie powinny też odzyskać dostęp do pieniędzy.
3: Polska niezmiennie wzywa do odblokowania przez Izrael należnych Palestynie środków finansowych pochodzących z ceł i podatków, które umożliwiłyby władzom palestyńskim skuteczne funkcjonowanie i wypłacanie gaż urzędnikom.
2: Jak podkreślił minister Sikorski, Polska stoi na stanowisku, że naród palestyński ma prawo do życia w pokoju i prawnej ochrony swojego dziedzictwa. W magazynie teraz spoglądamy na coraz wyższe ceny paliw. Konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża już dwóm kluczowym szlakom transportu ropy. Notowania surowca gwałtownie rosną. Może się to przełożyć na droższe paliwo, transport i towary w sklepach również w naszym kraju. Więcej o tym w relacji Jana Oleńskiego.
4: Jemeńscy Huti poinformowali o atakach na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Potwierdzono trafienie jednego statku, na którym wybuchł pożar. Rebelianci wspierani przez Iran ogłosili blokadę saudyjskich portów. To odpowiedź na skierowanie przez Riad części eksportu ropy nad Morze Czerwone z pominięciem kontrolowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Huti grożą teraz zamknięciem cieśniny Bab al-Mandab. Część statków zrezygnowała już z tego szlaku. Jego zablokowanie oznaczałoby dłuższe i droższe rejsy wokół Afryki. Eskalacja jest następstwem załamania rozejmu w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Spór dotyczy m.in. żeglugi przez cieśninę Ormuz. Teheran chce kontrolować ruch statków i pobierać od nich opłaty, a Waszyngton domaga się zachowania swobody żeglugi. Amerykanie wznowili naloty na Iran, który odpowiada atakami na statki, bazy USA oraz infrastrukturę w państwach regionu. Jan Oleński, Polskie Radio.
2: Pieniądze na przeprowadzkę, nowe biura i obietnica, że najważniejsze decyzje nie będą już zapadały wyłącznie w Londynie. Nowy brytyjski premier Andy Burnham zachęca urzędników do przeniesienia się do Manchesteru. Powstaje tam drugi ośrodek pracy rządu, nazywany Downing Street North. Z Londynu Anna Rączkowska.
5: Rząd chce zachęcić urzędników do przeprowadzki, oferując im pakiety relokacyjne i pomoc w pokryciu części kosztów. W Manchesterze pracowaliby urzędnicy zajmujący się między innymi gospodarką, mieszkalnictwem, rozwojem regionów i przekazywaniem większych uprawnień samorządom. Andy Burnham zapowiada, że sam będzie pracował w Manchesterze co najmniej jeden dzień w tygodniu. Premier chce w ten sposób zerwać z przekonaniem, że brytyjska polityka kończy się na Londynie. Manchester ma być nie tylko dodatkowym biurem, ale miejscem, w którym podejmowane będą decyzje dotyczące północnej Anglii. Plan budzi jednak wątpliwości. Nie wiadomo, ilu urzędników zdecyduje się zamienić Londyn na Manchester, ani ile będą kosztować dodatki relokacyjne, ochrona i utrzymanie nowej siedziby. Krytycy ostrzegają, że bez przeniesienia prawdziwej władzy Downing Street North może stać się tylko kosztownym politycznym symbolem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: W Toskanii we Włoszech pies uratował dwuletnie dziecko przed spotkaniem z wilkiem, ale sam przypłacił to życiem. Do tego zdarzenia doszło w miejscowości Orbiciano w prowincji Lucca. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.

0: Jak informują włoskie media, w sobotę wieczorem wilk wszedł na teren prywatnej posesji, gdzie w ogrodzie bawił się chłopiec. 7-letnia suczka Destiny stanęła między dzieckiem a drapieżnikiem i podjęła walkę. Pies został ciężko pogryziony i nie przeżył ataku. Dziecku nic się nie stało. Rodzina opowiada, że Destiny była częścią ich domu od 7 lat. Według relacji rodziców jej reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Sprawa wywołała we Włoszech dyskusję o coraz częstszej obecności wilków w pobliżu zamieszkałych terenów i o sposobach reagowania na wilki tracące naturalną ostrożność wobec ludzi. Włoskie instytucje podkreślają, że populacja wilków w Toskanii wzrosła i gatunek występuje obecnie w większości regionu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Teraz o najgłośniejszej obok zaginięcia Iwony Wieczorek sprawie kryminalnej z Trójmiasta sprzed lat jest areszt i zarzut zabójstwa 13-latki z Gdyni. W 2011 roku uduszone i częściowo rozebrane dziecko niedaleko domu znalazła matka. Więcej o tej zbrodni sprzed lat wie Jakub Kaługa.
2: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
3: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
2: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
4: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
2: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
1: Stracił 180 tysięcy złotych, inwestując na fałszywej platformie internetowej. Mieszkaniec powiatu lubińskiego uwierzył reklamie rzekomej inwestycji w spółkę paliwową. Przez kilka tygodni oszuści przekonywali go do kolejnych wpłat. Gdy nie mógł już przelewać pieniędzy, dwa razy przesłali po gotówkę kurierów. Przestępcy wykorzystali kilka sposobów, aby uwiarygodnić całą historię, mówi podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie.
5: Przez kilka tygodni oszuści utrzymywali z pokrzywdzonym stały kontakt za pośrednictwem komunikatora, pokazywali fikcyjne wykresy zysków i przekonywali, że aby pomnożyć zgromadzone środki, konieczne są kolejne wpłaty. Gdy mężczyzna nie mógł już wykonywać przelewów z powodu blokady konta, przestępcy posunęli się o krok dalej. Dwukrotnie wysłali po gotówkę tzw. kurierów, którym pokrzywdzony na umówione hasło przekazał łącznie ponad 120 tysięcy złotych.
1: Kiedy mężczyzna postanowił zakończyć inwestycję i wpłacić pieniądze, usłyszał, że najpierw musi spłacić rzekomy kredyt w wysokości 20 tysięcy dolarów. Wtedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Zaglądamy teraz do Lublina. Iluzjoniści i artyści cyrkowi z całego świata przyjechali do tego miasta. Okazją jest 17. Karnawal Sztuk Mistrzów. Artystów można spotkać m.in. na Starym Mieście. Nad głowami turystów i mieszkańców spacerują slicklinerzy.
6: Jestem Marysia z Wrocławia. Na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Ja uwielbiam być na taśmie, nieważne jakie, nieważne gdzie. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres, stres, stres.
7: Dawaj, Sandro!
8: No podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
9: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
10: Myślimy, że przejdzie.
11: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
1: Spacer po linii, ależ to trzeba mieć zimne nerwy. Karnawal Sztuk Mistrzów to największy w naszym kraju festiwal, który prezentuje sztukę współczesnego cyrku. W programie imprezy są m.in. pokazy akrobatyki, żonglerki oraz iluzji. Na koniec o niespokojnej i małoletniej pogodzie. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Obejmują 14 województw. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy zapowiadają także krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu. Przyczyną takiej pogody jest niż genueński, który z nadbałtyku przemieszcza się w kierunku Polesia, mówi łowca burz Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl.
12: Dzisiaj lokalne te burze mogą powodować punktowe zalanie i podtopienie. Nie jest to duże ryzyko. Najbardziej prawdopodobne jest to w sytuacji, gdy będą przechodzić przez

0: miejscowości niżej położone, obszary silnie zurbanizowane i wtedy jak najbardziej jest to realne. Porywy wiatru w burzach do 60-70 km na godzinę. Nisko położona izoterma 0. Sprzyjać będzie dzisiaj opadom drobnego gradu o średnicy na ogół do 1,5 cm. Lokalnie krajobrazy z tego powodu mogą się zabielić.
1: Jak przewiduje IMGW, w rejonie wybrzeża możliwe są trąby wodne. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie.
7: Minęła godzina 16.31. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: A to popołudnie jest czasem, kiedy historia dzieje się na naszych oczach. Mówię o tym oczywiście w nawiązaniu do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. To jest główny temat naszego dzisiejszego programu. W tej sprawie wciąż więcej pytań niż odpowiedzi, ale pytania to dzisiaj politykom w popołudniowym programie zadaje Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Niezwykle mi miło gościć w studiu panią posłankę Jolantę Niezgodzką z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dojdzie do tego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, bo wiemy, że rozmowy prezesa Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim no, zakończyły się chyba niczym.
9: Wszystko na to wskazuje. Widać, że próba dopychania tej rezygnacji Mateusza Morawieckiego kolanem przez Jarosława Kaczyńskiego no niestety nie powiodła się. Widać, że te rozmowy skończyły się niczym. Słyszymy teraz o tym, że Jarosław Kaczyński wezwał swoich posłów na kolejne spotkanie, więc być może rzeczywiście szykują się do tego, że stronnicy Mateusza Morawieckiego nie podpiszą tych lojalek, a co będzie wiązało się z tym, że no będą musieli zostać wyrzuceni, no bo jak inaczej, jeżeli Jarosław Kaczyński nie podejmie zdecydowanie kroków, to będzie oznaczało, że de facto stracił sprawczość, przestał być skuteczny i można dzisiaj w partii zrobić wszystko, bo konsekwencji się za to nie poniesie.
8: Tylko pytanie, ilu posłów, ilu polityków, ile polityczek pójdzie za Mateuszem Morawieckim, bo jeśli to będzie grupa 40 osób, to dla Prawa i Sprawiedliwości będzie duża strata, a dla premiera Morawieckiego duży zasób do tworzenia nowej inicjatywy politycznej, ale jeśli to będzie osób kilkanaście, no to będzie to fiasko Mateusza Morawieckiego.
9: Myślę, że liczba osób, która wystarczy do założenia klubu, już będzie jakimś sukcesem. Tak naprawdę Mateusz Morawiecki i posłowie, którzy z nim współpracują, posłanki, de facto chyba nie mają już innego wyjścia, bo dotarli do takiego momentu, że nawet ciężko mi sobie wyobrazić tę współpracę w ramach klubu, w ramach partii, jeżeli pozostaliby wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości. I jak myślą o tym, w jaki sposób będą układane te listy wyborcze, myślę, że dzisiaj koleżanki i koledzy Mateusza Morawieckiego bardziej widzą się jako jedynki w komitecie ewentualnym przyszłorocznym społecznym, który Mateusz Morawiecki będzie próbował obudować na centroprawicy, niż osoby z dalekich miejsc w Prawie i Sprawiedliwości, a zapewne po takim, po tych sytuacjach ostatnich, po takim burzliwym tygodniu mogliby tylko na takie dalekie miejsca liczyć. Więc myślę, że dzisiaj tam już jest tylko jednokierunkowa. Trudno mi sobie wyobrazić, jak te osoby

0: miałby współpracować. A de facto to wszystko pokazuje jedno, takie przewartościowanie na polskiej prawicy i koniec wyłącznej władzy Jarosława Kaczyńskiego, nie tylko na prawicy, ale także w Prawie i Sprawiedliwości. Być może to będzie skutkowało jakimiś kolejnymi ruchami. Wszyscy widzimy, że część Prawa i Sprawiedliwości nie jest zadowolona z tego, że kandydatem na kandydata został wskazany Przemysław Czarnek. Przecież oczywiście te ruchy w Prawie i Sprawiedliwości były już od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę to właśnie powołanie Przemysława Czarnka na kandydata spowodowało taki oficjalny konflikt. No nie wszystkim podoba się linia obrana przez pana Czarnka. Nie wszystkim podoba się kierunek, w którym prowadzony jest Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież partia, która wspierała Ukrainę, dzisiaj ustami swojego reprezentanta mówi o tym, że być może trzeba to wsparcie dla Ukrainy wstrzymać. Mówi jasno o tym, że trzeba wyjść z Unii Europejskiej, bo tym jakby kończy się też wypowiedzenie ETS-u de facto. Nie dziwię się centrowym politykom, którzy przecież też są w Prawie i Sprawiedliwości, że im się ten kierunek nie podoba.
1: Mateusz Morawiecki, nawet jeśli odłączyłby się od Prawa i Sprawiedliwości, będzie wiarygodnym liderem? Uda mu się pozbyć obciążeń ze swoich 7 lat rządów po prostu w Polsce?
0: A to już jest zupełnie inna historia, bo no przecież właśnie wiemy o tym, że to Mateusz Morawiecki firmował ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: To właśnie nie jest. Większość lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, 7 z 8, to on był premierem.
0: Tak, ale najbardziej oczywiście pamiętamy te ostatnie lata, bo to też była kulminacja tych wszystkich afer. To jest człowiek obciążony przecież wyborami kopertowymi, który ma za to zarzuty. To jest człowiek, który jeszcze zarzutów nie ma za RARS, ale być może może się ich spodziewać, ale osoby powiązane z nim przecież są uwikłane w to, co się działo w rządowej agencji. Wiarygodność co do sprawczości, jakiejś nowej energii, pomysłów jest moim zdaniem zerowa. I oczywiście pytanie, jak to będą oceniali wyborcy w przyszłym roku, ale jednak to wszystko, co działo się w pandemii, obciążenia dla gospodarki, uderzenie w polskich przedsiębiorców, to wszystko jednak obciąża Mateusza Morawieckiego i osoby z nim powiązane, bo przecież Mateusz Morawiecki nie czerpie wśród nowych osób, to nie są nowi wolontariusze, to nie są nowe osoby w stowarzyszeniu, to są po prostu osoby, politycy, polityczki wyciągani z Prawa i Sprawiedliwości. Trochę taki odgrzewany kotlet, próba zawładnięcia polską prawicą i próba stworzenia jakiejś alternatywy mądrzejszej prawicy od tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. A Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj skręca maksymalnie na prawo. To jest taka próba pozyskania wyborców Grzegorza Brauna i to powoduje, że te ruchy są mocno radykalne. Nie wiem, czy ta próba będzie udana, bo Grzegorz Braun też o swoich wyborców dba i idzie jeszcze bardziej na prawo. Nie wiem, jak daleko na prawo jest w stanie przesunąć się Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński. Dzisiaj widzimy, że bardzo daleko, mówiąc choćby o tym wstrzymaniu wsparcia dla Ukrainy, a przecież przypomnijmy, bardzo słusznie poprzedni rząd wspierał Ukrainę i od pierwszych dni jako kraj, społeczeństwo obywatelskie, ale także ówczesny rząd wspieraliśmy te działania, pomagaliśmy Ukrainie i myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że to między innymi dzięki polskiemu wsparciu Ukraina przetrwała te pierwsze, najtrudniejsze dla siebie miesiące. I to był dobry kierunek. My to dzisiaj kontynuujemy w mądrzejszy sposób i celujemy lepiej to wsparcie, ale kontynuujemy. Skąd ten odwrót?
1: To ja dopytam, bo mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś momencie historycznym także na polskiej scenie politycznej, bo dochodzi naprawdę do takiego rozdrobnienia partyjnego, którego nie widzieliśmy od 2 dekad. Po prawej stronie tworzy nam się co najmniej 4 ugrupowania liczące się w sondażach. 2 konfederacje, Prawo i Sprawiedliwość, do tego jeszcze potencjalnie Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Po stronie liberalnej także mamy rozdrobnienie. Jest Koalicja Obywatelska, jest Lewica, jest Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Unia Centrum i jeszcze nowe projekty, które mają się... I jeszcze razem, oczywiście. I nowe projekty, które mają się pojawić. Czy dla was, dla Koalicji Obywatelskiej, to nie jest trudniejsza historia, sytuacja niż kiedykolwiek? Bo historia uczyła was pojedynków z Prawem i Sprawiedliwością, z Jarosławem Kaczyńskim, a tutaj konkurentów jest co najmniej 4.
0: To tak naprawdę Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość budowali się na uderzaniu w Donalda Tuska i w nasze rządy.
1: Donald Tusk też na sztandar wziął sobie walkę z Jarosławem Kaczyńskim.
0: My walczyliśmy z tym, ze wszystkimi nieprawidłowościami, z tymi aferami, z tym, jak Polska upadła w trakcie rządów poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości. My oczywiście dzisiaj skupiamy się na pracy. Jesteśmy największą partią w rządzie. Skupiamy się na tym, żeby realizować nasze, jako koalicja,

0: obywatelskiej obietnicy, ale także, żeby wspólnie realizować to, na co się umówiliśmy w ramach koalicji 15 października. Trochę jest oczywiście z ciekawością pewną, przyglądamy się temu, co się dzieje na prawicy. To też będzie miało wpływ oczywiście na to, w jakiej, pewnie w jakiej konfiguracji wszyscy pójdziemy do tych przyszłorocznych wyborów, ale absolutnie nie wpływa to na nasze, na naszą pracę, na nasze zobowiązania. Zobaczymy, co jeszcze z tego podziału wyjdzie, bo być może okaże się tak, że Jarosław Kaczyński jeszcze się ugnie i posłowie Mateusza Morawieckiego zostaną i w partii, i w stowarzyszeniu. Co by nie było, to na pewno będzie to taki ostatni etap drogi Prawa i Sprawiedliwości.
1: No wyjątkowo ciekawe to dzisiejsze polityczne popołudnie. Ja zerkam cały czas w kierunku telewizorów, obserwujemy oczywiście sytuację na Nowogrodzkiej i patrzymy, jakie rozmowy, jakie decyzje będą tam zapadały, a my w naszej rozmowie zmienimy temat, bo wczoraj Senat wybrał na rzeczniczkę praw obywatelskich, na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwię Gregorczyk-Abram. Opozycja mówi, że to jest kandydatka, która nie cieszy się przymiotem apolityczności, że była zaangażowana po waszej stronie sceny politycznej.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram przede wszystkim zaangażowana była zawsze po stronie praw człowieka. Walczyła o wolne sądy, o prawa człowieka, o wszystkie te osoby, których prawa były łamane bez względu na to, jakiej były narodowości, czym się zajmowały i po czyjej stronie stały i jakie miały poglądy. Oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości, dla opozycji każda osoba, która nie jest związana z nimi, będzie polityczna, zaangażowana po niewłaściwej stronie i będzie krytykowana. Ja mam taką pewność w sobie, że wybraliśmy na to stanowisko osobę bardzo kompetentną, merytoryczną, taką, która zawsze stoi po właściwej stronie, po stronie człowieka, po stronie jego praw, godności, wolności, która na tym urzędzie naprawdę będzie rzetelnie wywiązywała się ze swoich obowiązków i myślę, że wszyscy możemy mieć dzisiaj taką pewność, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich została osoba, która będzie stała po stronie praw i wolności, swobód obywatelskich, do której każdy będzie się mógł zgłosić bez względu na to, na kogo głosuje, czy chodzi na wybory, czy nie chodzi, czy opowiada się bardziej za polską prawicą, czy za lewicą, czy jest w centrum, to będzie urząd, do którego każda ta osoba będzie się mogła zgłosić i walczyć o swoje prawa.
1: Rozumiem, że poniekąd obawa opozycji wynika z tego, z pytania, czy Sylwia Gregorczyk-Abram będzie miała odwagę i chęci patrzenia obecnej koalicji rządzącej bardzo skrupulatnie, bardzo pieczołowicie na ręce.
0: Przyglądając się temu, co pani mecenas zrobiła dotychczas, myślę, że będzie patrzyła na ręce każdej władzy, bez względu na to, czy ona się będzie zmieniać, czy będzie kontynuowana po przyszłorocznych wyborach. Mam pełne przekonanie, że jest to osoba, która obiektywnie będzie podchodziła do różnego rodzaju spraw, ale przede wszystkim będzie stała zawsze po stronie praw obywatelskich.
1: A jak pani ocenia ostatnie lata Marcina Wiącka, profesora Marcina Wiącka na Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich? Bo są opinie, że co prawda wywiązywał się ze swoich obowiązków sumiennie, ale że to rzecznikowanie było mało wyraziste, mało konkretne, że bardzo często profesor Marcin Wiącek lawirował, nie chciał zabierać ostrego stanowiska w niektórych kwestiach politycznych, czy o zabarwieniu politycznym.
0: Pytanie, czy taka jest rola rzecznika, żeby zabierać ostre stanowisko, żeby sugerować po czyjej stronie albo po stronie którego, po której stronie w tym sporze politycznej się stawia. Myślę, że to jest osoba, która jednak zawsze powinna mieć z tyłu głowy, że żaden obywatel i żadna obywatelka nie powinna mieć wątpliwości, czy zwrócić się ze swoją sprawą do takiej osoby, bo będzie obawa przed tym, że to jednak inna strona sceny politycznej. To powinna być osoba, której de facto nie znamy poglądów politycznych. Mhm. I te osoby nie powinny się jednak ujawniać z nimi, właśnie po to, żeby nie budzić wątpliwości co do ich intencji, co do ich zamiarów. I rzeczywiście jest tak, że pan profesor był gdzieś może medialnie mało widoczny. Pytanie, czy powinien być, czy powinna to być osoba kontrowersyjna, o której się mówi, której się coś zarzuca. Myślę, że sporo dobrej pracy pan rzecznik wykonał. Ja jako posłanka wielokrotnie zwracałam się też do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zaangażowanie się w tematy konkretnych osób, które się do mnie w tej sprawie zwracały, bo do naszych biur poselskich zwracają się osoby również, które proszą o wsparcie Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja zawsze takie prośby kieruję o włączenie się w konkretne postępowanie, o przyjrzenie się sprawie i wielokrotnie otrzymywałam korespondencję pozytywną, gdzie rzecznik włączał się w sprawy. Głównie to są oczywiście sprawy z zakresu prawa rodzinnego. To powinny być osoby, które ze swoim urzędem bez światła reflektorów pracują przy merytorycznych sprawach, bo jednak do tego zostały powołane.
1: I rozumiem też,

0: że każdy, kto jest na tym urzędzie, ma nieco inny pomysł na sprawowanie tego urzędu.
1: Myślę, że pani Sylwia Gregorczyk-Abram przedstawiła wizję tego, jak chciałaby sprawować ten urząd i jednak będziemy, mam nadzieję, że będziemy wszyscy jako obywatele, obywatelki zadowoleni z tego, w jaki sposób swoje zadania wypełnia.
0: Czy pani rozumie, o co chodzi Ministerstwu Sportu i Turystyki z ustawą o najmie krótkoterminowym?
1: Przede wszystkim ministerstwo realizuje zapisy rozporządzenia unijnego, które musimy wdrożyć. To powinniśmy już zrobić de facto do maja, stąd też ten pośpiech teraz w przyjmowaniu tych przepisów. Rozporządzenie zobowiązuje nas do tego, żeby dane zbierać, żebyśmy jako kraj wiedzieli, jaka jest skala tego rodzaju działalności, żeby ona nie była w szarej strefie, żeby była pod kontrolą państwa też w pewien sposób. Stąd też ten centralny rejestr, do którego każdy przedsiębiorca, bez względu na to, gdzie prowadzi działalność i czy ten najem jest realizowany na przykład w mieszkaniu prywatnym, też będzie musiał zostać zarejestrowany.
0: Dlaczego nie ma w tej ustawie narzędzi? Dlaczego pozbyto się poprawek, które miały wprowadzać narzędzie dla samorządów i wspólnot mieszkaniowych do tego, żeby decydować, że takiej działalności w bloku nie będzie?
1: Przede wszystkim realizujemy, tak jak powiedziałam, założenia tego rozporządzenia i to rozporządzenie nie zobowiązywało krajów członkowskich do tego i robimy to, by prawo zaczęło obowiązywać, ale ministerstwo zapowiedziało również, że jednocześnie będzie rozpoczynać pracę nad tym, żeby w odrębnej ustawie, bądź też w odrębnym toku legislacyjnym rozpocząć pracę nad tym.
0: No tak, tylko ta ustawa miała już swoją wersję z poprawkami, a następnie, jak mówią politycy, wróciła na stały Komitet Rady Ministrów w zupełnie zmienionej formie.
1: Rozumiem.
0: Był za tym jakiś lobbying?
1: Ja nie mam takiej informacji, nie pracuję w tym ministerstwie, więc mi też ciężko się do tego odnieść, ale rozmawiam z wieloma osobami na ten temat i rzeczywiście co do uprawnień dla samorządów, tutaj prawdopodobnie trzeba wrócić do tych rozmów, ale jeszcze przed nami jest etap pracy w Sejmie nad tym projektem ustawy i tutaj nie wykluczamy, my jeszcze nie rozmawialiśmy w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej o tym, czy będziemy składać jakieś poprawki, czy będziemy, jak będziemy przychylać się ewentualnie do poprawek składanych przez naszych koalicjantów. Uprawnienie dla samorządu to jedno, uprawnienie dla wspólnot i spółdzielni to też inna kwestia. Tutaj jeżeli chodzi o wspólnot...
0: W ogóle potrzebujemy takiej formy działalności w Polsce?
1: Myślę, że potrzebujemy, ponieważ wiele osób z tego korzysta. Mam wielu znajomych, sama również z tego korzystam, jeżeli jedziemy za granicę, czy poruszamy się po Polsce, szukamy miejsca.
0: Tylko wie pani, ostatnio przemówiło do mnie, widziałem...
1: Jest to tańsze, na pewno. I wiele osób dzięki... Chcę to dokończyć, bo wiele osób stać na to, żeby wyjechać, właśnie dlatego, że hotele nie są jedyną formą dostępną. Możemy z tego najmu krótkoterminowego też skorzystać. Jest to tańsze, wygodniejsze i w wielu sytuacjach po prostu lepsze.
0: Tylko wie pani, ostatnio widziałem w internecie świetny mem, w którym było napisane bardzo proste, ale bardzo, bardzo znaczące zdanie. Mieszkania służą do mieszkania, nie do zarabiania.
1: Oczywiście, że tak, ale w różnym sposób...
0: Nie mamy zgody na to, żeby prowadzić w domu działalność przedsiębiorczą. Nie prowadzimy w domach swoich firm, zakładów pracy.
1: Jak nie? Przecież działalność gospodarczą można zarejestrować w swoim mieszkaniu.
0: No oczywiście, ale zakładów pracy nie prowadzimy w mieszkaniach, prawda?
1: A ludzie, którzy mają jednoosobową działalność gospodarczą i pracują na home office, pracują w domu. Mieszkają, ale jednocześnie jest to ich miejsce pracy. Mm-hmm. Więc my korzystamy z mieszkań w różnej formule i tak jak możemy zarejestrować swoją działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu, przebywać w tym mieszkaniu i w nim pracować. Tak ludzie decydują się na to, mając więcej niż jedno mieszkanie, żeby te mieszkania także przeznaczać na najem krótkoterminowy. Myślę, że jest to dzięki temu też szersza oferta dla korzystania właśnie z usług turystycznych dla wielu osób, ale oczywiście jest to też problem, ale nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka. Nie możemy mówić o wszystkich osobach, które prowadzą tego rodzaju działalność, że zawsze działają wbrew mieszkańcom. Tutaj trzeba znaleźć złoty środek.
0: Jolanta Nieskocka, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia.
1: Dziękuję serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 12 minut zostało do godziny 17.
2: Światopogląd.
3: Po szerokim świecie teraz się rozejrzymy razem z Ernestem Zozuniem. Witaj, Erneście. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I na początek zapowiedź, o której piszą amerykańskie media. Trump ma szykować nową operację militarną, tym razem na celowniku Mali. O co chodzi, powiedz?
4: Mali to jest takie małe państwo, które ma kształt motyla. Ja zawsze mówię, że to piękny kraj i zresztą z bardzo ciekawą historią. Natomiast niestety od 2012 roku trwa tam wojna domowa i różne koleje były

0: tej wojny domowej i wiadomo, że jeśli w kraju jest niepokój, no to jest ono miejscem, gdzie dzieją się rzeczy dziwne, bo nie działają struktury państwa. I oczywiście w Mali utworzyło się szereg różnego rodzaju grup terrorystycznych. One tam znalazły swoją bazę. Do tego jeszcze junta, która rządzi w tym kraju, bardzo często te ugrupowania wspiera. Ta junta jest również powiązana z różnego rodzaju siłami rosyjskimi. To wcześniej były oddziały Wagnera, teraz to są jakieś oddziały, które z tych oddziałów Wagnera wyszły. Pamiętają może państwo takie zdjęcia z Afryki, gdzie wyrzucano Francuzów z ich baz wojskowych, a po ulicach chodzili ludzie z rosyjskimi flagami. To właśnie było Mali. No i Donald Trump doczytał się gdzieś, że w Mali ugrupowania, które potworzyły się na terytorium tego państwa, współpracują z Al-Kaidą. Co oczywiście jest prawdą. No i doszedł do wniosku, że być może amerykańska interwencja w tym miejscu by się przydała. Z tym, że daleki byłbym od tego, by twierdzić, że już za chwilę, już za momencik Donald Trump wyśle tam samoloty, by bombardowały pozycje terrorystów. Myślę, że bardziej jest to przerzucenie uwagi opinii publicznej na coś nowego. Ponieważ Donald Trump ma taką metodę, że jak gdzieś nie idzie i z czymś ma kłopot, to uwagę przerzuca na coś nowego, ponieważ nie może bardzo przerzucać uwagi na dotychczasowe miejsca, którymi zajmował opinię publiczną, bo tak, Iran... No, jest jak jest. Nie wiadomo, w którym kierunku to idzie, nie wiadomo, kiedy to się skończy. Kłopot z tym jest. Ceny benzyny rosną. Amerykanie płacą za zatankowanie swojego samochodu znowu coraz więcej. Ukraina, sukcesów nie widać. Zresztą rozmowy zamrożone. Spotkanie dzisiejsze Marco Rubio z Siergiejem Ławrowem nie przyniosło niczego poza wymianą jakichś tam poglądów, ale stanowiska żadnego utrzeć się nie udało. Zresztą bardzo krótkie spotkanie, 36 minut, to jak na spotkanie, na którym chciano by coś załatwić, to właściwie można powiedzieć takie przelotne spotkanie. W związku z czym Donald Trump wymyślił sobie to Mali. No i jeszcze po drodze jest Kuba, która też jest otoczona przez Stany Zjednoczone i też co chwila Donald Trump mówi o tym, że przecież będziemy jeszcze robili porządki na Kubie. Przy okazji mamy też Grenlandię, ale tu sytuacja się uspokoiła, bo prawdopodobnie na ostatnim szczycie NATO jednak wytłumaczono Donaldowi Trumpowi, że to nie jest w interesie ani Ameryki, ani Paktu Północnoatlantyckiego, a też chluby mu wielkiej nie przynosi, a i Grenlandczycy nie za bardzo chcą tej interwencji. No i tak Donald Trump nam się troszeczkę zakręcił, w związku z czym wymyślił sobie nowy przedmiot ewentualnie zainteresowania, o którym teraz opinia publiczna będzie mówiła. To no, Mali.
1: Ryzykownie byłoby otwierać kolejny front, kiedy, tak jak mówisz, szczególnie na Bliskim Wschodzie nie idzie i włącza się do tej gry jeszcze jeden gracz. Mówimy o tych Hutich, którzy grożą tym, że zablokują już kompletnie Zatokę Perską i o transferze stamtąd dóbr wszelakich z węglowodorami na czele Zachód będzie mógł zapomnieć.
0: Tak, to prawda, bo jeśli popatrzymy na mapę, no to Półwysep Arabski to jest taki półwysep, który jest otoczony dwoma morzami. Jedna to jest Zatoka Perska, a drugie to jest Morze Czerwone. I z jednej strony mamy ciśninę Ormus, która w ostatnich miesiącach stała się chyba najsławniejszą ciśniną na świecie, ale z drugiej strony tego półwyspu mamy cieśninę i Zatokę Adeńską, przez którą także z Półwyspu Arabskiego drogą morską można się wydostać i można podejmować działania związane z tym, by jednak wywozić stamtąd pewne towary, ale także dowozić zaopatrzenie, bo to też jest nie mniej istotne. Natomiast Morze Czerwone miało ten problem, że byli Huti i Somalijczycy, bo to taka jest ta cieśnina adeńska jest i Zatoka Adeńska wciśnięta między z jednej strony Jordania, a z drugiej strony Somalię. W związku z czym najbezpieczniejszy rejon to to nie jest, no ale dawało się przez niego pływać. W związku z czym zamknięcie tego jeszcze szlaku komunikacyjnego odetnie ten rejon świata w ogóle od jakiegokolwiek zaopatrzenia. No a na północ nie za bardzo się da, bo tam wąskie gardła są i niestety całe wszystkich potrzeb nie uda się zaspokoić. Donald Trump w związku z czym poukładał właściwie rozbiór.

0: Takie bardzo skomplikowane puzzle i mam wrażenie, że w ogóle nie ma pomysłu na to, jak je poukładać z powrotem, tak żeby te wszystkie kawałki do siebie pasowały i aby pogodzić interesy tych wszystkich stron. I jeśli znów, jeśli poszedłby do Mali, no to znowu narusza interesy oczywiście muzułmańskich organizacji, w związku z czym tak na dobrą sprawę prawie cały świat arabski i wszystkie państwa ma przeciwko sobie, oprócz tych, z którymi współpracuje, czyli Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, no ale tym też się powoli zaczyna cierpliwość kończyć, bo po pierwsze, no ile można czekać na rozwiązanie danej sytuacji, po drugie, ile można żyć pod ostrzałem, bo przecież na te państwa spadają irackie drony, irańskie drony i rakiety, no a po trzecie, no jak długo można czekać na odblokowanie tych kanałów i mieć problem z zarabianiem pieniędzy. W związku z czym Donald Trump tutaj, myślę, że w przypadku tego Mali bardziej tworzy nam taką rzeczywistość wirtualną, związaną, że a no teraz to popatrzymy sobie, co tam jest w tym Mali. Być może myśli sobie, że wyślę tam dwa samoloty, które zrzucą jakieś ładunki wybuchowe, jakieś bomby czy rakiety, po czym ogłosi, że unieszkodliwił jakąś szalenie groźną grupę terrorystyczną, no i będzie się miał czym pochwalić, ale mam wrażenie, że to jest bardziej, tak jak mówię, taka wirtualna gra niż przygotowanie do rzeczywistych działań. Tym bardziej, że no, Pentagon ma problemy finansowe, bo wojna w Iranie kosztuje bardzo dużo.
1: No, słyszeliśmy ostatnio tę wypowiedź Pita Hegseta przed senacką komisją, te prośby o kolejne miliardy dolarów, które są niezbędne do tego, żeby wojnę prowadzić. Erneście, spotkanie Rubio-Ławrow. Wspomniałeś o tym, że rekordowo krótkie. My też mamy bardzo niewiele czasu już, żeby to spotkanie podsumować. Ważne z punktu widzenia tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
0: No ważne i właściwie też trudno mówić o jego wadze, ponieważ niczego nie załatwiono. Jedyne co, to panowie porozumieli się w sprawie tego, że nie obowiązują te porozumienia, które ponoć jakieś zostały zawarte na Alasce, bo przecież stamtąd też enigmatyczne komunikaty płynęły na temat tego, o czym Putin z Donaldem Trumpem się dogadali. W związku z czym mówi się o tym, że ta platforma rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, no i takim pośredniczeniem nie za bardzo się sprawdza. Ona rzeczywiście w tej chwili się nie sprawdza, bo nikt do tego wagi nie przywiązuje, bo Stany Zjednoczone zajęte są czym innym. Ci, którzy jeździli do Moskwy, czyli Witkow i Kushner, po prostu zajmują się czym innym. No i że trzeba poszukać jakiejś innej platformy i tu się spotkanie skończyło, w związku z czym i tutaj też mogę skończyć omawianie tego spotkania, bo wniosków większych z niego nie wynosimy.
1: Ernest Zozuń, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez porozumienia zakończyło się spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Termin ultimatum obowiązuje. Pijany kierowca z autostrady A1 zapewne trafi do aresztu tymczasowego. Kilka dni temu zatrzymali go inni kierujący. Jeleń z Opola wciąż z zieloną siatką na głowie. Leśnicy usiłują go uśpić i uwolnić od tego kłopotu. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Były konstruktywne, ale nie przyniosły rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Tak po 3-godzinnej rozmowie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Potwierdza, że do końca dnia członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiS-u. Do rozłamowców, jak są nazywani zwolennicy Morawieckiego, zwróciła się posłanka PiS-u Agnieszka Wojciechowska van Haukelon.
2: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
1: Czy w PiS-ie dojdzie do rozłamu? Liczy na to szef dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski.
3: Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
1: W deklaracjach, jakie do północy mają złożyć członkowie PiS-u, ma się znaleźć obietnica o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. 40 osób związanych z Mateuszem Morawieckim nie zamierza składać takich lojalek. Są zarzuty dla 36-latka, który pijany prowadził w ostatnią sobotę samochód na autostradzie A1. Mieszkańca powiatu pabianickiego przesłuchano w prokuraturze okręgowej w Częstochowie. To dalszy ciąg sprawy po obywatelskim zatrzymaniu pijanego kierowcy. Wcześniej prokuratura nie wnioskowała o areszt Krzysztofa K. Wywołało to reakcję prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Prokurator, który prowadzi to postępowanie, przedstawił mężczyźnie kilka zarzutów. Sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jazdy pod wpływem alkoholu, niestosowania się do dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych i niestosowania się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, informuje prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Przesłuchany przez prokuratora Krzysztof K. przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z tych wyjaśnień wynika, że w dniu tego zdarzenia udał się na Śląsk, aby odebrać dla znajomego samochód osobowy, który został tam zakupiony. Przyznał również, że przez cały dzień w tym dniu spożywał alkohol.
1: Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowy areszt podejrzanego. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Kary w wysokości blisko 900 milionów euro Komisja Europejska nałożyła na Google. Bruksela stwierdziła, że koncern dwa razy naruszył unijny akt o rynkach cyfrowych. Pierwsza kara, 460 milionów euro, dotyczy faworyzowania w wyszukiwarce własnych usług Google, m.in. oferty zakupów, hoteli i transportu. Druga kara dotyczy ograniczeń nakładanych przez Google'a, wyjaśnia rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier. Google nie pozwala twórcom aplikacji wskazywać konsumentom tańszych alternatyw poza Google Play. W Unii firmy mają prawo do uczciwej konkurencji, a konsumenci do wyboru tańszych ofert. Google ma 60 dni na dostosowanie swoich praktyk do unijnego aktu o rynkach cyfrowych. I jeszcze wracamy do tematu, o którym mówiliśmy Państwu w ostatnich dniach. Chodzi o Daniela z plastikową siatką na głowie. Wciąż nie udało się uwolnić zwierzęcia od tego utrudnienia. Jeleniowaty przebywa w okolicy pól uprawnych w Opolu. Pierwsze zdjęcie z zieloną siatką na oczach i porożu opublikowano 3 dni temu. Od tego czasu weterynarz próbuje trafić Daniela środkiem usypiającym. Chodzi o to, żeby oswobodzić go i wypuścić.

0: wypuścić na wolność. Przedwczoraj samca spłoszyły przypadkowe osoby. Wczoraj udało się go trafić takim środkiem, ale prawdopodobnie dawka była zbyt mała. Reagujemy na każdy sygnał od mieszkańców, mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opole Sebastian Smoliński.
1: Musimy też wziąć pod uwagę, że to jest taka sytuacja, że ta strzał z tej broni pneumatycznej, to bardzo dużo czynników wpływa na to, żeby to było i skuteczne i doleciała ta lotka i nie trafiła w jakieś tam liści, które zmieni kierunek tego lotu i dobrze się wbiła i podała całość tego środka w udo mięśniowo, więc tych czynników, które powodują tym, że to nie jest takie proste dla lekarza, żeby to zrobić, jest dużo, no ale cały czas próbujemy.
0: Urzędnik dementuje informację, że siatka ogranicza funkcjonowanie Daniela i osłabia go.
1: Ta siatka nie zagraża mu, jeśli chodzi o jego życie. To, że ma jakąś tam pętlę pod szyją, to też nie jest pętla, która się zaciska, bo ten jeleń normalnie pobiera pożywanie, wodę, wyczuwa, widzi, więc on sobie egzystuje. Nawet sobie radzi bardzo dobrze, bo w momencie, kiedy tylko z wiatrem wyczuje zapach innych osób, to tak jak typowe dzikie zwierzę ucieka i tyle go widzieli.
0: Odstrzał Daniela nie wchodzi w grę, bo w granicach miasta nie ma obwodów łowieckich. Nie można prowadzić odstrzału w odległości mniejszej niż 200 metrów od zabudowań.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz i burze. Taka pogoda utrzyma się do końca dnia. IMGW ostrzega przed silnym deszczem z burzami na Pomorzu oraz w Kujawsko-Pomorskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano dla 14 województw. W rejonie wybrzeża możliwe są trąby wodne. Na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni.
3: Jest godzina 17:06 w popołudniowym programie w Polskim Radiu 24. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony. Ewa Wasążnik, zapraszam.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: I na początek przełomowe i sensacyjne wręcz informacje, które przekazała dziś prokuratura regionalna w Gdańsku. Zagadka śmierci Izabeli Strzałkowskiej z Gdyni rozwiązana. Służby dotarły do mężczyzny, który ma odpowiadać za te zbrodnie. Chodzi o najgłośniejszą w XXI wieku obok zaginięcia Iwony Wieczorek sprawę kryminalną z Trójmiasta. 13-latka w 2011 roku została uduszona nieopodal giełdy towarowej w Gdyni Dąbrowie. Zbrodnia miała tło seksualne. Ciało dziewczynki kilkaset metrów od domu znalazła matka. My łączymy się z Kubą Kołgą, który śledzi tę sprawę i zna jej szczegóły. Kluczowe jest pytanie, w jaki sposób po prawie 15 latach od tej zbrodni policja dotarła do podejrzanego.
4: To rzeczywiście kluczowe, ale także niezwykle ciekawe. Otóż przełomowe okazały się badania genetyczne i genealogiczne, a pomogły w nich ogólnodostępne bazy materiałów genetycznych. Takie, które tworzą popularne serwisy, te same, w których ludzie szukają swoich przodków i krewnych. Policjanci, analizując taką bazę, najpierw dotarli do krewnego zatrzymanego mężczyzny, a potem, analizując powiązania rodzinne, wytypowali konkretną osobę, którą określają dziś inicjałami MS, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
5: Gdyby właśnie ktoś z krewnych tego naszego podejrzanego mężczyzny nie oddał materiału biologicznego, na pewno znacznie utrudniłoby nam możliwości wykrywcze. To, że ktoś dobrowolnie z przodków naszego podejrzanego oddał dobrowolnie materiał genetyczny do dostępnej ogólnoświatowej bazy z materiałem DNA, pozwoliło śledczym precyzyjnie ustalić sprawcę tego czynu.
4: Co bardzo ciekawe, to jest pierwszy raz, kiedy taka metoda została wykorzystana w Polsce. Jak mówili dzisiaj policjanci, jeden w ogóle z nielicznych przypadków w Europie. Więcej znacznie było takich przypadków w Stanach Zjednoczonych.
3: Namierzyć takiego podejrzanego to jedno, a drugie to go zatrzymać. W jaki sposób do tego doszło?
4: No, mężczyzna został zatrzymany dwa dni temu o poranku, gdy wyrzucał śmieci przed swoim domem. Oczywiście był zaskoczony, no ale to raczej nie powinno dziwić, skoro przez prawie 15 lat unikał odpowiedzialności. Pewnym zaskoczeniem jednak dla śledczych było to, jak blisko miejsca zbrodni i domu ofiary ten mężczyzna mieszkał, bo to było kilkaset metrów od tego miejsca. A sprawcy, tak jak mówił dzisiaj prokurator, szukano niemalże po całej Europie. To między innymi ze względu na giełdę owocowo-warzywną funkcjonującą w Gdyni Dąbrowie, nieopodal miejsca zdarzenia. Śledczy zakładali, że za zabójstwo odpowiadać może któryś z dostawców towarów, które przyjeżdżają z zagranicy na giełdę. Te hipotezy do niczego jednego.

0: jednak nie doprowadziły. Kolejnym zaskoczeniem jest fakt, że podejrzanego w tej sprawie można by określić jako przykładnego obywatela, mówi Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Gdańsku.
1: Gdy doszło do zbrodni, wówczas miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.

0: Medycznym i w Instytucie Ekspertyz Sądowych imienia Jana Zena w Krakowie rozwiały wszelkie wątpliwości. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa w związku ze zgwałceniem Izabeli Strzałkowskiej. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Motyw tej zbrodni pozostaje nieznany. Na proces poczekamy co najmniej kilka miesięcy. W formalnie wznowionym już śledztwie konieczne będzie uzyskanie opinii biegłych, m.in. seksuologa, psychologa i psychiatry.
1: Kuba Kaługa zebrał te wszystkie informacje. Bardzo ci dziękuję i dodam jeszcze, że zgodnie z kodeksem karnym podejrzanemu grozi od 12 do 15 lat więzienia, 25 lat więzienia lub dożywocie. Teraz zaglądamy do województwa łódzkiego. W Teklinowie, obok Wieruszowa, może powstać stacja przetwarzania odpadów. Niektórzy mieszkańcy są przeciwko, bo obawiają się brzydkich zapachów i wzmożonego ruchu tirów. Teren od dawna był przeznaczony pod właśnie taką inwestycję. A całą sprawą zajął się reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry.
1: Obawy mieszkańców wydają się w pełni zrozumiałe i uzasadnione. Samo określenie stacja przetwarzania odpadów raczej nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Co dokładnie ma powstać w tym miejscu i w jaki sposób ta stacja będzie działać?
2: Stacja przetwarzania odpadów może powstać na terenie dawnego wysypiska, na terenie, który został zrekultywowany. Będą tam się znajdować m.in. urządzenia do przetwarzania odpadów i zaplecze logistyczne. Dodatkowo gmina Wieruszów podpisała z inwestorem umowę na odbiór odpadów z okolicy. Myślę, że mieszkańcom nie ma co się dziwić. Pamiętają dawne wysypisko, które powstało kilkadziesiąt lat temu. No a poza tym w Teklinowie między domami działa już punkt selektywnej zbiórki odpadów.
3: Już dosyć tego smrodu było. Tu zwożą i biorą to na Buchatów czy gdzieś tam.
4: Czy to jest potrzebne? No podejrzewam, że to jest potrzebne gdzieś tam w jakimś stopniu, tylko zależy w jakiej lokalizacji, gdzieś tam właśnie od zabudowań bardziej, nie?
3: Ale niekiedy jak się tak w niedzielę chciało położyć okno otwarte, to nie szło.
2: Stacja przetwarzania odpadów w Teklinowie może powstać na działce położonej o co najmniej kilkaset metrów od najbliższych zabudowań. Niestety, jak na razie nie udało mi się ustalić więcej szczegółów na ten temat i nawiązać też kontaktu w tej sprawie z burmistrzem Wieruszowa.
1: Kilka lat temu pojawiały się już takie informacje w lokalnych mediach. Także Radio Łódź o tym informowało, że właśnie taki obiekt związany z odpadami ma się pojawić w tym miejscu. Na jakim etapie jest ta kontrowersyjna wśród mieszkańców inwestycja?
2: Rzeczywiście, ten pomysł utworzenia stacji przetwarzania odpadów był już znany od dawna. Działka, na której ma powstać inwestycja, została kupiona od gminy przez jedną z największych firm w regionie łódzkim, która zajmuje się odpadami. Zapytałem, na jakim to wszystko jest etapie i otrzymałem od tej firmy krótki komunikat.
5: Zakup nieruchomości w Teklinowie jest jeszcze w trakcie procesu finalizacji. Obecnie nie został jeszcze podpisany akt przeniesienia własności.
2: Wygląda na to, że wszystko jest jeszcze na wczesnym etapie, ale mieszkańcy są zaznajomieni z tym, co się dzieje u nich w okolicy.
1: Relacje na temat budowy stacji przeładunkowej odpadów, której nie chcą mieszkańcy Teklinowa, przygotował Adam Łużyński z Radia Łódź. Teraz powiemy o problemach stowarzyszenia Przytul Sierściucha z Myślenic, bo to stowarzyszenie może się zamknąć. Jak informuje jego szefowa, w związku z przyjętą w marcu ustawą o zdrowiu zwierząt, jej placówka, podobnie jak wiele innych w Polsce, musi się przekształcić w schroniska i otrzymać specjalny numer identyfikacyjny. Chodzi o to, aby lepiej kontrolować stan zwierząt i warunki, w jakich przebywają. Schroniska muszą się przekształcić w stowarzyszenia, które posiadają więcej niż 15 psów i kotów i wydają je do adopcji. Zmiana stowarzyszenia w schronisko nie jest jednak prosta, a sprawą zajęła się Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków.
6: Zmiana w schronisko wiąże się przede wszystkim ze zmianą działki na większą. Według przepisów schronisko musi być oddalone od innych zabudowań o 150 metrów. Kolejna kwestia to zatrudnienie wymaganej liczby osób na etaty. To wszystko wiąże się z kosztami wynoszącymi około 500 000 zł.
7: Schronisko to są przepisy i tam już muszą być ludzie zatrudnieni na etaty. Tam musi być nocna zmiana, behawioryści zatrudnieni, muszą być lekarze, podpisane umowy. Nas nie stać na razie na to i myślę, że jako samo stowarzyszenie nigdy nie będzie stać, bo to co robimy, robimy wszystko wolontariacko, nikt nie bierze ani złotówki pieniędzy.
6: Wyjaśnia Dominika Bałuk-Cienkosz, szefowa stowarzyszenia. Placówka prowadzi już rozmowy z gminą na temat nowej działki. Gmina Myślenice informuje, że faktycznie jest w trakcie pomocy, ale w tym momencie nie ma odpowiedniej działki.
8: W zasobie gminy jest bardzo ciężko znaleźć działkę z takimi wymaganiami, jakie Przytul Sierściucha postawiło przed nami.

0: Wyjaśnia Elżbieta Koc z Urzędu Miasta w Myślenicach. Pomóc stowarzyszeniu chce między innymi starosta myślenicki Józef Tomal.
1: Obiecałem, że spróbuję znaleźć działkę, która by odpowiadała nowym przepisom. Taka działka jest w Osieczanach Skarbu Państwa.
0: Podkreśla, że działalność Przytul Sierściucha jest niezwykle istotna. To oni przyjmują większość bezdomnych zwierząt w powiecie.
1: Tylko Przytul Sierściucha wypełniało, można powiedzieć, wolontaryjne zadania gmin.
0: Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela w rozmowie z Radiem Kraków uspokaja. Stowarzyszenie dalej będzie działać i nie będzie żadnych kar, a zwierzęta nie zostaną odebrane. Uważa, że Przytul Sierściucha to świetnie funkcjonujące stowarzyszenie i w związku z tym nie ma konieczności, aby przekształcało się w schronisko. Musi jedynie otrzymać numer do identyfikacji. Szczegóły mają zostać uzgodnione w niedalekiej przyszłości. Marszałek Niedziela tłumaczy, że nie ma też konieczności zatrudniania pracowników na etat.
2: Bodajże ma 80 czy nawet więcej ludzi na wolontariacie, więc oni są w stanie naprawdę wykonać większej rzeczy. I ona nie potrzebuje tam osoby, która jest na etacie. Oczywiście ma obsługę weterynaryjną, ma podpisaną umowę na obsługę weterynaryjną. Wszystko jest zachowane, natomiast nie wszystko musi być w takich dokładnych ramach.
0: Jej zdaniem nowa, większa działka jest i tak potrzebna. To ze względu na oddalenie od innych zabudowań, a także ze względu na komfort zwierząt. Jednak to już kwestia porozumienia między starostwem, gminą a stowarzyszeniem. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
3: W Małopolsce schroniska są na wagę złota. Jest ich jedynie 14, a wszystkie są pełne pod koniec czerwca. Zamknęło się schronisko w Nowym Targu. Siedemnaście minut po godzinie 17. Sport. I Filip Jastrzębski ze mną w studiu. Witaj Filipie, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Piłka nożna spać nie można.
3: To prawda.
4: Chociaż ciągle grają po nocach. Jak nie na Mistrzostwach Świata, to Lewandowski musiał wybrać.
3: Ja
4: akurat Stany Zjednoczone,
3: prawda?
4: I akurat
3: jakby
4: grać
3: nie można w Europie, jak człowiek.
4: No właśnie, albo przynajmniej w Azji to by człowiek do śniadania obejrzał.
3: A nie to noce zerwane,
4: no,
3: kolejne.
4: Więc znowu
3: i to jeszcze, żeby te noce zerwane wiązały się z jakimiś pozytywnymi odczuciami, no, emocjami i wrażeniami, a tutaj chyba...
4: Chociaż ja się cudów nie spodziewałem. Mówimy oczywiście o debiucie Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire.
3: Już przestajemy się wyzłośliwiać.
4: Tak, niech sobie chłopina gra nawet po nocach, bo warto tego człowieka oglądać bez względu na to, ile goli strzela, ile ma lat i w jakim punkcie kariery jest, bo cieszmy się, że żyjemy w czasach Roberta Lewandowskiego. Tak na poważnie, ja się cudów nie spodziewałem, bo to są zupełnie nowe realia dla Roberta. Nowa liga i też sobie sprawdziłem, kiedy ostatnio w debiucie on strzelił gola, a to miało miejsce w Lechu Poznań. To można się domyślić, że dawno, dawno temu. I w reprezentacji Polski też strzelił w debiucie. To był mecz jeszcze za kadencji Leo Benhakera przeciwko drużynie San Marino. Wówczas młodziutki Robert Lewandowski, z tego co pamiętam, z ósemką na plecach, a nie z dziewiątką, jak później zwykł grać, strzelił gola, a później te debiuty już tak kolorowe nie były, bo długo czekał w barwach Borussii Dortmund, by zdobyć bramkę, troszkę musiał poczekać także w Bayernie Monachium i w Barcelonie także, jeśli mówimy oczywiście o ligowych meczach, o punkty. Z Chicago Fire też przywitał się bez gola i z porażką, bo jego drużyna przegrała z Interem Miami 2-3. Nie było Lionela Messiego w drużynie rywali, ale był Luis Suarez na przykład, więc inna wielka dziewiątka, więc był to pojedynek dwóch dziewiątek, z którego jednak zwycięsko wyszedł Suarez, który strzelił dwa gole. Robert Lewandowski zszedł z boiska w drugiej połowie spotkania. Drużynie za bardzo nie pomógł, a tak ocenił swoją obecną formę.
5: To był pierwszy mecz, więc wszystko po kolei. No też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy. Gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da nam takie większe zrozumienie i dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało. Też wiadomo, że też takiej świeżości jeszcze, to jeszcze nie czas, żeby przyszła u mnie. Myślę, że ona pewnie przyciągnie, nie wiem, tygodnia, kolejnych dni będzie dużo większa, bo też potrzebowałem takiego okresu przygotowawczego, trochę tych cięższych treningów, więc wiadomo, że ta świeżość będzie pewnie z każdym meczem wyglądała lepiej.
4: I czekamy na następne mecze, a ten następny mecz odbędzie się w nocy z 25 na 6, czyli Soboty na niedzielę. No to już łatwiej. Nockę można zarwać.
3: Mniej będzie bolało.
4: Mniej będzie bolało, tak przed niedzielą sobie dłużej posiedzieć. O 1:30 drużyna Roberta Lewandowskiego Chicago Fire zagra na wyjeździe z New York City, w tym samym Nowym Jorku, w którym to w niedzielę zakończyły się Mistrzostwa Świata. Ale do mundialu jeszcze wrócimy, bo kilka spraw też jest jeszcze pomundialowych do omówienia, ale zanim to nastąpi, to teraz już

0: już europejskie puchary i pierwsze mecze Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice w drugiej rundzie kwalifikacji do Conference League. Wydaje się, że oba zespoły powinny podołać dzisiaj wyzwaniom, bo Raków za nieco ponad godzinę podejmie stołeczną drużynę z Malty, czyli Valletta, a następnie o 20:30 Gieksa zmierzy się na wyjeździe ze zdobywcą Pucharu Słowacji MSK Żylina. Dla trenera Dawida Kroczka będzie to międzynarodowy debiut w roli pierwszego szkoleniowca Rakowa.
1: Myślę, że bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę no, nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, w jaki sposób wygląda nasz zespół, więc tutaj jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani. Tak jak powiedziałem, no, ten czas dał nam bardzo dużo i w szczególności te mecze, więc wszystko poszło zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o nastawienie, no, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
0: GKS Katowice, prowadzony przez trenera Rafała Góraka, w ostatnich latach pokonał drogę z drugiej ligi do czołówki ekstraklasy. Szkoleniowiec podchodzi do wyzwania z ogromnym entuzjazmem, ale wie również, na co stać drużynę MSK Żylina.
2: Jeżeli nabierze wiatr w żagle, to jest bardzo zespołem widowiskowym. To wynika też z racji tego, że jest to młoda drużyna, która jest tutaj budowana i zmieniana co jakiś czas, ale chłopcy grający tutaj w zespole wiedzą, że droga do dobrych klubów, czy nawet tutaj, chodzi o Slovan, czy do Europy, jest po prostu poprzez to, żeby dobrze się pokazać. Trzeba też uważać na to, że to jest zespół, którąś edycję pod rząd gra w europejskich pucharach. Oni być może nie grają ileś tam rund, ale klub jest na to przygotowany. Ci zawodnicy, którzy tutaj są, wiedzą o to, w tym wszystkim chodzi. To jest też ich takie doświadczenie. Także tutaj spodziewamy się, w związku z tym, że są też u siebie, meczu trudnego i na pewno wyrównanego.
0: Przypomnę, że od drugiej rundy kwalifikacje do Ligi Mistrzów zaczęły Lech Poznań i Górnik Zabrze. We wtorek Lech wygrał z Aarhus, czyli mistrzem Danii 4-1, a Górnik uległ Fenerbahce w Stambule 0-1, choć ta porażka mogła być znacznie wyższa. Ten blok piłkarski kończymy informacją zza naszej zachodniej granicy. Otóż wszystko wskazuje na to, że Jurgen Klopp zostanie jutro zaprezentowany w roli nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Liverpoolu zastąpi na tym stanowisku Juliana Nagelsmana, który zrezygnował ze stanowiska po niespodziewanej porażce z Paragwajem w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Selekcjonera zmieni również reprezentacja Japonii, ale to dopiero za pół roku po Mistrzostwach Azji. Trenera Hajime Moriyasu, który doprowadził zespół do fazy pucharowej mundialu, zmieni dotychczasowy szkoleniowiec japońskiej młodzieżówki, czyli Go Oaiwa się nazywa.
3: Bardzo ładnie się pan nazywa. Naszych na mundialu nie było, porażki nie było, więc domyślam się, że selekcjoner zostaje na swoim stanowisku.
0: Tak, my selekcjonera zmieniać nie zamierzamy i wydaje mi się, że gdyby taki zrobić ranking w społeczeństwie, to myślę, że całkiem niezłe notowanie miałby Jan Urban. A to jest ciekawa sprawa, bo my bardzo szybko chcemy wywozić na taczkach kolejnych selekcjonerów naszej reprezentacji.
3: Ale tylko po kompromitacji na dużym turnieju.
0: No właśnie, po takich porażkach, które na przykład dużo nam odebrały emocji kibicowskich, a ta porażka w marcu nam sporo odebrała, bo przecież mundial bez Polski to jest jednak zupełnie coś innego, a mimo wszystko mam wrażenie, że trenerowi Janowi Urbanowi wybaczyliśmy jako społeczeństwo to, że nie doprowadził drużyny narodowej do finałów Mistrzostw Świata. Ja przypomnę, że po raz pierwszy od 12 lat nie było Polski na wielkim turnieju. Ale jak najbardziej uważam, że to jest dobry kierunek, dać popracować trenerowi Urbanowi, którego czekają teraz aż 4 mecze na przełomie września i października. To jest też ciekawa sprawa, bo będzie takie bardzo, bardzo długie, być może nawet rekordowe okienko reprezentacyjne w środku jesieni. Czyli piłkarze spotkają się w okolicach 20 września i będą grać aż do okolic 5-6 października. Zazwyczaj te okienka reprezentacyjne polegały na tym, że 2 mecze maksymalnie się rozgrywało. Czasami 3, ale to bardzo rzadko, a teraz aż 4 spotkania.
3: I to znaczy, że oni są wtedy, trenują razem, nie rozjeżdżają się do swoich klubów, tylko poświęcają się w 100% reprezentacji?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Zamykamy ich wtedy pod kluczem w hotelu, pewnie w Warszawie, chociaż to jeszcze pewnie też się okaże. Ale podejrzewam, że tak, bo pierwszy mecz Polacy rozegrają 25 września z Bośniakami u siebie, więc to tak na otarcie łez po absencji mundialowej. Miejmy nadzieję, że biało-czerwoni sobie poradzą. Następnie czeka nas wyjazd do Sztokholmu, a konkretnie do Solnej, gdzie zagramy ze Szwedami. Z tymi samymi Szwedami na tym samym stadionie, na którym polegliśmy w marcu, tracąc nadzieję na występ na mundialu. Później czeka nas znowu mecz u siebie na Narodowym Międzynarodowym w Warszawie z Rumunią, a później jedziemy do Zenicy na mecz z Bośnią i Hercegowiną i w ten sposób rozegrane zostaną cztery

0: mecze w Lidze Narodów, a to wszystko ma nas doprowadzić finalnie do Mistrzostw Europy. Za 2 lata Euro na Wyspach Brytyjskich, więc taki dobry klimat do futbolu i już się nie mogę doczekać tego turnieju. 24 drużyny się tam zakwalifikują. Miejmy nadzieję, że wśród nich będzie nasza w końcu.
1: Oby tak było, jak mówisz.
0: Tyle o piłce i pomówimy teraz o innych dyscyplinach sportu, bo dzieje się także na międzynarodowych arenach. Na szermierszych mistrzostwach świata w Hongkongu na razie wciąż kwalifikacje. Na dziś zaplanowano zmagania szablistek i szpadzistów. I tak w rywalizacji szablistek awans uzyskały Angelika Wontor i Julia Cieślar. Zuzanna Cieślar ma zapewniony udział w głównej fazie turnieju. Wśród szpadzistów w turnieju głównym zaprezentują się Jan Socha i Mateusz Antkiewicz. Kajakarze górscy walczą o medale mistrzostw świata w Oklahomie w Stanach Zjednoczonych. Tytuł mistrzyni świata w kajakowych jedynkach będzie dziś bronić Klaudia Zwolińska. Reprezentantka Polski liczy na udany start w dzisiejszym półfinale, a potem oczywiście w finale.
2: Dobrze się czuję na imprezach mistrzowskich i jakby dobrze się odnajduję, jak jest taki stresor, rzeczywiście czuję się dużo lepiej. Nie mogę się doczekać kolejnych startów półfinałowych. Mam nadzieję, że podkręcą troszeczkę trasę, no i będziemy działać.
0: W półfinale popłynie również Hanna Danek. Później na trasę wyruszą kajakarze górscy, a wśród nich Michał Pasiut, Dariusz Popiela i Mateusz Polaczyk. Na koniec jeszcze kolarstwo i Tour de Pologne kobiet, który rozpocznie się jutro w Tomaszowie Mazowieckim. W peletonie tegorocznego wyścigu zobaczymy wiele uznanych zawodniczek. Na starcie pojawi się m.in. dwukrotna mistrzyni świata i medalistka olimpijska z Paryża Lotte Kopecki, czy dwukrotna mistrzyni Europy Lorena Wibes. To oznacza, że ten wyścig z roku na rok staje się coraz bardziej prestiżowy, uważa dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang.
3: Tour de Pologne Women już ma bardzo dobrą opinię, jeżeli chodzi o organizację, przede wszystkim też media, prawda, bo dla zawodniczek jest ważne, żeby były tak samo traktowane jak mężczyźni, czyli mamy transmisję live do tych 70 państw. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne dla zawodniczek, dla sponsorów, a też chyba wyjątkowo, myślę, że może aż nie tak zadziałało, ale no pula nagród będzie wyższa niż Tour de France, niż Giro d'Italia, po prostu pula nagród dla państw została zrównana z pulą nagród dla mężczyzn.
0: Wyścig kobiet potrwa do niedzieli, a od 3 do 9 sierpnia na trasę wyścigu dookoła Polski wyruszą kolarze.
1: A to już był nasz finisz dzisiaj.
0: Finiszujemy, dokładnie.
1: Finiszujemy. Filip Jastrzębski.
0: Dziękuję.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: W czerwcowym numerze miesięcznika kulturalno-społecznego Odra, pisma niezwykle poważnego, ukazał się nie mniej poważny tekst Śledztwo w sprawie kryminału. Naszym gościem będzie autor tego artykułu, krytyk literacki i bloger Przemysław Poznański. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nie ma rozstrzygnięcia po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Politycy rozmawiali o członkostwie polityków PiS-u w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wymaga od polityków oświadczeń o przynależności do partii i opuszczenia stowarzyszenia. Tak po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki mówiła Agnieszka Wojciechowska-Van Haukelom z PiS-u.
6: Ja moje oświadczenie napisałam.

0: już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą.
1: Partia Jarosława Kaczyńskiego się sypie, tak mówiła w naszym studiu Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej.
2: Wszystko na to wskazuje. Widać, że próba dopychania tej rezygnacji Mateusza Morawieckiego kolanem przez Jarosława Kaczyńskiego nie powiodła się. Widać, że te rozmowy skończyły się niczym. Być może rzeczywiście szykują się do tego, że stronnicy Mateusza Morawieckiego nie podpiszą tych lojalek.
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus chce porozumienia z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, napisał w mediach społecznościowych poseł PiS-u Piotr Miller. Czas na złożenie oświadczenia o przynależności do partii minie o północy. W informacjach o problemach Michała Wosia prokurator generalny przesłał marszałkowi Sejmu wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka PiS-u do prokuratury. Poseł nie stawił się na wezwania. Cztery razy chodziło o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień. To czas, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Tak się dzieje, gdy ktoś nie stawia się na wezwania, mówi szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
3: No to później taki organ ścigania wydaje postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu przez swoje oblicze. Michał Woś miał możliwość stawienia się czterokrotnie. Raz rzeczywiście wiem, że ten termin był dzień przed odebraniem tego wezwania, no ale natomiast trzy pozostałe razy pan poseł Woś się nie stawił. Pamiętam, jak tutaj na korytarzach sejmowych biegał i krzyczał, że on się nie musi obawiać. Zarzuty są dęte, no ale tych dętych zarzutów nie chcę wyjaśnić.
1: W maju poseł Woś zrzekł się immunitetu. Zgodził się na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Zatrzymanie posła wymaga zgody Sejmu. Na koniec zła informacja dla urlopowiczów, ale dobra dla środowiska. Pada i będzie jeszcze sporo deszczu. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do wyższych temperatur, dlatego zaskakują nas chłodniejsze dni z regularnym deszczem, mówi profesor Bogdan Chojnicki. Wyjaśnia, że zapowiedź opadów to dobra informacja dla środowiska.
4: Rzeczywiście krajobraz troszkę nasiąka nam wodą. Dla turystów to nie jest dobra wiadomość, co do tego nie mamy wątpliwości. Na wakacje chcemy wyjechać i chcemy, żeby była ładna pogoda, ale gdy spojrzymy już na naturę, na pola, tutaj ten deszcz sprawia, że w zasadzie wokół nas cała roślinność oddycha pewną piersią.
1: Pogoda ma się systematycznie poprawiać. W weekend wróci słoneczne lato.
5: Jest godzina 17:33.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Czekamy na powrót lata i wracamy do tematów politycznych. Roch Kowalski jest już w studiu, jest też nasz kolejny gość.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Niektórzy tam lubią takie deszczowe lato. Pan poseł lubi, czy woli słoneczne?
8: Nie, to wolę słońce. I tak, oczywiście, tym bardziej, że jestem rolnikiem. Deszcz potrzebny, ale jak jest praca w polu, to lepiej, jak jest słońce.
7: Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam wszystkich radiosłuchaczy.
7: Co to będzie?
8: No właśnie, nie wiem, co to będzie. Jest sytuacja bardzo mocno napięta i nie ukrywam, że mnie też zaskakuje ta sytuacja. Ja byłem jakoś tak przekonany, że to, co się dzieje wcześniej, co mówiono, to są jakieś takie wewnętrzne utarczki, one zawsze są w każdym ugrupowaniu, w każdym wspólnocie.
7: Że prężenie muskułów.
8: Tak, ale dzisiaj widzę, że to jest bardzo poważna sprawa. Ubolewam nad tym faktem, bo to, że premier Mateusz Morawiecki nie chce złożyć oświadczenia i nie chce, żeby jego posłowie złożyli koledzy, nasi koledzy, moi koledzy, z którymi współpracuję, no to jest bolesna sprawa. No, jeżeli się jest w jakiejś grupie, w jakiejkolwiek grupie, jaka by ona nie była, i są decyzje w tej grupie i się chce być w tej grupie, no to trzeba wykonywać te decyzje. A jeżeli ktoś nie chce być, no to jest jego sprawa, ale ja ubolewam, nie ukrywam.
7: Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów, ani składanie upokarzających deklaracji. Lojalność udowadnia się wieloletnią pracą, odpowiedzialnością i walką o wspólne zwycięstwo. Niekiedy przedstawieniem kierownictwu nieprzyjemnej prawdy. Dowodem lojalności nie jest dokument podsunięty do podpisu, pisze Piotr Miller, stronnik Mateusza Morawieckiego po tym spotkaniu z prezesem Kaczyńskim.
8: Ubolewam nad tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze z nami, z nim współpracował, tak samo jak i z naszym premierem Mateuszem Morawieckim, i nigdy nie myślałem, że to będzie się tak działo, że koledzy, którzy budowaliśmy wspólnie sprawy polskie i problemy polskie rozwiązywaliśmy.

0: problemy polskich rolników, jak byłem ministrem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne i ja myślę, że no to nawet ten wpis Millera, znaczy Piotrka Millera pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie.
1: Że chyba ten rozpad nastąpi.
0: Że tak, że panowie no, wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają, bo tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba podjąć decyzję. Ja dzisiaj słyszałem bardzo ładne porównanie. Porównanie do rodziny. Mam rodzinę, jestem ojcem nawet tej rodziny i nagle gdzieś z boku tworzę sobie swoje gniazdko. I mówię, ja chcę być w tej rodzinie, ale tak chcę tworzyć. No nie, to nie jest ten kierunek. Albo jestem w tej rodzinie, albo tworzę tamto gniazdko swoje, sobie wiję. No to jest no, tego, taka no, delikatna zdrada. I to myślę, że to chyba jest zły kierunek.
1: Możemy na to spojrzeć w ten sposób, ale możemy też na to spojrzeć pozostając w tej metaforze rodzinnej, że w pewnym momencie syn zawsze się zbuntuje przeciwko ojcu. To naturalny element rozwoju.
0: Nie zawsze się zbuntuje. Nie, właśnie bunt jest złym. To, że chce w tej samej rodzinie tworzyć pewne rzeczy, no, nazwijmy to swoją rozwój plus, ale w tej rodzinie to ja się z tym zgadzam. Okej, twórz, rób, ale pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli ja już chcę robić jakąś imprezę, dużą imprezę w Warszawie i mówię, no dobra, ale bez taty, no to każdy tata by powiedział, no synu, przykro mi.
1: No to no, powie radź sobie sam.
0: No tak, to radź sobie sam, twórz, nie ma problemu. Jeżeli budujesz swój dom, no to buduj.
1: Tylko, że Mateusz Morawiecki pewnie widziałby ten ciąg przyczynowo-skutkowy w nieco inny sposób. To znaczy w jego ocenie Prawo i Sprawiedliwość najpierw poszło na prawo, zaczęło rywalizować o wyborców z Konfederacją i z Braunem. Wskazało premiera, na kandydata na premiera Przemysława Czarnka, co Mateusz Morawiecki też pewnie z goryczą przełknął. No i ostatecznie, jak twierdzi, ten kierunek rozwoju Prawa i Sprawiedliwości to kierunek donikąd.
0: Nie, to nie jest prawda. Prezes niejednokrotnie mówi o dwóch płucach. I ja się zgadzam. Tak, dwa płuca. I to powinniśmy iść szeroką ławą. Powinna być ta część bardzo prawicowa, ale też i taka liberalno-centrowa. I idziemy szeroko. Ale dwa płuca w jednym organizmie. No, od kiedy to jedno płuco chce wyjść i tworzyć wspólny organizm? No tutaj jest jasne, jak że tak, dwa płuca szeroko, ale w jednym organizmie.
1: Jak rozmawiamy o metaforach, to też słyszałem i taką metaforę, że ten przeszczep jednego płuca został odrzucony przez organizm.
0: No, myślę, że jeżeli byłby to przeszczep do innego organizmu, no to na pewno może być różnie w tym drugim organizmie.
1: Jak pan myśli, ilu posłów, ilu polityków Prawa i Sprawiedliwości pójdzie za Morawieckim? 40, no, 30?
0: Mówi się o tych 40, którzy to w tym dużo. Momencie się... Tak, to jest dużo. To spowoduje stworzenie nowego klubu. Dzisiaj, gdy ten rząd Donalda Tuska popełnia tyle błędów, jest tak dużo problemów w służbie zdrowia, w rolnictwie, paliwo, to dziś powinniśmy mówić o tych problemach, co dotyczą Polaków, a nie mówić o rozłamie. Dziś mamy wielką szansę w jedności pokazać, że możemy zrobić coś dla Polaków dobrego. A gdy my dzisiaj, zamiast mówić o tych problemach, tu w pana studiu, mówimy o naszych wewnętrznych rzeczach, to mnie osobiście to boli. Ja po prostu się nie mogę z tym pogodzić. I to ludzie, z którymi ja współpracowałem wiele lat i mam dla nich naprawdę wielki szacunek. I dzisiaj muszę mówić, no, tłumaczyć się, dlaczego ten czy owy chce wyjść z Prawa i Sprawiedliwości.
1: W 2015 roku prawica szła zjednoczona do wyborów z suwerenną, solidarną wtedy Polską, z Porozumieniem Jarosława Gowina. I wygrała rządy samodzielne. W 2026 roku prawica zdaje się, że będzie szła do tych wyborów w czterech podmiotach.
0: W siódmym, tak?
1: W przyszłym roku. Stan na dzisiaj na 26.
0: Nie wiadomo, co jeszcze będzie do wyborów. Ja mam nadzieję, że to wszystko się jakoś tam otrzęśnie. Będziemy szli jednak, chciałbym, żebyśmy szli jednak razem, żebyśmy tu byli jednak szeroką prawicą, bo inaczej to my tych wyborów nie wygramy. Ale dobrze, że pan ruszył suwerenną Polskę i Zbigniewa Ziobro. No pamiętamy, jak Zbigniew Ziobro wychodził. Ja też, był taki moment, że byłem jakby w tym grupie ludzi, którzy tworzyli tą Solidarną Polskę, ale jak ja zobaczyłem, był taki moment, jak ja zobaczyłem, że oni chcą tworzyć swój klub, to mówię, nie, to nie tędy droga. Szybko znalazłem się na Nowogrodzkiej, przejechałem tramwajem na Nowogrodzką, zostałem na Nowogrodzkiej i dziś wiem, że to był dobry ruch. I też dzisiaj do moich kolegów, z którymi współpracuję, nie chcę wymieniać nazwisk, ale naprawdę myślę, że wielu z nich wie, o kim mówię, bo z nimi rozmawiałem. Zastanówcie się, co robicie, bo każde takie wyjście nie jest dobre. No, mówi się o tym, że...

0: rozdział każdy pochodzi od słowa diablo. A diablo wiemy, co znaczy.
1: A namawiał pan kolegów i koleżanki, by nie szli za Morawieckim?
0: Rozmawiałem, żeby nie to, że nie szli za Morawieckim, żeby zostali w PiS-ie, żeby zrobić wszystko, żeby zostali w PiS-ie, żeby razem współpracować.
1: Tylko wie pan, nawet gdyby się udało, to po tych wszystkich słowach, po tych gorzkich żalach, które padły, po tych inwektywach także w mediach społecznościowych, po tej otwartej niechęci pomiędzy niektórymi politykami, czy da się w ogóle budować jeszcze jedną partię? Czy nie lepiej by było się rozejść w tym momencie?
0: Panie redaktorze, ja myślę, że tak. Po pierwsze tak, jest to przykre, gdy się czyta na jakieś tam na siebie posty czy wpisy złe, ale jest coś ważniejszego niż moja jakieś urazy. Jest coś ważniejszego niż to, co ja tam czuję w tym momencie. To jest Polska. Ja wie pan, panie redaktorze, ile ja przeżyłem ataków niedawno. I bardzo szybko. I też byłem zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości. I to było, dla mnie osobiście było przykre, ale wiedziałem, że ta decyzja jest dobra. Dobra dla Prawa i Sprawiedliwości i dobra dla Polski. I dlatego jestem dalej i będę. Dlatego, że no, tak jak powiedziałem, jest coś ważniejszego niż moje osobiste ambicje.
1: Myśli pan, że to jest spór ambicjonalny, czy to jest spór programowy o to, w którą stronę iść, czy kto ma rządzić?
0: Myślę, że zaczęło się właśnie od programu, od sporu programowego, czy bardziej po prawo, czy bardziej centro, ale ja myślę, że tu nie ma problemu. Możemy iść, tak jak już mówiłem, szeroką ławą. Może być.
1: Jakbyście mogli, to byście szli. A tak,
0: ale właśnie
1: okazało się,
0: powinniśmy tak razem iść. Razem szeroko. Ja tak uważam, ja tak widzę Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość jak było. No nazwijmy to od Ziobry do Gowina. I to powinniśmy iść. I to wtedy jest oferta dla każdego wyborcy. A jeżeli my, jedna część się zaczyna obrażać i mówi, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy młodsi, no to mi osobiście jest przykro, jak słyszę. Ja też się czuję młody.
1: Tylko wie pan, to jest już później efekt kuli śnieżnej. To znaczy, jeśli część osób w Prawie i Sprawiedliwości już kilka miesięcy temu objawiła się jako ci buntownicy, czy ci, którzy nie chcą do końca się podporządkować woli partii, to myślę, że u nich lęk o to, że nie dostaną biorących miejsc na listach wyborczych. I to pewnie o listy wyborcze się koniec końców rozchodzi, że Mateusz Morawiecki i jego stronnicy już wiedzą, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, prezes Kaczyński i tak im nie da dobrych miejsc na listach. Więc muszą szukać sobie alternatywy.
0: Ja wtedy rozmawiałem z posłami, z tymi właśnie nazwijmy, jak pan redaktor powiedział, buntownikami. I oni mówili, że tak, prezes im obiecał miejsca, że mają zostać w Prawie i Sprawiedliwości, mają pewność, zagwarantowane miejsca na listach. I to była chyba sprawa dogadana. Dlatego to też pokazuje, że to chyba o coś innego chodzi niż tylko o listy, o miejsca na listach.
1: A to też nie pokazuje gasnącego czy słabnącego autorytetu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który już nie może tupnąć nogą metaforycznie i powiedzieć, tak nie będzie.
0: Nie, no to właśnie prezes postawił na swoim. I ja dzisiaj byłem przekonany, że prezes nie może się wycofać z tej decyzji. Byłem przekonany, że Mateusz Morawiecki po dzisiejszym spotkaniu wyjdzie i powie, dobrze, podpiszemy oświadczenie, że nie jesteśmy w stowarzyszeniu. Jak niech to stowarzyszenie tam będzie, niech inni ludzie, bo tam mogą być inni ludzie, ale tak, posłowie nie będą w tym stowarzyszeniu. I myślałem, że tak się to rozejdzie, ale to, bo ja na miejscu prezesa, gdyby dziś się prezes tego wycofał, no to dopiero by stracił autorytet. Dzisiaj prezes i cała prezydium, tym bardziej, że z tego, co ja wiem, to na prezydium wtedy nie było głosu przeciwko tej decyzji.
1: No bo nie było też samego Mateusza Morawieckiego.
0: No to no nie moja wina, nie? I pana redaktora. No właśnie. I wtedy nikt nie sprzeciwił się tej decyzji. Także dzisiaj prezes musi utrzymywać tą decyzję i ja jestem, no wtedy to pokazuje siłę prezesa. I to oni powinni dzisiaj zrezygnować z tego stowarzyszenia.
1: Korzystając z piękna języka polskiego, złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma.
0: No tak, myślę, że dzisiaj jest taki pad dla jednej i drugiej strony, ale no, ja na miejscu chłopaków, kolegów moich, którzy tam są po tamtej stronie, skłoniłbym głowę i powiedział, dobra, dla Polski musimy mieć jedność, musimy razem współpracować.
1: Jak pan sobie wyobraża, jeśli no już w sumie wiemy, że dojdzie do tego podziału, już pan też to powiedział, wyobraża pan sobie współpracę ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego jeszcze przed wyborami parlamentarnymi? Bo niektórzy politycy koalicji rządzącej mówią, że to jest spektakl, że to jest podział, który zakończy się za rok zjednoczeniem.
0: No dziś jest dużo kurzu wokół tego. Jeszcze jeżeli podejmą taką decyzję, że wyjdą, to tego kurzu będzie. Jest ciężko opanować emocje. Ja tam widzę te wpisy. Ja uciekałem od tych wpisów i zresztą nie ma mojego żadnego wpisu w tym kierunku. Bo ja uważam, że takie wpisy no, atakujące jedno
1: to niesmaczne, to
0: niesmaczne i nie i szkodzą. I początek będzie bardzo trudny, ale myślę, że zobaczymy, co dalej będzie. No zawsze ciężko jest wybaczyć zdradę.

0: każdemu z nas, nie? Ale jeżeli chcemy uratować małżeństwo i służyć Polsce, to tak jak już wcześniej powiedziałem, to ta zdrada może być też w jakiś sposób wybaczona. Ale to musi być chęć z tamtej strony, żeby tą stronę wybaczyć, bo jeżeli nie ma chęci z tej jednej strony, która sobie uwiła ten swoje gniazdko i nie znów powiem o Zbigniewie Ziobrze. To Zbigniew Ziobro przyszedł do prezesa i powiedział, musimy jednak być razem. Przepraszam. I to będzie na pewno wymagało tego.
1: Wie pan, jeśli sondaże będą wskazywały Mateuszowi Morawieckiemu, że będzie poniżej progu 3% nawet finansowania, to być może też wróci do prezesa i posypie głowę popiołem. Ale moje ostatnie pytanie, czy ten rozłam u was to jest prezent dla Konfederacji obu?
0: Myślę, że najbardziej to jest prezent w tym momencie dla Donalda Tuska, dlatego że to, co już wcześniej powiedziałem, nie mówimy o problemach, a mówimy o problemie wewnątrz partii. To jest chyba największy prezent dla Donalda Tuska i najbardziej się cieszy. Donald Tusk zresztą też widzimy po wpisach jego. Mateusz, grillujemy i tak dalej. Widziałem te wpisy, to znaczy najbardziej on się cieszy. Tutaj myślę, że po prawej stronie to chyba nikt na tym wiele nie zyska, bo tak naprawdę Mateusz Morawiecki bije się o nasz elektorat. I zresztą to widać też z sondaży, że on nie bierze nic więcej, tylko bierze z naszego elektoratu. I to tylko my się możemy podzielić. Tutaj myślę, że nikt na tym nie zyskuje.
1: Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości w tym historycznym dla partii dniu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Bardzo dziękuję i oby to był dobry dzień dla partii i dla Polski.
1: Czekamy do północy, to wtedy upływa termin na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Bardzo dziękuję, panie pośle. Wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 13 minut zostało do godziny 18.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: I Justyna Golonko do nas dołączyła. Witaj, Justyno. Dzień dobry. Jestem. Przyniosłaś najnowsze dane z rynku pracy. Dobre dane, bo bezrobocie nam maleje, spada.
4: Tak, dobre. Już mówię, jak to wygląda. No wraz z nadejściem wiosny i lata bezrobocie tradycyjnie maleje. No i tak jest tym razem także. Stopa bezrobocia obniżyła się do 5,8% z 5,9% miesiąc wcześniej. Tak było właśnie miesiąc wcześniej. Znacznie ciekawszy jest obraz w ujęciu rocznym, bo bezrobotnych jest dzisiaj o ponad 13% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie liczba wyrejestrowanych z powodu podjęcia zatrudnienia wzrosła z 34 do prawie 35 tysięcy złotych, czyli spora część bezrobotnych się wyrejestrowała z tych rejestrów.
3: No to jak to jest? Maleje bezrobocie, ale liczba bezrobotnych rośnie?
4: Już tłumaczę. Tak naprawdę dzisiejsze dane potwierdzają obraz rynku pracy widoczny już od kilku miesięcy. Zatrudnienie nam spada, jednak nie widać oznak gwałtownego pogorszenia sytuacji. To jest ważne. Generalnie nie ma co się tak bardzo cieszyć, bo to nie są tak bardzo dobre dane. Jak spojrzymy i to na zatrudnienie i płace, no bo zatrudnienie spada miesiąc do miesiąca. Ostatnie dane pokazały prawie o 0,9%. Tam był spadek. Tak, dobrze pamiętam. Ale z drugiej strony płace nam nadal rosną prawie o 6%, bo było 5,9%. I jeśli spojrzymy na to przeciętne wynagrodzenie, to ono wynosi 9401,58 zł. Naprawdę dużo. Nawet jeżeli spojrzymy, że to brutto, no to netto 6700 ponad na rękę. Także tak, firmy oczywiście miejscowo ograniczają zatrudnienie, to widać. W takich branżach szczególnie wymagających specjalistycznych kompetencji. No i to jest taki sygnał, który pokazuje, że mimo poziomu bezrobocia takiego, jakie jest, to znalezienie pracy nadal nie jest bardzo trudne. Możemy znaleźć tą pracę, ale nie jest o nią tak bardzo łatwo.
3: Kto chce, ten znajdzie.
4: Tak.
3: Dobrze, Justyno, to teraz o tej nowej propozycji, która także o rynek pracy zahacza, bo propozycja szeroko komentowana dotyczy zmian w systemie emerytalnym, tak to najkrócej ujmijmy. Chodzi o bezdzietne kobiety, które zdaniem niektórych powinny dłużej pracować po to, żeby dostać tę emeryturę. To jest kontrowersyjna, no mało powiedziane, propozycja, którą przedstawiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Szukałam dzisiaj komentarzy i żeby była jasność, pytałam naprawdę w wielu miejscach, tak żeby znalazły się też jakieś naprawdę pozytywne komentarze do tego, na tak, że to jest dobra propozycja. Ja nie znalazłam dzisiaj nikogo, a naprawdę zadzwoniłam do tylu osób, do tylu ekspertów z rynku emerytalnego, ale już mówię, o co chodzi. Zgodnie z przedstawioną koncepcją, matki mogłyby przechodzić na emeryturę wcześniej, natomiast kobiety bezdzietne pracowałyby do 65 roku życia, tak jak mężczyźni.
3: Czyli po prostu chodzi o to zrównanie. Dzieci urodziły 60 lat i emerytura? Tak. Czyli pani minister wycenia wychowanie, urodzenie i wychowanie

0: nie dziecka, na 5 lat.
1: Tak, tak, tak, tak, dokładnie tak.
0: Nie wiem, komu to bardziej, nie wiem, no nie chcę powiedzieć ubliża, ale komu ujmuje.
1: W ogóle nie do pomyślenia to jest. W całej Europie nigdzie nie ma takiego rozwiązania, bo o to też pytałam. No i tak, i to jest naprawdę zupełnie nowy pomysł, ale też bardzo niesprawiedliwy. Gdyby wszedł w życie, to praktycznie no, to się ludziom w głowie nie mieści, że coś takiego mogłoby wejść w życie, bo on jest przede wszystkim, zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiałam dzisiaj, niezgodny z konstytucją, bo taki pomysł może naruszać zasadę równości wobec prawa i najprawdopodobniej, bo jak mówię, wszyscy eksperci mi o tym mówili, ten zapis to narusza. O tym mówi dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.
2: Potencjalnie narusza wartości konstytucyjne, równość wobec prawa. I tu nie chodzi nawet o płcie, natomiast nawet wśród pań. Przecież nie każda pani może być matką, czy to ze względów medycznych, czy to ze względów chociażby, nie wiem, na przekonania własne, nie wiem, religijne. Państwo, które miałoby uzależniać wysokość świadczenia emerytalnego od faktu posiadania bądź nie dzieci, chyba takiej wartości nie powinniśmy promować. To znaczy ja mam duże wątpliwości, czy tego rodzaju rozwiązanie byłoby zgodne z artykułem 32 naszej Konstytucji, że wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. No to teraz, jeżeli wprowadzilibyśmy rozwiązanie, które danej grupie, chociażby z powodów właśnie społecznych, różnie traktuje, no to jest to właśnie przypadek dyskryminacji zakazanej w naszej Konstytucji.
1: I tak jak powiedziałam, bardzo w podobnym tonie wypowiadają się inni eksperci. Jak mówią, to nie tylko kontrowersyjna, ale po prostu zła propozycja. I eksperci zwracają uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo to tutaj, co słyszeliśmy, co powiedział ekspert, że oczywiście nie każda kobieta także z przyczyn biologicznych może nie mieć dzieci, ale także taka sytuacja, że na przykład jak podejść do 1000 zakonnic, które nie mają dzieci, prawda? To też jest taki kontrowersyjny temat, jak to wszystko rozgryźć, jak to połączyć. Także no będziemy się przyglądać, co dalej z tym pomysłem.
0: Wygląda na to, że on zostanie zmarginalizowany, tak, ale debata i w ogóle problem wieku emerytalnego, nie tylko kobiet, istnieje, no bo wcześniej czy później będzie się trzeba z nim zmierzyć. Demografia jest nieubłagana, tak. I co jakiś czas widać rzeczywiście, nawet w mediach, że ten temat wieku emerytalnego, kwestii emerytalnych powraca.
1: Tak, w ostatnim czasie w ogóle coraz częściej się o tym mówi. No bo tutaj trzeba powiedzieć o tym, że wiek emerytalny kobiet w Polsce jest najniższy w Unii Europejskiej. O tym mówią wszyscy eksperci. Dodatkowo to różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć, to jest ciekawe. My tylko mamy to w Unii Europejskiej. Ma Mołdawia, ma Białoruś, ale to chyba nie od tych krajów powinniśmy brać przykład. Z tym podejściem oczywiście, jeśli chodzi o to różnicowanie, że to nie jest, że to jest dobra rzecz, z tym się nie zgadzają związki zawodowe, inaczej źle powiedziałam, związki zawodowe mówią, że to jest dobra rzecz i że nie powinno to być zrównane, bo mówią o tym, że kobiety często ponoszą podwójny ciężar, czyli pracują zawodowo oraz wykonują nieodpłatną pracę w domu, wiadomo.
0: Tak, mawia się czasami, tak, że z pracy do roboty. Dokładnie. Może nieładnie, ale...
1: No tak, dokładnie tak, ale także to my kobiety opiekujemy się bliskimi. No takie są dane, to nie zostało wymyślone. No i jak związki zawodowe mówią, ujednolicenie wieku bez uwzględnienia tych obciążeń byłoby po prostu bardzo niesprawiedliwe wobec kobiet i potrzebne są inne polityki, inne podejście do tego, żeby te kobiety dłużej same z siebie chciały pracować, żeby po prostu było mi wygodniej i dobrze.
0: A mamy z kogo brać przykład? Gdzie te rozwiązania w Europie na przykład są takie najsensowniejsze?
1: Właściwie w całej Europie to tylko my mamy tak, jak mamy, nie? Czyli ale tak jak powiedziałam, że my, że kobiety 60 lat, mężczyźni 65. Jak spojrzymy na kraje Unii Europejskiej, to tak najczęściej ustawowy wiek emerytalny wynosi od 65 do 67 lat, w ogóle w większości krajów. No i on jest jednakowy dla kobiet i mężczyzn. Tu Polska się oczywiście wyróżnia. W Niemczech mamy 65 i 9 miesięcy. On się zwiększa. Tam jest docelowo 67 lat. W Danii mamy 67 lat. Włochy i Grecja też mamy 67 lat. Hiszpania 65 lat dla kobiet i mężczyzn. i w Hiszpanii stopniowo podnoszony do 67 lat. Wielka Brytania 66 lat, czyli my ciągle, wiesz, jesteśmy bardzo nisko. Docelowo wzrasta do 67. Francja, tam jest 62 lata, ale też, jak mówię, dla mężczyzn i dla kobiet. I tam jest planowane podwyższenie do 64 roku życia.
0: Wiadomo, wszyscy chcieliby na tę emeryturę przejść jak najwcześniej, żeby cieszyć się jeszcze tym etapem życia, jak najdłużej w dobrym zdrowiu, ale z drugiej strony im mniej pracujemy, im ten wiek emerytalny jest niższy, tym też

0: te świadczenia.
1: I my kobiety mamy mniej po prostu.
0: Są niższe i wtedy tych pieniędzy na korzystanie z życia na emeryturze też jest mniej. Nie rozstrzygniemy tego problemu tutaj, ale możemy ostrzec naszych słuchaczy, bo pojawiła się nowa metoda oszustów. Policja ostrzega, to my też ostrzeżmy. Na czym ona polega, ta metoda?
1: Już mówię, to jest tak. Przestępcy coraz częściej kontaktują się przez media społecznościowe, ale też telefonicznie, obiecując gigantyczne zyski, ogromne zyski i to jest ważne, zero ryzyka. Czyli możemy po prostu zyskać tutaj miliony. No i niestety ludzie w to wchodzą, niestety dajemy się oszukać, bo te osoby bezprawnie podszywają się pod znane instytucje, pod banki, autentycznych maklerów padają nazwiska, doradców finansowych w okolicy sprawdzają i mówią, że to właśnie oni. No i niestety tutaj sytuacja faktycznie jest trudna i ostatnio przestępcy wykorzystali kilka takich sposobów, by uwiarygodnić całą historię w Lublinie. O tym mówi podkomisarz Sylwia Serafin z Policji, ale dzisiaj cały dzień właściwie o tym mówimy.
2: Przez kilka tygodni oszuści utrzymywali z pokrzywdzonym stały kontakt za pośrednictwem komunikatora, pokazywali fikcyjne wykresy zysków i przekonywali, że aby pomnożyć zgromadzone środki, konieczne są kolejne wpłaty. Gdy mężczyzna nie mógł już wykonywać przelewów z powodu blokady konta, przestępcy posunęli się o krok dalej. Dwukrotnie wysłali po gotówkę tzw. kurierów, którym pokrzywdzony na umówione hasło przekazał łącznie ponad 120 tysięcy złotych.
1: A ja jeszcze tego nie powiedziałam, ten pokrzywdzony, bo miałam to powiedzieć, on stracił 180 tysięcy złotych.
0: Dużo pieniędzy.
1: Tak, inna kobieta w Lublinie straciła w ostatnich tygodniach 90 tysięcy złotych i to wszystko to osoby, które podszywały się właśnie pod takich doradców.
0: Ci oszuści są namierzalni?
1: W tym momencie będą namierzalni, bo nad tym pracuje policja, ale na razie te pieniądze są nieodzyskane, na razie są stracone, tak to wygląda.
0: Na co uważać?
1: Na co uważać? Przede wszystkim no, sprawdzajmy, kontrolujmy, kto się do nas odzywa. Nie wchodźmy na nieznane platformy, nie udostępniajmy swoich danych, a jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące inwestycji, podejrzewamy taką próbę oszustwa, to skontaktujmy się od razu z najbliższą jednostką policji lub swoim bankiem. Po prostu nie przelewajmy tych pieniędzy. Mhm. Dzwońmy, sprawdzajmy.
0: I pamiętajmy, że nie ma łatwego zysku bez dużego ryzyka.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Justyna Golonko, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Kocham cię.
9: Ufam ci.
8: Wierzymy w ciebie.
10: Dobre dzieciństwo.
11: Brawo.
12: Pięknie.
11: Jesteśmy z ciebie dumni.
10: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki nie było wypowiedzi tych polityków. Sprawa Stowarzyszenia Rozwój Plus nie rozstrzygnięta. Prezydent znów wybrał sędziego, którego zaprzysięgnie do Trybunału Konstytucyjnego. Krytycznie mówi o tym nasz gość. Nowy premier brytyjski spieszy na ratunek pubom. Podatek od nieruchomości zostanie obniżony. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam.

0: Bez rozstrzygnięcia zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS-u i wiceszef tej partii nie doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus, przekazał rzecznik największej partii opozycyjnej. Co wiadomo więcej o tej rozmowie? O tym Dagmara Kędzior, która była na Nowogrodzkiej w Warszawie. To tam w siedzibie PiS-u doszło do spotkania.
1: Wiadomo o rozmowach tyle, że były konstruktywne, ale wszystko wskazuje na to, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie przekonały argumenty przedstawione przez Mateusza Morawieckiego. Jego bliski współpracownik Piotr Miller przekazał, że przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji mechanizmów, które mają uspokoić sytuację i zakończyć spór. Zapewniono przy tym Jarosława Kaczyńskiego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest zagrożeniem dla partii, ale wartością dodaną dla całego obozu patriotycznego. Tu jednak rzecznik PiS Rafał Bochenek w swoim oświadczeniu po spotkaniu napisał, że politycy nie porozumieli się w kluczowych kwestiach i że Jarosław Kaczyński czeka do północy na deklaracje od polityków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Głos zabrał też jeden ze zwolenników Morawieckiego, poseł Piotr Miller. Jak zapewnił, Stowarzyszenie Rozwój Plus chce porozumienia, ale jak podkreślił, dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów, ani składanie upokarzających deklaracji, napisał polityk na Platformie X. Polityczny temat dnia był też głównym tematem rozmów Rocha Kowalskiego z gośćmi naszej popołudniówki. Roch jest ze mną w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Jakie usłyszałeś opinie na temat możliwego rozpadu PiS-u?
2: Ten podział partii jest przesądzony, tak mówił przed chwilą na antenie Polskiego Radia 24 Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Przyznawał, że spodziewał się, że po spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim dojdzie do porozumienia, a stronnicy byłego premiera podporządkują się decyzjom władz partii. Nic takiego nie nastąpiło, wręcz przeciwnie, więc jak podkreślał Telus, teraz pozostaje jedynie apelowanie do partyjnych kolegów, by w ostatnich godzinach podjęli właściwą decyzję, jak mówił, o pozostaniu w PiS-ie. Dla koalicji rządzącej rozłam w partii Kaczyńskiego to przewartościowanie na prawej stronie sceny politycznej i zachwianie autorytetu prezesa. Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej mówiła w naszym popołudniowym programie, że trudno sobie już teraz wyobrazić, by obie skonfliktowane frakcje mogły jeszcze ze sobą w jednej partii współpracować, a termin tego partyjnego ultimatum prezesa Kaczyńskiego upływa o północy.
0: Roch Kowalski, podsumowanie rozmów w naszej popołudniówce z posłami Niezgocką i Telusem. Dziękujemy. Prezydent Karol Nawrocki ponownie złożył wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Informuje Kancelaria Prezydenta. Referendum miałoby się odbyć 27 września. Pierwszy wniosek o przeprowadzenie plebiscytu prezydent Nawrocki złożył w Senacie w maju. Nie zgodzili się na to senatorowie. Prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich czworga wybranych niedawno sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak uważa szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. W najbliższy wtorek zostanie zaprzysiężony Sławomir Patyra na sędziego TK. Karol Nawrocki nie zgłaszał żadnych wątpliwości w procedurze wyboru, zauważył nasz gość.
3: Prezydent postępuje tak, jak wynika z obowiązującego prawa. Należy jeszcze żywić nadzieję, że pan prezydent w taki sam sposób postąpi w stosunku do czterech osób, które nie mogły, bo nie miały takiej możliwości złożyć ślubowania wobec prezydenta w Pałacu Prezydenckim w ramach właśnie takiej uroczystości, która jest bardzo dobrym zwyczajem konstytucyjnym, która buduje i powagę wymiaru sprawiedliwości, ale też autorytet polskiego państwa.
0: Kandydaturę Sławomira Patyry zaproponowaną przez kluby koalicji rządowej Sejm przegłosował w czerwcu. Prezydent nadal nie zaprzysiągł czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego. Złożyli oni ślubowanie w Sejmie. Prezes Trybunału jednak nie dopuszcza ich do pracy. Nowy premier Wielkiej Brytanii znalazł ratunek dla pubów. Andy Burnham zapowiada obniżanie miejscowego podatku od nieruchomości komercyjnych. Mają na tym skorzystać także puby i kluby muzyczne. Od kwietnia przyszłego roku stawki mają spaść o 20%. To pierwszy krok, ale bardzo ważny, mówi szef brytyjskiego rządu. Zapowiedziałem to podczas prawyborów w Makefield, bo tracimy puby. I puby muszą wiedzieć, że kawaleria nadciąga. To nasze dziedzictwo, kultura klasy robotniczej. Gdy puby znikną, to już nie powrócą. Obniżenie podatku jest znaczące dla pubów i

0: innych miejsc. Może to pomóc wielu obiektom w potrzebie. Swoją decyzję premier Burnham ogłosił w jednym z pubów w hrabstwie Essex. Z sondażu przeprowadzonego wśród właścicieli pubów wynika, że 1/4 z nich notuje straty.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy przelotny deszcz popada w centrum i na wschodzie kraju. Na zachodzie mogą tworzyć się mgły. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Nieco cieplej będzie nad morzem, około 15 stopni, a zimno w rejonach podgórskich i na Podhalu od 8 do 10 stopni.
1: Klimat.
0: Dobra lub bardzo dobra, taka jest jakość powietrza w całym kraju. 54% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W pasie od Małopolski przez Mazowsze, Kujawy, Powarmie i Mazury gwałtownie wzrosły poziomy wody w rzekach. W rzekach Ełk, Węgorapa i Wieprza możliwe są wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
1: Klimat.
2: Jest godzina 18:06.
1: Debata dnia.
2: Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Witam także naszych gości, uczestników debaty. Pan profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: I pani Joanna Ćwiek-Świdecka z Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry pani redaktor.
4: Dzień dobry.
2: Proszę państwa, czy na naszych oczach dzieje się historia, panie profesorze? Czy te wydarzenia, których jesteśmy świadkami mniej więcej od południa i pewnie będziemy do północy i po północy, to jest poważna zmiana na polskiej scenie politycznej?
3: Tak, wydaje się, że bardzo długo się chmurzyło i ta burza nadchodzi. Oczywiście jeszcze ta cisza przed burzą chwilę potrwa, ale ta cisza, mówiąc tak, metaforycznie, ona jest dość głośna i taka wymowna. Bo tutaj obserwujemy w ogóle walkę na prawicy taką szerszą. Mentzen krytykuje Suskiego, pan Bosak krytykuje Morawieckiego i Kaczyńskiego. Proszę?
2: Morawieckiego, tak, tak, panie profesorze,
3: tak,
2: przepraszam.
3: Morawieckiego i Kaczyńskiego. Się. Pan Mastalerek atakuje prezesa Kaczyńskiego, pan Obajtek robi unik. Sondaże pokazują, że pan Czarnek wcale nie jest takim idealnym kandydatem na premiera, bo nie przynosi tych bonusów, które miał przynieść. A walka toczy się o to, kto w przyszłości może przejąć fotel lidera Prawa i Sprawiedliwości i głównej siły prawicowej. Bo dlatego właśnie premier Morawiecki tak trzyma się mocno tej narracji, z której by wynikało, że on nie chce wychodzić z PiS-u i wolałby być męczennikiem. A Jarosław Kaczyński wie, że jeżeli go wyrzuci i będzie katem, no to emocje staną po stronie Mateusza Morawieckiego. Sytuacja jak w dobrej partii szachów.
2: Panie redaktor, przesilenie nastąpiło już w południe, a właściwie po południu, kiedy Mateusz Morawiecki opuścił siedzibę PiS-u przy Nowogrodzkiej, czy jednak ten decydujący grzmot w tej burzy o północy, kiedy minie ultimatum?
4: Ja się uśmiecham, słysząc o burzy u mnie za oknem. Jest w tej chwili potworna burza, więc zastanawiam się, czy tylko u mnie za oknem, czy także w polityce.
2: Nad Nowogrodzką także zachmurzone.
4: Wydaje mi się właśnie, że w tej polityce jest już burza i że ta burza trwa od kilku dni. No to jest kolejne spotkanie, które nie doprowadziło do żadnych konstruktywnych wniosków. Nic się nie prostuje, ściemnia się, grzmi i błyska cały czas. Więc wydaje mi się, że to już jest trochę sprawa przesądzona. Tak naprawdę nie widzę jakiejś takiej możliwości, żeby ktoś miał ustąpić, bo to będzie i z jednej, i z drugiej strony źle wyglądało. Ultimatum, które zostało postawione przez Jarosława Kaczyńskiego, wygląda fatalnie. I gdyby Mateusz Morawiecki i jego ludzie na to się zgodzili, byłoby to bardzo na niekorzyść Mateusza Morawieckiego. Więc wydaje mi się, że ten rozpad, ten podział jest już jakby przesądzony. Pytanie tylko, jakie będzie to miało konsekwencje, jakie będzie miało skutki, do czego to wszystkiego prowadzi. No bo to jest jednak polityka i wybory są w przyszłym roku, więc trzeba jakoś się poukładać. żeby te wybory wygrać. Są różne scenariusze, czy partia Morawieckiego, czy Morawiecki założy partię i

pójdzie sam do wyborów. Sondaże są różne, są wakacje, więc te sondaże nie są miarodajne. Jedne pokazują, że ma 2% z kawałkiem, 2,3% poparcia Morawieckiego, ale jest też sondaż, który pokazuje, że może liczyć na 6% poparcia. Więc pytanie, jak to wszystko i czy w ogóle Morawiecki i jego ludzie liczą to możliwe.

0: go gościa, Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, był naszym gościem, gościem Rocha Kowalskiego, który w tej swojej wypowiedzi no, potwierdził tę tezę, którą pani redaktor przed chwilą wygłosiła, że ten rozpad i rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jest przesądzony. Robert Telus jest całą tą sytuacją bardzo zaniepokojony.
1: To jest bolesne i ja myślę, że no to nawet ten wpis Millera, znaczy Piotrka Millera pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie.
2: Że chyba ten rozpad nastąpi.
1: Że tak, że panowie no, wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają, bo tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba podjąć decyzję. Dzisiaj jest taki pad dla jednej i drugiej strony, ale no ja na miejscu chłopaków, kolegów moich, którzy tam są po tamtej stronie, skłoniłbym głowę i powiedział, dobra dla Polski, musimy mieć jedność, musimy razem współpracować.
0: Panie profesorze, jak pan z punktu widzenia eksperta do spraw marketingu politycznego interpretuje ten ton, ten sposób wypowiedzi Roberta Telusa? Bo z jednej strony no, jesteśmy w dwóch obozach, które ze sobą rywalizują, a z drugiej strony Robert Telus mówiąc o chłopakach, kolegach z tej drugiej strony. Jakby chciał zostawić uchyloną furtkę dla tych, którzy dzisiaj prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość opuszczą.
3: No powiedzmy sobie szczerze, że to jest taki teatr i tutaj każdy gra rolę tego dobrego. Mateusz Morawiecki wie, że gdyby odszedł sam z PiSu, to w momencie jak zamknie te drzwi, będzie miał przyklejoną łatkę zdrajcy i wtedy uruchomi się cała machina komunikacyjna nazywająca go tak. I to chce czy nie jest takie brzydkie powiedzenie w marketingu politycznym, że rzucaj błotem, bo warto, zawsze coś się przyklei i coś by się przykleiło. Natomiast zgodnie ze strategią marketingu politycznego każdy lider powinien posiadać, ja to tak nazywam, skrzydłowych. I tak jak Mateusz Morawiecki wychodzi z tych rozmów i milczy i występuje w mediach społecznościowych pan Miller i on opowiada o tym, że no, nikt nie może nas zmusić do podpisywania jakichś lojalek i nie podpiszemy, ale tego nie mówi sam Mateusz Morawiecki. Tak samo nie mówi Jarosław Kaczyński, tylko w jego imieniu jeden z posłów, poseł Telus, tak, mówi, co kogo może czekać, lepiej, żeby posypali głowę popiołem. I to są właśnie te szachy, ta gra. No, nikt nie chce być tym złym. Natomiast faktycznie też Mateusz Morawiecki musi uważać na to, żeby nie, jeżeli miałby już odejść, to nie za wcześnie, bo jest jeszcze za długi dystans. To jest troszkę tak, jak jadą kolarze w peletonie i przed metą któryś się odrywa od peletonu i jest tak zwana ucieczka. Jeżeli zrobi to za szybko, to ten peleton ma swoją siłę i on go potrafi dogonić i wchłonąć. Dlatego myślę, że Mateusz Morawiecki będzie przeciągał i nikomu tu nie będzie zależało na tym, żeby jakoś radykalnie to rozstrzygnąć, bo to może być niekorzystne. Można sobie po prostu ręce tym ubrudzić. Więc będziemy jeszcze w takim zawieszeniu, moim zdaniem, trwali. Zobaczymy, co 31 lipca na grillu się okaże. Czy tam ktoś nie da pretekstu do jakichś radykalnych decyzji, na przykład mówiąc coś niestosownego. Więc tam pewnie będą wszyscy się silili na taką, bym powiedział, wzmożoną dyplomację. No i tu na koniec bym jeszcze dodał, że wszyscy mają chyba tam świadomość tego, że te partie, gdyby partia się podzieliła i do wyborów pójdą osobne podmioty, to siłą rzeczy będą mieli mniej mandatów. No i tutaj zwycięzcą można powiedzieć, że będzie Donald Tusk, który dostanie prezent. Ale nie jest powiedziane, że tam to tak nabrzmi, że tak się stanie i nie będzie wspólnych list, bo nikt nikomu tu nie ufa, że ktoś w ostatniej chwili kogoś nie skreśli. No i oczywiście też ambicje tych obu środowisk.
0: No i wtedy ten moment układania list rzeczywiście będzie tym sprawdzianem dla tego, tak czy jest. Ten rozłam się w PiS-ie rzeczywiście dokonał, czy nie. Pani redaktor, my oczywiście obserwujemy ten spór i ten proces rozpadu Prawa i Sprawiedliwości potencjalnego z perspektywy liderów, ich wypowiedzi, tych najważniejszych osób, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, który też dzisiaj był przy Nowogrodzkiej, Piotr Müller wspomniany przed chwilą za sprawą tego oświadczenia, które w mediach społecznościowych opublikował. A ja zastanawiam się, jak to, co się dzieje na szczytach władzy w Prawie i Sprawiedliwości jest odbierane przez te, no nieładnie powiem, doły partyjne, ale także przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Czy oni nie są pogubieni w całej tej sytuacji i jak oni zareagują, mogą zareagować na to, co tej nocy może się wydarzyć?
4: Widziałam dzisiaj jakiś sondaż chyba dla Onetu, którym było o tym, że 40% ankietowanych

0: stwierdziło, że to pogorszy sytuację na prawicy, ten rozpad Prawa i Sprawiedliwości, więc jakby można przypuszczać, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości pomyśli, że to jest na niekorzyść i że ten okropny, niedobry Tusk, którego bardzo wszyscy popierający Prawo i Sprawiedliwość chcą odsunąć od władzy, będzie miał lepszą sytuację. Więc rzeczywiście, tak jak powiedział pan profesor, że jeżeli Mateusz Morawiecki wyjdzie, może być odebrany jako zdrajca. Ale z drugiej strony, ja też się spotkałam z takimi głosami, i to nie politycznymi, nie ekspertów, tylko zwykłych ludzi, którym nie podoba się to, że kandydatem na premiera z Prawa i Sprawiedliwości jest Przemysław Czarnek. I to są ludzie, którzy mówią, że być może poszliby za Mateuszem Morawieckim. Przemysław Czarnek jest bardzo radykalnym politykiem, jest bardzo ostry w swoich wypowiedziach, nie jest lubiany, ma złą przeszłość związaną z byciem ministrem edukacji i ze sprawami związanymi z Willą Plus. Morawiecki jest, szuka tego swojego elektoratu wśród centroprawicowych wyborców, więc być może kogoś tam znaleźć, zwłaszcza, że to centrum nie jest zagospodarowane po rozpadzie Polski 2050. Tu wyborcy tego ugrupowania się gubią. Jeżeli nie jest to twardy elektorat i bardzo nie jest taki przeciwny Morawieckiemu, Prawu i Sprawiedliwości, albo to są ludzie, którzy już trochę zapomnieli, że Mateusz Morawiecki był premierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, znaczy w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński rządził. Znaczy może nie tyle zapomnieli, co już sobie myślą, że to było dawno i jakoś to było. Więc nie są zadeklarowani, więc całkiem możliwe, że jakąś część elektoratu mogą do siebie przeciągnąć. Pytanie, czy to jest ten moment, żeby budować to ugrupowanie, czy to jest jeszcze za dużo czasu do wyborów i wszystko się wypali. Może jeszcze jest trochę za dużo do wyborów, to jest jednak rok, więc wszystko może się zmienić.
1: Panie profesorze, jest taka opcja i taki scenariusz możliwy do realizacji, że po tym rozpadzie powstanie nam PiS Hard z Przemysławem Czarnkiem, Jarosławem Kaczyńskim i maślarzami, i PiS Light z Mateuszem Morawieckim i ludźmi, którzy zdecydują się nie złożyć do północy tych tak zwanych lojalek. A potem obie te frakcje pogodzi metoda Donta po wyborach, która premiuje te duże ugrupowania, które robią dobry wynik wyborczy.
2: Tak, ja myślę, że jest na to szansa, bo no, tu jesteśmy chyba zgodni, że Mateusz Morawiecki ma taką, bym powiedział, markę osoby, która chce modernizować PiS. Faktycznie, słychać mnie dobrze? Przepraszam?
1: Tak, doskonale.
2: Bo faktycznie no, jest troszkę do pozbierania po Polsce 2050. PSL też nie ma teraz łatwo i tam łatwiej sięgnąć. Wydaje mi się, że odbieranie wyborców Konfederacji jest dużo trudniejsze, dlatego że do Konfederacji wybrali się ci wyborcy, którzy byli naprawdę już zmęczeni rządami PiS-u, zdenerwowani i też Konfederacja jeszcze nie pokazała, jak rządzi, a obiecywać jest najłatwiej, opowiadać o tym, co będziemy robić i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też się zgodzę z panią redaktor, że dużą wagę trzeba by też zwrócić na to, jakim politykiem jest pan Czarnek, bo to jest osoba, która no, przyjęła taką narrację, taki sposób komunikacji ostrej, niegrzecznej wręcz. Czasami są przekleństwa, czasami jest arogancki, czasami jest niespójny, tak jak z tym OZE, z tą fotowoltaiką na jego dachu. Ja się trochę dziwię, że to poszło aż tak, bo można być radykalnym w poglądach, ale takie rzeczy, że krytykuję fotowoltaikę, a mam ją na dachu, no, i później mówię, że jednak nie zdejmę, no to ludziom się trochę nie podoba. Polityk musi być kimś takim, że jak o nim myślimy, to go po prostu może nie to, że lubimy, bo tutaj bym postawił znak zapytania, czy któregokolwiek polityka Polacy aż tak lubią. Natomiast to musi być ktoś, kto zachęca emocjonalnie do tego, żeby oddać na niego głos. Samym strachem, samą arogancją się tego nie zdobędzie. No więc wydaje mi się, że tutaj te drogi się naprawdę rozchodzą, ale teraz gdyby Mateusz Morawiecki wysiadł z tego statku, przesiadł się na inny, no to byłby jednak falstart. Więc będzie czekanie. Jestem przekonany, że po północy nic się nie stanie, że scenariusz, który jest najbardziej prawdopodobny, to oczekiwanie dalej.

0: jakieś zawieszenie, ewentualnie zawieszenie tych członków, na pewno nie usunięcie, bo to byłby błąd ze strony prezesa Kaczyńskiego. No i będziemy czekać, co się zdarzy. Jeszcze dodam, że Mateusz Morawiecki ma ten w sumie plus, że po tych paru latach rządów Koalicji Obywatelskiej on jako były premier może się kojarzyć niektórym z dużym pakietem socjalu, który PiS serwował. A to jest tak naprawdę coś, co ludzie mogą mówić, no dobrze, politycy jacy są, tacy są, ale no za jego czasów dostaliśmy to czy tamto. I on może wzbudzać w części elektoratu PiS-u też takie dobre wspomnienia. Dlatego no nie może Jarosław Kaczyński sobie tak po prostu go odciąć i pożegnać, no bo nie ma go kim zastąpić.
1: No to wracając do tych naszych porównań meteorologicznych z początku naszej rozmowy, pani redaktor, rzeczywiście, tak jak mówi pan profesor, z tej dużej chmury pompowanej, no również też tutaj przyznaję przez media, będzie mały deszcz i skończy się co najwyżej na zawieszeniu tych niesubordynowanych członków Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak drastyczne, ostre cięcie i rzeczywiście jutro się obudzimy w innej rzeczywistości politycznej?
2: Wydaje mi się, że jednak z wielkich chmur mały deszcz. U mnie też przestało padać już jak rozmawiamy cały czas o pogodzie. Ja bym się tak naprawdę nie zdziwiła, gdyby to były dwa oddzielne byty, ugrupowania, które znalazły się na wspólnej liście Zjednoczonej Prawicy. Bo tak sobie myślę, że przecież w momencie jeszcze zanim Przemysław Czarnek został ogłoszony w hali Sokoła jako kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości i ewentualnego premiera po ewentualnie wygranych wyborach, była mowa i pojawiły się takie informacje, że jednak była rywalizacja ostra o to, kto będzie tym kandydatem na premiera, czy ktoś z harcerzy, czy ktoś z maślarzy. I był przekaz i Mateusz Morawiecki i ludzie wokół niego zgromadzeni mówili, że to będzie ktoś z harcerzy. I nagle w hali Sokoła okazało się, że to jest jednak Przemysław Czarnek, więc harcerze poczuli się troszeczkę, nie wiem, czy można powiedzieć, wyrolowani, jakby może trochę oszukani. I tam było takie nastawienie, że to nie tak miało wyglądać. No i teraz jest taka sytuacja, że za chwilę zaczną się rozmowy o listach. I wiemy, że im wyżej ktoś jest na liście, tym ma większe szanse wejść do parlamentu. Więc tarcia o miejsca są. Jeżeli byłyby to dwa ugrupowania, które znajdą się na jednej liście Zjednoczonej Prawicy, to każdy z tych przedstawicieli tych ugrupowań ma większe szanse na dyskusję o tym, w które miejsce, jak bardzo miejsce biorące zajmie. Natomiast no, nie ma czegoś takiego, że przyjdzie Jacek Sasin do Jarosława Kaczyńskiego i powie, no sami maślarze na początku, a Morawiecki gdzieś tam na koniec. Myślę, że tu może być lepsza pozycja negocjacyjna ze strony Mateusza Morawieckiego.
1: I paradoksalnie, pani redaktor, rośnie wtedy też rola Jarosława Kaczyńskiego, o którym mówimy ostatnio, że jego ta przywódcza rola w partii słabnie. Wtedy, kiedy decydowałby o miejscach na liście, no to jest w ogóle ukoronowanie tej roli przywódczej, którą pełni w Prawie i Sprawiedliwości i w całej prawicy.
2: Absolutnie tak. I jest takim jakby rozjemcą, mentorem w całym ugrupowaniu. Prezesem seniorem, takim głosem mądrości, głosem rozstrzygającym. Absolutnie tak, więc wychodzi z twarzą z tej sytuacji.
0: Myślę też, że jeśli mogę się włączyć, że Jarosław Kaczyński jest też takim magnesem dla części elektoratu, która nawet jeżeli nie rozumie pewnych decyzji i pewnych konfliktów wewnętrznych, to uznaje, że skoro Jarosław Kaczyński powie tak, to znaczy, że tak powinno być. Natomiast Mateusz Morawiecki stawia bardziej na taką, bym powiedział, federację w gronie partii, czyli jesteśmy razem, ale każdy jest w jakiś sposób autonomiczny. No i ale wiemy, i to wiemy też z historii tej partii, że Jarosław Kaczyński nie lubi tak, nie chce się dzielić tą władzą. On chce być takim monarchą, który dodatkowo namaszcza tych, których uważa, że może namaścić i nikt inny nie ma do tego prawa.
1: Zresztą, to panie profesorze, tak zawsze było, prawda? To co się dzieje teraz, to jest zmierzch przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, czy wręcz przeciwnie? No bo idąc tym tokiem rozumowania, które przyjęliśmy wszyscy w tej chwili, no to można by pomyśleć o tym, że Jarosław Kaczyński na tym sporze się jednak buduje paradoksalnie.
0: Znaczy, no pokazuje, bo To, że Jarosław Kaczyński teraz powie, że ja oczekuję, że ktoś złoży deklarację, to jest jego święte prawo jako prezes. Natomiast to, że te deklaracje nie będą złożone, no to pokazuje, że to już nie jest ten Jarosław Kaczyński, który był ileś lat temu, bo wtedy nie byłoby dyskusji. Wtedy nikt by się nie odważył. Zresztą wiemy też, że Jarosław Kaczyński ma dobre

0: dobrą pamięć i później no przez długo pamiętał i nadal pamięta to, co zrobił Ziobro, to, co zrobił Kurski i wiemy, jak jest, prawda? Mnie się wydaje, że to wykonanie Jarosława Kaczyńskiego jest takie last dance, posługując się językiem sportowym teraz.
1: Proszę Państwa, wrócimy do naszej rozmowy, bo to jest niezwykle interesujące to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości dla prawej strony sceny politycznej, ale też mam takie wrażenie, że gdyby doszło do tego trzęsienia ziemi w PiS-ie, to fala tsunami może zalać także inne ugrupowania i obiecuję, że będziemy o tym rozmawiać w dalszej części naszego programu po godzinie 18.30. O 18.30 u nas w Polskim Radiu 24 informacje.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a ty plus znane marki równa się najlepsze promocje, bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Stowarzyszenie Rozwój Plus chce porozumienia z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. Wciąż jest czas na uspokojenie emocji, tak deklaruje poseł PiSu Piotr Miller. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Prezes chce, aby politycy wycofali się z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus byłego premiera. O braku woli współpracy ze strony Mateusza Morawieckiego mówił w naszym studiu poseł PiSu Robert Telus.
13: To, że premier Mateusz Morawiecki nie chce złożyć oświadczenia i nie chce, żeby jego posłowie złożyli koledzy, to jest bolesna sprawa. Jeżeli się jest w jakiejś grupie i są decyzje, no to trzeba wykonywać te decyzje. A jeżeli ktoś nie chce być, no to jest jego sprawa.

0: czas na złożenie deklaracji o wystąpieniu ze Stowarzyszenia Morawieckiego. Politycy PiS-u mają do północy. Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej na 21 pakiet sankcji na Rosję. Wstępne porozumienie ambasadorów zostało zatwierdzone. Kluczowy element paktu to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. Ma być utrzymany przez rok na poziomie 44 dolarów za baryłkę. Ma to ograniczyć dochody Kremla. Uniemożliwi też wykorzystywanie blokady cieśniny Ormus i szybujących cen ropy. Państwa członkowskie wspólnoty nie zgodziły się jednak na ograniczenia w sektorze rybołówstwa. Nie ma też zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Teraz informacja z Dolnego Śląska. Tauron nie wypłaci rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu rzeki Bóbr dla ruchu rekreacyjnego. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw prawnych. W zamian proponuje 1 000 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Przedsiębiorcy nie rezygnują jednak z rozmów, liczą na zmianę stanowiska spółki, mówi organizator spływów kajakowych Krzysztof Czaplicki.
1: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się nie cieczewić, tylko żeby dalej prowadzić rozmowy. Będziemy dalej starali się rozmawiać, żeby ewentualnie to stanowisko uległo zmianie.
0: Po gwałtownym spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego doszło do masowego śnięcia ryb. W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim przygotowania do aukcji Pride of Poland i Summer Sale. Konie, które będą wystawiane na licytację, przygotowane są do tego od wielu tygodni, a nawet wielu miesięcy, mówi doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni Anna Stojanowska.
2: Konie trochę tak jak zawodnicy fitness, są przygotowywane kondycyjnie, więc muszą być umięśnione, odtłuszczone, w najlepszej możliwej kondycji, a już przed samą aukcją trochę się je dostrzyga. No i uwidacznia się czarną skórę, ogromne oko.
0: Aukcje odbędą się 9 i 10 sierpnia. Trafi na nie 41 koni czystej krwi arabskiej.
3: Minęła godzina 18:33.
4: Debata dnia.
3: Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Pani Joanna Ćwiek-Świdecka z Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, pani redaktor.
5: Dzień dobry.
3: I pan profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Witamy ponownie, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
3: Zastanawiamy się wspólnie z naszymi gośćmi nad konsekwencjami tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. W poprzedniej części naszego spotkania omówiliśmy możliwe scenariusze dla tego macierzystego środowiska PiS-u. Teraz porozmawiajmy o tym, co to może oznaczać w ogóle dla polskiej sceny politycznej. Komentują tę sytuację w PiS-ie bardzo chętnie przedstawiciele większości parlamentarnej, między innymi wicepremier Radosław Sikorski był również pytany przez dziennikarzy o to, czy jego zdaniem w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu, czy też nie. Posłuchajmy, co odpowiedział.
7: Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
3: Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie. To z kolei wpis ostatni premiera Donalda Tuska. Pani redaktor, można odnieść takie wrażenie, że no, taki prześmiewczy ton dominuje w tych komentarzach ze strony Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o sytuację w PiS-ie. Czy to nie jest taki śmiech przez łzy, trochę w znaczeniu takim, że ta sytuacja, która dzieje się w PiS-ie, może też być udziałem większości parlamentarnej?
5: Ja myślę, że to jest styl taki właśnie i dla Radosława Sikorskiego, i dla premiera Tuska. Oni lubią coś komentować dowcipnie, tak żeby zapadło w pamięć, żeby dobrze wyglądało na X, żeby można było cytować. Zdają sobie sprawę, jak wyglądają te reguły gry medialnej i z tego absolutnie korzystają. Dla Koalicji Obywatelskiej zawsze naturalnym wrogiem, naturalnym rywalem było Prawo i Sprawiedliwość. Potrafią się sobie radzić w tej sytuacji, kiedy z jednej strony jest PiS, jest Jarosław Kaczyński i wiedzą i mają spolaryzowany elektorat i wiedzą, jak to się wszystko układa na scenie politycznej. Natomiast jeżeli PiS się rozpadnie i jeżeli się osłabi, to będą musieli również politycy Koalicji Obywatelskiej poukładać się na nowo i wymyśleć nową strategię i rywalizować jednak z rosnącą ciągle Konfederacją czy Konfederacją Korony Polskiej. Więc może to być trochę śmiech przez łzy, bo tutaj jest już

0: stary wróg i znany, a tu nowy. Więc na pewno będą musieli przebudować swoje strategie w roku przedwyborczym.
1: Panie profesorze, Koalicja Obywatelska stać ją na to, żeby zbagatelizować to, co dzieje się w PiS-ie teraz? I tak się bezkrytycznie ucieszyć z tych problemów Jarosława Kaczyńskiego?
2: To tu jest troszkę tak jak z pogodą w górach, że ona się szybko zmienia, więc trzeba uważać. PiS też ma bogatą tradycję zarządzania kryzysami, potrafi to robić. Nawet powiedziałbym, że potrafi to robić lepiej niż Koalicja Obywatelska. To, że teraz premier Tusk i Radosław Sikorski komentują to w taki sposób, to tu się zgodzę z tym, co zostało powiedziane, że Radosław Sikorski jest w ogóle mistrzem takich bonmotów, takich spinów, które od razu mogą, taki catchy phrase, które jak widzimy w marketingu politycznym amerykańskim, są kluczowe, bo ludzie to zapamiętują, powtarzają. Przypomina mi ta wypowiedź Radosława Sikorskiego, taką wypowiedź sprzed lat Leszka Millera, który kiedyś powiedział, że pytano o wyniki sondaży, w których PiS prowadził. Powiedział, że jak wygra PiS, to on ma taki przekaz do wyborców prawicowych, że jak wygra PiS, to będzie wam tak dobrze, że dobrze wam tak. I takie rzeczy wiemy, że wpadają w ucho. Takie rzeczy wiemy, że są chwytliwe. One mogą być tytułami artykułów. I ogólnie w Koalicji Obywatelskiej w ogóle brakuje polityków, którzy potrafią w te spiny, w te catchy phrase. Przykładem jest na przykład rzecznik rządu, który no nie ma siły przebicia, nie jest cytowalny. No i tu bym zamknął ten wątek. Natomiast cała ta sytuacja wydaje mi się, że może być sygnałem do tego, że to jest koniec epoki jednego lidera prawicy i że PiS, gdyby się rozłamał, no to będzie już za dużo tych podmiotów i zbyt wyrównana sondażowa i też myślę finalnie ta parlamentarna proporcja między nimi. Natomiast będzie ciężko PiS-owi walczyć z Konfederacją, tym bardziej, że Konfederacja powie, że tu bardziej na prawo my pierwsi się usadowiliśmy i to my jesteśmy oryginałem, a to, że PiS chce teraz się tutaj wklejać, no to już nie jest oryginał, to już jest podróbka, to już jest kopia. Mhm. Natomiast PSL i Polska 2050, no szczerze mówiąc, stają się takim łowiskiem, z którego można jeszcze coś złowić, jeszcze coś wyjąć. I to są te dwie partie, myślę, które najbardziej się teraz powinny obawiać, co z nimi będzie. Natomiast Koalicja Obywatelska musi być czujna i musi robić swoje, bo zarządzanie krajem to też jest troszkę jak gra w siatkówkę, że wygrywa ten, kto popełni mniej błędów własnych, czy jak gra w tenisa. W zarządzaniu w tych trudnych sytuacjach, które teraz mamy w ochronie zdrowia i w innych przestrzeniach, no nie wolno odpuścić, bo za chwilę może się coś przewrócić. A kończąc moją wypowiedź, ja podkreślę, że na przykład są takie tematy jak SAFE, którym Koalicja Obywatelska z punktu widzenia marketingu politycznego pograła tydzień, dwa i tak jakby zupełnie zapomniała, że ma cytrynę, którą jeszcze może wyciskać. Zupełnie. Kryzys w ochronie zdrowia też słabo jest komunikowany, bo można przecież byłoby przypomnieć, że my chcąc uzdrowić ten system, który przez ileś lat był zarządzany przez PiS, włożyliśmy do tego systemu 20 miliardów, bo tak bardzo nam zależało, ale okazuje się, że tak jest źle, że jeszcze musimy głębiej analizować i przygotowywać tą reformę. Też to nie jest mówione. I mógłbym tak wymieniać po prostu takich tematów mnóstwo. W PR-ze jest tak, że dany temat, jeżeli jest dobry i biorący, to trzeba opowiedzieć trzy razy. Powiedzieć, że będzie, zrelacjonować, że się go robi i później powiedzieć, że się go zrobiło. No i Koalicja Obywatelska tutaj no, niestety nie jest mocna, więc no wszystko, myślę, wszystkie opcje otwarte.
1: No właśnie, pani redaktor, wygląda na to, że ten kryzys w Prawie i Sprawiedliwości Koalicję Obywatelską może w wielu aspektach rozleniwić, no bo i narracyjnie, jeśli chodzi o opowieść, no i jeśli chodzi o to no już symboliczne bardzo i wiele znaczące przykrycie tematu kryzysu w szpitalnictwie, tym tematem rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, no to jest przykład, o którym mówimy, no bo on się pierwszy rzuca w oczy. Problemy PiS-u koalicję mogą rozleniwić na krótko przed wyborami, no bo rok to niby długo, ale z perspektywy takiej logiki budowania kampanii wyborczej pewnie niewiele czasu.
0: Nie wiem, czy mogą rozleniwić, na pewno nie powinny, bo kryzys w ochronie zdrowia jest kryzysem poważnym. To nie jest kryzys tylko Szpitala Południowego i pani doktora Kacprzyka. To jest kryzys z tym, że brakuje pieniędzy na leczenie, że wydłużają się terminy do diagnostyki, że jest problem z leczeniem, z programami lekowymi. Mieliśmy informację,

0: informacja o tym, że pacjentki w Łodzi nie są włączone do programów lekowych chore na nowotwory, gdzie przy nowotworach nie można czekać. Jasne, z punktu widzenia polityki, tego co się dzieje w polityce, fantastycznie, że jest ten, dla Koalicji Obywatelskiej, że jest ten kryzys w PiS, ale to nie rozwiąże problemu z ochroną zdrowia i to na pewno wypłynie. Więc jeżeli mogą teraz złapać oddech, to nie po to, żeby się rozleniwić, znaczy przynajmniej tak nie powinno być, tylko po to, żeby może spróbować jakąś strategię, jakoś zarządzić tym kryzysem, bo sprawa z ochroną zdrowia ciągnie się już od wielu, wielu tygodni i nie widać jakiegoś przełomu. Mamy te ograniczenia, informacje dotyczące ograniczeń zarobków lekarzy do 76 tysięcy brutto miesięcznie. I ja nawet dzisiaj trochę przeglądałam w mediach społecznościowych, co ludzie na to. I dla ludzi jest to szokujące, że ograniczymy do 76 tysięcy, przy czym dla wielu osób jest to w ogóle kwota niewyobrażalna, że takie pieniądze zarabiać można. Więc nie odnoszę wrażenia, że to ograniczenie jakoś uspokoiło nastroje, a wręcz przeciwnie. Pojawiają się kolejne grupy, które mówią, dlaczego pracownicy budżetówki są traktowani nierówno. Są to nauczyciele, kuratorzy sądowi, pomoc społeczna. To wszystko nabrzmiewa, więc jeżeli teraz oko Saurona skierowało się na Prawo i Sprawiedliwość, to radziłabym jednak Koalicji Obywatelskiej się zastanowić, jak wykorzystać ten czas i zbudować sobie strategię, której jakoś nie widać.
1: Panie profesorze, kto jest krótkofalowo w takiej krótkiej perspektywie największym beneficjentem tego, co się dzieje teraz, a kto długofalowo może na tym kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości zyskać? No bo na pierwszy rzut oka rzeczywiście wydaje nam się, że ci, którzy przybrali ten prześmiewczy ton, czyli politycy Koalicji Obywatelskiej, no w krótkiej perspektywie no na pewno są tutaj beneficjentami tego pisowskiego kryzysu, ale czy na dłuższą metę także?
2: Ja bym powiedział, że największym beneficjentem jest jednak Konfederacja, dlatego że ona zabierała PiS-owi i stąd takie są sondaże, a nie inne. I teraz ci wyborcy, którzy przyszli do Konfederacji, mogą sobie pomyśleć, no i dobrze zrobiliśmy, bo w tym PiS-ie się kłócą, nie mogą się porozumieć, to już mijają te lata świetności PiS-u. I Konfederacja jeszcze może zabrać 1-2 punkty procentowe, to jest dużo. Dlatego, że to nie jest tak, że tym przybywa, a tamci zostają przy tym, co mają, tylko że jeżeli Konfederacji przybędzie 2 punkty, no to PiS będzie miał 2 mniej. To jest niesamowite. Natomiast oczywiście Koalicja Obywatelska też ma ogromną korzyść z tego, tylko trzeba by jeszcze potrafić to skonsumować, wykorzystać, opowiedzieć. No i to jest troszkę ta moja poprzednia wypowiedź, że mnie brakuje w Koalicji Obywatelskiej takiego zmysłu, jak wykorzystywać takie okazje, bo powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy wybuchła, no, wszyscy to tak nazywają, afera w szpitalu południowym i oczywiście to jest absolutnie niedopuszczalne, to trzeba było poczekać około 36 godzin na jakąś konkretną reakcję ze strony rządu. To jest fatalne. W kryzysach wizerunkowych kto pierwszy mówi, narzuca ton interpretacji. I ja się spodziewałem, że tam ktoś w ciągu godziny wyjdzie i odbije piłkę. I można było tą piłkę odbić właśnie przez tych skrzydłowych, o których też wcześniej mówiłem. Przecież wystarczyło wyjść i powiedzieć, przypomnieć, i teraz absolutnie nic personalnego w tym, co powiem, nie ma, ale przypomnieć, nie wiem, historię pani marszałek Witek i tego, że jej mąż leżał na OIOM-ie 2 lata. To też wiemy, że było jakieś wykorzystanie swojej pozycji w bardzo smutnej, rodzinnej sytuacji i tutaj mówię to z dużą empatią. Natomiast w polityce, jeżeli już tak idzie cios za ciosem i oko za oko, ząb za ząb, no to mnie tych zębów tutaj brakło. I zastanawiam się, czy Koalicja Obywatelska będzie poza tym, że będzie parę wpisów na X-ie i błyskotliwych takich, bym powiedział, humorystycznych, ironicznych komentarzy, czy będzie potrafiła to wykorzystać.
1: Na razie obserwujemy te sondaże, które się pojawiły no, kilkanaście godzin temu, które już uwzględniają rozwój plus Mateusza Morawieckiego jako no, ten zrąb możliwej kolejnej partii na polskiej scenie politycznej. Na szczycie tych sondaży cały czas Koalicja Obywatelska, która osiąga wynik 30%, Prawo i Sprawiedliwość poniżej 20%. To taki pani redaktor jednorazowy strzał, czy będziemy świadkami takiego bardziej trwałego trendu.

0: sondażowego?
1: W notowania Prawa i Sprawiedliwości nie są najlepsze. Nie widać też, a na co liczono w Prawie i Sprawiedliwości, efektu, tak zwanego efektu Czarnka. Liczono, że pokażemy Czarnka i Czarnek jako kandydata na premiera i Czarnek zabierze część wyborców Konfederacjom, że mówi głosem podobnym do nich, z tym, że okazało się, że to się nie dzieje. Dzisiaj moja koleżanka Estera Fliger napisała, pisząc o całej sytuacji komentarz, napisała, że kameleon ma to do siebie, że przybiera barwy otoczenia i staje się niewidoczny. I mam wrażenie, że trochę tak jest rzeczywiście z Przemysławem Czarnkiem, że próbując wejść w tę retorykę Konfederacji, jakoś przestał być zauważalny, że to jest jakieś oddzielne ugrupowanie. Nikomu nie jest potrzebna Konfederacja BIS, skoro mają Konfederację i uważają, że tak jest dobrze. A konflikty w Prawie i Sprawiedliwości absolutnie nie pomagają w tym wszystkim.
0: Jak Konfederacja, panie profesorze, reaguje na kryzys w PiSie?
2: No, tak jak powiedziałem w pierwszej mojej wypowiedzi, jak ja sobie przygotowując się do naszej rozmowy przeglądałem właśnie, co ze strony Konfederacji się dzieje, to, no to widziałem, że tak, pan Mentzen dokucza panu Suskiemu i tam ten wpis jest naprawdę taki ostry. Pan Bosak Morawieckiemu i Kaczyńskiemu, bo co jeszcze ciekawe, Konfederacja zaczyna mówić tak, zobaczcie, bo oni mówią do tej bardziej radykalnej części prawicy, mówią, a zobaczcie, a kto tego Morawieckiego wymyślił na premiera? No Kaczyński go namaścił, więc uderzają, no, no idealnie po prostu, znajdują cel i strzał w dziesiątkę, tak? Więc myślę, że tutaj jeszcze ten sposób narracji i sposób komunikacji obu konfederacji jest taki mocny i wyrazisty, ale w odróżnieniu od Przemysława Czarnka, o którym tutaj też mówimy, nie jest taki arogancki. I to się ludziom może podobać bardziej. Myślę, że tutaj Konfederacja, może właśnie zyskać jakiś jeden punkt, dwa punkty kosztem właśnie PiSu.
0: No i też
2: ale widać, że generalnie jest przemeblowanie na scenie politycznej i nie będzie już tak, jak było kiedyś. Teraz będzie prawdopodobnie tak, że Koalicja Obywatelska wygra wybory, ale prawdopodobnie nie będzie dalej rządziła, bo nie będzie miała z kim.
0: Czyli zdolność koalicyjna znowu odbije się czkawką, tak jak PiS-owi w 2023 roku.
2: Inaczej bym to nazwał, bo PiS mógł mieć gdzieś koalicję, ale nikt z nim nie chciał. Natomiast koalicja nie będzie miała z kim, dlatego że zostanie 3-4 podmioty z prawej strony. I na przykład Polski 2000 nie będzie, no a Lewica nie wystarczy na przykład z PSL-em. No i to może być też tak.
0: Panie profesorze, mówi pan o tym, że po tym, co się dzieje teraz, polska scena polityczna nie będzie już taka jak kiedyś. A kim będzie się wygrywało wybory te najbliższe w przyszłym roku? Tymi skrzydłami skrajnymi wyborcami, czy jednak będzie trzeba łowić w centrum, tak jak było to do niedawna i mówiło się o tym, że ten, kto przekona do siebie centrowych wyborców, ten wybory wygrywa?
2: Ja bym odpowiedział może w ten sposób, że będzie się wygrywał mobilizacją i dyscyplinowaniem. I tutaj widzimy, jak to jest, że nawet widzimy w tych miastach, w których są referenda teraz samorządowe, że jeżeli to jest referendum, za którym stoi prawa strona, to referendum przeważnie się powodzi. Bo ten elektorat jest taki bardziej zmobilizowany, bitny, zdeterminowany. Jeżeli by miało być to w drugą stronę, to no niestety Koalicja Obywatelska, jeżeli nie spełni więcej obietnic, które dawała przed wyborami, to część wyborców to nie jest tak, że oni pójdą głosować na PiS czy na Konfederację. Nie, nie pójdą. Oni w ogóle nie pójdą głosować. Bo coraz częściej słyszy się, że ludzie są zniechęceni, że miało być coś, a nie ma nic, że miało być rozliczenia, za chwilę koniec kadencji i to, że na przykład nie można postawić przed sądem pana Ziobro, bo on jest za granicą, okej. Okay. Ale na przykład pan Matecki, któremu tyle zarzucano, no chodzi, uśmiecha się i co? I to pokazuje nieskuteczność. Więc naprawdę, jeżeli Koalicja Obywatelska marzy o tym, żeby osiągnąć jakiś wynik i wyższy, żeby móc z kimś koalicję zawiązywać, żeby starczyło tych szabel, no to musi naprawdę przez ten rok ostro wziąć się do pracy. I muszą być te konkrety.
0: Utwardzanie elektoratu i radykalizacja. To nam będzie, pani redaktor, towarzyszyć w ciągu tych najbliższych miesięcy do wyborów?
1: To na pewno, ale ja bym jeszcze dodała, jeżeli chodzi o łowienie elektoratu.

0: A tu jedną grupę, na którą zbyt rzadko moim zdaniem się zwraca uwagę, i to są młodzi, którzy, przypominam, w wyborach prezydenckich bardzo licznie poszli do urn. Natomiast partie jakoś sprawiają takie wrażenie, że nie zwracają uwagi na ich potrzeby. Nie kierują do nich swojego przekazu, swoich obietnic, swoich postulatów. Wszyscy skupiają się na tych starszych z tym starszym elektoracie, czy na, tak jak Konfederacja, na przedsiębiorcach. I to też wpływa oczywiście trochę na radykalizowanie się młodych ludzi, którzy idą za Braunem. Natomiast myślę, że tu jest ta grupa do zagospodarowania. Natomiast jeżeli chodzi o utwardzanie, też trzeba pilnować, w pierwszej kolejności trzeba pilnować tych, którzy głosowali, żeby nie odpłynęli. I mam na myśli konkretnie nauczycieli, którzy bardzo licznie zagłosowali na koalicję rządzącą z obiecanymi podwyżkami, które zresztą dostali, ale potem nie poszły za tym żadne reformy w szkole. Te podwyżki, które były w 2024 roku od stycznia, już są zapomniane i w tej sytuacji nie są takie duże, więc nie ma ciągle zmiany dotyczącej sposobu wynagradzania nauczycieli, powiązania ich z jakimś wskaźnikiem zewnętrznym, co mają lekarze i co widzimy, jak wygląda z ich zarobkami. Więc z tego, co słyszę ze środowisk nauczycielskich, oni są bardzo rozczarowani tym, co się dzieje, ale też środowiska rodziców, którzy liczyli na dobrą szkołę. Okazuje się, że tej dobrej szkoły nie ma. Nie ma nauczycieli, nie ma większych zmian. No, wchodzi teraz od września jakaś reforma, ale tylko w dwóch klasach. Więc w pierwszej kolejności uważam, że należy pilnować tych, którzy głosowali, a dopiero potem w drugiej kolejności szukać tego nowego elektoratu. Tak jak na przykład właśnie Konfederacja Bosaka i Mentzena próbuje łowić tych swoich wyborców trochę w ugrupowaniach centrowych, pozbierać tych, którzy zostali po Polsce 2050.
1: Panie profesorze, jeszcze już dosłownie na koniec naszej rozmowy o pana zdanie chciałam zapytać, jeśli chodzi o udział prezydenta Karola Nawrockiego w tych zjawiskach, których teraz jesteśmy świadkami. Jaka jest jego rola?
2: No, on widać, że czeka, obserwuje, natomiast też ma, bym powiedział, swoich emisariuszy. Tak jak ostatnio Sławomir Mentzen powiedział, że jeżeli ma być pakt senacki, to tylko pod takim parasolem i pod patronatem prezydenta. Więc to jasno wskazuje, jakie środowisko jest bliskie prezydentowi. Zastanawiam się, czy Jarosław Kaczyński był tego świadom chociaż trochę, czy wiedział, że podejmuje ryzyko, bo jednak no widać, że to nie jest taki puzzle, który idealnie pasuje do PiSu Jarosława Kaczyńskiego, tylko ten puzzle bardziej pasuje, jeśli mogę takiej metafory użyć, trochę do innej układanki. Ale tu musimy się też spodziewać, że przy tym meblowaniu sceny politycznej na pewno prezydent Nawrocki nie będzie takim prezydentem, jak był Andrzej Duda przez dwie kadencje. On będzie chciał aktywnie te meble przesuwać, wstawiać swoje i uczestniczyć w tym projektowaniu wnętrz.
1: Duże zmiany, dużo porównań. Były porównania meteorologiczne, było o trzęsieniu ziemi, tsunami. Kończymy naszą rozmowę na tym wątku architektonicznym. Bardzo Państwu dziękuję za udział w naszej debacie dzisiaj. Pani Joanna Ćwiek-Świdecka z Rzeczpospolitej i pan profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, rozmawiali z nami o tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, a dzieje się bardzo wiele. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję
2: bardzo.
1: Powiedzieć o tym popołudniu, że jest arcyciekawe politycznie, to nic nie powiedzieć, ale w porównaniu z tym, co czeka nas wieczorem, to chyba dopiero rozgrzewka albo przygrywka. Paweł Wojewódka ze mną w studiu uśmiecha się do mnie szeroko. Witaj, Pawle.
3: Co? Witaj. Słuchaj, będzie ciekawie rzeczywiście. Troszeczkę spróbujemy obniżyć ciśnienie polityczne, bo na przykład będziemy mówili o kąpielach leśnych i terapii leśnej.
1: O, to dla tych, którzy dzisiaj rzeczywiście z wypiekami na twarzy obserwują to, co się dzieje i działo przy Nowogrodzkiej, myślę, że może być bardzo kojące.
3: Może być bardzo kojące, bo
1: też dla uczestników
3: będziemy
1: tych
3: mówili również o bólach migrenowych, bo dzisiejsza sytuacja polityczna.
1: Ból głowy, nie jedną głowę może przysporzyć.
3: Zgadza się. No, przyjrzymy się spotkaniu Ławrow-Rubio, bo być może to kolejne.

0: silny przełom.
1: No ale to też podobno z dużej chmury mały deszcz.
0: Chyba tak. Biorąc pod uwagę to, że prezydent Trump opowiada o tym, że już po raz 55 udało mu się wynegocjować pokój pomiędzy Rosją a Ukrainą. No ale zobaczymy, może się rzeczywiście uda. Gościem będzie Janusz Onyszkiewicz, słynna bardzo postać, opozycjonista, minister obrony narodowej, cyklista, tak, jeżdżący permanentnie na rowerze, do tej pory jeździ, no i himalaista, bo wspinał się.
1: I na pewno z właściwym sobie dystansem, nie tylko wynikającym z tych zdobyczy wysokogórskich, na pewno skomentuje to, co się teraz dzieje w naszej polityce.
0: Skomentuje, ale też będzie Bartłomiej Biskup, który na pewno skomentuje, bo wieczorem mam nadzieję, że już będziemy mieli więcej informacji, jak to spotkanie wypadło i co panowie między sobą ustalili.
1: No i
0: politycy są gadatliwi, więc prawdopodobnie któryś zacznie sypać.
1: Na razie piszą. Na razie piszą, a my mówimy o tym, co piszą. Paweł Wojewódka z państwem zostaje. Ewa Wasążnik, bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowie.
10: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Porozumienia brak. Zwolennicy Morawieckiego nie podpiszą deklaracji lojalności wobec PiS-u. Rozpad tej partii jest niemal pewny. Nowy konsulat Ukrainy otwarty w Poznaniu. Wizytę trzeba umówić przez internet. Dobra wiadomość dla wypoczywających nad morzem, jeziorami i w górach. W weekend wróci ciepłe i pogodne lato. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Szereg kompromisowych propozycji złożył Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim. Ujawnia to rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z nich było zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych, ale były premier nie przyjął tej oferty. Politycy rozmawiali przez 3 godziny. Spotkanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Decyzja o wyjściu Stowarzyszenia Rozwój Plus z Prawa i Sprawiedliwości już zapadła, tak twierdzi Robert Telus. Z PiS-u. Poseł przyznał w naszym studiu, że spodziewał się takiej decyzji.
2: Ubolewam nad tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze z nami, z nim współpracując tak samo jak i z naszym premierem Mateuszem Morawieckim i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest

0: bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie no, wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
1: Druga nasza gościni, posłanka Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej, uważa, że Mateuszowi Morawieckiemu i jego wspólnikom nie opłaca się już polityczna przeszłość u boku Jarosława Kaczyńskiego.
2: Tak naprawdę Mateusz Morawiecki i posłowie, którzy z nim współpracują, posłanki, de facto chyba nie mają już innego wyjścia, bo dotarli do takiego momentu, że nawet ciężko mi sobie wyobrazić tę współpracę w ramach klubu, w ramach partii, jeżeli pozostaliby wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości.
1: O północy minie termin ultimatum, jakie wyznaczył politykom PiS-u prezes tej partii. Ci, którzy nie zrezygnują z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, zostaną usunięci z PiS-u. I jeszcze krótki komentarz premiera Donalda Tuska. Tak walczą o jedność w partii, że kamień na kamieniu nie zostanie, napisał szef rządu na Platformie X. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego była słuszna. Tak uważa 59% ankietowanych przez CBOS. 28% pytanych negatywnie ocenia ten krok. 41% badanych uważa, że przynosi on Polsce więcej strat niż korzyści. Tyle samo jest zdania, że korzyści przeważają nad stratami. 3/4 uczestników sondażu uważa, że Polska i Ukraina powinny przede wszystkim współpracować w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Ukraińcy, którzy mieszkają w Wielkopolsce, nie muszą już jeździć do Wrocławia, aby na przykład wyrobić paszport. W Poznaniu rozpoczął działalność nowy konsulat Ukrainy. To 6. tego typu placówka w naszym kraju. Wszyscy interesanci, którzy dzisiaj pojawili się na miejscu, chcieli załatwić sprawy paszportowe.
3: Córka mi się urodziła i teraz paszport musimy jej zrobić.
4: Ja mam paszport i chciałam wymienić na nowy.
5: Wczoraj umówiła się na wizytę. No, na szybko, tak.
6: I dzisiaj już był termin?
5: Tak, w Poznaniu mieszkam.
1: Ukraiński konsulat w Poznaniu będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Każdą wizytę trzeba wcześniej zarezerwować przez internet. Koszty działania tej placówki pokrywa Ukraina. Populacja bocianów pobiła historyczny rekord. Tak jest w Niemczech. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych. To 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. Natomiast w naszym kraju, zwłaszcza na zachodzie, ubywa bocianich gniazd. Dlaczego tak się dzieje? O tym Aneta Łuczkowska.
7: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
8: Duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
7: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
8: Więc te nasze bociany tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego bądź przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się tutaj do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
7: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co szósty bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec dobra informacja dla wypoczywających. Przed weekendem pogoda będzie się systematycznie poprawiać. W sobotę i w niedzielę będzie słonecznie i ciepło, informuje profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: Piątek i sobota mogą być bardzo ciepłe. Ułoży się nam sytuacja w taki sposób, że powietrze takie cieplejsze z południa może tu do nas zawitać, po czym wróci najwyraźniej też chłodne powietrze już pewnie w poniedziałek. Więc na pewno na chwilę pojawi nam się takie dość intensywne ocieplenie. To na pewno buduje dobrą taką perspektywę na weekend.
1: Na zachodzie kraju w weekend będzie gorąco do 28 stopni.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro termometry pokażą przeważnie od 19 do 22 stopni. Będzie sporo chmur, popada przelotny deszcz. Na wschodzie mogą wystąpić burze, zwłaszcza na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Nad morzem miejscami powieje porywisty wiatr.
11: Sześć minut po godzinie 19. Witam.

0: Państwa Paweł Wojewódka. Będziemy z Państwem aż do północy, a zaczynamy od tego, co uspokaja. Wizyta w lesie i kąpiele leśne. Bardzo ciekawa sprawa.
1: Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski. Dzień dobry. Dziś towarzyszą nam piękne okoliczności przyrody, bo jestem w Kampinoskim Parku Narodowym, bo też wakacje to czas, w którym wiele osób opuszcza swoje betonowe osiedla apartamentowców i szklane biurowce i wyjeżdża na urlop, często właśnie szukając kontaktu z naturą. Ale czy umiemy wypoczywać na jej łonie? Czy potrafimy wycisnąć z natury najwięcej dobrego dla siebie? Co tak naprawdę daje nam taki prawdziwy kontakt z naturą podczas urlopu? O tym będzie dziś rozmowa. Będzie też zaproszenie dla Państwa, żeby wtopić się w tę naturę i poczuć jej kojący wpływ. A do lasu, do Kampinosu, na tę rozmowę i na to spotkanie zaprosiłem Antoninę Iwaszkiewicz, przewodniczkę po Kampinoskim Parku Narodowym i przewodniczkę terapii leśnej i kąpieli leśnych z Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam w lesie.
2: Witamy w lesie, który też jest twoim domem, bo jesteś mieszkanką Puszczy Kampinoskiej.
3: Tak, mieszkam tutaj od ponad 20 lat w małej wioseczce Kampiaste, niedaleko stąd.
2: Czyli las i za płotem i zapewne w DNA.
3: Dokładnie tak. Ja jestem skazana na las. To było wiadomo od początku.
2: Rzeczywiście piękne okoliczności przyrody towarzyszą nam dziś na tym spotkaniu. I ja już czuję, że zupełnie inaczej czuję się w tym miejscu. Ale czy my dzisiaj tak naprawdę umiemy wypoczywać?
3: To jest trudne pytanie. Wydaje się, że odpoczynek jest czymś bardzo naturalnym, ale ja coraz częściej widzę, że mamy z tym problem, że tyle sobie dajemy zadań, atrakcji, tyle mamy planów, że o ten odpoczynek, czyli czas, w którym robimy nic, jest bardzo, bardzo trudno. Często po prostu nie umiemy się zatrzymać i musimy sobie ten czas wypełniać kolejnymi atrakcjami, wycieczkami, wizytami, imprezami. A w tym, co ja robię i co proponuję, bardzo dużo jest nierobienia nic.
2: No to przecież marnuję ten czas na urlopie, jak nic nie robię. Mam na mapie zaznaczone 15 punktów, które muszę odwiedzić.
3: To, do czego ja zapraszam, to żeby te wszystkie rzeczy, które ze sobą wzięliśmy, te wszystkie plany, które ze sobą mamy, te wszystkie zdjęcia, które chcielibyśmy zrobić i którymi chcielibyśmy się pochwalić, żeby chociaż na godzinę, dwie zostawić i po prostu sobie pobyć. Pozwólmy sobie na to. To jest bardzo potrzebne dla naszej kondycji. To właśnie powinien być odpoczynek.
2: To ja podzielę się takim wspomnieniem z mojego niedawnego urlopu. Ja jestem zapalonym rowerzystą, zresztą na to spotkanie tutaj do Kampinosu też przyjechałem na rowerze. I w czerwcu wybrałem się z Warszawy na Mazury rowerem. I jak dojechałem już nad pierwsze jezioro mazurskie, nad jezioro Seksty koło Pisza, tam miałem nocleg. I pamiętam, że wieczorem wziąłem sobie leżak, książkę i telefon i poszedłem nad to jezioro. Usiadłem sobie na brzegu, gdzie nikogo nie było. No i tak, pozachwycałem się. Pierwsze oczywiście zdjęcia zrobione, wysłane. No okej, odłożyłem telefon. Potem wziąłem książkę, przeczytałem dwie strony, ale tak cały czas czułem się nieswojo. Odłożyłem też tę książkę, usiadłem po prostu na leżaku i zacząłem się gapić na jezioro, po prostu. I tak mi zeszły 2 godziny. Patrzyłem, jak zmieniają się chmury na niebie, jak słońce chyli się ku zachodowi, jak woda faluje w tym jeziorze. I nie pamiętam, kiedy poczułem taki wewnętrzny spokój po tych 2 godzinach.
3: Dokładnie o to chodzi, żeby dać sobie czas, nie denerwować się tym, że chciałoby się coś zrobić, że nam się nudzi. Nuda jest potrzebna. Kiedy mamy miejsce w głowie na nudę, to znaczy, że nie kotłują nam się myśli, że nasze zmartwienia trochę gdzieś tam są dalej. To znaczy, że odpoczywamy. Ta nuda jest nam bardzo potrzebna. To, co my robimy podczas kąpieli leśnych, terapii leśnej, to właśnie staramy się być tu i teraz w przyrodzie. Dokładnie to, o czym mówiłeś. 2 godziny patrzenia na jezioro, to jest właśnie to, co nam daje spokój umysłu.
2: A co to daje dla naszego zdrowia? Co to robi z naszym organizmem?
3: Tutaj działa bardzo wiele mechanizmów, bo przestrzeń leśna, tutaj ja się będę skupiać na tym lesie, ale generalnie przestrzenie przyrodnicze, tu działa kilka mechanizmów. To są mechanizmy zarówno na to, jak działa nasz organizm fizycznie. To, jak przebywanie w przyrodzie, zwłaszcza uważne przebywanie w przyrodzie, to też jest bardzo dobrze przebadane. dzięki Japończykom, którzy zaczęli to badać w latach 80. I okazało się, że podczas pobytu

Tu w lesie obniżają się poziomy naszych hormonów stresu, adrenaliny i kortyzolu. Badano to poprzez pobieranie próbek śliny przed wejściem do lasu i po wyjściu z lasu. I rzeczywiście te hormony są bardzo duże spadki, czyli jakby nasz organizm wychodzi z tego stanu, w którym niestety jest coraz częściej w dzisiejszym świecie, czyli takiego stanu,

0: walcz lub uciekaj. Czyli cały czas jesteśmy w takim napięciu. Tyle mamy bodźców z zewnątrz, że nasz układ nerwowy jest cały czas zaalarmowany. I to, co się dzieje już po 20 minutach bycia w lesie, zaczynają dominować fale mózgowe alfa, które odpowiadają za trawienie i wypoczynek. A jednocześnie jest to czas, w którym nasza kreatywność bardzo rośnie. Reguluje też się nasze ciśnienie, reguluje się poziom cukru we krwi, ale też podnosi się nasza odporność. Leśna atmosfera, w której znajdziemy fitoncydy, to są takie cząsteczki odpornościowe, które wydzielają drzewa ochronne. One się też porozumiewają, przekazują sobie informacje o potencjalnych zagrożeniach za pomocą tych cząsteczek, a u ludzi one pobudzają układ odpornościowy i namnażanie komórek NK, natural killers, to są komórki, które są odpowiedzialne między innymi za walkę z rakiem. Tutaj ja zawsze podkreślam, nigdy nie możemy kąpieli leśnych, lasoterapii, kontaktu z przyrodą traktować jako zamiennika dla medycyny. Absolutnie nie, ale jako uzupełnienie, jako wsparcie, jako profilaktyka już jak najbardziej.
1: To jak w takim razie wejść w tę naturę głębiej? Jak wycisnąć z niej to, co daje nam najlepszego? Na przykład podczas takiego uważnego spaceru po lesie albo kąpieli leśnej.
0: Uśmiecham się, bo użyłeś drugi raz określenia wycisnąć jak najwięcej. To, co jest bardzo istotne i co my w Polskim Towarzystwie Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej bardzo podkreślamy, że to jest praktyka relacyjna. My jesteśmy.
1: Ja znów zabrzmiałem jak taki człowiek XXI wieku, który musi na maksa. Wszystko na maksa, ten urlop też musi być na maksa.
0: To jest zadanie, prawda? Jak najszybciej, jak najwięcej. To jest jakby jedno, że przede wszystkim wchodzimy do lasu bez oczekiwań. Wiemy, że to samo w sobie zadziała, ale możemy do tego dołożyć naszą uważność, naszą obecność. To jednocześnie zadziała na naszą psychikę, świetnie profilaktycznie. Ja też pracuję z osobami, które chorują na depresję, na choroby przewlekłe. To jest wspaniała terapia wspierająca, bycie w przyrodzie, uważne bycie w przyrodzie.
1: I tutaj to ważne słowo wspierająca, czyli obok tej profesjonalnej pomocy, farmakologicznej nawet, obok tego.
0: Zawsze obok. My tutaj trochę staramy się ten ciężar troszkę przesunąć, tak właśnie, żebyśmy dzięki byciu w lesie czerpiemy z tego bardzo dużo, dostajemy ogromnie dużo, ale bycie w relacji też powoduje to, że jeżeli ja tu jestem, czuję, jak wiele biorę, to mnie motywuje do tego, żeby dać coś od siebie. Co ja mogę dać od siebie? Mogę się zaangażować w kwestie związane z ochroną przyrody, z ochroną klimatu. Czy nawet mogę robić bardzo proste rzeczy, idąc podnieść kilka śmieci i jednocześnie dać przykład osobom, które ze mną idą, żeby to robić. I ja tak rzeczywiście robię. Mamy ze sobą worek na śmieci i wracając po zakończonej kąpieli leśnej, zbieramy to, co znajdziemy, żeby dać choćby odrobinę od siebie. Ta relacyjność jest ogromnie istotna, bo to daje motywację do działania.
1: Jesteśmy w Campinosie, akurat mamy taką kładkę, na której możemy sobie usiąść.
0: Możemy też sobie zdjąć buty, jak mamy ochotę. Ja tu mam pokrzywę, ale
1: idę
0: to też
1: to
0: może być ciekawe doświadczenie. Ja w ogóle mam takie poczucie, że w kontakcie z naturą dużo nam wraca takich aktywności, które pamiętamy z dzieciństwa. Biegania boso, włażenia na drzewo.
1: Każdy z nas dowiedział się, że pokrzywa parzy, jak się nią oparzył.
0: Oczywiście, że tak. Jeszcze nam tłumaczono, że to dobre, bo nie będzie się miał reumatyzmu. Nie wiem, czy tobie też tak mówiono?
1: Nie kojarzę takiego.
0: Więc ja się śmiałam, że ja na pewno jako dorosła osoba reumatyzmu mieć nie będę, bo tych pokrzyw, no tak, sporo tego było. Bo też chciałam ci zaproponować taką aktywność, którą proponuję osobom, które ze mną się wybierają do lasu. Zwłaszcza takim osobom, którym ciężko jest się wyłączyć i potrzebują atrakcji. To tak, żeby powoli wprowadzić, powoli wyciszać. Proponuję takie ćwiczenie, daję takie małe jubilerskie lupki. Mhm. Proszę, trzymaj.
1: Dla mnie.
0: Tak. I zachęcam do tego, żeby różne elementy przyrody poobserwować przez te lupki. Bo co się wtedy dzieje? Zmieniamy kompletnie perspektywę i zaczynamy widzieć różne mikrokosmosy i pobudzamy tę naszą naturalną ciekawość. Co nam daje ciekawość? Daje nam radość z tego, że odkrywamy nowe rzeczy, ale też jeżeli zobaczymy, jak małe, niepozorne rzeczy, jak są niesamowite w tym powiększeniu, to naprawdę zaczynamy myśleć o tym, no dobrze, to po co tę łąkę kosić, tak? Skoro tutaj można znaleźć tyle niesamowitych rzeczy.
1: Skoro w niej jest tyle życia.
0: I zaczynamy też się ciekawić tym, co widzimy. Chcemy sprawdzać te informacje, chcemy dowiadywać się więcej. To jest właśnie to budowanie relacji. To jest dla nas naturalne, to każdy z nas ma w sobie. Tylko gdzieś, kiedy dojrzewamy, im częściej nosimy buty na stopach, im bardziej się ubraniamy.

0: zmieniami oddzielamy od tej przyrody, tym trudniej jest pozauważać te różne niesamowitości, które się tu kryją.
1: Mam w takim razie...
0: Musisz bardzo blisko do oka, szeroką częścią i bardzo blisko przyłożyć.
1: O, tutaj mamy... To oset jest, jak rozpoznaję chyba. I rzeczywiście przez to szkiełko dostrzegam, jak on ma fantastyczną fakturę i krawędź liścia. Tak, fakturę liścia i krawędź liścia. Te małe kolce, te małe plamki i żyłki na tych liściach. Niesamowite. A tutaj ta wspomniana pokrzywa. Tak, to jest pokrzywa, tak. Jak zupełnie inaczej jej liście wyglądają w takim dużym powiększeniu, niż gdy patrzę nawet na nią. No to dość bliskiej odległości.
0: Teraz mamy nasiona, zresztą to jest niesamowicie zdrowe są nasiona pokrzywy, taki polski superfood. I same nasiona nie parzą, więc można śmiało zjadać. Pokrzywa też jest w całości jadalną, bardzo pożyteczną rośliną zielną, leczniczą.
1: Bardzo ciekawe doświadczenie, rzeczywiście takie spojrzenie na las, na szczegół, chociaż i teraz nawet jak siedzimy przed tą łąką, to dostrzegam, ile warzyk tutaj lata, ile innych owadów, motyle, szum wiatru, słyszę świerszcze, które grają. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, jak bardzo wyostrza się uważność na to, co na co dzień nam umyka po prostu.
0: Dokładnie i my do tego zachęcamy jako przewodnicy kąpieli leśnych i terapii leśnej do takiej uważności. My też prowadzimy osoby przez taki proces. To jest trochę to, o czym mówią. Pozwalamy ludziom robić nic. Dzięki temu, że jest przewodnik, można jakby kompletnie oddać kontrolę. I można się zatracać w tym obserwowaniu, a my będziemy tutaj proponować, co jeszcze można zrobić, żeby zauważyć coś nowego, usłyszeć coś nowego, poczuć coś nowego, a może właśnie nie nowego, tylko bardzo znajomego. Bo jednak funkcjonujemy w świecie, w którym na własne życzenie bombardujemy się mnóstwem bodźców, dźwięków, zapachów. To też jest taki zmysł, który mamy bardzo przytępiony, bo używamy bardzo silnych środków zapachowych. Perfum, proszków do prania, to wszystko intensywnie pachnie. I trochę mamy problem z tym, żeby poczuć te naturalne zapachy. Nawet własny zapach maskujemy jak tylko się da. Więc też my zawsze zachęcamy do tego, żeby podczas kąpieli leśnej przyjść bez perfum. Często dominuje zapach płynu na komary, ale to nie do uniknięcia. Ale zachęcamy, żeby wąchać różne rzeczy, poszukiwać zapachów, nie tylko tych pięknych, bardzo różnych, bo ta różnorodność też to jest to, co nas gdzieś ubogaca w tym wszystkim. Więc proponujemy ćwiczenia, które są eksploracją zapachową jakiejś przestrzeni, ale też czasem proponujemy, czasem właściwie ja zawsze, ćwiczenia słuchowe, które polegają na tym, żeby po prostu pobyć przez 15-20 minut w ciszy i tylko słuchać. I okazuje się, że jest to chyba najbardziej relaksujący moment podczas kąpieli leśnej. Na początku jest trudno, człowiek tak się trochę wierci, czy już można skończyć, ale w którymś momencie, jak to się odpuści, to zaczyna sprawiać ogromną przyjemność, a już 20 minut przebywania w lesie przynosi korzyści zdrowotne dla nas.
1: Ale ja już słyszę swoje myśli, gdybym tak usiadł, że jutro muszę nastawić budzik na czwartą, bo muszę wstać wcześniej. W weekend mam do zrobienia ciasto, a w przyszłym tygodniu mam delegację. I znów wybiegam tymi myślami zamiast być tu i teraz.
0: Zamiast być tu i teraz. Tak, dlatego tutaj tak ważne jest to pracowanie ze zmysłami. Nad odczuciami, które mamy z ciała dotykiem. Nad odczuciami słuchowymi. Nad tymi wszystkimi zmysłami, które mamy do dyspozycji. Celowo to podkreślam, nad tymi, które mamy do dyspozycji, bo pracujemy też tak z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Więc wcale to nie musi być tak, że musimy wykorzystywać wszystkie zmysły, które istnieją, tylko te, z których mamy możliwość korzystania i to nas zakorzenia tu i teraz. My też stosujemy zawsze na początku zajęć takie techniki, które mają nas troszkę odłączyć od tego, z czym przychodzimy. Pracujemy trochę z oddechem, z czuciem ciała, powoli wchodzimy w ten proces. To jest cały proces. To nie jest tak, że przychodzimy, dzień dobry, proszę siedzieć 20 minut i słuchać, bo to byłoby bardzo trudne dla wszystkich. Więc tutaj prowadzimy osoby przez cały proces. To jest taka swego rodzaju wycieczka zmysłowa, zmysłowy spacer.
1: Pojawił się w twojej wypowiedzi także komar i chciałbym jeszcze zahaczyć o ten wątek, że wielu ludzi dzisiaj niestety kojarzy naturę, las jako zagrożenie, bo kleszcze, bo komary, bo pokrzywy, bo się pobrudzisz, bo niedopiorę ubrania. Co z tym zrobić?
0: Co z tym zrobić? Trzeba nad tym pracować. Przede wszystkim najlepiej

0: jest zacząć od dziecka. Jeżeli słuchacze mają dzieci małe, to ważne, żeby z tymi dziećmi być w naturze. Pozwolić się tym dzieciom wybrudzić. Niech ten komar ugryzie to dziecko. Nic się strasznego nie stanie, a to dziecko będzie miało możliwość doświadczania. Ja mam to szczęście, że wychowywałam się w domu z ogromnym ogrodem. Mieszkałam z moim pradziadkiem, który nazywał rośliny naszymi imionami. Zachęcał nas do chodzenia boso. Pocieszał nas, kiedy miałyśmy obtarte kolana, bo się gdzieś przewróciłyśmy z siostrą i to było wspaniałe i to też spowodowało, że ja mam wartość teraz. Więc to jest niesamowicie ważne, żeby od dziecka dzieciom pokazywać ten świat przyrody, nie zabraniać im swobodnej eksploracji. No a co jeżeli my tego doświadczenia nie mieliśmy i dla nas jest to teraz trudne, to trzeba się oswajać powolutku. Rzeczywiście warto pójść z kimś, kto las zna, kto jest w stanie nam powiedzieć, jak duże jest zagrożenie na przykład w przypadku kleszczy. Co zrobić, żeby ryzyko na przykład zarażenia boreliozą minimalizować. No to wszystko są sposoby. Nie taki kleszcz straszny, jak go malują.
1: I też nie mieszka tylko w lesie, tylko można iść na spacer do parku w mieście i też tego kleszcza złapać.
0: Badania pokazują, że tych kleszczy jest bardzo podobna ilość w miastach, jak w lesie, więc jakby nie ryzykujemy więcej niż ryzykujemy na co dzień. No pewnie, że są komary. Można się wypsikać na komary. Nie trzeba, ja tego nie robię, nie lubię tych zapachów. No i cóż, no, bywam pogryziona, no. Tak jak jako dziewczynka miałam pogryzione całe nogi, to mam i teraz. No i...
1: Taki nieodłączny symbol wakacji w Polsce.
0: Tak, to jest wakacyjne tutaj po prostu. Anturaż przewodników i przewodniczek kąpieli leśnych i wszystkich leśnych ludzi. Więc ja bardzo zachęcam do tego. Jeżeli się boimy, mamy obawę, porozmawiajmy z kimś, kto ten les zna, kto może nas uspokoić, może z nami pójść w jakieś miejsce, gdzie będziemy się czuli bezpiecznie. No i powoli, małymi kroczkami zapuszczajmy się dalej.
1: Czyli to jest też wskazówka do tego, że taką przygodę, czy ten kontakt, taki prawdziwy kontakt z naturą, potem prawdziwy kontakt z naturą, wcale nie trzeba wyjeżdżać 400 km na Mazury, 300 km w góry albo gdzieś w głęboką puszczę na Roztoczu, tylko my jesteśmy przecież w Truskawiu, 8 km od granicy Warszawy.
0: Dokładnie i to w drugim co do wielkości Parku Narodowym w Polsce. To też musimy sobie uświadomić, że tutaj Warszawa ma ogromne szczęście w skali Europy i całego świata, że taki wielki park narodowy jest graniczy z Warszawą i naprawdę warto z tego korzystać, ale dla wszystkich, którzy nie mają parku narodowego tuż pod nosem, czy nie mają lasu, już kontakt z przyrodą w parku będzie lepszy niż nic. Ta przyroda jest wokół nas. Ja pracuję czasem z osobami, które są niemobilne i przyrodą też jest roślina doniczkowa w pokoju. I o tym trzeba pamiętać, że nie musimy robić wielkiej wyprawy. Możemy wyjść do najbliższego parku, możemy wyjść nawet na skwerek przed blokiem i tam też jest przyroda, którą tak samo tą lubką, którą ci pokazywałam, też możemy obserwować, też możemy chodzić boso po trawie. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo i wystarczy chcieć. Chociaż ja wszystkich wyganiam do lasu i zapraszam zawsze, żeby pójść w las, no bo tutaj mamy stężenie tych wszystkich dobroczynnych czynników. Mamy drzewa, mamy możliwość chodzenia po ściółce, mamy doświadczenia zapachowe, tutaj się dzieje bardzo dużo.
1: Czy zauważasz, że jest coraz większe zainteresowanie właśnie takim kontaktem z naturą, kąpielami leśnymi, taką terapią leśną?
0: Zdecydowanie, coraz większe. Nadal mam poczucie, że kąpiele leśne i terapia leśna to jest dosyć niszowa branża, no właśnie nawet ciężko powiedzieć, że branża, ale niszowy może kierunek. Ale staje się coraz bardziej popularny. Też Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej powstało po to, żeby to propagować, bo jest to wspaniały sposób na radzenie sobie z wyzwaniami tego, jak wygląda współczesny świat i współczesne życie. I wspaniały sposób, żeby siebie wspierać w zdrowiu, czy dążeniu do zdrowia, czy w rekonwalescencji.
1: I to może być też fantastyczny pomysł na urlop, nawet jeżeli nie planujemy dalekich wyjazdów, no to właśnie za płotem też można znaleźć to, co natura daje nam najlepszego.
0: Jak najbardziej. Wystarczy trochę uważności.
1: I z tą radą ostatnią Państwa zostawiamy, chociaż mi się nie chce stąd iść zdecydowanie, bo takie poczucie połączenia z ziemią na boso jest fantastyczne. Pokrzywa też mnie trochę popiściła, ale już przestało.
0: Nie będziesz miał traumatu.

0: reumatyzmu.
1: Nie będę miał reumatyzmu, dobrze. Antonina Iwaszkiewicz dziś była moją przewodniczką po Campinosie. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki serdeczne i do zobaczenia w lesie.
1: Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
12: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Choć rozmowa trwała 3 godziny, to do porozumienia Kaczyński-Morawiecki nie doszło. Do północy prezes PiS-u oczekuje od polityków ugrupowania deklaracji o opuszczeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera. Ci jednak nie zamierzają rezygnować. To cisza przed burzą. Tak sytuację w PiS-ie skomentował na naszej antenie profesor Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego.
14: Walka toczy się o to, kto w przyszłości może przejąć fotel lidera Prawa i Sprawiedliwości, bo dlatego właśnie premier Morawiecki trzyma się mocno tej narracji, z której by wynikało, że on nie chce wychodzić z PiS-u i wolałby być męczennikiem. A Jarosław Kaczyński wie, że jeżeli go wyrzuci i będzie katem, no to emocje staną po stronie Mateusza Morawieckiego. Sytuacja jak w dobrej partii szachów.
13: Stowarzyszenie Rozwój Plus skupia około 40 polityków PiS-u. Prezydent złożył drugi wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Nowe pytanie ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Zdaniem Grzegorza Schetyny prezydent chce się posłużyć instytucją referendum do budowania bieżącej polityki i pozycji swojej kancelarii. Senator Koalicji Obywatelskiej jest temu przeciwny.
15: Jeżeli chcą współpracować w sprawach Zielonego Ładu, w sprawach klimatycznych, to powinni spotkać się z ministrem środowiska i po prostu współpracować. Ja jak najbardziej tak, ale szukanie nowego uzasadnienia dla starych pytań to jest po prostu pomyłka, to jest niepoważne. To tak naprawdę o to chodzi, bo oni podważają filar europejskiej integracji. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że to jest burza w szklance wody. Nie wierzę w to, że po raz drugi spróbują, bo ta pierwsza próba była po prostu nieudana.

0: udana.
1: Pierwszy wniosek o przeprowadzenie referendum Karol Nawrocki złożył w Senacie w maju. Nie zgodzili się na to senatorowie. Atak nożownika w banku w mieście Regensburg na południowym zachodzie Niemiec. Od ciosów nożem zginął pracownik banku. Napastnik wziął zakładników, ale zostali oni uwolnieni. Policjanci zatrzymali sprawcę ataku. To 20-letni obywatel Niemiec. Według agencji Reutera na miejscu byli uzbrojeni policjanci i negocjatorzy, a nad bankiem krążył policyjny śmigłowiec. Na koniec Gdynia, która świętuje urodziny budowniczego portu Tadeusza Wendy. Rodzina, przyjaciele i władze miasta złożyli kwiaty przy pomniku inżyniera. Na uroczystości była wnuczka Tadeusza Wendy, Hanna Wenda-Uszyńska.
2: Jesteśmy w miejscu, gdzie nie było nic. Była wioska, piękna wioska rybacka i z tej wioski powstało piękne, wspaniale rozwijające się miasto, gdzie ludzie uważani są za najszczęśliwszych w Polsce i do tego dołożył swój kamyczek.
1: W 1920 roku Tadeusz Wenda otrzymał posadę kierownika budowy portu Gdyni w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Od 1932 nadzorował pracę jako pracownik Urzędu Morskiego. Pomnik inżyniera został odsłonięty 6 lat temu, w setną rocznicę rozpoczęcia budowy gdyńskiego portu. O 20.00 informację przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: To jest naprawdę prosta recepta na polityczny ból głowy. Przestać zajmować się polityką, porzucić politykę i wtedy głowa przestanie boleć. A co dzieje się, kiedy rzeczywiście głowa boli i są stany migrenowe? O tym już za chwilę.
5: Samozdrowie.
6: Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor habilitowany Marcin Straburzyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dobry wieczór, panie doktorze.
7: Dobry wieczór.
6: Będziemy rozmawiać o bólach zatok. Zanim zaczęliśmy nasze nagranie, chwilkę sobie porozmawialiśmy i powiedziałam, że no za dwa razy w życiu zdarzył mi się taki ból w tych okolicach, że chciałam błagać lekarza, żeby mi odrąbał głowę. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to nie zawsze jest to, o czym myślimy. Czyli będziemy rozmawiać o bardzo złożonym zagadnieniu. Czym są bóle zatok i czy zawsze są tym, o czym myślimy? Czy to zatoki, czy to inna część ciała, która, nie wiem, gdzieś nam promieniuje?
7: Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, gdzie są zatoki. Co za tym idzie, wtedy, kiedy odczuwamy ból zatok, czy ból tego, co wydaje nam się, że jest zatokami, bo znajduje się w tej okolicy, to automatycznie interpretujemy to jako ból zatoki. To jest pewien błąd czy paradoks, który jest problemem nie tylko pacjentów, ale nawet lekarzy. Mamy całkiem dobrej jakości badania, które pokazują nam, że jeśli pacjent zgłasza ból w rzucie okolicy czołowej czy podoczodołowej, to wtedy przypisujemy to automatycznie chorobie zatok przynosowych. Problem jednak polega na tym, że ta okolica jest unerwiona przez pewien bardzo ważny w naszym organizmie nerw. Ten nerw nazywany jest nerwem trójdzielnym i odpowiada on między innymi za czucie bólu z zakresu zatok, ale istnieje bardzo wiele chorób, które na ten nerw trójdzielny może oddziaływać.
6: Czyli zmyłka, to może być po prostu zmyłka.
7: Dokładnie tak, to znaczy to jest tylko jedna z kilku przyczyn, dla których ta zmyłka może się pojawić. I proszę sobie wyobrazić, że do innych chorób, które mogą ten sam nerw trójdzielny atakować w cudzysłowie, należą między innymi klasterowe bóle głowy, migrena, bóle typu napięciowego i oczywiście także zapalenie zatok. W związku z tym te prawdziwe zapalenia zatok istnieją, ale są dużo, dużo rzadsze. I zaraz opowiem Państwu, w jaki sposób odróżnić to, co wydaje nam się chorobą zatok, od tych innych, tak zwanych pierwotnych bólów głowy i twarzy.
6: No ale każdy, kto przeżył ból w tych okolicach, może potwierdzić, to jest ból, który rozsadza głowę.

0: człowiekowi wydaje się, że wypłyną mu oczy. Jest to bardzo przykre i naprawdę dolegliwe, bolesne. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to taka nieduża w sumie powierzchnia.
1: Dosyć nieduża puszka, która jeśli się zamknie i będzie w niej bardzo wysokie ciśnienie, stan zapalny i ta zupa zapalna będzie drażniła zakończenia nerwów, to wówczas rzeczywiście ból może być bardzo intensywny. I to zresztą jest jedna z cech prawdziwego bólu zatokowego, takiego, które towarzyszy ostremu bakteryjnemu zapaleniu zatok, to jest to, że jest to ból zwykle dosyć dobrze zlokalizowany. Często nie jest w związku z tym rozlany na przykład na całą głowę, ale zlokalizowany po jednej stronie, nad jednym policzkiem. Po drugie, temu bólowi powinny towarzyszyć inne objawy. Gorączka, podwyższone wykładniki stanu zapalnego, ale także, co bardzo ważne, w każdym bólu zatok powinny występować objawy zatokowe. A zatem katar, może być on przedni, a może być tylny. Czyli może być to wyciek z przodu nosa, ale może być też to spływanie po tylnej ścianie gardła. Upośledzenie węchu i niedrożność nosa. Niestety nawet z tym nie jest tak prosto. Katar może być różny. Może być taki klarowny, wodnisty i ten wcale nie jest typowy dla bakteryjnego zapalenia zatok, a może być przebarwiony, gęsty, na przykład pojawiający się głównie w jednym nozdrzu, to już zdecydowanie bardziej jest typowy dla bakteryjnego zapalenia zatok. I znowu, żeby skomplikować. Nasz organizm został tak zaprojektowany, że jeśli wpadnie nam coś do nosa, to reaguje na to obecnością kataru, niedrożności nosa, zatem tych objawów, które przed chwilą wymieniłem. Także te różne inne choroby, które atakują nerw trudzielny, będą powodowały tę samą reakcję. Nazywamy te objawy wówczas objawami trudzielno-autonomicznymi. A zatem w trakcie napadu klasterowego bólu głowy, migreny, a nawet według naszych polskich badań, według przypadku bólu typu napięciowego, pojawia się niedrożność nosa i obecność surowiczej, czyli takiej wodnistej wydzieliny. I to jest znowu zmyłka, ta druga zmyłka, która sprawia, że trudniej jest postawić do rozpoznania.
0: Klasterowy ból głowy, a co to takiego?
1: Klasterowy ból głowy to jeden z tak zwanych pierwotnych bólów głowy. To taki ból głowy, który jest niezwykle intensywny. Niektórzy mówią, że to najsilniejszy ból, jaki jest znany ludzkości. Ból, który zwykle lokalizuje się właśnie w okolicach oczodołu, a zatem może rzutować na czoło, może rzutować na okolicę podoczodołową, tam gdzie są zatoki, jest zawsze jednostronny. Towarzyszą mu te wymienione przeze mnie objawy czaszkowe autonomiczne, a zatem oprócz tych nosowych także między innymi uzawienie, opadanie powieki. I tutaj, co ważne, bóle klasterowe są krótkotrwałe. Trwają od 15 minut do 3 godzin, choć mogą kilkukrotnie w ciągu tego samego dnia nawracać. Niezwykle ciężka choroba i niezwykle trudna do leczenia, ale fascynująca ze względu na swoją patofizjologię.
0: Same fascynujące rzeczy, bo o migrenie mieliśmy już niedawno okazję rozmawiać, no ale też musimy ją do tego worka wrzucić, tak? Znaczy możemy mieć migrenę, którą utożsamiamy z bólem zatok, a i na odwrót?
1: Zdecydowanie tak. Co więcej, z badań, które swego czasu przeprowadzili Amerykanie, dobrej jakości badań, które pokazywały, że większość przypadków zatokowego bólu głowy, czyli tego, że pacjent zgłaszał się do swojego lekarza i mówił, że ma zatokowy ból głowy, okazywał się na końcu diagnostyki migreną. I to nie jest jakaś lekka większość, czyli nie 50%. Około 80% wszystkich pacjentów twierdzących, że ma zatokowy ból głowy, na końcu ścieżki diagnostycznej okazywało się być osobami chorymi na migrenę. Jak zatem rozróżnić zatokowy ból głowy od migreny? Migrena jest bólem napadowym, a zatem to są powtarzające się napady trwającego od 4 do, godzin do 3 dni bólu głowy. Bóle zatokowe przebiegają inaczej. To są jednorazowe sytuacje, zatem mamy jedno zapalenie zatok przynosowych na przykład w sezonie, albo mamy przewlekłe zapalenie zatok, czyli sytuację, w której te objawy nosowe, niedrożność nosa, katar, upośledzenie węchu i rozpieranie twarzy, czasem też jej ból, trwa bardzo długo, co najmniej 12 tygodni. A zatem ten czas jest takim ważnym argumentem, który nam mówi o tym, czy mamy do czynienia z migreną, czy

0: z bólami prawdziwymi, zatokowymi, czyli z zapaleniem zatok przynosowych. Czasem jednak ta historia nie jest w pełni jednoznaczna i wtedy warto sięgnąć po badanie tomografii komputerowej, które nam odpowie na pytanie, czy są jakieś zmiany w zatokach. To jest świetne badanie, które nam mówi i pozwala mi na przykład w rozmowach z pacjentami powiedzieć, proszę pani, ma pani w pełni czyste zatoki, zatem to, co pani czuje, to, co pani interpretuje jako zapalenie zatok, to nie jest zapalenie zatok, to jest któryś z pierwotnych bólów głowy, na przykład migrena, o której wspomniałem wcześniej. Natomiast jeśli mamy pewne zmiany w tych zatokach, w tomografii komputerowej, no to to nam sugeruje, że to może być, ale nie musi na pewno być zapalenie zatok, bo jeśli to jest zapalenie zatok, to te zmiany są zwykle intensywne. A to, co opisywane jest zwykle w tomografiach komputerowych, to takie drobne, niewielkie zacienienia, które nie mają istotności klinicznej.
1: No i wreszcie ten nerw trójdzielny.
0: Wszystko to jest unerwione przez nerw trójdzielny, tylko że na różnych piętrach tego nerwu do niego dołącza się aktywność różnych chorób. Jeśli mamy problem w zatoce, to wówczas w zakończeniach nerwu trójdzielnego dochodzi do aktywacji jego. Jeśli natomiast mamy do czynienia z migreną, to najprawdopodobniej, bo tutaj patomechanizm migreny nie jest w pełni znany, do aktywacji dochodzi trochę wyżej. Przede wszystkim w miejscach, w których są zakończenia nerwu trójdzielnego w obrębie opon mózgowych. Ale są też inne choroby. Jest na przykład neuralgia trójdzielna, czyli takie krótkie napady bardzo intensywnego, zwykle jednostronnego bólu głowy. Takie impulsy bólu, które są niczym rażenia prądem i które także oczywiście mogą się rzutować w rzucie zatok przynosowych.
1: No ale to wszystko strasznie pokomplikowane i rozumiem, że dla bardzo wielu pacjentów, zanim zostanie postawiona jakaś prawidłowa diagnoza, no to rozpoczyna się coś, co w ochronie zdrowia nazywa się odyseją diagnostyczną. To znaczy najpierw zapewne pacjenci usiłują zdiagnozować się sami, no bo przecież jest doktor Google i doktor GPT, prawda?
0: Zdecydowanie tak i bardzo często te diagnozy nie są prawidłowe. Potem oczywiście pacjent idzie do swojego lekarza i lekarz, jeśli uda mu się z tej historii wyłuskać te najważniejsze informacje, to często stawia prawidłowe rozpoznanie już na pierwszej wizycie. Ale jeśli to jest niemożliwe, to czasami ta odyseja trwa dalej. Konsultacje u laryngologów, u neurologów, diagnostyka obrazowa i na końcu tej odysei, kiedy wszystko jest w porządku, wtedy mówimy, to nie zatoki. Kiedy jednak coś nie jest w porządku, wtedy mówimy zatoki i wtedy włączane jest leczenie, czy wtedy dopiero powinno być włączane leczenie takie, które na te zatoki jest wycelowane. Problem oczywiście polega na tym, że jeśli pacjent jest głęboko przekonany o tym, że ma chorobę zatok, to czasem lekarze poddają się tej sugestii i na przykład włączają leczenie antybiotykami. Co więcej, czasem zdarza się, że nawet sięgają laryngolodzy po nóż i operują tych chorych. I takie są też wyniki badań naukowych. To znaczy niestety znaczący odsetek pacjentów, którzy zawsze uważali, że zmierzą się z zatokowym bólem głowy, była w przeszłości niepotrzebnie leczona antybiotykami, a nawet niepotrzebnie operowana.
1: No tak, bo ten ból potrafi być tak silny, że naprawdę zdesperowany pacjent no, będzie błagał o te antybiotyki, no bo nie jest w stanie zawiązać sobie butów, bo głowę rozsadza mu ból i chce jak najszybciej zakończyć to straszliwe cierpienie.
0: Oczywiście, że tak. I tutaj oczywiście tak jak w przypadku każdego cierpienia i każdego bólu, naszym zadaniem jako lekarzy jest właściwie je opanować. Opanować je czasem lekami nieswoistymi, które będą miały za zadanie działać przeciwzapalnie w miejscu, w którym ten ból powstaje, w tym prawdziwym zapaleniu zatok. A czasem, jeśli uznamy, że to jednak nie jest prawdziwe zapalenie zatok, możemy zastosować lek, który został wymyślony na coś zupełnie innego. Na przykład taki lek jak tryptan. Tryptan, który jest lekiem na migrenę. I jeśli pacjentowi nagle poprawi się, czy ten ból przejdzie po zastosowaniu tryptanu, to w moim doświadczeniu jest także mocny argument za tym, żeby pacjent, czy mocny argument za tym, żeby pacjent uwierzył mi, że kiedy mówię mu, że to nie jest zapalenie zatok, że to jest migrena.
1: A zdarzali się pacjenci, którzy przeszli wręcz leczenie operacyjne, zanim postawiono jakąś prawidłową diagnozę.

0: Zdecydowanie tak. I to nie jest tylko i wyłącznie moje empiryczne doświadczenie, czy moja praktyka, która może rzeczywiście jest ze względu na moją współpracę zarówno z laryngologami, jak i neurologami w nieco większym stopniu obarczona takimi pacjentami, ale także jest to wynik tych badań, o których wspomniałem. To jest rzeczywiste zjawisko.
1: No to w takim razie co ma zrobić taki pacjent? Jak go poprowadzić, do kogo skierować? Albo jakie badania są właściwie podstawowe, żeby można było rozróżnić? Czy mamy do czynienia z takim bólem głowy, czy z jakimś rodzajem migreny, czy to nerw, czy to zatoki?
0: Ja zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo często chcielibyśmy sprowadzić medycynę do jakiegoś super badania, które nam pokaże,
1: tak,
0: co to jest.
1: Tak, oczywiście. Prosty przepis i recepta.
0: Dokładnie tak, ale niestety w tej medycynie, którą ja mam szczęście uprawiać, czyli w medycynie bólów głowy, wywiad jest jednak najważniejszy. To, co nam pacjent powie, to jest jednak 95% właściwych rozpoznań. I czasem potem oczywiście sięgamy po dodatkowe badania. Te wspomniane przeze mnie tomografie komputerowe, czasem po rezonansy magnetyczne. Ale moje doświadczenie jest takie, że niezwykle rzadko, ale naprawdę niezwykle rzadko te badania wnoszą coś poza lękiem chorego do procesu diagnostycznego. Dlaczego lękiem chorego? Bo często w tych badaniach wychodzą różne drobiazgi. Drobiazgi, które jak pacjent czyta opis, jest przerażony, że to guz mózgu, albo bo ma, nie wiem, torbiel szyszynki, albo też jakieś inne łagodne zmiany istoty białej, które czasem pacjenci po wrzuceniu w doktora Google'a oczywiście interpretują jako przebyte udary, a to są nieistotne zupełnie, czy niemal zupełnie z punktu widzenia procesu terapeutycznego informacje i one, gdybyśmy nie wykonali tych badań, także nic by nie wniosły do dalszego procesu postępowania z chorym.
1: No to specjalista medycyny bólów głowy mówi o tym, najważniejsza i podstawowa jest rozmowa. Jakie pytania tam są zadawane? Co jest takiego ciekawego i istotnego? Jaka informacja?
0: Po pierwsze, oczywiście zawsze pytamy o ból. I tutaj ten wspomniany przeze mnie czas trwania pojedynczego napadu jest naprawdę ważny. To znaczy naprawdę jest ważne to, jak długo trwa ból od początku do jego końca. Jeśli weźmiemy leki, oczywiście jeśli tego leku przeciwbólowego nie przyjmiemy. Po drugie, ważna jest dla nas lokalizacja. Ważny jest dla nas charakter bólu. Czy jest to ból tępy, czy jest to ból pulsujący. Ważne jest jego natężenie. Czy jest to silny, łagodny, bardzo silny ból. Ważne są, i one są niezwykle ważne, są objawy towarzyszące. Pacjenci często, zwłaszcza ci, dla których ból jest podstawowym doznaniem, który obniża ich jakość życia, przede wszystkim koncentrują się na bólu, zupełnie zapominając o tych objawach dodatkowych. W związku z tym na pierwsze pytanie często uzyskuję odpowiedź: nie, żadnych takie objawy nie występują, ale jak trochę podrążymy, trochę porozmawiamy dłużej z pacjentem, to okaże się, że jednak rzeczywiście tam są te inne dodatkowe objawy. I znowu tutaj te wspomniane przeze mnie objawy nosowe, niedrożność, katar, hiposmia, czyli upośledzenie węchu, albo może te objawy typowe dla pierwotnych bólów głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięki, które typowe są dla migreny, albo te inne czaszkowe objawy autonomiczne, takie, które występują w klasterowym bólu głowy. To jest długa rozmowa i to jest, myślę, kwintesencja medycyny bólów głowy, że zwłaszcza ta pierwsza wizyta, to jednak jest wiele, wiele minut długiej rozmowy z pacjentem.
1: Muszę zapytać, czy z punktu widzenia lekarza jest coś, jakiś rodzaj, schemat postępowania, który zapewniałby nam jakąś higienę generalnie głowy. Coś, co redukowałoby, no nie wiem, czasami drobne nasze codzienne nawyki, które mogą wpływać na to, że ten ból głowy się pojawi. Różnego rodzaju. Czy jest coś, co sami dla siebie możemy zrobić, żeby ograniczyć wystąpienie takiego czy innego bólu głowy?
0: Choć to brzmi strasznie trywialnie, to pewna regularność jest bardzo ważna w tym, w jaki sposób postępujemy z bólem głowy. Ja wiem, że pacjenci nie do końca chcą to usłyszeć od lekarza. Chcieliby, żeby te modyfikacje były czasem głębsze, czasem bardziej restrykcyjne. Mam pacjentów, którzy już wcześniej, nabrawszy przekonania, że w jakiś sposób walczą ze swoim bólem głowy, przechodzą na

0: niezwykle restrykcyjne diety, stosują jakąś formę terapii manualnej, ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o jakość dowodów, o to w jaki sposób te dowody mówią nam o tym, czy możemy dane interwencje u danych pacjentów przeprowadzać, to tutaj dowodów jakichś silnych na to, że coś jest skuteczniejsze bądź nie, niestety nie mamy. W związku z tym ja podpowiadam moim pacjentom, którzy chcą przejąć kontrolę nad tą chorobą i co za tym idzie, chcą samemu móc wpłynąć na to, jak ta choroba przebiega. Ja zawsze zalecam przede wszystkim regularność. Regularny sen, regularne odżywianie, regularne nawadnianie, regularne, ale nie nieobecny wysiłek fizyczny, a zatem coś, co jest zdecydowanie wykonywane przynajmniej 3 razy w tygodniu, przynajmniej przez 30 minut i przynajmniej do takiego momentu, że jesteśmy na końcu tego wysiłku zdyszani i jeszcze na dodatek najlepiej, żeby sprawiało nam to wszystko przyjemność. Natomiast nie jestem zwolennikiem restrykcyjnych diet, nie jestem zwolennikiem jakichś cudownych suplementów diety, które miałyby pomóc chorym, bo po prostu dowody na to, że takie metody działają, nie mamy.
1: A ja właśnie chciałam zapytać o suplementy, bo one bardzo często są podpisywane jako te, które mają wspierać chociażby nasz sam proces walki z różnego rodzaju bólami. Albo czasami wiemy, że jakiś minerał albo witamina być może będzie wpływała na to, jej niedobór będzie wpływał na to, że nie wiem, wystąpi ból głowy.
0: No, istnieją dowody nawet na cały szereg suplementów, które miałyby powodować poprawę bólów głowy. Tutaj oczywiście ze względu na to, że najpopularniejszym bólem głowy jest migrena, to też i najwięcej dowodów mamy w przypadku migreny. I są takie suplementy jak magnez, jak koenzym Q10, jak witamina B2, a niektórzy mówią także, że witamina B6, jak witamina D3. Jak spojrzymy sobie w piśmiennictwo różnych pism naukowych, to okaże się, że tam jakieś badania na temat tych różnych suplementów diety są. Ale niedawno wspólnie z kolegami z Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, pisząc rekomendacje leczenia bólów głowy, pochyliliśmy się nad tymi różnymi tak zwanymi niefarmakologicznymi metodami i okazało się, że jakość dowodów jest wciąż mało przekonująca, że za mało jest przekonująca, żeby móc je jednoznacznie naszym chorym zarekomendować. Inna sprawa, że oczywiście są to suplementy diety, które często, choć tutaj uprzedzam, nie zawsze, mogą mieć bardzo niewielki wpływ na stan zdrowia chorego. Co za tym idzie, może i nie pomogą, ale również i nie zaszkodzą.
1: A o zatoki też możemy w jakiś sposób zadbać, żeby nie bolały?
0: Żeby nie były chore może przede wszystkim, powinniśmy dbać poprzez zachowanie właściwego środowiska nas otaczającego. A zatem to, co wpuszczamy do tych zatok, jest bardzo ważne. Wpuszczamy przy każdym wdechu nosem całkiem pokaźną objętość powietrza. I w tym powietrzu mogą znajdować się pyłki, na które pewnie ciężko sobie w jakiś sposób poradzić, ale mogą się znajdować różnorakie zanieczyszczenia. Warto rozejrzeć się, w jakim domu mieszkamy, czy w jakim miejscu pracujemy, bo pleśnie, bo pyły, bo różne rodzaje chemikaliów mogą powodować podrażnienie zatok przynosowych.
1: Co jednak rzadko o tym myślimy, bo zazwyczaj już to, co wdychamy, to zawsze jakoś bardziej kojarzymy jednak ze stanem naszych płuc niż ze stanem zatok.
0: A tymczasem zatoki są tym bardzo, bardzo ważnym filtrem, w którym te wszystkie rzeczy mają zadanie zatrzymać się, zanim do naszych płuc dotrą. Bo to jest narząd, który służy właśnie do tego, do ochrony naszego organizmu, czy naszych płuc, najważniejszego narządu, który odpowiada za to, że możemy oddychać, czy jedynego narządu, który odpowiada za to, że możemy oddychać, przed tymi wszystkimi zanieczyszczeniami. Zatem to wszystko, co będziemy wdychać, a przynajmniej znaczna większość tego, znajdzie się w naszych zatokach.
1: A kiedy biec szukać pomocy? Kiedy już ból jest taki, że wypływają oczy, czy kiedy pojawi się pierwszy jakiś sygnał? Drobne ukłucie.
0: Są takie sytuacje, które opisałem na początku, czyli takie objawy, które są typowe dla bakteryjnego zapalenia zatok, które wymagają pilnej konsultacji lekarskiej, a zatem znowu ropa z nosa z silnym bólem twarzy, z gorączką, to jest ważny sygnał, że należy pójść do lekarza. Natomiast nie ma takiego miejsca, czy takiego punktu,

0: punktu, w którym możemy powiedzieć, to jest bariera, za którą już dłużej nie możemy czekać, jeśli chodzi o nasze dolegliwości bólowe. Ja bym powiedział tak, jeśli ból powoduje to, że nie możemy normalnie funkcjonować, to niezależnie od tego, czy są to zatoki, czy jest to ucho, oko, czy tył głowy, pójdźmy do lekarza.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To była rozmowa o medycynie bólów głowy. Rozmowa z doktorem habilitowanym Marcinem Straburzyńskim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam oczywiście. Razem z Arturem Wolskim zapraszamy do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Dziś żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że to była kolejna audycja, z której czerpiecie państwo wiedzę. Dziś wiedzę na temat medycyny bólów głowy, na temat bólów zatok, które nie zawsze są tym, czym nam się wydają. Niedawno z doktorem Marcinem Straburzyńskim rozmawialiśmy również o migrenie. Szanowni państwo, dużo zdrowia życzę wszystkim i zapraszam do słuchania Polskiego Radia 24.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Niepewna sytuacja członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w Prawie i Sprawiedliwości. Specjalistyczne badania pomogły wytypować podejrzanego o zamordowanie nastolatki w Gdyni 15 lat temu. Ceramika Bolesławiec broni się przed chińskimi podróbkami. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Do końca dnia środowisko skupione wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego ma czas, by podpisać deklarację o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. To miałoby wiązać się z rezygnacją ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. O tym, że takiego podpisu nie będzie, poinformował europoseł Piotr Miller. Decyzja o wyjściu ze Stowarzyszenia Rozwój Plus z Prawa i Sprawiedliwości już zapadła, twierdził w Polskim Radiu 24 Robert Telus z PiS.
11: Ubolewam nad tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze z nami, z nim współpracowałem tak samo jak i z naszym premierem Mateuszem Morawieckim i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości, oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
10: Wcześniej przez prawie 3 godziny Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Jak relacjonował Rafał Bochenek, prezes partii miał zaproponować zamrożenie, a nie likwidację stowarzyszenia do wyborów parlamentarnych, ale nie zgodził się na to Mateusz Morawiecki. Kłopoty z prokuraturą, a ma natomiast inny poseł PiS, Michał Woś. Prokurator generalny przesłał marszałkowi Sejmu wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie go do prokuratury. Wcześniej polityk 4 razy nie stawił się na wezwanie.
12: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś składał wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze. Mimo wszystko, jak powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, i tak powinien był przyjść do prokuratury na wezwanie.
13: Prokurator ten wniosek

0: oddalił, taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
1: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie do prokuratury byłoby nieskuteczne. Zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Poseł PiS Michał Woś zarzuca prokuraturze kłamstwa. Parlamentarzysta napisał, że sprawa ma charakter polityczny. Przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu i deklarował gotowość do udziału w czynnościach procesowych. Zarzut zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni dla 37-latka. Do zbrodni doszło 15 lat temu. To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych z Trójmiasta z ostatnich lat.
3: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
4: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
3: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
5: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
3: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
2: Jest ponowny wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie referendalne miałoby brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Poinformowała Kancelaria Prezydenta we wpisie w serwisie X. Referendum miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Na początku maja prezydent Karol Nawrocki złożył w Senacie pierwszy wniosek o referendum. Zgody na jego przeprowadzenie nie wyrazili wtedy senatorowie. Ceramika Bolesławiec broni się przed chińskimi podróbkami. W internecie pojawiły się informacje o rzekomym chińskim mieście o nazwie Bolesławiec, stworzonym tylko po to, by kopiować słynne wyroby. Producenci ceramiki podkreślają, że to nieprawda, a walka z chińskimi podróbkami trwa znacznie dłużej, mówi właściciel manufaktury Paweł Zwierz.
6: Już 10 lat temu ten problem zauważyli na targach ambientowych we Frankfurcie. Rynek chiński nie prowadzi takiej polityki ochronnej, tam nie ma praw autorskich, więc te produkty się były i będą się pojawiać. Naszym celem jest pójście w technologię i rozwój artystyczny bogatych dekoracji po to, żeby oni nigdy nas nie mogli dogonić.
2: Zmieniły się także rynki, na których sprzedawana jest bolesławiecka ceramika. Coraz większe znaczenie ma Europa, a coraz mniejsze m.in. Azja i Ameryka Północna.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody: w nocy i jutro przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu również burze. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. W nocy od 10 do 13 stopni, a jutro od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie kraju.
8: Sześć minut po godzinie 20.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A już za chwilę przeniesiemy się za wielką wodę, a tam Lewy i jego spotkania z Ameryką.
9: Sport. Przy mikrofonie Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Dzisiejszy magazyn będzie w całości poświęcony piłce nożnej, ale w różnym wydaniu. Sprawdzimy, jak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire oraz jak polskie kluby radzą sobie w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Do tego inauguracja Ekstraklasy i wizyta w Polskim Związku Piłki Nożnej w nowo powstałym Centrum VAR. Zapraszam. A zaczynamy od najważniejszych informacji dnia. Broniąca tytułu Klaudia Zwolińska awansowała do finału kajakowych jedynek w odbywających się w Oklahoma City Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W półfinale Polka zajęła trzecie miejsce za Chinką Lee i Amerykanką Leipfart, a do finału kwalifikowało się 12 czołowych zawodniczek. Druga z reprezentantek Polski, Hanna Danek, zajęła 24.

0: czwarte miejsce i odpadła z walki o medale. Finałowy wyścig rozpocznie się kilka minut po 21. W półfinałach mężczyzn w tej samej konkurencji awans uzyskali Michał Pasiut z trzecim czasem oraz Dariusz Popiela, który miał 10. czas. Odpadł Mateusz Polaczyk. Na szermierczych Mistrzostwach Świata w Hongkongu na dziś zaplanowano kwalifikacje szablistek i szpadzistów. W rywalizacji szablistek awans uzyskały Angelika Wontor i Julia Cieślar. Zuzanna Cieślar miała zapewniony udział w głównej fazie turnieju. Wśród szpadzistów w turnieju głównym zaprezentują się Jan Socha i Mateusz Antkiewicz. Wszystko wskazuje na to, że Jurgen Klopp zostanie jutro zaprezentowany w roli nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Liverpoolu zastąpi na tym stanowisku Juliana Nagelsmana, który zrezygnował po niespodziewanej porażce z Paragwajem w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Selekcjonera zmieni również reprezentacja Japonii, ale dopiero za pół roku po Mistrzostwach Azji. Trenera Hajime Moriyasu, który doprowadził zespół do fazy pucharowej mundialu, zmieni dotychczasowy szkoleniowiec japońskiej młodzieżówki Go Oiwa. Reprezentant Polski w koszykówce Aleksander Balcerowski został zawodnikiem Barcelony, poinformował klub z Katalonii. Mierzący 216 cm polski środkowy podpisał 2-letni kontrakt z wicemistrzem Hiszpanii. Niedawno 25-letni Balcerowski rozwiązał umowę z innym hiszpańskim klubem Unicaja Malaga. I jeszcze kolarstwo i 18. etap Tour de France, który zakończył się zwycięstwem Richarda Carapaza. Ekwadorczyk finiszował 45 sekund przed Szwajcarem Mauro Schmidtem oraz Amerykaninem Mateo Jorgensenem. Kolejna większa grupka kolarzy z liderem Tadejem Pogaczarem dojechała ze stratą około 4,5 minuty do triumfatora. Słoweniec zajął 13 miejsce, ale pozostał na czele klasyfikacji generalnej. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na odległych lokatach, a w klasyfikacji łącznej poza czołową setką. A już jutro inauguracja Tour de Pologne kobiet. Wyścig rozpocznie się w Tomaszowie Lubelskim, a zakończy w niedzielę etapem z Janowca do Lublina. A teraz już pora na pierwszy z zapowiadanych tematów, czyli debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wielka sprawa, pierwszy klub Polaka poza granicami Europy i pierwszy mecz w tym nowym klubie właśnie, który odbył się minionej nocy, a widział to wszystko Jan Pachlowski, który jest z nami. Dobry wieczór, Janku.
1: Witam, kłaniam się nisko.
0: No to jakie wrażenia? Co zobaczyłeś, co usłyszałeś, jak ci się to wszystko podobało?
1: Przede wszystkim tutaj chciałbym podkreślić, że to był taki duży przeskok, bo przez jednak ponad 5 tygodni oglądaliśmy mecze Mistrzostw Świata, kilka znakomitych, a teraz trzeba trochę wracać do rzeczywistości, no bo poziom Ligi MLS, no to jednak nie jest to, tym bardziej, tak jak podkreślam, w przypadku i porównania tego, co doświadczaliśmy przez ostatnie kilka tygodni. Natomiast mam takie tutaj wrażenie, że to trzeba rozpatrywać troszeczkę dwutorowo, bo patrząc tak z perspektywy amerykańskiej, no to po pierwsze debiut się odbył. Wiemy, jaki tutaj Liga MLS ma poziom. Z góry było wiadomo, że też nie ma czego specjalnego i dużego oczekiwać od tego debiutu. Po pierwsze, Robert Lewandowski jest dopiero po kilku treningach, on się aklimatyzuje. Liga MLS ma poziom, jaki ma. To nie jest jeszcze ten poziom zbliżony do najlepszych rozgrywek klubowych. A jeszcze inną sprawą było to, że ogromna wilgotność, naprawdę bardzo trudno się grało w tych warunkach, bo nie dość, że było powyżej 30 stopni Celsjusza, to również bardzo wilgotno i wystarczyło się przejść dosłownie 300-400 metrów, żeby być po prostu mokrym, czyli mieć mokrą koszulkę. Mówię tutaj o przeciętnym śmierdzielniku na ulicy, a co dopiero biegać i rywalizować rzeczywiście w trudnych warunkach. Stąd debiut za nami, Robert Lewandowski podkreślał, że wszystko, co najlepsze, jest jeszcze przed nim. Natomiast warto podkreślić, że sporo polskich kibiców, oczywiście ze względu na ten debiut Roberta Lewandowskiego, pojawiło się na trybunach. Leo Messiego nie było. Leo Messi odpoczywa po mundialu. Mówimy tutaj o największej gwieździe zespołu z południa Florydy. No to posłuchajmy, co po meczu mówił Robert Lewandowski, a także kibice, którzy z ogromną radością na żywo, zresztą w wielu przypadkach po raz pierwszy w życiu, oglądało kapitana reprezentacji Polski.
2: Ciężko, żebym ja czuł presję, gdzie to po paru treningach zagrałem mecz i oczekiwałbym też od siebie czy od kolegów z drużyny, że żeby to wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. No to nie jest piłką, że praktycznie niemożliwe.
3: Przyszliśmy na Messiego, a tu Lewandowski gra i normalnie znak od Boga, dziękujemy za ten mecz. Jesteśmy za Lewandowskim i kibicujemy Chicago teraz.
4: Pomyślałem, że pójdzie do Arabów, tak jak dużo zawodników to zrobiło. aczkolwiek nie wybrałem.

0: Wybrał pieniędzy, tylko wybrał po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będzie strzelał pod 15 goli.
1: Mi się wydaje, że gdzieś każdy mecz też da mi dużo takiego pozytywnego bodźca, no bo to też wiadomo, że trening treningami, ale mecze pomagają w tym, żeby gdzieś tam się zaadoptować szybciej.
2: Janku, rozmawiałeś z Robertem, miałeś tę niewątpliwą

0: jego miejsce, czy z każdym dniem jest coraz pewniejszy tego wszystkiego, po czym się teraz porusza. To była taka przenośnia, nawiązanie do tego, jak się porusza w nowym klubie, w nowym kraju, w nowym mieście. Wszystko jest dla niego nowe. Robert Lewandowski podkreślał, że to jest zbyt krótki czas, aby jeszcze cokolwiek oceniać. Natomiast mówił, że jest z każdym dniem lepiej, z każdym meczem będzie lepiej, że wszystkiego się tutaj uczy. Uczy się też podejścia kolegów, odpowiednich zagrań. Też podkreśla, że kilka najbliższych spotkań też pomoże lepiej się zgrywać z drużyną. Robert Lewandowski też podkreślił, że zauważył, że na treningu dany zawodnik prezentuje się w taki sposób, a zupełnie inaczej wychodzi to i też inne zagrania są tutaj próbowane lub wykonywane w trakcie spotkania. Tak więc przede wszystkim aklimatyzacja, przede wszystkim czas, przede wszystkim cierpliwość. Tutaj Robert Lewandowski podkreślał właśnie te kwestie, które zdecydują o tym, że on będzie zdecydowanie bardziej wartościowy i też zespół będzie osiągał bardziej wartościowe wyniki. Też zapytano, czy Robert Lewandowski być może czuł jakąś presję, bo tak jak podkreślamy, nowy kraj, nowy klub, też wyjątkowy, bardzo ciekawe miejsce na mapie Stanów Zjednoczonych, bo to wszystko złożyło się na to, że Robert Lewandowski nie w Chicago, a zadebiutował w lidze MLS w Miami. Robert Lewandowski powiedział, że zawsze jest inne nastawienie co do debiutu, zawsze te myśli są takie skierowane na tym, jak to będzie, natomiast no, nie czuje specjalnej presji, jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że wie, że potrzebuje czasu. Robert Lewandowski podkreślał, że piłkę nożną nie zbudowano w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech, tylko to jest proces i właśnie ten proces trwa. Robert Lewandowski leci teraz z zespołem do Nowego Jorku na mecz z New York City FC.
1: Jan Pachlowski prosto ze Stanów Zjednoczonych o debiucie Roberta Lewandowskiego. Janku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Kontynuujemy wątki piłkarskie w magazynie sportowym. Przypomnę, że dzisiaj mecze dwóch polskich drużyn w drugiej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Conference League. Trwa spotkanie Rakowa Częstochowa z Valettą, czyli czwartym zespołem ubiegłego sezonu Ligi Maltańskiej. No i okazuje się, że drużyna z Częstochowy ma niemałe kłopoty, bo przegrywała do przerwy po golu Murejo. W 23 minucie po przerwie jest już trochę lepiej, bo dwa gole strzelone przez podopiecznych trenera Dawida Kroczka. W 53 minucie Mahir Emreli dał remis, wyrównanie, a w 78 minucie do bramki rywali po asyście Pieńki trafił Patryk Makuch. Dodam jeszcze, że w 73 minucie rywale nie wykorzystali karnego. Był to strzał Sekulowicza niecelny. Gdyby trafił do bramki Rakowa, wówczas to zespół z Malty prowadziłby w tym spotkaniu. A tak w 88 minucie w niezłej już sytuacji Raków Częstochowa. Tomasz Gancarek relacjonuje to spotkanie na antenie Radia Katowice. Posłuchamy teraz.
2: Pokazuje, gramy dalej, choć mocno tutaj zaatakował Radić skrzydłowego Rakowa Częstochowa, dalekie zagranie, ale dobrze w tej sytuacji Rakowiczan do Trelowskiego, a Trelowski mądrze w kierunku na znajdującego się na lewej stronie Koczergina, ale częstochowianie jakby troszkę stracili teraz animus, jakby zbyt wolno, jakby szukając niepotrzebnie jednego podania, zamiast rozpracować, rozklepać tę obronę, to co udało się, gdy strzałem z ponad 18 metrów popisał się Patryk Makuch. Otieno, prawa strona boiska, ale znów do tyłu, znów w kierunku własnej bramki jest Fran Tudor, pogubił się teraz, stracił z oczu piłkę, szukał zagrania piętą do swojego partnera, dobrze, że wmieszał się w to wszystko Erik Otieno, który wyjaśnił sytuację i zagrał w kierunku Trelowskiego. Jędryka, on teraz przeniósł się na lewe skrzydło, jest Farnas, raz jeszcze do Jędryki, nie, na razie przez Koczergina, ale piłka trafia do byłego zawodnika ruchu Chorzów, to wszystko jednak w dość dużej odległości od bramki Adilsona Maringi, bo jakieś 40 metrów tak grając nabija się liczbę podań. Brawo, nabija się statystykę posiadania piłki, jeszcze większe brawa, tylko nie zbliża się do bramki swojego przeciwnika, a przecież to jest w piłce nożnej najistotniejsze, bo strzały z 40 metrów się zdarzają, ale rzadko, zwłaszcza te celne i skuteczne. Na razie częstochowianie już na wysokości pola karnego, prawa strona boiska, jest Patryk Makuch do prawej nogi, dośrodkowanie w 16, pasę skacze, uderzenie 3-1, 90 minuta gry, Stratos Farnas wykorzystał to kapitalne zagranie Patryka Makucha, cieszy się Maku, bo do bramki dokłada też asystę. Adam Basse teraz objął bardzo czule Stratosa z Farnasa. Wie, że ta piłka nie była dla niego. On był metr bliżej do środkowującego.
1: Raków Częstochowa, jak Państwo słyszeli, prowadził.

0: 3-1 z Valletto, więc wiele wskazuje na to, że to jednak będzie udany wieczór dla drużyny z Częstochowy. Przed nami mecz GKS-u Katowice, który za 12 minut zagra na wyjeździe na Słowacji z zespołem MSK Żelina. Gieksa, prowadzona przez trenera Rafała Guraka, w ostatnich latach pokonała długą drogę z drugiej ligi do czołówki ekstraklasy. Szkoleniowiec podchodzi do dzisiejszego wyzwania z ogromnym entuzjazmem, ale zdaje sobie sprawę z tego, na co stać słowacką drużynę.
1: Jeżeli nabierze wiatr w żagle, to jest bardzo zespołem widowiskowym. To wynika też z racji tego, że jest to młoda drużyna, która jest tutaj budowana i zmieniana co jakiś czas, ale chłopcy grający tutaj w zespole wiedzą, że droga do dobrych klubów, czy nawet tutaj, chodzi o Slovan, czy do Europy, jest po prostu poprzez to, żeby dobrze się pokazać. Trzeba też uważać na to, że to jest zespół, który już edycję pod rząd gra w europejskich pucharach. Oni być może nie grają ileś tam rund, ale klub jest na to przygotowany. Ci zawodnicy, którzy tutaj są, wiedzą o to, w tym wszystkim chodzi. To jest też ich takie doświadczenie, tak? Także tutaj spodziewamy się, w związku z tym, że są też u siebie, meczu trudnego i na pewno wyrównanego.
0: Pierwszy gwizdek w Żelinie o 20:30. Przypomnę, że we wtorek dwa polskie zespoły rozpoczęły grę o Ligę Mistrzów, konkretnie w drugiej rundzie. Lech Poznań w pierwszym spotkaniu rozbił mistrza Danii Orchus 4-1, jest w dobrej sytuacji przed rewanżem, ale nie poradził sobie Górnik Zabrze, który przegrał na wyjeździe z Fenerbahçe Stambuł 0-1, choć muszę przyznać, że ta porażka mogła być znacznie, znacznie wyższa, a tak chyba trzeba się cieszyć z tego, że wicemistrz Polski ma jeszcze jakieś szanse przed rewanżem. I jeszcze piąty zespół, czyli Jagiellonia Białystok, i to jest drużyna, która rozpocznie zmagania dopiero od trzeciej rundy w kwalifikacjach do Ligi Europy. Brązowy medalista Mistrzostw Polski zmierzy się z Glasgow Rangers. Do pucharów jeszcze wrócimy, ale teraz już kilka minut o Ekstraklasie, gdyż jutro inauguracja nowego sezonu. Odbędzie się ona w Radomiu, meczem Radomiaka z Wieczystą Kraków. Zespół z Radomia z nowym trenerem Tomaszem Kaczmarkiem.
2: Fajnie, że my jako Radomiak możemy wystartować ten sezon. Mamy pierwszy mecz u siebie w domu, otwieramy Ekstraklasę, dlatego czuję też pod tym względem radość i odpowiedzialność, żeby być pod tym względem gotowym. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu tutaj na stadionie. Chciałbym ludziom tu w Radomiu obiecać, że zbudujemy wszystko pracą. Dla mnie kluczowym tematem, aby osiągnąć sukces w życiu, sukces w pracy, jest praca.
0: W drugim jutrzejszym spotkaniu Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa. No i dyspozycja stołecznej drużyny stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Ostatnie sezony w wykonaniu najbardziej utytułowanego klubu w Polsce pozostawiały wiele do życzenia, ale i te letnie transfery nie zachwycają. Legia bardziej się osłabiła niż wzmocniła. Posłuchajmy, co do powiedzenia przed pierwszym meczem sezonu miał trener Legii Marek Papszon.
3: Wywołuje, gdyby nie wywoływało, to uważam, że byłoby niedobrze, że podejście takie bezemocjonalne powodowałoby już taki trochę marazm i stagnację. To jest sport, każdy mecz wywołuje u mnie emocje, start sezonu również, szczególnie, że dzisiaj jestem trenerem Legii Warszawa, a to jest nobilitacja i dla mnie cały czas duże też wyzwanie, żeby z Legią Warszawa osiągać jak najlepsze wyniki. Oczywiście możliwy najlepszy wynik to będzie zależało od tego, jak silni też będą przeciwnicy i jak my będziemy umieli w tym ekosystemie ligowym się odnaleźć. No, dla nas to będzie ważne tak się przygotować, żeby wygrać każdy kolejny mecz i do tego będziemy dążyć. Na ile będziemy sprawczy w tym, no to zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie nasza siła, bo tego nie wiemy, no bo nie wiemy dzisiaj, jaka będzie siła ligi i trudno dzisiaj coś deklarować, a jednocześnie no, chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja. Tu nie ma kalkulowania, że zagramy z Lechem, to nie mamy szans, a z kimś powiedzmy mamy szansę, czy musimy z tymi wygrać albo nie, nie? Do każdego meczu będziemy podchodzić tak samo, nie szukając jakichś wymówek.
0: Mecze Radomiaka z Wieczystą oraz Pogoni z Legią już jutro. Pozostałe spotkania pierwszej kolejki zostaną rozegrane w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Przypomnę, że tytułu mistrza Polski broni poznański Lech. Beniaminkami w tym sezonie będą wspominana Wieczysta Kraków, a także Krakowska Wisła i Śląsk Wrocław. A jak radzi sobie Raków Częstochowa w meczu z Valettą? Ostatnia minuta doliczonego czasu gry 3-1 dla zespołu z Częstochowy. Posłuchajmy ostatnich fragmentów transmisji w Radiu Katowice. Tomasz Gancarek.
4: Częstochowianie już dobili rywala. 78 minuta, Patryk Makuł na 2-1, 90 Stratos Swarnas na 3-1, ale pamiętajmy o tym, że jeśli Raków ma 2 minuty na strzelenie czwartego gola, tak i 2 minuty na strzelenie drugiego mają goście i oni teraz atakują. Dośrodkowanie w pole karnym, będę tam zgrywał piłkę do jednego z partnerów, on się przepycha, jeszcze będzie uderzenie, nie, zgrana ta piłka od Jeno, to musi wszystko wyjaśnić, a tam był Bruno Gomesz i teraz w pojedynku biegowym Tomek Fińko, naciskany tam kapitalnie przez jednego z

0: rywali. Diogo Tavares znalazł się, gdzie być powinien. Wyłuskał piłkę spod nóg ofensywnego gracza Rakowa Częstochowa i zażegnał niebezpieczeństwo, bo Pieńko wyszedłby w sytuacji sam na sam z Adilsonem Maringą, ale tego wszystkiego nie ma. I piłka w środkowej części boiska. Dobrze teraz i spokojnie Fran Tudor w kierunku Jędryki. Jakub Jędryka, on podciągnął kilka metrów, może niepotrzebnie od razu wdał się w ten pojedynek biegowy, ale ostatecznie szczuciukiem buta trącił piłkę w kierunku Makucha. Makuch schodzi do środka, mija jednego, drugiego. Czy był faulowany? Sędzia pokazuje, wstajemy panie Makuch, bo tutaj nie było przewinienia, a byłaby świetna okazja do uderzenia z rzutu wolnego. Makuch próbuje odzyskać, atakuje tutaj Azopardiego, on zmuszony do zagrania spod linii bocznej, już w kierunku swoich partnerów z przodu, a dokładnie Adama Basse. Zagrywał Fran Tudor i tym razem Adam Basse przekroczył przepisy, faulował swojego rywala. No co mogą sobie myśleć piłkarze Valletta FC, przegrywając 1-3 z zespołem, który w poprzednim sezonie zajął drugie miejsce po fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Czy mogą sobie myśleć, że to nie jest najgorszy wynik? Czy mogą marzyć o tym, by w rewanżu przed własną publicznością odwrócić losy tej rywalizacji? Pewnie mogą. I arbiter Kadir Saglam po raz ostatni zagwizdał w dniu dzisiejszym. Raków Częstochowa wygrał z Valletta FC 3-1, choć do przerwy.
1: A zatem 3-1 dla Rakowa Częstochowa w meczu z Valettą. Gratulacje dla zespołu spod Jasnej Góry. Przypomnę, że za kilka minut mecz GKS-u Katowice na wyjeździe z MSK Żylina. Na koniec zabiorę Państwa do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie dzisiaj się udałem, a konkretnie na czwarte piętro. Tam mieści się nowo powstałe centrum VAR. I jest to poważna inwestycja PZPN-u, bo od teraz sędziowie nie będą już siedzieli w wozach, a właśnie w nowoczesnej centrali. O szczegóły zapytałem sekretarza generalnego PZPN-u Łukasza Wachowskiego.
2: Przede wszystkim trochę wsłuchujemy się w głos naszych sędziów, którzy pewnie mieli wiele okazji do sędziowania z tego typu właśnie centrów warowych, czy to w meczach Ligi Mistrzów, czy to w meczach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Więc na pewno z punktu widzenia sędziów jest to duże ułatwienie, nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, dwa albo trzy nawet mecze, jeżeli jest to dobrze poukładane logistycznie. Na pewno z punktu widzenia technologii przesiadamy się z jednego systemu na drugi, przesiadamy się na system Hawkeye, który jest w najlepszych, najbardziej rozwiniętych ligach na świecie. Jest w lidze hiszpańskiej, w lidze włoskiej, jest w Mistrzostwach Świata, jest w Mistrzostwach Europy, jest w Lidze Mistrzów, więc to też na pewno duża zmiana jakościowa. No na pewno ta centralizacja to też pewnego rodzaju upgrade naszej pracy. No bo trzeba pamiętać, że jednak te podróże, to sędziowanie warowe z wozu nie jest to już w tym, powiedzmy, w aktualnej sytuacji coś, co jest tak naprawdę jakby już bardzo mocno szeroko spotykane. Jednak największe ligi, największe rozgrywki czy największe turnieje odbywają się właśnie z tego typu centrów warowych, więc no to jest na pewno podążanie trochę za tymi trendami światowymi, tak żeby jednak jakość ta technologiczna była po naszej stronie. To, że przesiadamy się z wozu VAR do centrum VAR, to nie jest remedium na czasami na pomyłki, na błędy, na jakieś sytuacje, które zawsze się dzieją, czy na dyskusje. Te dyskusje na pewno zawsze będą o decyzjach sędziowskich, o decyzjach sędziów VAR i to na pewno nie o to chodzi. Chodzi o pewnego rodzaju komfort dla pracujących sędziów, bo na pewno jednak to podróżowanie w całym roku, w takim, powiedzmy, całym sezonie, jak sobie zliczymy, to ile sędziowie przejeżdżali, będąc sędziami boiskowymi, ile przejeżdżali, będąc sędziami VAR, no to na pewno jest to jakieś obciążenie i jakaś niedogodność. Tutaj oczywiście naprawiamy to w ten sposób, że przyjeżdża ekipa do Warszawy i może zrobić tych meczów, nie wiem, dwa albo trzy nawet podczas weekendu. Jest to miejsce dedykowane, miejsce komfortowe, zamknięte, do którego nie ma nikt z zewnątrz jakby dostępu i dojścia.
3: Czy na kimś się wzorowaliście, czy braliście jakieś wzorce z zagranicy? Bo z tego co wiem, to chyba Niemcy od razu coś takiego wprowadzili. Czy to jest coś podobnego?
2: Generalnie na samym początku jednak większość federacji wprowadzała te rozwiązania mobilne, a potem z biegiem czasu to jednak były centra warowe. Czy się wzorowaliśmy na czymś konkretnym? Na pewno odbyliśmy tych wizyt studyjnych wiele. Pamiętajmy, że nasi sędziowie sędziują największe turnieje na poziomie międzynarodowym i ten trochę takie know-how, czy trochę takie jakby informacje z pierwszej ręki przynosili tutaj do nas. Jeździliśmy również z takimi wizytami studyjnymi do różnych lig, czy do różnych operatorów. Byliśmy we Włoszech, byliśmy w Niemczech, byliśmy byliśmy w Holandii, byliśmy w Wielkiej Brytanii.

0: Pakistanii, byliśmy jeszcze chyba nawet w Argentynie, byli nasi technicy oglądać ten system, który jest tam, bo robiliśmy to po prostu tak, żeby mieć pełen obraz pełnej sytuacji, jak VAR wygląda na świecie. Na nikim się konkretnie nie wzorowaliśmy, ale wiedzieliśmy, jaki efekt końcowy chcemy osiągnąć. Na pewno poprawę jakości i komfortu pracy, no bo widzimy tutaj, że tutaj niczego nie brakuje, tak, jest przestrzeń, jest miejsce, gdzie sędziowie mogą się, nie wiem, w jakiś sposób odpocząć, wypić kawę i tak dalej, a są oczywiście miejsca do pracy dedykowane, zamknięte pokoje, gdzie tylko i wyłącznie ten mecz trzeba po prostu przeanalizować. No i oczywiście szukaliśmy tego rozwiązania technologicznego najlepszego z punktu widzenia naszych sędziów. Wybraliśmy Hawkeye, bo tak jak mówię, sędziowie mieli okazję już z tym pracować. Pracują w UEFA, pracują na poziomie FIFA. To jest bardzo istotne, żeby jednak była pewnego rodzaju powtarzalność, żeby można było się tego systemu po prostu nauczyć i łatwo z jednego na drugi przesiąść. Dokonuje się pewna zmiana. Do tej pory przez 9 sezonów pracowaliśmy w innym systemie, teraz będziemy pracować na Hawkeye.
1: I niech to nowe centrum VAR służy sędziom, ale przede wszystkim piłkarzom i kibicom. Już od jutra, od pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. W najbliższych godzinach wyjaśni się przyszłość polityków PiS sympatyzujących z Mateuszem Morawieckim. Komitet polityczny ugrupowania zażądał od nich, by do północy rozwiązali partyjne stowarzyszenie Rozwój Plus. Mają też podpisać deklarację lojalności. Zwolennicy byłego premiera mówią nie. Sytuacji nie zmieniło spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Byłemu premierowi nie powinno zależeć na szybkim rozwiązaniu konfliktu z prezesem PiS. Tak mówił na naszej antenie profesor Krystian Dudek, ekspert do spraw wizerunku politycznego.
6: Mateusz Morawiecki musi uważać na to, żeby jeżeli miałby już odejść, to nie za wcześnie, bo jest jeszcze za długi dystans. To jest troszkę tak, jak jadą kolarze w peletonie i przed metą któryś się odrywa od peletonu i jest tak zwana ucieczka. Jeżeli zrobi to za szybko, to ten peleton ma swoją siłę i on go potrafi dogonić i wchłonąć.
5: Termin podpisania deklaracji o przynależności do PiS członkowie stowarzyszenia mają do północy. Brak podpisu ma skutkować wykluczeniem z partii. Jest wniosek o uchylenie immunitetu byłemu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Łukaszowi Mejzie. Chodzi o podejrzenie oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych z unijnych funduszy. Mejzie postawiono 3 zarzuty o wspólnym mianowniku, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
7: To są czyny, które w sumie kwalifikowane są kumulatywnie jako możliwość popełnienia przez pana posła przestępstwa oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, jak również wyłudzenia środków europejskich, w tym wypadku dotacji.
5: Chodzi o finansowanie szkoleń dla przedsiębiorców realizowanych przez spółkę z udziałem Łukasza Mejzy w latach 2019-2021. Komisja Europejska nałożyła na Google kary o łącznej wartości 890 milionów euro. Ich powód to naruszenie unijnego aktu o rynkach cyfrowych. Bruksela uznała, że koncern faworyzował własne usługi w wynikach wyszukiwania. Do tego utrudniał twórcom aplikacji informowanie użytkowników o tańszych ofertach. Komisja nakazała firmie zmianę sposobu prezentowania wyników wyszukiwania. Nakazała też umożliwienie kierowania klientów do innych kanałów sprzedaży. Google ma 60 dni na dostosowanie się do tej decyzji. Jutro swoje święto będzie mieć policja. 24 lipca to dzień awansów, odznaczeń i podziękowań. Przy okazji święta i funkcjonariuszy i pracowników policji, mieszkańcy stolicy Wielkopolski mówili naszemu reporterowi, jak zmienia się ich podejście do tej formacji.
8: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej.
9: Ale to dlatego, że szybciej reagują, więcej ich widać?

0: Znaczy więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
1: Zawód jak zawód, każdy musi swój zawód wykonywać.
2: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło.
3: Zdaniem ekspertów na poprawę zaufania do mundurowych może mieć wpływ systematyczny kontakt z obywatelami i działania prewencyjne.
4: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20, a obok mnie Michał Strzałkowski. To oznacza, że świat w powiększeniu tuż. 24 godziny. To dużo czasu czy mało czasu?
5: To zależy na co, co planujesz.
4: A nie, to nie ja planuję, to planował prezydent Trump. Przecież przypomnijmy sobie, było to w zamierzchłych czasach, czyli na początku jego prezydentury, powiedział, że wojnę rosyjsko-ukraińską zakończy w ciągu 24 godzin.
5: Tę trzydniową wojnę?
4: Tak.
5: No to może trzydniową wojnę dałoby się zakończyć 24 godziny, tę trwającą już lat 5 prawie, to tak łatwo zakończyć się nie da i o tym, jakie są na to szanse, zaraz będziemy rozmawiać.
6: Świat w powiększeniu.
5: A moim i Państwa gościem jest profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór, kłaniam się.
5: Marco Rubio, czyli amerykański sekretarz stanu, czyli powiedzmy taki odpowiednik europejskich ministrów spraw zagranicznych, chociaż to portfolio sekretarza stanu jest troszeczkę szersze niż w przypadku klasycznych szefów dyplomacji. I już po prostu minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w Manili na marginesie szczytu Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej, czyli ASEAN, na który obaj zostali zaproszeni. Porozmawiali także ze sobą, no nie w cztery oczy, bo także z asystentami. Przy tym stole siedziało trochę więcej ludzi, zdjęcia można było zobaczyć. Ale rozmawiali głównie o sytuacji na Ukrainie i no jest to jakiś kolejny przykład tego, że Stany Zjednoczone próbują powrócić do negocjacji na temat pokoju na Ukrainie. Na razie do tej pory wszystkie te amerykańskie działania właściwie to spełzły na niczym. Wojna trwała, tak trwa i jak jest szeroko zakrojona i krwawa, tak jest. Pytanie, panie profesorze, czy pana zdaniem to, że znowu coś się zaczyna ruszać w tej sprawie, na razie bardzo, bardzo, bardzo wstępnie, to jest sygnał, że możemy się spodziewać tych negocjacji, bo Rosja wydawała się w ostatnich tygodniach właściwie tym ani trochę nie zainteresowana.
7: To spotkanie, o którym pan powiedział, trwało podobno 35 minut.
5: I omówiono nasza też współpracę, tak, współpracę kosmiczną omówiono, współpracę kulturalną i nasza audycja będzie mniej więcej tyle samo trwała, co to spotkanie.
7: No właśnie, więc gdybyśmy mieli nagranie z tego spotkania, to byśmy co mogli usłyszeć? Dzień dobry, chyba, nie wiem, 4-5 osób po każdej stronie to sobie mówi, jakiś tam dłuższy wstęp, przepraszam za kolokwializm, ping-pong pewnych takich chyba uszczypliwości, bo też można, my o tym oczywiście nie usłyszymy, ale można spodziewać się, że tak właśnie było. I na końcu podziękowania, statementy jeszcze chwilę wcześniej, podziękowania. Tak krótkie spotkanie, tak wysokich przedstawicieli jednak prezydentów dwóch bardzo ważnych na świecie państw, świadczy o tym, że nie są skori do rozmowy, a jedynie do potwierdzania wcześniejszych stanowisk, zwłaszcza delegacja rosyjska, sądzę, bardzo stanowczo stoi i będzie długo pamiętać i odwoływać się do tego, co rzekomo ustalili prezydenci Trump i Putin na Alasce w Anchorage w ubiegłym roku w sierpniu. I to tutaj w tym komunikacie, zresztą po spotkaniu od strony rosyjskiej, można było usłyszeć, że nie widzą tu szczególnego postępu, a przecież uzgodnienia co do warunków tego pokoju zostały przez obu prezydentów ustalone i prezydent Trump, zdaje się, to można sobie dopowiedzieć, nie chce tego przestrzegać. Zresztą sekretarz Rubio mówił delegacji rosyjskiej, ale to też wiemy z jego oświadczenia, że należy jakby znowu podejść od nowa co do warunków, bo widzimy, że tamta strona ukraińska nie przyjęła i mało tego dopowiedział, że nie jest w ogóle skora do przyjęcia tego typu ustaleń, które wtedy poczyniono, a poczyniono, jak można przypuszczać, bo to też przecież nie jest otwarte, raczej tajne, że Amerykanie wówczas

0: zgodzili się, czy prezydent Trump, na to, żeby pokój z Ukrainą oznaczał trwałą utratę, a przynajmniej do czasu podpisania porozumień pokojowych, które prawdopodobnie miałyby to tylko utrwalić, utratę zajętej, a nawet więcej, bo całego Donbasu przez Rosję, zajętego, odebranego Ukrainie. Ja sądzę, że tak krótki czas spotkania pozwolił też obu stronom powiedzieć, wy pomagacie tymi, z którymi my walczymy, czyli Amerykanie mogli usłyszeć, że pomagają, zresztą tak jak i w ogóle kolegialny Zachód, pomagają Ukrainie w dozbrajaniu, tak delegacja rosyjska mogła, tego nie wiemy, usłyszeć, a wy pomagacie Iranowi nie tylko w dozbrajaniu, ale także w udostępnianiu i pomocy namierzania celów w Zatoce Perskiej, tak amerykańskich, jak i celów państw właśnie Zatoki Perskiej, będących w sojuszu z Amerykanami.
1: No i mieliśmy też taką, mogliśmy to zobaczyć, krótką sytuację, kiedy na początku tylko tych rozmów dziennikarze mogli tam wejść, sfotografować właśnie siadających przy stole Rosjan i Amerykanów. No i tam takie padło od razu szybkie pytania od dziennikarzy, którzy wyciągnęli telefony tylko, żeby może nagrać chociaż krótkie jedno, dwa, trzy zdania natychmiast do Siergieja Ławrowa. Czy Rosja jest skłonna zawrzeć pokój na Ukrainie? To Siergiej Ławrow udawał, że nie słyszy tego pytania, że go nie może dosłyszeć, że za cicho ci dziennikarze pytają. Kiedy wychodził z tego spotkania, na schodach też go jedna dziennikarka przydybała, amerykańska, i zaczęła pytać ponownie, czy Rosja jest gotowa do tego, żeby zacząć rozmawiać o Ukrainie, to Siergiej Ławrow odpowiedział tylko dziennikarce: ładną ma pani fryzurę, i poszedł dalej. Więc tyle się mogliśmy dowiedzieć od Ławrowa.
0: Cały Ławrow. Rosjanie uwielbiają jego jako dyplomatę, który potrafi...
1: Nienaganną angielszczyzną to mówił poza tym.
0: Ja słyszałem tą wypowiedź, w internecie można znaleźć to. Tak, on potrafi, że jakby stan faktyczny niewygodny Rosji zamienić na piękne, krasomówcze kwiatki niemalże. I prawdy od niego dowiemy się tylko wtedy, jeżeli przypadkowo wyjdzie, że rzeczywiście jest to zgodne z interesem Rosji i nie potrzeba koloryzować. Dyplomata, który zawsze pamięta, że działa w interesie swojego przełożonego, szefa, prezydenta Rosji, i w interesie tak rozumianego celu Rosji, jakim jest zawsze osiągnięcie wcześniej założonych celów, w tym wypadku podporządkowanie Ukrainy. Tu nie chodzi tylko o zajęcie Donbasu, a że ma możliwość czy skomplementować, zresztą czy to był komplement, to też jakby też należy pozostawić interpretacji, bo jednak zlekceważył pytanie. No i taki on jest po prostu. Myślę, że gdybyśmy mieli rzeczywiście szansę odsłuchać całych tych wypowiedzi za zamkniętymi drzwiami, to interpretacja każdego zdania zajęłaby prawdopodobnie też kilka minut. Sądzę, że możemy mówić jednak o wysokim stopniu nieufności między stronami, o komunikowanej dobrej wierze Amerykanów, ale komunikowanej wcale niekoniecznie, jak sądzę, w stronę partnera tutaj, dyskutanta rosyjskiego, a bardziej do odbiorców światowych, do odbiorców amerykańskich. Stany Zjednoczone przedstawiają się w tych rozmowach jako ten próbujący być arbitrem, mediatorem między Ukrainą a Rosją. Mówi o bezsensownej wojnie, nazywając tę wojnę Rosji przeciw Ukrainie. A jednocześnie przecież wiemy, że te same Stany Zjednoczone prowadzą wojnę w Zatoce Perskiej przeciwko Iranowi, którą wielu określa jako bezsensowną. Czyli jedna i druga strona pokazała, że wie o drugiej stronie, co robi niedobrego, no i rozeszli się bez, jak sądzą, jednak ustaleń.
1: No i mamy też wypowiedź Marco Rubio, też krótką, ale już nie lekceważącą dziennikarzy. Marco Rubio po tym spotkaniu powiedział, że Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żeby jak najszybciej zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą, ale dodał też, że póki się tak nie stanie, to Amerykanie nadal Ukrainę będą wspierać, tylko że dodał, że

0: w ramach NATO, to znaczy rozumiem, że koniec z tymi czysto amerykańskimi, no to wiemy już, to się nic nie zmieniło, to już trwa ten stan pakietami pomocowymi, ale w ramach NATO, rozumiem, za też część pieniędzy natowskich, to proszę bardzo, tutaj Amerykanie nie mają zamiaru Ukrainę przymuszać do jakichś ustępstw w tym, że odetną jakąkolwiek w ogóle możliwość dostarczania broni czy amunicji. No to wydaje mi się, że to jest jednak ważna deklaracja.
1: Z punktu widzenia Europy, która wspiera i zresztą kupuje tą amerykańską broń, wspiera Ukrainę.
0: W ramach tych natowskich mechanizmów właśnie to się dzieje, o których mówiłem.
1: To, tak, to w zasadzie nie zmienia nic do tego, co było jeszcze powiedzmy wczoraj, przedwczoraj, ale gdyby to była inna deklaracja, oznajmająca, że już przestajemy sprzedawać broń także sojusznikom Ukrainy w Europie, aby potem mogli darować tę broń Ukrainie, no to rzeczywiście to by było coś znaczącego. Skoro tego nie usłyszeliśmy, no to można by było powiedzieć znowu chwilowo, można odetchnąć i realizować plan, jaki Europa wspierając Ukrainę realizuje. A sądzę tak naprawdę, że też jednocześnie to, czego nie usłyszeliśmy, ale sądzę, że pozostaje aktualny, Stany Zjednoczone, jak wiemy, wywiadowcze, ale też wsparciem technicznym niezbędnym do atakowania tych celów dalekiego zasięgu, wspierają Ukrainę, czyli lustrzanie rzecz biorąc, Rosjanie to samo robią, wspierając Iran, jak słyszymy z agencji Reutersa. I to zresztą dziennikarze to też przecież pytali Ławrowa. Sądzę, że to będzie kontynuowane, a w takim wymiarze bardzo realnym na najbliższy okres, jak bym powiedział, kilku nawet miesięcy, to możemy być świadkami jeszcze bardziej zaognionej wymiany dronowej czy też balistycznej po stronie rosyjskiej, po to, żeby jeszcze bardziej osłabić morale przeciwnika, może jeszcze bardziej wyniszczyć i za kilka miesięcy może usłyszymy, że będzie szansa na to, aby usiedli przy stole, ale dzisiaj wszystkie znaki wskazują na to, że nie szybko to nastąpi, nie w perspektywie tego lata, czy do zimy to się uda, nie wiem, ale jeszcze sądzę wiele ofiar po jednej i drugiej stronie będzie. A przypomnijmy, że Marco Rubio powiedział stronie rosyjskiej, że wiemy, że 5-6 tysięcy rosyjskich żołnierzy tygodniowo ginie. Czy tym Ławrow się przejął? Nie sądzę. Ale to jest koszt prowadzenia wojny, koszt ludzki prowadzenia wojny. Poza tym mamy wysokie koszty ekonomiczne, materialne. Wiemy, że Ukraińcy już potrafią bardzo odległe cele razić. To są cele, które póki co mają osłabić finanse państwa rosyjskiego, aby utrudnić finansowanie wojny, ale też są dokuczliwe dla obywateli rosyjskich, tak tych, którzy stoją w kolejce po paliwo, ale też tych, którzy czekają na paczki jakieś tam konsumpcyjne, dobra konsumpcyjne. To będzie podgrzewać atmosferę i sądzę ten niepokój także w Rosji, także jeszcze musimy na te rozmowy, autentyczne rozmowy pokojowe poczekać.
0: No i mamy też oczywiście sankcje, tu z kolei chodzi o Europę, nałożone na Rosję. Unia Europejska już ostatecznie zatwierdziła 21. pakiet sankcji. Dzięki temu, że na Węgrzech doszło do zmiany rządu, to teraz idzie zatwierdzenie tych pakietów szybko. Grecja tam pewne zgłaszała zastrzeżenia, trochę niektóre sankcje zostały rozwodnione, ale to nie było na takim poziomie, jak sankcje blokowały Węgry. Grecy po prostu chcieli jakąś tam rzecz dla siebie istotną załatwić i ją po prostu załatwili. Całych sankcji blokować nie mieli zamiaru. No i to są takie sankcje, które znowu są dość dotkliwe. Znowu to jest taki pakiet, który nie tylko uszczelnia i zacieśnia dotychczasowe sankcje, ale też idzie trochę dalej, no bo mamy to nałożenie sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę przez rok na bardzo niskim poziomie $44 za baryłkę. To będzie dotkliwe, bo 1/5 tej ropy eksportowanej, chociaż nie trafia do Europy, to i tak gdzieś europejskie firmy po drodze na jakimś etapie jakiś udział w tym mają. Teraz ta droga właściwie

0: będzie dla Rosji nieopłacalna. No i mamy bardzo potężne odcięcie kolejnych banków od systemu SWIFT. Mamy wreszcie utrudnienia dla platform kryptowalutowych, nie tylko rosyjskich, ale takich, które pomagały omijać sankcje firmom rosyjskim czy osobom z Rosji. No to też jest coś, co jest dla Rosji, bo te sankcje oczywiście trzeba miesięcy, żeby to zabolało, ale to też boli rosyjską gospodarkę.
1: To znaczy byłoby o wiele gorzej, gdyby te sankcje nie zostały przyjęte, bo ta ropa, cena minimalna ropy wskoczyłaby na $58, co pozwalałoby by już jednak tworzyć rezerwy finansowe na dalsze finansowanie wojny przeciwko Ukrainie. A tak mi się też wydaje, że Grecy tak bardzo walczyli o to, żeby móc przewozić gaz LNG do innych państw niż państw europejskich. Uzyskali tutaj ten wyjątek. Ale jeżeli Ukraińcy będą skutecznie blokować jakikolwiek transport morski na Morzu Czarnym, to może się okazać, że flota grecka, armatorzy wcale nie za bardzo na tym skorzystają, a jednak może być to długo zapamiętane i kiedyś odbić się czkawką Grekom. Ale póki co jest tak, że rzeczywiście te sankcje zostały wdrożone. Rosja na rok przynajmniej te sankcje będą obowiązywać. Wiemy, że zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie i ewentualna zwyżka cen surowców energetycznych nie musi się przełożyć na większe dyskontowanie tego przez Rosję. To jest ważne. Zatem no dobry ruch. Oczywiście ktoś powie, dlaczego to nie od razu zostało wszystko tak wprowadzone. No fakt. No jest to trochę zastanawiające, że tak, że takimi krokami wcale nie bardzo znacznymi, może nie zawsze takimi drastycznymi, ogranicza się te zdolności finansowe Rosji, ale jest to państwo już bardzo mocno odcięte od Zachodu. I oczywiście wiemy, że są starania niektórych polityków zachodnich o to, żeby jak już tylko będzie możliwe, żeby móc znowu współpracować. To wiemy, obserwujemy. Ostatnio takie spotkanie miało miejsce w Azerbejdżanie. Ale też na marginesie tego pamiętamy, że Rosja coraz bardziej wpada w objęcia Chin. Chin, które mądrze korzystają o tyle, że jeszcze bardziej, jeszcze skuteczniej, jeszcze silniej wyciskają z tego słabego ekonomicznie w tej chwili partnera handlowego rosyjskiego. I tak to wygląda, że słabnie moc Rosji, mniejsze zyski z surowców energetycznych, stopniowa wyprzedaż kruszca, złota ze skarbców rosyjskich. No jest to państwo, które jeszcze nie jest w głębokiej stagnacji, ale które spycha samo siebie na margines gospodarczy, polityczny świata. No i kto wie, czy ja ostatnio się wypowiedziałem dla takiego lokalnego radia tutaj w Gdańsku, przewidując, że elity rosyjskie coraz bardziej będą mogły napierać w sposób formalny, jak i nieformalny na jakąś zmianę sytuacji, może nawet dojść do czegoś takiego, co bym określił mianem buntu elit.
0: No ale z drugiej strony Rosjanie wracają w niektórych dyscyplinach do sportu na światowym poziomie. No to jest z kolei luzowanie tego kordonu sanitarnego pewnego, jaki wokół Rosji powstał po tym, jak no, po prostu zaatakowała niepodległy, suwerenny kraj, żeby mu zabrać jego terytorium.
1: No to są instytucje suwerenne i z perspektywy takiej, powiedzmy, geopolitycznej Zachodu jest to zachowanie zupełnie niezrozumiałe, ale ono jest niezależne od rządów europejskich. W takiej sytuacji można się zastanowić, czy jest to decyzja tylko, powiedzmy, sportowa, czy nie jest podyktowana jakimiś korzyściami ekonomicznymi. Na pewno nie jest to dobre dla budowania wizerunku sprawiedliwego, że tak powiem, postrzegania ofiary i agresora. Rosja tu niewątpliwie jest agresorem i w tej chwili w ten sposób zostaje ten agresor w jakiś sposób jednak nagrodzony. To nie buduje moim zdaniem, czy w moim odbiorze, reputacji takich instytucji sportowych.
0: To w jaki sposób jeszcze można byłoby pana zdaniem na Rosję nacisnąć mocno? Gdzie tu są takie punkty, w których

0: Rosję mogłoby zaboleć, że ten nacisk byłby skuteczny.
1: Znaczy niewątpliwie kontynuować to, co robi Ukraina, jeżeli chodzi o rażenie tych odległych celów energetycznych, logistycznych, takich, które nie bezpośrednio powodowałyby uszczerbek na zdrowiu, śmierć rosyjskich obywateli, ale żeby w efekcie tych działań utrudniać ich codzienne funkcjonowanie po to, żeby to społeczeństwo, żeby dotarło do tego społeczeństwa, że to nie jest jakby naturalne, dobre i sprawiedliwe, że atakuje się sąsiednie państwo, które chce dokonać suwerennego wyboru współpracy gospodarczo-politycznej, bo przecież to było podyktowane tym, że Ukraina kieruje się ku Unii Europejskiej, ale jakby rozsądnie na to spojrzeć, to Rosja też mogłaby na tym umiejętnie skorzystać, no, wybrała inną drogę. Ale sądzę, że z perspektywy takiej polskiej i europejskiej my mamy naprawdę poważne pytania i zadania do rozpracowania, czy my w ogóle i w jakim stopniu chcemy realnie wpłynąć na polityczną sytuację w tym kraju, czy oprócz tego, że rzeczywiście kontynuujemy wsparcie militarne dla Ukrainy. I to jest dylemat, myślę, on nie jest tak naprawdę rozstrzygnięty, czy chcemy spróbować wpłynąć na zmianę władzy w Rosji poprzez na przykład wspieranie konkretnej grupy czy konkretnego polityka rosyjskiego. Są jakieś zakulisowe rozmowy prowadzone, nie sądzę, żeby były one koordynowane i nie wiem, jakby nie mam w tym, co teraz mówię, rozważaniu jednoznacznej odpowiedzi. Ale to jest dylemat, bo póki Putin rządzi, to ja nie sądzę, żeby on odstąpił od podbicia całej Ukrainy, chociażby etapami i wpływania na inne państwa sąsiednie Rosji, w tym także na sytuację w Polsce, w różny sposób dezinformacją na przykład. I czy w ogóle jesteśmy w stanie, na przykład wspierając wspomnianą przeze mnie elitę czy część elit rosyjskich, wpłynąć na to, że ewentualna wymiana władzy, jaka w Rosji na pewno kiedyś nastąpi, może nawet wcześniej niż później, żeby była po naszej myśli, bo jeżeli Putina zastąpi powiedzmy Miedwiediew albo ktoś jemu podobny, to w zasadzie to będzie never ending story.
0: No, mówi się czasem o tym, że to już jest taki ten system w Rosji, że to jest taki Putin kolektywny. Już nie jest to konkretna osoba, tylko taki kolektywny Putin, paradując trochę to rosyjskie określenie kolektywny Zachód, które nie rozróżnia osobno krajów, tylko się właśnie mówi o Zachodzie jako takim jednym jakimś takim tworze.
1: To zgadza się, ale jeżeli nie spróbujemy, nie zdecydujemy się na spróbę wpłynięcia na rozwój tych wydarzeń, to tak właśnie będzie. A jeżeli spróbujemy, no to by trzeba było się zastanowić, czy jednak w tych, bo sądzę nie w masach, ale według mnie w elitach rosyjskich mogą być tacy, którzy przy tym obecnym trendzie wcześniej czy później stracą, czy majątek, czy życie. Wiemy, kolejny menadżer podobno, nie wiem, czy wypadł z okna, ale stracił życie w niewyjaśnionych okolicznościach. Więc elita czuje, sądzę, że to zagrożenie i zamiast zyskiwać na tym, że rozwijają się technologie, to jedyne co, to próbują ratować wcześniej w jakiś sposób zgromadzony majątek. To są osoby, które mogą chcieć zmienić na bardziej przyjazny dla Zachodu, dla Ukrainy także kurs tego państwa. No i oczywiście są tacy prodemokratyczni, żyjący na emigracji działacze rosyjscy, którzy w ogóle by byli przyjaźni nastawieni do Zachodu. Oni mają jakieś poparcie, ale jeszcze myślę niewystarczające, żeby móc realnie konkurować z Putinem. Raczej sądzę, że to jest zadanie oczywiście polityczne, ale też dla służb i odpowiednie wsparcie w określonym i zaplanowanym może czasie. Inaczej ta sytuacja będzie zawsze na niekorzyść Myślę także i Polski, i Ukrainy, i państw bałtyckich, wszystkich tych, którzy blisko są Rosji.

0: co do których Rosja ma sentymentalne wspomnienia imperialne i
1: To
0: chciałaby je ożywić.
1: delikatnie ujęte oczywiście, panie profesorze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Artur Roland Kozłowski, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. A
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Państwu za uwagę też dziękuję. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Rok 1956. Bez wątpienia jeden z najważniejszych i najciekawszych okresów polskiej historii. Słynny referat Chruszczowa, śmierć Bieruta, Poznań i powrót Gomułki. Co w tym czasie działo się na szczytach władzy? Dlaczego do społecznego wybuchu doszło właśnie w Poznaniu? Czy Gomułka mógł przegrać wyścig o władzę? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie dr Paweł Sasanka, historyk z Instytutu Pileckiego. Już jutro o 22.05 Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: O północy mija termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności. Rozmowa Kaczyński-Morawiecki bez rozstrzygnięcia. Troje lekarzy uniewinnionych. Sprawa czwartego przedawniona. Po 20 latach zakończył się proces w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Radosław Sikorski potępia ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormus. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Bez rozstrzygnięć zakończyły się rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz, pytany o szansę na porozumienie, odpowiada krótko. Decyzja jest jednoznaczna.
2: Prezes partii Jarosław Kaczyński dał swoim politykom ultimatum: albo partia, albo stowarzyszenie. Politycy skupieni wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego, nadal jednak nie chcą podporządkować się żądaniom prezesa PiS. Wiceprezes partii i poseł PiS Antoni Macierewicz, pytany o możliwe porozumienie z frakcją Mateusza Morawieckiego, podkreślił, że nie ma zgody na próby wewnętrznych podziałów.
3: Jest oczywiście porozumienie z całą formacją Prawa i Sprawiedliwości. To porozumienie jest, bo Prawo i Sprawiedliwość musi być razem, musi być jednoznaczne i nie może pozwolić na to, żeby go dzielić.
2: Po wyjściu z siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej Antoni Macierewicz był również pytany o to, czy jeszcze dziś jest szansa na kolejne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
3: Nic nie wiem, żeby coś takiego miało miejsce, ale decyzje są jednoznaczne pana prezesa.
2: Postawione przez Jarosława Kaczyńskiego ultimatum, by rozwiązać Stowarzyszenie Rozwój Plus, mija o północy. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Jutro w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Kancelaria Prezydenta po raz drugi zgłasza wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Decyzję ogłosił prezydent Karol Nawrocki.
4: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
1: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Po 20 latach zakończył się proces w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku po operacji serca. Rodzina Ziobrów od 20 lat zabiegała o ukaranie.

0: Zdanie lekarzy, zarzucając im błędy doprowadzające do śmierci mężczyzny. Troje medyków sąd uniewinnił, sprawa czwartego się przedawniła, mówi przyjaciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek.
1: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno, abyśmy mogli w pełni uzyskać to, czego rodzina oczekiwała od samego początku. Natomiast zostały potwierdzone zarzuty co do błędów terapeutycznych i diagnostycznych, a to była ta oś sporu od samego początku.
0: Prokurator Eryk Stasielak wskazał na uniewinnienie trzech lekarzy.
2: Sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
0: Wyrok jest prawomocny. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępia ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormus. Krytycznie odniósł się też do uderzenia w dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti.
3: Ani Iran, ani jego popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych. Polska stoi na stanowisku, że cieśnina Ormus, tak jak do tej pory, tak jak przed wojną, to wody międzynarodowe, po których jest wolność przepływania statków cywilnych i nie tylko.
0: Zamknięcie cieśniny Ormus przez Irańczyków sprawia, że mocno utrudniona jest żegluga po obu stronach Półwyspu Arabskiego. Blokada może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy i jutro przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu też burze. Na szczytach Tatry opady deszczu ze śniegiem. W nocy od 10 do 13 stopni. W piątek od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 1/4 energii pochodzi z odnawialnych źródeł, większość z wiatru. Część obszarów leśnych województwa lubuskiego jest objęta alertem przed średnim zagrożeniem pożarowym. Gwałtowne wzrosty poziomu rzek od Małopolski po Warmię i Mazury. Na Ełku, Węgrorapie i Wieprzy możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych.
4: Klimat.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 21.
4: Pomówmy o tym.
6: A dziś pomówię z panem Januszem Onyszkiewiczem, byłym ministrem obrony narodowej, opozycjonistą, alpinistą, cyklistą i można byłoby, proszę państwa, wymieniać bardzo jeszcze wiele zajęć, którymi pan minister Janusz Onyszkiewicz się zajmuje i zajmował. Czy jeździ pan w dalszym ciągu na rowerze?
7: Tak, oczywiście. Z tym tylko, że teraz mam trochę wszystko jest właściwie dosyć blisko od miejsca, w którym mieszkam. W związku z tym nie jeżdżę na żadne dalekie trasy.
6: No właśnie, dalekie trasy. Czy wrócił pan do polityki? Znaczy, pan właściwie nigdy z polityki nie wyszedł. No, zaczynał pan od Unii Wolności i właściwie cały czas z tą stroną... I cały czas z tą stroną demokratyczną pan miał do czynienia. No i nagle okazuje się, że wraca pan w pewien sposób do korzeni. Wraca pan do Unicentrum.
7: To znaczy nie tyle wracam, bo ja zawsze byłem w tej partii i nigdy z niej nie występowałem. Tym tylko, że ta partia podlegała kilku transformacjom. Najpierw to była Unia Wolności, potem była Partia Demokratyczna, potem Unia Europejskich Demokratów. Byłem w niej zawsze. Tyle tylko, że ta partia już od dłuższego czasu odgrywała bardzo nieznaczną rolę w naszym życiu politycznym. W związku z tym nie miałem okazji, żeby w tym, że powiem, jakby w tej wersji występować. Poza tym właściwie nie będąc we władzach tej partii i dalej zresztą nie jestem we władzach żadnej partii, nie ma

0: mam niejako tytuły i nie jestem specjalnie obiektem zainteresowania mediów.
1: No dobrze, panie ministrze, tylko pytanie nasuwa się jedno. Dzisiejsze czasy to są zupełnie inne czasy niż były lata 90. Wtedy ta polityka była zdecydowanie czystsza, nawet biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie stał przeciwnik, który miał dobre intencje, ale przeszłość dość niedobrą. A dzisiejsza polityka jest taka, jaka jest. Koń jest taki, jak każdy widzi, można powiedzieć.
0: No to prawda, ale to wcale nie oznacza, że jeżeli się jest na jakimś politycznym ringu i się dostaje cios poniżej pasa, to trzeba oddawać się podobnie. Trzeba tylko liczyć, że sędzia jednak w końcu to zauważy, a sędzią jest po prostu społeczeństwo, są wyborcy.
1: Ale ja pamiętam czasy Unii Wolności, Unii Demokratycznej. Bardzo dobrze pamiętam te czasy. I obydwie te partie były partiami stonowanymi. To znaczy to były partie, które tworzyły, ale niespecjalnie ciągnęło działaczy partii do takiego ostrego partyjnego działania na zewnątrz, mocnych sformułowań, bardzo radykalnego języka. Ktoś kiedyś powiedział, że i Unia Wolności, i Unia Demokratyczna były to partie polskiego inteligenta.
0: Myślę, że w dużej mierze to prawda. I zresztą to spowodowało, że ten nasz elektorat się jednak skurczył. Ja przypomnę tutaj, że kiedy byliśmy w rządzie pana premiera Buzka, to wtedy została wprowadzona ustawa dla nauczycieli, z podwyżkami dla nauczycieli, po czym w praktyce się okazało, że mieli dostać znacznie więcej niż myśmy się z nimi umówili. Trzeba było tą korektę wprowadzać, bo inaczej bo mógłby się zawalić budżet i myśmy to dzielnie wprowadzili, atakując tym samym interesy naszego elektoratu, którym przecież byli nauczyciele. To się skończyło nie tylko z tego powodu, ale także między innymi z tego, tym, żeśmy się już do następnego Sejmu nie dostali. I tak się niejako dokonał pewien polityczny zjazd Unii Wolności.
1: Panie ministrze, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy partia, która jest partią centrową, czy partia odwołująca się do tego elektoratu inteligenckiego w dzisiejszych realiach politycznych Polski ma rację bytu i czy to jest partia, która może pociągnąć za sobą duży elektorat?
0: Nie wiem, zobaczymy. Zresztą jeśli chodzi o nasz profil polityczny, to jest profil z tego rodzaju programem, który adresowany jest nie tylko wyłącznie do inteligencji na zasadzie pewnej jakości tego programu, ale także na przykład do drobnych przedsiębiorców, których chcielibyśmy też jakoś jednak dostrzec i ich interesy uwzględniać. Czy to się uda? Oczywiście nie jest to pewne, ale po prostu trzeba spróbować, dlatego że wydaje się, że bardzo duża ilość osób po prostu jest trochę zniesmaczona tym stylem, jaki w tej chwili w polityce się zaczyna być dominujący. Nie chcę twierdzić, że tutaj ten zły styl jest w równym stopniu reprezentowany przez główne polityczne partie. Wcale tak oczywiście nie jest, ale niemniej jednak chcielibyśmy niejako tutaj pojawić się, jednak działając w trochę innym stylu.
1: Ja się zastanawiam, co by odpowiedział nieżyjący, wspaniały Jacek Kuroń, gdyby usłyszał na przykład wypowiedzi niektórych dzisiejszych polityków tej prawej strony sceny politycznej. Jaka byłaby reakcja pana ministra?

0: Mówi pan o tym, jaka byłaby reakcja Jacka Kuronia, czy moja?
1: Nie, pan Jacka Kuronia, jaka byłaby reakcja? Znał pan bardzo dobrze Jacka Kuronia.
0: Myślę, że być może, że musiałby użyć języka, który w tamtych czasach...

0: Myślę, że tak. Trzeba pamiętać, że Ministerstwo Obrony Narodowej jest niesłychanie trudnym resortem, dlatego że w tym ministerstwie jest wszystko. Są i kwestie kościołów, są kwestie socjalne, zresztą kwestie przemysłu. Jest kwestia oczywiście już fundamentalna, mianowicie bezpieczeństwa państwa i obrony, co jest może pewnym paradoksem. W tym ministerstwie nie ma to rolnictwa, a akurat pan wicepremier, minister jest z partii, która się głównie zajmuje rolnictwem. Ale muszę powiedzieć, że radzi sobie naprawdę dobrze, no i trzymam za niego kciuki.
1: A co, jaka była pana reakcja, jak dowiedział się pan, że prezydent Rzeczpospolitej jest przeciwko programowi SAFE? No i przeciwko programowi SAFE jest prawa strona sceny politycznej.
0: No więc to było może nie kolejne zdumienie, bo już właściwie trochę trudno tutaj jakby być zaskoczonym przez to, co ze strony prawej politycznej sceny pada, ale muszę powiedzieć, że traktuję to jako coś, do czego mam stosunek bardzo gorzki. Z wielkim ubolewaniem patrzę w szczególności na działania pana prezydenta. Może nie wszystkie, ale niestety bardzo częste, bo ja ich po prostu nie rozumiem.
1: No tak, wiele osób komentujących pana prezydenta czy jego działania właśnie często powtarza, że nie rozumiem działań prezydenta. Ale zostawmy pana prezydenta. Spróbujmy teraz, panie ministrze, porozmawiać o tym, jak się skończą wybory w 27 roku. Co pan uważa, że w którą stronę to może popłynąć? Bo biorąc pod uwagę, że prawa strona sceny politycznej no jest, że tak powiem, silna, dlatego że te dwie konfederacje mają mniej więcej tyle samo, co Prawo i Sprawiedliwość i tak naprawdę ponad 40% mają poparcia, jeżeli patrzymy na ostatnie badania opinii publicznej, ale to są te badania, które nie mówią o zmianie, znaczy o tym rozpadzie ewentualnym Prawa i Sprawiedliwości.
0: No więc trudno bardzo powiedzieć, jaki będzie wynik, trudno go przewidzieć i to stwierdzenie jest raczej stwierdzeniem smutnym. Wolałbym, żeby było wiadomo, jaki będzie wynik i żeby tym wynikiem po prostu było zwycięstwo jednak tej orientacji europejskiej, orientacji demokratycznej, tej, do której ja się jakoś tam zaliczam. Natomiast myślę, że te wyniki badań opinii publicznych z ostatniego czasu to są wyniki z tego momentu. Pamiętajmy, że jeszcze stosunkowo niedawno wyniki były znacznie bardziej optymistyczne dla tej demokratycznej, proeuropejskiej części. I myślę, że do tych wyników wrócimy, kiedy się przewalą te najrozmaitsze burze, które w tej chwili w polską scenę polityczną targają.
1: A czy politycy prawej strony zrozumieją, że wrogiem Polski nie jest Ukraina i Ukraińcy, a wrogiem Polski jest mocarstwowa, niedemokratyczna Rosja?
0: Mam nadzieję, że to zrozumieją w końcu i przede wszystkim zrozumieją, że niektóre działania po prostu to są działaniami, które osłabiają nas w stosunku do Rosji. I to jest coś, na co Rosja po prostu liczy. Myślę, że dojdzie do nich to, że ich działania, chociaż w retoryce są antyrosyjscy, są w gruncie rzeczy działaniami, które sprzyjają polityce rosyjskiej.
1: Panie ministrze, ja wspominam tamte lata 90., sam początek i wtedy było jakoś lepiej.
0: No myślę, że jednak wtedy w tym sensie było lepiej, że dyskusje, chociaż czasami bardzo ostre, jednak miały inny zupełnie charakter niż dzisiaj.

0: No, dzisiaj właściwie język debaty publicznej jest taki, że trudno sobie wymyśleć gorsze jakieś epitety i określenia, które by można było użyć w porównaniu do tego, co się słyszy. Bo jeżeli się słyszy w ogóle takie sformułowanie jak kanalie, zdrajcy, mordercy i tak dalej, no to cóż można gorszego o przeciwniku politycznym powiedzieć? Wtedy w ogóle było poczucie jednak pewnego umiaru, no i też większe poczucie przyzwoitości. Jeżeli w ogóle pan minister Nowak za to, że nie wpisał do rejestru swoich zasobów majątkowych zegarek, za 20 tysięcy złotych zegarek, który nabył całkowicie legalnie. Tyle tylko, że go zapomniał wpisać i z tego powodu rezygnuje ze stanowiska ministra, no to jak to się ma do tych zarzutów dobrze udokumentowanych i po prostu faktycznie odzwierciedlających stan rzeczy, które ciążą na najrozmaitszych politykach, z czego absolutnie nic nie wynika.
1: Panie ministrze, bardzo panu serdecznie dziękuję za wizytę. Mam nadzieję, że uda się pana zaprosić do studia i wtedy będziemy mogli dłużej porozmawiać i troszkę lepszej jakości. Ta rozmowa będzie, na pewno będzie bardzo dobrej jakości. Na razie dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i ponawiam zaproszenie. A państwa i moim gościem był pan Janusz Onyszkiewicz, były opozycjonista, minister, cyklista i alpinista. Dziękuję panu serdecznie.
0: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję.
1: Komentarz. Połączyliśmy się z panem doktorem Pawłem Ramiączkiem, politologiem Uniwersytet WSB Merito w Łodzi. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Nie uważa pan, że miło usłyszeć Janusza Onyszkiewicza?
2: Ależ jak zwykle, to bardzo zacna postać, zasłużona. Ja z wielką przyjemnością zawsze słucham wypowiedzi pana ministra.
1: No dobrze. Panie doktorze, wobec tego wspomnijmy o niewolności. Ja patrzę na rozpad partii politycznych. Bardzo silna partia. Silna i pod względem kadrowym, to bardzo ważne, to tak ten teoretyk i ten taki praktyk od partii politycznej. Partia to kadry. Ale, czyli Unia Wolności, Unia Demokratyczna, a druga partia też bardzo silna. No przecież miała władzę. Sojusz Lewicy Demokratycznej. I proszę, te dwie partie poległy na rynku politycznym Polski. I to tak poległy, że właściwie przestały istnieć w parlamencie.
2: Tak, rzeczywiście tak było. Natomiast ja dodam, że przeszły też pewną ewolucję środowiska, które tworzyły te partie, bo finalnie przecież te partie przekształciły się w inne siły polityczne. I dzisiaj praktycznie można powiedzieć, że w przypadku tej pierwszej to środowiska, które ją tworzyły, odnajdziemy w różnych innych ugrupowaniach, od Koalicji Obywatelskiej zacząwszy, skończywszy również na Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no to dzisiaj taką pochodną w sporej części jest obecna lewica, która wróciła do Sejmu. Ale to się zgadza. Te partie już praktycznie na polskiej scenie mają wymiar historyczny.
1: Pan minister Janusz Onyszkiewicz powiedział, że właściwie polegli dlatego, że no, nie spełnili oczekiwań dużej grupy zawodowej, liczącej się grupy zawodowej, chociaż mniej liczącej się jak górnicy, bo nie widziałem nauczycieli, którzy palili opony czy rzucali mutrami w okna Urzędu Rady Ministrów. No ale silna grupa zawodowa, no i dlatego polegli, bo trzeba było zmienić troszkę system podwyżkowy, czyli zmniejszyć pieniądze. Sojusz Lewicy Demokratycznej poległ tak naprawdę no, na dopisku do ustawy medialnej przede wszystkim.
2: To była słynna afera, tak zwana afera Rywina. Natomiast też trzeba powiedzieć jedno, panie redaktorze, nastroje społeczne w stosunku do partii ewoluują. I w pewnym momencie proszę zauważyć, jak u nas układa się poparcie. I tutaj odnoszę się ogólnie do tendencji poparcia partii politycznych. Najpierw jest euforia. Wszyscy partie XY bardzo mocno

0: uwielbiają. Następnie partia dochodzi do władzy, bo przecież celem każdej partii jest objęcie władzy. I później te nastroje społeczne spadają. Zawsze jest tak, że spora część społeczeństwa oczekuje pewnych obietnic wyborczych, które są elementem gry politycznej, stałej gry politycznej podczas kampanii wyborczej zwłaszcza. Później społeczeństwo zauważa, że nie wszystkie obietnice daje się zrealizować, a nie wszystkie się daje ze względu na przykład na porozumienia koalicyjne, gdzie przecież późniejszy program działania koalicji jest wypadkową programów i obietnic nieraz i kilku partii. Ale nikt głębiej się nad tym nie zastanawia i rośnie frustracja społeczna, rosną nastroje negatywne, a w dzisiejszych czasach zwłaszcza te nastroje rosną, gdy podsycane są przeróżnymi działaniami czy działalnością ludzi w mediach społecznościowych. Te negatywne informacje rozchodzą się błyskawicznie. No i poparcie dla partii politycznych spada, ewoluuje, ale i też powoduje, że niektóre po prostu wypadają z tego obiegu politycznego. A przypomnę wszystkim, że dzisiaj tym takim magicznym progiem dającym możliwość działania centralnie jest próg wyborczy 5%. I również dzisiaj obserwujemy te mechanizmy, panie redaktorze, bo przecież partie, które tworzą obecną koalicję, już też się podzieliły, na przykład partia pana Szymona Hołowni, i też są poniżej progu. Niektóre partie, które były bardzo zasłużone, dzisiaj też borykają się z przekroczeniem progu wyborczego. Mówimy o obecnych sondażach, tak jak PSL na przykład.
1: No tak, PSL jest mający ogromne struktury w Polsce, rzeczywiście.
0: Tak jest.
1: I wydawać by się mogło, że partia powinna być bardzo silna, a okazuje się, że nawet struktury nie pomagają.
0: Nawet struktury nie pomagają. Natomiast to są oczywiście procesy odwracalne, bo ja jestem przekonany, że w przypadku PSL-u to jest odwracalne. Natomiast w przypadku Polski 2050 czy Centrum Polski, bo teraz są dwie frakcje w tej materii, trudno powiedzieć. No ale największa ciekawostka dzisiaj, a propos podziałów, to na pewno to jest to, co stanie się z Prawem i Sprawiedliwością, bo wszystkich oczy zwrócone są na to, co powie jutro pan prezes o godzinie 12, ale myślę, że wcześniej o godzinie 24 okaże się, czy te lojalki tak zwane wpłynęły do partii, czy nie. Ja oceniam, że nie wpłyną.
1: Ja się sobie myślę jeszcze o tym, że takie są partie efemerydy. To one tak pokazują się? Jest wybuch, zainteresowanie, niesamowite wyniki wyborcze. No i potem ta partia ciach, ciach, ciach, szybciutko ginie. No tak, chociażby pan wspomniał partię Szymona Hołowni. No właściwie było fantastycznie, ale i Palikot, no i było takich kilka. No Samoobrona przecież, która była partią społecznego niezadowolenia, partią buntu Polski, przepraszam, od razu mówię wszystkich, Polski B, no tak się o tym mówiło. No i dzisiaj w ogóle ani widu, ani słychu.
0: Ani widu, ani słychu. Przecież były też partie, które tworzył Marek Borowski z Lewicy, z tego co pamiętam. Jeszcze była partia Liga Polskich Rodzin, która też dzisiaj praktycznie nie istnieje. Rzeczywiście
1: no,
0: partia...
1: Ale mecenas jest i jest posłem.
0: Ale mecenas jest, tak. Mecenas jest posłem, bardzo aktywnie działa w przestrzeni publicznej i myślę, że jeszcze długo będzie działał. Natomiast, panie redaktorze, to są mechanizmy naturalne, ale one też są uzależnione od wielu czynników. Przede wszystkim pieniędzy, bo dzisiaj, żeby partia dobrze działała, musi mieć pieniądze. A pieniądze mają największe partie, bo prawo jest skonstruowane tak, że im większa partia, tym w zasadzie można powiedzieć większe dofinansowanie ze strony państwa. Następnie struktury. Struktury, które, no co by nie powiedzieć, odgrywają istotną rolę w regionach. I im bardziej rozbudowane struktury regionalne, tym większe szanse na to, że partia przekroczy próg wyborczy. No i oczywiście strategia. A strategia wiąże się z tym, że partia powinna zaakcentować swoją odrębność na scenie partii politycznych, bo jeśli partie są zbliżone programowo, a różnią się tylko nazwą, to zazwyczaj jest tak, że te mniejsze partie po prostu naturalnie pożerają, w cudzysłowie, oczywiście te ogromne partie, które są na scenie politycznej. A w Polsce ten mechanizm jest bardzo widoczny, bo od 2000 praktycznie pierwszego, czy początków 2000 lat mamy dwa duże ugrupowania, czyli obecnie Koalicję Obywatelską, PiS, które po prostu te mniejsze partie zawsze wchłaniamy.
1: Panie doktorze, serdecznie dziękuję. Zobaczymy, jak sytuacja

0: Ja się rozwinie, ma pan rację, to jest dość ciekawa sytuacja, bo już dawno takiego trzęsienia nie było ziemi, a właściwie to polityki. Paweł Ramiączek, doktor, politolog, Uniwersytet WSB, Merito w Łodzi, był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dzięki.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Do północy grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego ma czas na podpisanie deklaracji o lojalności wobec PiS i zrzeczenia się członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Prawo i Sprawiedliwość zradykalizowało się, więc zasługuje na utratę poparcia. Tak w TVP Info mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski.
7: To jest partia, która podryfowała tak na prawo, że dzisiaj jest nie do odróżnienia. Nawet momentami od Grzegorza Brauna. Więc nie będę żałował, jeśli ta partia straci poparcie. Ktoś, kto okłamał naród, zmyślał o jakimś zamachu smoleńskim i do dzisiaj nie potrafi przyznać się do konfabulacji. Zresztą proszę sprawdzić, ile procesów o zniesławienie przegrał Kaczyński. Ktoś taki powinien mieć 5% poparcia.
6: Prominentni członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus już zapowiedzieli, że nie podpiszą deklaracji lojalności. Może to oznaczać ich wyjście z Prawa i Sprawiedliwości. Jutro w południe oświadczenie wyda prezes partii Jarosław Kaczyński. W prokuraturze okręgowej w Częstochowie przesłuchano 36-latka, który pod wpływem alkoholu prowadził w minioną sobotę samochód na autostradzie A1. Krzysztof K. usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jazdy pod wpływem alkoholu i niestosowania się do zakazu wprowadzenia pojazdów, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
8: Przesłuchany przez prokuratora Krzysztof K. przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z tych wyjaśnień wynika, że w dniu tego zdarzenia udał się na Śląsk, aby odebrać dla znajomego samochód osobowy, który został tam zakupiony. Przyznał również, że przez cały dzień w tym dniu spożywał alkohol.
6: Sąd zastosował wobec Krzysztofa K. areszt na 3 miesiące, grozi mu do 12 lat więzienia. Jutro startuje Łódź Summer Festival. W programie koncerty ponad 20 wykonawców, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Organizatorzy spodziewają się na łódzkich Błoniach każdego dnia, że pojawi się nawet 150 tysięcy osób. Festiwal zakończy się w niedzielę z przytupem, zapowiada wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
9: Niedzielny dzień jest dniem, z którego jesteśmy najbardziej dumni. Tutaj spodziewamy się największej frekwencji. Myślę, że Mata i Sean Paul. Bracia Kasperczyk, PZ spowoduje, że publiczności festiwalowej naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo.
10: W tych dniach już od 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27.
6: Dodawał wiceprezes łódzkiego MPK Łukasz Kucharski. Podczas imprezy w centrum miasta na teren festiwalu będzie kursować specjalna linia autobusowa. Pierwsze występy rozpoczną się jutro o 16:00. Wstęp bezpłatny.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Ja patrzę na zegar, już jest 33 minuty po godzinie 21.
2: Stan dnia.
0: A gościem państwa i moim jest pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, panie profesorze.
11: Dobry wieczór.
0: A ja patrzę na zegar wyświetlany w jednej ze stacji telewizyjnych. 2 godziny 26 minut i 25 sekund do północy, czyli do tego momentu, aż wszyscy posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości podpiszą dla

0: ani ważny dokument. I co pan o tym dokumencie sądzi, panie profesorze?
1: No co ja mam sądzić? No, gratuluję to tej stacji, która taki zegar w ogóle wypuściła. Rozumiem, że to jest jakaś narodowa sprawa. Dla Polaków super ważna. Więc rozumiem, że ta stacja się z tym utożsamia. Natomiast wie pan, no to po prostu jest oczywiście ten dokument jest takim jakimś niestandardowym wymaganiem, tak, oczywiście dla członków partii politycznych, no, związanym z tym konfliktem, tak, i wydaje się, że dzisiaj już nie da się tego powstrzymać, to znaczy tego rozłamu, który nas czeka pewnie, nie wiem, kiedy ten komitet polityczny podejmie taką decyzję, czy jutro, czy od razu się zbierze, czy tam za kilka dni. I nastąpi takie pewne skreślenie tych członków partii Prawa i Sprawiedliwości. No i tyle. To jest jakaś tam kolejna odsłona tego konfliktu wewnętrznego w PiS-ie. Jednocześnie też prawdopodobnie zmniejszenie, znaczy nieprawdopodobnie, no na dzisiaj na pewno zmniejszenie szans tutaj prawicy w ogóle, tak, na liczbę mandatów w Sejmie, czyli też pewnie na ewentualne przejęcie władzy, bo dzisiaj ugrupowania prawicowe są w opozycji i jakby tak sondaże wskazują, że mogłyby mieć większość, natomiast no tutaj jeszcze to wszystko zależy od uzyskania konkretnego wyniku, konkretnych mandatów w Sejmie. No i oczywiście na to się, potem się te szanse trochę zmniejszają na razie, mówię na razie, dlatego że zwykła matematyka i podział mandatów u nas, system podziału mandatów w Polsce spowoduje, że one stracą te premie właśnie za bycie dużym ugrupowaniem, tak? Czyli jeżeli byśmy zakładali, no, że Prawo i Sprawiedliwość ma na średnich sondażowych około 25% poparcia, to prawdopodobnie po odejściu czy po wypchnięciu, że no, to będą różnice zdań oczywiście, jak to mamy nazywać, ale po tym rozłamie, no, ta grupa Mateusza Morawieckiego pewnie będzie miała około 6-7, tak sondaże też pokazują, nawet jakby miała 5, przekroczyła próg wyborczy, to już te mandaty się inaczej rozłożą. No więc jakby takie będą tego skutki prawdopodobne na dzisiaj. Jak mówię na dzisiaj, dlatego że oczywiście jeszcze wiele się może zmienić. Do wyborów jest rok z małym okładem. No a też pierwsze tego skutki tego rozłamu to będą skutki parlamentarne. To znaczy prawdopodobnie powstanie jakiś klub, nowy klub poselski. No tutaj ciekawa sprawa będzie z wicemarszałkami Sejmu, czy może, bo to będzie, jeżeli powstanie ten nowy klub, to ja sprawdziłem te dane sobie przed momentem, to będzie trzeci klub co do wielkości w Sejmie, także to będzie duży klub, bo wszystkie partie koalicyjne będą miały mniej, bo też się tam podzieliły i tak dalej. W związku z tym będą miały mniej posłów niż prawdopodobnie ta grupa Morawieckiego. Także w Sejmie robi to trochę różnicę.
0: No i jeszcze jedna rzecz, panie profesorze, taka bardzo administracyjna. Być może Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało opuścić obecnie ten swój duży korytarz oddzielony od całej reszty i klub Koalicji Obywatelskiej tam może być większy wtedy i nagle okaże się, że no, muszą zmienić miejsce urzędowania.
1: Trzeba będzie właśnie to zamienić. Tak?
0: Przeprowadzka będzie.
1: Taki film był, nieoczekiwana zmiana miejsc, więc tutaj to może nastąpić. Zdecydowanie te przeprowadzki jakieś tam będą na sejmowych korytarzach, więc to jest też oczywiście dla życia Sejmu ważne. Natomiast też nas ciekawi pewnie, czy właśnie to ugrupowanie nowe uzyska wicemarszałka, prawda? To też by było takie właśnie ciekawe. Ciekawa tutaj będzie postawa też koalicji rządzącej, jak oni na to zareagują. No więc będzie o czym rozmawiać na pewno w następnych dniach.
0: No na
1: jeżeli
0: pewno.
1: To się stanie.
0: Jeżeli to się stanie, właśnie, bo to jeszcze jest troszkę dzielenie skóry na niedźwiedziu. Tak naprawdę, bo może się okazać, że panowie dogadają się. Ja mówię o Jarosławie Kaczyńskim i premierze Morawieckim. No i jakaś sztama na czas.

0: Raz jakiś nieokreślony zaistnieje, czyli porozumienie. No chyba, że też, uwaga, bo też taką teorię słyszałem, no już jest takie political fiction rzeczywiście na wysokim C, że to jest wszystko ukartowane, żeby zainteresować opinię publiczną Prawem i Sprawiedliwością, że to jest wielowątkowa partia i tak dalej, że oni się nie dogadają, no ale stworzą koalicję i będą wędrowali razem, wspólnie.
1: To znaczy, to nie za bardzo mi się chce w to wierzyć, w tym sensie,
0: nie,
1: że oni się mogą...
0: To jest takie domniemanie, trochę z internetu.
1: No właśnie tak,
0: troszkę...
1: tylko właśnie wiadomo, bo to są różne teorie, ale dlaczego tutaj myślę, że to może tak nie być, dlatego że właśnie już za dużo tutaj powiedziano. Ta walka jest szczególnie między kilkoma osobami bardzo ostra, którzy wyraźnie tam biorą prym w tym takim, powiedziałbym, wypychaniu, prawda, tych posłów. Ale oczywiście koalicje później gdzieś tam mogą stworzyć. Tylko że no zawsze przy takich ewentualnych scenariuszach, no to nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego ostatecznego skutku. Ile w międzyczasie te partie stracą na przykład w ogóle wyborców, prawda? I czy będą takie w ogóle straty, bo może ich nie mieć. Więc jakby tutaj to by było dosyć ryzykowne posunięcie, jeżeli ktoś by mówił, no, bo jakby ma to trochę sensu w tym znaczeniu, że właśnie PiS-owi ostatnio brakowało tak zwanej tratwy ratunkowej, to znaczy, jaką zawsze miała Platforma, to znaczy Obywatelska, to znaczy wyborcy, którzy są zniechęceni, zmęczeni, prawda, rządami, a zawsze tacy są. No oni muszą gdzieś sobie uciec, prawda? I dla Platformy to była właśnie Trzecia Droga, wcześniej był Nowoczesna i tak dalej, i tak dalej. A PiS nie miał. Miał przez chwilę Paweł Kukiza jako taką platformę, ostatnio taką tratwę, a ostatnio nie miał w ostatnich wyborach. Więc ta koncepcja by miała sens tak z punktu widzenia strategicznego, że no ale trzeba by było to zrobić moim zdaniem w 2023 roku, to znaczy odłączyć jakąś tam kawałek, powiedzieć tutaj były błędy i wypaczenia w tym PiS-ie i my wam dajemy, prawda, alternatywę, wyborcy.
0: Naprawiony
1: i to by
0: PiS
1: miało większy sens.
0: Naprawiony,
1: tak, naprawiony
0: PiS,
1: prawda? I to by miało sens większy, bo ci wyborcy by się przenieśli, no tutaj by była trochę zdolność koalicyjna, czego na przykład PiS nie miał w ostatnich wyborach, chociaż wygrał. No i jakoś to by miało, powiedziałbym, ręce i nogi. Natomiast teraz... No to nie bardzo, bo już PiS trochę spadł w sondażach. Troszkę mamy jeszcze kawałek do tych wyborów oczywiście, więc to by był plan raczej na 2031 jak dla mnie, a nie 27. No może ktoś tak dalekosiężnie myśli, ale w tym czasie, przez te parę, 4-5 lat, to już się naprawdę tyle może wydarzyć w Polsce i w polskiej polityce, że jest za dużo czynników zewnętrznych, które mogą na to wpływać, więc wydaje się to być bardzo ryzykowny plan.
0: Ale mówił pan o troszkę zmniejszeniu się PiS-u, ale przecież prezes Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, że to może PiS może być mały, ale musi to być moja partia, to znaczy mała partia, ale moja, to znaczy taka, w której ja będę rządził. I może to też z tego wynika, że najbliższe otoczenie pana prezesa jest zapatrzone w pana prezesa, a troszkę tych tak zwanych młodszych wilczków, czy młodych wilków stwierdziło, nie, zbyt zachowawczo, no zbyt się upodabniamy na przykład do Konfederacji jednej czy drugiej, a przede wszystkim Konfederacji Brauna. No my chcemy być tym nowoczesnym PiS-em i bardziej otwartym na świat, Europę, Unię Europejską i tak dalej, no to przecież nie możemy razem z posłem Czarnkiem, prawda, od OZE SROZE wędrować razem.
1: No właśnie, tutaj to jest oczywiście, wydaje mi się, że ten podział jest słuszny, który pan rektor mówi, tylko że on też nie przebiega dokładnie tak, że to są młodzi i starzy, tak? Bo dlatego, że w tych grupach mamy posłów w różnym wieku, z różnym stażem właśnie w Prawie i Sprawiedliwości. No raczej bym powiedział, że to jest ten podział taki na taką, nie wiem, klasyczną europejską chadecję, tak? I taką troszkę bardziej idącą właśnie w stronę Konfederacji partię, co ostatnio zresztą PiS przyjął taki kierunek.
0: Czyli kadencja to Morawiecki, a Czarnek to...

0: ci bardziej skrajnie prawicowe.
1: Czy bardziej tam ta grupa, którą Czarnych dzisiaj trochę utożsamia, ale tutaj zwracam uwagę też na to, że jakby sam Przemysław Czarnek, on nie był tym atakującym teraz, on nie był takim rozgrywającym w tej potyczce, raczej starał się zachowywać w miarę neutralnie, oczywiście mówił, że trzeba to podpisać, że tutaj jedność partii i tak dalej, ale nie atakował, bo tutaj wyraźnie ta grupa była gdzie indziej. To była grupa no, związana, też było tam młodych, takie nazwiska jak, nie wiem, pan Bocheński, pan Jaki, czy nie wiem, pan Sasin tutaj, który też, oni też wszyscy gdzieś tam byli w okolicach rządu Morawieckiego, czy nawet w samym rządzie, ale jakby oni, no to jest inna grupa po prostu osób, inna frakcja i ten Przemysław Czarnek też tu się stał takim, jak na moją intuicję, też takim zakładnikiem tego wszystkiego. No bo właśnie został wystawiony jako ten kandydat, tak, na premiera. No to było, jest to dosyć wcześnie, prawda, wystawienie, więc on na siebie wziął też dużą taką odpowiedzialność i duże brzemię. No i już, ponieważ taka była strategia, żeby odbierać tę konfederację, no to zaczął do tej konfederacji się przybliżać. Czasami bardzo niebezpiecznie, czasami też gdzieś tam za daleko już szedł, co nawet prezes Kaczyński mu wypomniał, tak? Ale tutaj akurat nie, on jest raczej takim może symbolem tej grupy, ale moim zdaniem to on nie jest trzonem, tak bym powiedział, tej grupy tych maślarzy, których, jakbyśmy tak powiedzieli, oczywiście w uproszczeniu, którzy dzisiaj są spiritus mowy z tego rozłamu.
0: Panie profesorze, osłabi to Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy nawet przy założeniu, że nie dojdzie w tym momencie do podziału, że jakoś to zostanie no, wygaszone. Ten podział może nastąpić, ale czy na te kilka miesięcy ta sytuacja może no, osłabić Prawo i Sprawiedliwość na tyle, że część elektoratu jednak skłoni się w kierunku tych bardziej skrajnie prawicowych ugrupowań?
1: No, ja myślę, że osłabił takie momenty wzajemnych animozji, kłótni wewnętrznych. Osłabiają każdą partię polityczną, więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie będzie wyjątkiem, więc tutaj już nastąpił częściowo odpływ do wyborców, do właśnie tych konfederacji i może on nastąpić. Mogą wyborcy pójść też w niegłosowanie, bo też tak nie sądzę, żeby nagle te konfederacje gdzieś tam wyskoczyły ponad PiS, no chyba, że słabością PiS, to znaczy, że ten PiS spadnie do tych 18-17, no i podobnie będzie miała Konfederacja, ta pierwsza, która była, czyli Mencena i Bosaka, mówiąc umownie. I to, no to wtedy tak, prawda? Natomiast no to osłabienie jest zdecydowane wizerunkowe, tak, nie ma już tego wielkiego namiotu, jak niektórzy mówili, tego obozu prawicy, dużego, prawda, który jeszcze niedawno był, więc to jest bez dwóch zdań, że to tak będzie wyglądało i też będzie się odbijało jakoś, tylko właśnie nie wiem, czy wyborcy bardziej pójdą w niej głosowanie, tak jak w przypadku czasami, nie wiem, tych dużych ugrupowań, czy Platformy Obywatelskiej, czy jeszcze czasami PiS-u, że oni szli w niej głosowanie bardziej niż przechodzili do innych też partii politycznych, ale tak czy siak to jest źle dla takiej partii, bo jeżeli ona ma dużą bazę wyborców, a PiS ma, no to jeżeli część z nich nie pójdzie do głosowania, to te wyniki po prostu będą niższe już wtedy statystycznie. Tutaj działa matematyka i statystyka, więc to osłabienie na pewno będzie.
0: Dobrze, zostawmy sprawy, niech one się toczą same. Zobaczymy, prawdopodobnie po godzinie 24 nie będzie komunikatu, jak to wygląda. Prawdopodobnie dowiemy się.
1: No mam nadzieję.
0: Prawdopodobnie dowiemy się rano. W każdym razie zegar w owej stacji telewizyjnej tyka. Tak, tyka. Dobrze, to spójrzmy wobec tego na TK, czyli Trybunał Konstytucyjny. No i co z tym Trybunałem? No przecież to jest zaprzeczenie państwa demokratycznego, bardzo niebezpieczne. Ja usłyszałem z ust jednego panów, który zajmuje się służbami specjalnymi, to w bardzo poważny sposób, że właśnie rozwalanie systemu prawnego państwa jest to jeden z celów naszych wrogów.

0: żeby nas osłabić, to rozwalmy system prawny. No ten system prawny jest taki, jaki jest, czyli Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę nie istnieje. I co dalej, panie profesorze?
1: To jest oczywiście stary problem niestety u nas. Znaczy tutaj, jeżeli nie ma jakiejś propozycji resetu tak zwanego konstytucyjnego, czyli resetu tego stanu, na dzisiaj, a nie ma, znaczy one nie wejdą w życie, gdzieś tam te propozycje były oczywiście, ale nie wejdą w życie, no to jedyną moim zdaniem sensowną drogą jest po prostu czas i wymiana zgodnie z upływem kadencji członków, bo kolejnych członków Trybunału Konstytucyjnego, prawda? No i jakieś tam rozumiem, że w pewnym momencie przyjdzie taki skład, mam nadzieję, który po prostu zacznie pracować, ten Trybunał nie będzie taki trochę obstrukcyjny. No i też przede wszystkim chodzi o to, żeby poszczególne ugrupowania polityczne nie podważały, prawda, na mandatu kolejnych sędziów wybieranych przecież przez kolejne większości parlamentarne, no bo to o to chodzi i ten Trybunał jest tak skonstruowany w Polsce, po to jest ta kadencja 9 lat i ta nieusuwalność sędziów, żeby dać właśnie gwarancję tej niezawisłości, że nie, że przyjdzie następna władza i was wymieni, prawda, tylko...
0: No ale raz zrobiono rzecz, która no, umożliwiła wymianę właściwie stuprocentową tak naprawdę, bo ten Trybunał został skrócona kadencja, wymienili sędziowie.
1: Nie,
0: no
1: to nie jest skrócona kadencja, nie, tylko zostało tutaj po prostu, było zamieszanie, najpierw powołano za dużo sędziów, później za dużo odwołano. Tak? Później odwołano więcej niż powołano ich za dużo i to spowodowało zamieszanie. I później powołano następnych sędziów, którzy nie powinni być powołani.
0: Bo już byli powołani, tak.
1: No właśnie, już byli powołani. W związku z tym tutaj to takim sposobem akurat poszło. To skrócona kadencja trzeba Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Nie, nie, ja wiem, tak, ale tu też została skrócona kadencja, bo po prostu tych sędziów powołano, odwołano i to się zaburzyło wszystko.
1: I to się zaburzyło. Zamieszało, zburzyło. Tak, i to wtedy się zaczęło. No i oczywiście no, tutaj nasi politycy te precedenty se tworzą jeden za drugim, to tutaj ja nie wątpię w inwencję naszych polityków, naszej klasy politycznej.
0: Pana prezydenta też, który nie przyjmuje, myślę, że... prawda, od sędziów przyrzeczenia sędziowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Właściwie nikt nie wie, bo nie ma przepisu, który no, umożliwiałby prezydentowi Rzeczpospolitej takie postępowanie.
1: Możliwe czy niemożliwe. No tak, to prezydent tłumaczy też na prezydenta. Tutaj możemy liczyć, to znaczy ja akurat nie uważam, żeby to było słuszne, to niepowołanie sędziów, aczkolwiek prezydent ma kapkę racji w tym, że ci sędziowie po prostu nie byli powołani przez tyle miesięcy, i ponieważ kadencje wygasły poprzednich sędziów, Sejm ich nie uzupełniał. To też jest pytanie, dlaczego Sejm tego nie robił, dlaczego ich nie uzupełniał. To prezydent by nie miał takiego argumentu, tak, który oczywiście może jest słabym argumentem, no jakiś tam jest. Wedle prezydenta oczywiście, więc jakby tutaj, wie pan, to wszystko, jak to mówią, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma, prawda, w tej sytuacji, więc każdy się powołuje na te uzusy, na to kolejne łamanie z tego statusu sędziów i przepisów, które po prostu następuje. No ale rozumiem, że teraz jest komunikat z Kancelarii Prezydenta, że sędzia, który został wybrany teraz na tę kadencję, wygasł, już nie pamiętam po którym sędzi, no to zostanie powołany, tak? Znaczy może to też jest nadzieja.
0: Znaczy złoży przyrzeczenie, złoży po...
1: Tak, bo tu bądźmy dokładni,
0: panie profesorze, bo prezydent Rzeczpospolitej nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołuje Sejm.
1: Tak. I powołuje Sejm, natomiast oczywiście oni obejmują mandat od czasu złożenia tego przyrzeczenia. W związku z tym, jeżeli przyjmie prezydent przyrzeczenie, no to jest to jakiś, nie wiem, sygnał, tylko co zrobić z tymi, którzy tam przyrzeczenia składali przed marszałkiem Sejmu, no to też następna sprawa. Więc
0: no tak, to są rozważania kazuistyczne tak naprawdę pomiędzy prawnikami, co to znaczy wobec prezydenta.
1: No właśnie, wobec, nie wobec, a tutaj ja zawsze mówię, że prawo oczywiście jest prawem i jest istotne, a to jeszcze ważna jest wola polityczna. A wola polityczna dzisiaj jest

0: taka, żeby nawzajem się blokować ją. I powiedziałbym, że to nam trochę tę sprawę, prawda, gmatwa i nie pozwala na takie precyzyjne, jasne rozstrzygnięcie, prawda? Bo już byśmy mieli, jakby prezydent powołał, to byśmy już mieli tych kilku sędziów, tam jeszcze te kadencje by po kolei wygasały sobie, więc by się powoływał następny, no ten Trybunał mógłby tam sobie działać, wrócić do tego orzekania, no, ale też z drugiej strony musiałaby być wola do uznawania tych orzeczeń, do publikowania orzeczeń, bo proszę zauważyć, ja tutaj też tylko taki wątek, że to nie jest tam rzecz, że my sobie o tym porozmawiamy i prawnicy się pokłócą. A niech się oni kłócą, ale to dotyczy obywateli, bo na przykład mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego emerytur dla rocznika 53 bodajże urodzenia, który dotyczy tam waloryzacji i tak dalej. I to dotyczy chyba 200 tysięcy osób, które dostają mniejsze emerytury teraz, bo wyrok jest nieopublikowany, prawda? No i teraz my się zaczniemy znowu bawić w to, że a czy publikować, a czy nie opublikować, a jeden uznaje Trybunał, drugi nie uznaje. No tak, tylko że 200 tysięcy osób czeka na te emerytury, które dostaje pomniejszone, tak? I można powiedzieć, że ten wyrok nie jest jakimś politycznym wyrokiem, czy organ taki ma jakieś prawo, czy nie. Tylko jest wyrokiem w konkretnej sprawie o grupy obywateli, prawda? I to przypadaje to jako przykład, ale na to się to przekłada. To nie jest takie nieważne, prawda? W związku z tym oczywiście powinno nam wszystkim zależeć, politykom przede wszystkim, żeby te sytuacje unormować, żeby się jakoś porozumieć, no bo to po prostu to jest tylko woda na młyn, panie redaktorze, partii skrajnych, tak, które mówią, zobaczcie, oni się kłócą, nawet Trybunał wam nie działa, no, nie dostaniecie emerytur swoich, które wam się należą, bo ci nie uznają, ci nie publikują, a ten nie powołuje, tak, tych następnych sędziów. No i tak, no i to znaczy głosujcie na nas, tak, na partie skrajne, myśmy jeszcze nie rządzili, a my wam to pokażemy i wszystkich rozniesiemy w pył. Tak? No więc te partie sobie trochę same kręcą na siebie ten bicz, którego jeszcze nie widzą. My to wiemy, poznamy historię polityczną trochę, więc możemy to przewidzieć.
1: No i jeszcze należy dodać, panie profesorze, to co pan powiedział, że tutaj rzecz dotyczy 200 tysięcy prawie tam osób, no ale Trybunał Konstytucyjny przez całe swoje istnienie rozpatrywał jednostkowe sprawy również obywateli, bo skargi do Trybunału Konstytucyjnego spływały od obywateli i były często to jednostkowe sprawy. Źle skonstruowany przepis, brak przepisów wykonawczych, tak i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby tego wymieniać. I rzecz dotyczyła Kowalskiego, bo ten Kowalski, który teraz ma jakąś sprawę, która jest związana z ustawodawstwem, które jest błędnie na przykład uchwalone, bądź nie wypełnia czegoś tam, no jest bezradny, nic nie może. Dobrze, to teraz taka milsza rzecz już na koniec, panie profesorze. Sylwia Gregorczyk-Abram, nową rzeczniczką praw obywatelskich. Senat zatwierdził wybór.
0: To znaczy, no właśnie, to jest pytanie dla pani Gregorczyk-Abram. Na pewno to jest duży sukces, oczywiście jest adwokatką i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie sobie tutaj radziła. To jest też taka funkcja wielkiego zaufania publicznego, dlatego że ten rzecznik nie może być już politykiem kompletnie, bo on właśnie jest w tych jednostkowych sprawach wszystkich. To do niego obywatele czasami jako do ostatniej deski ratunku się zwracają po to, żeby prowadził ich sprawy, żeby się upominał, bo rzecznik tutaj ma duże kompetencje, których obywatel nie ma, może...
1: A rzecznik praw obywatelskich może wszystko dla obywateli. Chyba tak, panie profesorze. No chyba dobrze
0: spuentowałem. Wszystko dla obywateli, oby tak było.
1: Profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie profesorze, serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: W najbliższą sobotę wtedy i... W gdańskim zoo na świat przyszły dwa lemury warii czarno-białe. To ogromny sukces, ponieważ jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. To koniec trwającego blisko 400 lat sporu. Francja dogadała się z Holandią. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, a to nie koniec innowacji w M-Obywatelu. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Janrożek. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Do północy wyjaśni się przyszłość polityków PiS sympatyzujących z Mateuszem Morawieckim. We wtorek prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie w polskiej armii. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Apelujemy do członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus o podpisanie deklaracji o przynależności do PiS, powiedział Patryk Jaki. O tym, że podpisu nie będzie, poinformował z kolei stronnik byłego premiera, europoseł Piotr Miller. Patryk Jaki powiedział, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych i szkodliwych ambicji politycznych.
2: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
1: Problemy PiSu nie martwią Radosława Sikorskiego. Szef MSZ mówi, że ugrupowanie się zradykalizowało, więc zasługuje na utratę poparcia.
3: To jest partia, która podryfowała tak na prawo, że dzisiaj jest nie do odróżnienia. Nawet momentami od Grzegorza Brauna. Więc nie będę żałował, jeśli ta partia straci poparcie. Ktoś, kto okłamał naród, zmyślał o jakimś zamachu smoleńskim i do dzisiaj nie potrafi przyznać się do konfabulacji. Zresztą proszę sprawdzić, ile procesów o zniesławienie przegrał Kaczyński. Ktoś taki powinien mieć 5% poparcia.
1: Jutro w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do rozłamu PiS. Prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Uroczystość ma odbyć się we wtorek.
4: Sędzia Sławomir Patyra informację o ślubowaniu na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego przyjął z satysfakcją. Zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że ważne jest, by instytucje państwowe współpracowały ze sobą zgodnie.
5: Instytucje takie jak prezydent i Trybunał Konstytucyjny łączy bardzo wiele i powinny współdziałać ze sobą. Oba te organy na swój sposób chronią konstytucję.
4: Karol Nawrocki zwlekał półtora miesiąca z zaprzysiężeniem sędziego. Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego prezydent zrobi wreszcie to, co do niego należy.
6: Ja się mam teraz cieszyć, że prezydent wykonuje swoje obowiązki. To tak jakbyśmy się teraz za chwilę cieszyli, nie wiem, że kierowca jedzie i na czerwonym staje. No, wykona swój obowiązek w sprawie pana Patyry.
4: Z kolei poseł PiS Robert Gontarz uważa, że ślubowanie to jedynie dobra wola prezydenta.
7: Pan prezydent Karol Nawrocki zgodnie ze swoją prerogatywą może wybierać, kiedy i kogo będzie zaprzysięgał.
4: Zaprzysiężenie sędziego Patyry odbędzie się 28 lipca. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże ponad 720 milionów na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą siłę militarną w tej części Europy.
8: Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna, albo jak wspaniałe efekty. Cieszę się z tego, ale nie chcę już tego dłużej słuchać, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji, także na potencjalnym polu walki. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
1: Między innymi dofinansowano projekt

0: z obszarów sztucznej inteligencji czy technologii materiałowych. Sekretarz generalny ONZ wzywa do wstrzymania walk na Bliskim Wschodzie. Z powodu trwającej wojny między USA a Iranem w konflikt zaangażowane są też inne państwa w regionie. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Antonio Guterres powiedział, że rozwiązania siłowe nie pomogą. Czas na krok wstecz. Ataki na infrastrukturę cywilną są nie do przyjęcia. Nie da się rozwiązać konfliktu drogą militarną. Walki muszą się zakończyć w całym regionie. Międzynarodowe prawa wolności w zakresie żeglugi w cieśninie Ormus muszą zostać przywrócone. Jedyne wyjście to rozmowy dyplomatyczne. Szef ONZ uznał też za bardzo niepokojąca jest sytuacja w Strefie Gazy. Jak wskazał, 2/3 mieszkańców tego regionu zmaga się z niedożywieniem.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy i jutro przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu burze. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. W nocy od 10 do 13 stopni, a jutro od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie kraju.
2: Pięć minut po godzinie 22.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Maciej Słomczyński pod pseudonimem Joe Alex pisał rzeczywiście znakomite polskie kryminały, a czynił to, żeby przetłumaczyć Ulyssesa Jamesa Joyce'a. I rzeczywiście jedno i drugie udało się znakomicie. I o polskich kryminałach za chwilę.
4: Więcej niż kryminał.
5: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Dzisiaj wydanie literackie, w 100% literackie. Naszym, państwa i moim gościem jest Przemysław Poznański. Zupełnie inna opowieść, to nazwa bloga, strony internetowej. Witam cię serdecznie.
6: Witam Grzegorzu, dzień dobry państwu.
5: Stała rubryka w Newsweeku, a także ostatnio, co jest właśnie pretekstem do naszego spotkania, okazjonalnie w Odrze. Odra, proszę państwa, chyba nie muszę mówić, to jest taki bardzo poważny wrocławski, dolnośląski magazyn kulturalny, który czasami poeci się chwalą, miałem coś w Odrze, albo pisali w Odrze, sztuka wysoka. Tam, proszę państwa, ma swoje miejsce, swoje recenzje i swój świat. I właśnie śledztwo w sprawie kryminału, artykuł krytyczny, analityczny twojego autorstwa trafił na łamy tego szacownego miesięcznika.
6: Tak, to prawda. Najwyraźniej redakcja Odry, za co jestem oczywiście bardzo wdzięczny, odkryła, że kryminał jest rzeczywiście tą literaturą, która nie tylko jest najpopularniejsza w Polsce dzisiaj, polski kryminał jest najpopularniejszą konwencją czytaną przez Polaków, ale też ma pewne jednak już ambicje literackie i autorzy starają się, żeby była to literatura wysokich lotów.
5: Starają się, ale chyba nie wszyscy. Jestem jednym z nich, jestem jednym z autorów powieści sensacyjnych i kryminalnych. I walę się w piersi za całe środowisko, że nie każdy z nas ma te ambicje, żeby to była literatura choćby nieco wyższych lotów. Zwłaszcza w przypadku całego mnóstwa followersów, którzy podążają za jakimś głównym nurtem i odcinają kupony z takich dość sensacyjnych, kalkowanych potem sytuacji.
6: Jest to, ale tak jak mówi Hanna Grudzińska w moim artykule z wydawnictwa Marginesy, ta literatura niskich lotów, zła, wtórna, ona oczywiście istnieje i to bardzo źle, dlatego że jeżeli czytelnik od takiej literatury zacznie, to się może do kryminału zrazić. Natomiast ona, mam wrażenie, taka literatura nie osiąga jednak nakładów, które mogłyby jakoś ten rynek kryminału zepsuć. Jednak autorzy ci mainstreamowi, oni dbają również o język. Ja naprawdę z przyjemnością czytam kryminały i widzę, jak autorzy no właśnie chcą, żeby to była również literatura piękna w jakimś takim wymiarze. Oczywiście nie może to zakłócać, broń Boże, tego, co w kryminale najważniejsze, czyli intrygi.
5: Recenzenci bardzo często, ale nie wprost, bo o tym się nie pisze, bo nie wypada, zarzucają Remigiuszowi Mrozowi bardzo prosty język pisania.

0: algorytmami, pisanie w sposób maksymalnie uproszczony, które przynosi sukces, ale jednakowoż nie pcha tej literatury do przodu.
1: Remigiusz Rus sprzedał już ponad 13 milionów egzemplarzy swoich książek.
0: W związku z czym może się zupełnie tego rodzaju uwagami nie przejmować i nowym autem, mijając recenzenta, który w swojej nieśmiałości albo wręcz zadufaniu nigdy o nim nie napisze, jadąc na rowerze.
1: Wydaje mi się, że najważniejsze jest w literaturze to, żeby ona trafiała do czytelnika. Remigiusz Rus trafia do swojej grupy czytelników i wydaje mi się, że to jest sukces i to jest coś dla niego chyba najważniejsze.
0: Czyli takie pisarstwo trochę plemienne, no bo to jest taka zamknięta grupa, niezwykle liczna, ważna, ale tak się zastanawiam, jeżeli kolega Remigiusz pisze 6, 7, czasami 8 książek w roku, to bywa, że ci czytelnicy nic więcej, patrząc na średnią statystyczną, ile Polacy czytają, o wiele więcej książek nie przeczyta. Może zamykać się w tym świecie.
1: To jest prawda, ale taka plemienność, to jest bardzo fajne określenie. Ona istnieje właściwie tak naprawdę w przypadku bardzo wielu pisarzy, autorów kryminałów. Zauważ, że Marcel Moss czy Max Czornyj piszą nawet więcej, wydają więcej książek niż Remigiusz Rus. Swoją grupę czytelników, to są szelikowcy tak zwani, ma przecież Maciej Simbieda. Swoją grupę odbiorców ma Katarzyna Puzyńska, która
0: no, jeżeli mogę coś powiedzieć o Macieju Simbiedzie, którego niedawno tu gościłem, to wydaje mi się, że ci szelikowcy Macieja Simbiedy to jednak jest taki lepszy sektor, przepraszam innych kibiców literatury kryminalnej, ale to jest taka trochę już loża VIP.
1: Wiesz, o swoich czytelników ma każdy pisarz, tak? Oczywiście no, innych pewnie czytelników ma, no, wspomniany chociażby Remigiusz Rus, pewnie trochę innych niż Maciej Simbieda, szukających czegoś innego w literaturze. Trochę inną grupą na przykład są czytelnicy Roberta Małeckiego, który też zorganizował w tym roku pierwszy zlot swoich fanów w Chełmży, więc pisarze dbają o te grupy, starają się je dopieszczać i chyba trochę jest tak, że jeżeli
0: Katarzyna Puzyńska ma nawet swój szlak turystyczny wokół jeziorka, gdzie rozgrywają się
1: też jej robi
0: mroczne, prowincjonalne, wiejskie, wcale niesielskie sprawy.
1: Tak, no, była pierwszą tak naprawdę pisarką, która zorganizowała, czy też jej wydawca, taki właśnie zlot fanów w tym jej fikcyjnym Lipowie, które ma swój pierwowzór w rzeczywistości.
0: No, zresztą też dość aktywna postawa gminy i miejscowych władz, żeby jakoś rozpropagować tę miejscowość. Podobnie chyba jest z Wrocławiem. Wrocław jest niezwykle kojarzony i chyba znakomicie promowany, chociaż dość kontrowersyjnie promowany, bo przez liczne dekapitacje, gwałty i mroczne rytuały. Wrocław przez pana Krajewskiego.
1: To prawda, wydaje mi się, że nie ma już dzisiaj w Polsce miejscowości, włącznie z małymi miejscowościami, w której jakiś kryminał by się nie rozgrywał. Pisarze, nawet jak z tych miejscowości nie pochodzą, to szukają takich miejsc, jeszcze nie ogranych, jeszcze nie wyeksploatowanych, żeby też właśnie tam zbudować jakąś społeczność czytelniczą.
0: Wiesz co, proszę, kolega kontynuuje, a ja skorzystam ze sztucznej inteligencji. Tak, przyznaję się do tego zupełnie jak noblistka, że też czasami korzystam i zadam sztucznej inteligencji następujące pytanie. Podaj nazwę miejscowości, w której nie toczyła się jeszcze akcja powieści kryminalnej.
1: I teraz wszyscy pisarze powinni...
0: A warto było, by tam właśnie tę historię umieścić. Dodam jeszcze Polska. Proszę kontynuować, a my czekamy ten ułamek
1: sekundy.
0: Ja
1: sam jestem ciekaw, jaki będzie wynik. Myślę, że to będzie świetna podpowiedź dla bardzo wielu pisarzy, którzy już naprawdę nie chcą umieszczać swoich akcji tam, gdzie inni i szukają odkrywczych miejsc. Są oczywiście w Polsce takie miejsca, takie regiony, które sprzedają się dużo, dużo lepiej niż inne. To są na przykład góry. O tym mówią wszyscy wydawcy. Ale zauważ, że ostatnio pisarz, który zawędrował ze swoim bohaterem do gór, czyli Grzegorz Brudnik, akcję ostatniej swojej powieści umieścił na Mazurach. Czyli też jest poszukiwanie pewnych nowych regionów.
0: No ja z Mazurami to bym się bał. Zresztą już w naszym programie o tym rozmawialiśmy. Hans Helmut Kirst i Bóg śpi na Mazurach. I książka historyczna, i obyczajowa, i społeczna rewelacja, więc

0: Ja bym się bał po czymś takim na Mazury zaglądać, ale uwaga, uwaga. Werdykt, teraz się mówi werdykt, prawda? Werdykt.
1: Słucham.
0: Albo ogłosili.

0: które zapadło się pod ziemię.
1: Bardzo ciekawe.
0: No ale tutaj wzmaga się moja nieufność wobec sztucznej inteligencji, bo proponuje Helle, izolację na Cyplu podczas zimowego sztormu i tak dalej, i tak dalej.
1: Helle już występował w kryminałach.
0: Helle występował w kryminałach, nawet w serialach i nawet ja na te wakacje napisałem książkę, która się nazywa Śmierć na Helu, sztuczna inteligencja.
1: No, może także dlatego, naucz się, że proszę,
0: tak. Może dlatego, że książka może być też na półce z powieściami obyczajowymi, historycznymi, bo to wszystko się dzieje przed wojną. No ale faktycznie są jeszcze jakieś miejsca w Polsce, które dałoby się wyciągnąć i dałoby się we Frankensteinie coś się działo?
1: W Ząbkowicach Śląskich? Tak. Myślę, że coś się działo. Akurat nie kojarzę, ale to nie jest wykluczone. Historia tego miasteczka mogłaby skłaniać do tego.
0: Znaczy, u mnie było przelotem. Przelotem to tam z 10 kartek było zaznaczone, bo to efektowne, dobre miejsce do tego, aby wzmagać napięcie i strach. Ale zupełnie poważnie. Można sobie narzekać na poziom niektórych polskich kryminałów, na masówkę, która zawsze przy jakimś sukcesie potem jest efektem chęci podążania za czymś, co jest popularne, co przynosi dochody, ale niewątpliwie jest to półka, jeśli nie dwie półki wyżej niż literatura kryminalna PRL.
1: To prawda, literatura kryminalna PRL-u to była zupełnie inna literatura. To była literatura propagandowa, która miała pokazywać, jak wspaniale milicja obywatelska chroni obywateli przed przestępcami. I nic dziwnego, że ta literatura z końcem komuny po prostu umarła. Znikła z półek, ona już nie istnieje. Oczywiście są miłośnicy takiej literatury, którzy wracają do niej czasami, czytają, ale oczywiście już z przymrużeniem oka. Ta literatura przestała istnieć i rzeczywiście był taki moment w latach 90., że nie było polskiego kryminału. Zauważ, że tak naprawdę, oczywiście on gdzieś tam się pojawiał, natomiast mówimy o jakby zjawisku kryminału polskiego. On nie istniał. Pierwszym kryminałem, głośnym kryminałem to był, o dziwo zresztą, kryminał retro wspomnianego Marka Krajewskiego, czyli Śmierć w Breslau. To jest rok 99 i to jest tak naprawdę początek polskiego kryminału. No, a chwilę potem już był ten boom, który wyrósł na fali Nordic Noir, czyli tych wszystkich powieści skandynawskich.
0: No i powieści historyczne tutaj naszym ojcem, chcianym czy niechcianym, jest z pewnością pan Krajewski, doktor Krajewski z Wrocławia. On rozpoczął ten boom. Były wcześniej takie próby opisywania przeszłości przez kryminał, ale dopiero Breslau, a potem Lwów. To było to.
1: No mówimy o boomie, prawda? Mówimy o tym, co zapoczątkowało trend.
0: Ja sam przyznam, że gdyby nie Marek Krajewski, to nie odważyłbym się sięgnąć po pióro, bo miałem ambicje jako warszawiak, żeby stworzyć też coś o moim mieście.
1: No tak, ale Śmierć frajerą, pamiętajmy, zresztą no wybitna, powtórzę, wybitna powieść. Kryminałem jednak nie była, była powieścią łoczykowską, historyczną, bardzo dobrą, czyli też poszedłeś w trochę innym kierunku i to jest, wydaje mi się, clue. Można oczywiście iść w trend, być w trendzie, iść jakby za innymi pisarzami, ale oczywiście trzeba zawsze dodać coś swojego, no bo to jest jedyna szansa, żeby się jednak z tego natłoku kryminałów polskich wybić. W zeszłym roku ukazało się 676 polskich kryminałów.
0: Czy to nie jest czasem jakiś spadek? Bo wydaje mi się, że...
1: Nie, to jest wzrost. To jest wzrost.
0: Bo tak, wydawało mi się, że doszło do takiego roku... A nie, było półtora kryminału dziennie, a teraz już zbliżamy się do dwóch.
1: Tak, nawet nie przeliczałem tego, ale taka jest prawda.
0: I jeszcze nie dwa, tak.
1: Tak, ale to jest rzeczywiście... To pokazuje, że wiesz, tej produkcji by nie było kryminalnej, gdyby nie było zapotrzebowania. Czyli jest zapotrzebowanie na literaturę, ale pod warunkiem, że ona jednak w jakimś sensie będzie ta książka konkretna oferowała coś oryginalnego, nawet jeżeli będzie się wpisywała, bo musi się wpisywać w to, co czytelnicy w danym momencie lubią, w konkretny trend, który akurat obowiązuje.
0: Patrzę na twój artykuł. Polecam go państwu. To niestety nie będzie udany product placement, bo Odra już zniknęła z Empiku czy z innych sieci sprzedażowych, gdzie można ją kupić jako zwyczajne, normalne wydanie papierowe. Szukałem, nie mogłem znaleźć. Trzeba to zrobić internetowo i to też, przyznam się, nie jest proste. A szkoda, bo to śledztwo w sprawie kryminału to dobry

0: przewodnik po polskiej literaturze kryminalnej. Mamy połowę wakacji, więc jeszcze studenci jeszcze mają przed sobą wrzesień i nie tylko studenci. Pracownicy naukowi chyba też. Więc można się za kryminał zabrać i ja muszę z lekkim wstydem powiedzieć, że nie jestem w stanie wymienić wszystkich znakomitych koleżanek i kolegów, którzy stworzyli powieści kryminalne bądź sensacyjne, bo to jest naprawdę imponująca lista. A jeszcze przy okazji dowiedziałem się z tego artykułu o postaciach, o pisarzach, których absolutnie nie znałem, nie słyszałem. Może byś coś podrzucił z tych, którzy jeszcze nie są serialowcami, nie seryjni. Seryjni to są morderce, serialowcy to są ci, którzy mają swoje seriale, którzy jeszcze nie wydają w ogromnych nakładach. Nowe talenty.
1: Nowe talenty. Ja w artykule wspominam kilka takich nazwisk. Oczywiście to jest trochę tak, że był taki moment na rynku polskiego kryminału, że było pewne zabetonowanie tego rynku. O tym mówi m.in. Rafał Bielski ze Skarpy Warszawskiej w tym artykule, że rynek był zabetonowany, że było te kilkadziesiąt nazwisk i dużo, dużo innych nazwisk, ale w drugim, trzecim, czwartym szeregu, nie mniej dobrych, ale nie byli w stanie się przebić. To się zmieniło. Rzeczywiście do głównego nurtu takie najgłośniejsze nazwisko, które się przebiło, to oczywiście Michał Śmielak, który dzisiaj jest absolutnie mainstreamowym pisarzem, nagradzanym, ale przecież przez wiele, wiele lat on był w drugim, trzecim szeregu. Pisał świetnie, ale nie był w stanie się do tego pierwszego szeregu przebić. Ja powiem ci, że o tym artykule już nie piszę, bo jednak od jego stworzenia minęło trochę czasu. Ja ostatnio odkryłem kilka nazwisk pisarzy, którzy tworzą literaturę sensacyjną, kryminalną, ale sensacyjną, trochę szpiegowską, i którzy nie są byłymi oficerami służb specjalnych, oficerami wywiadu, bo ci głównie w Polsce piszą takie powieści. Na ile byłem w stanie sprawdzić ich życiorys?
0: Może to są właśnie głęboko zakonspirowani oficerowie służb specjalnych, bądź współpracownicy. I nie wiesz.
1: Nie wiem.
0: Brawo oni.
1: Nie wiem, nie wiem. Możliwe, że takim kimś takim jest pan o nazwisku W.P.Rdzanek, autor w tej chwili dwóch tomów planowanego cyklu, chyba częściowego, Algorytm i Akord. One się już ukazały. I to są powieści, które są techno-thrillerami z wątkiem szpiegowskim. Jest tam wątek służb północno-koreańskich.
0: Algorytm
1: i Akord.
0: Trzecia będzie akcent.
1: Skoro tak mówisz.
0: Albo analog. Coś na A.
1: Coś na A na pewno. Ten tytuł jest już znany, ale ja go po prostu nie pamiętam, przyznaję. Natomiast raczej nie ma doświadczenia w służbach Kacper Młyńczak. To jest debiutant. Napisał powieść Wilczy bilet. Powieść szpiegowską, która rozgrywa się w świecie polskich służb, ale na styku ze służbami rosyjskimi. Rzecz dzieje się między innymi w Ukrainie. No, świetna powieść. Dla mnie jedna z tych, które mogą spokojnie zawalczyć o tytuł kryminalnego debiutu roku. Podobnie jak Katarzyna Gołda. O niej jest głośno. Katarzyna Gołda jest akurat byłą funkcjonariuszką chyba ABW i jej powieść rzeczywiście jest bardzo głośna. Wiele o niej słychać. Więc jej również wróżę niezłą przyszłość.
0: Ale to jest dobre, krótkie nazwisko, ale dość kłopotliwe. Dlatego, że mogą panią Katarzynę mylić z Katarzyną Bondą.
1: To jest jej prawdziwe nazwisko, to nie jest...
0: Domyślam się, że to nie jest pseudonim,
1: ona
0: ale...
1: Ona używała pseudonimu przez wiele, wiele lat, właśnie dlatego, że pracowała w ABW. Wielu czytelnikom na pewno znana jest jako Katia Tomczyk. Ona pisała opowiadania dotychczas. To jest jej literacki debiut, Złoty spadochron. I też wróżę, że może znaleźć się gdzieś tam w finale kryminalnego debiutu roku.
0: A skoro już mówimy o praktykach, to pani Magdalena Kozak, pani pułkownik Magdalena Kozak, praktykująca wciąż pułkownik, pracująca w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej z doświadczeniem w czasie misji zagranicznych, stworzyła cykl pod tytułem Wampiry z ABW. Nie przepadam za powieściami fantastycznymi, za horrorami, ale nocarz naprawdę... Przemku polecam.
1: Polecamy, ale ja tu muszę wrzucić troszeczkę...

0: kamyczek do tego ogródka, dlatego że być może będziesz musiał się przekonać do horroru, dlatego że wydawcy mówią zgodnie. To jest nowy trend. Kryminał będzie ewoluował w stronę horroru i najlepszym przykładem jest
1: Droga Kinga, tak?
0: Najnowsza książka Wojciecha Chmielarza. Tam, gdzie zmrok zapada szybciej, to jest powieść sensacyjna, osadzona w małym miasteczku z bardzo mocnymi elementami horroru i to jest prawdopodobnie nowy trend.
1: Jakieś zjawiska paranormalne też?
0: Absolutnie. Tak, absolutnie. Żadnych niedomówień jest. Są absolutnie elementy horroru.
1: No to szyld, brand, nazwisko Chmielarz mnie przekonuje, więc może tak jak w przypadku nocarzy złamie się i spróbuję przez to przebić. Czyli uważasz, że Stephen King to jest ten kierunek, który obiorą polscy pisarze kryminałów i sensacji, aby stworzyć nową, złotą żyłę literatury.
0: Powieść Chmielarza ma rzeczywiście w sobie coś z Kinga, więc myślę, że tak. King jest oczywiście pisarzem bardzo różnym, ale jeżeli polscy pisarze wezmą z niego to, co najlepsze, to nie mamy się czego bać. Znaczy bójmy się, ale nie bójmy się tego, że będzie to literatura kiepska, bo nie.
1: Napoczęliśmy ledwie temat, który wydawało się, że ty tak obszernie opisałeś, ale podejrzewam, że ograniczony byłeś szpaltami.
0: Liczbą znaków, absolutnie.
1: Liczbą
0: tak.
1: Znaków, że mogłeś, no ta rozprawka ile? Dobry doktorat byłby z tego pewno.
0: To jest 25 tysięcy znaków, myślę, że dobre drugie tyle mógłbym spokojnie dopisać.
1: Mm-hmm. Przed wejściem do studia zastanawialiśmy się, który noblista otarł się o kryminał. Panuk, na pewno Olga Tokarczuk, Modrian. Kogo jeszcze można byłoby?
0: Kami.
1: A nagroda literacka Nike, ta najważniejsza?
0: No w tym roku nominowany jest Maciej Siembieda za Gołoboże. Oczywiście Gołoboże nie jest kryminałem, tak powiedzmy sobie szczerze, to jest powieść z elementami sensacji, ale no trzymam kciuki.
1: Ja też jak najbardziej. I jeszcze na koniec jedno pytanie. Czy lubisz określenie powieść gatunkowa?
0: Nie, dlatego że czegoś takiego tak naprawdę nie ma. Wszystkie powieści dzisiaj, czy to kryminalne, czy fantastyczne, one mają elementy zupełnie innych konwencji, czy to obyczajowych, czy właśnie kryminał połączony z fantastyką. To się miesza, dlatego że chyba czytelnik dzisiaj po prostu już nie chce dostawać powieści, która trzyma się w jakichś ryzach, w jakichś ramach.
1: Uspokoiłeś mnie, bo ja osobiście nie lubię określenia powieść gatunkowa, nie lubię też tego, co jest tą powieścią gatunkową, czyli takim kryminalnym kryminałem, który, no taka Ewa wzywa 07 trochę, bardzo sztywno zamknięte w pewnych ramach i myślę, że tym właśnie dobry polski kryminał, a także i skandynawski charakteryzuje się i tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj o współczesnej polskiej literaturze kryminalnej rozprawiał Przemysław Poznański, bloger Zupełnie Inna Opowieść, także stały publicysta Newsweeka i autor omawianego dzisiaj przez nas artykułu w miesięczniku Odra, numer czerwcowy, już nie do nabycia, ale w bibliotece chyba zawsze można znaleźć. Podobnie jak dobry kryminał. Grzegorz Kalinowski, żegnam się z Państwem. Więcej niż kryminał. Do usłyszenia za tydzień.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. uwielbiam, gdy wszyscy razem tworzymy coś wyjątkowego.
6: Tak, wspólne działanie daje mnóstwo radości i uczy, jak dzielić się pomysłami.

0: Wtedy wszystko staje się prostsze i przyjemniejsze.
1: To właśnie robimy w harcerstwie. Uczymy się, jak działać jako zespół. To prawdziwa zabawa i nauka na całe życie.
2: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
3: www.całymżyciem.pl
4: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Jeszcze tylko przez półtorej godziny politycy PiSu mają czas na składanie oświadczeń o przynależności do partii i o opuszczeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus. Takie jest żądanie kierownictwa ugrupowania. Patowej sytuacji nie zażegnało spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Członkowie stowarzyszenia nie chcą jego likwidacji, ale nie chcą też występować z partii. To po spotkaniu prezesa PiSu z byłym premierem mówiła Agnieszka Wojciechowska z PiSu.
6: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą.
5: Partia Jarosława Kaczyńskiego sypie się, mówiła w naszym studiu Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej.
7: Wszystko na to wskazuje. Widać, że próba dopychania tej rezygnacji Mateusza Morawieckiego kolanem przez Jarosława Kaczyńskiego nie powiodła się. Widać, że te rozmowy skończyły się niczym. Być może rzeczywiście szykują się do tego, że stronnicy Mateusza Morawieckiego nie podpiszą tych lojalek.
5: Wokół Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego skupionych jest 40 polityków. Tym, którzy nie złożą oświadczeń, może grozić wykluczenie z partii. Jutro w południe w tej sprawie ma wypowiedzieć się Jarosław Kaczyński. Do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiSu Michała Wosia. Powodem jest niestawienie się na wezwania prokuratury regionalnej w Poznaniu. Jak wyjaśnia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, teraz wniosek przejdzie standardową procedurę.
8: Biuro prawne sprawdza, czy są pełne, bo czasami brakuje jakichś dokumentów, czasami są źle sformułowane. Wtedy prosimy o uzupełnienie. To jest w trybie bardzo pilnym. W ciągu tygodnia odsyłają do uzupełnienia i po uzyskaniu uzupełnienia kierują to do komisji regulaminowej, w związku z tym tutaj będzie standardowa droga.
5: Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień w czasie, gdy Michał Woś był wiceministrem sprawiedliwości. Śledczy wystąpili o zgodę na jego zatrzymanie po tym, jak czterokrotnie nie stawił się na wezwanie na przesłuchanie. Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej na 21 pakiet sankcji na Rosję. Wstępne porozumienie ambasadorów zostało zatwierdzone. Kluczowy element paktu to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. Ma być utrzymany przez rok na obecnym poziomie $44 za baryłkę. Ma to ograniczyć dochody Kremla. Umożliwi też wykorzystanie blokady cieśniny Ormus i szybujących cen ropy. Państwa członkowskie wspólnoty nie zgodziły się jednak na ograniczenia w sektorze rybołówstwa, na zakaz importu dorszy z Rosji. Nie ma też zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Będzie dodatkowe 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plany finansowe na ten rok i przeznaczył więcej środków na tak zwane nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z funduszu.
9: Pozwolą na uregulowanie płatności za tak zwane nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku.
5: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. I zaglądamy jeszcze do Poznania. Ukraińcy mieszkający w Wielkopolsce nie muszą już jeździć do Wrocławia, aby na przykład wyrobić paszport. Działalność rozpoczął nowy konsulat Ukrainy. To szósta taka placówka w Polsce. Pierwszego dnia wszyscy interesanci, którzy pojawili się na miejscu, chcieli załatwić sprawy paszportowe.
10: Córka mi się urodziła i teraz paszport musimy zrobić.
11: Ja mam paszport i chciałam wymienić na nowy.
12: Wczoraj umówiła się na wizytę. No, na szybko, tak.
13: I dzisiaj już był termin?
12: Tak, w Poznaniu mieszkam.
5: Placówka w Poznaniu jest czynna od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Każdą wizytę trzeba wcześniej zarezerwować przez internet. Koszty działania konsulatu pokrywa strona ukraińska.
4: Godzina 22:34.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
14: Co prawda w Warszawie nie ma typowego teatru szekspirowskiego, ale właściwie Szekspira wystawiać można wszędzie. Jest tak znakomity. I tym razem wystawiono Szekspira w ogrodach Zamku Królewskiego.

0: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Witam Państwa w niedzielę, letnią niedzielę. No i bez względu na pogodę, czy to jest pora deszczowa, czy pora saharyjska, w ogrodach sztuki ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie i sztuka Sceny Nocy Letniej Williama Szekspira, a w studio gwiazdy, proszę Państwa, spektaklu, bo będzie to Noc pod gwiazdami i z gwiazdami. Pani Anita Sokołowska,
1: dzień
0: aktorka,
1: dobry.
0: Reżyserka, twórczyni roli Królowa Elfów.
1: Muszę wejść w słowo, to nie jest główna rola, to jest rola.
0: Ale elfów.
1: Królowa, tak? Elfów, tak.
0: Królowa Elfów i pani Maria Wojtyszko, dramaturszka, scenarzystka, dramatopisarka. To pani pomysł. Dzień dobry, pani
2: Dzień
0: Maria.
2: Dobry.
0: To proszę pani, jaki ten Szekspir w tym śnie nocy letniej w zamkowych ogrodach będzie, jest? Rozmowę nagrywamy przedpremierowo. Jakie było wyobrażenie?
2: Nasze wyobrażenie, tak, o spektaklu? No przede wszystkim takie, że to jest przepiękna sceneria i marzyło nam się to, żeby wystawić spektakl, którego scenografią naturalną jest panorama Zamku Królewskiego.
0: I ogrody.
2: No i to się udało. I ogrody, tak. I te ogrody, i fontanny wokół widowni, które delikatnie szumią i wszystko ma taki wspaniały, letni, sielski klimat.
0: I to wszystko od 19.30 przez całe niemal wakacje.
2: Tak, gramy codziennie od 11 lipca do 19 sierpnia, z wyjątkiem poniedziałków, bo aktorzy to też ludzie.
1: Muszą
2: odpoczywać. Nie, no tak mówię, dlatego że bardzo często jest tak, że osoby niezwiązane z teatrem po prostu nie wiedzą, jak bardzo wykańczająca to jest praca i jak bardzo niełatwym zadaniem jest zagrać 34 spektakle dzień po dniu, no z jednym dniem przerwy.
1: Dlatego w roli Tytanii w drugiej części setu spektakli pojawi się Ania Dereszowska, bo nie wyobrażam sobie ja prywatnie zagrania 30 kilku spektakli jakby w jednym ciągu.
0: To jeszcze proszę nam powiedzieć, jakie główne role, bo wszystkie role są główne, koleżanek i kolegów aktorów i aktorek będziemy mogli podziwiać w tej letniej scenerii.
1: Ania Dereszowska, o której właśnie powiedziałam, Grzegorz Małecki, Bartek Bielenia, Dobromir Dymecki, Julia Totoszko.
0: Oh.
2: Ania Smołowik, Robert Czerwiński, Waldek Barwiński, Robert Majewski, Adam Cywka. Mamy po prostu
0: duży skład.
2: Dream team wspaniałych
1: Wojtek
2: aktorów.
1: Kalarus, w którym Tytania się zakochuje i gra rolę Spotka.
0: Wspaniale. Proszę Państwa, wszystko to przed Państwem. To będą letnie romanse, czyli klasyka w nowoczesnym wydaniu.
2: No tak, jak najbardziej, dlatego że my tego Szekspira kochamy. Dlatego właśnie, że Szekspir jest zawsze aktualny. To znaczy nie zajmowalibyśmy się Szekspirem, gdyby to było tak, że mamy wrażenie, że zajmujemy się muzealnictwem. I ja naprawdę szczerze na próbach się śmieje z bardzo wielu momentów.
1: Dobrze się bawisz.
2: Tak.
0: A zapytam o aktorskie emocje, wrażenia. Aktorzy też się dobrze bawią, bo podobno dobra zabawa to warunek fantastycznej pracy i współpracy. Nie czujemy wtedy, że pracujemy.
1: To jest piękne, jeśli mamy w sobie pasję, radość i ciągłą radość jednak z pracy, to chyba to jest najpiękniejsze, co się może zdarzyć, bo wtedy te trudne chwile nie są tak aż takie trudne, bo mimo wszystko zawsze przy takiej pracy teatralnej już na finiszu pojawia się stres i to, czy to się wszystko złoży, czy nie wiem, kostium będzie pasował jakby do stylu grania, czy nie wiem, muzyka, światło, czy jakby to osiągnie wspólną jakość, więc ten stres jest zawsze, więc tym bardziej im jest milej, przyjemniej i im bardziej jesteśmy otoczeni życzliwą energią i ludźmi, to tym szanse powodzenia są większe. A my też się świetnie bawimy. No, Szekspir też w tym przykładzie Gałczyńskiego, w którym my próbujemy, daje

0: I niebywałe pole rozbudzenia takiej fantazji, tak pięknych metafor używa. Ja tak się, no, to jest język, którym my już nie rozmawiamy, to są metafory, których nie tworzymy, to są przymiotniki, których nie używamy, więc jakby wejście w ten taki poetycko-melancholijny dla mnie, dla mojej postaci język jest czymś jakby niebywałym. Totalnie się cieszę na to, że tutaj Marysia i Kuba mi zaproponowali udział w tym spektaklu.
1: Czy rola dramaturga w takim spektaklu, zwłaszcza plenerowym, to również pewne sceny dodane lub też pominięte jakieś dialogi, czy też stworzenie czegoś dodatkowego, co działa na wyobraźni widzów. No i dodam jeszcze, bo jesteśmy w ogrodach sztuki, w audycji Ogrody Sztuki, że jednak te ogrody zamkowe, te piękne drzewa, kwitnące rabaty, byliny, zioła, te wszystkie wrażenia takie sensualne mają no, niebagatelny wpływ. No, to też, że spektakl zaczyna się o 19:30, że widok na Arkady Kubickiego no i całą przestrzeń zamkową, z drugiej strony Wisła. No to Szekspir w naturze, ale jednak dramaturg musi postawić tę przysłowiową kropeczkę nad i.
2: No tutaj porusza pani dwa tematy tak naprawdę i duża część z tego, o czym pani mówi, to jest praca reżysera, to znaczy jak wykorzystać tę przestrzeń i tym się zajmuje Kuba Crofta. Natomiast moja praca polega i polegała głównie na tym, żeby troszeczkę tę sztukę skrócić, bo ona jest bardzo długa. No też nie zapomnijmy, że jednak jest to tekst, który ma 400 lat. W związku z tym niektóre konteksty nie byłyby jasne dla współczesnego widza. I ja z całym szacunkiem i z całą miłością moją dla Szekspira po prostu wiem, że jakiś temat się nie przeniesie. W związku z czym to wycięłam. Również dlatego, że Sen nocy letniej to jest taka bardzo ciekawa sztuka napisana na zamówienie, na ślub pary arystokratów. To badacze się jeszcze kłócą, których arystokratów, ale wiemy, że ona była napisana na zamówienie i tam pod koniec jest taki bardzo długi pasaż, gdzie Puk chyba, albo w ogóle wiele postaci składa życzenia młodej parze.
1: Och, no to i musi być to jest, przeżycie intelektualne, to jak jest na tamte czasy też.
2: To jest przeżycie intelektualne i to jest na pewno ciekawe dla szekspirologów, natomiast tak, myślę, że dla widza, który nie zna tego kontekstu, to po prostu nic
0: niezrozumiałe.
2: Niezrozumiałe, nic by to nie mówiło. Także na przykład to zostało usunięte. Natomiast jeśli chodzi o dodawanie, to ja się bardzo staram, żeby Szekspirowi nie dopisywać, dlatego że sama jestem dramatopisarką i do szału mnie doprowadza, jak ktoś bierze mój tekst i mówi, a może tu jeszcze dodamy takie...
0: Albo jak aktorzy zmieniają szyk zdania, nie?
2: Tak. Znaczy, no też umówmy się, w teatrze to jest praca zespołowa i potrzebna jest pewna elastyczność, ale ja naprawdę Szekspira szanuję, nie mam powodu, żeby się stawiać obok niego i mówić, ja bym to lepiej napisała. Więc dodawanie tekstu polegało głównie na tym, że na przykład potrzebowaliśmy tekstów do piosenek, bo chcieliśmy, żeby było tam więcej muzyki.
1: Mm-hmm. A muzyka jest na żywo.
2: Muzyka jest na żywo. Mamy świetnie śpiewające elfy.
0: Świetnie śpiewające elfy. Potwierdzam, byłam wczoraj, widziałam próbę. Magiczna.
2: I na przykład trzeba było znaleźć tekst, który nadawałby się do zaśpiewania, który by był w tej konwencji. No i ja po prostu wyszukiwałam odpowiednie sonety dla elfów, dla kompozytora, żeby sobie tam mógł skomponować muzykę do tego.
1: No wspaniale brzmi, należy się o tym przekonać, zapraszamy. Informacje na temat terminów spektakli, godzina to już 19:30 i przez całe wakacje brzmi ogólnie, a w szczegółach na stronie internetowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Ja przypomnę, pani Anita Sokołowska, która występuje w spektaklu Sen nocy letniej Williama Szekspira jako królowa elfów Tytania i pani Maria Wojtyszko, dramaturżka, scenarzystka, dramatopisarka w studio
0: i reżyserka.
1: I reżyserka też powiedziała,
2: też
1: pani Anita Sokołowska.
2: Ja jeszcze tylko sprostuję, że informacje o spektaklu pewnie najłatwiej wyszukać na stronie spektaklu na www.szekspir-pod-gwiazdami.pl.
1: Po prostu.
2: Tak.
1: Bo w

0: Zakładce Zamku Królewskiego. Też bardzo piękne opisy i informacje na temat kolejnych spektakli. Same gwiazdy, poziom wspaniały, muzyka na żywo, otoczenie ogrodów zamkowych w Warszawie.
1: Kostiumy przepiękne.
0: No właśnie do tego zmierzam.
1: To ja
0: pani
1: muszę
0: Anito,
1: powiedzieć, bo ja mogę się tutaj trochę
0: pani,
1: poegzaltować.
0: Tak. Widziałyśmy przed rozpoczęciem
1: pokazywam
0: audycji.
1: Zdjęcie, tak, bo wracam z miary kostiumów. Matylda Kotlińska je projektowała. Są przepiękne, fantazyjne, takie właśnie nie baśniowe, ale takie właśnie współczesne.
0: Lekkie bardzo, prawda?
1: Mój jest bardzo lekki, bo jest moja suknia jest zrobiona po prostu z piór.
0: I nie są to pióra pawie, proszę państwa.
1: Nie, nie, nie.
0: Kolory, pani Anito?
1: Niebiesko, fioletowo, turkusowe, tak. Więc
0: nakrycie głowy.
1: Pióropusz mam taki dziwny. Jeszcze teraz muszę dopasować do moją rolę do pióropuszu. Jakby ruch i organikę postaci. Matylda przepiękną robotę zrobiła. Wszyscy są tacy inni, tacy właśnie nie... Jakby to jest takie połączenie fantazji z taką... z takim współczesnym myśleniem o kostiumie, ale jednak jest to coś takiego zupełnie, zupełnie innego. Więc jakby
0: tak baśniowo trochę wygląda,
1: baśniowo,
0: prawda?
1: Nawet
0: Tak o współczesnej godzinie, a nie o zmierzchu, prawda?
1: Tak, tak.
0: Czy o zmroku.
1: Tak. Więc myślę, że też warto na nasz sen nocletni przyjść ze względu na kostiumy Matyldy Kotlińskiej.
0: Letni zmierzch, zapach ogrodów zamkowych, otwarta przestrzeń. To wszystko tworzy takie warunki, gdzie spektakl kieruje się swoim tempem. Proszę powiedzieć, czy dramaturg spektaklu czuwa też nad takim tempem spektaklu, nad takim nie tylko wizualnym odbiorem, jeśli chodzi o publiczność, ale też wspiera w ten sposób aktorów, żeby spektakl zachowywał rytm, żeby łatwiej było w tym wszystkim aktorom się poruszać i oddawać pewne cechy właściwe ich rolom.
2: No tak, ja w ogóle uważam, że dramaturgia jest głównie nauką o rytmie, tak?
0: No właśnie, no, tak czasami mówimy. No czym się zajmuje dramaturg? Dramaturgią, ale...
2: Tak, no dramaturgia to jest też myślenie o tym, co w danym momencie może odczuwać widz, jakie może sobie zadawać pytania. No i to jest trochę takie bycie przy reżyserze, który tam szaleje i mówi, dobra,
0: i
2: to zróbmy tak, i ma wizję i tak dalej. To jest bycie takim...
0: Psychologicznie trochę i filozoficznie, perspektywicznie, prawda?
2: Tak, ja jestem taką popsuj zabawą, się zawsze z tego śmieję na próbach, bo jest grupa osób, które się świetnie bawią i gdzieś lecą w jakiś tunel czasoprzestrzenny razem, a ja mówię, ej, ale chwileczkę, bo to się nie klei z tym.
0: Że Marysia, to tutaj nie pasuje.
1: A już tak było dobrze. A ja właśnie muszę powiedzieć, że bardzo lubię, jak jesteś na próbach, bo masz bardzo cenne uwagi, które jakby trochę może sprawiają, że cofamy się o krok w tył, ale jakby jest... Nadajemy sens jeszcze raz temu, co się dzieje na scenie, bo czasami w tych improwizacjach, w takiej radości, przyjemności i przyjemności jakby tworzenia, to tak człowiek się zapędza. A potem właśnie jest potrzebne to właśnie takie zewnętrzne oko, które mówi, hej, ale to się nie zgadza, bo w przebiegu to się nie zgadza. Albo nie wiem, ta postać nie może się tak zachować, bo to
2: bo
1: nie jest
2: bo za dwie sceny mówi coś innego. I czasami
0: jedno
2: rzeczywiście
0: drugim.
2: Tak.
0: A pani Anito, dlaczego pani przyjęła tę rolę? Co panią tak zachwyciło w tym? Albo co panią zadziwiło? Czy też przekonało, że pani pomyślała, a, będę królową elfów?
1: Cały projekt wydaje mi się być fantastycznym pomysłem, takim magicznym.
0: Też takim innym, prawda?
1: Innym.
0: Właśnie taka
1: innym
0: codzienność
1: tego
0: teatralna.
1: Nie ma już, jakby ten teatr, tego teatru już prawie nie ma w Polsce na pewno. Więc wydaje mi się, że aktor w ogóle powinien zmieniać swoje przestrzenie, jakby stylistyki grania i ciągle być w takim nienasyceniu, łaknięciu czegoś nowego. I projekt Kuby i Marii jakby od

0: od razu wydał mi się czymś, co też będzie bardzo mocno rezonowało z miastem, po prostu z ludźmi i że ten letni czas, kiedy w końcu trochę zwalniamy i mamy czas, żeby pooddychać tymi wakacjami, że to jest w ogóle, że można też ludziom pomimo właśnie, nie wiem, tych wakacji jeszcze stworzyć możliwość przeżycia jakiegoś fantazyjnego, bajkowego świata dzięki temu projektowi i Szekspirowi.
1: Taki trochę bajkowy świat dla dorosłych.
0: Tak,
1: też.
0: Tak.
1: Ale ja myślę też, że dla aktorów. Takie zawodowe, fajne wyzwanie, tak. Ale też taki odskok od takich jakby przewidywalnych warunków w zamknięciu, prawda? W teatralnym ograniczeniu czasu, miejsca i przestrzeni.
0: Tak, tak. Dlatego wydaje mi się, że no, tak jak powiedziałam, aktor musi zmieniać
1: środowisko
0: i wodę, w której pływa. I jakby naprawdę niebywała przyjemność mówienia tego Szekspira w tłumaczeniu Gałczyńskiego. Ja to traktuję jako jednak pewien rodzaj warsztatu z jakby powrotu. Już tak dawno nie grałam Szekspira, że znowu na coś muszę zwrócić uwagę. Znowu jakby to słowo jest najważniejsze. Nie emocje, tylko właśnie słowo. Więc dla mnie jest to bardzo ważny projekt i jeszcze mam, jeszcze raz podkreślę, Matylda Kotlińska zrobiła mi przepiękną suknię. I bardzo, czuję się szczęśliwa i bardzo dziękuję, że ta propozycja została mi złożona przez Marię i Kubę.
1: A czy możemy pokazać ten kostium na portalu i podpisać? Proszę Państwa, to pokażemy Państwu ten przepiękny kostium Królowej Elfów w tej roli pani Anita Sokołowska. Proszę na naszą stronę internetową polskieradio24.pl, zakładka Kultura, Ogrody Sztuki i to Państwo sami osobiście będą mogli obejrzeć.
2: Natomiast mogę dodać jeszcze jedną rzecz, że Anita gra w dublurze z Anią Dereszowską i też jest moim zdaniem świetne to, że dziewczyny mają zupełnie inne kostiumy.
1: Tak. O, to jest
2: równie spektakularne,
1: informacja.
2: Ale zupełnie inne, dlatego że właśnie Matylda Kotlińska to jest kostiumografka, która robi kostiumy na miarę dla konkretnej osoby. To nie jest tak, że ona ma wizję i potem aktor musi się w tę wizję wcisnąć. Tak. Tylko
1: właśnie chciałam o to zapytać, jak to jest możliwe, że jeden kostium, dwie różne osobowości też aktorskie.
0: Nie, ja sobie też z Anią teraz na próbach rozmawiamy o możliwościach, o zagraniu Tytanii. Ja nie ma jakby inne w ogóle, inny pomysł na tę rolę, ja mam inny. Zresztą też te kostiumy są inne i one totalnie jakby też narzucają pewną stylistykę gry.
1: Roli.
0: Tak. Więc ja powiem tak, proszę przyjść na dwa spektakle.
1: O tym właśnie pomyślałam.
0: Z Anią
1: zapraszamy,
0: w roli Tytanii, Anią Dereszowską i ja. I ze mną.
1: Szczegóły na stronie spektaklu.
2: Tak, Szekspir
1: pod gwiazdami. To kolejne pytanie do pani Marii Wojtyszko. Proszę pani, cechy dramatu szekspirowskiego, no to tak my, pamiętając ze szkół różnych, troszkę wiemy. Pamiętamy, że na przykład zerwanie z zasadą trzech jedności, czasu, miejsca i akcji, czyli typowy grecki teatr, chóry i tak dalej. A gdyby pani zechciała powiedzieć cechy komedii szekspirowskiej, takiej romantycznej, w pani ocenie, jakie by to były?
2: No, dla mnie w twórczości Szekspira jest najważniejsze to, że to był dramaturg, który musiał zarobić na życie. I on musiał zapełnić teatr,
1: samo życie,
2: którym
1: oczywiście, tak.
2: W The Globe, wydaje mi się, żebym teraz nie skłamała, ale około 1500 osób się mieściło co wieczór w Londynie, który wtedy był dużo mniejszym miastem. W związku z tym Szekspir pisał w taki sposób, żeby z każdej grupy społecznej widzowie mogli odnaleźć coś dla siebie. I tak, z jednej strony są bardzo jasne i proste do zrozumienia ludzkie emocje. Z drugiej strony jest przepiękna poezja, to znaczy język Szekspira, metafory, których on używa, które są zrozumiałe, ale równocześnie przepiękne. No i z trzeciej strony, to muszę powiedzieć, bo to jest taki kontekst, który szczególnie przy śnienocy letniej jest fajny.

0: fajny, że tam jest strasznie dużo takich, takich sprośności.
1: Smaczków.
0: Takich smaczków. I to jeszcze, jak się w to człowiek zanurzy i zaczyna analizować, to rzeczywiście ma takie, o matko, to jest naprawdę sprośne.
1: Prawdą jest, że to była pierwsza komedia romantyczna? No ten Sen nocy letniej? Czy to tak obiegowo?
0: My tak o tym mówimy. No, nie wiem, myślę, że no chyba tak. Chyba taka po prostu komedia o miłości romantycznej, która jest z jednej strony wielka, ale z drugiej strony uczucia są łatwe do zmiany. Może źle się wyraziłam. Może nie chodzi o romantyczną, bo to, co nam się kojarzy z miłością romantyczną, tak, no to jest XIX wiek, mm-hmm, i taka konieczność, która prowadzi do tego,
1: cierpienie,
0: tak, i ktoś się rzuca z klifu, tak, z powodu miłości. Jednak u Szekspira to jest taka mentalność przedromantyczna, taka bardziej ludowa, bardziej bliska temu, że trochę, no, nie ta, to inna, że tak powiem.
1: Z optymizmem.
0: Z optymizmem.
2: Tak, nie werterowska.
0: Nie werterowska.
1: No właśnie, to piękne określenie. Proszę pani, to w takim razie proszę indywidualne zaproszenia na spektakle. Pani Anito, zaczniemy od pani.
2: Ode mnie. Drodzy państwo, po prostu musicie zobaczyć nasz spektakl. To będzie niezwykłe wydarzenie, magiczne, tajemnicze, fantastyczne. Zapraszam w imieniu swoim i Ani Dereszowskiej, która też gra Tytanie.
1: I w imieniu wszystkich aktorów.
2: Nie. Oczywiście, rozumiem, że tak. Fantastyczny zespół aktorski.
1: Zapraszamy i zaproszenie od pani Marii Wojtyszko.
0: Ja państwa bardzo serdecznie zapraszam na ten spektakl, na który szczerze cieszę się, że spędzę wakacje codziennie oglądając.
1: Można dwukrotnie.
0: Można
1: w różnych obsadach.
0: Tak. Ja będę tam codziennie i będę oglądać naszych cudownych aktorów w różnych konfiguracjach.
1: Wieczór magii szekspirowskiej, ale w wykonaniu wspaniałych artystów, tak to powiem, całego zespołu, który przygotował ten spektakl, czyli Ogrody Zamkowe w Warszawie, Szekspir, Sen nocy letniej, a jak go państwo będą śnić, wszystko zależy od wyboru. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję państwu, dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Pani Anita Sokołowska, dziękuję. Pani Maria Wojtyszko gościły dzisiaj, dziękujemy, w Ogrodach Sztuki. No i czekamy i zapraszamy. Całe wakacje przed nami właściwie, z Szekspirem też.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest czwartek 23 lipca, a oto co dziś w magazynie. Zegar tyka, a sytuacja członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w Prawie i Sprawiedliwości cały czas niepewna. Jest nowa rzecznik praw obywatelskich i długa lista wyzwań. I specjalistyczne badania, które pomogły wytypować podejrzanego o zamordowanie nastolatki w Gdyni 15 lat temu, to jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych. Czas na szczegóły, Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: W ciągu niespełna godziny ostatecznie powinna wyjaśnić się przyszłość polityków PiS sympatyzujących z Mateuszem Morawieckim. Komitet polityczny zażądał od nich, by rozwiązali założone przez Morawieckiego partyjne Stowarzyszenie Rozwój Plus i podpisali deklarację lojalności. Zwolennicy byłego premiera mówią jednak nie. W studiu jest Przemysław Lis. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, czego dokładnie dotyczy ten spór?
2: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim i jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus podkreślają, że nie chcą dzielić partii. Jednocześnie nie chcą też podporządkować się decyzji Jarosława Kaczyńskiego o likwidacji wewnętrznych stowarzyszeń. Związany z frakcją Morawieckiego europoseł PiS Piotr Müller zaznaczał dziś, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest zagrożeniem dla jedności partii.
3: My zdecydowanie mówimy o tym, że chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa płusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść. Więc my dalej pozostajemy przy tym przekonaniu, że nie da się rozszerzać dotarcia do elektoratu, jednocześnie zawężając przekaz. Dlatego ta nasza wartość, którą jest bycie szerokim namiotem, powinna nadal pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, pomimo pewnych różnic w narracji.
2: Zdaniem europosła cała sprawa ma charakter intrygi wymierzonej w Mateusza Morawieckiego.
4: Jest pewna grupa osób w Prawie i Sprawiedliwości, które tą intrygę próbują przeprowadzić. Myślę, że tu takich trzech najważniejszych jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki. I oni z nieznanych mi przyczyn próbują w momencie, gdy Donald Tusk już leży na deskach, jest afera szpitalna, jest katastrofa w finansach publicznych. Oni z nieznanych mi przyczyn znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii. Pomimo tego, że w kwietniu było wspólne oświadczenie, wspólne porozumienie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus może dalej działać.
2: Dzisiejsze kilkugodzinne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie przyniosło porozumienia. Wspomniany przez Piotra Müllera wiceprezes i europoseł PiS Patryk Jaki mówił, że postulaty byłego premiera, a było ich 21, były nie do zaakceptowania, a decyzja prezesa Kaczyńskiego w tej sprawie jest niezmienna i jednoznaczna. Albo partia, albo stowarzyszenie.
5: Wszystkie te propozycje były takie, które sprowadzały się do jednego mianownika, że to stowarzyszenie ma dalej działać. Natomiast no, musicie państwo zrozumieć, że żadna partia by się nie zgodziła na to, aby w ramach jednej partii tworzyć sobie drugą partię. Ci, którzy nie wypełnili oświadczenia, sami zdecydowali, że odchodzą z partii.
2: Patryk Jaki uważa również, że frakcja Morawieckiego w imię własnych celów świadomie dąży do rozłamu.
5: Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie. Jednakże kiedy zadaje się im pytania, to i czego konkretnie w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje.
2: Postawione przez Jarosława Kaczyńskiego ultimatum mija o północy. Jutro w południe prezes PiS z kolei ma wydać oświadczenie w sprawie polityków, którzy nie opuszczą Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak na razie niewiele jednak wskazuje na osiągnięcie porozumienia na ostatniej prostej, a scenariusz rokoszu Mateusza Morawieckiego jest jak najbardziej realny.
1: O szczegółach informował Przemysław Lis. Dziękujemy za relację.
2: Dziękuję.
1: Do narastającego konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości odniósł się też premier Donald Tusk. Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie, napisał szef rządu w serwisie X. Na naszej antenie sytuację w PiS skomentował profesor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił, że politycy tej partii mogą stracić na tym wewnętrznym konflikcie.
6: To jest jakaś tam kolejna odsłona tego konfliktu wewnętrznego w PiS-ie. I jednocześnie też na dzisiaj na pewno zmniejszenie szans tutaj

0: i prawicy w ogóle, tak, na liczbę mandatów w Sejmie, czyli też pewnie na ewentualne przejęcie władzy, bo dzisiaj ugrupowania prawicowe są w opozycji i jakby tak sondaże wskazują, że mogłyby mieć większość, natomiast no tutaj jeszcze to wszystko zależy od uzyskania konkretnego wyniku, konkretnych mandatów w Sejmie. Potem się te szanse trochę zmniejszają na razie, mówię na razie, dlatego że matematyka i podział mandatów u nas, system podziału mandatów w Polsce spowoduje, że one stracą te premie właśnie za bycie dużym ugrupowaniem.
1: Więcej komentarzy na temat sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl.
2: Suma wydarzeń.
1: To ma być przełom dla polskiej nauki i przemysłu. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju podpisało 14 umów na ponad 720 milionów złotych z polskimi ośrodkami badawczymi i instytutami wojskowymi w ramach programu Perun. To projekt, który wyłoni uzbrojenie XXI wieku bazujące m.in. na sztucznej inteligencji i automatyzacji pola walki. Umowy podpisano w obecności premiera Donalda Tuska i szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Program Perun zapewni uzbrojenie, które pozwoli za kilka lat mówić o naszym wojsku, że to jedna z najsilniejszych i najlepiej uzbrojonych armii w tej części Europy. A jak to osiągniemy? Inwestując w naszych naukowców i nasze instytuty. Premier Donald Tusk powiedział dziś jasno, nie chce słyszeć, że w Polsce nie da się czegoś wyprodukować.
4: O tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
3: A szef MON Władysław Kośniak-Kamysz dodaje, dzięki inwestycjom w naszych inżynierów w 2030 roku armia dostanie m.in. nowoczesne drony, a także system rozpoznania wykorzystujący sztuczną inteligencję.
5: Budowa bezpieczeństwa państwa polskiego w oparciu o silną armię, silne sojusze ziszcza się w takich działaniach jak dzisiejsze.
3: Do tego rakieta Moskit, pocisk śledzący, który w chwili namierzenia wrogiego celu nie odpuszcza i dąży do całkowitego zniszczenia obiektu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Program Perun ma sprawić, że polskie wojsko będzie w czołówce innowacyjności.
2: Suma wydarzeń.
1: Jest nowa rzecznik praw obywatelskich i długa lista wyzwań przed Sylwią Gregorczyk-Abram, która zastąpi na stanowisku kończącego kadencję profesora Marcina Wiącka. W Senacie przedstawiła m.in. swoją wizję na sprawowany urząd. Senat zgodził się na jej kandydaturę popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewice. Informacje na ten temat zebrała Dagmara Kędzior.
6: Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że zależy jej na tym, by urząd był miejscem otwartym, w którym odbywa się szeroki dialog. Podkreślała, że zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest skłanianie instytucji państwowych do działania.
7: To stanowi o jego sile i sprawczości, a nie ilość wystąpień i podjętych interwencji. Urząd Rzecznika powinien być przede wszystkim urzędem obywatela.
6: Nowa RPO podkreślała też, że rolą Rzecznika nie jest jedynie reagowanie na naruszenia praw obywatelskich, ale też zapobieganie im, zanim dotkną konkretnych ludzi.
7: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
6: Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich to adwokat i działaczka społeczna, która współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem na to stanowisko był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
1: Prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Odebranie ślubowania to obowiązek prezydenta wynikający z ustawy i zwyczaju konstytucyjnego. W ten sposób europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz skomentował zapowiedź ślubowania, które ma odbyć się 28 lipca. W rozmowie z Polskim Radiem europoseł wskazywał, że prezydent o ponad miesiąc odwlekał odebranie ślubowania od sędziego.
8: Pan profesor Patyra został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Natomiast pan prezydent ponad miesiąc zwlekał z tą łaską, żeby zaprosić go do pałacu na odebranie ślubowania. To był jego obowiązek, zrobił to o miesiąc za późno i dzisiejszy gest w mojej ocenie w żaden sposób nie świadczy o jego dobrej woli. Nie liczmy na jakąkolwiek dobrą wolę ze strony Karola Nawrockiego.
1: Kandydaturę Sławomira Patyry zgłosiły kluby koalicji rządzącej.
2: Suma wydarzeń.
1: Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Dotyczy zdarzenia z 11 września ubiegłego roku w czasie obrad Sejmu. Polityk PiSu znieważył wtedy funkcjonariuszy publicznych, a chodzi o kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, mówi rzecznik prokuratury regionalnej.

0: Kryminalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk.
1: Nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
0: Posłowi PiSu grozi kara do roku pozbawienia wolności. Antoni Macierewicz podczas postępowania przygotowawczego nie przyznał się do zarzutów. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiS 4 razy nie stawił się na wezwanie. Więcej w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
2: Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
3: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie do prokuratury byłoby nieskuteczne. Zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Prokuratura zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną. Parlamentarzysta uważa, że sprawa ma charakter polityczny i przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu. A uchylenie immunitetu grozi z kolei byłemu posłowi PiS Łukaszowi Mejzie. Chodzi o podejrzenie oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych z unijnych funduszy w latach 2019-2021. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Wniosek musi jeszcze zatwierdzić Senat, który wcześniej już odrzucił podobną propozycję. Decyzję ogłosił dziś prezydent Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
4: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w kancelarii prezydenta nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
0: Zdaniem Grzegorza Schetyny prezydent chce posłużyć się instytucją referendum do budowania bieżącej polityki i pozycji swojej kancelarii.
5: Jeżeli chcą współpracować w sprawach Zielonego Ładu, w sprawach klimatycznych, to powinni spotkać się z minister środowiska i po prostu współpracować. Ja jak najbardziej tak, ale szukanie nowego uzasadnienia dla starych pytań to jest po prostu pomyłka, to jest niepoważne. To tak naprawdę o to chodzi, bo oni podważają filar europejskiej integracji. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że to jest burza w szklance wody. Nie wierzę w to, że po raz drugi spróbują, bo ta pierwsza próba była po prostu nieudana.
0: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: W Warszawie doszło do spotkania szefów spraw zagranicznych Polski i Palestyny. Głównym tematem spotkania była sytuacja na Bliskim Wschodzie. Obaj przyznali, że mamy do czynienia z eskalacją konfliktu, a chodzi o ataki przeprowadzane przez Iran na statki przepływające przez cieśninę Ormus i działania jemeńskich Huti, które zagrażają żegludze na Morzu Czerwonym. O szczegółach tego spotkania Klaudia Wróblewska.
7: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępia ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormus. Krytycznie odniósł się też do uderzenia w 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti.
8: Ani Iran, ani jego popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych.
7: Palestyna popiera wszelkie sposoby rozwiązania konfliktów w regionie środkami innymi niż militarne. Tak mówi szefowa palestyńskiej dyplomacji Warsen Agabekian Shahin.
9: So we are for international law.
7: Opowiadamy się zatem za prawem międzynarodowym. Popieramy przestrzeganie prawa międzynarodowego i uważamy, że musi ono być stosowane jednakowo, niezależnie od miejsca czy zaangażowanych stron. Blokada Hutich na Morzu Czerwonym może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Do wstrzymania walk na Bliskim Wschodzie wzywa sekretarz generalny ONZ. Z powodu trwającej wojny między USA a Iranem w konflikt zaangażowane są też inne państwa w regionie. Antonio Guterres powiedział, że rozwiązania siłowe tu nie pomogą.
10: It's time to step back.
0: Czas

Chcę na krok wstecz. Ataki na infrastrukturę cywilną są nie do przyjęcia. Nie da rozwiązać się konfliktu drogą militarną. Walki muszą się zakończyć w całym regionie. Międzynarodowe prawa i wolności w zakresie żeglugi w rejonie cieśniny Ormus muszą być przywrócone. Jedyne wyjście to rozmowy dyplomatyczne. Za niepokojącą szef Organizacji Narodów Zjednoczonych

0: krok w kierunku stałej obecności Amerykanów w Polsce.
1: To, co też ważne, mogę ogłosić, po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce, i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
0: Ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce należy do Donalda Trumpa. Na Filipinach spotkali się szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Z relacji rosyjskich mediów państwowych wynika, że Siergiej Ławrow oświadczył, iż niedopuszczalne jest dalsze dostarczanie broni Ukrainie. Jego rozmowa z sekretarzem stanu USA Marco Rubio trwała ponad pół godziny.
2: Według Moskwy inicjatorem spotkania szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych był Waszyngton. W oświadczeniu rosyjskiego MSZ napisano, że Ławrow poinformował Rubio o, jak to ujęto, rzeczywistej sytuacji na linii frontu. Rosyjski minister miał zaakcentować niedopuszczalność pompowania broni na Ukrainę. Siergiej Ławrow skrytykował państwa europejskie, którym zarzucił dążenie do doprowadzenia do strategicznej porażki Rosji. Jednocześnie oświadczył, że Moskwa jest gotowa do uregulowania konfliktu z Ukrainą na drodze dyplomatycznej. Ławrow i Rubio zapowiedzieli kontynuowanie kontaktów na poziomie dyplomatycznym, podkreślili wznowienie kontaktów Roskosmosu z NASA i zapowiedzieli wznowienie współpracy kulturalnej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Robert Lewandowski zadebiutował w lidze MLS. Polski napastnik wystąpił w pierwszym składzie Chicago Fire i zagrał 62 minuty w przegranym meczu 2-3 w Miami z Interem. Spotkanie oglądał specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
4: Robert Lewandowski dopiero od tygodnia trenuje z drużyną Chicago Fire i jak sam przyznaje, potrzeba jeszcze czasu, zanim dojdzie do optymalnej dyspozycji.
5: No to był pierwszy mecz, więc też spokojnie wszystko po kolei. No też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia, z dzień nic się nie tworzy, gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da takie większe zrozumienie i dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało, też takiej świeżości jeszcze, to jeszcze nie czas, żeby przyszła u mnie.
4: Mówił po meczu polskim dziennikarzom Robert Lewandowski. Debiut naszego napastnika w lidze MLS przyciągnął na stadion w Miami rzeszę polskich kibiców.
6: Mieszkam tu jest 25 lat i pierwszy raz widzę na oczy Roberta Lewandowskiego tak na żywo. To dla mnie to jest niesamowite. Ja myślę, że każdy prawdziwy Polak, który się wychował, mieszkał w Polsce, widzieć takiego zawodnika to jest coś niesamowitego, jak Messi dla Argentyńczyków.
4: W spotkaniu tym nie zagrał gwiazdo Interu Leo Messi, który odpoczywał po mundialu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. Brutalne zabójstwo 13-letniej Izy sprzed 15 lat prawdopodobnie rozwikłane. Przyznał się do niego mężczyzna mieszkający na tym samym osiedlu. Sprawę rozwiązało gdańskie archiwum Mix.
7: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
8: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
7: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
9: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
7: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
0: Jest decyzja Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie lekarzy, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł 20 lat temu po operacji serca i tyle właśnie trwał proces. Troje medyków zostało uniewinnionych, czwartemu sąd uchylił wyrok uniewinniający, ale sprawa już się przedawniła. Na sali rozpraw był Mariusz Pieśniewski.
10: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się przedawniła. Mimo to padło wiele wobec niego cierpkich słów.
11: Skutek tej jego decyzji, Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomstowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego,
10: mówił sędzia Wojciech Domański.
11: Nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
12: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
10: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
13: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie będzie coś, co jest dla niego korzystne. No sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być

0: bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
1: Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tzw. nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię. To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
2: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. W 2023 było to 9 miliardów. Finansowanych jest 140 programów lekowych i chemioterapii. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do wyższych temperatur, dlatego obecnie zaskakują nas chłodniejsze dni z regularnymi opadami deszczu, wskazuje profesor Bogdan Chojnicki. Przed weekendem pogoda systematycznie ma się poprawiać, a w sobotę i w niedzielę będzie dominować słońce, mówi klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Piątek i sobota mogą być bardzo ciepłe, bo ułoży się nam sytuacja w taki sposób, że powietrze takie cieplejsze z południa może tu do nas zawitać, po czym wróci wyraźnie też chłodne powietrze już pewnie w poniedziałek, więc na pewno na chwilę pojawi nam się takie dość intensywne ocieplenie. To na pewno buduje dobrą taką perspektywę na weekend.
2: W weekend na zachodzie kraju nawet 28 stopni. I na koniec jeszcze o populacji bocianów, która pobiła historyczny rekord. Niestety nie w Polsce, a w Niemczech. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych, czyli 5 razy więcej niż w latach 80. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, bocianich gniazd ubywa. O tym, dlaczego tak się dzieje, Aneta Łuczkowska.
5: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
6: Duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
5: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
6: Więc te nasze bociany tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego bądź przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się tutaj do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
5: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co szósty bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Paulina Olak. Kolejne informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
7: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Marian,
9: a
8: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
11: 24 minuty po godzinie 23.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Nie widzę żadnych efektów tego spotkania. Tak rozmowy na Filipinach szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z relacji rosyjskich mediów państwowych wynika, że rozmowa Siergieja Ławrowa i Marco Rubio trwała około 35 minut. Obie strony potwierdziły swoje rozbieżne stanowiska. Ławrow po raz kolejny powtórzył, że Moskwa nie zgadza się na dostarczanie broni Ukrainie. Z kolei Rubio potwierdził, że NATO nadal będzie zaangażowane w pomoc Kijowowi. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Magdalenę Górnicką-Partykę, autorkę podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Z gościnią

0: Polskiego Radia 24 rozmawiał Paweł Armałowicz-Zieliński.
1: Pani Magdalena, to zacznijmy od tego, bo tak, słyszeliśmy, co Rosja, tutaj otwieram cudzysłów, ugrała dla siebie podczas tego spotkania. A czy Stany Zjednoczone coś też ugrały? No oprócz tego, że amerykańscy artyści prawdopodobnie będą mogli występować na rosyjskich scenach.
2: Stany Zjednoczone chciały sprawdzić, jak bardzo Rosja jest otwarta na jakiekolwiek rozwiązania dyplomatyczne. Czy Rosja jest w stanie ugiąć się bardziej w kontekście tego, że Donald Trump postrzega, że Rosja wcale teraz tej wojny nie wygrywa. I tutaj też się zmieniło postrzeganie amerykańskiego prezydenta ról Rosji i Ukrainy. Jeszcze podczas spotkania na Alasce wydawało się, że Donald Trump jest jednoznacznie prorosyjski. Teraz to stanowisko już się bardziej przechyliło na stronę ukraińską, ale głównie dlatego, że Donald Trump po prostu kocha zwycięzców i kibicuje tym, którzy mają po prostu większe szanse, żeby wygrać, czy żeby prowadzić w danym starciu. Więc pod tym względem to jest takie wybadanie Rosji, na co Rosja jest gotowa. Czy jeśli Rosja nie jest tą dominującą stroną, to jest w stanie pójść na jakieś ustępstwa. I wydaje się, że dlatego był tutaj Marco Rubio, a nie było spotkanie na przykład z Witkowem i Kushnerem z rosyjską stroną. To pokazuje, że do pracy wzięli się tacy klasyczni dyplomaci, a nie osobiści wysłannicy Donalda Trumpa, którzy nieskutecznie próbowali doprowadzić do jakiegokolwiek porozumienia w sprawie Ukrainy, więc być może tu jest też kwestia zmiany kompetencji. Być może też po prostu Donald Trump uznał, że no, musi jakoś odwrócić uwagę od Iranu, który na nowo rozgorzał konflikt, więc być może wróci do tego, co obiecał, zakończenie wojny w Ukrainie 24 godziny, zanim jeszcze miał zostać zaprzysiężony jako prezydent. Więc pod tym względem on szuka takiej możliwości na arenie międzynarodowej ugrania czegoś, czy pokazania, że Stany Zjednoczone odnoszą jakiś sukces w momencie, kiedy Amerykanie przede wszystkim śledzą sytuację na Bliskim Wschodzie i to jest dla nich najważniejsze, bo przekłada się bezpośrednio na ich codzienne życie.
1: A biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Ukrainie i stan zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ewentualne rozmowy na linii Moskwa Kijów, to w tej kwestii możemy spodziewać się w najbliższym czasie jakiegoś poruszenia, bo no jest bardzo ciekawa informacja, choć on sam temu zaprzecza. Szef FBI w najbliższym czasie ma polecieć i do Moskwy, i do Petersburga, i to na zaproszenie rosyjskiej FSB. I tutaj chciałbym zapytać z jednej strony, czy taka podróż jest możliwa, i z drugiej strony, co ona mogłaby przynieść Stanom Zjednoczonym, bo jeśli chodzi o te rosyjskie wątki w przypadku szefa federalnej służby, no to nie jest pierwszy raz, kiedy one gdzieś się ujawniają.
2: To prawda. Mam wrażenie, że ta podróż, ale w ogóle nastawienie Stanów Zjednoczonych do Rosji jest takie, że być może uda się z Rosją porozumieć w pewnych aspektach współpracy czy współdziałania, niezależnie od wojny z Ukrainą. Już ten zakończenie wojny z Ukrainą przestało być, wydaje się, być może takim warunkiem zbliżenia z Rosją, czy warunkiem otwarcia się na Rosję w pewnych aspektach, między innymi właśnie tutaj związanych z tą podróżą. I to pokazuje, że Stany Zjednoczone być może będą szukały otwarcia na Rosję. Oni też mają, pamiętajmy, bardzo silny taki komponent gospodarczy w amerykańskiego biznesu, który bardzo mocno na to naciska, żeby faktycznie znowu zbliżyć się do Rosji, nawiązać takie relacje na bardzo wielu poziomach, w tym handlowych. Więc pod tym względem jest takie sondowanie, na ile Rosja jest otwarta, na ile Rosja jest chętna, na ile Stany Zjednoczone będą mogły to zrobić bez jakiegoś większego sprzeciwu też Europy. No pamiętajmy, że tutaj też może się tak zdarzyć. Więc to jest teraz takie badanie wód, czy można się zbliżyć z Rosją i jak to się przełoży na sytuację międzynarodową między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, czy to wojna w Ukrainie jakoś na to wpłynie. I pod tym względem trzeba też zauważyć, że oczywiście jest to poniekąd wymierzone w Chiny, no bo Donald Trump uznaje trzy mocarstwa na świecie, Stany Zjednoczone, Rosję i Chiny. Jeśli chce się zbliżyć z Rosją, czy wybadać zbliżenie z Rosją, to też jest jakiś sposób naciskania na Chiny. Pamiętajmy, że ostatnio oskarżył Chiny o ingerencję w wybory 2020 roku. Mówił o tym, że to jest faktycznie niebezpieczne państwo pod tym względem. Więc widać, że ten nacisk między Chinami i Rosją się zmienia, no i teraz Donald Trump szuka jakiejś ścieżki zbliżenia właśnie po to, żeby pokazać Chinom, że Stany Zjednoczone ciągle się liczą, ciągle mają przewagę na arenie międzynarodowej.
1: A czy to też nie jest trochę działanie na korzyść Rosji? No bo świat Zachodu widzi i zdaje sobie sprawę z tego, jakim krajem jest ten, którym Władimir Putin dowodzi, ale już kraje tego tak zwanego globalnego południa, widząc, że rosyjscy przedstawiciele spotykają się z przedstawicielami amerykańskimi, no już mogą odnieść trochę inne wrażenie. Czy pani zdaniem ważniejsza jest dyplomacja mimo wszystko, czy Stany Zjednoczone może miejscami dają się wyprowadzić w pole przez Rosjan i działać w jakimś sensie na ich korzyść?
2: No zdecydowanie działają na ich korzyść. Mam wrażenie, że Donald Trump

0: robi taki trochę reset z zamkniętymi oczami, czyli nie patrzy na to, co się dzieje w kontekście wojny w Ukrainie, tylko po prostu chce zresetować te stosunki, bo wyliczył, że Stanom Zjednoczonym to się opłaca, przywództwu Stanów Zjednoczonych, na świecie to się opłaca. Sami Amerykanie też trochę złagodzili swoją opinię na temat Rosji, bo w ostatnich badaniach Pew Research około 50% Amerykanów postrzega Rosję jako wroga. W kontekście, gdy wybuchła wojna pełnoskalowa w Ukrainie, to było 70%, więc widać, że te nastroje trochę się tonują, chociaż ostatnio wśród Republikanów o kilka punktów procentowych to postrzeganie wzrosło, więc już nie ma takiego łagodnego spojrzenia, jak jeszcze było w zeszłym roku przy okazji spotkania na Alasce. Więc widać, że Amerykanie szukają jakiegoś takiego pragmatycznego rozwiązania czy ułożenia sobie relacji z Rosją, nie do końca patrząc na Europę. W sensie Europa przestała być dla nich takim bardzo ważnym sojusznikiem na tyle, żeby się z nim liczyć na każdym kroku. W sensie oni chcą prowadzić swoją niezależną politykę, myśląc, że Europa i tak sobie pomarudzi, ale przecież Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa, ale to jest właśnie ważny sygnał w kontekście globalnego południa, w kontekście Azji, że Stany Zjednoczone mogą rozgrywać ten światowe stosunki międzynarodowe, niezależnie od prawa międzynarodowego, niezależnie od toczących się konfliktów. I te Stany Zjednoczone mówią, z kim można rozmawiać, z kim nie, z kim blokować handel, a z kim nie. I to wszystko zależy, tak jak powiedział Donald Trump kiedyś, nie od prawa międzynarodowego, tylko od jego własnej woli. I chyba próbuje właśnie to zrealizować w kontekście właśnie stosunków z Rosją.
1: A jeśli chodzi o stosunki z Bliskim Wschodem, szczególnie mówię tutaj o kwestii Iranu, mam takie nieodparte wrażenie, że Stany Zjednoczone nie wiedzą, co dalej robić. Trochę są między młotem a kowadłem. Szczególnie widać to w postawie Donalda Trumpa, no i Pita Hekseta, bo okazało się, że Iran nadal ma potencjał. Czy dla Stanów Zjednoczonych jest jeszcze jakaś droga, żeby wyjść z twarzą z tej sytuacji?
0: Jest droga dyplomatyczna, żeby wyjść z twarzą z tej sytuacji. Spróbowanie wynegocjowania z powrotem tego porozumienia, które wynegocjował Barack Obama, ale Donald Trump z wiadomych względów się na to nie zgodzi, bo on oczywiście musi odnieść pełne zwycięstwo. Amerykański prezydent przeprowadzał, jego ludzie przeprowadzali takie badania fokusowe, żeby dowiedzieć się, co Amerykanie sądzą o wojnie w Iranie. I tam wyszło, że Amerykanie w ogóle nie rozumieją, dlaczego Stany Zjednoczone się zaangażowały, co chcą osiągnąć i czym będzie to pełne zwycięstwo. I póki Donald Trump tego nie będzie potrafił wyjaśnić swoim wyborcom, no to ten konflikt będzie się gdzieś tli umocniej lub słabiej, zwłaszcza, że Iran nie ustępuje Stanom Zjednoczonym. Bardzo mocno gra na czas i potrafi przeczekać bardzo, bardzo, bardzo mocno Stany Zjednoczone. No to co bardzo irytuje z kolei Donalda Trumpa i Pita Hekseta, którzy nie potrafią tego wytłumaczyć ani kongresmenom, ani amerykańskim wyborcom. Pod tym względem Donald Trump chyba nie ma planu. On jest taką osobą, która planuje bardzo krótkoterminowo, czyli on teraz planuje, żeby grozić Iranowi, żeby zapowiadać, że będą wielkie ataki, ale nie ma planu wyjścia z twarzą z konfliktu. Brzmi to bardzo podobnie do tego, czego nie potrafi zrobić Władimir Putin w kontekście Ukrainy, ale te analogie się chyba trochę same narzucają, że Donald Trump szuka pełnego zwycięstwa, które nie będzie w żaden sposób kwestionowane, a tutaj ten ostatnie porozumienie, tylko przez 50% wyborców MAGA było uważane za korzystniejsze dla Stanów Zjednoczonych niż dla Iranu, więc nawet właśnie wyborcy, którzy głosowali na Donalda Trumpa, nie wierzą, że on ma jakiś plan i że potrafi ugrać coś ważnego dla Stanów Zjednoczonych, więc pod tym względem on ma duży problem, co z tym zrobić. Pamiętajmy też, że ta wojna generuje ogromne koszty i to też się Amerykanom nie podoba, no bo oni nie chcieli wydawać ogromnych pieniędzy na zagraniczne wojny, zwłaszcza takie, których nie potrafią wyjaśnić. W momencie, kiedy rosną ceny benzyny, kiedy cały czas jest problem z dostępem do opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych i to się wyborcom nie podoba. To się prawdopodobnie odbije w tych wyborach połówkowych, które są już w listopadzie. Natomiast nie wiem, czy Donald Trump nie jest już w tym momencie gotowy poświęcić tych wyborów połówkowych dla Republikanów po to, żeby osiągnąć to pełne zwycięstwo w Iranie, bo wydawałoby się, że gdyby mu zależało na tym, żeby uspokoić sytuację, no to już by zbliżał do tego się porozumienia dyplomatycznego, czy dążył do tego jakiegoś porozumienia. Natomiast on jemu się na razie nie spieszy, w tym sensie, że on cały czas naciska na to pełne zwycięstwo, jakkolwiek rozumiane. Myślę, że on sam do końca nie wie, czym ono jest, ale na pewno nie jest tym zwycięstwem, które ogłaszał już wiele razy i cały czas nie było to tak odbierane przez amerykańskich wyborców.
2: Z Magdaleną Górnicką-Partyką, autorką podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, rozmawiał Paweł Aramowicz-Zieliński, a u nas za chwilę o wszechogarniających subskrypcjach.
3: Powtórka programu.
4: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Jeszcze niedawno abonament kojarzył się głównie z telewizją kablową, telefonem albo platformami streamingowymi. Dziś model subskrypcyjny wkracza do kolejnych obszarów życia.

0: życia, miesięczne opłaty za funkcje w samochodach, dostęp do sprzętu AGD, oprogramowania, a nawet dostęp do ubrań czy innych produktów, które kiedyś kupowaliśmy na własność. Czy naprawdę wolimy subskrybować zamiast posiadać? A może po prostu nie mamy już wyboru? O to będę pytać za chwilę naszego gościa.
1: Do pomyślenia.
0: A ze mną w studiu jest dziś Mikołaj Rogalewicz, redaktor Cyber Defense 24. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Skąd bierze się popularność subskrypcji?
2: Subskrypcje stają się coraz bardziej popularne i wchodzą do kolejnych obszarów naszego życia z bardzo różnych względów. One stają się coraz bardziej popularne przede wszystkim dlatego, że zmniejszają próg wejścia. Bardzo często, aby dokonać zakupu jakiejś usługi albo jakiegoś produktu, należy dokonać stosunkowo wysokiej opłaty. Subskrypcje dają nam pewną możliwość korzystania z danej usługi po mniejszej opłacie, natomiast jest to opłata za okres korzystania z tej usługi. To jest bardzo atrakcyjne dla wielu osób. One też sprawiają, że możemy sobie poniekąd pewną usługę przetestować, na przykład przez miesiąc, przez kilka miesięcy. Czasami zdarza się też tak, że potrzebujemy jakiejś usługi, ale nie na cały jakiś dłuższy okres, tylko powiedzmy krótkoterminowo i wtedy te subskrypcje też są dla nas bardzo atrakcyjne i z tego właśnie względu one stają się coraz bardziej popularne. Jeżeli sobie spojrzymy na to, jak rozwijało się to podejście do subskrypcji, no to widzimy, że one zaczynają wchodzić do tych obszarów, do tych, można by powiedzieć, produktów czy usług, w których kiedyś zupełnie nie istniały, które były wyłącznie takimi obszarami, gdzie kupowaliśmy na stałe jakieś produkty albo usługi. A teraz możemy mówić o subskrybowaniu określonych usług. I myślę, że to jest też ten kierunek, w którym firmy będą szły z tego względu, że jest to bardzo atrakcyjne. Natomiast no, musimy też pamiętać, że są pewne takie negatywne czy też podstępne elementy subskrypcji, na które warto zwracać uwagę.
0: A czy subskrypcje są też bardziej popularne w konkretnych grupach wiekowych? Znaczy badania pokazują, że tak, że to głównie młodsze pokolenia wolą mieć subskrypcje niż no właśnie kupić coś na własność.
2: No zdecydowanie, jeżeli sobie spojrzymy właśnie na to, kto korzysta z tych subskrypcji, to zdecydowanie te młodsze pokolenia korzystają z tego chętniej. I myślę, że to jest ten model dopasowany właśnie też do tych grup odbiorców, co oczywiście nie oznacza, że te starsze grupy odbiorców z tego w ogóle nie korzystają. One mogą być mniej popularne wśród tych odbiorców, ale to jest też, myślę, że element, którym firmy będą poniekąd starały się zajmować, aby starać się dopasować też odpowiednie subskrypcje, ale też rozpopularyzować wśród tych starszych grup docelowych.
0: No tak, ale też tych subskrypcji jest coraz więcej i tak jak wspominałam na samym początku, to już nie tylko streaming, to już nie tylko takie rzeczy jak abonament na gry, czy inne rzeczy trochę bardziej wirtualne, ale też czasami na takie fizyczne przedmioty, czyli że żeby korzystać z lodówki, musimy mieć abonament na pewną czynność, którą ona może wykonać. Żeby korzystać z niektórych funkcji samochodu, musimy mieć wykupioną subskrypcję. Myśli pan, że to jest kierunek, do którego bardziej dążą klienci, czy może jednak firmy nas do tego zmuszają?
2: Tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie kierunek, do którego firmy poniekąd starają się nas zmuszać, dlatego że dla nich to są dodatkowe zyski. Z punktu widzenia klienta czasem jest to atrakcyjne, ale czasami nie do końca. Jest to pewne utrudnienie, natomiast takie utrudnienie, no, z którego trzeba w pewien sposób korzystać, aby móc korzystać z tego docelowego produktu. Więc ten kierunek czasami jest rzeczywiście pozytywny, one dają jakąś konkretną wartość, ale czasami są bardzo mocno nastawione na zysk. I wtedy z punktu widzenia klienta bywa to pewnym utrapieniem.
0: Bo wśród plusów tych subskrypcji jest to, że niskim kosztem możemy mieć dostęp do wielu rzeczy na przykład.
2: To prawda, to jest jedno z takich, można by powiedzieć, jedna z głównych zalet subskrypcji, że nie musimy płacić całej kwoty, ale stosunkowo niskim kosztem możemy korzystać z danej usługi. No i też to, że nie musimy kupować na stałe, czasami potrzebujemy czegoś krótkoterminowo, darmowo, możemy sobie z tego wtedy skorzystać.
0: Ale też z tych subskrypcji czasami no, nie korzystamy, wykupujemy coś w tym modelu abonamentowym, po czym zapominamy, pieniądze dalej schodzą z karty.
2: I to jest właśnie ten, można by powiedzieć, główny element, na który warto zwracać uwagę pod kątem zarządzania subskrypcjami.

0: Współcześnie tych subskrypcji jest bardzo dużo i myślę, że każdy z nas korzysta z różnych subskrypcji, czasami z większej ilości, czasami z mniejszej. Natomiast to, co jest kluczowe w korzystaniu z tego typu subskrypcji, to jest to, jak tym staramy się zarządzać. No i właśnie to, że zapominamy o danej subskrypcji, czasami jest też tak, że dawany jest okres próbny. Okres próbny na przykład 3 dni, 7 dni, który później przechodzi w okres płatny. Chcemy sobie coś przetestować i nawet nie chcemy później tego dalej kupować, ale po prostu o tym zapominamy i to przechodzi w subskrypcję płatną. I to jest poniekąd też nastawione właśnie przez firmy na zysk, więc to podejście do zarządzania subskrypcjami, zrobienie przede wszystkim sobie, sobie listy tych subskrypcji podstawowych, czyli tych, z których musimy korzystać, które są dla nas kluczowe i tych trochę mniej istotnych, które są dla nas ważne, ale być może z niektórych możemy zrezygnować. Pod kątem zarządzania tym jest według mnie bardzo istotne. To, co powinniśmy sobie też robić, to tak zwany audyt subskrypcji. Raz w miesiącu, czy raz na jakiś czas przejrzeć sobie na przykład transakcje, które były w danym miesiącu z karty płatniczej, bo być może zapomnieliśmy po prostu jakiejś subskrypcji. Czasami coś kupimy, to, czasami to są po prostu mikropłatności rzędu kilku złotych, kilkunastu złotych, czasami więcej, kilkadziesiąt, ale jeżeli to są małe kwoty, to często po prostu o tym zapominamy, natomiast no nawet 10-15 zł, jeżeli o tym zapomnimy, przez rok już nam się robi z tego tam ponad 100 zł, tak? Więc myślę, że ten audyt i zerknięcie sobie na to, na co rzeczywiście wydajemy pieniądze subskrypcyjnie, jest bardzo istotne.
1: No dobrze, a jakie obszary życia zostały już no, przerzucone na ten tryb abonamentowy?
0: Tutaj tak naprawdę myślę, że coraz więcej właśnie tego typu usług streamingowe oczywiście, ale też kwestie usług chociażby związanych z nowymi technologiami, kwestie jakichś usług właśnie sprzętowych, subskrypcje, które są potrzebne do korzystania z określonych produktów, subskrypcje medyczne, dokonywanie płatności co miesiąc, aby korzystać z określonych usług medycznych, jakieś właśnie kwestie też na przykład finansowe, czy kwestie dotyczące ochrony, cyberbezpieczeństwa, tak? Różne tego typu produkty, więc tutaj myślę, że ten obszar jest bardzo, bardzo szeroki i tak naprawdę tam, gdzie taki model się sprawdza, to firmy będą starały się go wdrażać.
1: A co w takim modelu biznesowym subskrypcyjnym oznacza wypożyczenie jakiegoś dzieła kultury, książki, filmu. Co tutaj się dzieje z prawami autorskimi? Bo to trochę zaczyna nam się gdzieś rozmywać, kiedy to wszystko przechodzi do tego cyfrowego świata.
0: Tak, no i tutaj rzeczywiście możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie mamy ten model streamingowy, gdzie dane filmy są dostępne na danej platformie. Czasami jest też tak, że po prostu jeden film możemy sobie wypożyczyć, aby go obejrzeć. To jest już kwestia tego, jak dana platforma ma, jaki dostęp ma dana platforma do tego filmu i w jaki sposób może go udostępniać, w jaki sposób może to komercjalizować i jak na nim zarabiać, tak? Natomiast rzeczywiście bardzo często zdarza się też tak, że jakiś film, który nie jest na przykład dostępny na żadnej platformie streamingowej, jest możliwy wyłącznie do wypożyczenia i wtedy to też są jakieś tam kwoty, które płacimy za wypożyczenie na przykład 48 godzin. Więc to się oczywiście też dzieje. Książki cyfrowe to też jest ten element, który myślę, że będzie coraz bardziej powszechny. Dostęp, bardzo często to jest na przykład dostęp do jakichś aplikacji, które umożliwiają nam wgląd do wielu różnych książek, czy do e-booków, audiobooków, czytanie sobie tych książek po prostu cyfrowo, czy ich słuchanie.
1: Ale też możemy trafić przez to na takie dziury spowodowane przez taki streaming, bo wycofać film lub serial jest dosyć łatwo. Ja się spotkałam z konkretnym tytułem Westworld, taki serial HBO, wyprodukowany przez HBO. Nie ma go na tej platformie, przynajmniej w Polsce. Nie wiem, czy w jakichś innych krajach jest, ale żeby zdobyć dostęp do tego serialu, w tym momencie nie jestem do końca pewna, co powinnam zrobić.
0: No, to jest też kwestia tego, jak dana platforma tym zarządza, na jaki okres czasu na przykład udostępnia dany serial i czy nie wystąpiły jakieś inne problemy, na przykład natury prawnej, które spowodowały, że ten serial po prostu musiał być zdjęty. Więc myślę, że tutaj tego typu przypadki też są do analizowania jednorazowo, jak to wygląda pod kątem też takich stricte, tam na przykład kwestii technicznych czy prawnych.
1: No dobrze, to porozmawiajmy teraz o przyszłości. przyszłości. Czy jest szansa, że za kilka lat albo może dekad własność będzie luksusem, a wszystko przejdzie na ten model abonamentowy?
0: Myślę, że aż tak daleko takich wniosków bym nie wysuwał. To znaczy, wydaje mi się, że ten model subskrypcyjny oczywiście

0: będzie się rozwijał, natomiast nie uważam, że wszystko przejdzie na subskrypcję. Wydaje mi się, że ta własność pozostanie, tak? Subskrypcja będzie się rozwijać, będzie pewnym dodatkiem, urozmaiceniem, czasami w niektórych sferach będzie tym, co będzie dominować, tak? Ale wydaje mi się, że nie zastąpi całkowicie modelu własnościowego. To, co na pewno w kontekście przyszłości myślę, że może się pojawić, no to urozmaicenie oferty, dostosowanie do potrzeb określonych odbiorców, tworzenie ofert na przykład rodzinnych, czy dla kilku osób po to, aby lepiej dostosować tego typu subskrypcje. Mogą pojawiać się też dodatkowe, ciekawsze oferty, stricte dopasowane do określonych grup, tak aby...
1: Ale mówimy teraz o streamingu, czy mówimy teraz o innych jeszcze usługach?
0: Mówimy o streamingu, mówimy o innych usługach. Tutaj też analiza danych, sztuczna inteligencja może pomagać właśnie dostosowywać takie oferty, analizować, kto na przykład, kiedy będzie chciał z tej subskrypcji zrezygnować, kto ile jest w stanie zapłacić, jakie są powody rezygnacji. Więc myślę, że ta personalizacja ofert jest też tym, co będzie postępować.
1: Mm-hmm. A mieszkanie na wynajem to też jest pewien model subskrypcyjny?
0: No, można poniekąd tak na to spojrzeć, tak? No bo jednak płacimy za to mieszkanie.
1: Bo nie stać nas na kupienie sobie jednorazowo takiego całego mieszkania.
0: Tak, na kupienie jednorazowo, więc no oczywiście to jest trochę inaczej, tak? Ale sam model jest dość podobny.
1: No, ale też przez to wychodzimy na tym bardzo niekorzystnie finansowo w takiej dłuższej perspektywie czasowej.
0: To prawda, natomiast no to jest też poniekąd związane z tym, że nie każdy może sobie na ten kredyt pozwolić, tak, aby to mieszkanie kupić, więc jest to w pewien sposób no, rozwiązanie konieczne, wynikające z różnych elementów właśnie finansowych.
1: Mhm. Jest w tym też pewna wolność, bo osoby, które nie mają mieszkania na własność, kiedy ja rozmawiam ze znajomymi, mówią, że to daje im też możliwość, że mogą wypowiedzieć umowę najmu i nie muszą się niczym martwić, mogą sobie od razu pojechać do kolejnego miasta i szukać szczęścia gdzie indziej.
0: Tak, ta elastyczność, ta wolność jest na pewno jedną z zalet tego typu rozwiązania, że możemy robić tak naprawdę sobie, co chcemy, nie jesteśmy uwiązani do tego jednego mieszkania. Oczywiście jak mamy mieszkanie na własność, no to też pewne tutaj aspekty, pewne możliwości mamy, tak? Tylko, że one są utrudnione. Wtedy jest konieczność na przykład wynajmu tego mieszkania, abyśmy mogli z niego zarabiać i wynająć sobie swoje mieszkanie gdzieś indziej, tak? Natomiast na pewno ta elastyczność jest wtedy większa.
1: Ale subskrypcje też no, dorzucają pewien no, taki ciekawy ciężar na naszych umysłach, bo jednak to, że mamy rzeczy, za które musimy zapłacić co miesiąc pewną konkretną kwotę, to sprawia, że musimy mieć cały czas jakiś stały dochód.
0: Tak i dobrze jest też kontrolować, ile tych pieniędzy wydajemy na te subskrypcje miesięcznie. Z tego względu, że czasami nam to po prostu umyka. Tutaj 15 zł, tu 50, tutaj na przykład 120, tutaj 7. I finalnie często nie wiemy, ile łącznie za te subskrypcje płacimy. Jeżeli to się podliczy, to czasami ta kwota może być duża i zrobienie właśnie sobie takiego audytu może nam pokazać, ile płacimy łącznie, czy rzeczywiście z każdej z tych usług korzystamy, czy każdej z tych subskrypcji potrzebujemy, bo jeżeli nie, to być może warto z tego po prostu z niektórych zrezygnować. To, na co ja bym jeszcze zwrócił uwagę, co jest też pewnym problemem związanym z subskrypcjami, to są oszustwa finansowe. I to się niestety też zdarza. Te modele subskrypcyjne są bardzo popularne, natomiast oszuści też to wykorzystują. Niedawno był taki przykład podszywania się pod Spotify. Wysyłano informacje, kampania phishingowa, wysyłano informacje o tym, że płatność za konto premium Spotify nie została pobrana, że trzeba wpisać dane karty płatnicze, żeby ta płatność została zrealizowana. W mailu był podawany link, tylko że to był link do fałszywej strony. Ktoś, kto chciał opłacić tą subskrypcję, bo rzeczywiście uwierzył w to, że ta subskrypcja nie przeszła, klikał w ten link, wchodził na tą fałszywą stronę Spotify, wpisywał dane karty płatniczej, myśląc, że zapłaci za tą subskrypcję, ale w rzeczywistości na tej podstawionej stronie podawał dane karty płatniczej oszustom. No i wtedy ci oszuści, korzystając z tych danych takiej karty, mogli ukraść pieniądze po prostu. Więc na to warto uważać. To Spotify jest oczywiście jednym z przykładów takiego oszustwa. oszustwa, ale takich kampanii phishingowych jest niestety więcej. Warto mieć tego świadomość, warto uważać i rzeczywiście dobrze weryfikować to, gdzie te dane karty płatniczej podajemy, czy rzeczywiście płacimy za subskrypcję, czy to przypadkiem nie jest oszustwo.
1: Mhm. Też zmienia się pewien model subskrypcji, bo kiedy na przykład Netflix

0: wchodził, to bardzo popularne było dzielenie się kontami. Teraz kolejne platformy coraz bardziej walczą z tym, żeby nie dzielić przypadkiem tych poszczególnych kont. Domownicy powinni korzystać z jednego konta.
1: Tak, i tutaj starają się właśnie takie firmy przekroju Netflixa dostosowywać też zabezpieczenia techniczne, czy te rozwiązania, które są oferowane, do tego, w jaki sposób użytkownicy z tego korzystają. Pewnym utrapieniem Netflixa było właśnie to, że z jednego konta, z którego mogły korzystać cztery osoby, korzystały cztery osoby, ale nie w ramach jednego gospodarstwa domowego, tylko dzielono się tym.
0: Ale oni sami też do tego zachęcali kiedyś.
1: Tak, to prawda. No a teraz, widząc, że te większe zyski mogą być, jeżeli to sprawimy w taki sposób, aby tylko gospodarstwo domowe mogło z tego korzystać. Ten model się zmienił. No dla mnie też to było w pewien sposób pewnym utrudnieniem z tego względu, że jak korzystałem właśnie z Netflixa w dwóch różnych miejscach, oddalonych w pewien sposób od siebie, różne sieci, no to właśnie nie wyłapywało tego, że to jest to samo gospodarstwo domowe, no bo to jakby było rozdzielone i też wtedy trzeba było płacić albo dwukrotnie, albo korzystać wyłącznie na przykład na laptopie, gdzie miałem to konto główne. Więc tak, ten model się oczywiście zmienia, on jest dostosowywany, no i tutaj te firmy dążą oczywiście do tego, by maksymalizować zyski.
2: Do pomyślenia.
0: A takie przechodzenie na model subskrypcyjny we wszystkim, to nie jest też może jakiś objaw no, nowej ery kapitalizmu, tego, że subskrypcje trochę stają się jakimś mechanizmem kontroli, że musimy mieć ich coraz więcej, jeżeli chcemy no, korzystać z coraz większej liczby rzeczy?
1: Myślę, że poniekąd tak i wydaje mi się, że niektóre usługi też są oferowane wyłącznie w modelu subskrypcyjnym. Czy to jest subskrypcja miesięczna, czy to jest subskrypcja roczna, to nie ma znaczenia, ale tak naprawdę dostępu do danej usługi na przykład nie będziemy mieli, jeżeli nie będziemy chcieli wejść w ten model subskrypcyjny. Tak samo jak mamy jakieś nowe na przykład aplikacje, które bazują na sztucznej inteligencji, no to zazwyczaj to jest też właśnie model subskrypcji albo miesięcznej, albo rocznej, ale ciężko jest to nabyć tak całościowo, żebyśmy mieli dostęp do tego cały czas, więc poniekąd nas to do tego zmusza, to znaczy z niektórych usług po prostu nie będziemy mogli korzystać, jeżeli będziemy całkowicie nastawieni na to, że z tych subskrypcji korzystać nie chcemy.
0: No właśnie, to gdzie w tym my jesteśmy, klienci?
1: No klienci, myślę, że przede wszystkim z jednej strony dostarczają tym firmom zysków, korzystając z tych określonych usług, czerpią określone korzyści z tych subskrypcji, natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście na tym wychodzić pozytywnie i nie tracić bezsensownie pieniędzy, no to powinniśmy z pewną, można by powiedzieć, większą świadomością podchodzić do tego, jak z tych subskrypcji korzystamy, odpowiednio sobie tymi subskrypcjami zarządzać i kontrolować, ile płacimy za co, aby nie przepalać tych pieniędzy w sposób niepotrzebny. Nawet jeżeli to są stosunkowo niemałe kwoty, to w długim okresie one mogą być większe.
0: To ja jeszcze tutaj trochę wybiegnę w przyszłość i no, trochę takie science fiction, ale jeden z odcinków Black Mirror, które pokazuje przyszłość w czarnych barwach, bazuje na tym, że subskrypcji podlegają no, też usługi medyczne. I w momencie, kiedy w tym konkretnym odcinku, jeżeli ktoś nie chce słuchać spoilerów, to no niestety trzeba się wyłączyć na 20 sekund. Jedna z kobiet przechodzi operację ratującą życie. Chip, który ma wszczepiony w mózgu, działa właśnie na modelu subskrypcyjnym. I w momencie, kiedy ona przestaje mieć pieniądze, zostają włączone reklamy. Mhm. Wiem, że to jest science fiction, ale czy jest gdzieś groźba, że możemy do czegoś takiego dojść?
1: No, wydaje mi się, że to już jest rzeczywiście takie myślenie bardzo, bardzo właśnie science fiction, to znaczy wydaje mi się,
0: dystopijne.
1: Że... Dystopijne, tak. Wydaje mi się, że aż w takim kierunku to nie pójdzie. Chociaż spodziewałbym się rzeczywiście tego, że te modele subskrypcyjne będą rozwijane, ale nie uważam, że ta przyszłość jest aż tak bardzo pesymistyczna.
0: Czyli co? Korzystać, ale z ostrożnym optymizmem.
1: Korzystać z optymizmem, z pewnym też krytycznym myśleniem, odpowiednim podejściem, odpowiednim zarządzaniem, ponieważ same subskrypcje są fajne, dają pewne korzyści, ale warto z tego korzystać świadomie.
0: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie na zakończenie naszej rozmowy. Jaką subskrypcję najtrudniej mogłoby być nam zakończyć i dlaczego?
1: I to jest bardzo dobre pytanie, o którym warto kilka słów jeszcze

0: jeszcze tutaj powiedzieć pod kątem pewnych takich negatywnych aspektów projektowania określonych rozwiązań, ponieważ bardzo często i tak powinno być, jest tak, że włączenie danej subskrypcji jest stosunkowo proste i wyłączenie tej subskrypcji również, ale zdarzają się takie przykłady, że odejście od tej subskrypcji jest bardzo trudne, to znaczy jest to tak ukryte na stronie internetowej w aplikacji, że musimy stosunkowo dużo czasu poświęcić na to, aby znaleźć ten przycisk anuluj albo ten sposób, jak chcemy z tego zrezygnować. Ja pamiętam, korzystałem kiedyś z takiego narzędzia AI, wykupiłem subskrypcję roczną, początkowo z tego korzystałem, później coś to wydawało nieprzydatne i zapomniałem o tej subskrypcji. Po roku ta subskrypcja się odnowiła i w regulaminie była informacja, że jeżeli z tego po tym odnowieniu nie korzystałem jakoś mocno, to w ciągu 7 dni mogę z tego zrezygnować. Okej, szukam na tej stronie internetowej, gdzie jest ten przycisk anuluj, jak mogę anulować tą subskrypcję, nie widzę nigdzie. To szukam maila, gdzie mogę napisać, że chcę z tego zrezygnować, również nigdzie nie ma. I dopiero po jakimś dłuższym czasie udało mi się znaleźć ten adres mailowy, na który mogłem wysłać informację, że chcę zrezygnować z tej subskrypcji i oczywiście ta subskrypcja została wyłączona. Ale to trochę bazuje na tym, że część osób po prostu machnie ręką, zapomni o tym, uzna, że dobra, no to odwołam tą subskrypcję na przykład jutro, za 2 dni, teraz nie mam czasu, później zapomni i to się jakby utrzyma. Więc to jest pewien z negatywnych elementów, że czasami ta rezygnacja jest dość trudna pod kątem tego, że są ukryte te przyciski czy sposoby anulowania. Więc na to też warto zwrócić uwagę i nie odpuszczać, jeżeli chcemy z czegoś zrezygnować, zapisać to sobie, zrezygnować z tego, znaleźć, jak to możemy zrobić, żeby po prostu o tym nie zapomnieć.
1: I też zachęcam może do tego, żeby jeżeli próbujemy coś darmowo, zrezygnować z tego na samym początku, jak tylko zaczniemy, bo przez ten darmowy okres próbny to dalej będzie działać, a oszczędzimy sobie właśnie tego pierwszego miesięcznego lub możliwe nawet, że rocznego abonamentu.
0: To prawda, o ile oczywiście nie chcemy korzystać z tego dalej płatnie.
1: No, ale wtedy możemy jeszcze to odnowić, to nie ma żadnego problemu.
0: To prawda, zgadza się.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mikołaj Rogalewicz, redaktor Cyber Defense 24, był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Program wydawała Kamila Kuzar, a ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Powtórka programu.
3: No tak, za 2 minuty wszystko będzie wiadomo, kto podpisze listę w Prawie i Sprawiedliwości, kto nie podpisze, kto zrezygnuje, kto nie zrezygnuje. No a na pewno jutro będziemy o tym więcej wiedzieć. A dzisiejsze wydanie wieczorne przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek, zrealizowali Adam Brzeziński i Paweł Chodyna. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24 i jutro też spotkam się z Państwem w wieczornej audycji. Spokojnej nocy.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minął termin ultimatum dla członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. W USA działa zespół do spraw utworzenia bazy wojskowej w Polsce. Przedsiębiorcy poszkodowani przez katastrofę ekologiczną na Bobrze nie mogą liczyć na indywidualne

0: odszkodowania od Tauronu. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Bez rozstrzygnięć zakończyły się rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Politycy nie doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus, które żądaniem prezesa PiS ma być rozwiązane.
1: Prezes partii Jarosław Kaczyński dał swoim politykom ultimatum: albo partia, albo stowarzyszenie. Politycy skupieni wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego, nadal jednak nie chcą podporządkować się żądaniom prezesa PiS. Wiceprezes partii i poseł PiS Antoni Macierewicz, pytany o możliwe porozumienie z frakcją Mateusza Morawieckiego, podkreślił, że nie ma zgody na próby wewnętrznych podziałów.
2: Jest oczywiście porozumienie z całą formacją Prawa i Sprawiedliwości. To porozumienie jest, bo Prawo i Sprawiedliwość musi być razem, musi być jednoznaczne i nie może pozwolić na to, żeby go dzielić. Ale decyzje są jednoznaczne pana prezesa.
1: Postawione przez Jarosława Kaczyńskiego ultimatum, by rozwiązać Stowarzyszenie Rozwój Plus, mija o północy. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: W południe Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Zespół do spraw utworzenia bazy wojskowej w Polsce działa w Stanach Zjednoczonych, poinformowała w Waszyngtonie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wiceszefowa MON podkreśliła, że to konkretny krok w kierunku stałej obecności Amerykanów na terenie Polski.
3: To, co też ważne, mogę ogłosić, po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce, i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
0: Wiceszefowa MON dodała, że ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce należy do Donalda Trumpa. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozmawiała też z amerykańskimi przedstawicielami, m.in. o możliwościach finansowania stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Tauron nie wypłaci indywidualnych rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu Bobru dla ruchu rekreacyjnego. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw. W zamian proponuje 1 000 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Przedsiębiorcy nie rezygnują z rozmów, mówi organizator spływów kajakowych Krzysztof Czaplicki.
4: Zawsze oświadczenie może być zmienione. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się nie cieczewić, tylko żeby dalej prowadzić rozmowy. Będziemy dalej starali się rozmawiać, żeby ewentualnie to stanowisko, jeśli to tylko będzie możliwe, uległo zmianie. Przedkładamy swoje argumenty i czekamy, jak Tauron się do tego ostatecznie odniesie.
0: Dla części firm zamknięcie Bobru oznacza całkowite wstrzymanie działalności w sezonie turystycznym. Jak duże są straty, mówi właściciel wypożyczalni kajaków Mieczysław Wróbel.
5: Duże. Tak, teraz mamy, dajmy na to, 50 kajaków, ileś tam pontonów, i zawsze było tak, że praktycznie codziennie ludzie pływali i co weekend było tak, że czasami nie było nawet miejsc dla ludzi. Dużo rezerwacji zostało odmówionych. Taka inwestycja, dajmy na to, którą poczyniłem, bo widziałem, że fajnie wszystko się zaczyna rozwijać, to było kupienie całej przyczepy pontonów, które jeden ponton nam kosztował około 14 tysięcy, tych pontonów było 8. Przyczepa tak samo, czyli jakieś 120 tysięcy zostało poczynione na ten sezon, żeby zwiększyć miejsca dla chętnych, którzy do nas przyjeżdżają.
0: Do masowego śnięcia ryb doszło po gwałtownym spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego. Odsłonięte osady denne i pogorszenie jakości wody doprowadziły do katastrofy ekologicznej. W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim przygotowania do aukcji Pride of Poland i letnich sprzedaży, a te odbędą się 9 i 10 sierpnia. Konie, które będą wystawione na licytację, przygotowywane są przez cały rok, nawet od wielu miesięcy, mówi Anna Stojanowska z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
6: To nie jest sytuacja, która się zdarza przed samą aukcją. Konie trochę tak jak zawodnicy fitness, są przygotowywane kondycyjnie, więc muszą być umięśnione, odtłuszczone, puszczone w najlepszej możliwej kondycji, a już przed samą aukcją trochę się je dostrzyga. No i uwidacznia się te cechy konia arabskiego, które są jak najbardziej pożądane, czyli czarną skórę, ogromne oko. I to można zrobić poprzez nałożenie oliwki, zwykłej dziecięcej oliwki na głowę konia.
0: Na aukcję w tym roku trafi 41 koni czystej krwi arabskiej.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy i w piątek przelotne opady deszczu, początkowo tylko we wschodniej połowie kraju, a później na południu również burze. Na szczytach Tatr w dzień opady deszczu ze śniegiem, w nocy od 10 do 13 stopni, a w dzień

0: Od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie. Prawie 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor habilitowany Marcin Strabużyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Będziemy rozmawiać o bólach zatok. Zanim zaczęliśmy nasze nagranie, chwilkę sobie porozmawialiśmy i powiedziałam, że no za dwa razy w życiu zdarzył mi się taki ból w tych okolicach, że chciałam błagać lekarza, żeby mi odrąbał głowę. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to nie zawsze jest to, o czym myślimy, czyli będziemy rozmawiać o bardzo złożonym zagadnieniu. Czym są bóle zatok i czy zawsze są tym, o czym myślimy? Czy to zatoki, czy to inna część ciała, która, nie wiem, gdzieś nam promieniuje?
4: Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, gdzie są zatoki. Co za tym idzie, wtedy, kiedy odczuwamy ból zatok, czy ból tego, co wydaje nam się, że jest zatokami, bo znajduje się w tej okolicy, to automatycznie interpretujemy to jako ból zatoki. To jest pewien błąd czy paradoks, który jest problemem nie tylko pacjentów, ale nawet lekarzy. Mamy całkiem dobrej jakości badania, które pokazują nam, że jeśli pacjent zgłasza ból w rzucie okolicy czołowej czy podoczodołowej, to wtedy przypisujemy to automatycznie chorobie zatok przynosowych. Problem jednak polega na tym, że ta okolica jest unerwiona przez pewien bardzo ważny w naszym organizmie nerw. Ten nerw nazywany jest nerwem trójdzielnym i odpowiada on między innymi za czucie bólu z zakresu zatok, ale istnieje bardzo wiele chorób, które na ten nerw trójdzielny może oddziaływać.
3: Czyli zmyłka. To może być po prostu zmyłka.
4: Dokładnie tak. To znaczy, to jest tylko jedna z kilku przyczyn, dla których ta zmyłka może się pojawić. I proszę sobie wyobrazić, że do innych chorób, które mogą ten sam nerw trójdzielny atakować w cudzysłowie, należą między innymi klasterowe bóle głowy, migrena, bóle typu napięciowego i oczywiście także zapalenie zatok. W związku z tym te prawdziwe zapalenie zatok istnieją, ale są dużo, dużo rzadsze. I zaraz opowiem Państwu, w jaki sposób odróżnić to, co wydaje nam się chorobą zatok, od tych innych, tak zwanych pierwotnych bólów głowy i twarzy.
3: No ale każdy, kto przeżył ból w tych okolicach, może potwierdzić, to jest ból, który rozsadza głowę. Człowiekowi wydaje się, że wypłyną mu oczy. Jest to bardzo przykre i naprawdę dolegliwe, bolesne. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to taka nieduża w sumie powierzchnia.
4: Dosyć nieduża puszka, która jeśli się zamknie i będzie w niej bardzo wysokie ciśnienie, stan zapalny i ta zupa zapalna będzie drażniła zakończenia nerwów, to wówczas rzeczywiście ból może być bardzo intensywny. I to zresztą jest jedna z cech prawdziwego bólu zatokowego, takiego, które towarzyszy ostremu bakteryjnemu zapaleniu zatok. To jest to, że jest to ból zwykle dosyć dobrze zlokalizowany. Często nie jest w związku z tym rozlany na przykład na całą głowę, ale zlokalizowany po jednej stronie, nad jednym policzkiem. Po drugie, temu bólowi powinny towarzyszyć inne objawy. Gorączka, podwyższone wykładniki stanu zapalnego, ale także, co bardzo ważne, w każdym bólu zatok powinny występować objawy zatokowe. A zatem katar, może być on przedni, a może być tylny. Czyli może być to wyciek z przodu nosa, ale może być też to spływanie po tylnej ścianie gardła, upośledzenie węchu i niedrożność nosa. Niestety nawet z tym nie jest tak prosto. Katar może być różny. Może być taki klarowny, wodnisty i ten wcale nie jest typowy dla bakteryjnego zapalenia zatok, a może być przebarwiony, gęsty, na przykład pojawiający się głównie w jednym nozdrzu, to już zdecydowanie bardziej jest typowy dla bakteryjnego zapalenia zatok. I znowu, żeby skomplikować. Nasz organizm został tak zaprojektowany, że jeśli wpadnie nam coś do nosa, to reaguje na to

0: obecnością kataru, niedrożności nosa, zatem tych objawów, które przed chwilą wymieniłem. Także te różne inne choroby, które atakują nerw trójdzielny, będą powodowały tę samą reakcję. Nazywamy te objawy wówczas objawami trójdzielno-autonomicznymi, a zatem w trakcie napadu klasterowego bólu głowy, migreny, a nawet według naszych polskich badań, w przypadku bólu typu napięciowego, pojawia się niedrożność nosa i obecność surowiczej, czyli takiej wodnistej wydzieliny. I to jest znowu zmyłka, ta druga zmyłka, która sprawia, że trudniej jest postawić do rozpoznania.
1: Klasterowy ból głowy, a co to takiego?
0: Klasterowy ból głowy to jeden z tak zwanych pierwotnych bólów głowy. To taki ból głowy, który jest niezwykle intensywny. Niektórzy mówią, że to najsilniejszy ból, jaki jest znany ludzkości. Ból, który zwykle lokalizuje się właśnie w okolicach oczodołu, a zatem może rzutować na czoło, może rzutować na okolicę podoczodołową, tam, gdzie są zatoki, jest zawsze jednostronny. Towarzyszą mu te wymienione przeze mnie objawy czaszkowo-autonomiczne, a zatem oprócz tych nosowych także między innymi uzawienie, opadanie powieki. I tutaj, co ważne, bóle klasterowe są krótkotrwałe. Trwają od 15 minut do 3 godzin, choć mogą kilkukrotnie w ciągu tego samego dnia nawracać. Niezwykle ciężka choroba i niezwykle trudna do leczenia, ale fascynująca ze względu na swoją patofizjologię.
1: Same fascynujące rzeczy, bo o migrenie mieliśmy już niedawno okazję rozmawiać, no ale też musimy ją do tego worka wrzucić, tak? Znaczy możemy mieć migrenę, którą utożsamiamy z bólem zatok, a i na odwrót?
0: Zdecydowanie tak. Co więcej, z badań, które swego czasu przeprowadzili Amerykanie, dobrej jakości badań, które pokazywały, że większość przypadków zatokowego bólu głowy, czyli tego, że pacjent zgłaszał się do swojego lekarza i mówił, że ma zatokowy ból głowy, okazywał się na końcu diagnostyki migreną. I to nie jest jakaś lekka większość, czyli nie 50%. Około 80% wszystkich pacjentów twierdzących, że ma zatokowy ból głowy, na końcu ścieżki diagnostycznej okazywało się być osobami chorymi na migrenę. Jak zatem rozróżnić zatokowy ból głowy od migreny? Migrena jest bólem napadowym. A zatem to są powtarzające się napady trwającego od 4 do godzin do 3 dni bólu głowy. Bóle zatokowe przebiegają inaczej. To są jednorazowe sytuacje. A zatem mamy jedno zapalenie zatok przynosowych na przykład w sezonie. Albo mamy przewlekłe zapalenie zatok, czyli sytuację, w której te objawy nosowe, niedrożność nosa, katar, upośledzenie węchu i rozpieranie twarzy, czasem też jej ból, trwa bardzo długo, co najmniej 12 tygodni. A zatem ten czas jest takim ważnym argumentem, który nam mówi o tym, czy mamy do czynienia z migreną, czy z bólami prawdziwymi, zatokowymi, czyli z zapaleniem zatok przynosowych. Czasem jednak ta historia nie jest w pełni jednoznaczna i wtedy warto sięgnąć po badanie tomografii komputerowej, które nam odpowie na pytanie, czy są jakieś zmiany w zatokach. To jest świetne badanie, które nam mówi i pozwala mi na przykład w rozmowach z pacjentami powiedzieć, proszę pani, ma pani w pełni czyste zatoki, zatem to, co pani czuje, to, co pani interpretuje jako zapalenie zatok, to nie jest zapalenie zatok, to jest któryś z pierwotnych bólów głowy, na przykład migrena, o której wspomniałem wcześniej. Natomiast jeśli mamy pewne zmiany w tych zatokach w tomografii komputerowej, no to to nam sugeruje, że to może być, ale nie musi na pewno być zapalenie zatok, bo jeśli to jest zapalenie zatok, to te zmiany są zwykle intensywne. A to, co opisywane jest zwykle w tomografiach komputerowych, to takie drobne, niewielkie zacienienia, które nie mają istotności klinicznej.
1: No i wreszcie ten nerw trójdzielny.
0: Wszystko to jest unerwione przez nerw trójdzielny, tylko że na różnych piętrach tego nerwu do niego dołącza się aktywność różnych chorób. Jeśli mamy problem w zatoce, to wówczas w zakończeniach nerwu trójdzielnego dochodzi do aktywacji jego. Jeśli natomiast mamy do czynienia z migreną, to najprawdopodobniej, bo tutaj patomechanizm migreny nie jest w pełni znany, do aktywacji dochodzi trochę wyżej. Przede wszystkim w miejscach, w których są zakończenia nerwu trójdzielnego w obrębie opon mózgowych. Ale są też inne choroby, jest na przykład neuralgia trójdzielna, czyli takie krótkie napady bardzo intensywnego, zwykle jednostronnego bólu głowy. Takie impulsy bólu, które są niczym rażenia prądem i które także oczywiście mogą się rzutować w rzucie zatok przynosowych.
1: No ale to wszystko

0: To strasznie pokomplikowane i rozumiem, że dla bardzo wielu pacjentów, zanim zostanie postawiona jakaś prawidłowa diagnoza, no to rozpoczyna się coś, co w ochronie zdrowia nazywa się odyseją diagnostyczną. To znaczy najpierw zapewne pacjenci usiłują zdiagnozować się sami, no bo przecież jest doktor Google i doktor GPT, prawda?
1: Zdecydowanie tak i bardzo

0: końcu tej Odysei, kiedy wszystko jest w porządku, wtedy mówimy, to nie zatoki. Kiedy jednak coś nie jest w porządku, wtedy mówimy zatoki i wtedy włączane jest leczenie, czy wtedy dopiero powinno być włączane leczenie takie, które na to zatoki jest wycelowane. Problem oczywiście polega na tym, że jeśli pacjent jest głęboko przekonany o tym, że ma chorobę zatok, to czasem lekarze poddają się tej sugestii i na przykład włączają leczenie antybiotykami. Co więcej, czasem zdarza się, że nawet sięgają laryngolodzy po nóż i operują tych chorych. I takie są też wyniki badań naukowych. To znaczy niestety znaczący odsetek pacjentów, którzy zawsze uważali, że zmierzą się z zatokowym bólem głowy, była w przeszłości niepotrzebnie leczona antybiotykami, a nawet niepotrzebnie operowana.
1: No tak, bo ten ból potrafi być tak silny, że naprawdę zdesperowany pacjent będzie błagał o te antybiotyki, no bo nie jest w stanie zawiązać sobie butów, bo głowę rozsadza mu ból i chce jak najszybciej zakończyć to straszliwe cierpienie.
0: Oczywiście, że tak. I tutaj oczywiście tak jak w przypadku każdego cierpienia i każdego bólu, naszym zadaniem jako lekarzy jest właściwie je opanować. Opanować się czasem lekami nieswoistymi, które będą miały za zadanie działać przeciwzapalnie w miejscu, w którym ten ból powstaje, w tym prawdziwym zapaleniu zatok. A czasem, jeśli uznamy, że to jednak nie jest prawdziwe zapalenie zatok, możemy zastosować lek, który został wymyślony na coś zupełnie innego. Na przykład taki lek jak tryptan. Tryptan, który jest lekiem na migrenę. I jeśli pacjentowi nagle poprawi się, czy ten ból przejdzie po zastosowaniu tryptanu, to w moim doświadczeniu jest także mocny argument za tym, żeby pacjent, czy mocny argument za tym, żeby pacjent uwierzył mi, że kiedy mówię mu, że to nie jest zapalenie zatok, że to jest migrena.
1: A zdarzali się pacjenci, którzy przeszli wręcz leczenie operacyjne, zanim postawiono jakąś prawidłową diagnozę?
0: Zdecydowanie tak. I to nie jest tylko i wyłącznie moje empiryczne doświadczenie, czy moja praktyka, która może rzeczywiście jest ze względu na moją współpracę zarówno z laryngologami, jak i neurologami w nieco większym stopniu obarczona takimi pacjentami, ale także jest to wynik tych badań, o których wspomniałem. To jest rzeczywiste zjawisko.
1: No to w takim razie co ma zrobić taki pacjent? Jak go poprowadzić, do kogo skierować? Albo jakie badania są właściwie podstawowe, żeby można było rozróżnić? Czy mamy do czynienia z takim bólem głowy, czy z jakimś rodzajem migreny, czy to nerw, czy to zatoki?
0: Ja zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo często chcielibyśmy sprowadzić medycynę do jakiegoś super badania, które nam pokaże,
1: tak,
0: co to jest.
1: Tak, oczywiście. Prosty przepis i recepta.
0: Dokładnie tak, ale niestety w tej medycynie, którą ja mam szczęście uprawiać, czyli w medycynie bólów głowy, wywiad jest jednak najważniejszy. To, co nam pacjent powie, to jest jednak 95% właściwych rozpoznań. I czasem potem oczywiście sięgamy po dodatkowe badania. Te wspomniane przeze mnie tomografie komputerowe, czasem po rezonansy magnetyczne. Ale moje doświadczenie jest takie, że niezwykle rzadko, ale naprawdę niezwykle rzadko te badania wnoszą coś poza lękiem chorego do procesu diagnostycznego. Dlaczego lękiem chorego? Bo często w tych badaniach wychodzą różne drobiazgi. Drobiazgi, które jak pacjent czyta opis, jest przerażony, że to guz mózgu, albo bo ma, nie wiem, torbiel szyszynki, albo też jakieś inne łagodne zmiany istoty białej, które czasem pacjenci, po wrzuceniu w doktora Google'a oczywiście, interpretują jako przebyte udary, a to są nieistotne zupełnie, czy niemal zupełnie z punktu widzenia procesu terapeutycznego informacje i one, gdybyśmy nie wykonali tych badań, także nic by nie wniosły do dalszego procesu postępowania z chorym.
1: No to specjalista medycyny bólów głowy mówi o tym, najważniejsza i podstawowa jest rozmowa. Jakie pytania tam są zadawane? Co jest takiego ciekawego i istotnego? Jaka informacja?
0: Po pierwsze, oczywiście zawsze pytamy o ból. I tutaj ten wspomniany przeze mnie czas trwania pojedynczego napadu jest naprawdę ważny. To znaczy naprawdę jest ważne to, jak długo trwa ból od początku do jego końca. Jeśli weźmiemy leki, oczywiście jeśli tego leku przeciwbólowego nie przyjmiemy. Po drugie, ważna jest dla nas lokalizacja. Ważny jest dla nas charakter bólu. Czy jest to ból tępy, czy jest to ból pulsujący. Ważne jest jego natężenie. Czy jest to silny, łagodny, bardzo silny ból. Ważne są, i one

0: niezwykle ważne. Są objawy towarzyszące. Pacjenci często, zwłaszcza ci, którzy, dla których ból jest podstawowym doznaniem, który obniża ich jakość życia, przede wszystkim koncentrują się na bólu, zupełnie zapominając o tych objawach dodatkowych. W związku z tym na pierwsze pytanie często uzyskuję odpowiedź: nie, żadnych takich objawy nie występują, ale jak trochę podrążymy, trochę porozmawiamy dłużej z pacjentem, to okaże się, że jednak rzeczywiście tam są te inne dodatkowe objawy. I znowu tutaj te wspomniane przeze mnie objawy nosowe, niedrożność, katar, hiposmia, czyli upośledzenie węchu, albo może te objawy typowe dla pierwotnych bólów głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięki, które typowe są dla migreny, albo te inne czaszkowe objawy autonomiczne, takie, które występują w klasterowym bólu głowy. To jest długa rozmowa i to jest, myślę, kwintesencja medycyny bólów głowy, że ta, zwłaszcza ta pierwsza wizyta, to jednak jest wiele, wiele minut długiej rozmowy z pacjentem.
1: Muszę zapytać, czy z punktu widzenia lekarza jest coś, jakiś rodzaj, schemat postępowania, który zapewniałby nam jakąś higienę generalnie głowy. Coś, co redukowałoby, no nie wiem, czasami drobne nasze codzienne nawyki, które mogą wpływać na to, że ten ból głowy się pojawi. Różnego rodzaju. Czy jest coś, co sami dla siebie możemy zrobić, żeby ograniczyć wystąpienie takiego czy innego bólu głowy?
0: Choć to brzmi strasznie trywialnie, to pewna regularność jest bardzo ważna w tym, w jaki sposób postępujemy z bólem głowy. Ja wiem, że pacjenci nie do końca chcą to usłyszeć od lekarza. Chcieliby, żeby te modyfikacje były czasem głębsze, czasem bardziej restrykcyjne. Mam pacjentów, którzy już wcześniej, nabrawszy przekonania, że w jakiś sposób walczą ze swoim bólem głowy, przechodzą na niezwykle restrykcyjne diety, stosują jakąś formę terapii manualnej, ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o jakość dowodów, o to, w jaki sposób te dowody mówią nam o tym, czy możemy dane interwencje u danych pacjentów przeprowadzać, to tutaj dowodów jakichś silnych na to, że coś jest skuteczniejsze bądź nie, niestety nie mamy. W związku z tym ja podpowiadam moim pacjentom, którzy chcą przejąć kontrolę nad tą chorobą i co za tym idzie, chcą samemu móc wpłynąć na to, jak ta choroba przebiega, ja zawsze zalecam przede wszystkim regularność. Regularny sen, regularne odżywianie, regularne nawadnianie, regularne, ale nie nieobecny wysiłek fizyczny, a zatem coś, co jest zdecydowanie wykonywane przynajmniej 3 razy w tygodniu, przynajmniej przez 30 minut i przynajmniej do takiego momentu, że jesteśmy na końcu tego wysiłku zdyszani i jeszcze na dodatek najlepiej, żeby sprawiało nam to wszystko przyjemność. Natomiast nie jestem zwolennikiem restrykcyjnych diet, nie jestem zwolennikiem jakichś cudownych suplementów diety, które miałyby pomóc chorym, bo po prostu dowody na to, że takie metody działają, nie mamy.
1: A ja właśnie chciałam zapytać o suplementy, bo one bardzo często są podpisywane jako te, które mają wspierać chociażby nasz sam proces walki z różnego rodzaju bólami. Albo czasami wiemy, że jakiś minerał albo witamina być może będzie wpływała na to, jej niedobór będzie wpływał na to, że nie wiem, wystąpi ból głowy.
0: No, istnieją dowody nawet na cały szereg suplementów, które miałyby powodować poprawę bólu głowy. Tutaj oczywiście ze względu na to, że najpopularniejszym bólem głowy jest migrena, to też i najwięcej dowodów mamy w przypadku migreny. I są takie suplementy jak magnez, jak koenzym Q10, jak witamina B2, a niektórzy mówią także, że witamina B6, jak witamina D3. Jak spojrzymy sobie w piśmiennictwo różnych pism naukowych, to okaże się, że tam jakieś badania na temat tych różnych suplementów diety są. Ale niedawno wspólnie z kolegami z Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, pisząc rekomendacje leczenia bólów głowy, pochyliliśmy się nad tymi różnymi tak zwanymi niefarmakologicznymi metodami i okazało się, że jakość dowodów jest wciąż mało przekonująca, że za mało jest przekonująca, żeby móc je jednoznacznie naszym chorym zarekomendować. Inna sprawa, że oczywiście są to suplementy diety, które często, choć tutaj uprzedzam, nie zawsze, mogą mieć bardzo niewielki wpływ na stan zdrowia chorego. Co za tym idzie, może i nie pomogą, ale również i nie zaszkodzą.
1: A o zatoki też możemy w jakiś sposób zadbać, żeby

0: nie bolały?
1: Żeby nie były chore może przede wszystkim, powinniśmy dbać poprzez zachowanie właściwego środowiska nas otaczającego. A zatem to, co wpuszczamy do tych zatok, jest bardzo ważne. Wpuszczamy przy każdym wdechu nosem całkiem pokaźną objętość powietrza. I w tym powietrzu mogą znajdować się pyłki, na które pewnie ciężko sobie w jakiś sposób poradzić, ale mogą się znajdować różnorakie zanieczyszczenia. Warto rozejrzeć się, w jakim domu mieszkamy, czy w jakim miejscu pracujemy. Bo pleśnie, bo pyły, bo różne rodzaje chemikaliów mogą powodować podrażnienie zatok przynosowych.
0: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To była rozmowa o medycynie bólów głowy. Rozmowa z doktorem habilitowanym Marcinem Straburzyńskim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwa zapraszam oczywiście. Razem z Arturem Wolskim zapraszamy do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Dziś żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że to była kolejna audycja, z której czerpiecie państwo wiedzę. Dziś wiedzę na temat medycyny bólów głowy, na temat bólów zatok, które nie zawsze są tym, czym nam się wydają. Niedawno z doktorem Marcinem Straburzyńskim rozmawialiśmy również o migrenie. Szanowni państwo, dużo zdrowia życzę wszystkim i zapraszam do słuchania Polskiego Radia 24.
2: Zdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. Dziś towarzyszą nam piękne okoliczności przyrody, bo jestem w Kampinoskim Parku Narodowym, bo też wakacje to czas, w którym wiele osób opuszcza swoje betonowe osiedla apartamentowców i szklane biurowce i wyjeżdża na urlop, często właśnie szukając kontaktu z naturą. Ale czy umiemy wypoczywać na jej łonie? Czy potrafimy wycisnąć z natury najwięcej dobrego dla siebie? Co tak naprawdę daje nam taki prawdziwy kontakt z naturą podczas urlopu? O tym będzie dziś rozmowa. Będzie też zaproszenie dla państwa, żeby wtopić się w tę naturę i poczuć jej kojący wpływ. A do lasu, do Kampinosu, na tę rozmowę i na to spotkanie zaprosiłem Antoninę Iwaszkiewicz, przewodniczkę po Kampinoskim Parku Narodowym i przewodniczkę terapii leśnej i kąpieli leśnych z Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Witam w lesie.
3: Witamy w lesie, który też jest twoim domem, bo jesteś mieszkanką Puszczy Kampinoskiej.
4: Tak, mieszkam tutaj od ponad 20 lat w małej wioseczce Kampiaste, niedaleko stąd.
3: Czyli las i za płotem i zapewne w DNA.
4: Dokładnie tak. Ja jestem skazana na las. To było wiadomo od początku.
3: Rzeczywiście piękne okoliczności przyrody towarzyszą nam dziś na tym spotkaniu. I ja już czuję, że zupełnie inaczej czuję się w tym miejscu. Ale czy my dzisiaj tak naprawdę umiemy wypoczywać?
4: To jest trudne pytanie. Wydaje się, że odpoczynek jest czymś bardzo naturalnym, ale ja coraz częściej widzę, że mamy z tym problem, że tyle sobie dajemy zadań, atrakcji, tyle mamy planów, że o ten odpoczynek, czyli czas, w którym robimy nic, jest bardzo, bardzo trudno. Często po prostu nie umiemy się zatrzymać i musimy sobie ten czas wypełniać kolejnymi atrakcjami, wycieczkami, wizytami, imprezami. A w tym, co ja robię i co proponuję, bardzo dużo jest nierobienia nic.
3: No to przecież marnuję ten czas na urlopie, jak nic nie robię. Mam na mapie zaznaczone 15 punktów, które muszę odwiedzić.
4: To, do czego ja zapraszam, to żeby te wszystkie rzeczy, które ze sobą wzięliśmy, te wszystkie plany, które ze sobą mamy, te wszystkie zdjęcia, które chcielibyśmy zrobić i którymi chcielibyśmy się pochwalić, żeby chociaż na godzinę, dwie zostawić i po prostu sobie pobyć. Pozwólmy sobie na to. To jest bardzo potrzebne dla naszej kondycji. To właśnie powinien być odpoczynek.
3: To ja podzielę się takim wspomnieniem z mojego niedawnego urlopu. Ja jestem zapalonym rowerzystą, zresztą na to spotkanie tutaj do Kampinosu też przyjechałem na rowerze. I w czerwcu wybrałem się z Warszawy na Mazury rowerem. I jak dojechałem już nad pierwsze jezioro mazurskie, nad jezioro Seksty, koło Pisza, tam miałem nocleg. I pamiętam, że wieczorem wziąłem sobie leżak, książkę i telefon i poszedłem nad to jezioro. Usiadłem sobie na brzegu, gdzie nikogo nie było. No i tak, pozachwycałem się. Pierwsze oczywiście zdjęcia zrobione.

0: telefony wysłane. No okej, odłożyłem telefon. Potem wziąłem książkę, przeczytałem dwie strony, ale tak cały czas czułem się nieswojo. Odłożyłem też tę książkę, usiadłem po prostu na leżaku i zacząłem się gapić na jezioro, po prostu. I tak mi zeszły 2 godziny. Patrzyłem, jak zmieniają się chmury na niebie, jak słońce chyli się ku zachodowi, jak woda faluje w tym jeziorze. I nie pamiętam, kiedy poczułem taki wewnętrzny spokój po tych 2 godzinach.
1: Dokładnie o to chodzi, żeby dać sobie czas, nie denerwować się tym, że chciałoby się coś zrobić, że nam się nudzi, nuda jest potrzebna. Kiedy mamy miejsce w głowie na nudę, to znaczy, że nie kotłują nam się myśli, że nasze zmartwienia trochę gdzieś tam są dalej. To znaczy, że odpoczywamy, ta nuda jest nam bardzo potrzebna. To, co my robimy podczas kąpieli leśnych, terapii leśnej, to właśnie staramy się być tu i teraz w przyrodzie. Dokładnie to, o czym mówiłeś. 2 godziny patrzenia na jezioro, to jest właśnie to, co nam daje spokój umysłu.
0: A co to daje dla naszego zdrowia? Co to robi z naszym organizmem?
1: Tutaj działa bardzo wiele mechanizmów, bo przestrzeń leśna, tutaj ja się będę skupiać na tym lesie, ale generalnie przestrzenie przyrodnicze, tu działa kilka mechanizmów. To są mechanizmy zarówno na to, jak działa nasz organizm fizycznie. To, jak przebywanie w przyrodzie, zwłaszcza uważne przebywanie w przyrodzie, to też jest bardzo dobrze przebadane. Dzięki Japończykom, którzy zaczęli to badać w latach 80. i okazało się, że podczas pobytu w lesie obniżają się poziomy naszych hormonów stresu, adrenaliny i kortyzolu. Badano to poprzez pobieranie próbek śliny przed wejściem do lasu i po wyjściu z lasu. I rzeczywiście te hormony są bardzo duże spadki, czyli jakby nasz organizm wychodzi z tego stanu, w którym niestety jest coraz częściej w dzisiejszym świecie, czyli takiego stanu wiecznego napięcia i uważności. Przechodzimy do stanu, w którym rzeczywiście jesteśmy w stanie się zrelaksować. Zmienia się też to, jak funkcjonuje nasz mózg. Niestety dominują w naszym codziennym życiu, dominuje aktywność fal beta. To są te fale, które odpowiadają za mechanizmy walcz lub uciekaj. Czyli cały czas jesteśmy w takim napięciu. Tyle mamy bodźców z zewnątrz, że nasz układ nerwowy jest cały czas zaalarmowany. I to, co się dzieje już po 20 minutach bycia w lesie, zaczynają dominować fale mózgowe alfa, które odpowiadają za trawienie i wypoczynek. A jednocześnie jest to czas, w którym nasza kreatywność bardzo rośnie. Reguluje też się nasze ciśnienie, reguluje się poziom cukru we krwi, ale też podnosi się nasza odporność. Leśna atmosfera, w której znajdziemy fitoncydy, to są takie cząsteczki odpornościowe, które wydzielają drzewa ochronne. One się też porozumiewają, przekazują sobie informacje o potencjalnych zagrożeniach za pomocą tych cząsteczek, a u ludzi one pobudzają układ odpornościowy i namnażanie komórek NK, Natural Killers, to są komórki, które są odpowiedzialne między innymi za walkę z rakiem. Tutaj ja zawsze podkreślam, nigdy nie możemy kąpieli leśnych, lasoterapii, kontaktu z przyrodą traktować jako zamiennika dla medycyny. Absolutnie nie, ale jako uzupełnienie, jako wsparcie, jako profilaktyka już jak najbardziej.
0: To jak w takim razie wejść w tę naturę głębiej? Jak wycisnąć z niej to, co daje nam najlepszego? Na przykład podczas takiego uważnego spaceru po lesie albo kąpieli leśnej.
1: Uśmiecham się, bo użyłeś drugi raz określenia wycisnąć jak najwięcej. To, co jest bardzo istotne i co my w Polskim Towarzystwie Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej bardzo podkreślamy, że to jest praktyka relacyjna. My jesteśmy.
0: Ja znów zabrzmiałem jak taki człowiek XXI wieku, który musi na maksa. Wszystko na maksa, ten urlop też musi być na maksa.
1: To jest zadanie, prawda? Jak najszybciej, jak najwięcej. To jest jakby jedno, że przede wszystkim wchodzimy do lasu bez oczekiwań. Wiemy, że to samo w sobie zadziała. Ale możemy do tego dołożyć naszą uważność, naszą obecność. To jednocześnie zadziała na naszą psychikę. Świetnie profilaktycznie. Ja też pracuję z osobami, które chorują na depresję, na choroby przewlekłe. To jest wspaniała terapia wspierająca bycie w przyrodzie, uważne bycie w przyrodzie.
0: I tutaj to ważne słowo wspierająca, czyli obok tej profesjonalnej pomocy farmakologicznej, nawet obok tego.
1: Zawsze obok. My tutaj trochę staramy się ten ciężar troszkę przesunąć, tak właśnie, żebyśmy dzięki byciu w lesie czerpiemy z tego bardzo dużo. Dostajemy ogromnie dużo, ale bycie w relacji też powoduje to, że jeżeli ja tu jestem, czuję, jak wiele biorę, to mnie motywuje do tego, żeby dać coś od siebie. Co ja mogę dać od siebie? Mogę się zaangażować w kwestie związane z ochroną przyrody, z ochroną klimatu. Czy nawet mogę robić bardzo proste rzeczy, idąc podnieść kilka śmieci i jednocześnie dać przykład osobom, które ze mną idą, żeby to robić. I ja tak rzeczywiście robię. Mamy ze sobą worek na śmieci i wrac-

0: wracając po zakończonej kąpieli leśnej, zbieramy to, co znajdziemy, żeby dać choćby odrobinę od siebie. Ta relacyjność jest ogromnie istotna, bo to daje motywację do działania.
1: Jesteśmy w Campinosie, akurat mamy taką kładkę, na której możemy sobie usiąść.
0: Możemy też sobie zdjąć buty, jak mamy ochotę. Ja tu mam pokrzywę, ale idę to też będzie ciekawe doświadczenie. Ja w ogóle mam takie poczucie, że w kontakcie z naturą dużo, dużo nam wraca takich aktywności, które pamiętamy z dzieciństwa. Biegania boso, włażenia na drzewo.
1: Każdy z nas dowiedział się, że pokrzywa parzy, jak się nią oparzył.
0: Oczywiście, że tak. Jeszcze nam tłumaczono, że to dobre, bo nie będzie się miał reumatyzmu. Nie wiem, czy tobie też tak mówiono.
1: Nie kojarzę takiego.
0: Więc ja się śmiałam, że ja na pewno jako dorosła osoba reumatyzmu mieć nie będę, bo tych pokrzyw, no tak, sporo tego było. Bo też chciałam ci zaproponować taką aktywność, którą proponuję osobom, które ze mną się wybierają do lasu. Zwłaszcza takim osobom, którym ciężko jest się wyłączyć i potrzebują atrakcji. Do tego, żeby powoli wprowadzić, powoli wyciszać, proponuję takie ćwiczenie, daję takie małe jubilerskie lubki. Mhm. Proszę, trzymaj.
1: Dla mnie.
0: Tak, i zachęcam do tego, żeby różne elementy przyrody poobserwować przez te lubki. Bo co się wtedy dzieje? Zmieniamy kompletnie perspektywę i zaczynamy widzieć różne mikrokosmosy i pobudzamy tę naszą naturalną ciekawość. Co nam daje ciekawość? Daje nam radość z tego, że odkrywamy nowe rzeczy, ale też jeżeli zobaczymy, jak małe, niepozorne rzeczy, jak są niesamowite w tym powiększeniu, to naprawdę zaczynamy myśleć o tym, no dobrze, to po co tę łąkę kosić, tak? Skoro tutaj można znaleźć tyle niesamowitych rzeczy.
1: Skoro w niej jest tyle życia.
0: I zaczynamy też się ciekawić tym, co widzimy. Chcemy sprawdzać te informacje, chcemy dowiadywać się więcej. To jest właśnie to budowanie relacji. To jest dla nas naturalne, to każdy z nas ma w sobie. Tylko gdzieś, kiedy dojrzewamy, im częściej nosimy buty na stopach, im bardziej się ubraniami oddzielamy od tej przyrody, tym trudniej jest pozauważać te różne niesamowitości, które się tu kryją.
1: Mam w takim razie...
0: Musisz tak bardzo blisko do oka, szeroką częścią i bardzo blisko przyłożyć.
1: O, tutaj mamy... To oset jest, jak rozpoznaję chyba. I rzeczywiście przez to szkiełko dostrzegam, jak on ma fantastyczną fakturę i krawędź liścia. Tak, fakturę liścia i krawędź liścia. Te małe kolce, te małe plamki i żyłki na tych liściach. Niesamowite. A tutaj ta wspomniana pokrzywa. Tak, to jest pokrzywa, tak. Jak zupełnie inaczej jej liście wyglądają w takim dużym powiększeniu, niż gdy patrzę nawet na nią z dość bliskiej odległości.
0: Teraz mamy nasiona, zresztą to jest niesamowicie zdrowe są nasiona pokrzywy, taki polski superfood. I same nasiona nie parzą, więc można śmiało zjadać. Pokrzywa też jest w całości jadalną, bardzo pożyteczną rośliną zielną, leczniczą.
1: Bardzo ciekawe doświadczenie, rzeczywiście takie spojrzenie na las, na szczegół, chociaż i teraz nawet jak siedzimy przed tą łąką, to dostrzegam, ile ważek tutaj lata, ile innych owadów, motyle, szum wiatru, słyszę świerszcze, które grają. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, jak bardzo wyostrza się uważność na to, co na co dzień nam umyka po prostu.
0: Dokładnie i my do tego zachęcamy jako przewodnicy kąpieli leśnych i terapii leśnej do takiej uważności. My też prowadzimy osoby przez taki proces. To jest trochę to, o czym mówiłam. Pozwalamy ludziom robić nic. Dzięki temu, że jest przewodnik, można jakby kompletnie oddać kontrolę. I można się zatracać w tym obserwowaniu, a my będziemy tutaj proponować, co jeszcze można zrobić, żeby zauważyć coś nowego, usłyszeć coś nowego, poczuć coś nowego, a może właśnie nie nowego, tylko bardzo znajomego. Bo jednak funkcjonujemy w świecie, w którym na własne życzenie bombardujemy się mnóstwem bodźców, dźwięków, zapachów. To też jest taki zmysł, który mamy bardzo przytępiony, bo używamy bardzo silnych środków zapachowych. Perfum, proszków do prania, to wszystko intensywnie pachnie i trochę mamy problem z tym, żeby poczuć te naturalne zapachy. Nawet własny zapach maskujemy jak tylko się da. Więc też my zawsze zachęcamy do tego, żeby podczas kąpieli leśnej przyjść bez perfum. Często dominuje zapach płynu na komary, ale to nie do uniknięcia. Ale zachęcamy, żeby wąchać różne rzeczy, poszukiwać zapachów, nie tylko tych pięknych, bardzo różnych, bo ta różnorodność też to jest to, co nas gdzieś ubogaca w tym wszystkim. Więc proponujemy ćwiczenia, które są eksploracją zapachową jakiejś przestrzeni, ale też czasem proponujemy, czasem właściwie ja zawsze, ćwiczenia słuchowe, które polegają

0: na tym, żeby po prostu pobyć przez 15-20 minut w ciszy i tylko słuchać. I okazuje się, że jest to chyba najbardziej relaksujący moment podczas kąpieli leśnej. Na początku jest trudno, człowiek tak się trochę wierci, czy już można skończyć, ale w którymś momencie, jak to się odpuści, to zaczyna sprawiać ogromną przyjemność, a już 20 minut przebywania w lesie przynosi korzyści zdrowotne dla nas.
1: Ale ja już słyszę swoje myśli, gdybym tak usiadł, że jutro muszę nastawić budzik na czwartą, bo muszę wstać wcześniej. W weekend mam do zrobienia ciasto, a w przyszłym tygodniu mam delegację. I znów wybiegam tymi myślami, zamiast być tu i teraz.
0: Zamiast być tu i teraz. Tak, dlatego tutaj tak ważne jest to pracowanie ze zmysłami. Nad odczuciami, które mamy z ciała dotykiem. Nad odczuciami słuchowymi. Nad tymi wszystkimi zmysłami, które mamy do dyspozycji. Celowo to podkreślam, nad tymi, które mamy do dyspozycji, bo pracujemy też tak z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi, więc wcale to nie musi być tak, że musimy wykorzystywać wszystkie zmysły, które istnieją, tylko te, z których mamy możliwość korzystania i to nas zakorzenia tu i teraz. My też stosujemy zawsze na początku zajęć takie techniki, które mają nas troszkę odłączyć od tego, z czym przychodzimy. Pracujemy trochę z oddechem, z czuciem ciała, powoli wchodzimy w ten proces. To jest cały proces, to nie jest tak, że przychodzimy, dzień dobry, proszę siedzieć 20 minut i słuchać, bo to byłoby bardzo trudne dla wszystkich, więc tutaj prowadzimy osoby przez cały proces, to jest taka swego rodzaju wycieczka zmysłowy spacer.
1: Pojawił się w twojej wypowiedzi także komar i chciałbym jeszcze zahaczyć o ten wątek, że wielu ludzi dzisiaj niestety kojarzy naturę, las jako zagrożenie. Bo kleszcze, bo komary, bo pokrzywy, bo się pobrudzisz, bo nie dopiorę ubrania. Co z tym zrobić?
0: Co z tym zrobić? Trzeba nad tym pracować. Przede wszystkim najlepiej jest zacząć od dziecka. Jeżeli słuchacze mają dzieci małe, to ważne, żeby z tymi dziećmi być w naturze, pozwolić się tym dzieciom wybrudzić. Niech ten komar ugryzie to dziecko, nic się strasznego nie stanie, a to dziecko będzie miało możliwość doświadczania. Ja mam to szczęście, że wychowywałam się w domu z ogromnym ogrodem. Mieszkałam z moim pradziadkiem, który nazywał rośliny naszymi imionami, zachęcał nas do chodzenia boso, pocieszał nas, kiedy miałyśmy obtarte kolana, bo się gdzieś przewróciłyśmy z siostrą i to było wspaniałe i to też spowodowało, że ja mam otwartość teraz. Więc to jest niesamowicie ważne, żeby od dziecka dzieciom pokazywać ten świat przyrody, nie zabraniać im swobodnej eksploracji. No a co jeżeli my tego doświadczenia nie mieliśmy i dla nas jest to teraz trudne, to trzeba się oswajać powolutku. Rzeczywiście warto pójść z kimś, kto las zna, kto jest w stanie nam powiedzieć, jak duże jest zagrożenie na przykład w przypadku kleszczy. Co zrobić, żeby ryzyko na przykład zarażenia boreliozą minimalizować. No to wszystko są sposoby. Nie taki kleszcz straszny, jak go malują.
1: I też nie mieszka tylko w lesie, tylko można iść na spacer do parku w mieście i też tego kleszcza złapać.
0: Badania pokazują, że tych kleszczy jest bardzo podobna ilość w miastach, jak w lesie, więc jakby nie ryzykujemy więcej niż ryzykujemy na co dzień. No pewnie, że są komary. Można się wypsikać na komary, nie trzeba, ja tego nie robię, nie lubię tych zapachów. No i cóż, no, bywam pogryziona, no. Tak jak jako dziewczynka miałam pogryzione całe nogi, to mam i teraz.
1: Taki nieodłączny symbol wakacji w Polsce.
0: Tak, to jest wakacyjne tutaj po prostu. Anturaż przewodników i przewodniczek kąpieli leśnych i wszystkich leśnych ludzi. Więc ja bardzo zachęcam do tego. Jeżeli się boimy, mamy obawę, porozmawiajmy z kimś, kto ten les zna, kto może nas uspokoić, może z nami pójść w jakieś miejsce, gdzie będziemy się czuli bezpiecznie. No i powoli, małymi kroczkami zapuszczajmy się dalej.
1: Czyli to jest też wskazówka do tego, że taką przygodę, czy ten kontakt, taki prawdziwy kontakt z naturą, potem prawdziwy kontakt z naturą, wcale nie trzeba wyjeżdżać 400 km na Mazury, 300 km w góry albo gdzieś w głęboką puszczę na Roztoczu, tylko my jesteśmy przecież w Truskawiu 8 km od granicy Warszawy.
0: Dokładnie i to w drugim co do wielkości Parku Narodowym w Polsce. To też musimy sobie uświadomić, że tutaj Warszawa ma ogromne szczęście w skali Europy i całego świata, że taki wielki park narodowy jest graniczy z Warszawą i naprawdę warto z tego korzystać, ale dla wszystkich, którzy nie mają parku narodowego tuż pod nosem, czy nie mają lasu, już kontakt z przyrodą w parku będzie lepszy niż nic. ta przyroda jest wokół nas. Ja pracuję czasem z osobami, które są niemobilne i przyrodą też jest roślina doniczkowa w pokoju. I o tym trzeba pamiętać, że nie musimy robić

0: zrobić wielkiej wyprawy. Możemy wyjść do najbliższego parku, możemy wyjść nawet na skwerek przed blokiem i tam też jest przyroda, którą tak samo tą lupką, którą ci pokazywałam, też możemy obserwować, też możemy chodzić boso po trawie. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo i wystarczy chcieć. Chociaż ja wszystkich wyganiam do lasu i zapraszam zawsze, żeby pójść w las, no bo tutaj mamy stężenie tych wszystkich dobroczynnych czynników. Mamy drzewa, mamy możliwość chodzenia po ściółce, mamy doświadczenia zapachowe, tutaj się dzieje bardzo dużo.
1: Czy zauważasz, że jest coraz większe zainteresowanie właśnie takim kontaktem z naturą, kąpielami leśnymi, taką terapią leśną?
0: Zdecydowanie, coraz większe. Nadal mam poczucie, że kąpiele leśne i terapia leśna to jest dosyć niszowa branża, no właśnie nawet ciężko powiedzieć, że branża, ale niszowy może kierunek, ale staje się coraz bardziej popularny. Też Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej powstało po to, żeby to propagować, bo jest to wspaniały sposób na radzenie sobie z wyzwaniami tego, jak wygląda współczesny świat i współczesne życie. I wspaniały sposób, żeby siebie wspierać w zdrowiu, czy dążeniu do zdrowia, czy w rekonwalescencji.
1: I to może być też fantastyczny pomysł na urlop, nawet jeżeli nie planujemy dalekich wyjazdów, no to właśnie za płotem też można znaleźć to, co natura daje nam najlepszego.
0: Jak najbardziej. Wystarczy trochę uważności.
1: I z tą radą ostatnią Państwa zostawiamy, chociaż mi się nie chce stąd iść zdecydowanie, bo takie poczucie połączenia z ziemią na boso jest fantastyczne. Pokrzywa też mnie trochę popieściła, ale już przestało. Nie będę miał reumatyzmu, dobrze. Antonina Iwaszkiewicz dziś była moją przewodniczką po Campinosie. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dzięki serdeczne i do zobaczenia w lesie.
1: Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Rozmawiać będziemy o związkach i o tym, jakie one uprawnienia mają i mieć będą w najbliższym czasie. Razem z nami osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii, Miko Czerwiński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wielkimi krokami zbliża się rozporządzenie, to kiedy rozporządzenie w sprawie uznawania przez ZUS małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie już w pełni respektowane w naszym kraju. Oczywiście tę polityczną narrację odrzucamy teraz na bok i spójrzmy na konkrety, co to rozporządzenie, jak już wejdzie w życie, a stanie się to w sierpniu, w przyszłym miesiącu, będzie dawało osobom, które takie małżeństwo zawarły za granicą i ten akt został poddany transkrypcji u nas w kraju.
5: Co warto zwrócić uwagę, to 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie transkrypcji już faktycznymi docelowymi wzorami aktów stanu cywilnego. I to jest ten kluczowy moment, w którym tak naprawdę jest to ostatnie potwierdzenie tego, że związki zawarte za granicą, małżeńskie, będą transkrybowane i będą w pełni w Polsce respektowane. Taką mamy nadzieję. Słyszymy i widzimy, że zarówno ZUS zadeklarował, że będzie w pełni rozpoznawał takie transkrybowane wnioski i tak samo w przypadku NFZ-u te związki już wiemy, że są respektowane, ponieważ już pierwsze pary, które zdążyły w ostatnich miesiącach przetranskrybować jeszcze na starych wzorach swoje małżeństwa, mogły chociażby ubezpieczyć swojego partnera, partnerkę zdrowotnie.
3: Czyli mamy z jednej strony ubezpieczenie zdrowotne, jeśli chodzi o NFZ, no to mamy też tutaj możliwość tego, że osoba, która pozostaje w stosunku małżeńskim do tej drugiej, może korzystać z tego ubezpieczenia, prawda?
5: Dokładnie tak. Chodzi o to, że w sytuacjach, gdy pary mogą ubezpieczać osobę bliską, swojego małżonka, małżonkę, mogą one też, mogą to też w tej chwili robić pary jednopłciowe, I dzięki temu osoby, które na przykład nie mają stałego zatrudnienia, czy nie mają tego ubezpieczenia z jakiegoś innego powodu, tutaj mają tą gwarancję zabezpieczenia w polskim systemie ochrony zdrowia.
3: A co z samorządami, które już teraz deklarują, że nie będą respektowały tych aktów i nie będą...

0: przeprowadzały całego tego procesu transkrypcji. To brzmi trochę abstrakcyjnie, jakby samorządy były osobnymi bytami gdzieś w jakimś autonomicznym bycie, no ale tak nie jest. I co wtedy? Co wtedy, jeśli samorząd odmówi tej czynności administracyjnej?
1: To warto podkreślić to, że nie ma regionalizacji Urzędu Stanu Cywilnego, więc tutaj para może złożyć taki wniosek o transkrypcję w dowolnym mieście, ale już dochodzą do nas głosy też, że nawet takie samorządy, które politycznie wygrażały się, że nie dokonają tej transkrypcji, dokonują te transkrypcje bez problemu lub sugerują na zaczekanie do 23 sierpnia. Myślę, że po 23 sierpnia, jako że wejdzie to rozporządzenie w życie, będzie trochę jaśniejsza ta sytuacja prawna. Urzędnicy na poziomie lokalnym też będą mieli jasną wytyczną co do tego, jak mają transkrybować te akty i wtedy ten, miejmy nadzieję, ten problem już nie będzie takim problemem.
0: Ale nadal jesteśmy w punkcie, w którym mówimy o małżeństwach zawartych za granicą Polski. Na terenie naszego kraju no, wiemy, że nie będzie też możliwości rejestracji związków partnerskich. Jest weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o statusie osoby najbliższej. Co tak naprawdę mogło kierować prezydentem? Wiemy kwestię polityczną. Mówił tam, że nie można zrównywać związków z tymi, które jego zdaniem zawarte są w konstytucji, bo one podlegają szczególnej ochronie. One nie są zdefiniowane z reguły, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, ale ta ustawa została tak okrojona, że tak naprawdę ciężko jest się doszukać tam punktów wspólnych.
1: Właśnie szczerze powiedziawszy, to uzasadnienie weta jest dość nielogiczne, jest niekonkretne i odwołuje się do takich aspektów, których w tej ustawie nie było. Bo zwróćmy uwagę na to, że względem pierwotnej ustawy, którą proponowała ministra Kotula związków partnerskich, obcięto tam zarówno ten aspekt symboliczny Urzędu Stanu Cywilnego, jak i wiele aspektów faktycznego tworzenia rodziny. W związku z tym jednak te związki, ten status osoby najbliższej był takim bardzo, bardzo podstawowym zabezpieczeniem w sytuacjach trudnych, w sytuacjach codziennego życia, które zresztą sam prezydent obiecywał, że postara się dochować.
0: I co teraz? Bo marszałek Sejmu mówi o tym, że no jego ugrupowanie chce wrócić do tego tematu, ale w następnej kadencji.
1: Myślę, że politycznie na pewno w tej chwili będzie trudno. Wątpię, że prezydent tutaj nagle jednak obudzi się i stwierdzi, że posłucha 80% Polaków, którzy chcieli takiej zmiany, ale na pewno organizacje społeczne będą działać na rzecz tego, żeby po pierwsze wszystkie małżeństwa, które są zawarte za granicą, były transkrybowane i były respektowane z pełnią praw, a po drugie, żeby stworzyć w taki projekt ustawy, który ten czy kolejny prezydent w końcu podpisze. I to już powinna być ustawa o równości małżeńskiej w tym momencie.
0: A jest przestrzeń na to, żeby te kwestie zostały załatwione jeszcze przed wyborami, bo z jednej strony opcje prawicowe oczywiście odsądzają pary jednopłciowe od czci i wiary, ale z drugiej strony, jak słyszeliśmy przed chwilą, 80% Polaków popiera tę ideę, to czemu nie wziąć tego na sztandar, skoro jest to punkt, który 80% osób w tym kraju popiera?
1: To myślę, że to są jakieś kwestie polityczne niektórych polityków, ale jak najbardziej my apelujemy do ministerstw, by uznawały i wskazywały, że związki jednopłciowe są także uznawane w Polsce. Część z tych rzeczy ministerstwa mogą zrobić rozporządzeniami, tak jak już w tej chwili rozmawialiśmy, i ta praca ministerstw poprzez rozporządzenia powinna być kontynuowana przy obecnej sytuacji politycznej i prezydencie, jakiego mamy w pałacu.
0: A gdyby słuchali nas teraz zainteresowani tym, żeby taki związek małżeński zawrzeć, no ale z wiadomych przyczyn w Polsce się nie da tego zrobić, to gdzie w Europie zrobić to najłatwiej? Bo to chyba myślę, że to jest też ważna kwestia. I nie zawsze trzeba szukać tego w Google.
1: Owszem, te kraje są dostępne w Google, ale mówiąc wprost, najwięcej par wyjeżdża do Danii, do Niemiec lub do Portugalii, gdyż tam najprostsze są te procedury. Ja się przyznam tutaj też, że ja już za chwilę wyjeżdżam do Danii, żeby zawrzeć taki związek.
0: A jeśli chodzi o te kwestie formalne, bo mówiliśmy o NFZ-cie, mówiliśmy o ZUS-ie, ale nie poruszyliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Coś, co jest nieuchronne.

0: jak śmierć, podatki, urząd skarbowy, czy urzędy skarbowe też będą respektowały te transkrybowane akty?
1: Mamy taką nadzieję. Tutaj zarówno ministra Kotula mówiła, że w tej sprawie działa, ale też takie organizacje jak Kampania Przeciw Homofobii apelujemy do ministra finansów o jasne wyznaczenie tutaj interpretacji. Dostaliśmy informację, że już wkrótce taka interpretacja powinna być przygotowana i czekamy, aż Ministerstwo Finansów jasno powie, że małżeństwa wszystkie w Polsce są uznawane tak samo i mają te same prawa, jeśli chodzi także o podatki.
0: A jeśli chodzi o kwestie umów, które w tym momencie osoby mogą zawierać na takiej stopie cywilno-prawnej, bo to jest jeden z argumentów prawicy używany przeciwko tym transkrypcjom i przeciwko ustawie o statusie osoby najbliższej, to czy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj dwie osoby mogą spisać taką umowę u notariusza, która byłaby może nie zamiennikiem, ale jakąś alternatywą?
1: Owszem, osoby mogą spisać umowę notariusza, która pomoże im w podstawowych pełnomocnictwach, na przykład w obsłudze poczty, czy w obsłudze jakichś pojedynczych kwestii życiowych, ale tu też z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie działa to i nie jest to idealna sytuacja przy chociażby sytuacjach kryzysowych w sprawach zdrowotnych, przy wzywaniu karetki. Nie mamy ze sobą tej umowy notarialnej zawsze. Czy my powinniśmy wzywać karetkę i nosić ze sobą taką umowę, czy po prostu powinniśmy mieć w systemie zaznaczone, że jesteśmy osobą w związku, czy osobą najbliższą drugiej osoby. Taka umowa też nie zaopiekuje wszystkich kwestii związanych chociażby z dziedziczeniem i wspólnym rozliczaniem się, które mogła ta ustawa zaopiekować.
0: Będziemy śledzić w Polskim Radiu 24 rozwój tych wypadków. Wiele wskazuje na to, że w tej kadencji już w sprawie tej ustawy o statusie osoby najbliższej niewiele się zmieni, no ale za nieco, nie, równo za miesiąc w życie wchodzi to rozporządzenie i będziemy patrzyli, jak to w praktyce działa. Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii, był razem z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Niepewna sytuacja członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w Prawie i Sprawiedliwości. Do północy środowisko skupione wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego miało czas, by podpisać deklarację o przynależności do PiS. To miałoby się wiązać z rezygnacją ze stowarzyszenia. O tym, że takiego podpisu nie będzie, poinformował wcześniej europoseł Piotr Miller. Decyzja o wyjściu Stowarzyszenia Rozwój Plus z Prawa i Sprawiedliwości już zapadła, twierdził w Polskim Radiu 24 Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ubolewam na tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze z nami, z nim współpracował tak samo jak i z naszym premierem Mateuszem Morawieckim i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
0: Wcześniej przez prawie 3 godziny Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Prezes partii miał zaproponować zamrożenie, a nie

0: nie likwidację stowarzyszenia do wyborów parlamentarnych, ale nie zgodził się na to Morawiecki, a dziś w południe Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiS czterokrotnie nie stawił się na wezwanie. Prokuratura zarzuca Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków. Parlamentarzysta uważa, że sprawa ma charakter polityczny. Przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu. Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tzw. nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię. To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
0: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. 3 lata temu było to 9 miliardów. Zarzut zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni dla 37-latka. Do zbrodni doszło 15 lat temu. To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych z Trójmiasta ostatnich lat.
2: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
3: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
2: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
4: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
2: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
0: Zaufanie do policji wzrośnie, jeśli będzie systematycznie współpracować z obywatelami, uważają mieszkańcy Poznania, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer. Dziś mundurowi będą obchodzić swoje święto.
5: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej.
6: Ale to dlatego, że szybciej reagują, więcej ich widać?
5: Znaczy więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
6: Zawód jak zawód. Każdy musi swój zawód wykonywać.
7: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło, a fakt, że ona może nie zawsze jest obecna tam, gdzie byśmy chcieli, no to jednak wynika raczej z finansowania i niedofinansowania i braków kadrowych, które obecnie, z tego co wiem, w policji są.
0: Według badań formacją, która cieszy się największym zaufaniem społecznym od lat, pozostaje Straż Pożarna. W stosunku do policji Polacy mają zwykle podzielone zdanie. A według analityków na poprawę zaufania do mundurowych może mieć wpływ systematyczny kontakt z obywatelami i działania prewencyjne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy i w piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu również burze. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 10 do 13 stopni, a w dzień od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie.
8: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
9: A naszym gościem już teraz jest pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harlana. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Panie profesorze, można odnieść wrażenie, że w ciągu ostatnich dni znów uzbierało się kilka ciekawych informacji dotyczących amerykańskiej polityki, takiej polityki bardzo szeroko rozumianej. Chciałbym zacząć od czegoś, co być może z naszej perspektywy jest nieco informacją abstrakcyjną, ale myślę, że dla mieszkańców Ameryki Północnej, szczególnie dla Kanadyjczyków, to może mieć znaczenie. 100% cła na leki

0: przepraszam, cła na właściwie wszystkie produkty, które przechodzą przez granicę amerykańsko-kanadyjską, na bardzo różne produkty, od alkoholu po cement. Dlaczego Donald Trump zdecydował się na taki ruch? Bo można odnieść wrażenie, że Kanada jest takim dosyć chętnie wybieranym przez Donalda Trumpa celem.
1: Te relacje amerykańsko-kanadyjskie, one rzeczywiście są dużo gorsze, odkąd Donald Trump został prezydentem. To wynika no, chociażby z tego, że rządzący Kanadą dosyć często krytycznie oceniają samego Trumpa, jak i politykę Stanów Zjednoczonych za czasów jego prezydentury. No i jest to gdzieś kolejny element takiej podjazdowej walki albo takiej wymiany ciosów pomiędzy Kanadą a Stanami. Trump upowszechnia taką narrację o tym, że Kanada jest niewdzięczna, że to Amerykanie strzegą nieba Kanady, co zresztą jest prawda, no ale że Kanada nie odwdzięcza się odpowiednio. No i te cła stuprocentowe to jest po prostu jedno z narzędzi nacisku. Trump w ten sposób traktuje cła, nie jako element polityki ekonomicznej, tylko jako po prostu jedno z wielu narzędzi, które może używać w dyplomacji. I wydaje się, że za chwilę będzie jakaś reakcja Kanady. Pewnie obie strony usiądą do porozumienia, dlatego że tak naprawdę tego typu cła są bardzo szkodliwe też dla samych Amerykanów. I o tym była już mowa, gdy na początku Trump wprowadzał bardzo wysokie cła na produkty z Kanady. No chociażby przemysł, który bardzo często wykorzystuje granice w ten sposób, że produkt, zanim zostanie wyprodukowany, kilkakrotnie przekracza granicę, czy to kanadyjsko-amerykańską, czy to z drugiej też strony z południa amerykańsko-meksykańską. No i za każdym razem musiałby być oclony, no co oczywiście powoduje, że jego końcowa cena wzrasta. Także wydaje mi się, że to jest jakiś element próby zmuszenia Kanadyjczyków do tego, żeby oni ustąpili w jakiejś kwestii. No niestety jest to typowe działanie obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: No to w takim razie druga bardzo podobna decyzja, od stuprocentowe leki na cła, na leki generyczne. Tu właściwie tajemnicą nie jest powód, czy też cel, jaki chce osiągnąć Donald Trump. Zamierza tymi cłami, gigantycznymi cłami sprawić, żeby firmy farmaceutyczne z produkcją powróciły do Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy takie działania mogą się udać?
1: To jest jedna z podstawowych obietnic, jakie Trump złożył, czyli sprawienie, że produkcja wróci do Stanów Zjednoczonych. I to dotyczy zarówno leków, dotyczy samochodów, właściwie każdego aspektu amerykańskiego przemysłu. No bo rzeczywiście w ciągu ostatnich 2-3 dekad amerykańska gospodarka, korzystając z globalizacji, no mówiąc wprost, wyniosła produkcję poza granice Stanów Zjednoczonych, tam gdzie to jest po prostu tańsze. Czy to jest Kanada, czy to jest Meksyk, czy to są Chiny, czy to jest Daleki Wschód. No i też znowu ponownie jest to kolejna odsłona walki Trumpa o to, aby zmusić amerykańskich przedsiębiorców do tego, żeby zaczęli wracać do Stanów Zjednoczonych. No, ekonomiści są tutaj bardzo sprzeczne opinie, tak? Czy to w ogóle odniesie jakikolwiek skutek, czy tak naprawdę przyczyni się po prostu do wzrostu cen. No ale ponownie jest to jeden z kolejnych kroków na mapie politycznej Trumpa i on nie powinien dziwić. Trump do tego będzie wracał zapewne co jakiś czas i co jakiś czas będą pojawiać się takie informacje, że na dane produkty zostają wyznaczone znowu no właśnie takie cła, które mają de facto połamać te łańcuchy dostaw globalizacji, mają zmusić do tego, aby firmy, które wyniosły swoją produkcję, przynajmniej częściowo zaczęły powracać do Stanów Zjednoczonych.
0: To idźmy dalej w tych doniesieniach ze Stanów Zjednoczonych, chociaż to akurat, no właśnie, pytanie, na ile poważnie traktować się te propozycje, czy też te informacje. No, postać bez wątpienia ostatnio bardzo dobrze rozpoznawalna, Gianni Infantino, czyli szef FIFA. No, człowiek, co do którego od lat pojawiają się, i myślę oczywiście również,

0: również, albo nawet przede wszystkim o tych środowiskach futbolowych, czy też o kibicach. Różnego rodzaju bardzo poważne czasami zastrzeżenia. Nieoczekiwanie, jeżeli wierzyć oczywiście doniesieniom medialnym, New York Post między innymi o tym pisał, stał się kandydatem prezydenta Stanów Zjednoczonych na sekretarza generalnego ONZ. No i teraz pytanie, w jakich kategoriach te doniesienia traktować?
1: No i znowu po raz trzeci będę musiał powtórzyć, że jeśli znamy postać Donalda Trumpa i znamy jego poglądy i wiemy, jaki miał program wyborczy, to też nie powinno nas to dziwić. Dlatego, że Donald Trump od dawna bardzo negatywnie wypowiada się na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uważa, że jest to organizacja niepotrzebna, że jest to organizacja, która właściwie nie służy żadnym celom, że Amerykanie wydają na nią pieniądze i, jak to on mówi, nic z tego nie mają. No więc na jej czele może stanąć po prostu ktoś, kogo Donald Trump lubi. Ja te wszystkie trzy kwestie wydaje mi się, że można połączyć taką klamrą. My patrzymy na politykę Trumpa trochę przez pryzmat XX wieku. To znaczy wydaje nam się, że to, co on robi, jest wariactwem, że są to rzeczy bardzo dziwne. Natomiast to wszystko wynika z tego, w jaki sposób Trump patrzy na rzeczywistość. I Trump, jego otoczenie, ale nie tylko on, bo takie głosy pojawiają się już od naprawdę wielu lat, podkreśla się w tych opiniach, że po prostu ta rzeczywistość XX wieku, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli globalizacja, ogromna rola ONZ-u, produkcja różnych dóbr poza państwem, że to jest coś, co odchodzi do przeszłości. I Trump bardzo mocno walczy z tym, starając się dopasować swoją politykę do tego bardzo mocno zmieniającego się świata. Ten świat w ciągu ostatnich 5, 10, 20 lat zmienił się bardzo mocno. My w Polsce z naszej perspektywy tego nie zauważyliśmy, bo dla nas bardzo istotnym momentem był 2004 rok, czyli wejście do Unii Europejskiej. Natomiast historia w 2004 roku się nie skończyła. Wprost przeciwnie, ona bardzo mocno przyspieszyła i ta globalna rzeczywistość dzisiaj jest zupełnie, zupełnie inna. No i stąd właśnie zwycięstwo Trumpa. Stąd właśnie tak wiele głosów zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo one też pojawiają się w Azji przecież, czy w Europie, o tym, że nastąpił koniec momentu unipolarnego, czyli że skończył się ten Pax Americana, że Stany Zjednoczone nie są już globalnym strażnikiem wolności i demokracji. Tak? Stąd mamy ten ogromny kryzys Zachodu, państw zachodnich. Tak? No widzimy to bardzo dokładnie. Państwa tak naprawdę Europy Zachodniej dzisiaj nie są aktywnym podmiotem polityki globalnej. No proszę zobaczyć, no właściwie nie ma ich w kontekście regulowania czy rozwiązywania najważniejszych kwestii globalnych. Tak? Te kwestie rozstrzygane są pomiędzy Stanami, Chinami lub ewentualnie mocarstwami regionalnymi. Więc patrzmy na działania Trumpa przez pryzmat tego, co ja nazywam między epoką, czyli tym czasem, kiedy stary ład się załamał, a nowe reguły jeszcze nie powstały i one się dopiero tworzą. I jeśli będziemy mieć taką optykę, no to wtedy te działania Trumpa nie będą nas dziwić, tylko będziemy próbowali jakoś sensownie i racjonalnie interpretować. Bo to nie jest tak, że Trump jest wariatem. Jest to bardzo dobry polityk. Zresztą no, został prezydentem po raz drugi największego, jednak mimo wszystko nadal mocarstwa na świecie. I te jego decyzje, które on podejmuje, mają określone uzasadnienia. Tak? To dobrym przykładem jest to, co dzieje się, znowu to nam umyka, bo to jest polityka wewnętrzna, ale związane z nadchodzącymi wyborami połówkowymi. Tak? Trump i administracja federalna podejmują bardzo aktywne działania zmierzające do tego, żeby zmienić reguły odnoszące się do wyborów połówkowych. No to jest chociażby próba wprowadzenia w końcu tak zwanego dowodu osobistego dla wyborców. Tak? Amerykanie nie mają żadnego ID, które muszą pokazać w trakcie wyborów. No proszę zobaczyć, z naszej perspektywy byłoby to absolutnie niekonstytucyjne.
0: Znaczy mam wrażenie, że z naszej perspektywy w ogóle takie trochę mocniejsze wejrzenie w sposób wyborów, przeprowadzania wyborów w Stanach Zjednoczonych, no, może budzić bardzo duże zdumienie.
1: Oczywiście. W bardzo wielu stanach reguły, które obowiązują, no mówiąc wprost, są

moglibyśmy albo je określić jako dziwaczne, albo po prostu jako no, niezgodne z podstawowymi zasadami praworządności czy też konstytucji. I rzeczywiście Amerykanie mają z tym duże problemy, no i obecna administracja próbuje sobie z tym poradzić w różny sposób i różnie to na razie wychodzi. Obecnie w Kongresie utknął SAFE Act,

0: się to, czego obawiali się eksperci. Wspierany przez Iran ruch Huti ogłasza blokadę morskiej cieśniny Bab al-Mandab. Wiemy również, że Huti zaatakowali jeden z saudyjskich tankowców. Przynajmniej te saudyjskie tankowce zawróciły z Morza Czerwonego w stronę kanału Sueskiego. Nie widać jak na razie jakiejkolwiek nadziei na takie prawdziwe zakończenie tego konfliktu, już właściwie nie z Iranem, a wokół Iranu, można by było powiedzieć.
1: No i znowu musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, system polityczny amerykański jest tak skonstruowany, że wybory połówkowe zazwyczaj partia będąca u władzy, która ma prezydenta w Białym Domie, przegrywa. Po prostu. Od 1945 roku tylko dwa razy udało się partii rządzącej wygrać wybory połówkowe. Także generalnie Trump ma świadomość tego, że te wybory są dla niego bardzo niekorzystne i Republikanie raczej godzą się z tym, że mogą te wybory przegrać. Na to jest dużo większe prawdopodobieństwo, bo tak skonstruowany jest ich po prostu system polityczny i praktyka wieloletnia polityczna pokazuje. Więc moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę wojna w Iranie w ogóle nie ma wpływu na wybory połówkowe, bo po prostu Trump nie bierze jej pod uwagę. Te wybory są zdecydowanie bardziej lokalne. I kandydaci republikańscy raczej starają się zwracać uwagę na problemy lokalne, czy też regionalne, czy w poszczególnych stanach, niż na wielką politykę. No, oczywiście demokratom dużo łatwiej jest prowadzić kampanię, no bo krytykują po prostu politykę Trumpa. To po pierwsze. A po drugie, no i znowu, jeśli spojrzymy na to z perspektywy XX wieku, no to możemy załamać ręce no i powiedzieć, że Trump rzeczywiście wplątał się w bezsensowną wojnę, która szkodzi całemu światu. Ale jeśli spojrzymy na to z perspektywy XXI wieku, z perspektywy czasu międzyepoki i mając tą świadomość, że Amerykanie, a przynajmniej obecna administracja uważa, że globalizacja wcale nie służy Stanom Zjednoczonym, no to właściwie ta wojna z perspektywy amerykańskiej może trwać w nieskończoność. Amerykanie sami produkują ropę. Na dodatek przypomnę, że niedawno przejęli właściwie Wenezuelę i ropa wenezuelska zaczyna płynąć szerokim strumieniem do Stanów Zjednoczonych. Więc uniezależnienie się od ropy z Bliskiego Wschodu dla Stanów Zjednoczonych paradoksalnie to chyba jest coś dobrego.
0: To my będziemy mieli problem?
1: Oczywiście, no to Europejczycy mają problem, to Chińczycy mają problem, to państwa Bliskiego Wschodu mają problem, ale znowu, jeśli uświadomimy sobie, że Stany Zjednoczone nie są już globalnym strażnikiem wolności, demokracji i tego świata, który znamy, no to właściwie dlaczego wymagamy od Stanów Zjednoczonych, żeby pilnowały porządku także w cieśninie Ormus? Natomiast rzeczywiście ta wojna ma bardzo duże konsekwencje. Proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie właśnie zezwolili Arabii Saudyjskiej na wzbogacanie uranu. Co prawda na razie dla celów cywilnych, ale jest to bardzo istotny ruch i on dosyć mocno zmienia układ sił na Bliskim Wschodzie, bo znacząco wzmacnia Arabię Saudyjską, no bo Arabia Saudyjska będzie mogła robić to, dokładnie to, czego Iran robić nie może, czyli wzbogacać uran. Co prawda dla celów cywilnych, no ale też musimy mieć świadomość, że od wzbogacania uranu do celów cywilnych, do wyprodukowania broni atomowej naprawdę jest tylko kilka kroków. No i taka decyzja rzeczywiście może bardzo istotnie zmienić układ sił na Bliskim Wschodzie. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy element tej układanki. Natomiast to, że Huti w końcu zablokowało cieśniny, którą mogli zablokować, no jest to kolejny krok na tej drabinie eskalacyjnej, tym razem ze strony Iranu. No skoro Stany Zjednoczone 12, o ile dobrze pamiętam, 12 noc bombardują Iran, no to Iran bombarduje sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, no i wykorzystuje też te karty, które posiada. Proszę zwrócić uwagę, i to jest bardzo ciekawe, że w tym konflikcie na obecnym etapie właściwie nie uczestniczy Izrael. W ogóle nie słyszymy o tym, aby wojska izraelskie cokolwiek robiły i podobnie nie słyszymy, aby czy to Hezbollah, czy Hamas atakował Izrael. Więc to też jest dosyć interesujące, że akurat na tym froncie trwa ciche i niewypowiedziane zawieszenie broni.
0: No to właśnie o to też chciałem dopytać, bo przecież jeszcze całkiem niedawno Izrael, i to publicznie odgrywał, komentował różnego rodzaju doniesienia. No mieliśmy relacje mówiące o bardzo takich

0: ostrych rozmowach, spotkaniach, raczej rozmowach pomiędzy premierem Netanyahu a prezydentem Trumpem, no, można było odnieść wrażenie momentami wręcz, że Izrael sabotuje amerykańskie próby dogadania się z Iranem. A w tej chwili rzeczywiście kompletna cisza.
1: Ale dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Z perspektywy Izraela zawarcie tego porozumienia w tamtym momencie było bardzo niekorzystne i bardzo niebezpieczne. Te rozmowy, które później zaczęły się toczyć po tym właśnie, po tej słynnej rozmowie Trumpa z Netanyahu, gdzie Trump w końcu, mówiąc kolokwialnie, postawił Netanyahu do kąta i wymógł na nim, żeby Izrael przestał atakować bezpośrednio Iran. One, proszę zwrócić uwagę, toczyły się przez kilka tygodni, natomiast nie udało się je sfinalizować w taki sposób, aby obie strony były usatysfakcjonowane. No i skoro nie udało się tych rozmów sfinalizować, no to znowu wkroczyliśmy w taką gorącą fazę tego konfliktu. No i efekty tego widzimy, czyli te bombardowania amerykańskie w Iranie, no i te odpowiedzi Iranu, jeśli chodzi o bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Ta wojna jest bardzo niepopularna w społeczeństwie amerykańskim. Procent Amerykanów, którzy popierają tą wojnę, jest zbliżony do procentu Amerykanów, którzy popierali wojnę w Wietnamie, więc możemy sobie wyobrazić, jak niewielki jest to odsetek całego społeczeństwa. Natomiast na razie ten brak popularności, on nie przekłada się bezpośrednio na problemy polityków związanych z Trumpem w prawyborach. Tak? Na razie widać, że tam, gdzie politycy popierani przez Trumpa, czyli z ruchu MAGA, startują przeciwko starym republikanom, to zazwyczaj oni wygrywają. Więc to niezadowolenie, ono na razie jeszcze nie przekłada się na efekt wyborczy. A nawet jeśli się przełoży, to jeszcze raz powtórzę, wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście charakterystyki tej praktyki wyborczej, no to po prostu wydaje mi się, że Trump bierze pod uwagę, że może, może te wybory przegrać, byleby nie stracił Senatu. I o ile jeszcze parę miesięcy temu wszyscy komentatorzy wskazywali, że bardzo prawdopodobne jest, że demokraci przejmą obie izby, no to dzisiaj takie prawdopodobieństwo już jest zdecydowanie mniejsze.
0: A to przepraszam, dopytam. Dlaczego teraz okazuje się, że to prawdopodobieństwo jest mniejsze? No bo przecież tak naprawdę, przynajmniej w teorii, wszystkie atuty, wszystkie argumenty są po stronie demokratów. Donald Trump nie jest w stanie zakończyć wojny z Iranem. Ta wojna pochłania gigantyczne środki pieniężne. Giną Amerykanie, właśnie bo o tym nie wspomnieliśmy. Ja wiem, że w skali całej wojny to być może nie są jakieś wielkie straty, ale mimo wszystko zginęło do tej pory 17 amerykańskich żołnierzy. Jeden wciąż jest zaginiony. To jest nic przy takich pełnoskalowych operacjach militarnych, no ale jednak Donald Trump obiecywał, że amerykańscy żołnierze nie będą ginąć na obcych wojnach.
1: To, żeby ładnie połączyć to z Gianni Infantino, to ja posłużę się, panie redaktorze, taką metaforą, że gra się tak, jak pozwala przeciwnik. A demokraci na chwilę obecną właściwie pozwalają na wszystko Trumpowi. Znaczy, demokraci znajdują się w dużym kryzysie. Partia Demokratyczna nie za bardzo ma pomysłu, w którą stronę pójść. Czy bardziej do centrum, czy bardziej się radykalizować. De facto jest rozrywana pomiędzy właśnie tym starym establishmentem waszyngtońskim, a tak zwanymi demokratycznymi socjalistami, czyli bardzo radykalnymi politykami lewicowymi, którzy właściwie, jeśli chcielibyśmy używać nomenklatury europejskiej, no de facto są komunistami po prostu i de facto promują takie postulaty komunistyczne. Widzimy bardzo dużo błędów po stronie demokratycznej. No, wystawienie chociażby Grahama Plattnera w stanie Maine, człowieka, który miał na piersi tatuaż SS i to było bronione przez polityków demokratycznych, proszę sobie wyobrazić. W końcu Plattner zrezygnował po tym, jak został oskarżony publicznie o gwałt. W chwili obecnej w Maine trwają prawybory i ci kandydaci no też raczej nie spełniają jakichś takich podstawowych standardów, jakich wymagalibyśmy od polityków, którzy chcą zasiadać w Senacie. Tu polecam naszym słuchaczom wygooglowanie sobie, kto startuje obecnie w prawyborach w Partii Demokratycznej w stanie Maine. I to nie tylko ten stan, ale też w kilku innych stanach. Po prostu demokraci mają wielkie problemy. Ich kandydaci tracą poparcie. Chyba z tego powodu, że

0: wyborcy oczekują no nie tylko prostej krytyki Trumpa, ale jednak przede wszystkim takich programów i postulatów, które dotyczyłyby no właśnie tych kwestii regionalnych i lokalnych. No i być może demokraci na to nie mają pomysłu. Więc puentując ten fragment, po prostu Partia Demokratyczna jest w dużym kryzysie. I to chociażby też widać w tym, że absolutnie na razie nie ma żadnego pomysłu, kto mógłby wystartować w wyborach prezydenckich w 2028 roku, a przypominam, że to już jest za 2 lata, co znowu w tej praktyce amerykańskiej jest bardzo krótki okres i tak naprawdę już dzisiaj powinien taki lider się pojawić, a po stronie Partii Demokratycznej po prostu nie ma żadnych liderów, nie ma żadnych silnych nazwisk, które mogłyby partię pociągnąć, a co za tym idzie, które mogłyby zmobilizować wyborców. Stąd właśnie Trump może sobie pozwolić na taką, a nie inną politykę, no i tak naprawdę na odejście od jednego ze swoich podstawowych, od jednej ze swoich podstawowych obietnic, tak, że Ameryka będzie kończyć niepotrzebne wojny, no tylko właśnie zaangażował Stany w kolejną wojnę, a na horyzoncie pojawia się możliwość zaangażowania wojsk amerykańskich w Mali, w Afryce, bo o tym też zaczyna się mówić w Waszyngtonie. No więc widać, że Trump zaczyna prowadzić taką typową politykę prezydentów amerykańskich, którym zdecydowanie łatwiej jest prowadzić politykę zagraniczną niż politykę wewnętrzną.
1: Ten atak na Mali, czy też amerykańska interwencja w Mali, to jest rzeczywiście realny scenariusz, czy to są kolejne, no właśnie, zapowiedzi Donalda Trumpa, który bardzo często lubi dużo, głośno i bardzo kategorycznie mówić, nie zawsze to potem przekłada się na konkretne decyzje?
0: Będziemy musieli pewnie jeszcze poczekać jakiś czas, żeby zobaczyć, na ile ta zapowiedź jest realna. Natomiast myślę, że dużo bardziej realistyczne są kwestie związane z Kubą. I to też jest coś, co no, z naszej perspektywy nam umyka, ale te sankcje na Kubę, one są bardzo poważne. I to jest, wydaje mi się, jeden z takich najbardziej prawdopodobnych momentów, które w najbliższych tygodniach mogą znowu trafić na pierwsze strony gazet. I jeśli Trumpowi udałoby się przeprowadzić podobną zmianę władzy na Kubie, tak jak w Wenezueli, no to wtedy wydaje mi się, że te wybory połówkowe będą dla niego po prostu sukcesem.
1: Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Fundacji Harlana. Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Skąd takie czystki w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa w ukraińskiej polityce? Najpierw minister obrony, później głównodowodzący armii. To wszystko wynik protestów społecznych czy innej koncepcji prezydenta Zełenskiego?
4: Myślę, że i jedno, i drugie, ponieważ prezydent Zełenski, dokonując wymiany rządu, chciał no, w dużym stopniu się pozbyć albo odsunąć na plan dalszy Fedorowa, skutecznego ministra wcześniej jeszcze cyfryzacji, do niedawna jeszcze ministra obrony, który stworzył de facto program dronowy Ukrainy. I widzimy właśnie, że dzięki temu Ukraina skutecznie teraz przeciwstawia się rosyjskiej agresji i dokonuje uderzeń w głębi strategicznej Federacji Rosyjskiej. Popularność ministra do niedawna obrony Fedorowa zarówno w wojsku, jak i w społeczeństwie była duża. A zatem prezydent Zełenski mógł postrzegać Fedorowa jako potencjalnego konkurenta. Dlatego tutaj też dał się we znaki konflikt albo powiedzmy niezgodność charakterów ministra obrony do niedawna Fedorowa i właśnie głównodowodzącego siłami zbrojnymi Ukrainy Syrskiego. Również został głównodowodzący zdymisjonowany. A zatem to są właśnie dymisja, mówię, Syrskiego była już skutkiem protestów. A zatem z jednej strony społeczeństwu udało się po raz kolejny w sposób miękki, biorąc pod uwagę trudną sytuację, w jakiej jakiej się znajduje Ukraina, czyli w stanie wojny.

0: wojny, wywrzeć presję. Rok temu dokładnie, również w przypadku afery Mindicza, społeczeństwo również dokonało takiej presji w stosunku do prezydenta i rządzących. I zarówno wówczas, jak i obecnie, te tak zwane tekturowe protesty rzeczywiście spełniły swoją rolę. Tylko pytanie właśnie o politykę kadrową w stosunku do prezydenta Zełenskiego. Kraj znajduje się w stanie wojny. Pytanie właśnie, bo zmiana władzy zawsze rodzi pewne perturbacje w większym bądź mniejszym stopniu. I pytanie właśnie, czy w trakcie wojny, kiedy rzeczywiście sytuacja jest niezwykle trudna i złożona na polu walki, ale także gospodarcza sytuacja Ukrainy jest skomplikowana, ponieważ Ukraina jest uzależniona od pomocy zewnętrznej. Oczywiście rząd pani Swerydenko nie był samodzielny. W wielu sprawach, nawet w takich drobnych, się konsultował z kancelarią prezydenta, czyli nie był samodzielny. I tutaj prezydent już byłby nawet zdenerwowany w kilku ważnych kwestiach, że Swerydenko w sprawach nawet drobiazgowych, niestrategicznych się radzi albo właśnie czeka na decyzję kancelarii prezydenta. Dlatego nowy rząd Sergija Koreckiego, przynajmniej takie są oczekiwania, że potrafi poradzić sobie nie tylko z zarządzaniem trudną sytuacją, ale także ukształtować ten nowy model gospodarczy Ukrainy już nawet w sytuacji wojny, który będzie oznaczał rozwój kraju już w dniu dzisiejszym, ale także w perspektywie. Dlatego ta zmiana władzy, zarówno właśnie biorąc pod uwagę struktury siłowe, bo przecież nowym ministrem obrony nie jest właśnie osoba cywilna, a zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy to właśnie powinna być to osoba cywilna, a jest generał Chmara, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Natomiast dla Fedorowa prezydent proponował najpierw stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, gdzie kontynuowałby ten swój kierunek reformy Ministerstwa Obrony i właśnie programy dronowe. Wczoraj czy przedwczoraj pojawiła się informacja, że Fedorow może zostać wicepremierem do spraw właśnie rozwoju nowych technologii. Nie wiemy, jaki będzie jego los.
1: Panie profesorze, to jeszcze mam dwa pytania. Pierwsze związane jest z plotkami o potencjalnych wyborach prezydenckich w Ukrainie jesienią tego roku. To oczywiście na razie jest czysto w sferze dywagacji, ale czy te decyzje mogą mieć jakiś związek z wyborami, czy w ogóle z chęcią budowania popularności swojej przez Wołodymyra Zełenskiego?
0: Myślę, że niewątpliwie tak. Jest to zarządzanie sytuacją polityczną w kraju w trudnych warunkach. I tutaj kłania nam się Jermak, pomimo że nie jest już szefem kancelarii prezydenta. Natomiast wiemy właśnie, że kilka dni temu spotykał się także z Syrskim. Wiemy właśnie, że w dalszym ciągu doradza Zełenskiemu. A zatem tutaj nie można wykluczyć sytuacji, że rzeczywiście, nawet jeżeli nie w tym roku, to w następnym nie ulega wątpliwości, że nawet jeżeli nie dojdzie do trwałego zawieszenia broni, a czasowego, to mogą się odbyć wybory zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne w Ukrainie. Oczywiście to są tylko nasze spekulacje, ponieważ sytuacja jest tak złożona, że właśnie trudno jest w 100% przewidzieć. Natomiast jeżeli dojdzie do zamrożenia tego konfliktu, to nie ulega wątpliwości, że w następnym roku Ukraina może mieć wybory prezydenckie i parlamentarne. I tutaj oczywiście odbyło się także spotkanie prezydenta Zełenskiego z Załużnym. Załużny nie wykluczył startu w wyborach zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.
1: Ale obecnie jest na zsyłce w Londynie.
0: Tak, oczywiście. Natomiast jego popularność w dalszym ciągu jest duża w ukraińskim społeczeństwie i jego potencjalna partia może liczyć na

0: 20% głosów.
1: Panie profesorze, minuta rozmowy nam tylko została, więc poproszę pana o krótki komentarz, bo wczoraj w stolicy Filipin w Manili doszło do spotkania Siergieja Ławrowa, czyli ministra spraw zagranicznych Rosji, z amerykańskim ministrem spraw zagranicznych, sekretarzem stanu Marco Rubio. To spotkanie trwało nieco ponad pół godziny. Głównym tematem była sytuacja na Ukrainie. Czy wierzy pan jeszcze, że Stany Zjednoczone w ogóle mogą, czy pełnią rolę mediatora w tej wojnie?
0: Oczywiście już od jakiegoś czasu słyszymy, że właśnie to oznajmił prezydent Francji Emmanuel Macron, że Stany wycofały się z tej roli mediatora. W dużym stopniu z powodu tego, że Rosja nie skorzystała z tej szansy, żeby przy udziale Stanów Zjednoczonych no, co najmniej doprowadzić do zamrożenia tego konfliktu. I widzimy właśnie, że szala przynajmniej właśnie w tej wojnie dronowej na tym etapie przechyla się na stronę Ukrainy. I Rosja znajduje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i właśnie dopadł Rosję kryzys paliwowy. Co ciekawe, kraj, który właśnie jest jednym z największych producentów ropy, ma właśnie deficyt paliwa. Dlatego oczywiście Rosja i prezydent Putin tak buńczucznie zapowiada, że właśnie nie usiądzie do stołu rozmów, dopóki nie zdobędzie Donbasu. Natomiast karty są w grze i zobaczymy, myślę, że miesiąc, jeszcze dwa, i zobaczymy, czy rzeczywiście będą warunki do negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą. I pytanie, czy tylko przy udziale Stanów Zjednoczonych, czy także znaczącej roli Europy.
1: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję za rozmowę.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A naszym gościem już teraz jest pan Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Panie ambasadorze, kto wyjdzie, czy też kto wychodzi zwycięsko z tego gigantycznego zamieszania, jakie obserwujemy w Ukrainie, jeżeli chodzi o między innymi o stanowisko ministra obrony narodowej, choć nie tylko o to jedno stanowisko tak naprawdę sprawa się rozgrywa?
4: Niewątpliwie najgorzej na to wychodzi już sam prezydent Zełenski. To po prostu to, co się dzieje wokół tych wszystkich nominacji i to, że on w tej chwili jest zmuszony pójść na ustępstwo, no to to jest coś, co dość rujnuje jego wizerunek przede wszystkim w kraju, ale również. No i rzeczywiście warto wspomnieć, że tam cały czas w tle pojawia się ta historia z korupcją w najbliższym otoczeniu prezydenta, czyli dymisją Andrija Jarmaka, jego zaufanego współpracownika, i ucieczką jego partnera biznesowego Mędycza przez Polskę do Izraela. Więc myślę, że to zresztą widać w zestawieniach w tej chwili sondaży w ewentualnych wyborach prezydenckich, że tam i Fedorow, i Budanow, i właściwie Załużny jawią się jako znacznie poważniejsi kandydaci do tego, żeby zostać prezydentem Ukrainy. A zdaje się, że Załużny właśnie bardzo gorąco pogratulował nominacji nowemu komendantowi Sił Zbrojnych Ukrainy. I to jest, no to jest też wskazówka, że tutaj dojrzewa jakiś nowy układ i coraz bardziej wydaje się, że szanse politycznego przeżycia Zełenskiego spadają i są coraz mniejsze.
3: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Rzeczywiście na Ukrainie nikt nie spodziewał się takiej reakcji. Mówię oczywiście o ukraińskich politykach, o otoczeniu prezydenta Zełenskiego. Nikt nie spodziewał się takiej reakcji na odwołanie ministra Fedorowa, czyli tak naprawdę no, tego ministra albo tej postaci, od której to wszystko się rozpoczęło.
4: No, myślę, że to jest system naczyń powiązanych i to cały czas gdzieś w tle jest ta afera korupcyjna i to otoczenie prezydenta Zełenskiego że to

0: Owocuje. No i oczywiście no, jest opozycja, jest ciągle przecież opozycja, jest Petro Poroszenko, jest opozycja w Radzie Najwyższej, która oczywiście będzie to wykorzystywać do osłabienia prezydenta Zełenskiego. No, myślę, że ciekawe czasy przed nami, tym bardziej, że to nie jest tak, że sytuacja w Rosji jest stabilna i że Rosja mogłaby to w swój sposób charakterystyczny dla siebie wykorzystać, bo Rosja ma również ogromne problemy. Natomiast te nowe nominacje i szefa sztabu i nowego ministra to są właściwie nominacje wymierzone w interesy rosyjskie. To są młodzi ludzie, odważni, to są właściwie bohaterowie, którzy mają bardzo interesujące epizody w swojej karierze. Minister obrony ma epizod związany z Mariupolem, z odbiciem zakładników w 2014 roku. I to są ludzie, których przede wszystkim młode pokolenie Ukraińców wspiera i szanuje bardzo.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Dlaczego przez tak długi okres politykiem nie do usunięcia, nie do ruszenia był generał Syrski? Bo przecież to nie jest tak, że dopiero pojawienie się Fedorowa no, wywołało jakieś tutaj właśnie rozliczenia czy też zarzuty wobec Syrskiego. Ten temat no, różnych działań generała Syrskiego, i mówię to bardzo dyplomatycznie, to nie jest nic nowego. To powraca niczym mantra od wielu miesięcy, by nie powiedzieć, że sprawa jest jeszcze starsza. Ale do tej pory, jeżeli ktokolwiek szedł na wojnę z generałem Syrskim, to wcześniej czy później przegrywał.
0: No i role się odwróciły po prostu. No, to teraz Syrski przegrał. Zresztą on przegrał w taki sposób stonowany, więc na pewno Zełenski będzie go jakoś tam ratował. Syrski był niewątpliwie w jakimś stopniu wygodny dla Zełenskiego. Pamiętajmy, że człowiekiem, który miał ogromny szacunek w społeczeństwie, był właśnie Załużny, który został potem odsunięty i dostał nominację na ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Więc to jest cały czas trwająca saga, która powoduje, że siła polityczna prezydenta Zełenskiego i jego otoczenia jest coraz mniejsza, coraz słabsza. I nie jest wykluczone, że to się skończy tym, że jeżeli dojdzie do tych wyborów prezydenckich, a to pewnie kiedyś w końcu do nich musi dojść, czy to po zmianie w konstytucji i poprawkach Rady Najwyższej, czy po prostu w związku z zakończeniem wojny, Zełenski się już nie utrzyma.
1: Ja spoglądam na jeden z ostatnich sondaży dotyczących, no właśnie, kandydatów na wyborach prezydenckich na Ukrainie. Na pierwszym miejscu obecny prezydent Wołodymyr Zełenski, na drugim miejscu wspomniany już przez pana były dowódca wojsk ukraińskich i ambasador w Wielkiej Brytanii Walerii Załużny. Na trzecim miejscu no, ten minister obrony, w obronie którego stanęli Ukraińscy, czyli Michajło Fedorow. Minister obrony, który został zdymisjonowany, bo wszedł w konflikt z Syrskim, który wyciągnął na ulicę setki tysiące Ukraińców. My nie widzieliśmy już od dawien dawna na Ukrainie takich widoków i takich protestów, któremu zaproponowano inne stanowisko. On świadomie te propozycje odrzucił. On już gra na wybory prezydenckie, pana zdaniem?
0: Trudno powiedzieć, no nie siedzę w jego głowie, bardzo bym chciał, bo to by było bardzo ciekawe, ale myślę, że rzeczywiście Ukraińcy się szykują do... To jeszcze raz pokazuje, że właściwie ten cały system obywatelski, to co się w Ukrainie wydarzyło od czasów pomarańczowej rewolucji, rewolucji godności, to ten duch w społeczeństwie pozostał. I tutaj polityk nie może już liczyć na taryfę ulgową po prostu.
1: to chciałbym spytać też o innych polityków, bo przecież jeszcze całkiem niedawno takimi naprawdę bardzo mocnymi postaciami w ukraińskiej polityce no, byli chociażby były prezydent Petro Poroszenko. Dużo mówiono o politycznych ambicjach, ale również o politycznej sile, czy też politycznym potencjale mera Kijowa Witalija

0: Kliczki, doskonale znanego być może fanom, pamiętanego przez fanów boksu. Cały czas gdzieś tam w tle pojawiała się również była premier Julia Tymoszenko, ale na przykład spoglądając na ten ranking właśnie, który mam przed oczami, no to w tej chwili to są politycy, którzy właściwie poważnym poparciem się nie liczą, bo, nie cieszą, bo Petro Poroszenko 4,6, pani premier Tymoszenko 1,7, no i Witalij Kliczko, nie wiem czy to zaskoczenie czy nie, 0,3%. W takim poparciem, czy też taką sympatią się w tej chwili cieszą. To już są politycy, którzy trochę zeszli na drugi plan?
1: Tak, w jakim stopniu tak. Natomiast to są jednak istotni politycy, którzy są szefami frakcji w Radzie Najwyższej, czyli w Parlamencie Europejskim. I oni będą zajmować stanowiska. Oni będą popierać stanowiska polityczne, takie, że będą popierać albo tego kandydata, albo tamtego kandydata. No i tym kandydatom może na tym poparciu politycznym od różnych frakcji zależeć. Tutaj właściwie można powiedzieć, że chyba można się domyślić, kogo będzie chciał popierać Petro Poroszenko, który ciągle jest jednak liczącą się postacią, to jakby nie było były prezydent. Siła polityczna Julii Tymoszenko jest znacznie mniejsza. Natomiast Sługa Narodu, czyli partia stworzona na wybory przez Żeńskiego, na wybory prezydenckie, ona zdaje się ma ogromne problemy ze spójnością i chyba ulega degradacji.
0: To jeżeli pan pozwoli, kolejne wątki dotyczące Ukrainy. W rozmowie z Wirtualną Polską Michajło Podolak, główny doradca prezydenta Ukrainy, a także negocjator w rozmowach z Rosją, mówi coś takiego. Polska jest dla Ukrainy bezwarunkowym partnerem strategicznym, a otwarcie archiwów może być początkiem pełnego historycznego porozumienia. Na ile to jest trochę czarowanie rzeczywistości? No tej niezbyt w tej chwili dobrej rzeczywistości dla relacji polsko-ukraińskich, bo nie brakuje takich głosów. Właściwie te głosy się pojawiły natychmiast po tym komunikacie ze strony prezydenta Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów, że tak naprawdę nie ma mowy o otwarciu ukraińskich archiwów, bo one były do tej pory otwarte. Co najwyżej zmiana może dotyczyć no, łatwiejszego dostępu do tego, co tak naprawdę polscy historycy i tak już w większości wiedzą.
1: No tak, szczerze mówiąc, zdaje się, że najważniejsze dokumenty dotyczące po pierwsze rozkazów ludobójczych, rozkazów rzezi wołyńskiej w 1943 roku plus meldunki z wykonanych akcji, tego się nie znajdzie w archiwum na Ukrainie, to jest albo gdzieś tam głęboko w archiwach rosyjskich, które raczej nie będą chciały udostępniać w cywilizowany sposób tego wszystkiego.
0: No, chyba, że będą miały, chyba, że będą miały swój cel.
1: Dokładnie. Jeżeli będą miały swój cel, to będą to robić manipulacyjnie. Natomiast spora część tej dokumentacji została przez aliantów, Brytyjczyków i Amerykanów wywieziona ze względu na rosnące wtedy zagrożenie z Rosją Sowiecką. I to się znalazło prawdopodobnie, z tego co się orientuję, w Kanadzie. I no, pytanie jest, czy Kanada przekazała w Ukrainie te dokumenty, czy nie? Bo tam są właśnie dokumenty UPA, które są pewnie i meldunkami z wykonanych akcji, i zawierające rozkazy.
0: To kolejna kwestia. No, na ile to całe zamieszanie, jeżeli chodzi o ukraińską politykę, być może trochę chcąc nie chcąc uspokoi te relacje polsko-ukraińskie?
1: No, nie sądzę, żeby ta informacja o tym otwarciu archiwów była w stanie uspokoić. Ja rozumiem, że to jest zabieg polityczny. On został pewnie przez sporą część polskiej opinii publicznej potraktowany poważnie i jest pewnie jakaś satysfakcja i zadowolenie. Natomiast no, liczy się co innego. Liczy się wola politycznej współpracy. Liczy się miejsce Polski w ewentualnej rekonstrukcji, odbudowie Ukrainy. I liczy się również polskie poparcie dla członkostwa Ukrainy zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. I to są kluczowe zagadnienia w tej chwili.
0: Spoglądając nawet na tę trójkę, która...

0: która pojawia się na czele tego prezydenckiego sondażu. Przypomnijmy, prezydent Zełenski, no tu jeżeli chodzi o jego postrzeganie Polski, czy też rolę Polski w przyszłości, to mniej więcej no, wiemy już chyba, czego możemy się spodziewać. No ale mamy jeszcze kolejnego z tych mocnych kandydatów, czyli Walerii Załużny. Przypomnę, ambasador w Wielkiej Brytanii, wcześniej dowódca wojsk ukraińskich. No i oczywiście ten najnowszy bohater, tak można powiedzieć, czyli zdymisjonowany niedawno minister obrony Michałow Fedorow. Czy oni byliby szansą na inne relacje z Polską, na inne patrzenie na Polskę, na inne traktowanie Polski? No, przypomnę, że rozmawiamy z panem Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski w Ukrainie. Komentujemy oczywiście te wszystkie doniesienia z ostatnich dni, z ostatnich godzin. Również to, co dzieje się w samej ukraińskiej polityce. Przypomnijmy, że prezydent Zełenski mierzy się w tej chwili z gigantycznym kryzysem, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. Początkiem tego kryzysu było odwołanie ze stanowiska ministra obrony Michałowa Fedorowa, który wszedł w konflikt z generałem syrskim. Ta dymisja wyprowadziła na ukraińskie ulice tysiące przeciwników tej decyzji. No i mamy oczywiście ciąg dalszy, konsekwencje, albo inaczej, no, próby gaszenia tego pożaru przez prezydenta Zełenskiego. Powracamy do naszego gościa. Panie ambasadorze, zacząłem pytać o to, na ile ci inni kandydaci, którzy się w tym rankingu pojawiają, czyli zarówno Walerii Załużny, jak i Michałow Fedorow, byliby być może szansą na inne relacje polsko-ukraińskie. Być może byliby szansą na inne patrzenie na Polskę, na inne patrzenie na rolę Polski w tych relacjach, albo inaczej, w tej układance dotyczącej naszej części Europy. Jest taka szansa, czy raczej nie? Czy bez względu na to, o jakim nazwisku mówimy, to ta wizja tego, gdzie ma być Ukraina, a gdzie Polska, one są podobne?
1: Myślę, że jest taka szansa i w przypadku generała Załużnego i Fedorowa, i tam jeszcze jako jeden z kandydatów to jest Budanow, obecnie szef kancelarii prezydenta Zełenskiego. Ja myślę, że...
0: No przepraszam, czwarte miejsce, tak, ponad 7% poparcia.
1: No właśnie, właśnie, więc ja myślę, że będziemy świadkami bardzo ciekawego procesu, natomiast myślę, że temat Polski również może być ważnym elementem kampanii wyborczej na Ukrainie i należałoby raczej wspierać tych, którzy by chcieli ten temat wykorzystać w sposób korzystny zarówno dla Polski, jak i Ukrainy.
0: No to właśnie, to w takim razie, skoro pan poruszył ten wątek, to w jakim kontekście Polska może się w tej kampanii prezydenckiej pojawić?
1: Powinna się pojawić w kontekście pozytywnym.
0: No powinna, a może?
1: Ja myślę, że tak, że jak najbardziej. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, to teraz akurat to by było wejście z inną jakością. Myślę, że to po pierwsze nie jest tak, że istnieje jakaś wrogość Ukraińców w stosunku do Polaków. Tego nie ma. Wiem to z własnego doświadczenia i z własnych kontaktów z Ukraińcami, że tam jest bardzo dużo życzliwości i wdzięczności. Natomiast to niestety prezydent Zełenski wpierw na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych zademonstrował w obecności prezydenta Dudy swój nieprzychylny stosunek do Polski, stawiając ją wtedy właściwie na jednej płaszczyźnie z Rosją. No a potem była historia z niefortunnym nadaniem imienia bohaterów UPA ważnej jednostce wojskowej, no i się zaczęło. No, można się z tego było wycofać. Prezydent Nawrocki przecież wyraźnie dał do zrozumienia, że on czeka na ewentualną decyzję, która by spowodowała wycofanie się z tej decyzji o bohaterach UPA. No ale mimo tego, że Budanow przyjechał wtedy do Polski, spotkał się ze środowiskami rządowymi i prezydenckimi polskimi, no, nie dało się. Poszło na eskalację z jakichś powodów, które pewnie zostały zimno wykalkulowane przez rządzących w tej chwili w Kijowie. Natomiast wiem również, że i stosunek mera Kliczki jest bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o Polskę. prezydent Poroszenko również nie ma jakichś tendencji negatywnych w stosunku do naszego kraju, więc...

0: Ja się zastanawiam, skąd to się wzięło, dlaczego to tak nagle przyszło i zostało użyte. No, najbardziej prymitywne wytłumaczenie by było takie, aha, to może była jakaś prowokacja rosyjska. No, można się nad tym wątkiem po prostu zastanawiać, ale ja myślę, że to był brak rozwagi i rozsądku politycznego.
1: No i w takim razie tu niestety musimy zakończyć naszą rozmowę. Pan Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot zaoferowała Amerykanom wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Prezydent Donald Trump mówił o możliwości produkcji Patriotów na Ukrainie podczas szczytu NATO w Ankarze. Wiceminister Czarnecka mówiła w Waszyngtonie, że zaproponowała trójstronną współpracę.
1: Będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy i o tym dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy, bo trwają już przygotowania do tego, ale oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym.
0: Rozmowy w tej sprawie mają prowadzić USA, Ukraina i Polska. Wiceszefowa MON rozmawiała także z amerykańskimi przedstawicielami o utworzeniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Uroczystość ma odbyć się we wtorek.
2: Sędzia Sławomir Patyra informację o ślubowaniu na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego przyjął z satysfakcją. Zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że ważne jest, by instytucje państwowe współpracowały ze sobą zgodnie.
3: Instytucje takie jak prezydent i Trybunał Konstytucyjny łączy bardzo wiele i powinny współdziałać ze sobą. Oba te organy na swój sposób chronią konstytucję.
2: Karol Nawrocki zwlekał półtora miesiąca z zaprzysiężeniem sędziego. Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego prezydent zrobi wreszcie to, co do niego należy.
4: Ja się mam teraz cieszyć, że prezydent wykonuje swoje obowiązki. To tak jakbyśmy się teraz za chwilę cieszyli, nie wiem, że kierowca jedzie i na czerwonym